0: zatrzymaniu.
1: W sprawę zaangażowanych jest kilkuset policjantów. Po tych wydarzeniach, które miały miejsce z czwartku na piątek, klub Wisły Kraków wprowadził do swojego regulaminu zakaz eksponowania symboliki grupy Młoda Ferajna, kojarzonej z brutalnymi ustawkami. Policja na razie nie mówi jednak oficjalnie, z jakich środowisk pseudokibicowskich wywodzą się osoby, które uczestniczyły w śmiertelnym pobiciu oraz ich ofiara. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
2: Nie żyje aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w kultowym musicalu Rocky Horror Picture Show, w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, a także w pierwszej ekranizacji powieści Stephena Kinga To. Curry, który w 2012 roku doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim, zmarł w swoim domu w Los Angeles. Jak podkreśliła agencja Associated Press, Tim Curry był aktorem charakterystycznym, który stworzył na scenie i ekranie całą galerię niezwykle barwnych i często szalonych czarnych charakterów. Był znany z wyrafinowanego, nieco ironicznego poczucia humoru, twarzy i niezwykłego talentu do operowania głosem. Tim Curry miał 80 lat. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się od zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konkretnych informacji dotyczących przyszłości spółki. Do zarządu trafiła petycja z pytaniami strony społecznej, o czym więcej opowie teraz Grzegorz Kozioł.
3: Związkowcy chcą dowiedzieć się, jaki jest cel programu naprawczego i jak spółka będzie funkcjonować po restrukturyzacji.
4: Jaki będzie poziom zatrudnienia, moce produkcyjne.
3: Mówi Karol Granatyr, przewodniczący WZZ Sierpień 80 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, i dodaje, że informacje są bardzo niepokojące, a załoga zaczyna się bać o przyszłość zakładów pracy.
4: Dochodzą nas informacje, że w najbliższym czasie może zostać jedna z naszych kopalń przekazana w inne ręce, po prostu wyjdzie ze struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zostanie przekazana do albo innej spółki górniczej, albo zostanie zlikwidowana, albo przejmie obcy kapitał.
3: Działacze informują, że dotychczasowe mniejsze protesty mogą wkrótce przybrać dużo większy rozmiar. JSW zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Już trzeci rok trwa fala odejść pracowników związana z uruchomieniem państwowego programu osłonowego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
2: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Czwartek z małym zachmurzeniem i przewagą słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą w ciągu dnia od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 stopni na południu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Bogusław Grabowski, ekonomista i teraz także od wielu lat komentator ekonomicznych polskich realiów. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: A przed laty prezes instytucji finansowych, członek Rady Polityki Pieniężnej. Wymieniam tę instytucję dlatego, że pan żałuje, że prezydent wetował ustawę o kryptowalutach?
7: Nie, to jest absolutny skandal. To znaczy, nie może być tak, że mamy jeden segment rynku instrumentów finansowych.
6: Tak kiedyś było ze skokami.
7: Tak jest.
6: Wtedy prezydent Kaczyński blokował.
7: Nie wyłączony z monitorowania przejrzystości, na przykład dla potrzeb podatkowych, dla potrzeb przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, ustalonych sprawozdań finansowych, po to, żeby ten segment rynku był dokładnie tak samo przejrzysty jak inni. Dlaczego segment inwestycji w akcje, w obligacje, w najróżniejsze inne instrumenty pochodne, ale również w składanie lokat bankowych jest przejrzysty dla klientów, a ten ma być wyłączony? Dlaczego Urząd Skarbowy, jeżeli nie zgłosimy czegoś do opodatkowania w podatku kapitałowym, to ma informacje od tej instytucji, która wygenerowała, gdzie został ten dochód wygenerowany. Na przykład od biura maklerskiego czy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informacje i może porównać to do naszej deklaracji podatkowej, żeby ścigać tych, którzy dla naszego wspólnego dobra unikają płacenia podatków, a tu nie może. Ja pomijam, że to pomaga finansowaniu działalności przestępczej, handlu narkotyków, najróżniejszej teraz dywersji, wojnie hybrydowej. To jest absolutny skandal, że prezydent to zawetował. A jeżeli się teraz okaże, że on zawetował dlatego, że korzystał w jakikolwiek sposób polityczny z tego, że ten rynek był do tej pory nienadzorowany, no to będzie podwójny skandal. Ale pan prezydent jest specjalistą w byciu szkodnikiem, bo za chwilę będziemy mówili o systemie podatkowym, o finansach publicznych, a tutaj jest ewidentnie szkodnikiem numer jeden.
6: No, za chwilę o sprawach finansów publicznych i podatkach również. I ja oczywiście tylko dodam, że dzisiaj się już trochę mniej w debacie publicznej, w każdym razie od kilkudziesięciu godzin, mówi o tych wcześniejszych wetach do ustawy. Dzisiaj się przede wszystkim mówi o kolejnych odkryciach dziennikarzy, którzy publikują nowe informacje o tym, jak ten biznes największej giełdy już zbankrutowanej kryptowalut mógł wpływać na polityków, a w każdym razie jakie miał z nimi kontakty. No i oczywiście...
7: Na polityków i na media, którzy stali za tymi politykami, ich promowali w kampanii wyborczej Onet, później w działalności.
6: Onet dzisiaj opublikował taki dosyć, nawet nie powiem obszerny, ale tekst, w którym zresztą jest na pewno potwierdzony, bo pan Sakiewicz, właściciel czy prezes Telewizji Republika, pisze o tym, że tak, rzeczywiście były rozmowy o tym, żeby część udziału w tej telewizji sprzedać giełdzie Zonda Krypto, no ale ostatecznie do transakcji nie doszło. Pan nawiązał do prezydenta i powiedział, że jest szkodnikiem w finansach publicznych?
7: Oczywiście.
6: Ale dlaczego?
7: I to takim numer jeden, dlatego że no, słyszymy na przykład pana Morawieckiego. No panie pośle Morawiecki, wstydu pan nie ma. Wprowadził pan do totalny bałagan, wprowadzając rozwiązania Polskiego Ładu. Nadał pan przywileje płacowe, bardzo szybki wzrost wynagrodzeń, na przykład w służbie zdrowia, tej słynnej ustawy, która weszła w lipcu 2022 roku, a teraz narzeka pan na to, że niewaloryzowane są progi i że się powinno zwaloryzować do 20 tysięcy, albo że jest duży deficyt, albo że przyrasta dług publiczny, ale jest
6: zaraz, bo do prezydenta. Nigdy nie ma problemu
7: ale
6: z
7: pan
6: tym.
7: Prezydent to jest numer jeden na tej liście szkodników. Dlaczego? Dlatego, że on nie mówi, a robi. On wetuje albo wysyła do Trybunału Konstytucyjnego, niekonstytucyjnego, w związku z tym na to samo wychodzi. Wszystkie ustawy, które zwiększałyby przychody, dochody budżetowe wszelkiego typu, a wysyła do Sejmu ustawy, które zwiększają wydatki albo poprzez, albo zmniejszają podatki i jeździ po kraju i wypowiada się, jaki to jest ogromny deficyt, w jakim kryzysie są finanse publiczne, czyli nie dość, że blokuje naprawę finansów publicznych,
6: zaraz.
7: To jeszcze szerzy propagandę, że one są w złej stanie.
6: Ja czytałem u Konrada Sadurskiego w Newsweeku, Grabowski, sprawy cały czas idą w złą stronę.
7: Tak jest.
6: O finansach publicznych mówi Grabowski.
7: Tak jest.
6: Ten, który siedzi teraz w studiu.
7: Oczywiście. No właśnie mówię, one idą w złą stronę, a każda próba jej poprawy, nawet minimalna, która jest małym
6: czyli,
7: kroczkiem.
6: Czyli nie wyśmiewa pan prezydenta, który narzeka na stan finansów publicznych,
7: nie,
6: tylko
7: ja
6: uznaje,
7: nie.
6: że się do tego przyczynia.
7: Ja mówię,
6: tak?
7: że nie ma prawa narzekać i krytykować stan finansów publicznych ten, który jest psują numer jeden, bo blokuje wszystkie rozwiązania, które mają zwiększyć dochody, a jednocześnie wysyła do Sejmu projekty ustaw, które mają zwiększać wydatki, czyli jego działanie skupia się na tym, żeby był jak największy deficyt i przyrost długu, a jednocześnie krytykuje ten deficyt i dług. Ale jeszcze jest gorsze. Proszę zobaczyć.
6: Czy pan się wczoraj urodził? Panie doktorze, przecież pan obserwuje życie tyle lat, ile już na tym świecie funkcjonuje i jest pan byłym prezesem kilku instytucji finansowych, ale także byłym bankierem centralnym, członkiem Rady Gospodarczej przy premierze dawnej, komentatorem, jak powiedziałem, życia publicznego również. No, taka jest polityka.
7: No, ale... Nie, to nie możemy tak uogólniać. To nie jest rozkład zero-jedynkowy. Ona zawsze budziła, mówiąc delikatnie, sceptycyzm mój, dlatego nigdy się do niej nie włączałem. Natomiast to, co się dzieje teraz, to czegoś takiego nie było. No nie było, niech pan wymieni nazwisko jakiegokolwiek prezydenta, który się zachował tak jak ten, że wetował wszystkie dobre rozwiązania, wysyłał projekty z złej, a później jeszcze narzekał na sytuację, która w wyniku takiej jego działalności powstaje. Ale to jest mało i jeszcze chcę zwrócić uwagę, bo media wyliczyły, że chociażby w tym roku zawetował rozwiązania, które by zwiększyły
6: na kilka...
7: na około 7-8 miliardów. Ale jeszcze gorzej. Ostatnio, parę dni temu, agencja ratingowa Fitch dokonała oceny ratingu polskiego.
6: Czyli wiarygodności.
7: Wiarygodności w polskich obligacji skarbowych, tak? Wypłacalności polskiego rządu. I stwierdziła, że negatywna perspektywa, jednym z ważniejszych czynników jest to właśnie, że ten prezydent blokuje te rozwiązania, które mogłyby naprawiać te finanse publiczne. A to powoduje, że taką ocenę czytają inwestorzy na całej kuli ziemskiej. I oni to widzą, mówią tak, ponieważ jest źle, ponad 7% deficyt, najszybszy wzrost przyrost długu w Unii Europejskiej, a widać po tym, co nawet Fitch ocenia, że nie ma szans naprawy, to oni się domagają wyższych rentowności.
6: Czyli mamy więcej zapłacić za nasz
7: tak
6: dług.
7: Jest. i mamy na 2,5 biliona długu. 2,5 biliona długu. A 1/10 nawet wzrostu rentowności na tym długu to jest 2,5 miliarda rocznych kosztów. Czy pan prezydent sobie zdaje sprawę, że nie tylko tymi wetami, tymi swoimi ustawami psuje finanse publiczne, ale jednocześnie dodatkowo zwiększa koszty obsługi długu, który krytykuje?
6: A wie pan, że być może teraz... Myślę, że ani pan nie musiał tego podpowiadać, bo prawdopodobnie otoczenie to polityczne prezydenta czy aspirujących do przejęcia władzy partii prawicowych doskonale wie, ale wie pan, że to, o czym teraz mówiliśmy, o czym pan relacjonował tę ocenę wiarygodności, można sobie wyjąć i w przyszłym roku na sztandary prawica może wrzucić i powiedzieć, no zobaczcie, nie będzie zmian w finansach publicznych, jeśli będzie rządził Tusk, a prezydentem Nawrocki. Cała władza w ręce Nawrockiego.
7: I to wszystko zależy od obywateli, którzy powinni zrozumieć, że wtedy ta cała władza będzie skupiona po to, żeby te finanse publiczne wdeptać w ziemię, wywołać kryzys finansowy, jakiego Polska dzięki Bogu od 30 lat unikała, no i wtedy zobaczymy, jakie będą konsekwencje. Dla każdego jednego, który będzie brał udział w tych wyborach.
6: Nie będziemy dziś akurat w tej rozmowie z panem rozmawiać o szczegółach zmian tych propozycji podatkowych, które przedstawił premier Tusk i minister Domański. Pan uważa, że prezydent powinien je podpisać?
7: Oczywiście, że powinien je podpisać. My jesteśmy, oczywiście czekamy i na razie nikt tego nie zgłasza. Ani koalicja, już nie mówiąc o opozycji. Musimy dokonać poważnej konsolidacji finansów publicznych.
6: Co to znaczy konsolidacja?
7: Co to znaczy? Obniżyć deficyt finansów publicznych 7,3 do w ciągu najbliższych kilku lat, do co najmniej 4-3%.
6: Na razie to robimy chcemy robić dzięki wzrostowi gospodarczemu, a nie ingerencji w wydatki.
7: Pomimo tego wzrostu gospodarczego, żebyśmy zatrzymali wzrost długu w relacji do PKB, to powinniśmy ograniczyć deficyt już w tym roku o 160 miliardów.
6: Nie ma takiej możliwości.
7: Nie ma takiej możliwości, dlatego musimy to rozłożyć na lata, na przykład na 4, ale w tym czasie dalej ten dług do PKB będzie rósł, a wtedy jak on będzie rósł, to już te niezbędne dostosowanie to nie będzie 160, tylko ponad 200 miliardów.
6: Czym jest ten ciężar, który trzeba, te 160 czy więcej miliardów? Co to jest za ciężar, który spadnie na nasze barki?
7: No,
6: co musiałoby się wydarzyć?
7: Mamy kompletnie idiotyczny system podatku PIT, dzięki panu Morawieckiemu i Polskiemu Ładowi, tak, że ludzie mniej zarabiający, którzy są na skali podatkowej, mają z roku na rok coraz wyższą stopę opodatkowania. Nie to, że płacą coraz więcej, bo każdy płaci, jak ma coraz większe dochody, ale oni coraz większy procent tego swojego dochodu płacą, bo są niewaloryzowane progi, ani kwota wolna.
6: No teraz ma być próba takiej delikatnej waloryzacji.
7: Właśnie. I ta próba dzięki Bogu po raz pierwszy ma być jakby skontrowana pozyskaniem dochodów z innych źródeł poprzez likwidację przywilejów.
6: Proszę, panie jednego przywileju w podatku.
7: Nauczyciel, który przekracza 120 tysięcy rocznie dzięki temu, że pracuje na 1,5 albo 2
6: etaty. No właśnie, bo musi mieć nadgodziny, żeby to przekroczyć.
7: Jak przekroczy, płaci 41% podatku, dlatego że składka na NFZ jest dokładnie podatkiem, bo od wysokości tej wpłaty nie zależy poziom obsługi jego w narodowym w Państwowej Służbie Zdrowia. On płaci 41, a ktoś, kto zarabia 50 tysięcy miesięcznie, czyli 500 000 rocznie, ktoś, kto zarabia 5 milionów rocznie, płaci 15% rocznie. 14% podatku, a niektórzy i 12%, niektórzy informatycy.
6: Mówi pan teraz o tych, którzy na ryczałcie...
7: Którzy są na ryczałcie.
6: Mają jednoosobową działalność.
7: Rząd chciał chociaż zbilansować ten ruch.
6: Ale prezydent się nie zgodzi. Mam dla pana cytaty. Bo pan nawołuje do tej reformy finansów, ostrzega nas przed tym, że kiedyś mogą nadejść jeszcze trudniejsze czasy. Przypomina, że prezydent wetuje także to, co mogłoby pozytywnego się w finansach wydarzyć. Przypomina pan o tym, że Morawiecki wprowadził te pogłębiające się niesprawiedliwości w systemie podatkowym.
7: A prezydent blokuje jakiekolwiek pozytywne zmiany.
6: Ja mam do pana ostatnie pytanie. Czekamy, nie wiem czy z niepokojem, czy bez, na projekt konkretny, ostateczny przyszłorocznego budżetu. Rada Ministrów w piątek przyjmie. W czasie tej Remki, która była w zeszłym tygodniu, tej nieformalnej, premier mówił tak. Polska wydaje najwięcej na bezpieczeństwo i ochronę granic w Europie. Nasze 5% PKB na obronność to średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest priorytetem, dlatego musimy tyle wydawać. Potem przekażemy 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, dlatego ważne jest, żeby pojawiły się przepisy, które umożliwią nadużycia w ochronie zdrowia. Dalej. Nasze decyzje muszą łączyć dwa podejścia. Odpowiedzialność za stan finansów, ale równocześnie nie możemy hamować rozwoju kraju poprzez brak dużych inwestycji. Premier mówił o tym, jak będziemy wydawać pieniądze.
7: To ja teraz właśnie uzupełnię tą wypowiedź. Ale największy przyrost w wydatkach to jest wyrzucanie naszych podatków w błoto.
6: To już pan nie cytuje, tylko to już jest od pana.
7: To jest uzupełnienie tej opisu stanu. Dlatego, że więcej niż wydamy te 17 miliardów, co przyrośnie na ochronę zdrowia i więcej, co wydamy na obronę narodową o następne 10, wydamy na wzrost, na koszty obsługi długu. Dlatego, że one wzrosną o ponad 20 miliardów. Czyli w następnym budżecie przeznaczymy 20 miliardów, żeby łopatą z naszych podatków wyrzucić to w błoto, bo one nie dadzą żadnych korzyści po stronie wydatkowej, tylko koszt obsługi tego rosnącego lawinowo najszybciej w Europie długu, a później dopiero będziemy myśleli o tych 17 na ochronę zdrowia i 10 na obronę narodową. Te zmiany podatkowe, które są równoważone cofaniem niektórych przywilejów, będą kosztowały 11 miliardów. 11 miliardów. To teraz sobie proszę wyobrazić, ile za te 20 parę, o tyle, o ile więcej wydamy na koszt obsługi długu, moglibyśmy dobrego zrobić. To moglibyśmy podwoić tą kwotę na ochronę zdrowia albo zwaloryzować ten próg
6: podatkowy. Ale pana ta narracja,
7: na obronę narodową.
6: Te cytaty, ta narracja o tym, że wydajemy, nie niepokoi?
7: Oczywiście, że mnie to niepokoi, dlatego że już się w Polsce ukształtowało coś takiego, że politycy zamiast się chwalić tym, że usprawnili państwo w pewnej dziedzinie, skrócili kolejkę do ochrony zdrowia.
6: Chwalą się tym, że wydali miliardy więcej.
7: Przepraszam bardzo, normalny, efektywny człowiek mówi tak, robię to samo albo taniej, albo niewiele, mam większe wydatki, a o wiele większe osiągnięcia.
6: Mówił Bogusław Grabowski, ekonomista. Ja mówię także komentator ekonomicznych polskich realiów.
0: A w naszym studiu Iga Rozbicka, analityczka z Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o Państwa opracowaniu dotyczącym różnic w wynagrodzeniach, a satysfakcji z wykonywanej pracy. Badanie powstało jeszcze przed pełnym wdrożeniem u nas tak zwanej dyrektywy równościowej, więc na początek przypomnijmy, co ona zakłada, jeżeli chodzi o wynagrodzenia i ich przejrzystość.
8: Generalnie takim głównym kontekstem, w którym dyrektywa równościowa powstaje, czy powstała, to są różnice w średnich wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami. We wszystkich krajach Unii Europejskiej obserwujemy, że te różnice występują, po pierwsze, nawet na tych samych stanowiskach.
0: To tak zwana luka płacowa.
8: Tak, luka płacowa, ale właśnie co istotne, luka płacowa skorygowana przede wszystkim. My jako ekonomiści wyróżniamy właśnie dwa rodzaje luki płacowej. Pierwsza to jest taka surowa, która nie uwzględnia czynników takich jak stanowisko, doświadczenie w pracy czy wykształcenie. Natomiast za pomocą różnych skomplikowanych modeli ekonometrycznych jesteśmy w stanie opracować sobie taką skorygowaną lukę płacową, czyli różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach i przy porównywalnych kwalifikacjach. Co ciekawe, ona jest nawet wyższa, ta luka płacowa skorygowana. Takim prostym językiem możemy powiedzieć, że to jest sytuacja, w której po prostu porównujemy jabłka do jabłek, a gruszki do gruszek, a nie gruszki do jabłek, tak jak przy surowej luce płacowej. Także to jest główny kontekst dyrektywy. Sama dyrektywa zakłada szereg różnych rozwiązań, które mają walczyć z nierównościami wynagrodzeń. Część z tych rozwiązań w Polsce została już wdrożona nowelizacją kodeksu pracy z grudnia 2025 roku. To był obowiązek informowania kandydatów o proponowanym wynagrodzeniu jeszcze przed zawarciem umowy o pracę, zakaz pytania kandydatów o obecne lub wcześniejsze wynagrodzenie, zakaz klauzul poufności w umowach, a także neutralne płciowo ogłoszenia o rekrutacji i nazwy stanowisk. Natomiast czeka nas jeszcze wdrożenie kilku dodatkowych przepisów, które dyrektywa zakłada. Nadal trwają prace nad założeniami dyrektywy, które dotyczą wartościowania stanowisk pracy, prawa do informacji o płacach współpracowników, takiego porównawczego po wniosku pracownika oraz raportowania luki płacowej. Ten najnowszy projekt ustawy, który został opublikowany, był opublikowany w maju 2026 roku. On zakłada 6-miesięczny

0: prywatność pracowników, więc tutaj proszę się absolutnie nie martwić. Nikt nie będzie miał dostępu do pana wynagrodzenia wprost. No natomiast będzie mógł pan wyjść...
1: Ale porównywalne stanowisko, tak, porównywalne kompetencje.
0: Jak najbardziej, o ile rzeczywiście wystąpi pan z takim wnioskiem do pracodawcy. No z naszych badań, które przeprowadziliśmy w Polskim Instytucie Ekonomicznym, wynika, że taką skłonność ma około co trzeci pracownik w Polsce.
1: Chciałby sprawdzić.
0: Większość jednak nie będzie do tego chętna i wśród głównych motywacji, które pracownicy wskazywali w swoich wypowiedziach, no to była przede wszystkim chęć uszanowania prywatności kolegów i koleżanek z pracy, czy w ogóle osób współpracujących, ale także niekiedy pewne przekonanie, że może się to wiązać z negatywnymi konsekwencjami ze strony szefostwa.
1: No i postanowili państwo sprawdzić, jak prawo do tej informacji o tych średnich płacach w naszych firmach kolegów i koleżanek, które wykonują podobne zadania, może wpłynąć na po pierwsze odczucia, a po drugie zachowania samych pracujących. Główny wniosek z tego badania?
0: Ja zaznaczę też, że zachowania, ale przede wszystkim są deklarowane zachowania. My tworzymy tam taką sytuację eksperymentalną, w której pokazujemy respondentom, naszym badanym osobom hipotetyczne scenariusze ukorzenione w ich obecnym wynagrodzeniu. Znaczy prosimy, żeby wyobrazili sobie taką sytuację, że po wniosku otrzymują określoną informację od swojego pracodawcy, no i sprawdzamy po prostu, jak na tego typu informacje zareagują. Najważniejszy wniosek jest taki, że nasze badanie na pewno pokazuje, jak ważna dla satysfakcji pracowników jest sprawiedliwość wynagradzania. Z tego badania wynika, że osoby, które dowiadują się, że są gorzej wynagradzane niż ich współpracownicy, reagują przede wszystkim bardzo wyraźnym spadkiem deklarowanej satysfakcji z pracy.
1: Nie trudno to odgadnąć,
0: ale także wyższą intencją negocjacji płacowych, w dalszej kolejności także intencją poszukiwania nowej pracy. Natomiast, co interesujące, badaliśmy także reakcję na lukę płacową, ponieważ to też będzie taka informacja, do której powinny mieć dostęp osoby pracujące. I tutaj okazało się, że na lukę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami na podobnych stanowiskach negatywnie reagowali pracownicy obojga płci.
1: I to jest w tym badaniu najciekawsze.
0: Tak, dlaczego? Że to nam pokazuje, że nawet jeśli nierówności nie dotyczyły badanych bezpośrednio, to taka ogólna sprawiedliwość wynagradzania w firmie jest bardzo ważna dla poczucia satysfakcji z pracy.
1: Czyli kiedy niezależnie kobiety czy mężczyźni, pracownicy dowiadują się, że kobiety są gorzej wynagradzane w danej firmie, no to spada ich satysfakcja z pracy w tej firmie?
0: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy. No i ten wniosek na pewno pokazuje, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też podkreślam, że mówimy konkretnie o takich różnicach w wynagrodzeniach, czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
1: A czy skala tych różnic finansowych ma znaczenie dla spadku poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy?
0: Znaczy w naszym badaniu rzeczywiście było tak, że im większa jest rozbieżność pomiędzy naszym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem współpracowników, tym ta satysfakcja jest coraz niższa.
1: Nawet jeżeli szef nam, no jakoś szefostwo nam wyjaśni, że my zarabiamy mniej, bo kompetencje, bo wyniki z pracy i tak dalej, i tak dalej.
0: To znaczy my rzeczywiście badaliśmy też taki element uzasadnienia tej różnicy w wynagrodzeniach. No i niestety z naszego badania wynika, że to uzasadnienie rzeczywiście pomaga w tym spadku satysfakcji, no ale nie do końca. Przede wszystkim uzasadnienie niweluje nam w części negatywne efekty dla satysfakcji z pracy, no ale nie wpływa na przykład na tą deklarację chęci zmiany pracodawcy. Po prostu kiedy wiemy już, że w tym miejscu pracy nic nie ugramy, naturalnie szukamy innego zatrudnienia.
1: A co w takiej sytuacji, bo i to państwo sprawdzili, kiedy okaże się, że my zarabiamy więcej niż kolega.

0: zbiórka obok.
1: To jest też bardzo ciekawy wniosek, dlatego że ta satysfakcja po prostu pozostaje na dość wysokim poziomie. To znaczy, to nie jest tak, że te efekty i dopłacania, czy nadmiernego opłacania i niedopłacania są w pełni symetryczne. Rzeczywiście jest tak, że to niedopłacanie boli o wiele bardziej niż pozytywnie na naszą satysfakcję wpływa wyższe wynagrodzenie relatywnie do współpracowników. Natomiast, i to jest też, wydaje mi się, ciekawy wniosek, widzimy, że osoby, które wiedzą już, że zarabiają więcej, maleje ich skłonność do negocjacji płacowych. Więc niestety może się tak okazać, że ci pracownicy, które zarabiają więcej, a być może byliby chętni do tego, żeby negocjować swoje wynagrodzenia, wycofają się z tej decyzji, no bo stwierdzą, że skoro i tak zarabiają więcej niż ich współpracownicy, być może osiągnęli pewien pułap.
0: Powiedziała Pani o negocjacjach płacowych, więc odczuć przejdźmy do działań. Do jakich działań taka informacja, że zarabiam mniej niż ta średnia w mojej firmie, może skłonić pracownika w pierwszej kolejności rzeczywiście chce iść do szefa po podwyżkę?
1: Tak, rzeczywiście nasze badanie pozwala nam ułożyć pewną hierarchię tych zachowań. Rzeczywiście widać, że w pierwszej kolejności reagujemy odczuciami, czyli tą satysfakcją z pracy. Następnie naturalnie kolejnym efektem jest chęć do podjęcia negocjacji płacowych, to znaczy do poproszenia po prostu pracodawcy o podwyżkę. A kolejnym czynnikiem właśnie w tej kolejności jest poszukiwanie nowej pracy. Natomiast warto tutaj też podkreślić i w tym sensie wydaje się, że dyrektywa będzie skuteczna. Z naszego badania wynika, że nie występują różnice w reakcjach ani tych behawioralnych, tych związanych z zachowaniami, ani w satysfakcji z pracy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Czyli rzeczywiście to, co dyrektywa ma osiągnąć, to znaczy zmniejszanie nierówności płciowych, płacowych, może się rzeczywiście powieść, dlatego że my z różnych badań naukowych wiemy, że kobiety generalnie charakteryzują się niższą skłonnością negocjacyjną niż mężczyźni z różnych powodów i częścią luki płacowej, którą obserwujemy, ona wynika właśnie z tych różnic w skłonnościach negocjacyjnych. Z naszego badania wynika, że potencjalnie taka informacja od pracodawcy może w pewnym sensie redukować niepewność związaną z prośbą o podwyżkę. To znaczy, kiedy ja mam wprost taką informację, że zarabiam mniej niż moi koledzy, to łatwiej jest mi pójść do szefa i użyć po prostu tego argumentu. Tak.
0: A z jakich powodów kobiety bardziej, no nie wiem, obawiają się pójść i poprosić o podwyżkę?
1: Tych powodów może być bardzo wiele i jest mnóstwo książek też na ten temat, publikacji naukowych. Mi się wydaje, że w dużym stopniu to jest kwestia socjalizacji po prostu. Mężczyźni, kobiety, dziewczynki, chłopcy są po prostu socjalizowani w inny sposób. My z różnych badań wiemy też, że mężczyźni są po prostu bardziej pewni siebie, zwłaszcza w tej sferze zawodowej.
0: Co ciekawe, już sama informacja, że współpracownicy zarabiają o 5% więcej niż sam respondent, bardzo istotnie zwiększa gotowość do wnioskowania o podwyżkę u szefa. No niewiele, czyli tak chcemy się bić o swoje.
1: No, jak najbardziej. Wydaje mi się, że słusznie. I podkreślę też, że mimo tego, że głównym kontekstem dyrektywy są rzeczywiście te różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w wynagrodzeniach, dlatego że mamy tutaj po prostu dobre dane na takim poziomie bardzo ogólnym, strukturalnym. Natomiast same założenia dyrektywy, one będą pomocne dla wszystkich osób pracujących. Wszystkich tych osób pracujących, które w tym momencie są niedopłacane, a być może nie zdają sobie z tego nawet sprawy. Czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że zawsze dyskryminowane w miejscach pracy są kobiety. Na takim poziomie rzeczywiście strukturalnym, no widzimy tą różnicę w luce płacowej, no ale płeć nie jest tylko i wyłącznie jedynym czynnikiem, który różnicuje nam wynagrodzenia, no bo może być to też ta kwestia skłonności do negocjacji. Nie zawsze jest też tak, że kobiety są mniej skłonne, a mężczyźni są bardziej skłonni. To jest pewna reguła. Statystycznie, tak. Natomiast mamy tutaj jeszcze mnóstwo różnych innych kontekstów niezwiązanych z płcią wcale. No więc pozostaje liczyć, że rzeczywiście pracownicy będą korzystali z tego prawa, a nawet jeśli z tego prawa nie będą chętni korzystać, bo właśnie, czy będą się czegoś obawiali, chociaż miejmy nadzieję, że nie i że uda się opracować te założenia w polskim prawie tak, żeby nie musieli się obawiać, chociaż to może być oczywiście trudne. Założenia dyrektywy są tak szerokie i też często nie tak kompleksowo, ale chociaż fragmentarycznie stosowane wcześniej w innych krajach, że rzeczywiście jest nadzieja na to, że uda nam się zwalczać nierówności płacowe nie tylko w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej.
0: Rozmawialiśmy o płci, a wiek może też na to wpływać?
1: Oczywiście,
0: jak chętnie
1: tak.
0: Idziemy po podwyżkę do szefa, że jednak starsze osoby bardziej się tego obawiają niż młodsze?
1: Tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że my też w Polskim Instytucie Ekonomicznym prowadziliśmy takie badania na temat ageizmu i dyskryminacji przy zatrudnieniu. Przeprowadzaliśmy taki eksperyment ankietowy, terenowy, w którym wysyłaliśmy pracodawcom CV dwójki osób, których różnił właśnie wiek. No i okazało się, że pracodawcy byli bardziej chętni do tego, żeby zatrudniać osoby młodsze, nawet jeśli miały takie same kompetencje jak osoby starsze. Czyli skoro widzimy już na poziomie rekrutacji pewną dyskryminację, może być tak, że i to nie były jakieś osoby bardzo starsze, to były osoby po prostu powyżej 50 roku życia, których oczywiście będzie coraz więcej na rynku pracy wraz z zmianami demograficznymi. Skoro taka dyskryminacja występuje na poziomie rekrutacji, no to możemy spodziewać się też tego, że pracownicy, osoby pracujące zaniechają walczenia o swoje w pracy, no bo będą obawiały się tego, że znów będą musiały szukać nowego miejsca pracy, albo same o sobie mają takie przekonania, że być może są gorsi niż pracownicy młodsi, ale to jest oczywiście nieprawda.
0: Nie są.
1: Tak.
0: Iga Rozbicka, analityczka z Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG, w którym zajrzymy dziś na rynek złota, bo tam widać pewne przebudzenie. Co za tym stoi, powiemy za chwilę. A na razie jeszcze ceny paliw na jutro. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 57 groszy, czyli o grosz mniej niż dziś. Wyraźniej stanieje olej napędowy o 7 groszy do 7,47. Takie ceny podało Ministerstwo Energii. A na światowych rynkach tanieje ropa naftowa, kosztująca dziś około $85 za baryłkę ropy Brent, a jeszcze kilka dni temu było to o $10 więcej. Europejski gigant motoryzacyjny ostrzega swoich pracowników. Cięcie kosztów jeszcze się nie skończyło. Prezes Volkswagena podkreśla przy tym, że koszty pracy w niemieckich zakładach są obecnie ponad dwukrotnie wyższe niż w porównywalnych europejskich obiektach, a same koszty fabryk też są znacznie wyższe niż gdzie indziej. Volkswagen, należący do czołówki europejskich gigantów motoryzacyjnych, od dawna ma problemy związane z kosztami i chińską konkurencją zalewającą europejski rynek, a ostatnio także z amerykańskimi cłami. W najbliższych latach firma nie wyklucza, że zwolni nawet 100 tysięcy pracowników, czyli dwa razy więcej niż wcześniej zapowiadała. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj w górę i to wyraźnie. WIG i WIG 20 teraz rosną o prawie 1%, a na rynku walutowym złoty dziś mocniejszy. Euro po 4,29 zł, frank szwajcarski po 4,57, dolar 3,68, a brytyjski funt po 5,01 zł. popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o sytuacji na złocie, bo po kilkumiesięcznej korekcie złoto znów wydaje się być na fali wznoszącej. Do rekordów mu jeszcze daleko, ale wzrosty widać. Uncja kosztuje niespełna 4700 dolarów. Dlaczego? Skąd to przebudzenie?
2: No jak to zwykle bywa, argumentów jest kilka. Ja bym na wstępie może poruszył te argumenty przemawiające za tym wyznaczeniem tych szczytów, jakie miały miejsce na początku tego roku, bo wtedy faktycznie mieliśmy do czynienia z takim bardzo mocnym impulsem. To złoto rosło w zaskakującym tempie, ale wtedy było to związane trochę z takim ryzykiem utraty wiarygodności, jeśli chodzi o najważniejszego bankiera centralnego na świecie, jakim jest szef amerykańskiej rezerwy federalnej. Gdy okazało się, że Donald Trump wystawił kandydata, który jest postrzegany za takiego przedstawiciela jastrzębiego skrzydła, te wzrosty na rynku złota się uspokoiły. Ja bym generalnie zwrócił uwagę, że historycznie bywało tak, że niższe stopy procentowe wspierały notowania złota, a wyższe stopy procentowe tutaj mu ciążyły. I ten mechanizm zadziałał na przestrzeni ostatnich miesięcy, także nadzieje na to, że Fed będzie kontynuował taką wiarygodną politykę monetarną, to sprowadziło notowanie po tej takiej gorączce, którą mieliśmy w pierwszych miesiącach tego roku. Ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki uległy jednak pogorszeniu i rynek wycofał się z oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych we wrześniu. Jeszcze jakiś czas temu rynek zakładał, że do tej podwyżki stóp procentowych dojdzie, chociażby śladem tego, co robi Europejski Bank Centralny, ale te ostatnie dane były słabsze i w tym momencie taki scenariusz wyceniany jest na około 40%. I to moim zdaniem jest taki główny czynnik, który w sierpniu podbił notowanie żółtego metalu. Ale notowanie złota to oczywiście nie tylko to, co się dzieje z amerykańską gospodarką, znaczy z tą strefą realną. Ja też bym się odniósł do tej strefy fiskalnej i tym, co się dzieje na rynku długu. Rosną rentowności, inwestorzy coraz bardziej obawiają się o perspektywę konsolidacji fiskalnej. No i to też w pewien sposób faworyzuje złoto jako ten instrument, który od zawsze był uważany jako ten instrument na niepewne czasy. Skoro rentowności amerykańskich obligacji rosną, skoro inwestorzy wymagają coraz więcej tutaj, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to naturalnym jest, że to złoto w takich bardziej niepewnych czasach zyskuje na wartości.
0: No była ostatnio ta zapowiedź amerykańskiego sekretarza skarbu dotycząca co najmniej podwojenia skupu długoterminowych obligacji państwowych. No i to też jest wiązane z tym wzrostem notowań złota. Dlaczego?
2: Znaczy, to była informacja, która na pewno nie pomogła dolarowi. Jeśli popatrzymy na korelację właśnie złota z amerykańską walutą, no to zawsze, gdy dolar traci na wartości, no to kapitał przepływa w kierunku notowań żółtego metalu. I tak jest najczęściej. Jeśli chodzi o tą samą zapowiedź Scotta Bessenta, no to rynek też ma pewne wątpliwości, czy te działania, które będą prowadzone, czy są prowadzone przez amerykański Departament Skarbu, będą wystarczające do tego, żeby ustabilizować sytuację na rynku długu. Także ta niepewność się utrzymuje, no i złoto obecnie no, ma taką wróciło do takiej do takiego aktywa, które jest uważane jako to preferowane w bardziej niepewnych czasach. I w tym momencie takich czynników niepewności cały czas pozostaje dość sporo, choć sytuacja na Bliskim Wschodzie trochę się krystalizuje, no to jednak no, widzimy wzrosty na rynku akcyjnym, no ale cały czas inwestorzy boją się, co będzie ze spółkami technologicznymi. Inwestorzy coraz bardziej boją się o politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, czy ta konsolidacja fiskalna będzie miała miejsce, czy ten budżet będzie okiełznany, czy też nie. No i to są te elementy, które póki co wspierają no to złota, powiedzmy sobie otwarcie, po korekcie, jaka miała miejsce na początku drugiej połowy roku, bo widzieliśmy na początku roku poziomy powyżej 5000 dolarów za uncję, później spadliśmy poniżej 4000, zatem tutaj jak najbardziej jest przestrzeń do odreagowania tych spadków, które miały miejsce na początku drugiej połowy tego roku.
0: Teraz mamy około 4000, no 700 prawie dolarów za uncję złota. A czy banki centralne kupujące złoto też ciągle mają swój udział w tych wzrostach?
2: Oczywiście i to jest taki długotrwały trend. To nie jest tylko kwestia ostatnich tygodni czy miesięcy, ale bym powiedział, to jest kwestia ostatnich lat. Tak samo kolejne komunikaty i Światowy Bank Chin prowadzi, kupuje rekordowe ilości złota w 2025 roku. No to jest taki element, który długoterminowo, fundamentalnie jak najbardziej wspiera ten rynek, choć jeśli chodzi o te zawirowania, jakie możemy powiedzieć na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, ja bym tutaj jednak dość marginalnie do tego podszedł. Raczej to właśnie oczekiwania związane z polityką monetarną w Stanach Zjednoczonych, czy też tym, co się dzieje na rynku długu, niż ten długoterminowy, pozytywny trend, który oczywiście ma miejsce i jeszcze będzie kontynuowany zapewne przez dłuższy czas.
0: Mamy te wzrosty na złocie, ale rozumiem, że na razie nic nie wskazuje na taki pęd po złoto, który widzieliśmy przecież jesienią i zimą i który no wtedy wywindował ten kruszec do absolutnych rekordów.
2: Ja bym się wrócił do tego, co mówiłem na początku rozmowy. Wtedy ten pęd do złota był napędzany obawami o wiarygodność Fedu, że tutaj Donald Trump zrobi zamach na wiarygodność Fedu, że wysunie kandydata, który będzie obniżał stopy procentowe. Tak się nie stało. Z rynkowego punktu widzenia wysunął racjonalnego kandydata i te obawy o niezależność Fedu się zmniejszyły. No ale możemy sobie, znaczy nie można oczywiście wykluczać sytuacji powrotu do tego, co było na przełomie 2025 i 2026 roku, no ale tutaj trzeba by nieco więcej obaw o taką stabilność instytucjonalną Stanów Zjednoczonych. Póki co czegoś takiego nie widzimy, no i chyba do tak spektakularnych wzrostów czy też spadków, jakie były na początku tego roku, no chyba nam jeszcze daleko.
0: Złoto więc rośnie, za to tanieje ropa naftowa. Zerknijmy na chwilę na ten rynek. Czy to uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie tak na niego wpływa, że no ropa w ciągu kilku dni, baryłka ropy Brent spadła o prawie 10 dolarów?
2: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim rynek zakłada, że nawet w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone wywierają presję gospodarczą na Iran, a nie taką militarną, gdy nie ma tych ataków, ryzyko zaburzeń dostaw z tamtego rejonu świata jest mniejsze. De facto Iran wczoraj potwierdził pracę nad wyznaczeniem tego kanału, szlaku przez cieśninę Ormus, także potwierdził pracę zmierzającą do odminowania tutaj cieśniny Ormus. Zatem z rynkowego punktu widzenia dużo pozytywne informacje i choć tutaj oczywiście, tak jak było w poprzednich miesiącach, niczego nie można wykluczać, bo może dojść do szybkiego załamania rozmów, no to jednak wydaje się, że sprawy zmierzają w dobrą stronę i dlatego ta ropa tanieje. No, jeśli byśmy cofnęli się nieco więcej, czyli powiedzmy do końca 2025 roku, no to wtedy no, pamiętamy, że tego surowca na świecie było więcej niż konsumujemy. Zatem jeśli ta kwestia Iranu by się wykrystalizowała, jeśli cieśnina Ormus byłaby na trwale otwarta i rynek nie bałby się o jakieś szybkie, gwałtowne zamknięcie, no to jak najbardziej jest tutaj jeszcze przestrzeń do cofnięcia się na rynku ropy, no bo światowi producenci są w stanie de facto bardzo szybko dostarczyć więcej tego surowca niż nam globalnie wszystkim potrzeba.
0: Ale jeden tweet Donalda Trumpa może tę sytuację postawić na głowie.
2: I może ją bardzo zdynamizować, o czym już się wielokrotnie dowiadywaliśmy. De facto nie tylko na rynku ropy naftowej, równie dobrze może to coś takiego mieć samego miejsca na rynku złota, jak i no, być może ostatnio za tej drugiej kadencji nie, ale za pierwszej kadencji, kiedy bardzo mocno walczył na froncie wojny handlowej, no to też sytuacja na rynku akcyjnym bardzo szybko się potrafiła zmieniać, a w ostatnich tygodniach, czy też dniach, szczególnie na linii z Kanadą, tutaj ta wojna handlowa nieco się zaostrzyła.
0: Wywołał pan rynek akcyjny, więc na ten rynek przenieśmy się na koniec naszej rozmowy. Wieczorem naszego czasu poznamy wyniki kwartalne największej firmy świata, czyli NVIDII, produkującej mikroprocesory niezbędne do działania sztucznej inteligencji. No i te wyniki świat finansów jak długi i szeroki ogląda i analizuje bardzo szczegółowo. Oczekiwania, jak to zwykle przed tymi raportami, mocno wyśrubowane?
2: Wyniki NVIDII można powiedzieć, że są kosmiczne na przestrzeni ostatnich kwartałów. Ona bardzo mocno poprawia swoje przychody. Dajmy na to, jeśli chodzi o ostatni kwartał, rynek spodziewa się, że przychody podwoiły się wobec tego, co widzieliśmy rok wcześniej, czyli ten biznes bardzo szybko rośnie, ale to, co interesuje przede wszystkim inwestorów, no to oni wiedzą, że Nvidia świetnie funkcjonuje i to jest firma, można powiedzieć, że idealna, ale oni patrzą na prognozy, czy też jaki jest, będzie barometr co do rozwoju całej branży sztucznej inteligencji. Zatem rynek też poniekąd czeka na super prognozy. Spółka przyzwyczaiła nas do takiego efektu wow, że pokazuje wyniki naprawdę przekraczające oczekiwania. Wielokrotnie, jeśli te prognozy w ostatnim czasie nie biły tych bardzo wyśrubowanych oczekiwań, no pojawił się taki trochę efekt negatywny. No pytanie, jak to będzie dzisiaj. Wszyscy wiemy, że wyniki ma świetne. Pytanie, jak świetne i jak
0: odbierze. I to w prognozach. Jest. Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku. Wielkie dzięki za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Koncern Meta zawarł ugodę z władzami kilkudziesięciu amerykańskich stanów, które zarzucają firmie wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Rząd Słowacji zatwierdził wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii w ramach operacji NATO Wschodnia Straż. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w związku z doniesieniami o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem, o którym informowała Wirtualna Polska. Chodzi o podejrzenie m.in. powoływania się na wpływy w związku z pracami nad ustawą regulującą rynek kryptowalut. Posłowie KO Jacek Karnowski i Borys Budka domagają się wyjaśnień od prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczących Zonda Krypto. Pytają, czy wiedział o spotkaniu posła swojej partii z szefem giełdy Przemysławem Kralem na Ibizie, po którym do ustawy o kryptowalutach Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kilkanaście poprawek.
6: Złożymy zawiadomienie do prokuratury na pana posła Moskala, żeby mógł się wytłumaczyć, dlaczego było tak, że trzy razy ta ustawa przechodziła przez parlament. Zarówno PiS, jak i Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie. Potem pan prezydent ją wetował, starając się wybić jej też zęby swoim projektem. Polacy dzięki podejrzanym interesom po prostu mają zagrożone swoje oszczędności do dzisiaj.
7: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal.
5: A sam Michał Moskal twierdzi, że po spotkaniu z szefem giełdy kryptowalut zerwał z nim kontakty. Koncern technologiczny Meta zgodził się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 amerykańskich stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Jednak to nie kara finansowa jest największym problemem tego przedsiębiorstwa, mówił w TOK FM medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
8: Pierwszy raz w zasadzie zdarzyło się, że ktoś z zewnątrz, czyli tutaj przede wszystkim państwo, zmusiło tak ogromny koncern do w zasadzie przeprojektowania nie jednego medium, ale kilku mediów i do zmiany całej filozofii komunikowania, bo tutaj to, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano, a weźmy pod uwagę to, że dla takiego koncernu jak Meta najważniejsze jest to, żeby użytkownik korzystał z jego aplikacji jak najczęściej, więc tutaj mamy ogromną na niekorzyść Mety lukę właśnie w tym korzystaniu.
5: A Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, od dawna zaprzecza, aby te serwisy szkodziły dzieciom. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Rząd Słowacji zatwierdził wniosek o wysłanie około setki żołnierzy do udziału w operacji NATO Wschodnia Straż. Mają stacjonować przede wszystkim w Polsce i Rumunii, a ich głównym zadaniem będzie monitorowanie przestrzeni powietrznej i wspieranie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO. Jak podkreślił resort obrony, misja ma być wkładem w odstraszanie potencjalnych zagrożeń. Jednocześnie dowódcy liczą na rozwój gotowości operacyjnej słowackiej armii do działania w środowisku międzynarodowym. Minister obrony Robert Kaliniak powiedział po posiedzeniu rządu, że żołnierze pomogą w identyfikacji zagrożeń ze strony dronów i w tym celu mają być przetestowane w warunkach operacyjnych nowe radary 3D. Misja NATO Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku jako bezpośrednia reakcja na powtarzające się incydenty naruszania przestrzeni powietrznej krajów Sojuszu przez Rosję. Operacja nie ma wyznaczonej daty zakończenia. 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas otwarcia lokalnego festiwalu w miasteczku Noyon w regionie Navarra na północy Hiszpanii. 3 osoby trafiły do szpitala. Zdarzenie miało miejsce, kiedy z balkonu ratusza wystrzelono fajerwerki z okazji otwarcia festiwalu San Miguel ku czci patrona miasta. Tryskające iskry zapaliły ląty innych fajerwerków, które spadły na zgromadzony na placu tłum i tam eksplodowały. Impreza po incydencie została wznowiona. Coroczny festiwal w Noyon trwa 5 dni, a w jego trakcie odbywają się procesje religijne i koncerty muzyczne. Tuż przed pierwszym szkolnym dzwonkiem Kraków rusza z kolejnymi remontami, które zakończą się dopiero w listopadzie. W czwartek ruszają prace na Starowiślnej, jednej z najbardziej obciążonych ulic w centrum miasta. Na początek drogowcy wejdą na odcinek między Dietla a Miodową. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
9: Pierwszy etap to przede wszystkim wymiana sieci podziemnych i remont chodnika po stronie nieparzystych numerów. Kierowcy muszą się jednak przygotować na zwężenia i zmiany w parkowaniu. Ta część remontu potrwa do listopada, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
10: Ten zasadniczy remont, czyli wymiana torowiska oraz wymiana jezdni, rozpocznie się wiosną przyszłego roku.
9: Po całkowitym remoncie ulica zachowa dwukierunkowy charakter.
10: Natomiast to, co się zmieni, to wraz z ogrodnik miejską staramy się wprowadzić na ulicę Starowiślną jak najwięcej zieleni.
9: Ma się tam pojawić co najmniej 30 nowych drzew. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: A teraz w TOK FM czas jeszcze na prognozę pogody. Czwartek z małym zachmurzeniem, więcej chmur na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Termometry w ciągu dnia pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 stopni na południu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Nic się nie zgadza w polityce Stanów Zjednoczonych. Nic do niczego nie pasuje, poza jedną regułą. Na kryzysy, które sam wywołałeś, odpowiedz kolejnym kryzysem, który też wywołałeś. W ten sposób nie będą się nudzili, a ty zyskasz opinię tego, który rozdaje karty. Może powiedzą, nie wszystko mu się udaje, ale na pewno nie powiedzą, on nic nie robi. Czy ta logika stoi za ostatnim zaostrzeniem relacji handlowych z Kanadą? Bardzo możliwe. Rozmowy o nowym kształcie stosunków gospodarczych Stanów Zjednoczonych i Kanady zaczęły się w marcu. Do lipca toczyły się podobno z perspektywą na porozumienie, ale w sierpniu doszło do załamania. Niby poszło o tak zwane Super Duty, czyli duże pick-upy Forda. Drogie i szalenie amerykańskie w duchu, będące właściwie symbolem amerykańskich szost, amerykańskich wsi, amerykańskich farm. Fabryki w Ontario dużo zainwestowały, by dostosować swoje linie produkcyjne do nowych modeli, więc sprawa jest z ich perspektywy kosztowna. Tymczasem Stany Zjednoczone na finalnym etapie negocjacji zagroziły podniesieniem ceł na te właśnie towary do 50%. A chodziło przecież o to, żeby cła obniżyć z obowiązujących obecnie 25% do 15%. Zakulisowo jednak miało chodzić o coś innego, a te nieszczęsne traki są tylko pretekstem. Stany Zjednoczone być może faktycznie chcą przeniesienia produkcji na swoje terytorium, być może naprawdę chcą większej kontroli nad łańcuchem produkcyjnym, którego Kanada jest częścią od lat 60., ale najpewniej chcą po prostu większej zależności, większego podporządkowania handlowego swojego sąsiada. Tak tę sprawę przedstawia Mike Carney, premier Kanady, twierdząc, że szło o to, by odebrać Kanadzie prawo do zawiązywania umów handlowych. Podłączyć ją jeszcze bardziej pod amerykańską gospodarkę, jeszcze silniej zwasalizować, domagając się przy tym preferencyjnego dostępu do tak zwanych minerałów krytycznych. Przy okazji o redukcję praw mniejszości frankofońskiej, której autonomia wymusza na nadawcach określony udział języka francuskiego w produkcjach audiowizualnych, to musi mocno zaburzać eksport amerykańskiej rozrywki w kanadyjskich sieciach i na platformach streamingowych. No bo jak tu Ameryka ma produkować coś po francusku, no niby skąd? Więc gdyby tak to usunąć, to byśmy się dogadali, mieli powiedzieć Amerykanie. Ale to jest już trochę za dużo, nawet o wiele za dużo. Tego nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi. Żaden rząd na całym świecie sobie na to nie pozwoli. Rozmowy zostały zerwane. Rząd Kanady robi to, co zrobiłby każdy inny. Wysyła do swoich obywateli i do całego świata komunikat. Stany Zjednoczone chcą nam odebrać wolność. I to działa. Kanada weszła w logikę wojny handlowej i zapowiedziała odpowiedź symetryczną, dolar za dolara. Co z kolei stawia pod znakiem zapytania opłacalność produkcji samochodów w obecnym kształcie po dwóch stronach granicy. Być może faktycznie z czasem amerykańscy producenci aut przyjmą logikę Trumpa i przeniosą swoją produkcję do Stanów. Ale zanim to się stanie, zapłacą cenę. A nawet gdy już zaczną to robić, czyli przenosić tę produkcję, też zapłacą cenę. A ta cena ostatecznie, bo przecież zawsze się tak dzieje, zostanie przeniesiona na odbiorcę końcowego. Będzie drożej, o wiele drożej. I to dla amerykańskich obywateli. I tak zaczynają się kłopoty z logiką tego wstawania z kolan praktykowanego przez Stany Zjednoczone. To jest logika kija. Więcej kija. Więcej kija na wszystkich, a już najbardziej na sojuszników. Przyjacielem pozostaje Kim Jong-un. Carney to wróg. To gubernator prowincji. Prowincji amerykańskiej. To klaun. Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Pamiętacie to przysłowie? Przy wszystkich zastrzeżeniach, różnicach i rozbieżnościach coś tu pośmierduje podobną retoryką i podobną logiką. I gdzie te czasy, gdy Stany Zjednoczone jawiły się nam jako cywilizacyjny wzorzec? Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa Państwa i moim gościem jest Tomasz Soroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista od Kanady. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
11: A będziemy rozmawiali o, tak jak powiedziałem już właściwie zapowiadając ten temat, o kanadyjskiej odpowiedzi na wojnę handlową, wojnę celną, którą wypowiedział Donald Trump. Może zacznijmy od tego, zanim wprowadzimy ten temat, zacznijmy od tego, jak wyglądały relacje handlowe Kanady gdzieś tak od lat 60., bo wcześniej to bywało różnie i były też okresy, kiedy Kanada miała bardzo protekcjonistyczne nastawienie, był okres protekcjonizmu w ogóle w relacjach międzynarodowych, potem to się zaczęło zmieniać właśnie w latach 60., aż do powstania nafty, czyli do wspólnej strefy wolnego handlu, głęboko sięgającej. Ale tutaj trzeba przypomnieć coś, co poprzedzało naftę, co dotyczyło właśnie tego przemysłu, który dzisiaj jest najczęściej wymieniany jako ofiara wojny handlowej, czyli przemysłu motoryzacyjnego.
12: Dokładnie tak. Tak naprawdę to ewolucja relacji kanadyjsko-amerykańskich w sumie nie tylko od lat 60., ale od czasu II wojny światowej, to była postępująca integracja, zarówno w sensie gospodarczym, jak i w sensie militarnym. I to, co poprzedzało ten tak zwany autopakt, czy takie porozumienie motoryzacyjne między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, to były najpierw porozumienia z Ogdensburga, z Hyde Parku, to są lata 40., lata II wojny światowej, gdzie oba kraje zaczęły integrować swoje gospodarki, ale także wysiłek militarny, no po to, żeby jak najefektywniej w dwójkę, a nie w pojedynkę odpowiedzieć na wyzwania II wojny światowej. Później oczywiście mamy zimną wojnę, więc oba państwa współtworzyły NATO, ale też zawarły taki dwustronny sojusz militarny NORAD w roku 1958, który do dziś w sumie funkcjonuje, choć też z pewnymi turbulencjami, jak całe relacje kanadyjsko-amerykańskie dzisiaj. I w roku 1965 zawarto to, o czym pan redaktor wspominał, ten pakt samochodowy, pakt motoryzacyjny, który w sumie zintegrował przemysły w dłuższej perspektywie, oczywiście to się nie stało od razu, przemysły motoryzacyjne obu państw do tego stopnia, że dziś jak patrzymy na efekt jakby ewolucji w tej dziedzinie współpracy kanadyjsko-amerykańskiej, to bardzo trudno stwierdzić, czy dany samochód, który wyjeżdża z taśm produkcyjnych w Ameryce Północnej, to jest auto wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie. Ona może oczywiście sobie zjechać z tych lin produkcyjnych w którymś z tych państw, ale tak naprawdę podzespoły, części do tych samochodów są produkowane w różnych miejscach Kanady, Stanów Zjednoczonych, czasem też i Meksyku, i zanim takie auto zjedzie z tej linii produkcyjnej, to poszczególne części mogą tę granicę kanadyjsko-amerykańską przekraczać 6, 7, 8 razy. Ma przełom lat 80. i lat 90. To jest już szersza integracja gospodarcza, która poskutkowała zawarciem najpierw dwustronnego porozumienia o wolnym handlu, do którego w 1994 roku przyłączył się Meksyk. I to wszystko oczywiście doprowadziło do sytuacji z punktu widzenia Kanady takiej, że gospodarka kanadyjska stała się bardzo mocno powiązana z gospodarką amerykańską, chociaż mocno powiązana to tak naprawdę jest eufemizm, bo gdybyśmy spojrzeli na bilans handlu i strukturę ekonomiczną Kanady przed dojściem Donalda Trumpa do władzy w Stanach Zjednoczonych czy Marka Carneya, to ponad 3/4 całego eksportu kanadyjskiego było kierowane do Stanów Zjednoczonych. Do tego dochodziła oczywiście bardzo ścisła współpraca, żeby nie powiedzieć uzależnienie od współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. Niektórzy krytycy słusznie moim zdaniem zauważali, że Kanada była trochę takim freeriderem, pasażerem na gapę, który zakładał, że Stany Zjednoczone zawsze będą stabilnym sojusznikiem i swoje bezpieczeństwo gospodarcze i wojskowe, bezpieczeństwo państwa w sumie oparła w ponadproporcjonalnej skali na relacjach tylko z jednym partnerem. Bo gdybyśmy dzisiaj spojrzeli sobie na choćby państwa grupy G7 czy nawet G20, to nie znajdziemy wśród tych państw takich statystyk ekonomicznych, jakimi może się pochwalić, ujmuję to w cudzysłów oczywiście, Kanada, czyli żeby być uzależnionym od handlu i w polityce bezpieczeństwa do takiego stopnia od jednego partnera. I w momencie, w którym widzimy taką ostrą fazę eskalacji sporu kanadyjsko-amerykańskiego dzisiaj, to ta współpraca, te powiązania stają się bardzo dużą przeszkodą dla Kanadyjczyków w tym, by móc sobie radzić z eskalacją żądań, ale także polityką celną, gospodarczą, jaką prowadzi wobec Kanady obecna administracja amerykańska.
11: Właśnie, tutaj właśnie unikając tego słowa, że Kanada jest gospodarką zależną w dużej mierze od Stanów Zjednoczonych, to nie znaczy, że jest gospodarką małą, czy nie znaczy to też, że zależności nie pojawiają się po stronie amerykańskiej, ale tu jest ten przypadek bardzo charakterystyczny w ogóle dla dzisiejszych relacji wielu partnerów, bliskich partnerów świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych, czyli pretensja Donalda Trumpa o stopień zależności i o stopień takiej, powiedziałbym, ten pasażer na gapę, to jest nie tylko Kanada, prawda? To się właściwie mówi o całym NATO, że NATO wisi na armii Stanów Zjednoczonych i popatruje w tę stronę i upatruje gwaranta bezpieczeństwa właśnie w tym najsilniejszym partnerze. Czy to tak do końca jest, to nie wiadomo, ale to, co obserwujemy w Europie, czyli zaniepokojenie właśnie tej niestabilności na linii transatlantyckiej w kontekście działań rosyjskich, no bardzo wyraźnie pokazuje, że coś w tym jest. I niektórzy uważają, że to, co robi Donald Trump, no jest tak, można powiedzieć, po faustowsku korzystne, to znaczy każe się nam budzić trochę z pewnych złudzeń. Czy to jest opowieść o relacjach kanadyjsko-amerykańskich, to mnie właśnie bardzo ciekawi. To znaczy, czy możemy powiedzieć, na razie w ogóle nie mówimy o tym, co się dzieje teraz. Za chwilę do tego przejdziemy, bo to jest bardzo interesujące i jest wiele spraw, które wymagają omówienia właśnie takich newsowych. Ale ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli szerzej. To znaczy, jak Kanada sobie wyobrażała to współistnienie ze Stanami Zjednoczonymi i co to było? Dlaczego Donald Trump zaczął w którymś momencie mówić o Kanadzie, chyba prowokująco, że to jest takie terytorium zależne i że ono właściwie powinno być wchłonięte do Stanów Zjednoczonych? To jest język, którego rzadko się używa, a tutaj to, takie sformułowania padły. Więc co tu się stało? Jakbyśmy tak, kiedy już mamy opisane te relacje handlowe, spróbowali sobie uświadomić, czym to było?
12: Chyba łatwiej nie by było odpowiedzieć na pytanie, czego sobie Kanada nie wyobrażała, a być może powinna, niż to, co sobie wyobrażała. Znaczy, Kanadyjczycy orientowali się przecież, no bo widzieli, jak wygląda struktura gospodarki kanadyjskiej. Czasami były nawet podejmowane pewne kroki, czy wskazywano politycznie na to, że zbyt duża zależność, zwłaszcza ekonomiczna, od Stanów Zjednoczonych, no, może odbić się w przyszłości czkawką. I już nawet na przełomie lat 50. i 60. za premierostwa Diefenbakera w Kanadzie podjęto, no, nieudaną oczywiście, ale jakąś taką próbę przeorientowania handlu kanadyjskiego, wymiany handlowej kanadyjskiej, tak żeby ona tak mocno nie inklinowała w stronę Stanów Zjednoczonych, ale wtedy akurat myślano o tym, żeby powrócić wrócić do tych starych relacji z Wielką Brytanią, może bardziej dokonać takiego odwrotu ekonomicznego w jakiejś tam skali, który uniezależniłby Kanadę od rosnących właśnie zależności od Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, czego nie wyobrażali sobie, myślę, Kanadyjczycy i w związku z tym nie mieli silnej motywacji, by realnie podjąć kroki do faktycznego, zmniejszonego uzależnienia od Stanów Zjednoczonych, to było to, że w Stanach Zjednoczonych może dojść do władzy opcja, dla której wszelkie dotychczas ustalone reguły, te pisane w postaci porozumień wolnohandlowych, o których wspominałem chociażby, i te niepisane, że możemy się kłócić, a tych napięć w relacjach kanadyjsko-amerykańskich było bardzo dużo, także takich osobistych napięć między premierami a prezydentami, zwłaszcza jak prezydent pochodził z innej opcji ideologicznej niż premier Kanady, czyli, nie wiem, premier z partii liberalnej, prezydent z partii republikańskiej. Natomiast gdzieś była taka niepisana zasada, że nie kompromitujemy się wzajemnie na arenie międzynarodowej, nie robimy sobie krzywdy, nie obrażamy się publicznie. Oczywiście kiedyś pewnie o to było łatwiej niż teraz, w momencie, gdy mamy media społecznościowe czy antyspołecznościowe i jak po stronie amerykańskiej mamy prezydenta, który z tych mediów uczynił tak naprawdę główny kanał swojej komunikacji, a nawet do pewnego stopnia jakiegoś zarobku swojego na tym, no bo przecież subskrybenci mają tam jakiś uprzywilejowany dostęp do tych treści i szybszy. No nie wiem, żeby pełniej odpowiedzieć na pana pytanie, to chyba bym odwołał się do dwóch cytatów, które są dosyć barwne, ale one też obrazują jakby stan umysłu i wiedzy i zamiarów, intencji ówczesnych włodarzy w Stanach i w Kanadzie. Czyli odwołałbym się, nie wiem, najpierw do Kennedy'ego, który powiedział, występując przed parlamentem kanadyjskim w roku 61, że geografia uczyniła z nas sąsiadów, historia przyjaciół, gospodarka partnerów, a konieczność sprawiła, że jesteśmy sojusznikami. Więc jakby w tym szczycie zimnowojennej rywalizacji takie bardzo realistyczne spojrzenie na pewną wspólnotę interesów i wartości, która łączyła Stany Zjednoczone i Kanadę. Z drugiej strony jest też ta perspektywa kanadyjska, którą może obrazuje drugi cytat, który chciałbym przywołać, troszkę barwniejszy niż ten Kennedy'ego, mianowicie z Pierre'a Elliota Trudeau, premiera Kanady, który dwie dekady po Kennedy'im, przemawiając przed gremiami amerykańskimi zresztą, powiedział, że życie obok was, Amerykanów, jest pod pewnymi względami jak spanie ze słoniem. Ze względu na to, jak przyjazna i ustatkowana byłaby to bestia, to i tak każdy jej ruch, każde chrząknięcie musi wzbudzać niepokój. No i paradoks chciał, że to były trochę profetyczne, prorocze słowa, aczkolwiek o tej przepowiedni bardziej się przekonał syn Pierre'a Elliota Trudeau, czyli Justin Trudeau, wtedy, kiedy był premierem, no bo bestia jakby miała swoje imię i nazwisko, Donalda Trumpa, no i wcale nie była taka, nie jest taka przyjazna i ustatkowana i zrównoważona i no w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, to teraz wydaje się, przynajmniej na poziomie retorycznym, bo jak to będzie z faktyczną implementacją tych cel, to zobaczymy, na ile to będzie długotrwałe i na ile wytrwa Donald Trump w tych swoich zapowiedziach, bo wiemy, że z tym bywa różnie, no ale na tym poziomie retorycznym jednak widać, że jakąś krzywdę tej Kanadzie chce wyrządzić i wydaje się to być działaniem intencjonalnym.
11: No właśnie, teraz przejdźmy do tego, co się teraz dzieje, bo to jest interesujące. Trzeba pamiętać, że w 2018 roku, potem kiedy Donald Trump za swojej pierwszej kadencji zaczął mówić o cłach, był taki moment, kiedy produkty kanadyjskie zostały obłożone 25% cłem. Kanada na to odpowiedziała symetrycznie. Potem były negocjacje i rzecz wygaszono. Czyli wówczas wydawało się, że z Donaldem Trumpem można się szybko dogadać, można się porozumieć. On pochuczy, pokrzyczy, zrobi jakiś gest teatralny, ale to wszystko da się ułożyć. Teraz jest inaczej. I właśnie wytłumaczmy, dlaczego jest inaczej, na czym to inaczej polega.
12: Znaczy, jest trochę inaczej, a pod wieloma względami jest jednak tak samo, bo ten wachlarz działań, które administracja Trumpa podejmuje, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko wobec Kanady, on nie jest za szeroki. To są sankcje, to są cła, to jest straszenie większymi cłami. Bardzo często jest to okraszane jakąś taką retoryką pełną despektu, obrażania, no degradowania trochę swojego rozmówcy. Czasem to przybiera taki poziom retoryki atakującej osobiście konkretnych polityków, Justina Trudeau wcześniej, Maca Carneya może rzadziej, ale choćby Daga Forda ostatnio, premiera Ontario, który zresztą Trumpowi nie pozostaje dłużny. To, co jest nowe teraz, to jest na pewno ta aneksjonistyczna retoryka, której wcześniej nie było, a przynajmniej nie było jej do tego stopnia. Czy pojawiały

0: czyli tego trójstronnego porozumienia meksykańsko-amerykańsko-kanadyjskiego. Trump mówił, że to jest najgorsze porozumienie w historii, trzeba je renegocjować i wiemy, jak wygląda optyka Donalda Trumpa i jego administracji, jeśli chodzi o negocjacje na arenie międzynarodowej. Trump ma zasadniczo alergię do porozumień wielostronnych, bardziej lubi negocjować dwustronnie, no bo wiadomo, w takim modelu Stany Zjednoczone zawsze będą negocjowały, czy prawie zawsze będą negocjowały z pozycji siły i takie stawianie pod ścianą no, bywa czasem skuteczne, czasem mniej. No i jakby kulminacją tego była renegocjacja NAFTA, zmieniono nazwę na USMCA albo CUSMA, w zależności od tego, o jakim kraju mówimy. No i wszystkie strony przedstawiły jakby efekty tych renegocjacji jako sukces. Później się skończyła kadencja pierwsza Donalda Trumpa. No a teraz mamy chyba do czynienia z eskalacją tego, co było wcześniej i jaki jest ostateczny cel tak naprawdę to, który sobie zaprojektowała administracja Trumpa poza jakimś takim zyskiem politycznym. Trudno jest mi powiedzieć, zawsze podziwiam swoich kolegów i koleżanki z Instytutu, którzy także na Państwa antenie próbują w logiczne ramy ująć i tłumaczyć politykę Donalda Trumpa.
1: Ale im też nie idzie.
0: Cieszę się, że zajmuje się Kanadą.
1: Im też nie idzie.
0: No bo nikomu chyba nie idzie. Więc poza emocjami i poza jakimś zyskiem politycznym, który wśród swojego elektoratu Donald Trump chce uzyskać, ja nie widzę tutaj żadnych logicznych ram postępowania, dlatego że nawet te ostatnie cła, które administracja Trumpa nałożyła, powołując się jak zawsze w takich przypadkach na to, że Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy z danym państwem, w tym przypadku z Kanadą, to gdyby wgłębić się w szczegóły tej polityki celnej, ale też tej wcześniejszej, to głównym powodem, dla którego Stany Zjednoczone odnotowują deficyt w handlu z Kanadą, to jest import strategicznych surowców typu uran, kobalt, nikiel, import ropy i gazu z Kanady. Gdyby te surowce odjąć, to Stany Zjednoczone odnotowywałyby całkiem pokaźną nadwyżkę w handlu z Kanadą. A jednak te wszystkie produkty nie są objęte taryfami celnymi ani w poprzednich rozdaniach celnych, ani teraz. Oczywistego powodu, po prostu Stany Zjednoczone bardzo potrzebują tych surowców. Plus oczywiście pojawia się argumentacja, która jest też kontrfaktyczna i nie ma żadnego odzwierciedlenia ani w logice politycznej, ani przede wszystkim w tym, jak rzeczy się mają naprawdę. Pamiętamy jakby wcześniejsze stawki celne wprowadzane albo z powodu tego, że z Kanady napływa jakaś bardzo duża, nieproporcjonalnie duża ilość fentanylu i opioidów do Stanów Zjednoczonych, choć kierunek tutaj jest raczej odwrotny. Albo że nieszczelna jest granica kanadyjsko-amerykańska, co sprawia, że zbyt duża liczba osób przekracza w stronę Stanów Zjednoczonych tę granicę nielegalnie. Tu też raczej wektor jest w drugą stronę. Więc tutaj fakty się w ogóle nie liczą, stąd też ja tak trochę lawiruję wtedy, kiedy pyta pan redaktor, co Donald Trump chce osiągnąć poza rozbudzaniem pewnych emocji i pokazywaniem się.
1: A nie, ja pana nie pytam o to, niech pan zwróci uwagę, bo to bardzo trudno jest zgadnąć, co on chce osiągnąć, bo faktycznie to jest nielogiczne. To znaczy, gdyby chodziło o to, tak się wydawało przez jakiś czas, że chodziło o to, żeby jakby tych sojuszników bardziej przywiązać do tego bloku amerykańskiego, to efekt jest zupełnie odwrotny. Znaczy, właściwie Trump potrafi wszystkich skłócić, ale zysków nie ma. Jakby wiadomo, z czego się bierze deficyt handlowy, tak globalnie. Z tego, że Stany korzystały na taniej sile roboczej poza swoimi granicami. Wiadomo, że jakby to była konsekwencja skrajnej liberalizacji handlu, ale ta odpowiedź, znaczy musimy pamiętać o tym, że Amerykanie zawsze korzystali z tego stanu globalizacji, jaki teraz mamy. Korzystały na tym amerykańskie firmy, więc to jest pewna fikcja, że Stany są poszkodowane dzisiaj globalnie. To jest konsekwencja pewnych polityk, które wdrożono. I teraz jakby to, co się dzieje właśnie

0: przez dekompozycję tych sojuszy, myślę, że także z Kanadą, to nie jest wzmocnienie pozycji tylko ich Stanów Zjednoczonych, tylko osłabienie, prawda? To jest jakby zniechęcanie sojuszników, bardzo bliskich sojuszników. I tutaj trzeba powiedzieć, że z potencjalnych kosztów tej wojny handlowej przecież Kanada też sobie doskonale zdaje sprawę, więc może bardziej sensownie jest komentować politykę Kanady w kontekście Stanów niż politykę Stanów, w której nie ma po prostu żadnego porządku. Nie wiadomo, Trump się miota, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo po co pewne rzeczy robi. Robi je, potem następnie krzyczy na swoich współpracowników, jak na Benjamina Netanyahu, że je zrobił, tak? Znaczy jakby przypisuje winę innym. To jest bardzo dziwne i bardzo trudno jest to komentować spokojnymi słowy, prawda, odnosząc się do działania Donalda Trumpa. Właściwie człowiek ma ochotę powiedzieć, że on oszalał i szukać argumentów właśnie takich stricte personalnych, co nie jest wykluczone wcale, że tam się coś dzieje i że on po prostu trochę nie łączy tych swoich działań. Są takie przypuszczenia po stronie amerykańskiej, ale się rozgadałem. Ja chcę, żebyśmy się przyjrzeli temu, co robi Carney, który nie jest głupi, który był prezesem Banku Kanady, Banku Centralnego, był prezesem Banku Centralnego Wielkiej Brytanii, co się praktycznie nie zdarza, żeby ktoś o obcym obywatelstwie mógł taką funkcję pełnić, a pełnił. Więc on doskonale wie, co się może wydarzyć gospodarczo, a podejmuje takie kroki. Jak pan sądzi, czemu? Bo teraz mamy odwet ze strony Kanady i ta gigantyczna wymiana handlowa obejmująca, tak pawsiem, jak się mówi, 900 miliardów dolarów, mniej więcej, to jest ogromna skala, jest zagrożona, ale także tutaj Kanada odpowiada taką polityką dolar za dolar. Jeżeli podnosicie nam cła, to my robimy to samo.
1: Tak jest, choć oczywiście Carney tutaj i też dlatego wygrał wybory, bo był antytrumpem, nie tylko jest antytrumpem w sensie polityki, jaką prowadzi, ale też w sensie wizerunku. To jest jednak polityk stonowany z takim rysem technokratycznym, z doświadczeniem ekonomicznym, który zdaje sobie oczywiście sprawę z tego, że prowadzenie polityki eskalującej napięcia bez końca terminowo Kanadzie się zapewne nie opłaci, bo Stany Zjednoczone zawsze będą miały silniejsze, mocniejsze narzędzia do kuczenia Kanadzie niż Kanada Stanom Zjednoczonym. Ta polityka, którą on prowadzi, jest polityką, tu nie ma inicjatywy kanadyjskiej, prawda? Aczkolwiek ona już troszkę przybiera skalę, tak jak pan zauważył, oko za oko, ząb za ząb, czy dolar za dolar, stawka za stawkę, za każdy grosz my nałożymy swoje cła. I teraz dlaczego to robi Mark Carney? Pierwsza rzecz to jest pewnie presja społeczna i polityczna, którą na pewno odczuwa w swoim kraju. Nastroje, powiem wrogie wobec USA, to nie będzie to dalekie od społeczne, są bardzo silne. Tak silne jak nigdy jeszcze dotąd nie były. Więc to jest jeden z powodów. W państwie demokratycznym nieliczenie się z bardzo wyrazistą opinią zdecydowanej większości społeczeństwa długoterminowo oczywiście prowadzi do spadku popularności i utraty władzy, a choćby po sondażach tuż po fiasku tych negocjacji widać, jak silne poparcie w społeczeństwie kanadyjskim ma taka twarda pozycja wobec Stanów Zjednoczonych. Ponad 3/4 Kanadyjczyków poparło zerwanie tych negocjacji przez Marka Carneya i większość zdecydowana uważa, że zachował się tutaj jak silny, poważny polityk. A w momencie, kiedy te negocjacje były prowadzone i do mediów wyciekały pewne szczegóły potencjalnych ustaleń, między innymi takie, że Kanada godziła się na obniżoną stawkę celną na eksport swoich produktów do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Amerykanie by taką stawką nie byli objęci, to wywoływało coraz to bardziej rosnącą krytykę w Kanadzie, łącznie z taką frazą, która się przewijała i której autorem sam Mark Carney jest, że brak porozumienia jest lepszy niż złe porozumienie, więc trochę wytykano Carneyowi jakby autorstwo tej frazy i to, że nie do końca może te negocjacje idą po linii tego, co zapowiadał Mark. To jest też oczywiście nie tylko presja społeczna, ale też presja polityczna w większości premierów kanadyjskich prowincji. Kanada jest federacją i to dużo bardziej zdecentralizowaną niż Stany Zjednoczone. Widzimy, bo to widać teraz w mediach też, jak ostre napięcia są między premierem Ontario, tej najludniejszej prowincji Kanady, Dougiem Fordem, a Donaldem Trumpem, takimi atakami personalnymi, które eskalowały w ostatnich dniach. I zastanawiałem się, kiedy te negocjacje były prowadzone, jednym z takich punktów było, czy takich warunków zaporowych niemalże stawianych przez Amerykanów, było to, żeby alkohol amerykański powrócił na półki w sklepach kanadyjskich. Poza dwoma prowincjami władze prowincji jakby odgórnie zakazały sprzedaży alkoholu produkowanego w Stanach Zjednoczonych. Mark Carney jedyne, co mógł robić, to tak naprawdę prosić, apelować, dojść do porozumienia z władzami poszczególnych prowincji, bo jako premier rządu federalnego nie ma możliwości zmuszenia władz prowincji do tego rodzaju działań. Trzecia rzecz, być w tym wszystkim najważniejsza, którą bardzo często się pomija wtedy, kiedy dyskutuje się o Kanadzie i o tym, jaki efekt polityka, a zwłaszcza retoryka Donalda Trumpa na Kanadę ma, to jak bardzo słowa Donalda Trumpa, ale też i konkretna polityka właśnie ta celna, te taryfy celne, a zwłaszcza uzasadnienie wprowadzania, jaką to odgrywa rolę w, można by dzisiaj powiedzieć, nawet kształtowaniu tożsamości kanadyjskiej, ale godzeniu w godność kanadyjską, bo i w pierwszej kadencji i teraz Donald Trump uzasadniał wprowadzenie cła na Kanadę albo tym, że Kanada jest nieuczciwym graczem w handlu międzynarodowym, zwłaszcza w handlu dwustronnym ze Stanami Zjednoczonymi, albo że jest jakimś tworem subsydiarnym, surogatem państwowości, którym rządzi gubernator i trochę jakby trawestował tą słynną kwestię serialu South Park, czy Kanada to w ogóle jest jakiś kraj. I to wszystko, ten atak na suwerenność kanadyjską, ale też atak na reputację Kanady jako uczciwego partnera od dekad promującego wolny handel na arenie międzynarodowej. To są kwestie bardzo głęboko tożsamościowe dla Kanadyjczyków. Niewiele jest takich rzeczy, które całe społeczeństwo kanadyjskie łączą. Swego czasu nawet premier Justin Trudeau, a jak jeszcze był na tym stanowisku, powiedział, że Kanada jest państwem postnarodowym. Tak naprawdę to szacunek do praw człowieka, generalnie do prawa, tolerancja, otwartość, dążenie do pokoju. To są te rzeczy, które spajają kanadyjskie społeczeństwo, więc nie jakieś kulturowe wartości, czy nawet historyczne, bo wiele grup w Kanadzie ma zupełnie różne interpretacje historii tego kraju. Frankofoni, mieszkańcy rdzenni, anglofoni, imigranci. A teraz tutaj widzimy jakby taki element łączący to społeczeństwo, które znalazło się w takiej twierdzy i są atakowani i przypisywana jest im łatka, której nie akceptują. I wydaje się Kanadyjczykom, że przez cały powojenny okres funkcjonowania Kanady na arenie międzynarodowej, Kanada właśnie dowodziła, że jest czymś innym niż to, o czym mówi Donald Trump. Bo jak spojrzymy sobie na liczbę porozumień wolnohandlowych między Kanadą a różnymi innymi państwami, to jest jedna z większych ilości takich porozumień na świecie. Sam Mark Carney, oczywiście trochę zmotywowany, nawet bardzo zmotywowany przez politykę Donalda Trumpa, prawie 1/4 swojego okresu dotychczasowego premierowania spędził na podróżach zagranicznych, między innymi po to, żeby dochodzić do porozumień wolnohandlowych, czy otwierać inne rynki na kanadyjskie produkt. Unia Europejska jest tutaj dobrym przykładem. Więc jest też ta kwestia tożsamościowo godnościowa, która często wymyka się wtedy, kiedy spoglądamy na politykę Donalda Trumpa i relacje kanadyjsko-amerykańskie tylko z perspektywy rachunku ekonomicznego.
0: Ale to jest też tak, że te negocjacje, które teraz się toczyły, my oczywiście nie znamy ich szczegółów, ale one były dość zaskakujące w tym, co przedstawiał zwłaszcza Carney, prawda? Dlaczego on, jak on tłumaczył ten swój gest oporu wobec Stanów Zjednoczonych, pewnego buntu, pewnego zaznaczenia własnej odrębności. Otóż on mówił, że to były takie trzy grupy amerykańskich działań. Po pierwsze, ograniczenie ulg taryfowych na samochody i ciężarówki kanadyjskie. Po drugie, ograniczenie prawa, i to jest bardzo istotne, Kanady do zawierania umów handlowych i umów celnych z innymi krajami. Czyli jakby najpierw Trump doprowadził do tego, że Kanada się poczuła zagrożona w relacjach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, dekomponował naftę, która bardzo silnie wiązała te gospodarki i te kraje, także politycznie, zaczął uderzać w NATO, czyli zrobił po prostu bałagan. A następnie, kiedy Kanada, bo to jest prawda, że Kanada się zaczęła rozglądać po świecie, z kim tu można działać, i też mam wrażenie, że nastąpiło pewne zbliżenie z Europą, z Unią Europejską.
1: Tak, tak.
0: To nagle Donald Trump wyskakuje z kolejną presją, z kolejnymi rządami, wyciąga kolejnego gnata z kabury i mówi: to teraz macie jeszcze nam obiecać, że nie będziecie jakby dywersyfikować swojego handlu i że dacie nam preferencyjny dostęp do swoich właśnie minerałów rzadkich. I jeszcze tam się ponoć pojawiły, co już jest w ogóle absurdem, jakieś tematy odnośnie ochrony języka francuskiego i kultury w Kanadzie. To już jest totalne nadużycie, czyli po prostu absurd. I w sumie, jakby gdyby to była prawda, to trzeba powiedzieć, ja nie wiem, czy takie słowo w ogóle w relacjach międzynarodowych kiedykolwiek jest używane, to jest język dyplomacji, ale to już jest chamstwo, jeżeli ktoś zaczyna mieszać się w sprawy mniejszości kulturowej danego kraju, która naprawdę nie wpływa na relacje handlowe w żaden sposób i na relacje polityczne.
1: Oczywiście ja się z panem redaktorem zgodzę, jeśli chodzi o tę ocenę poziomu amerykańskiej dyplomacji w ostatnich miesiącach zwłaszcza, ale tak naprawdę w ostatnich latach za kadencji Donalda Trumpa i tej pierwszej i obecnej odnotowujemy taki spektakularny upadek amerykańskiej dyplomacji. Jest w tym też wątek kanadyjski, bo oprócz tych rzeczy, o których rozmawiamy, to jest też petycja, którą podpisało już 250 000 Kanadyjczyków do Parlamentu Kanady, żeby ambasadora Stanów Zjednoczonych w Kanadzie, Pita Hextra, uznać za osobę, za persona non grata. Zarzuca się mu między innymi to, że normalizuje publicznie tę aneksjonistyczną retorykę Donalda Trumpa o przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych, ale też pamiętajmy, że w Kanadzie mamy do czynienia przynajmniej z dwoma separatyzmami, jeden w Quebecu, na który akurat Donald Trump i jego administracja nie ma żadnego wpływu, bo separatyści quebeccy są na ideologicznych antypodach, jeśli chodzi o to, co sobą prezentują politycznie w odniesieniu do republikanów, zwłaszcza pod przywództwem Donalda Trumpa. Teraz w październiku będzie organizowane też referendum na temat rozpoczęcia negocjacji z rządem Kanady o oddzieleniu się Alberty. Jest takie sensu stricte referendum separatystyczne. I między innymi pretensje do ambasadora i polityków amerykańskich są takie, że spotykali się z tymi separatystami i w jakiś sposób konsultowali z nimi pewne ruchy, a więc, że ingerują w wewnętrzną sprawę Kanady, która też dotyczy integralności terytorialnej i politycznej tego państwa. Jeśli chodzi zaś o samo fiasko, to tak jak pan powiedział, premier Carney wprost oskarżył administrację amerykańską o to, że dokonała w ostatniej chwili radykalnej zmiany stanowiska w ostatnich minutach tych rozmów i że warunki Białego Domu, nie znamy ich szczegółów, opozycja kanadyjska się domaga ich ujawnienia, znaczy całego tekstu tego negocjowanego porozumienia, uznała te warunki za nieuczciwe, przeczące ekonomii, podważające jakąkolwiek wiarygodność porozumienia. Tak naprawdę oskarżyła Stany Zjednoczone o dyktat taryfowy, bo jeśli Waszyngton domaga się, aby Ottawa dostosowywała swoje cła wobec innych państw amerykańskich, jeśli oczywiście to, o czym pisze prasa i mówił, Mark Carney jest prawdą, no to jest ingerencja w suwerenność Kanady. Sam Mark Carney powiedział, że Kanadyjczycy będą gotowi wrócić do stołu negocjacyjnego wtedy, kiedy się stosunek Amerykanów zmieni i będą traktować Kanadę po partnersku, a nie jako podmiot podporządkowany. Padły rzeczywiście też te kwestie tożsamościowe i kulturowe, w tym ochrona języka francuskiego. Dzisiaj to zdementował, widziałem rano, Donald Trump i po części mu pewnie wierzę. Wydaje mi się, że to troszeczkę Mark Carney wykorzystał politycznie. To, o co zapewne chodziło, to, że Amerykanie wysuwali żądania zniesienia przepisów, które chronią kanadyjską, w tym też francuskojęzyczną kulturę w sieci. To wcześniej dotyczyło programów telewizyjnych i programów radiowych. One musiały zawierać odpowiedni wskaźnik tego tak zwanego Canadian content, czyli zawartości kanadyjskiej. Później to zostało rozszerzone do platform, ale pewnie, żeby wzmocnić ten przekaz swój w Quebecu, Mark Carney odwołał się tutaj sensu stricte do ochrony języka francuskiego, więc tutaj dostrzegam...
0: Czyli rozumiem, że...
1: Taki mały cel polityczny samego Carneya, który,
0: jasne,
1: który
0: ale,
1: do tego się odwołał.
0: Ale jeśli dobrze rozumiem, że to mogło chodzić po prostu o, nie wiem, jakieś ograniczone pole ekspansji nadawców amerykańskich na terytorium Kanady, tak? Że to jakby tu by pan upatrywał tego zwarcia?
1: Tak, ale też wiemy, że pojemność tych platform, a zwłaszcza możliwość obejrzenia tego, co tam jest przez widzów, jest ograniczona, więc wtedy, kiedy te platformy streamingowe na mocy prawodawstwa kanadyjskiego są zmuszone do promowania lokalnych produkcji, to wtedy też nie promują produkcji amerykańskich, generuje to dodatkowe. Amerykanie oczywiście każdego tego rodzaju protekcję kulturową podpinają pod naruszanie wolności gospodarczej, zresztą nie tylko za administracji Trumpa, więc podejrzewam, że o to tutaj chodziło. A że to też obejmuje tę część kultury kanadyjskiej, która jest francuskojęzyczna, quebecka, to Mark Carney jakby podpiął to pod ochronę języka francuskiego i tak to zaprezentował opinii publicznej. Takich bym tutaj upatrywał powodów.
0: I jak pan sądzi, czym to się może skończyć, bo te ograniczenia celne, cała ta impreza ma właściwie wybuchnąć we wrześniu. I teraz pytanie, co się wtedy stanie? To znaczy, ja rozumiem, że to wywoła kryzys gospodarczy na pewno w Kanadzie, ale czy wywoła też kryzys gospodarczy w Stanach? To znaczy, bardzo mnie ciekawi, co tu się dalej wydarzy.
1: To jest tak, jak mówiłem, relacje nie są tutaj proporcjonalne, więc Stany Zjednoczone są 8-9-krotnie większym państwem demograficznie i to się przekłada też na produkt krajowy brutto. Stany Zjednoczone nie wysyłają 3/4 swoich towarów, które eksportują do jednego państwa, do Kanady. To Kanada tak robi, jeśli teraz już ten odsetek jest trochę mniejszy, więc siłą rzeczy będzie to bardzo bolesne dla Kanady. Kanadyjska polityka obecnie, jak patrzę na reakcje czołowych polityków kanadyjskich, to jest trochę jak z serialu, taki standard z serialu policyjnego. Jest dobry policjant, to jest Mark Carney, premier stonowany, technokratyczny, i to jest Doug Ford, premier najludniejszej prowincji Ontario, który jest tym złym policjantem, nie hamuje się retorycznie, łącznie z personalnymi atakami na Donalda Trumpa, ale też nawołuje do tego, żeby Amerykanów ukarać, to znaczy ograniczyć albo w ogóle przestać eksportować energię elektryczną do Stanów Zjednoczonych, ograniczyć eksport tych surowców strategicznych, uranu, kobaltu. Nie wydaje mi się, żeby Kanada chciała iść w tym kierunku. Po pierwsze dlatego, że Amerykanie też mają dodatkowe narzędzia, którymi mogliby odpowiedzieć. Rozmawialiśmy choćby o tej współpracy militarnej, sojuszach militarnych, polityce bezpieczeństwa, ale tego rodzaju reakcja, ona byłaby już nie tylko odpowiedzią proporcjonalną na to, co Stany Zjednoczone zrobiły, ale jakąś taką własną inicjatywą eskalującą konflikt. Na doktryna gospodarcza Marka Carneya zakłada między innymi to, że Kanada ma wizerunek państwa, który jest stabilnym, wiarygodnym partnerem handlowym i dostawcą surowców energetyczny. I gdyby Kanadyjczycy chcieli tak mocno eskalować ten spór i rzeczywiście uderzyć w Stany Zjednoczone tam, gdzie by ich to zabolało, bo na pewno na rynku energetycznym amerykańskim odnotowano by ważne, że Kanada przestała ten prąd czy surowce energetyczne importować, bądź to w jakikolwiek sposób ograniczać, ale to by też mogło podważyć i wizerunek Kanady wśród inwestorów, ale też wśród innych partnerów międzynarodowych, których Kanada chce pozyskać, bo ta polityka dywersyfikacji handlowej polega między innymi na tym, że Kanada chce zaistnieć na rynku surowców energetycznych poza Stanami Zjednoczonymi, między innymi w Europie. Inna rzecz, czy może tego dokonać, bo na razie ta infrastruktura przez lata powiązań gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi ma bardziej układ południkowy niż równoleżnikowy, bym powiedział, czyli to nie jest infrastruktura, która przesyła ropę i gaz na wybrzeże Kanady z interioru, z prowincji Alberta, tak żeby mogła być ona przez gazoporty, ropoporty eksportowana gdzie indziej, tylko przesyła ją głównie do Stanów Zjednoczonych, między innymi do rafinerii w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopiero te surowce są obrabiane i są gotowe do eksportu. I tutaj, zważywszy na to, że Kanada też ma bardzo ograniczone możliwości uzdatniania ropy w swoim własnym kraju i korzysta z rafinerii amerykańskiej, to choćby też dlatego wydaje mi się, że nie będzie chciała eskalować tego sporu aż tak bardzo. Natomiast to, co na pewno będzie kontynuowane, to jest ten kierunek polityki, który zaznaczył premier McCarney w Davos na początku tego roku, czyli reorientacja kanadyjskiej polityki z takiego naiwnego idealizmu, w ramach którego wyobrażamy sobie, że Stany Zjednoczone zawsze będą stabilnym sojusznikiem przestrzegającym reguł, w taki pragmatyczny realizm, realpolitik, w którym jak się nie ma, co się lubi, to musi się pogodzić z tym, co jest, i w związku z tym make Canada great dzisiaj, to great again, to jest dywersyfikacja handlu i dywersyfikacja partnerów. I to jest taki realizm, o ile w przypadku Justina Trudeau czy wcześniejszych rządów liberalnych można byłoby mówić o taki value-based realizm, czyli taki realizm bazujący na wspólnocie wartości, na rozwoju handlu i współpracy z państwami, które myślą to samo, które łączy jakaś wspólna ideologia, które są państwami demokratycznymi, to o ile to u Carneya też jest priorytetem, to jednak widać też, że taki taktyczny pragmatyzm w tej doktrynie nowej Carneya jest bardzo mocno zaznaczony. To znaczy Mark Carney zdaje sobie sprawę z tego, że Kanada, aby zmniejszyć podatność na szantaż handlowy ze strony Stanów Zjednoczonych, aby zmniejszyć swoją zależność od handlu z Amerykanami, musi zawierać czasami bolesne, ale pragmatyczne transakcje nawet z trudnymi, nawet nie powiem partnerami czy rywalami. Przykładem jest choćby to, że w miarę udało się ustabilizować relacje z Chinami, a przecież tam było bardzo dużo afer, odblokowano eksport kanadyjskiego rzepaku w zamian za jakieś ograniczone kontyngenty na chińskie auta elektryczne. Podpisała Kanada porozumienie ograniczone, takie porozumienie handlowe z Indiami, które pozwoli Kanadyjczykom na eksport uranu chociażby do Indii, więc to nie jest tylko współpraca z tymi, których z Kanadą łączą wartości, demokracja, ustrój, ale ze wszystkimi, którzy są gotowi przestrzegać reguł. I okazuje się, że dziś paradoksalnie bardziej stabilnym partnerem czy wiarygodnym, bardziej skłonnym do przestrzegania wspólnych reguł są Chiny, a nie Stany Zjednoczone. To nie jest tylko polityka Marka Carneya, która wzięła się z jakichś zimnych kalkulacji, ale ona też odzwierciedla, tu powiem niestety, nastroje społeczne, bo te ostatnie badania społeczne dotyczące wizerunku różnych państw w społeczeństwie kanadyjskim są dramatyczne dla Stanów Zjednoczonych. Znaczy dziś więcej Kanadyjczyków postrzega Stany Zjednoczone jako wroga i zagrożenie dla Kanady niż na przykład Chiny czy Indie. Pamiętajmy, że oba te państwa w jakiś sposób próbowały w całkiem niedawnej przeszłości ingerować w procesy polityczne i sprawy wewnętrzne Kanady. Nie są to państwa, które z Kanadą łączyłaby jakaś szeroka gama wspólnych wartości.
0: Tomasz Soroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista do spraw Kanady, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ciała wszystkich ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. W Krakowie odbędzie się sekcja zwłok. Prezydent USA, komentując wizytę szefa CIA w Rosji, mówi o rutynowej wizycie. W mediach pojawia się jednak coraz więcej domysłów. Elektrownia w Paksiu znów pracuje z maksymalną mocą, poinformował o tym premier Węgier. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Ciała wszystkich 12 ofiar tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Na lotnisku w Balicach wylądowały dwa wojskowe samoloty KASAM. To właśnie w Krakowie zaplanowano sekcję zwłok. O szczegółach opowie Marcin Starzec.
5: Każde z ciał muszą przebadać biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcje mają potrwać przynajmniej 2 dni. Potwierdziła mi to rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: Na ten czwartek i piątek zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły trafić do rodzin. Ciągle w węgierskich szpitalach pozostają 3 najciężej ranne osoby. Kolejnych 3 poszkodowanych w lżejszym stanie leczy się w szpitalach w Rzeszowie. Marcin Starzec, TOK FM.
4: To była częściowo rutynowa wizyta, tak pobyt szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie skomentował prezydent USA Donald Trump. Radcliffe był w stolicy Rosji we wtorek. Kreml zdawkowo przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi. Teraz do sprawy odniósł się Trump, którego amerykański radiowiec Glenn Beck zapytał, czy dyrektor CIA poleciał do Moskwy rozmawiać o możliwych rosyjskich prowokacjach na terytorium NATO albo o sankcjach na Iran.
7: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Radcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
4: Teorie amerykańskich mediów na temat wizyty Radcliffe'a mówią też o potencjalnym uwolnieniu kolejnych amerykańskich obywateli przetrzymywanych przez Rosjan. Z kolei rosyjska Komsomolska Prawda donosi, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej mógł przylecieć do Moskwy, żeby przedstawić propozycję pokojową. Premier Węgier Peter Maziar poinformował, że elektrownia jądrowa w Paksiu, jedyna w kraju, znów pracuje z maksymalną mocą. Elektrownia w Paksiu w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. W ostatnich tygodniach jej pracę ograniczono przez niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do ochłodzenia obiektu. 15 sierpnia w okolicy elektrowni zanurzono 2 barki mające podnieść poziom wody w Dunaju. Wcześniej węgierski rząd ogłosił, że w celu regulacji poziomu wody w rzece zbuduje tzw. próg denny, zanurzoną konstrukcję przypominającą tamę, usytuowaną poprzecznie na dnie koryta rzeki. W Krakowie powstała specgrupa złożona z najlepszych policjantów w Małopolsce, której celem jest zatrzymanie wszystkich sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Zarówno pobity mężczyzna, jak i sprawcy wywodzili się z grup pseudo-kibicowskich. Katarzyna Mynarczyk.
8: Policja do tej pory zatrzymała w sprawie 2 osoby, w tym 1 nieletnią. W tej chwili trwają działania, których celem jest zatrzymanie także 3 pozostałych, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
9: W tym momencie skupiamy się na ustaleniu ich miejsca pobytu i jak najszybszym zatrzymaniu.
8: W sprawę zaangażowanych jest 500 policjantów. Po tych wydarzeniach, które miały miejsce z czwartku na piątek, klub Wisły Kraków wprowadził do swojego regulaminu zakaz eksponowania symboliki grupy Młoda Ferajna, kojarzonej z brutalnymi ustawkami. Policja na razie nie mówi jednak oficjalnie, z jakich środowisk pseudokibicowskich wywodzą się osoby, które uczestniczyły w śmiertelnym pobiciu oraz ich ofiara. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Nie żyje aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w kultowym musicalu Rocky Horror Picture Show, w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, a także w pierwszej ekranizacji powieści Stephena Kinga To. Curry, który w 2012 roku doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim, zmarł w swoim domu w Los Angeles. Jak podkreśliła agencja Associated Press, Tim Curry był aktorem charakterystycznym, który stworzył na scenie i ekranie całą galerię niezwykle barwnych i często szalonych czarnych charakterów. Był znany z wyrafinowanego, nieco ironicznego poczucia humoru, plastycznej twarzy i niezwykłego talentu do operowania głosem. Tim Curry miał 80 lat. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się od zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konkretnych informacji dotyczących przyszłości spółki. Do zarządu trafiła petycja z pytaniami strony społecznej, o czym więcej opowie teraz Grzegorz Kozioł.
10: Związkowcy chcą dowiedzieć się, jaki jest cel programu naprawczego i jak spółka będzie funkcjonować po restrukturyzacji.
11: Jaki będzie poziom zatrudnienia, moce produkcyjne.
10: Mówi Karol Granatyr, przewodniczący WZZ sierpień 80 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i dodaje, że informacje są bardzo niepokojące, a załoga zaczyna się bać o przyszłość zakładów pracy.
11: Dochodzą nas informacje, że w najbliższym czasie może zostać jedna z naszych kopalń przekazana w inne ręce, po prostu wyjdzie ze struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zostanie przekazana do albo innej spółki górniczej, albo zostanie zlikwidowana, albo przejmie obcy kapitał.
10: Działacze informują, że dotychczasowe mniejsze protesty mogą wkrótce przybrać dużo większy rozmiar. JSW zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Już trzeci rok trwa fala odejść pracowników związana z uruchomieniem państwowego programu osłonowego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Czwartek z małym zachmurzeniem i przewagą słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą w ciągu dnia od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 stopni na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Przedpołudnie, Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Paweł Ziętara jest wydawcą tego programu, realizatorem od godziny 10:00, Szymon Baluta. Za chwilkę podejmiemy temat, który związany jest z podpisem prezydenta pod ustawą wprowadzającą całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci. I rzecz dotyczy żłobków. Nawet gdyby rodzice wyrazili taką zgodę, to jest to niemożliwe. Będę o tym rozmawiał z Bolesławem Michalskim, specjalistą w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży, który jest z nami w studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Będzie też z nami pani Aleksandra Rodzewicz, pedagogzka i twórczyni profilu Facetka z poradni, która od lat zajmuje się ochroną wizerunku dziecka w sieci. Więc do pana skieruję pierwsze pytanie. Czy to jest ustawa, zapisy, na które środowisko czekało od lat i dlaczego on jest tak istotny?
13: Czy środowisko czekało na to od lat? Na pewno osoby, które mają świadomość zagrożenia, które stoi za publikacją tego wizerunku przez placówki, na pewno na to czekały. Dodatkowo też grupa rodziców, która była w pewien sposób piętnowana samym faktem niewyrażania zgody czy bycia trudnymi. Bo to, co powinniśmy wziąć pod uwagę, to to, że bardzo często rodzic, który nie wyrażał, nie udzielał takiej zgody na wykorzystanie wizerunku przez placówkę, spotykał się nie tylko z namowami, czy wręcz spotykał się z zapisami umowy, które mówiły, że żeby dziecko zostało przyjęte, że potrzebne jest wyrażenie takiej zgody albo do uczestnictwa w zajęciach, ale też dzieci były odsuwane od grupy i tak dalej. Więc środowiska, które przez swoją świadomość starały się maksymalnie ograniczyć ekspozycję dzieci, ich wizerunku, czy to przez żłobki, czy to przez wszystkie inne instytucje, bo ja mam nadzieję, że to się będzie działo sukcesywnie, tak bardzo na to czekałem.
12: Chcę wam powiedzieć, że były stosowane praktyki w stylu, już nie mówię o dzieciach, które uczęszczały do żłobków, ale do przedszkoli, do szkół. To ty stań z boku i nie będziesz brał udziału w zajęciach, ponieważ twoja mamusia lub twój tatuś nie wyrazili na to zgody.
13: Albo to ta problematyczna. To rodzice byli nazywani tymi problematycznymi. Ja opublikowałem parę rolek na swoim profilu na Instagramie w tej kwestii i mam zebrane głosy wszystkich stron. I one są bardzo interesujące. Ich analiza jest bardzo interesująca.
12: Wrócimy i poproszę pana o przytoczenie, ale także o sformułowanie wniosków, jakie z tych głosów płyną. Pani Aleksandro, bo wiem, że pani jest już z nami. Proszę powiedzieć, jak wyglądała dotychczasowa praktyka w żłobkach, przedszkolach? I czy rodzice oddający swoje dzieci pod opiekę mieli świadomość tego, co podpisują. Zazwyczaj działo się to na początku roku szkolnego.
14: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom w studiu. Tak, zdecydowanie praktyka była nonszalancka, bym powiedziała, ponieważ na samym początku, jeśli mówimy o roku szkolnym, to mówimy o przedszkolach i szkołach, żłobki to jest inne ministerstwo, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więc to są dwa różne ministerstwa i dlatego dzisiaj mamy tę ochronę wyłącznie w żłobkach uzyskaną. Ale jest tak, że rzeczywiście podejście do przepisów RODO w Polsce jest takie, bym powiedziała, uznaniowe. Czyli my trochę uznajemy, że albo się zgadzamy z tym prawem, albo się nie zgadzamy. I często jest tak, że pomimo wielu zapisów w przepisach RODO, czyli na przykład to, o czym przed chwilą panowie mówiliście, że zgoda musi być dobrowolna, to jest artykuł 4 RODO, który mówi o tym, że zgoda musi być dobrowolna, no nie może być warunkowa. Nie można powiedzieć, nie dostaniesz się na zajęcia, jeśli nie podpiszesz zgody na wykorzystanie twoich danych w tym wizerunku. I tak samo jest taka zgoda dotycząca, jest taka zasada w RODO dotycząca zbierania, minimalizowania zbierania danych osobowych. I tutaj nonszalancja jest przeogromna. Ja muszę powiedzieć, że miałam niedawno takie spotkanie z dyrektorami przedszkoli i to, w jaki sposób zostałam tam zaatakowana i usłyszałam wprost, nie ma zakazu, nic nas to nie obchodzi. I panie dyrektorki przedszkoli powiedziały mi, szanowna pani, nie wolno nam tego robić, jest napisane w tych przepisach zakaz. Ja mówię, no zakaz nie, ale macie państwo pewne zasady, do których macie się stosować. To nic nas to nie interesuje, będziemy robić dalej tak, jak robimy. Czyli wrzucamy dziennie, a nawet tysiące zdjęć do przestrzeni publicznej, zupełnie otwartej.
12: Wrzucamy, ma pani na myśli przedszkola, żłobki, które prowadzą na przykład media społecznościowe, tak?
14: Tak, tak. I takie badanie ja zrobiłam, jeśli chodzi o przedszkola i szkoły. I ta skala udostępniania wizerunku w tym moim badaniu wyszła naprawdę spora. I tak moje rozmowy z dyrektorami przedszkoli i szkół też często pokazują, że oni też czują się trochę wkręceni, ponieważ to jest tak, że w pewnym momencie organy prowadzące, ale myślę, że szeroko pojęte społeczeństwo uznało, że jeżeli przedszkola, szkoły, żłobki właśnie nie pokazują czegoś w mediach społecznościowych, to znaczy się, że niczego nie robią. I to jest bardzo zła praktyka i bardzo złe i szkodliwe też myślenie, że wszystko, co dzieje się w przestrzeni edukacyjnej, ma być dostępne dla każdego, bo tak być nie powinno. I ta moja petycja jest również o tym, żeby nie wszystko było ogólnie dostępne, bo to jest intymny proces edukacyjny pomiędzy nauczycielami a dziećmi. I bardzo bym chciała, żebyśmy wrócili do takiego modelu edukacji, w którym pewne rzeczy są dostępne wyłącznie dla dzieci i ich nauczycieli, wychowawców, a nie są pod pręgierzem oceny społecznej każdego obywatela.
13: Ja bym chciał jeszcze dwie rzeczy tutaj podkreślić. RODO ma niewiele, ale ma jednak zapisy dotyczące też bezpośrednio dzieci i tego, że jest to jakby szczególna grupa, która powinna być traktowana ze szczególną ochroną. A druga rzecz jest taka, że ja sprawdziłem faktycznie tuż przed naszą audycją. Wpisałem na Facebooku żłobek, otworzyłem jeden z trzech pierwszych, który mi się wyświetlił i mamy tutaj, co pewnie nie zdziwi pani Aleksandry, 13 lutego, 25 zdjęć, 41 zdjęć tego samego dnia, 16 zdjęć, 25 zdjęć. To są cztery osobne albumy jednego dnia, a żłobek obserwuje 641 osób na jego profilu. To nie znaczy, że proszę zobaczyć, jakie to jest nierówne. Przy tej ilości prawie 100 zdjęć jednego dnia, jeżeli mamy 600 obserwatorów, problem polega jednak na tym, że ja mogę te wszystkie zdjęcia zobaczyć, nie będąc obserwatorem. I te publikowane zdjęcia idą dalej, bo jeżeli coś już opublikujemy w mediach społecznościowych, to absolutnie tracimy nad tym pełną kontrolę. Więc to jest dodatkowo jeszcze ten problem, obok tych wszystkich, które wymieniliśmy do tej pory.
12: To nie jest wątek główny naszej rozmowy, ale dopytam, dlaczego przedszkolom, żłobkom tak mocno zależy na tym, by eksponować to na swoich profilach, bo Pani Aleksandro wspomniała o tym, że to chęć pokazania, że my coś robimy, ale chęć pokazania komuś, komu? Konkurencji czy rodzicom, którzy posyłają te dzieci? To jest też element tych marketingowych zabiegów rekrutacyjnych? Jak mam to rozumieć?
13: To jest generalnie tak, że w tych głosach, o których ja mówiłem, zebranych, są głosy nauczycieli, którzy mówią, że dyrekcja na to naciska. Dyrekcja mówi, że czasami naciska na to gmina. Z drugiej strony też słyszymy, że czasami rodzice naciskają na to, żeby to wszystko można było zobaczyć. I są techniczne rozwiązania, które pozwalałyby placówkom prowadzić nadal w dużym, bardzo dużym stopniu ograniczony dostęp do tych zdjęć, żeby rodzice, jeżeli tego potrzebują, mogli to zobaczyć.
12: Czyli w profilach zamkniętych, to pan ma na myśli?
13: Nawet przy wykorzystaniu aplikacji, które są do tego stworzone, czy przy wykorzystaniu po prostu dysków, czy miejsc, na których są zamknięte grupy, zamknięte profile. Natomiast jeżeli żłobki nadal robią to publicznie, no to duża część tego jest działaniem w ten czy inny sposób marketingowym. Do tego też ta ustawa się odnosi, żeby właśnie nie wykorzystywać tego wizerunku do celu marketingowego. Ona nie mówi, nie róbcie zdjęć. Ona mówi, że właśnie nie wolno ich wykorzystywać i publikować wizerunku dzieci w otwartych mediach.
12: Panie Aleksandro, bardzo istotna sprawa, na którą zwróciła pani uwagę, być może nie dość wyraźnie wybrzmiało to, kiedy streszczałem temat naszej rozmowy, czyli ustawa dotyczy tylko i wyłącznie podopiecznych żłobków, a nie przedszkoli, tylko z punktu widzenia ryzyk, jakie publikacje niosą, to czy dziecko ma 2 lata, czy 4 lata, nie ma żadnej różnicy. Czy wobec tego nie należy uznać, że ta ustawa jest w jakiś sposób niepełna, nie do końca spełniająca swoją rolę ze względu na to, że procedowana przez Ministerstwo Rodziny, a sprawa dotyczy tylko dzieci, nazwy je żłobkowych.
14: Nie, ustawa jest wspaniałym krokiem i bardzo chcę podziękować zarówno ministrze Gajewskiej, która była bardzo zdeterminowana, żeby do tego doszło, więc za ten krok w kierunku ochrony chcę bardzo podziękować i pani przewodniczącej Monice Rosie, ponieważ to ich upór i determinacja doprowadziła do tego, że już jakiś krok mamy. I teraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej leży od 15 czerwca moja petycja, która mówi o tym, że musimy przyjąć dokładnie takie same regulacje w przedszkolu i w szkole. I wiecie państwo, mamy ustawę w żłobku, która chroni prywatność dzieci, a jednocześnie i tam mamy ochronę do lat 3, a jednocześnie dziecko 2,5-letnie może już rozpocząć swoją edukację w przedszkolu. Bo dziecko 2,5-letnie zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe może zostać przyjęte do przedszkola. I chcę państwu powiedzieć, że to pokazuje taką nierówność konstytucyjną, ponieważ mamy dziecko 2,5-letnie w żłobku chronione, jego prywatność, wizerunek jest chroniony, ponieważ ta placówka nie może publikować tego, a dziecko w przedszkolu już nie będzie chronione. Więc Ministerstwo Edukacji Narodowej nie może dzisiaj dopuścić do takiej sytuacji i myślę, że doczekam się do 15 września jakiejś odpowiedzi, bo taki jest ustawowy termin ostateczny i że też doczekam się tego, że rzeczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie również chronić dzieci w przedszkolach i w szkołach, bo wiecie państwo, to tak jak pan Bolesław przed chwilą powiedział, nie chodzi o to, żeby nie robić dzieci zdjęć. Chodzi o to, żeby robić, tylko żeby dostęp do tych zdjęć miały tylko najbliższe osoby. To, o czym dzisiaj mówimy, tych zdjęć są setki, tysiące, to są również nagrania, które z użyciem sztucznej inteligencji naprawdę niosą ogromne zagrożenie dla śladu cyfrowego tych dzieci. I my nie możemy udawać, że ta rzeczywistość nie istnieje, bo ona istnieje i ona będzie się niestety patologizować.
12: Dodajmy też bardzo istotną rzecz, że w konsekwencji procesu legislacyjnego ustawa ta, w punkcie, który nas najbardziej interesuje, będzie obowiązywać dopiero od kolejnego roku. Tutaj należało powiedzieć żłobkowego, tak?
13: Tak,
14: od 1 września 2027 będzie obowiązywać, tak.
13: Ale ja się dwiema rękoma podpiszę pod tym, co właśnie powiedziała pani Aleksandra. To jest absolutnie kluczowe, żebyśmy cieszyli się z tego, że ten krok został podjęty, że ta ustawa weszła w życie. Bo sama ta rozmowa, sam fakt zainteresowania się przez media, to jest kluczowe, bo my też idziemy dalej. Będziemy mieli jakby kolejne argumenty, żeby wskazać, że jest to zagrożenie, które trzeba adresować.
12: Kontynuujemy rozmowę o zakazie publikacji wizerunków dzieci uczęszczających do żłobka. Jest to ustawowy zakaz, który zacznie obowiązywać od 1 września 2027 roku. Rozmawiamy na ten temat z Aleksandrą Rodzewicz, pedagogzką i twórczynią profilu Facetka z poradni, która od lat zajmuje się ochroną wizerunku dziecka w sieci, także Bolesławem Michalskim, specjalistą w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży. Pani Aleksandro, pozwoli pani, że zapytam i spróbujmy w tej dyskusji zastosować rozróżnienie. Kto był bądź jest wciąż źródłem tych problemów związanych z niezbyt rozsądnym dysponowaniem wizerunkami dzieci do lat 3? Rodzice, którzy się tego domagają z różnych powodów, czy placówki, które traktują to jako sprawę priorytetową w realizacji swoich strategii marketingowych?
14: Gdybym miała to ocenić, bo badań na ten temat nie ma, a ja jako osoba, która się zajmuje tym tematem, gdybym miała to dzisiaj ocenić, to muszę powiedzieć, że świadomość wśród rodziców wzrasta. Dlatego, że jeśli rozmawiamy dzisiaj o rodzicach, to rozmawiamy o stosunkowo młodych przedstawiciele edukacji. Średnia wieku nauczyciela, nauczycielki w Polsce to jest taka moja średnia, czyli 48+. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest tak, że jak przyglądam się temu pokoleniu i myślę, że w organach prowadzących na przykład placówki również ta średnia wieku tak wygląda, to my się wychowaliśmy w takiej przestrzeni bez mediów społecznościowych i dla nas ta przestrzeń była takim miejscem, gdzie troszkę mogliśmy się pokazać, dostać trochę głasków, budować jakąś wirtualną społeczność i my dorośli poczuliśmy się tam bezpiecznie. I nie do końca rozumiemy, że ten album, który kiedyś był w domu, który był analogowy i dostępny tylko dla najbliższych, to jak my tam wrzucimy dzisiaj te zdjęcia do przestrzeni cyfrowej, to on nie jest tak jak w tym albumie analogowym bezpieczny, tylko dostęp do tych zdjęć ma każdy. I często jak rozmawiam z przedstawicielami placówek edukacyjnych, to muszę powiedzieć, że oni mówią, no ale już nie przesadzaj, co tam za zagrożenia są. I dopiero kiedy otrzymują wiedzę na ten temat, jakie tam są zagrożenia, to ich patrzenie się bardzo zmienia, więc ta wiedza jest jeszcze na dzień dzisiejszy niewielka, a rodzice dlatego, że rozmawiamy o młodych ludziach, mają po pierwsze większe rozeznanie, po drugie są bardziej świadomi tego, co dzieje się w mediach społecznościowych, na jakich serwerach przechowywane są te dane i oni już nie są tacy chętni do tego, żeby te zdjęcia upubliczniać. Dlatego na pewno to jest problem złożony i na pewno dotyczy zarówno rodziców i tego, że rodzice mówią, że chcą widzieć te zdjęcia, ale rodzice chcą zdjęcia i wiem na przykład z Poznania, tam gdzie właśnie są specjalne aplikacje, na których zamieszcza się zdjęcia wyłącznie dla rodziców i nie wrzuca się ich na media społecznościowe, to ci rodzice są zaspokojeni w tym zakresie, bo oni chcą zdjęć. Ale w sytuacji, w której ktoś mówi, nie ma żadnego folderu, nie ma żadnego miejsca, w którym będziesz mógł sobie pobrać bezpiecznie te dane, możesz je sobie pobrać wyłącznie z Facebooka i takie maile do mnie docierają, że rodzice piszą, wie pani, ja nie wyraziłam zgody na publikowanie zdjęć mojego dziecka w mediach społecznościowych, więc nie mam w ogóle zdjęć mojego dziecka z przedszkola czy ze żłobka, ponieważ panie mówią, proszę sobie pobrać z Facebooka. I to jest sytuacja trudna, myślę, do wyobrażenia dla słuchających, ale takie rzeczy się dzisiaj dzieją i dlatego takie działania jak moje czy Bolesława.
12: No bo jest jeszcze jedna kwestia. Mhm. Nie jeden rodzic może powiedzieć, jestem opiekunem prawnym swojego dziecka i to ja mam prawo decydować o tym, co dzieje się z jego wizerunkiem, nie tylko po trzecim roku życia, ale także do trzeciego roku życia, choć zakładam, że będą to przypadki incydentalne, no bo każdemu zależy, każdy kieruje się troską o dobro swoich dzieci na pewno.
13: To jest trochę paternalistyczne, ja się zgodzę. Natomiast z drugiej strony bardzo ważne jest to, żeby spojrzeć na to, że my tutaj mówimy o prawie do prywatności dziecka. Nie o prawie do udzielania zgody na jego wizerunek, które posiada rodzic, tylko o prawie do prywatności, które dziecko również posiada. I jeszcze jeden aspekt, który jest, to nie jest tak, że rodzice nie mogą publikować zdjęć swojego dziecka. Jeżeli rodzice czują taką potrzebę i wbrew tym zagrożeniom i albo przy niewiedzy tych zagrożeń publikują kolejne zdjęcia swoich dzieci, to zakaz jest skierowany do placówek, nie do rodziców. Więc to są rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę przy analizie tego i spojrzenie na to, że państwo nam teraz zabiera jakąś możliwość, czy że państwo nam ogranicza jakąś wolność. Ja bym spojrzał jeszcze raz na prawo do prywatności dziecka i że zakaz jest skierowany do placówek, nie do rodziców, więc rodzice niestety nadal mogą jakby radośnie publikować zdjęć, ile chcą o zgrozo swoich dzieci w mediach społecznościowych.
12: Tak, tylko że mam wrażenie, że w tej całej dyskusji uprościliśmy sprawę jedynie do mediów społecznościowych, ale pewnie spotkali się państwo z praktyką, w której, nie wiem, na przedszkolnej akademii pani dyrektor wyjmuje telefon i też dokumentuje takie wydarzenie na swoim prywatnym środku. Narzędziu elektronicznym.
13: Warstw jest tyle. To jest bardzo ważny argument. Ja nawet na blogu Obsek for Kids, czyli tej mojej działalności, publikowałem takie informacje związane z publikacją na prywatnych telefonach i zrobieniem tego przez prywatne telefony. No bo zazwyczaj to jest tak, bardzo często to jest tak, że te zdjęcia są robione przez opiekunki.

0: ktoś podpisuje, czyli rodzic, prawny opiekun, to podpisuje do wykorzystania przez daną instytucję. Żłobek, przedszkole, szkołę. Prywatny telefon jest prywatnym narzędziem, prywatnym sprzętem, na których tych danych przechowywać po prostu nie wolno. I RODO mówi, że administrator, czyli dyrektor szkoły, przedszkola, musi zadbać o środki techniczne, które są bezpieczne, które właśnie nie pozwalają na to, że potem ten telefon zostanie sprzedany i gdzieś te zdjęcia wypłyną. Ale wiecie państwo, ja często, jak spotykam się z nauczycielami, mówię, czy wiesz, co zrobiłaby policja, gdyby dzisiaj wzięła twój telefon i zobaczyła, że na twoim telefonie jest po prostu są dziesiątki zdjęć dzieci z twojego przedszkola. I oczywiście nauczycielka mówi, Boże, nigdy o tym nie myślałam, prawda? Bo ja nie mam żadnych złych intencji, ale prawda jest taka, że nie mam zgody na wykorzystanie tego wizerunku i na przechowywanie, zarządzanie tymi danymi w swoim prywatnym smartfonie. I to jest taki moment, w którym często dochodzi do takiej świadomości, że to jest niewłaściwe, ale zobaczcie państwo, jak niska jest świadomość, że te przepisy za chwilę będą miały 10 lat, tak? I za chwilę będziemy od 10 lat mamy takie przepisy, które mówią administratorze, dyrektorze szkoły, przedszkola, żłobka, nie wolno ci zobowiązywać swojego pracownika do tego, żeby on robił swoim prywatnym telefonem zdjęcia czy nagrywał filmy. Robi się to na skalę masową.
1: Ja jakiś czas temu prowadziłem takie zajęcia dla grup dyrektorów szkół i zadałem pytanie na sali, na której było 50 osób. Ile z szkół, które prowadzą, ma politykę właśnie związaną, opisany dokument, który określa, jak te zdjęcia są przetwarzane, przechowywane i tak dalej. 3 osoby, 3 szkoły z 50. No, nie ma tej świadomości. Część tych zgód jest nieważna właśnie przez braki, a świadomość, która idzie za tym, co się dzieje później z tymi zdjęciami, to jest zupełnie inna jeszcze historia, która jest niestety bardzo dramatyczna, bo tej świadomości bardzo często niestety nie ma. Ona rośnie, szczególnie wśród rodziców, co powiedziała pani Aleksandra, ale jeszcze nie ma dostępnej ogólnie.
2: My możemy sobie oczywiście uprawiać publicystykę wokół tej ustawy, zastanawiać się, do czego mają prawo rodzice, dlaczego im się być może ogranicza w ich mniemaniu pewne prawa. Natomiast pomówmy też o furtkach, jakie niesie ta ustawa. Czyli pierwszą furtką jest to, że zdjęcia, takie wizerunki może tak, bo to nie tylko zdjęcia, mogą być udostępniane, tak jak pan zwrócił uwagę, na grupach zamkniętych, do których dostęp mają tylko wybrani i ci, którzy mogą i powinni te zdjęcia oglądać.
1: To nie jest zakaz robienia tych zdjęć, to jest zakaz ich publikacji.
2: Dobrze, ale jest druga furtka. Mhm. Druga furtka, mianowicie kiedy konkretne dziecko nie jest głównym tematem fotografii bądź też filmu, jest, zacytuję, dobrze, nie jest głównym obiektem kadru, tylko szczegółem i nie jest szczegółem, jest szczegółem większej całości. O, chciałem in extenso. Czyli zdjęcia z pikniku na przykład, gdzie jest troje, czworo, pięcioro dzieci. To, widzi pan, już tutaj mamy, spieramy się niewerbalnie na temat tego, co jest większą całością, a co nie jest. To tworzy pole do interpretacji.
1: Ja to trochę uproszczę i mam nadzieję, że pani Aleksandra mnie tu poprze. Jeżeli widzę zdjęcie, jestem w stanie później pokazać palcem, która to jest legitymacja, czyli jeżeli widzę wizerunek danej osoby i jestem w stanie bez problemu wskazać, kto to jest, to nie róbmy z grupy 10 dzieci, czy 20 dzieci, czy pikniku klasowego, czy trzech uśmiechniętych buź na jednym zdjęciu, nie róbmy zdjęcia grupowego, bo jeżeli jest prosty sposób na rozpoznanie, kto to jest, to nie można przyjąć, że jest to zdjęcie całości, czy że jest to zdjęcie imprezy masowej.
2: No. Ale każdemu co innego będzie się wydawać, każdy inaczej będzie to interpretował. Ja pana doskonale rozumiem.
1: Jasne.
2: Ubolewam, musimy kończyć, ale do sprawy rzecz jasna będziemy wracać. Aleksandra Rodzewicz była z nami, pedagogzka i twórczyni profilu Facetka z poradni, która od lat zajmuje się ochroną wizerunku dziecka w sieci. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Był z nami także Bolesław Michalski, specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży.
1: Dzięki.
3: To jest powtórka.
4: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
5: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji.

0: racji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
1: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: 23 minuty po godzinie 14. Słuchamy Radia TOK FM. Popołudnie Radia TOK FM. Jest z nami Łukasz Koterba, dziennikarz zajmujący się Holandią. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No właśnie, tak zapowiadałem słuchaczom i słuchaczkom, że warto się przyjrzeć temu, co się dzieje z koalicją rządzącą w Holandii, a to dlatego, że my tu w Polsce mamy koalicję rządzącą, a pewnie w przyszłym roku nawet jakby się zmieniła władza, też będziemy mieli koalicję rządzącą. Ale czy Holandia jest dobrym przykładem? Najpierw poproszę pana, żeby pan krótko scharakteryzował sylwetkę premiera, jak czytam, najmłodszego premiera w historii Holandii, Roba Jettena, który w lutym, tak, został premierem. Tak. Z jakimi hasłami w ogóle on szedł do... odpowiedział na co miał być właśnie tenże najmłodszy premier w Holandii?
4: Tak, on szedł z takim głównym hasłem, które brzmiało Het kan wel, czyli da się to zrobić, można wreszcie coś zrobić. I to hasło było taką odpowiedzią na to, co działo się w holenderskiej polityce już od kilku lat, bo padały kolejne rządy. To była najpierw końcówka rządów Marka Rutego, którego pewnie wielu słuchaczy kojarzy, bo jest teraz szefem NATO, czy sekretarzem generalnym NATO. Natomiast jego ostatnie rządy już się charakteryzowały takim marazmem, wewnętrznymi konfliktami, brakiem decyzji w kluczowych kwestiach, z którymi Holandia się musi mierzyć. Potem jak odszedł Rutte, no doszło do takiej małej, można powiedzieć, populistycznej rewolucji. Najlepszy wynik w wyborach uzyskał taki antyislamski, radykalny polityk Geert Wilders. Powstał taki sklecony na szybko rząd populistyczno-prawicowy, który te partie zaczęły się ze sobą szybko kłócić. Premierem był taki urzędnik Dick Schoof, który nie miał realnej politycznej władzy. To się wszystko szybko skończyło kryzysem i kolejnymi przyspieszonymi wyborami. I na te właśnie wtedy, to było w 25 roku, wtedy Holendrzy trochę zmęczeni tym, co się działo, trochę powiedzieli, chcemy wreszcie pewnej stabilizacji. Partie tak zwane mainstreamowe znowu uzyskały trochę lepsze wyniki. Natomiast holenderski parlament, który od lat jest bardzo rozproszony, można powiedzieć, tam jest kilkanaście partii w parlamencie, który liczy druga izba 150 posłów, on znów był bardzo rozdrobniony i z tego rozdrobnionego parlamentu udało się złożyć rząd mniejszościowy.
3: Ale muszę pana zapytać o jedną rzecz, bo myślę, że słuchacze i słuchaczki zastanawiają się nad tym momentem przejścia. Bo pan powiedział o dużym zamieszaniu, które spowodowane było tym, że ta prawicowa, czasami dość radykalna koalicja, ona nie, mówiąc kolokwialnie, odwołując się do tego hasła, które pan podał, ona kolokwialnie nie dała rady. Tylko czy ona nie dała rady technicznie, w sensie te partie się ze sobą kłóciły, czy też tam programowo było nie tak, że społeczeństwo holenderskie stwierdziło, no nie, to już poszło za bardzo w prawo, to są zbyt radykalne propozycje, czy też oni po prostu technicznie nie byli w stanie funkcjonować jako normalnie, realnie działający rząd? Co tam poszło nie tak?
4: Myślę, że jedno i drugie, aczkolwiek to drugie bardziej. Ta koalicja składała się z takiej nowej partii stworzonej tuż przed tymi wyborami. Ta partia następnie w ubiegłorocznych wyborach zniknęła kompletnie, więc to jest partia, która miała 0%, kilkanaście procent i teraz znów 0%. I to jakby w tym rządzie zasiadało wielu ludzi bez doświadczenia rządowego, ale też były różnice programowe, ponieważ częściowo ten rząd, o którym mówimy, ten, którego już nie ma, on był częściowo prawicowo-radykalny, więc z partii populistycznych się składa, ale częściowo byli tam też umiarkowani prawicowi politycy i to od początku zgrzytało, więc już wracając może do tego, co dzieje się teraz, na tej fali do władzy doszedł właśnie Rob Jetten. Tylko pamiętajmy, w Holandii, żeby wygrać wybory, Rob Jetten potrzebował 17% głosów. Też takie mówienie, że Rob Jetten nagle jest taką twarzą Holandii, no też jest trochę przesadzone. Holandia jest po prostu politycznie bardzo rozdrobnionym krajem i na tym polegała jej siła przez dekady tego systemu politycznego, że ostatecznie z tego rozdrobnienia zawsze tworzył się w miarę stabilny, większościowy rząd, który musiał być oparty na kulturze kompromisu, małych kroków. I to niestety chyba z punktu widzenia Holandii ostatnimi laty zaczęło się sypać, mówiąc kolokwialnie, trochę z tego powodu, że dużą część parlamentu zajmują siły radykalne, z którymi no, albo można próbować się dogadać, ale ten eksperyment, o którym mówiłem wcześniej, się nie udał, albo trzeba w ramach tych mniej licznych sił mainstreamowych zawierać naprawdę szerokie kompromisy i z tym teraz widać jest problem.
3: A czego będą dotyczyły te kompromisy, które stoją przed rządem i które musi rząd zawrzeć? Czy one będą dotyczyły tego kryzysu mieszkaniowego, bo to jest rzecz, która w polskiej prasie się przynajmniej, jeśli chodzi o te hasła holenderskie, odbija, czy też polityki migracyjnej, bo tam jest też olbrzymia polaryzacja przecież na temat polityki migracyjnej. Co do czego trzeba się teraz dogadać, żeby ten rząd mógł dalej funkcjonować?
4: Teraz tak już technicznie, w tym tygodniu trzeba się dogadać w sprawie budżetu. No, tak jak powiedziałem, ten rząd od początku jest mniejszościowy, więc on zakładał, że będzie musiał się porozumiewać z opozycją. I teraz nadchodzi ten moment, w którym do takiej najważniejszej ustawy trzeba znaleźć poparcie. I chodzi tutaj wtedy głównie o kwestie finansowe. Holandia zwiększyła bardzo wydatki na armię, ale trzeba znaleźć gdzieś te pieniądze. Jeśli rząd proponuje podwyższenie podatków, to na to nie ma zgody prawicowej opozycji. Jeśli rząd chce ciąć wydatki socjalne, trudno przekonać lewicę. Więc teraz trwa taki proces lawirowania i jednak proponowania zmian, które mogłyby zadowolić wszystkich, ale to będzie bardzo trudno to uzyskać. Natomiast inne kluczowe kwestie, to tak jak pan powiedział, to jest kryzys mieszkaniowy, który w Holandii jest duży, kryzys migracyjny, który czasami jest troszkę podkręcany przez prawicowych polityków, ale też to jest realny problem. Jest też coś, co brzmi bardzo dziwnie, jest kryzys azotowy, czyli w dużym skrócie Holandia musi bardzo ograniczyć emisję tlenków azotu, a to oznacza przede wszystkim ograniczenie olbrzymiego holenderskiego sektora rolniczego.
3: Ale przepraszam, jak wytłumaczyć kryzys azotowy, w sensie co, normy unijne przekraczają w Holandii, czy o co chodzi?
4: Tak. Holandia, jak wiele państw, zobowiązała się do pewnych zachowania pewnych norm. Długo pewne organizacje podały holenderski rząd już lata temu do sądu. Trwały długie procedury. Sąd ostatecznie kilka lat temu stwierdził, że Holandia musi gwałtownie ograniczyć emisję azotu. Myślę, że niektóre europejskie rządy po prostu by zignorowały taką decyzję sądu, ale tutaj wzięto ją jednak poważnie i od tego czasu Holandia musiała na przykład ograniczyć prędkość maksymalną na autostradach do 100 km w ciągu dnia. Pozwolenie na budowę zaczęto, właściwie bardzo ograniczano ich wydawanie i jakby jednym z celów kolejnych holenderskich rządów jest wreszcie uporządkowanie tego kryzysu azotowego, a to oznacza przede wszystkim właśnie problemy z rolnikami, którym trzeba powiedzieć, okej, musicie zmniejszyć produkcję, musimy zamknąć część gospodarstw, a to jest trudne, a akurat w obecnym kryzysie poparcie takiej partii rolników, która jest największą frakcją w holenderskim Senacie, może być kluczowe, więc jak widać to jest bardzo skomplikowana konstrukcja.
3: No tak, ale to mimo wszystko jakieś scenariusze są. W takim znaczeniu, że można próbować zastanawiać się nad rozwojem wypadków, kiedy się uda ten budżet rzeczywiście przyjąć i kiedy się nie uda go przyjąć. Na przykład co to się wydarzy?
4: No jeśli się uda przyjąć, ten budżet musi być złożony do końca tego tygodnia, do piątku. No już jest mowa o tym, że może się to przeciągnąć do poniedziałku, ale rząd może też złożyć budżet, co do którego nie ma pewności, że będzie miał poparcie w parlamencie i być może tak to się skończy. I kolejne tygodnie już będą takimi naprawdę ostatnimi tygodniami próby, w trakcie których te rozmowy będą kontynuowane i być może jednak te partie politycznego mainstreamu, także opozycyjne, będą w stanie przełknąć niektóre gorzkie pigułki dla siebie i ostatecznie powiedzą okej, dla dobra kraju, żeby nie doprowadzać do kolejnego kryzysu, do kolejnego upadku rządu, do kolejnych przedwczesnych wyborów, w których pewnie populiści zyskaliby. Dlatego dobra jakość poprzemy ten niedoskonały budżet. To jest jeden scenariusz, a drugi jest jednak taki, że wszystko się wymknie spod kontroli i w trakcie wrześniowych czy w trakcie jesiennych głosowań jednak budżet nie zyska większości, no i wtedy to ryzyko przedwczesnych wyborów jednak będzie duże.
3: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Łukasz Koterba, dziennikarz zajmujący się Holandią, był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: 6 minut po godzinie 15 słuchamy Radia Tok FM, popołudnie Radia Tok FM i zgodnie z zapowiedzią jest z nami teraz dr Aleksandra Kozioł z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA, John Ratcliffe, był wczoraj w Moskwie. O tym poinformował The Washington Post. I teraz, po pierwsze, dowiedzieliśmy się o tym z gazety, a nie oficjalnie od CIA albo w ogóle od władz amerykańskich. Po drugie, ze strony rosyjskiej w zasadzie mamy wypowiedź rzecznika Kremla i nic więcej. I jak to należy rozumieć? Czy ta wizyta przez to, że jest od dzisiaj, od rana wszędzie łączona z tym, że ostatnia taka wizyta była tuż przed agresją Rosji na Ukrainę, to jest z pani perspektywy autentycznie powód do niepokoju?
5: Myślę, że jeżeli chodzi o to publikowanie informacji o kontaktach służb wywiadowczych, no to jest taka dosyć powszechna strategia. Po prostu kontaktom służb wywiadowczych cisza lubi towarzyszyć, bo wtedy można zwykle załatwić więcej niż gdy o takich rozmowach czy o planach takich rozmów informuje się wcześniej. Natomiast rzeczywiście no to, że te rozmowy się odbyły teraz, w takim momencie, w jakim jesteśmy, jest niepokojące, bo tak jak słusznie pan wskazał, ten ostatni kontakt pomiędzy amerykańskimi i rosyjskimi służbami na tak wysokim szczeblu i też gdzie ta wizyta była osobista w Moskwie, miała miejsce przed rosyjską pełnoskalową inwazją na Ukrainę. Więc zakładam, że jeżeli osobiście rzeczywiście szef CIA wybiera się do Moskwy, no to rzeczywiście ma jakieś ważne powody ku temu. Natomiast nie mamy tutaj żadnych konkretnych informacji dotyczących tego, z kim spotkał się w Moskwie, ani o czym rozmawiał. Tutaj możemy jedynie próbować przeanalizować to i zastanawiać się nad tym, jaki jest kontekst tych rozmów.
3: A jak my powinniśmy zrozumieć to, że to szef CIA jedzie do Moskwy, a nie szef FSB jedzie do Waszyngtonu? To drugi raz już taka sytuacja.
5: No najprawdopodobniej dlatego, że miał dla strony rosyjskiej jakiś ważny komunikat. Tutaj spodziewałabym się jakby trzech takich głównych tematów, które mogły być, ale podkreślam, nie wiemy tego, mogły być poruszane podczas tych rozmów. Pierwszy i taki najważniejszy z naszego punktu widzenia to jest jakaś rosyjska eskalacja przeciwko państwom NATO, a więc zarządzanie ryzykiem związanym z rosyjskimi operacjami hybrydowymi w Europie. Druga to jest dalsza eskalacja wojny w Ukrainie. I trzecia rzecz, nieco już bardziej oddalona od naszych europejskich wątków, to wojna przeciwko Iranowi i rosyjskie wsparcie dla władz w Teheranie.
3: Ale ja rozumiem, że to są rzeczy, które rzeczywiście, czy szef CIA przyjedzie, czy nie przyjedzie porozmawiać z Rosjanami, to są rzeczy po prostu, które trzeba by jakoś omówić. Ale pojawia się bardzo wiele, bardzo różnych innych wątków. Nie wiem, na ile według pani to są istotne rzeczy, a to kwestie związane z wymianą jeńców, a to kwestie związane chociażby z tym, żeby jakoś spróbować tą kwestię Iranu całościowo rozwiązać. Na ile my jesteśmy tu w sytuacji osób, które nie wiedząc nic, muszą czekać na komunikat i na ile my trochę jesteśmy tutaj elementami gry? No bo skoro czytam, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział kontakty między służbami bezpieczeństwa. I wszystko. I tak jakby chciał powiedzieć, no to jest coś normalnego. Czy on to znormalizował tym? Czy my jako media nie powinniśmy powiedzieć, nie, to nie jest normalne, bo to są kontakty z rosyjską służbą bezpieczeństwa. Jak pani to widzi?
5: Czy tak, na pewno jeżeli Radcliffe spotkał się na przykład z szefem służby wywiadu zagranicznego Rosji, no to to jest jakby rzecz naturalna w tym sensie, że on jest jego funkcjonalnym odpowiednikiem. Druga sprawa to jest to, że właśnie pofatygował się i pojawił się w Moskwie. To jest coś, co rzeczywiście no, powinno zapalać u nas czerwoną lampkę, ale trzecia rzecz, wydaje mi się nie mniej ważna, jest taka, że skoro amerykański wywiad wysyła swojego szefa do Moskwy, to znaczy, że o czymś wie i że chce zarządzać ewentualnie ryzykiem i próbować wychodzić naprzeciw tym rosyjskim planom, w tym sensie, że ostrzegać, jeżeli zrobicie to lub tamto, na przykład będziecie próbowali dalej eskalować wojnę hybrydową przeciwko Europie, to my mówimy stanowczo nie, wiemy co planujecie, postawimy temu tamę. Więc w tym sensie no, to jest też no, z jednej strony alarmujące, bo mówiące o tym, że coś rzeczywiście może leżeć na stole, ale z drugiej strony też jakoś uspokajające w tym sensie, że służby wiedzą, działają i podejmują stosowne kroki, żeby no, ewentualnej eskalacji zapobiegać.
3: No, ale zgodzi się pani z tym, że to jednak istotne jest, kto do kogo przyjeżdża, że w sensie takiej narracji opowiadającej o tym, że chociażby władze amerykańskie czy prezydent amerykański chciałby powiedzieć, to ja tutaj zarządzam konfliktami, także najczęściej je rozwiązuję, ale tu akurat jest taka sytuacja, że trzeba jechać gdzieś na drugi koniec świata, żeby z kimś rozmawiać. Jak to teraz amerykańskiemu społeczeństwu opowiedzieć? Ja rozumiem, że akurat służby nie chcą mówić na ten temat, bo ani CIA, ani Pentagon, ani siły powietrzne USA nie odpowiedziały, to że w sensie nie odmówiły komentarza. A nie sądzi pani, że jest to jakaś nieodpowiedniość w sensie takim, że kto do kogo przyjeżdża, to jednak świadczy o jakimś stosunku tak, tej władzy?
5: Na pewno na poziomie politycznym. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o służby, to tutaj raczej to działa w odwrotną stronę. To znaczy, jeżeli Amerykanie pofatygowali się i przyjechali do Moskwy, to przyjechali z pozycji siły, z pozycji wiedzy i z pozycji tego, że coś Rosjanom chcą zakomunikować. Ja domyślam się, że było to jakieś ostrzeżenie dla rosyjskich służb. Więc w tym sensie to jest inna logika niż na przykład taka, którą mieliśmy podczas wizyty Putina w Stanach Zjednoczonych, gdzie to on udawał się na rozmowy z Donaldem Trumpem, próbując przekonać go do jakichś swoich racji związanych z wojną w Ukrainie, czy szerzej z architekturą bezpieczeństwa w Europie.
3: A w jaki sposób pani interpretuje to, że dokładnie w tym czasie, wczoraj, kiedy szef CIA John Ratcliffe był w Moskwie, to właśnie wczoraj prezydent Władimir Putin podpisał dekrety, które zresztą, dekrety numer 605, 606, 607, są tajne, niejawne. I to się dzieje tego samego dnia. To celowo, symbolicznie to ma mieć właśnie taki ciężar, taki wymiar, żebyśmy się teraz zastanawiali, jak pani zrozumie.
5: Akurat jeżeli chodzi o te niejawne dekrety, to nie jest nic nadzwyczajnego. W zasadzie od początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę te dekrety pojawiają się regularnie. One dotyczą bardzo różnych rzeczy i można powiedzieć, że nawet 30-40% teraz publikowanych przez Rosję dekretów to są dekrety niejawne. Więc jakby w tym sensie to nie jest nic nadzwyczajnego, że tych dekretów nigdy nie było, a one teraz nagle się pojawiły. Natomiast no, rzeczywiście jakby może nas zastanawiać to, co się w tych dekretach znajduje. Czy to są jakieś powiedzmy bardziej standardowe dekrety dotyczące na przykład jakiegoś pośmiertnego przyznania zasług rosyjskim żołnierzom, którzy zginęli walcząc przeciwko Ukrainie? Czy może rzeczywiście są to jakieś rzeczy, które będą miały no, istotne polityczne znaczenie, takie jak na przykład wspomniana przez pana mobilizacja? Natomiast ja bym tutaj dodała jeszcze element wyborów do Dumy, które odbędą się w połowie września. Jeżeli miałabym myśleć o tym, kiedy ta mobilizacja miałaby się odbyć, to zakładam jednak, że raczej po wyborach, tak aby one mogły przebiec w spokojnej atmosferze i oczywiście jak najbardziej korzystnej dla rządzącej partii i Władimira Putina. Ja bym jeszcze dodała tutaj jeden element dotyczący tej gry służb, o którą pan pyta, a mianowicie tydzień temu odbyły się między innymi nad Polską ćwiczenia NATO, planowane, nieplanowane, które miały na celu pokazanie tego, że NATO prowadzi skuteczne operacje powietrzne i jest w stanie odstraszać Rosję. One odbywały się również w rejonie Kaliningradu, więc powiązanie właśnie tych ćwiczeń, doniesień różnych służb i polityków związanych z tym, że Rosja jest gotowa na jakąś operację hybrydową plus i właśnie ta wizyta, no składają się w jakiś taki logiczny ciąg wydarzeń. Ale tak jak powiedziałam, no to nie musiał być jedyny, wyłączny czy najważniejszy temat rozmów.
3: Ale skoro pani wspomniała o zbliżających się wyborach, które są zawsze dość wrażliwym czasem Federacji Rosyjskiej, czyli pani powiedziała tak, czyli na pewno jakiekolwiek ruchy, jeśli chodzi o mobilizację, one przed wyborami w Rosji nie będą miały miejsca, tak? To możemy założyć, że to byłby szczególnie, że teraz co chwilę mamy doniesienia o tym, że osoby z Rosji, które mogłyby podlegać mobilizacji, znowu wyjeżdżają najczęściej do Gruzji albo do krajów czasami Azji Centralnej, czasami do Armenii. Ale co jeszcze w takim razie jest, i mamy to ułożone, co wyłania się jeszcze z tego faktu, jakie są konsekwencje z tego faktu, że zbliżają się wybory w Rosji? To będzie raczej sugerowało intensyfikację na przykład działań militarnych, czy raczej jakiś rodzaj wyciszenia? Jak pani sądzi?
5: Jeżeli spojrzymy na to, jak do tej pory działały rosyjskie władze, jak korelowały jakieś wybory z wojną w Ukrainie, no to raczej tutaj starają się pokazywać przede wszystkim swoje sukcesy w wojnie z jednej strony, ale z drugiej strony maksymalnie obniżać niepokoje społeczne i w pewien sposób normalizować jakoś ten konflikt. Teraz po raz pierwszy jednak to jest zdecydowanie trudniejsze, ponieważ Ukraina, sytuacja na froncie, tutaj możemy ją zostawić jakby na boku, ponieważ ona jest w miarę stabilna w tym sensie, że żadna ze stron nie odnosi jakichś istotnych porażek lub sukcesów. Natomiast to, co się zmieniło, to jest możliwość Ukrainy rażenia celów w głębi Rosji, czyli wszystkie te ataki rakietowe i dronowe, to, że uderza na kilka tysięcy kilometrów nawet w głąb Rosji, to sprawia, że ta wojna przenosi się do Rosji, oddziałuje na jej gospodarkę i oddziałuje na jej społeczeństwo. I to stawia rosyjskie władze w zdecydowanie trudniejszym położeniu, jeżeli chodzi właśnie o ten wątek normalizowania, czy też rosyjskich sukcesów.
3: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Aleksandra Kozioł, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była z nami, jest 15.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Koncern Meta zawarł ugodę z władzami kilkudziesięciu amerykańskich stanów, które zarzucają firmie wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Rząd Słowacji zatwierdził wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii w ramach operacji NATO Wschodnia Straż. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w związku z doniesieniami o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem, o którym informowała Wirtualna Polska. Chodzi o podejrzenie m.in. powoływania się na wpływy w związku z pracami nad ustawą regulującą rynek kryptowalut. Posłowie KO Jacek Karnowski i Borys Budka domagają się wyjaśnień od prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczących Zonda Krypto. Pytają, czy wiedział o spotkaniu posła swojej partii z szefem giełdy Przemysławem Kralem na Ibizie, po którym do ustawy o kryptowalutach Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kilkanaście poprawek.
6: Złożymy zawiadomienie do prokuratury na pana posła Moskala, żeby mógł się wytłumaczyć, dlaczego było tak, że trzy razy ta ustawa przechodziła przez parlament. Zarówno PiS, jak i Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie. Potem pan prezydent ją wetował, starając się wybić jej też zęby swoim projektem. Polacy dzięki podejrzanym interesom po prostu mają zagrożone swoje oszczędności do dzisiaj.
7: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal.
5: A sam Michał Moskal twierdzi, że po spotkaniu z szefem giełdy kryptowalut zerwał z nim kontakty. Koncern technologiczny Meta zgodził się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 amerykańskich stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Jednak to nie kara finansowa jest największym problemem tego przedsiębiorstwa, mówił w TOK FM medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
8: Pierwszy raz w zasadzie zdarzyło się, że ktoś z zewnątrz, czyli tutaj przede wszystkim państwo, zmusiło tak ogromny koncern do w zasadzie przeprojektowania nie jednego medium, ale kilku mediów i do zmiany całej filozofii komunikowania, bo tutaj to, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano, a weźmy pod uwagę to, że dla takiego koncernu jak Meta najważniejsze jest to, żeby użytkownik korzystał z jego aplikacji jak najczęściej, więc tutaj mamy ogromną na niekorzyść Mety lukę właśnie w tym korzystaniu.
5: A Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, od dawna zaprzecza, aby te serwisy szkodziły dzieciom. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Rząd Słowacji zatwierdził wniosek o wysłanie około setki żołnierzy do udziału w operacji NATO Wschodnia Straż. Mają stacjonować przede wszystkim w Polsce i Rumunii, a ich głównym zadaniem będzie monitorowanie przestrzeni powietrznej i wspieranie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO. Jak podkreślił resort obrony, misja ma być wkładem w odstraszanie potencjalnych zagrożeń. Jednocześnie dowódcy liczą na rozwój gotowości operacyjnej słowackiej armii do działania w środowisku międzynarodowym. Minister obrony Robert Kaliniak powiedział po posiedzeniu rządu, że żołnierze pomogą w identyfikacji zagrożeń ze strony dronów i w tym celu mają być przetestowane w warunkach operacyjnych nowe radary 3D. Misja NATO Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku jako bezpośrednia reakcja na powtarzające się incydenty naruszania przestrzeni powietrznej krajów Sojuszu przez Rosję. Operacja nie ma wyznaczonej daty zakończenia. 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas otwarcia lokalnego festiwalu w miasteczku Noyon w regionie Navarra na północy Hiszpanii. 3 osoby trafiły do szpitala. Zdarzenie miało miejsce, kiedy z balkonu ratusza wystrzelono fajerwerki z okazji otwarcia festiwalu San Miguel ku czci patrona miasta. Tryskające iskry zapaliły ląty innych fajerwerków, które spadły na zgromadzony na placu tłum i tam eksplodowały. Impreza po incydencie została wznowiona. Coroczny festiwal w Noyon trwa 5 dni, a w jego trakcie odbywają się procesje religijne i koncerty muzyczne. Tuż przed pierwszym szkolnym dzwonkiem Kraków rusza z kolejnymi remontami, które zakończą się dopiero w listopadzie. W czwartek ruszają prace na Starowiślnej, jednej z najbardziej obciążonych ulic w centrum miasta. Na początek drogowcy wejdą na odcinek między Dietla a Miodową. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
9: Pierwszy etap to przede wszystkim wymiana sieci podziemnych i remont chodnika po stronie nieparzystych numerów. Kierowcy muszą się jednak przygotować na zwężenia i zmiany w parkowaniu. Ta część remontu potrwa do listopada, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
10: Ten zasadniczy remont, czyli wymiana torowiska oraz wymiana jezdni, rozpocznie się wiosną przyszłego roku.
9: Po całkowitym remoncie ulica zachowa dwukierunkowy charakter.
10: Natomiast to, co się zmieni, to wraz z ogrodnik miejską staramy się wprowadzić na ulicę Starowiślną jak najwięcej zieleni.
9: Ma się tam pojawić co najmniej 30 nowych drzew. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: A teraz w TOK FM czas jeszcze na prognozę pogody. Czwartek z małym zachmurzeniem, więcej chmur na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Termometry w ciągu dnia pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 stopni na południu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 27 sierpnia 1991 roku ukazał się pierwszy studyjny album grupy Pearl Jam zatytułowany Ten. To 35. rocznica tego wydarzenia. I teraz posłuchamy utworu Even Flow. Na dobry początek od nas dla Państwa w pierwszym programie TOK FM. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję, Róża Rumińska jest naszą wydawczynią, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Mamy czwartek, to jest 239 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5:36, a zajdzie o 19:38. Imieniny obchodzą dzisiaj Amadea, Amadeusz, Cezary, Dominik, Jan, Józef, Małgorzata i Monika. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. Mołdawia obchodzi dzisiaj Święto Niepodległości. 130 lat temu we Lwowie urodził się Jan Mazurkiewicz, podczas Powstania Warszawskiego dowódca zgrupowania Radosław. W 1971 roku odbyła się premiera filmu Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. W roku 1980 Gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentował już 500 przedsiębiorstw. Dziennikarze przebywający na wybrzeżu zaprotestowali przeciw dezinformacji i nieobiektywnym komentarzom centralnej prasy. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. To jest lobbing polityczny, z którego powinien wytłumaczyć się Jarosław Kaczyński. Tak mówi Koalicja Obywatelska o spotkaniu posła PiSu z szefem Zonda Krypto i o tym, co potem się wydarzyło z ustawą o kryptowalutach. Do tego spotkania Moskala z szefem Zonda Krypto, czyli polityka PiSu z Przemysławem Kralem, doszło rok temu na Ibizie, o czym poinformowały TVN24 i Wirtualna Polska. Potem PiS zgłosiło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptowalutach. Koalicja Obywatelska zgłosiła tę sprawę do prokuratury. Maciej Kluczka.
1: Fakty są dla posła Michała Moskala i całego PiSu bezlitosne, twierdzi Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.
2: Michał Moskal był bezpośrednio zaangażowany w rozmowy z szefem giełdy kryptowalut, był zaangażowany w proces legislacyjny, był zaangażowany w to, za co kiedyś pani Jakubowska została skazana w aferze Rywina, czyli za bezprawne ingerowanie w proces legislacyjny.
1: W Sejmie spotkałem Michała Dworczyka, kiedyś szefa kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, ale nie chciał odpowiedzieć na żadne pytanie dotyczące tej historii.
3: Czy jest to problem z punktu widzenia standardów funkcjonowania partii?
1: Nieco więcej miał do powiedzenia wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
4: Nie mieliśmy wiedzy na temat tego, że Michał Moskal udał się na Ibizę, natomiast tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną.
1: To absurd, odpowiada Mirosław Suchoń, poseł Unii Centrum. Takie spotkanie, które odbywa się na koszt zapraszającego, powinno znaleźć się w rejestrze korzyści, dodaje poseł Suchoń, członek Sejmowej Komisji Służb Specjalnych.
5: To jest ośmiornica, która w sposób zorganizowany próbowała nasze państwo, a przede wszystkim obywateli oszukać.
1: Kolejnym nowym wątkiem historii jest ten dotyczący starań Tomasza Sakiewicza, szefa telewizji Republika, by znaczący pakiet akcji telewizji kupił Przemysław Kral.
0: O czym informował reporter TOK FM Maciej Kluczka. Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO, informuje dziennik Wall Street Journal. Według Polityka ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie. Gazeta powołuje się na ludzi wtajemniczonych w tę niezapowiedzianą podróż. Wczoraj skomentował ją prezydent USA, nazywając ją częściowo rutynową. Kreml natomiast zdawkowo przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi. Amerykański radiowiec Glenn Beck zapytał Donalda Trumpa, czy dyrektor CIA poleciał do Moskwy właśnie po to, aby rozmawiać o możliwych rosyjskich prowokacjach na terytorium NATO albo o sankcjach na Iran.
6: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
0: Z kolei rosyjska Komsomolska Prawda podała, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej mógł przylecieć do Moskwy, żeby przedstawić propozycję pokojową. Wciąż jest szansa, że Polska zrealizuje kamień milowy zapisany w Krajowym Planie Odbudowy dotyczący reformy planistycznej, przekazuje Ministerstwo Rozwoju, według którego nastąpiło wyraźne przyspieszenie w przyjmowaniu przez gminy tzw. planów ogólnych. To są dokumenty, które regulują co i gdzie można budować na terenie danej miejscowości, a które do końca sierpnia według resortu rozwoju musi przyjąć co najmniej 30% gmin. Bez nich na części terenów może nastąpić paraliż budowlany. Jak wylicza resort, w ciągu 2 tygodni liczba uchwalonych planów wzrosła o 1/3. Nie zmniejsza to jednak obaw władz i mieszkańców tych miejscowości, które planów jeszcze nie przyjęły. O czym więcej teraz Tomasz Fęsk.
7: W połowie sierpnia odsetek gmin, które przyjęły plany ogólne, wynosił 20%, grubo poniżej progu uzgodnionego z Komisją Europejską, który pozwoliłby Polsce na zaliczenie kamienia milowego z KPO, a gminom na zainkasowanie dofinansowania progu początkowo wynoszącego 50% i obniżanego dwukrotnie. Powołując się na najświeższe dane, wiceszef resortu rozwoju Tomasz Lewandowski zapewnia, że do osiągnięcia go brakuje już niewiele.
8: Przy 5. rewizji KPO ten poziom realizacji kamienia milowego został obniżone do 30%. Na 25 mieliśmy przyjętych 702 plany ogólne gmin, więc jest szansa, ten poziom 30% to jest 744 plany ogólne. Jest szansa, że ten kamień milowy zostanie zrealizowany.
7: Warszawa i Bydgoszcz nad swoimi planami ogólnymi wciąż pracują. We Wrocławiu radni nad jego ostatecznym kształtem mają głosować dziś, w Lublinie w piątek. Wśród dużych miast chlubnymi wyjątkami są m.in. Poznań, który przyjął plan na początku roku, Olsztyn, który zrobił to w maju, i Szczecin, który swój ma od 2 miesięcy. Ale obawy o przyszłość w związku z brakiem dokumentu są silne także poza dużymi miastami, mówi wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Jacek Brygman.
9: Dotyczą przede wszystkim zablokowania inwestycji w gospodarstwach rolnych, które są w rozproszonej zabudowie.
7: Upływ ustawowego terminu 31 sierpnia nie zwalnia gminy z obowiązku uchwalenia stosownego planu, no i te z czasem zostaną przyjęte tam, gdzie jeszcze ich nie ma. Problemem jest próżnia prawna, która powstanie, gdy przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za chwilę nie będzie też nowych planów ogólnych. Na takim terenie od 1 września nikt nie dostanie decyzji o warunkach zabudowy i niczego legalnie nie zbuduje. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Związkowcy z sierpnia 80 domagają się od zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konkretnych informacji dotyczących przyszłości firmy. Do zarządu trafiła petycja z pytaniami strony społecznej. Związkowcy chcą dowiedzieć się, jaki jest cel programu naprawczego i jak spółka będzie funkcjonować po restrukturyzacji.
10: Jaki będzie poziom zatrudnienia, moce produkcyjne?
0: Dodaje Karol Ganatyr, przewodniczący Wolnych Związków Zawodowych Sierpień 80 w JSW. Informacje są bardzo niepokojące, a załoga zaczyna bać się o przyszłość zakładów pracy.
10: Dochodzą nas informacje, że w najbliższym czasie może zostać jedna z naszych kopalń przekazana w inne ręce, po prostu wyjdzie ze struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zostanie przekazana do albo innej spółki górniczej, albo zostanie zlikwidowana, albo przejmie obcy kapitał.
0: Działacze informują, że dotychczasowe mniejsze protesty mogą wkrótce przybrać dużo większy rozmiar. JSW zmaga się z poważnymi problemami finansowymi już 3. rok. Trwa fala odejść pracowników związana z uruchomieniem państwowego programu osłonowego. Departament Stanu USA zapowiada, że przekaże $500 000 na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Waszyngton złożył też kondolencje rodzinom ofiar kataklizmu. Według ostatnich danych nepalskich władz w potężnej powodzi zginęło co najmniej 160 osób, a ponad 400, w tym 341 zagranicznych turystów, wciąż uznaje się za zaginionych. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Państwowe media chińskie poinformowały, że po chińskiej stronie granicy w osuwisku i w lawinie błotnej zginęły co najmniej 3 osoby, a 265 jest zaginionych. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
6: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy, ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy, w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające, uczę tu od 18 lat. I nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: A dzisiaj w drugim dniu kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie uczestnicy będą mogli posłuchać wystąpień i zadać pytania ministrom edukacji Barbarze Nowackiej, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, czy też ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. No i co, myślą państwo, że przekonają młodych ludzi? W jaki sposób w ogóle politycy mogą trafić do młodych? O to dzisiaj państwa pytamy w pierwszym programie TOK FM. 22 44 044. Adres mailowy do nas to pierwszy@tok.fm.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7:00, zapraszam na Kulturę w Toku. Opera Carmen Bizeta zostanie wystawiona w piątkowy i niedzielny wieczór przed Bielskim Teatrem Polskim. To jedno z kluczowych wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury. W wydarzeniu wystąpi blisko 200 wykonawców, soliści operowi, aktorzy, muzycy orkiestry La Nostra Banda, chórzyści i kilkudziesięciu tancerzy. Spektakl odbywać się będzie na kilku planach, obejmie dużą przestrzeń w pobliżu teatru. Istotną rolę odgrywać też będą multimedia. A w przyszłym roku tytuł Polskiej Stolicy Kultury dzierżyć będą Katowice i właśnie temu zagadnieniu poświęcono jest 17. edycja konkursu fotograficznego Katowice w obiektywie. Zgłoszenia można przesyłać do 9 października, a najlepsze zdjęcia trafią na wystawę na początku grudnia. Wrocławski Teatr Lalek rusza w trasę. We wrześniu i w październiku odwiedzi kilkanaście miejscowości na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, tak by sztuka teatralna znalazła się na wyciągnięcie ręki w różnych zakątkach regionu. Wystawione zostaną m.in. spektakle Misiaczek, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Skarpety i Papiloty. Wszystkie przeznaczone dla najmłodszych widzów. Barn Stage Festival odbędzie się w piątek i w sobotę w Chorzowie. To klimatyczny festiwal, podczas którego prezentują się młode zespoły grające rock, indie i alternatywę.
13: Stodoła jest nawet wyplakatowana, można powiedzieć, fragmentami różnych zinów i czasopism rockowo-metalowych. Jest nawet człowiek wiktoriański Da Vinci.
14: Tak, trzymający gitarę.
13: Dokładnie. Więc z roku na rok forma tego festiwalu jest coraz bardziej profesjonalna.
12: Mówili Maciej Zieliński z Ratusza oraz Tymon Kiełbasa, twórca festiwalu, którego trzecia edycja rozpocznie się w piątek.
0: Zachmurzenie będzie dzisiaj na ogół małe. Na wschodzie i na południu Polski wzrastać będzie ono do umiarkowanego i ewentualnie dużego. W Polsce wschodniej możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Rano jeszcze lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. A na termometrach dzisiaj od 21 stopni na północnym wschodzie, przez około 23 stopni w centrum, do 26 stopni na południu.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. Dzisiaj pytamy państwa o to, w jaki sposób politycy mogą trafić do młodych ludzi. 22 44 044. Prosimy do nas dzwonić pod ten numer. Pan Stefan z Białegostoku jako pierwszy się dodzwonił. Słuchamy.
15: Dzień dobry, witam wszystkich. No ja uważam, że najważniejsze dla młodych to jest praca i mieszkanie. No praca jako tako jest. W tej chwili kto chce pracować, no to pracę znajdzie, może nie za satysfakcjonujące pieniądze, ale jest ta praca. No i mieszkania. No jakoś znowu wszyscy chyba odpuścili te mieszkania. No ja uważam, że trzeba wrócić do pomysłu kas oszczędnościowo-mieszkaniowych. To było kilkanaście lat temu, ja też sam z tego korzystałem. Oszczędza się przez pewien czas, a później można wziąć niżej oprocentowany kredyt. Także uważam, że praca i mieszkanie to jest najważniejsze dla młodych. No i bezpieczeństwo, tak jak dla nas wszystkich.
0: To był pan Stefan z Białegostoku. Oprócz tego, że mamy kampus Polska Przyszłości, to jeszcze Karol Nawrocki zaprosił młodych na wydarzenie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. To jest najbliższy weekend, zdaje się. I tutaj w Juracie na Mierzei Herskiej spotkają się uczestnicy. Przyszłość zaczyna się dzisiaj. Taki jest tytuł spotkania. Uczestniczyć mogą w nim osoby w wieku od 18 do 26 lat. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej jest z nami. Słuchamy.
16: Witam panie redaktorze z Dasza Zbiorowego.

0: to też nie są, to są młodzi ludzie, bo to są ludzie już w średnim wieku, powiedzmy, to oni mają łatwość, ponieważ posługują się podobnymi narzędziami, mówią podobnym językiem i no nie nudzą to, jak ci politycy tych podstawowych naszych dużych klanów. I dlatego w następnych wyborach, tak sobie przewiduję, obserwując scenę polityczną w Polsce, te duże partie będą w dużym odwrocie i może jeszcze powstanie coś nowszego, a to jest najważniejszy w sumie nasz elektorat, tak, bo niestety z powodów biologicznych ludzie starsi odchodzą, chociaż ja bym nie zapominał o ludziach starszych, bo też chodzą na głosowanie, też mają swój głos, a głos jest warty 1:1, bo na razie programów do starszych osób to niewiele, w sumie żadnych jakichś pomysłów. Natomiast wydaje mi się, że na takich kampusach, czy na takich spotkaniach z prezydentem, bo prezydent też pozazdrościł troszeczkę sukcesu kampusu, trzeba mówić językiem, który młodzi ludzie rozumieją. Ja ostatnio miałem w Akademii warsztaty i starałem się zrozumieć, bo chciałem jak najbardziej dotrzeć z różnym przekazem do moich studentów. I zaczęliśmy dyskutować na temat, na przykład, co oni lubią, tak? Jakie filmy oglądają. Chciałem poznać ich najpierw, bo ja mam swój kanon i oczywiście pokazując im kanał Wajdy, czy pokazując im Ziemię Obiecaną, czy inne ważne filmy, które oni nie znali, chciałem do nich dotrzeć, bo to są wartościowe rzeczy, ale jednocześnie chciałem zrozumieć, że to nie jest tak jak pokolenie 40-latków, 50-latków, 60-latków, każde 10 lat, każda dekada zmienia się w ogóle percepcja tego, co postrzegamy, co jest dla nas ważne, tak? Dla ludzi starszych mieszkanie, pan Stanisław chyba, tak? Mówił, że mieszkanie jest ważne. Oczywiście mieszkanie
1: Stefan,
0: zawsze jest ważne.
1: Stefan chyba z Białegostoku.
0: A przepraszam bardzo, Stefan, sorry. To po prostu, ale wie pan co, to jest nowa generacja. Ona już nigdy nie była taka głodna, jak pokolenie 60-latków czy 40-latków. Nie musiała walczyć i nie chce uczestniczyć w takim wyścigu szczurów, tak jak pokolenie, powiedzmy, milenialsów uczestniczyło. Zrozumienie, że to są inne wartości, inne oczekiwania, troszeczkę nie chcą tak pracować ciężko po 16 godzin, 17 godzin, oni chcą żyć i to jest najważniejsze. Dajmy im żyć. Życzę udanego dnia i ciekaw jestem pozostałych naszych słuchaczy.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. 22 44 044. Tradycyjnie prosimy panie o większą aktywność w programie. Telefonuje pan Włodek z Wrocławia. Słuchamy.
2: Dobry wieczór, witam, znaczy przepraszam, dzień dobry, bo to właśnie, no dla mnie jest ciemno, więc dla mnie wieczór to tak odruchowo, znaczy witam.
1: Zgadzam się z panem, dobry wieczór.
2: No właśnie, no ale jeszcze w Wrocławiu już świta, także to już tak, no powiedzmy, że już, no pół, dobra. To teraz ja nawiążę do tego, ja powiem tak, to samo co pan Stefan, wszyscy przywódcy, to jest tak, dostępność mieszkań, ale nie za to, co mieliśmy festiwal poprzednich i jeszcze PiSu i potem Platformy, że tam kredyt był tam. Jeśli była licytacja 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3% i potem się okazało, że deweloperzy podnieśli, bo po prostu mieli okazję po prostu podnieść ceny i wylano dziecko z kąpielą, ale teraz to u mnie będzie trzy punkty, będzie drugi, trzeci, puenta. Potem tak i tak samo tak. Ja rozmawiam z młodymi ludźmi, młodymi inżynierami, ale nie na z pozycji pan profesor jak pan Andrzej. Ja też szanuję po prostu student, który się kryguje, bo nie powie dokładnie co myśli, bo nie każdy ma odwagę powiedzieć cywilną, bo jednak potem przychodzi z indeksem. Tylko ja po prostu rozmawiam po prostu na zasadzie, że partnerstwa po prostu. I mówię tak, powiedzieć tak, że
1: czyli dlaczego... Tak, po my, partnersku skoro, rozmowa, tak? To jest
2: ale,
1: pierwsza
2: ale mogę skończyć. My, skoro my jesteśmy w Unii, tyle lat, jesteśmy wysoką gospodarką świata, dlatego my chcemy zarabiać tak samo jak w krajach typu Niemcy, Francja.
1: Ale to młodzi ludzie tak mówią, tak?
2: Tak, po prostu tak po prostu. I nie wiadomo, że brać 30% a przykładem dam przykład, że będzie daleko, to mój syn opowiedział na mnie, że on nie będzie za jakąś

0: krajowo prasowo po prostu, bo nie będzie chlebu biedy, tylko po prostu woli jeździć po całej Europie, 400 km tyle, po prostu jeździć, pracuje 12 godzin dziennie i po prostu ma pomiędzy 2-3 średnie po prostu. No to pracuje kilka godzin dziennie, no zacharowuje się, ale po prostu ma i tylko i to po prostu...
1: Średnia krajowa aktualnie w Polsce, dziękuję bardzo, to był pan Włodek z Wrocławia, średnia krajowa to 9100-9600, jeśli jakiś młody człowiek uznaje te zarobki za niewystarczające, za małe, to też nam coś to opowiada o dzisiejszej Polsce. Pan Łukasz z Będzina, słuchamy.
2: Dzień dobry, no ciężko będzie być tu oryginalnym, praca, dom, rodzina, są to rzeczy bardzo ważne dla młodych ludzi. Przerażające jest, no tak jak tutaj wspomnieli wcześniejsi rozmówcy, no praca jest i będzie, proszę państwa. Ja naprawdę nie to, że się chwalę, ale bardzo, bardzo, bardzo ciężko pracuję. Pracowałem pewnie, jeszcze będę pracował. Mi się akurat udało za gotówkę kupić mieszkanie. Nie muszę się dzisiaj oglądać z niepokojem na decydentów, którzy będą wymyślać różne przepisy, gdzie będą mnie jeszcze bardziej dobijać jakimś kredytem. Coraz gorszy jest wynik badań, który pokazuje, że niestety, ale młodzi ludzie w coraz starszym wieku opuszczają swoje rodzinne gniazdko i coraz bardziej się przyzwyczają do tego, że niestety muszą mieszkać z rodzicami albo chcą mieszkać z rodzicami. I tutaj, proszę państwa, mi się wydaje jednak, że polityk powinien przekonywać młodego wyborcę nie tym, że da pracę, że da dom, bo ja jestem przekonany jedną rzeczą, że jeżeli młody człowiek, tak jak ja, nie zakasa rękawów, nie pójdzie rano do pracy i nie będzie ciężko pracował, to ani pan z PiS-u, ani pan z koalicji nie da mu nic i na pewno mu nie pomoże w życiu, bo musimy być odpowiedzialni za swoje życie. Ale uczciwość, wiarygodność, polityka powinna tutaj przekonywać człowieka. I ostatnia afera Zonda, która pokazuje, że ludzie, którzy naprawdę na ustach mają patriotyzm, Polska i jeszcze raz Polacy, potrafią w ciemnych okolicznościach robić interesy z człowiekiem, który nie wykorzystał ludzi na końcu świata, chociaż to też jest krytyczne, ale własnych Polaków na grube miliony. I oni bez żadnego wahania potrafią od niego brać pieniądze, potrafią od niego brać jakieś zapomogi, brzydko mówiąc, na swoje partie. I to jest przerażające. I ludzie młodzi powinni zauważać to, że jeżeli polityk nie jest wiarygodny, nie jest uczciwy, powinien od razu iść na margines polityczny. A tak jak wspomniałem wcześniej, praca, dom i rodzina, niestety, jeżeli sami nie zadbamy o to, to nasi decydenci, którzy jak wiemy, dla nich najważniejsza jest tylko własna kieszeń i kasa, nie pomogą nam. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina. Pan prezydent też robi swój kampus w cudzysłowie, tylko żeby się tutaj nikt nie obraził, bo to nazwa wydarzenia, za którym stoi Rafał Trzaskowski w Olsztynie. Pan prezydent robi swoje spotkanie z młodzieżą i tam, jak tutaj podpowiada mi Róża, niejaki Skolim też będzie występował. Więc tutaj politycy szukają różnych sposobów na dotarcie do młodych ludzi. I o tym właśnie dzisiaj dyskutujemy. W jaki sposób można w ogóle trafić do młodych wyborców? Pan Sławek z Lgoty Małej. Słuchamy.
3: Dzień dobry państwu, pozdrawiam pana redaktora, pozdrawiam całą redakcję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja bym tutaj może, nie wiem czy będę oryginalny czy nie, ale coś takiego, co w zasadzie jest abstrakcją, bo co można młodym ludziom dać? Można dać przykład, można im pokazać, że społeczeństwo, dotyczy to tak samo społeczeństwa, jak i elit rządzących, jak i wszystkich nas otaczających. Chodzi mi o to, żeby pokazać młodym ludziom, żeby warto być uczciwym, warto postępować dobrze, warto być dobrym dla współobywateli, współludzi, z którymi żyjemy. Po prostu na zasadzie przykładu, bo jeżeli mówimy o jakichś rzeczach wybiórczych typu praca, środki finansowe, oczywiście to jest ważne, ale nic nie zastąpi przykładu, bo jeżeli my będziemy mówić co innego, a postępować co innego, to niewiele da. Po prostu pokazanie za pomocą przykładu. Pokazanie, że do polityki, jeżeli pójdzie człowiek uczciwy, to nie zostanie zmiażdżony przez tą całą machinę polityczną, którą dzisiaj obserwujemy, która no bardzo, bardzo daleko jest od doskonałości, to już nie wspomnę, od w ogóle normalnych zasad funkcjonowania, który ma wpływ na naszą rzeczywistość. Tak jak mówię, po prostu przykład. Postępujmy dobrze, tak jak powinniśmy postępować, tak jakbyśmy chcieli, żeby nasza młodzież była i później nami rządziła, że tak się wyrażę. O.
1: Bo to nastąpi prędzej czy później. Dziękuję bardzo. Tak, pan Sławek,
3: pozdrawiam.
1: Teraz będziemy w Warszawie u pana Marka, też razem z panem Markiem. Słuchamy pana. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie. No to piękne zdanie. No powiem szczerze, muszę zapamiętać je.
1: Które?
4: To właśnie przed chwilą, które pan Sławek powiedział. Najważniejsza rzecz, którą młodym ludziom mogą dać politycy, to przykład. No, przyznam szczerze, że zgadzając się z dużą liczbą głosów wcześniej, to zdanie na mnie ogromne wrażenie wywarło. Mhm. Bo to akurat jest prawda. Ale ja postaram się bardzo tak syntetycznie podejść do pytania pana redaktora dzisiaj. Odpowiedzieć po prostu wprost, jak politycy mają dotrzeć do młodego pokolenia, bo tak brzmi pytanie, tak z tego co zrozumiałem.
1: Tak.
4: No powinni dotrzeć w jeden sposób, niestety w sieci, w internecie. Ja mówię, dlaczego niestety, bo w internecie wiele rzeczy jest wypaczonych, nieprawdziwych, zakłamanych, ale partia rządząca w przeciwieństwie nawet do równie skostniałego, i to pan Andrzej ma rację, PiSu, popełnia wielki błąd, kolejny raz już enty lekceważy po prostu ciężką pracę w sieci, żeby do tych młodych ludzi dotrzeć. Zdecydowanie lepiej robi to Konfederacja. Najgorsze jest to, że również ta Konfederacja Brauna, która bardzo radykalnie jakby lansuje swoje teorie, które są nie mniej radykalne, natomiast ona rzeczywiście robi to w sposób umiejętny, bo właśnie do sieci się przenosi. Gdyby państwo zaobserwowali, którzy korzystają z internetu na YouTubie czy na innych tam portalach, w innych formatach na X-ie, bardzo dużo jest treści propagandowych kierowanych do młodego pokolenia. No i właśnie na tym aspekcie propagandowym chciałem się skoncentrować, bo powiem w ten sposób. Młodym ludziom bardzo łatwo obiecać różne rzeczy. Oni często są mądrzy swoją młodością, mądrością tego młodego człowieka, ale też bardzo podatni na manipulacje. I tutaj niestety politycy wykorzystują to w sposób bezlitosny. Głosy oddają, i tu pan Andrzej ma w 100% rację, wszyscy, i ci młodzi, i ci średniego pokolenia, i ci ludzie najstarsi. Ale moim zdaniem, jeżeli mielibyśmy uczciwie podejść do pytania pana redaktora i nie mówiąc, co jest ważne filozoficznie, a podejść do tego ważne syntetycznie w docieraniu do młodych ludzi, to wydaje mi się, że właśnie komunikacja w internecie, bo to jest absolutna podstawa. Młodzi ludzie dzisiaj praktycznie nie oglądają telewizji. Work-life balance jest tutaj jakby już nawet wypaczony, bo to jest rzeczywiście 7:15, 8:16 w zdecydowanej większości ludzi młodych, którzy potem po prostu chcą inaczej spędzać czas. I wydaje mi się, że tutaj jest wielka rola dla każdej partii politycznej, dla każdego polityka, żeby zaczął komunikować się z młodym pokoleniem w sposób, który ona rozumie, który przyswaja i który chce. No, zrozumieli ludzie w reklamie. I ta reklama przyniosła się tam na ogromną skalę. I myślę sobie, że trzeba korzystać z dobrych wzorców i promować jakby tego młodego pokolenia, słuchać z jednej strony, a z drugiej strony docierać do niego w taki sposób, który ono po prostu rozumie. I na koniec, jeśli pan redaktor pozwoli, chciałbym powiedzieć taką jedną kwestię. W przyszłym roku wybory rozstrzygną się dokładnie w internecie. I o wyniku wyborów rozstrzygną dokładnie, tak powiedział pan Andrzej, bo z nim się zgadzam dzisiaj w ogromnej części, młodzi ludzie. Kto pierwszy to zrozumie, kto pierwszy zneutralizuje patoprawicowe partie, to bardzo szybko osiągnie sukces.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Warszawy. Prosimy państwa o kolejne telefony pod numerem 22 44 044. Nasz adres mailowy to pierwszy@tok.fm. Za chwilę wracamy do dyskusji.
5: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
6: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
7: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Thank you. Jeszcze możemy spodziewać się takiej letniej temperatury dzisiaj, bo zachmurzenie będzie na ogół małe. Na wschodzie i na południu Polski będzie ono wzrastało do umiarkowanego, ewentualnie dużego. I w Polsce Wschodniej, na przykład w Lublinie, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Rano jeszcze lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Natomiast na termometrach od 21 stopni w Suwałkach, przez około 23 stopni w Warszawie i w Łodzi, do 26 stopni w Krakowie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 18 minut szósta to jest pierwszy program Tok FM. W jaki sposób politycy mogą trafić do młodych ludzi? O to dzisiaj Państwa pytamy. Nasz numer to 22 44 044. Dzwoni pan Robert z Poznania. Słuchamy.
9: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. Myślę, że młodzi ludzie to na pewno nie ta sama era, epoka co lata 70., 80., gdzie była to szara masa, która mogła iść, oczywiście w cudzysłowie, która mogła iść za jakimś przekazem propagandowym wtedy, w tym ówczesnych czasach. Teraz mamy młodzież, młodych ludzi, którzy analizują bardzo głęboko to, co się dzieje, jak mogą uszyć na miarę tą rzeczywistość dla siebie. I ten koloryt powoduje, że te podejście również powinno być no, dosyć różnorodne do młodych ludzi, tym bardziej, że zgadzał się, że internet jest tutaj głównym przekazem, głównym nośnikiem dotarcia do młodych ludzi. Natomiast myślę, że nie tylko. A ten koloryt powoduje, że i różnorodność młodych ludzi, że można do nich dotrzeć w różny sposób. Oni też są chłonni tej informacji, która jest w rzeczywistości z różnych źródeł, z różnych opcji politycznych, z różnych opcji światopoglądowych. Także myślę, że to jest miejsce, aby również ci populiści związani chociażby z Nawrockim, który chce teraz przejąć troszeczkę aktywności młodych ludzi na dumie narodowej, na mało konkretach, a budowaniu tej dumy narodowej od podstaw, wstawaniu z kolan cały czas. No znamy ten temat, ale ja myślę, że dla młodych ludzi już nie tylko mieszkanie i stabilizacja, choć to są te podstawowe rzeczy bardzo istotne, ale również to współdecydowanie o tym, co się wkoło dzieje, jest bardzo, bardzo ważne. Tego typu jak budżety obywatelskie, czy chęć umożliwienia ludziom wykazania się oddolnego.
1: To jest trochę tak, panie Robercie, że młodzi ludzie, jakbyśmy z nim ich zapytali, zresztą bardzo zapraszamy, jeśli ktoś z reprezentujący umownie młodzież jest po drugiej stronie, to bardzo proszę o telefon 22 44 044. Natomiast panie Robercie, słychać od nich często, że oni jakby wyłączają siebie z tej grupy, która w społeczeństwie gdzieś tam właśnie ma wpływ na coś. Znaczy mówią o politykach jako o jakichś obcych osobach, które coś sobie tutaj załatwiają, a wiary w taką partycypację, to się nazywa, chociaż może tutaj znaleźlibyśmy lepsze słowo, nie ma.
9: Natomiast mam pan rację, do tego też zmierzałem, chciałem to wyrazić. Wydaje mi się, że ta możliwość współdecydowania jest bardzo ważna, ponieważ wśród młodych ludzi jest bardzo dużo aktywnych, myślących, analizujących, nie tylko tych, którzy odbiorą ten przekaz Nawrockiego, mówiąc o dumie narodowej i wstawaniu z kolan, tylko dla tych, którzy mogą coś wnieść, a takich jest bardzo, bardzo dużo. Europa stanęła otworem, czerpiemy różne wzorce, mało tego, my nadajemy ton, nasi młodzi ludzie wygrywają różne konkursy technologiczne, innowacyjne w Europie. Myślę, że to jest coś, co warto wykorzystać i tych ludzi w cudzysłowie zagospodarować również dla rzeczy bardzo dobrych dla naszego kraju. Także ten koloryt młodych ludzi, ta różnorodność powoduje, że dotarcie do nich jest bardzo trudne. Natomiast nie jest niemożliwe. Internet oczywiście tak, ale aktywności oddolne, NGOsy, różnego rodzaju te inicjatywy oddolne też je widzę w swoim terenie, są bardzo ważne i wpływ na to, jak żyjemy. I to nie tylko, tak naprawdę chodzi tylko już o pracę i o stabilizację i o mieszkanie. Oczywiście tak, to jest coś, no, co musi być spełnione, aby móc wejść w życie dorosłe skutecznie, ale również wpływ na to, jak żyjemy, co mamy wkoło, czy jak możemy spędzić wolny czas. Czyli jeszcze raz podkreślę, te budżety obywatelskie, to jest bardzo ważne, żeby móc współdecydować. To jest chyba strategia, która przyniesie sukces, aby móc te najlepsze pomysły do domu młodych ludzi wykorzystać. Jeszcze raz podkreślę, nie w populistycznym podejściu Nawrockiego i tego typu patoprawicowych haseł, bo to niczego nie wnosi. Na koniec, panie redaktorze, chciałem pozdrowić kolegę Marka z pracy, który jest waszym wiernym słuchaczem. Dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiamy również. Pan Józef z Grudziądza teraz do nas dołącza i ponownie proszę, aby któraś ze słuchających nas pani się odezwała w tej dyskusji. Panie Józefie, słuchamy.
10: Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry panie redaktorze. Strasznie miło się dodzwonić do państwa. Proszę państwa, kilka spraw. Praktycznie wszyscy mają rację i jeden kluczowy problem. Otóż polityka stała się autorytarna i tu wszyscy panowie mówią, żeby właśnie młodzi nie byli zawiedzeni. I taką pracą oddolną na przykład można zobaczyć w różnicy pomiędzy lewicą a partią Razem. Partia Razem, która pracuje oddolnie i lewica, która ma partię autorytarną, wodzowską i gdzie po prostu widać, że odpływa elektorat, szczególnie młodzieżowy, do tej partii razemitowej. I to bardzo widać tutaj ładnie na tej parze, nazwijmy to lewica i Razem. Myślę, że Razem jest niedoszacowany, a myślę, że lewica jest za bardzo nabijana. Natomiast wracając do kluczowego dla całego społeczeństwa problemu z aktywnością polityczną młodzieży, ja myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy w ogóle zaczęli dyskutować nad tym, jak wrócić do demokracji, ponieważ mamy tyle kłód wrzuconych pod nogi przez sitwy polityczne, które skostniały i zabetonowały scenę polityczną, że to powoduje, że nie ma jakby aktywności zawiedzonych ludzi, to znaczy w szczególności młodzieży, którzy zagłosują, a później czują się oszukani przez wybranych przez siebie reprezentantów. I tu gdyby można było zacząć pracować na przykład nad okrągłą kartą wyborczą, żeby wszyscy ludzie na listach mieli równe szanse, a nie tylko sitwa wyznaczona przez wodza na miejscach biorących. Tego nie chcą dyskutować. Nie chcą dyskutować o życiorysach, żeby kandydaci mieli udostępnili wyborcom na stronach PKW. Już nie mówię o takim kuriozum, że politycy nie podlegają medycynie pracy, a wszyscy pracownicy w Polsce podlegają medycynie pracy. Plus oczywiście badania psychiatryczne, nawet psychotechnika jest dla kierowców, a tu ludzie decydują o życiu innych ludzi, no i nie wiadomo, czy oni są przypadkiem nie straumatyzowani w jakiś sposób i nie dający odpowiednich kompetencji. I teraz, żeby młodzi w to wszystko się byli bardziej aktywni, powinni wiedzieć, że mogą. Na takiej okrągłej karcie wyborczej, gdzie nie ma miejsc biorących, wtedy taki młody człowiek ma równe szanse i wie, że jego aktywność jest ważniejsza niż miejsce biorące matematyczne dla na przykład lidera. Przykład był lewicy w Sosnowcu, pan Litewka, jak dobrze pamiętam, i pan Czarzasty z miejsca numer jeden. I okazało się, że pan z miejsca numer jeden by nie wszedł do tego Sejmu, tylko wszedł dzięki temu, że to właśnie pan Litewka, bardzo aktywny młody człowiek, był tak znanym postacią, że wciągnął w cudzysłowie na swoich plecach pana Czarzastego do Sejmu, który jak widać miota się po Polsce i szuka sobie okręgu. I tutaj młody człowiek pokazał, jak można i ile można, i jak widać po tym przykładzie, że da
1: radę. Czyli można, panie Józefie, właśnie, bo dziękuję bardzo, pan Józef z Grudziądza, żebyśmy, proszę państwa, nie wyważali otwartych drzwi. Pan nasz słuchacz mówi o tym, o zabetonowaniu, o tym, żeby umożliwić, żeby to nie było podziału na te miejsca biorące, nie biorące. Proszę państwa, mamy to wszystko. Znaczy, można kandydować, zakładać komitety wyborcze, wystarczy chcieć. To może się nie spodoba młodym ludziom, ale to, że mamy wciąż te same nazwiska, to oznacza, że świadczy o tym, że wciąż głosujemy na te same nazwiska. Bo bez naszych głosów by ich po prostu nie było już dawno. 22 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy. Co słuchamy?
11: Trzy dni temu miałem w rodzinie wielką uroczystość, 18 moich dwóch wnuczek bliźniaczek. Była to wielka impreza, zorganizowały naprawdę wielką imprezę, zaprosiły masę swoich znajomych. No i dziadków też. W związku z tym dziadkowie zetknęli się z tym najmłodszym pokoleniem i mieli okazję sobie z nimi pogadać. I co się okazuje? Ci młodzi ludzie wcale nie odbiegają od nas, tych starych. My jesteśmy dokładnie tacy sami. Nie różnimy się zupełnie niczym, mamy te same...
1: Albo chodzi panu o poglądy, spojrzenie na politykę, na świat...
11: Spojrzenie na życie, nie na poglądy, nie na politykę
1: na bieżącą. Życie.
11: Dokładnie. Chcą tego samego, co my i są to naprawdę proste sprawy.
1: Czego chcą? To znaczy czego?
11: Chcą stabilizacji, chcą związków normalnych, chcą zakładania rodzin, a nie jakichś wydumanych haseł, pseudoekologicznych i innych, którymi karmi ich obecna władza, myśląc, że to jest ważne. A to nie jest ważne. Ważne są naprawdę dla tych ludzi proste sprawy i tyle.
1: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy, z którym się nie do końca zgodzę. Bo z pewnością są młodzi ludzie, którzy powiedzą, tam jakieś dbanie o środowisko, kogo to obchodzi. Ale proszę państwa, Nawet tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że większość młodych ludzi jednak oczekuje czystej planety i dbałości o pewne sprawy, które sytuacja w krajach, w których na przykład jest susza, są kolejne rekordy temperatury, powodzie albo nie ma dostępu do wody. To akurat młodzi ludzie przede wszystkim dostrzegają te rzeczy na świecie, które zapracowanym, dorosłym, znudzonym pewnymi sprawami czasami zupełnie tego niektórzy nie widzą. To właśnie młodzież często się odzywa, upomina o te sprawy. 22 44 044, to jest ostatnia chwila właściwie, żeby zabrać głos, chociaż myślę, że pan Krzysztof i pan Marek wykorzystają ten czas, który nam został. Panie Krzysztofie, pan Krzysztof z Poznania dzwoni, słuchamy.
12: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja chciałem zwrócić uwagę na rzecz ważną, mianowicie samokształcenie i poznawanie. Zauważyłem, że młodzież, to znaczy jak gdyby elity współczesne, one są znakomite, ale jak gdyby podają taką papkę do przetrawienia, papkę w sposób, który im odpowiada i służy tym elitom. Natomiast ja osobiście uważam i sam to stosuję, należy rozwijać się też intelektualnie i merytorycznie samemu, ponieważ nie można nikogo nauczyć czegokolwiek, dopóki ten ktoś nie będzie sam chciał ciebie uczyć. I tu chciałbym zwrócić uwagę na funkcję filozofii, na przykład, czy nauk społecznych, które ogarniają całokształt, wyznaczają jakieś takie dalsze cele niż tylko cele na jutro, na zjedzenie obiadu, czy też następną ratę na mieszkanie. Można to realizować w różny sposób, na przykład ktoś, kto ma pomysł, albo ktoś już ma jakąś małą firmę, może skrzyknąć się ze swoim znajomym i zamówić sobie takie szkolenie, na przykład u doradcy podatkowego, bo znajomość podatków to w tym naszym kraju to jest rzecz absolutnie podstawowa. Jeżeli na ryczałcie, jeżeli zarabiając 7,5 miliona złotych rocznie i być na ryczałcie, to jest ogromna przewaga i też niedopatrzenie, ponieważ jest to wymuszanie podatku z ludzi, którzy pracują na etacie i nie mają gdzie tego, dokąd uciec. A więc przede wszystkim trzeba poszukać jakiejkolwiek książki, która traktuje ogólnie o zachowaniu się człowieka. Wszelkie jakieś takie pójście schematyczne nie doprowadzi nas do spokojny rozwój. Rozwój zawsze musi być gwałtowny.
1: Dziękuję. Pan Krzysztof właśnie z taką opinią i jeszcze pan Marek z Wilanowa, czyli z warszawskiej dzielnicy. Słuchamy.
13: Witam serdecznie. Ja chciałem się tylko tak podzielić taką sytuacją. Moja córka 26 lipca robiła imieniny dla młodzieży. Moja córka uczęszcza do szkoły liceum do Batorego, w przyszłym roku będzie miała maturę. I tak pod koniec tej imprezy przysiadłem się do nich, do większości chłopców, tak w sumie pół na pół. I zapytałem się ich, jak ogólnie, co oni by chcieli robić. I nagle ta rozmowa się przesunęła na sprawy polityczne. I oni na temat prezydenta polskiego zaczęli rozmawiać, to powiedzieli, że to jest młodzież, panowie, że to jest jedyny polityk ogólnie z klasy politycznej, który by powiedział do tych młodych ludzi, że trzeba walczyć za kraj, to by poszli. To, że to jest zastanawiające. I zapytałem się ich jeszcze, panowie, a za rok będą wybory, na kogo będziecie głosowali? A oni mi odpowiedzieli, proszę pana, kto dał ulgę, że do 26 roku nie trzeba płacić podatków? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do widzenia.
1: Bardzo dziękuję. To pan Marek z Wilanowa. Też cenimy bardzo takie głosy, które odnoszą się do naszego życia na co dzień, do sytuacji, w których państwo biorą udział. 22 44 044. To jest numer telefonu. Nie w tej chwili, ale tak na przyszłość proszę sobie zapisać, bo jutro też będziemy dyskutowali. Zapraszamy państwa. Czas na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek o aferze Tuska. No, chociaż przewrotny ten tytuł trochę jest, bo to PiS o Zonda Krypto tak się wypowiada. Polityk PiSu, szef Zonda Krypto i Ibiza. Media ujawniają kolejną odsłonę powiązań środowiska prawicy ze zbankrutowaną giełdą kryptowalut. Ale PiS afery nie widzi i ma odpowiedź. To jest sprawa Tuska, czyli słynna wina Tuska, można powiedzieć. Z medialnych zarzutów Moskal tłumaczył się wczoraj w telewizji Republika. Twierdzi, że podczas kolacji na Ibizie, zorganizowanej w pięciogwiazdkowym hotelu przez Krala, tutaj chodziło o fundację, w której działa, a ta zajmuje się nowymi technologiami. Szukała ona wsparcia przy organizacji konferencji. Podkreślał, że rok temu nie było oficjalnych ostrzeżeń państwa, że Zonda Krypto może mieć kłopoty. W fundacji przeanalizowali jednak ówczesne sygnały medialne i stwierdzili, zrywamy te rozmowy. To, co zrobiliśmy, a czego nie zrobiło wówczas państwo polskie, to przeanalizowaliśmy to, czym jest Zonda Krypto, kim jest pan Przemysław Kral i stwierdziliśmy, że nie chcemy z tym człowiekiem współpracować. To było rok temu, kiedy okradali Polaków, a służby Tuska spały, bo była szykowana jakaś prowokacja przez mecenasów Giertycha i Dibuła, którzy dzisiaj reprezentują Krala. I dziś widzimy tego efekty. Polacy zostali okradzeni. Państwo pod rządami Tuska po prostu zawiodło, mówił Moskal. Moskal też, choć nie zajmował się sprawą kryptowalut, po powrocie z Ibizy, co zauważa Wyborcza, mocno się uaktywnił. Czytamy w tym tekście. No i tutaj dla państwa mniej zainteresowanych czy zorientowanych jeszcze to wymaga podkreślenia. Ta upadła giełda kryptowalut finansowała wydarzenie, na którym promował się pan Nawrocki, a pan Piesiewicz tutaj jest osobą z otoczenia PiSu, która zawiesiła szyld Zonda Krypto nad Centrum Olimpijskim w Warszawie. To chyba należy tutaj dodać. Co szef CIA zawiózł do Moskwy? Takie pytanie dzisiaj także w Wyborczej. Wizyta Radcliffe'a w stolicy Rosji w Moskwie była niezapowiedziana i niezwykle ostentacyjna zarazem. I to właśnie powinno nas niepokoić. Przylotu Globemastera nie dało się w Moskwie nie zauważyć. Największy używany obecnie amerykański samolot transportowy w niczym nie przypomina tych używanych przez Rosję. A jego 4 odrzutowe silniki robią wielki hałas. Ten, kto organizował podróż dyrektora CIA Radcliffe'a do Moskwy, zapewne zakładał, że sieć zaleją nagrania schodzącego do lądowania na lotnisku Wnukowo-transportowca. Założono też, że pojawią się nagrania jadącej z Wnukowa na Kreml eskortowanej przez policję kolumny podstawionej przez amerykańską ambasadę. Czyli, że o wizycie szefa najważniejszej amerykańskiej agencji wywiadowczej w Moskwie natychmiast dowie się cały świat. I to jest istotna okoliczność, bo o tej wizycie, do której doszło 2 i 3 listopada w 2021 roku, znaczy ostatnia taka wizyta wtedy miała miejsce, dowiedzieliśmy się dawno po fakcie. Tutaj był ten spektakl właśnie opisywany przez Wyborczą. Burns w całkowitej tajemnicy zawiózł na Kreml ostrzeżenie, że USA wiedzą o przygotowaniach do ataku na Ukrainę, plan inwazji znają w szczegółach i jeśli Putin zdecyduje się napaść na sąsiedni kraj, spadną na niego surowe konsekwencje. Nie wolno popełnić błędu z 21 roku. Wówczas po moskiewskim spotkaniu Burnsa i Putina jego przełożona szefowa wywiadu narodowego ruszyła w podróż po sojuszniczych stolicach, przekazując porażające informacje. To wszystko dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o sporze USA-Kanada.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, donosi Bloomberg. Jednocześnie na Kremlu przybywa zwolenników użycia taktycznej broni atomowej. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Setki osób uznaje się za zaginione. Sprawa zonda krypto nabiera tempa, a politycy koalicji zawiadamiają prokuraturę w sprawie spotkania posła PiSu Michała Moskala z szefem giełdy kryptowalut. Minuta po szóstej, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, a negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie, informuje agencja Bloomberga, powołując się na własne kontakty w otoczeniu Kremla. W ocenie agencji dotychczasowe działania USA mające na celu zakończenie konfliktu okazały się być porażką, a uwaga amerykańskiego prezydenta jest obecnie skoncentrowana na wojnie z Iranem. Strona rosyjska ma oczekiwać się na przyjazd do Moskwy amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, ale szanse na przełom są oceniane jako bardzo niskie. Według rozmówców Bloomberga w ostatnim czasie w rosyjskiej administracji miała wzrosnąć liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie. Mimo tego zachodni eksperci oceniają prawdopodobieństwo takiego kroku jako niewielkie. Ponadto przed negatywnymi skutkami użycia broni tego typu ostrzegli Moskwa i jej kluczowi partnerzy Chiny i Indie. A w przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin i premierem Indii. Do 157 wzrosła liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Władze informowały wcześniej, że ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Wśród nich jest 341 zagranicznych turystów. Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu, przekazało polskie MSZ. Podkreśliło, że służby konsularne na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast podejmą działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach z Polski. Trudno doszukiwać się tu jakichkolwiek przypadków, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy. To komentarz do doniesień o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z prezesem giełdy zonda krypto Przemysławem Kralem w sierpniu ubiegłego roku na Ibizie. Po tym wydarzeniu polityk miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie.
15: Jak mawiają Amerykanie, nie ma darmowych lunchy. Jeżeli ktoś przyjmuje zaproszenie, jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju dobrodziejstw, dostaje pieniądze na konto swojej fundacji, no to z całą pewnością nie robi tego bez przyczyn i tutaj na pewno organy ścigania będą miały ręce pełne roboty.
14: Rzecznicy PiSu twierdzą, że Michał Moskal nie informował kierownictwa partii o wyjeździe na Ibizę. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli zawiadomienie do prokuratury dotyczące kontaktów posła PiSu z szefem zonda krypto. Śledcze samą giełdą i jej szefem już się zajmują. Od kwietnia prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji to tylko część umiejętności, jakie mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, mówiła w TOK FM rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
16: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
14: Szkolenia będą organizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Prawie 80% samorządów nie uchwaliło tzw. planów ogólnych, a mają na to czas tylko do końca sierpnia. Termin był już kilkukrotnie przekładany i niemal na pewno po raz kolejny samorządy go nie dotrzymają. Chodzi o dokumenty, które mówią, co i gdzie można budować na terenach nieobjętych już istniejącymi i uchwalanymi przez samorządy planami miejscowymi. Planu nie uchwaliła m.in. Łódź. Dlaczego i jakie tego będą skutki? Pytał Bartosz Kądziałka.
17: Urząd opublikował projekt dopiero w czerwcu. Teraz analizuje uwagi, które do niego wpłynęły, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z KO.
18: Zakładamy, że ten plan ogólny będzie przyjęty do końca tego roku.
17: W to nie wierzy urbanista Robert Warsza z Politechniki Łódzkiej.
19: Pokazaliśmy po raz pierwszy projekt w czerwcu 2026, a na przykład Wrocław zrobił to w kwietniu 2025 i nadal nie uchwalił planu. To znaczy, że za półtora roku plan w Łodzi.
17: Ekspert ocenia też, że w obecnej formie dokument jest nie do przyjęcia. Chodzi o niewystarczające uwzględnienie w nim przebiegu dróg, ale też błędy.
19: W typologii, rozpoznaniu terenu, stanu istniejącego, ich parametrów, wysokości, intensywności zabudowy.
17: Po 30 31 sierpnia każdy samorząd, który nie uchwalił planu ogólnego, do czasu, w którym to zrobi, nie będzie mógł wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy, ani uchwalać nowych planów miejscowych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: A kolejne informacje w TOK FM o 6.20.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Dziś na niebie przewaga słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy również przelotny deszcz. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w centrum, po 26 na południu.
20: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: O wojnie handlowej USA-Kanada, albo Trump-Kanada, będziemy teraz rozmawiali w pierwszym programie TOK FM. Dr Paweł Markiewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dyrektor Biura Instytutu w Waszyngtonie, jest z nami, słuchamy. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie doktorze. Kanada ogłasza kolejne cła odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. Czy tutaj możemy spodziewać się jakiegoś kolejnego ruchu ze strony USA? Te rozmowy zostały przerwane w miniony piątek. Teraz ta decyzja Kanadyjczyków, pewnie będzie jakaś reakcja Amerykanów.
21: Znaczy, oczywiście to jest bezpośrednia reakcja do przerwania rozmów handlowych i decyzji administracji Trumpa na narzucenie cła na Kanadę. Już widzimy, że pewne prowincje, tutaj mam na myśli ostatnio prowincja Saskatchewan, też odpowiada swoimi cłami na amerykańskie towary, więc znów widzimy ta pewna spirala eskalacji w tych bardzo dziwnych relacjach pomiędzy administracją Trumpa a Kanadą, co by był kolejny rozdział w tej wojnie handlowej, która się toczy już od samego początku, że tak już powiem, administracji Trumpa.
1: Mhm. Czy to są tutaj symetryczne decyzje? Bo mówimy o reakcji na zapowiedź podniesienia taryf z 25% do 50% ze strony USA. A Kanada? Jak tutaj to ustawia?
21: No tutaj premier Kanady McCarney dość wprost mówił, że to będą cła dolar za dolar, czyli odpowiedź 1:1.
1: A kto tutaj jest silniejszy? No chyba Stany.
21: No oczywiście, no z większą gospodarką Stany są silniejsze pod tym kątem, jednak trzeba też pamiętać, że Kanada posiada nadwyżkę w tych relacjach handlowych i tu jest jeden z tych głównych irytantów administracji Trumpa. Jeżeli ogólnie mówili o tej polityce handlowej administracji, no to oczywiście Trump i jego ekipa dążą do tego, żeby zmniejszyć te nadwyżki z państwami, z którymi Stany handlują. Ile to się da, to widzimy w różnych relacjach, a tutaj z Kanadą jak najbardziej. To jest jeden z tych głównych irytantów, do którego Trump dąży, żeby w jakiś sposób wyrównać, żeby potem móc to sprzedać swoim wyborcom, że to jest osiągnięcie jego skuteczności w negocjacjach i tak dalej.
1: Czyli Kanadyjczycy więcej sprzedają Amerykanom niż odwrotnie, czy tak?
21: Tak.
1: Czy to nie jest droga donikąd? W sytuacji, gdy Amerykanie nakładają określone cła, Kanadyjczycy tym samym, Trump czuje się zobowiązany, żeby znów coś zrobić.
21: Czy oczywiście główny problem polega na tym, że paraliż powstanie w sferze biznesowej. Czyli ten ogromny handel, który się odbywa przez granicę amerykańsko-kanadyjską, która do tej pory była bardzo swobodna. Oczywiście to będzie kontynuowane, ale to będzie kosztowało więcej, co ostatecznie spłynie na konsumenta. Widzimy w tej chwili, już dochodząc do wyborów połówkowych w listopadzie, jeden z głównych problemów dla amerykańskich wyborców jest koszt życia, drożyzna w Stanach Zjednoczonych. To może tylko jakby zwiększyć ten problem dla zwykłego Johna Smitha i tak dalej.
1: Mhm. Czyli mimo kłopotów, w których jest Trump, on w nie brnie, nawet kosztuje go to poparcie, ale no, dlaczego to robi? Bo chce na swoim postawić mimo wszystko.
21: Oczywiście chcę pokazać, że ta polityka handlowa jego jest skuteczna. Czy to będzie kosztowało mu poparcie, to się jeszcze okaże. Oczywiście jak wybory potoczą się w listopadzie. No teraz widzimy, że wiceprezydent dzieli, więc jeździ po kilku kluczowych stanów, gdzie będą się odbywać czy rozstrzygać wybory do Senatu, które są bardzo ważne dla Republikanów i które są stany graniczące z Kanadą. I on właśnie podtrzymuje tą narrację, że tutaj administracja dąży do sprawiedliwego handlu z każdym, od Chin nawet do Kanady.
1: Czy ktoś może zyskać, któraś strona może zyskać w tym konflikcie?
21: No to jest bardzo trudne pytanie, czy może być jakiś zysk tego. Obawiam się, że raczej może to po prostu dalej te relacje.
1: To może odwrócimy to pytanie. Kto może
21: zawiesić trochę w pewien sposób, że te relacje będą napięte, cały czas utrzymane na napięciu, tak jak teraz widzimy.
1: To kto może bardziej być poszkodowanym w tym konflikcie?
21: Znaczy, ja myślę, że oba strony tutaj mogą być poszkodowane. To są relacje dwóch państw sąsiednich, które do tej pory były bardzo przyjazne, bardzo dobre w różnych kontekstach. Czy od tego politycznego, oczywiście to się zdarzało, że od czasu do czasu było lepiej, było gorzej, ale jeżeli chodzi o handel, czy w zakresie bezpieczeństwa, no i oczywiście te społeczne więzi pomiędzy Amerykanami i Kanadyjczykami są bardzo, bardzo głębokie. Więc myślę, że ten ogólny aspekt tutaj może najbardziej wpłynąć negatywnie.
1: Czyli bratnie, czy też zaprzyjaźnione narody tak w ogóle to funkcjonują w symbiozie, tylko że pojawił się ten zły Trump, tak?
21: Czyli może tak powiedzieć, no w tej chwili jest zły Trump. No oczywiście w przeszłości też były pewne problemy w tych relacjach politycznych, ale nie aż takie, bym powiedział, w tej chwili, jak my widzimy w tej chwili.
1: Co wzajemnie sobie oferują Stany Zjednoczone i Kanada? Jakie towary?
21: Tutaj przede wszystkim towary hutnicze, aluminium, stal, które są bardzo kluczowe w produkcji różnych elementów, komponentów i innych rzeczy. To jest przede wszystkim jeden z tych głównych rzeczy, które przechodzi. Towary drewna, drewniane. Od Kanady przyjeżdża drewno do Stanów Zjednoczonych, które też jest przetworzone potem, lub vice versa. Bardzo dużo amerykańskich biznesów też swoje siedziby mają w Kanadzie, gdzie też wytwarzają, produkują towary, które potem wracają do Stanów Zjednoczonych. Więc jest tego dość sporo. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w pewnym sensie dla Stanów Zjednoczonych Kanada stała się takim podwykonawcą w niektórych sektorach.
1: Mhm. I tutaj na przykład whisky chyba jest takim towarem, który w części USA się produkuje i jest dlatego zbyt właśnie na północy.
21: Tak. Tutaj oczywiście alkohol amerykański, syrop klonowy kanadyjski, to też są dość ważne towary, które przekraczają granice.
1: Dlaczego w ogóle ta wojna handlowa ma miejsce? Znaczy, skąd się wzięła? Bo to, że stoi za tym Trump, już ustaliliśmy, ale jak to się stało, że do takich rozmiarów to urosło?
21: Znaczy, to zdecydowanie jest związane z polityką handlową tej administracji, o której wspomniałem. Przechodząc do takiego sprawiedliwego handlu, jak to niektórzy nazywają, żeby zmniejszyć te rozbieżności deficytowe w handlu do Stanów Zjednoczonych. Ewidentnie administracja Trumpa widzi, że to jest irytant dla części społeczeństwa amerykańskiego i bazuje na tym, żeby tutaj spróbować jak najbardziej wyrównać ten handel ze swoimi partnerami. Tak jak wspomniałem, czy to byłoby z Chinami, czy to z Kanadą, tutaj administracja będzie działała, czy planuje i dąży do tego, żeby z każdym ten bilans handlowy był zrównoważony lub na korzyść Stanów Zjednoczonych.
1: I tutaj mamy też relacje pomiędzy Kanadą a Unią Europejską. Premier Kanady ma tutaj towarzyszyć szefowej Komisji Europejskiej podczas spotkania w Strasburgu we wrześniu. Czy ocean nie jest przeszkodą dla budowania takich relacji? Czy to jest realna alternatywa dla Kanadyjczyków?
21: Czy wydaje mi się, że dla premiera Carney to jest alternatywa w tej chwili? Pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. On szuka, jak doszedł do władzy, on jasno na tym postawił, że będzie szukał alternatyw do współpracy, czy to gospodarczej, czy to obronnej i innej, ze swoimi innymi partnerami Kanady. Oczywiście Kanada ma bardzo mocne historyczne powiązania z Europą, z Wielką Brytanią, z Francją, bardzo dobre relacje z Niemcami, ale też patrzy dalej, czyli na Europę Środkowo-Wschodnią, na Polskę przede wszystkim też, a dla Kanady Unia Europejska jest też bardzo atrakcyjnym partnerem.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Markiewicz właśnie wyjaśnił nam tą perspektywę amerykańsko-kanadyjską, gdzie Europa też występuje. Nasz gość reprezentował Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i jest dyrektorem Biura Instytutu w Waszyngtonie. Dziękuję i do usłyszenia.
21: Dziękuję bardzo.
1: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali Pawła Mrozka, założyciela Akcji Uczniowskiej, o to, jakiej właściwie szkoły chcą młodzi ludzie.
0: Reklama.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
22: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
23: No.
22: A tamta to jest mega.
23: Mega, mega.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
25: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
26: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
27: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
28: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
29: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
30: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
31: Sposób na twój dobry dzień?
32: Mamy to w Lewiatanie.
31: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
33: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
34: Lidl, to się opłaca.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 6.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Polacy nie chcą Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, pisze dziś Rzeczpospolita. Prawie 60% badanych nie popiera kandydatury byłego ministra na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tylko niecałe 16,5% badanych uważa, że wybór Berka na sędziego nie narusza niezależności władzy sądowniczej i nie prowadzi do jej dalszego upolityczniania. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6,57, 98 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są tańsze niż wczoraj. Nowa odsłona programu CPN obowiązuje tylko do końca sierpnia. Od poniedziałku tramwaje niemal wszystkich linii powrócą m.in. na most Poniatowskiego w Warszawie. Od 1 września zwiększy się także częstotliwość kursowania niektórych linii autobusowych. Zaplanowano także wydłużenie kilku tras. W Tok FM czas na pierwszy o poranku sport.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszumowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2. Mecz obserwował Przemysław Pozowski.
9: 133 w światowym rankingu Hiszpanka Marina Basols Ribera toczyła wyrównany pojedynek z Martyną Kubką tylko przez pierwszą część pierwszego seta do stanu 3-3. Szczególnie nerwowo było na początku, gdzie w pierwszym gamie serwisowym Martyna Kubka popełniła sporo niewymuszonych błędów, ale też dobrze serwowała, dobrze zresztą serwowała do końca meczu, wyserwowała 11 asów, nie straciła swojego podania ani razu, no a drugi set już był absolutnie pod jej kontrolą, wygrany 6-2 przy sporej też liczbie błędów Hiszpanki. Hiszpanki, która była w tych kwalifikacjach rozstawiona z numerem 21. A więc Martyna Kubka zagra w trzeciej rundzie o turniej główny US Open. Nie będzie to dane Lindzie Klimowiczowej, która w drugiej rundzie kwalifikacji przegrała, podobnie jak Katarzynie Kawie oraz Maxowi Kaśnikowskiemu. Przemysław Pozowski, Tok FM.
7: Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji w US Open mają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majkrzak. Znamy już komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława. Mocno za to zmalały szanse na grę w Lidze Mistrzyni dla najlepszej polskiej drużyny. W pierwszym meczu trzeciej ostatniej rundy kwalifikacji piłkarki Czarnych Sosnowiec przegrały u siebie z OHA Leuven 1-4. Rewanż 2 września w Belgii. Matthew Brennan wygrał piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem Falset i metą w Roquetes. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na drugim etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund. Kolejne 11 traci Hiszpan Enric Mas. Tegoroczna Vuelta zakończy się 13 września w Granacie. A teraz w Tok FM czas na prognozę pogody.
20: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Całkiem sporo słońca będzie dziś na niebie, temperaturowo także przyjemnie. 21 w Gdańsku i Suwałkach, 23 w Toruniu, 25 w Warszawie i Krakowie i 26 we Wrocławiu i Opolu.
20: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. Mamy teraz 24 minuty po 6. Jest z nami Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
1: Tak, dla edukacji zdrowotnej. Tak nazywa się wydarzenie dzisiaj przed siedzibą TK. Państwo wyjdą, właściwie wy wyjdziecie, młodzi ludzie, i powiecie, co właśnie, co powiecie nam, społeczeństwu, na temat edukacji zdrowotnej.
10: Tak, dzisiaj pod Trybunałem Konstytucyjnym o godzinie 11 spotykamy się, żeby wykrzyczeć tak naprawdę zarówno osobom dorosłym, jak i przede wszystkim jednak politykom, jak i episkopatowi w sprawie edukacji zdrowotnej, żeby jednak pozostawić to ekspertom, pozostawić to nam jako młodym ludziom i nie zabierać nam takiej szansy do edukacji, tak? Bo za tydzień polska szkoła ma szansę zrobić taki pierwszy ważny krok w stronę XXI wieku. Przy wielu przedmiotach, które mamy w szkole, jednak edukacja zdrowotna jest według nas przedmiotem najważniejszym, a biskupi i prawicowi politycy tak naprawdę próbują obecnie zaciągnąć hamulec i cofnąć nas w rozwoju. I dzisiaj będziemy mówić o tym, że oświadczenie episkopatu, wciąganie również w tę sprawę Trybunału Konstytucyjnego, no pokazuje taki totalny brak merytorycznych argumentów, bo kiedy kończy się wiedza, do gry wchodzi niestety strach. I my znamy również to z poprzedniego roku szkolnego, w którym wielu biskupów, wielu księży zachęcało do tego, żeby wypisywać dzieci z edukacji zdrowotnej. No i patrząc na sam przedmiot edukacji zdrowotną, my wreszcie cieszymy się, że mamy taką możliwość. Cieszymy się, że wreszcie będziemy zdobywać wiedzę, która dotyczy naszego zdrowia i życia. I właśnie my będziemy dzisiaj mówić o tym, żeby nie bać się tej wiedzy, żeby bać się bardziej braku tej wiedzy, bo bez wiedzy młodzi ludzie naprawdę nie mają informacji o tym, jak radzić sobie z własnymi problemami, jak radzić sobie z emocjami, jak też zdrowo się odżywiać, więc tak w

0: to mogę powtórzyć i bardzo chcemy zwracać na to uwagę w tym roku szkolnym jako akcja uczniowska, że niestety dzieci w Polsce żyją w ubóstwie
1: ekonomicznym. O planie akcji uczniowskiej na kolejne miesiące, na ten rok jeszcze będziemy mówili. Natomiast chciałem zapytać, czy twoim zdaniem Kościół nie ma prawa w tych dla wielu wiernych i dla wielu obywateli sprawach jednak ważnych, nie ma prawa zabierać głosu?
0: Moim zdaniem Kościół nie ma prawa zabierać głosu w kwestii edukacji zdrowotnej, przynajmniej w tym zakresie, w którym głos zabiera, bo to nie jest zabieranie głosu merytorycznego. Przeczytałem kilkukrotnie oświadczenie episkopatu i to, co tam przeczytałem, de facto kłóciło się same ze sobą. Episkopat nie ma zielonego pojęcia o naszych problemach, nie ma zielonego pojęcia o tym, co w tym przedmiocie edukacji zdrowotnej będzie. I to jest, myślę, największy problem wszystkich osób krytykujących.
1: Można tutaj dojść do wniosku, że słuchając głosu niektórych polityków i episkopatu także, że po prostu oni chcą, żeby pewne tematy były przemilczane, że poruszanie tematu seksualności z młodymi ludźmi, nie wiem, o masturbacji, o życiu seksualnym, o antykoncepcji, że to jest, oni to nazywają seksualizacją. Jak na to odpowiesz?
0: No absolutnie tutaj mija się to z prawdą i to w 100% jest fake news i dezinformacja, którą trzeba jak najszybciej obalać. Edukacja zdrowotna jest naprawdę dobrym, zdrowym przedmiotem, który wreszcie nam, młodym ludziom, da wiedzę. I co najważniejsze, my tej wiedzy jako młodzi ludzie chcemy, my tej wiedzy potrzebujemy i bez tej wiedzy naprawdę mamy ogromny problem chociażby z kryzysem zdrowia psychicznego i osoby, które próbują teraz przeciwdziałać edukacji zdrowotnej. No, możemy im dać taki komunikat. My nie cofniemy się do średniowiecza tylko dlatego, że komuś ta współczesna wiedza i psychologia wydają się niewygodne, a to jest mniej więcej podważanie wszystkich obecnych takich norm społecznych, ale też takich badań, które są bardzo ważnymi badaniami. No to wtedy wchodzi episkopat, wchodzą politycy prawicowi, jak chociażby Przemysław Czarnek, który był minister edukacji, którego nazywaliśmy ministrem czarnej magii, który naprawdę boi się tego, żeby młodzi ludzie dostawali wiedzę i przychodzi taki właśnie minister Czarnek, składa do Trybunału Konstytucyjnego skargę, a finalnie koniec końców to my, młodzi ludzie, na koniec będziemy cierpieć, bo mam wrażenie, że edukacja zdrowotna niestety została wykorzystana politycznie i wykorzystana politycznie zarówno przez stronę prawicową, jak i niestety przez stronę rządzącą i tutaj mówię o ministrze Barbarze Nowackiej.
1: Jakiej pomocy, jakich wiadomości brakuje młodym ludziom i na ile tutaj te odpowiedzi zapewnia ten nowy przedmiot?
0: Ten przedmiot jest dużym wyznacznikiem tego, z czym zmierzamy się jako młodzi ludzie, jakie kryzysy jako młodzi ludzie mamy w Polsce. No ale przede wszystkim przedmiot nas edukuje. Wreszcie edukuje i mamy też świadomość, będąc chodząc tak na ten przedmiot, na przedmiot edukacji zdrowotną, będziemy mieli świadomość, że uczymy się wiedzy, którą wykorzystujemy już w tym momencie, ale będziemy wykorzystywać również w niedalekiej przyszłości. Jest wiele przedmiotów, których w szkole się uczymy i mamy tego świadomość, że większości tych informacji w życiu nie wykorzystamy, ale tutaj wchodzi edukacja zdrowotna, która faktycznie uczy o emocjach, uczy o zdrowym stylu życia, uczy o takich najważniejszych kwestiach dla nas jako młodych ludzi, o których też nie mamy czasem zielonego pojęcia. Więc w dobie kryzysu zdrowia psychicznego, w dobie kwestii związanych chociażby z tym, bo to też jest temat bardzo przemilczany, że wiek inicjacji alkoholowej to jest 12-13 lat, no to mamy w pewien sposób taki klincz. Klincz, że edukacja w żaden sposób nie pomaga tym młodym ludziom. I teraz właśnie podczas edukacji zdrowotnej wiele rozdziałów i tematów. Tych tematów jest kilkanaście, które będą poruszane. No przede wszystkim związane z tym, jak młody człowiek ma się odnaleźć w tym wielkim świecie, w którym praktycznie nikt nie chce go słuchać. Nikt nie chce go słuchać, nikt nie chce go rozumieć, bo młodzi ludzie w wielu badaniach wskazują, że są pozostawieni sami sobie, a pozostawienie samemu sobie jest naprawdę bardzo niebezpieczne.
1: Przykładowe zagadnienie w kwestii antykoncepcji. Czy młodzi ludzie wiedzą, jak się zabezpieczać?
0: Młodzi ludzie wielokrotnie nie mają takiej świadomości, nie zostało im to przekazane w szkole i właśnie to jest problematyczne, że gdy pojawia się brak edukacji w polskiej szkole, to niestety gdzie idą młodzi ludzie? Młodzi ludzie idą oczywiście do internetu, a w internecie panuje obecnie i zawsze panowała ogromna dezinformacja.
1: Co słyszysz w ramach tej wiedzy, dezinformacji?
0: Nie jest w żaden sposób sprawdzona.
1: Co jest podawane dalej jako jakaś informacja, która jest czymś złym?
0: Tak, informacje są chociażby takie, że nie jest w żaden sposób potrzebne zabezpieczanie się, nie jest w żaden sposób potrzebna uwaga dla tych kwestii. Jest to przede wszystkim pokazywane młodym ludziom jako coś głupiego, coś, co nie powinno w ogóle mieć miejsca, tak? I tak wielu influencerów, chociażby na TikToku,

0: czy innych platformach społecznościowych. No właśnie o tym mówi, tak? I młody człowiek, który ogląda takie filmiki, nie otrzymując wcześniej żadnych informacji w szkole, on niestety wierzy w takie filmiki i później ma świadomość tego, że okej, to jest prawda.
1: Jedno zdanie na koniec do Trybunału Konstytucyjnego, który tutaj będzie zajmował się kwestią edukacji zdrowotnej i ewentualnym zabezpieczeniem, to znaczy próbą powstrzymania wejścia w życie tego przedmiotu. Jedno zdanie, jakie byś skierował do sędziów TK?
0: Jedno zdanie do Trybunału Konstytucyjnego. Nie pozwólcie, żeby polityczne kalkulacje i spory dorosłych zablokowały reformę, która ma służyć wszystkim młodym ludziom, dzieciom, młodzieży. I wreszcie dajcie nam, młodym ludziom, przestrzeń, a nie wszędzie wtrącajcie te polityczne gierki, bo to już nie jest śmieszne, to już nie jest ciekawe. I naprawdę politycy w naszym kraju, na naszej arenie politycznej muszą się ogarnąć, bo to jest dla nas najważniejsza sprawa.
1: To był Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Przed nami teraz pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

0: Dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytamy o ofercie biur, która się kurczy. Trzeba czekać na biura, na przestrzeń biurową latami. O powierzchnię w najlepszych biurowcach walczy czasem nawet kilka firm. Na duże biuro trzeba czekać nawet 3 lata. Oferta się kończy. Najtrudniej jest o powierzchnię klasy A w najlepszych lokalizacjach w centrach miast, mówi Anna Andryszczyk, ekspertka Newmark Polska. A Karolina Słysz z akcji Immo opowiada, że znalezienie powierzchni rzędu 8000 m2 może zająć nawet około 3 lat. Teraz rzut oka na dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Tajemnice diety pudełkowej Matchfit, który to chwali się zdrowym jedzeniem najwyższej jakości, ale miał pecha, bo jego klientką została mecenas Katarzyna Kalata. Odkryła, że inny skład posiłków jest na stronie internetowej, a inny z chemią i mniejszą zawartością choćby krewetek w dostarczanych posiłkach. Co jest na etykiecie tego dania, które trafia do mnie? Otóż m.in. sos śmietanowo-serowy 32%, krewetki duszone w pomidorach z czosnkiem i natką, ale uwaga, nie 25%, jak w aplikacji, 18,9%. Poza tym pomidorki daktylowe 10,4% oraz parmezan 2,1%. Najciekawsze jest jednak dalej, bo wymieniono m.in. glutaminian monosodowy, sorbinian potasu, gumę ksanatanową, czy też cukier. Całej tej chemii, rzecz jasna, w aplikacji nie było. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Jeszcze o firmach transportowych, które zapłacą za pracowników. Ten temat z kolei porusza dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Rząd chce walczyć z plagą niezapłaconych mandatów. Nowe przepisy mają sprawić, że kierowcy trudniej będzie wymigać się od odpowiedzialności, chyba że to kierowca zawodowy. Wtedy możliwe, że zapłaci pracodawca. Tak wynika z projektu zmiany prawa o ruchu drogowym. Przewiduje on likwidację procedury, którą dobrze znamy. Fotoradar łapie kierowcę na wykroczeniu, a główny inspektor transportu drogowego przesyła do właściciela pojazdu wezwanie do wskazania, kto powierzył pojazd. Po zmianach właściciel auta dostanie zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia z pouczeniem, że kierowca ma złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia mandatu. Jeśli tego nie zrobi, na właściciela pojazdu zostanie nałożona wysoka opłata administracyjna. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Autopromocja.
3: Pacjent powinien wiedzieć, co mu dolega, jaki jest plan leczenia, jakie są rokowania, potencjalne korzyści, ale przede wszystkim ryzyka wybranych metod leczenia. Łatwo powiedzieć. To fundamentalne prawo do informacji bywa bardzo często naruszane. Rozmawiamy o tym dzisiaj w kolejnym odcinku Prawa bez recepty po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Koniec lata? Nie!
10: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
11: Teraz Emzum najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
10: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%.
4: Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Znowu miałam rację.
17: W czym?
16: We wszystkim.
17: Akurat.
16: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
17: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
16: A nie są?
18: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 6.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO, twierdził Wall Street Journal. Według Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie. Gazeta powołuje się na ludzi wtajemniczonych w niezapowiedzianą podróż szefa CIA do Moskwy i twierdzi, że jej celem było ostrzeżenie Rosji, by nie atakowała krajów NATO. Dziennik nie podał jak dotąd dodatkowych szczegółów. Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że Putin, pozostający pod presją w Ukrainie i w kraju, może rozpocząć atak obejmujący wszystko od cyberataku po niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie na jeden z krajów bałtyckich, napisała gazeta. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Ceuty protestowało przeciwko licznej obecności migrantów w mieście. Ich targnięcie pod koniec lipca zapoczątkowało kryzys migracyjny. Podczas głównej manifestacji, która wieczorem przeszła z centrum miasta pod siedzibę przedstawicielstwa rządu Hiszpanii, demonstranci skandowali hasła przeciwko afrykańskim migrantom, a także przeciwko gabinetowi premiera Pedro Sancheza. Nie zostawiajcie nas samych i Ceuta jest hiszpańska, skandowali uczestnicy manifestacji, których wielu przyszło na protest z flagami Hiszpanii. Demonstranci krytykowali też władze Maroka, sugerowali, że to one wywołały kryzys migracyjny w tym autonomicznym mieście. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po trzech tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Jedną z fontan trzeba było wyłączyć z użytkowania, a część terenu ogrodzić, bo mieszkańcy zadeptali trawnik.
22: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez trzy tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
21: Mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. A po dobry lokal na biuro trzeba stać w kolejce nawet kilka lat w Warszawie, twierdzi dziś Rzeczpospolita. W stolicy szczególnie duży jest popyt na nowoczesne moduły od 1000 do 1500 metrów kwadratowych w centrum i na Woli. Według rozmówców gazety najemcy interesują się również zajętymi lokalami. Maksymalnie dziś 26 stopni. Takie wartości będą na termometrach m.in. we Wrocławiu i Opolu. Przeważnie około 24, najchłodniej w Gdańsku i Suwałkach 21.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Łączymy się teraz z Sylwią Czubkowską, dziennikarką technologiczną i twórczynią podcastu Techstorie. Doskonale Państwu znaną. Dzień dobry. Cześć Sylwia.
23: Dzień dobry.
0: 17 miliardów dolarów. Robi na Tobie wrażenie ta kwota jako coś, co ma zapłacić Meta?
23: Nie, kwota jest tutaj najmniej ważna, szczególnie, że tak naprawdę w procesie, bo trzeba trochę wyjaśnić tło, w procesie, który początkowo wytoczyło Mecie 22 stany amerykańskie. Oczywiście w procesie dotyczącym negatywnego wpływu produktów mety na dzieci była mowa o znacznie wyższej kwocie, ponad 200 miliardach dolarów odszkodowań za te działania. Ostatecznie ugoda, która naprawdę, słuchajcie, to jest jeden z najbardziej ekspresowych procesów chyba świata, bo już po pierwszym dniu ogłoszono ugodę. Ugoda dotyczy tylko jednego stanu, no właściwie dwóch stanów, tak, jeżeli chodzi o pieniądze. Czyli Florydy i, przepraszam, Kalifornii i Teksasu. Ale znacznie ciekawsze jest to, co jest w tle tej ugody, to znaczy to jest clue tej ugody de facto, czyli zobowiązania mety do wprowadzenia drastycznych zmian, jeżeli chodzi o udostępnianie swoich produktów nieletnim.
0: I to już dotyczy wszystkich stanów, które tutaj wzięły udział w tej sprawie. Ile ich jest dokładnie?
23: Prawie wszystkich stanów, 47, bo właśnie wspomniana przeze mnie Floryda uznała, że ta pomyłkowo wspomniana Floryda uznała, że nie, no to porozumienie śmieszne, pieniądze są śmieszne i ona jednak sobie jeszcze dalej się zastanowi, co ma zrobić i czy tej mety nie pozywać.
0: Ale do sądu poszło ile stanów? Około 30.
23: Ponad 20, 22, ale ostatecznie ugoda jest zawarta 47. To jest też dosyć ciekawe, że więcej stanów się dogadało niż poszło
0: właśnie
23: do sądu.
0: A dlaczego tak mało stanów, czy też nie wszystkie stany poszły do sądu?
23: Nie, no to jest sporo stanów, no, w procesie grupowym, tak, zbiorowym. 22 stany to jest bardzo dużo, tak? Pamiętajmy, każdy z nich, prokurator każdego ze stanów musi przygotować tutaj szczegółową dokumentację, dlaczego właśnie ten stan i dlaczego właśnie jego mieszkańcy, w tym wypadku nieletni, są podnoszeni, tak? Więc nie wystarczy powiedzieć, a my też, tak? Zgłosić rękę do góry.
0: Czyli
23: więc...
0: nie trzeba było iść do sądu przeciwko mecie, na miejscu, będąc na miejscu władz stanowych, bo inni to za nas zrobili, a skorzystamy na tym wszyscy. Prawie wszyscy.
23: No, niektórzy prokuratorzy, na przykład prokurator Karoliny Północnej, no, która nie decydowała się na ten proces, ale on z miejsca uznał, że ugoda przynosi po prostu więcej korzyści szybciej. Bez długiego, być może kosztownego procesu, więc dla niektórych ze stanów, dla niektórych z prokuratorów to był taki bardzo logiczny wybór.
0: Meta, płacąc te 17 miliardów, przyznaje się do winy?
23: To nawet nie jest tak, że przyznaje się do winy. Ona raczej przyznaje, że można by było pewne rzeczy rozwiązać lepiej. Co więcej, to jest bardzo ciekawe, zaraz z ogłoszeniem tej ugody wystosowała takie oficjalny apel do TikToka i do Google, a dokładnie do YouTube'a należącego do Google, by też dołączyły do tych wszystkich zmian, które zostały zapowiedziane przez metę, przez prokuratorów generalnych i do przyjęcia nowych standardów, tak aby nastolatki korzystały z mediów społecznościowych w zdrowy i odpowiedzialny sposób. To jest oczywiście niezły PR-owy stand taki, no bo
0: aczkolwiek coś,
23: o tym,
0: co
23: że problemy
0: jest...
23: są z produktami, jest od dawna, wiemy.
0: Aczkolwiek można to nazwać jakąś tutaj proponowaną taką solidarnością tych platform, bo jeśli produkty Meta mają, nie wiem, pozwalać nie więcej niż 2 godziny na przeglądanie młodym ludziom swojej strony, czy też swoich rolek i tak dalej, to dlaczego pozostali mają być z tego wyłączeni. Jest to zrozumiałe, chociaż jest to taki cwany krok ze strony Mety. Jak
23: tak, tak, tak, tak. My tu wprowadzamy nowe standardy, więc dołączcie do naszego pomysłu, tak? Pamiętajmy, Meta nic by sama nie zgłosiła, żadnego by pomysłu nie miała, gdyby nie znalazła się pod naprawdę bardzo silną presją i prawną, i wizerunkową, i polityczną.
0: Co tak zaniepokoiło władze stanowe prokuratorów w poszczególnych stanach, że poszli do sądu?
23: No, to są już długoletnio prowadzone też sprawy dotyczące krzywd konkretnych dzieci, konkretnych nastolatków w Stanach. Przypomnijmy, na każdym z tych procesów, a tych procesów ostatnio było bardzo dużo, bo przecież Meta przegrała proces w Nowym Meksyku, przegrała proces w Kalifornii, też wytaczany przez rodziny dzieci. W Kalifornii chodziło o celowe takie skonstruowanie usług włącznie z tym Infinity Scroll, czyli bez scrollowaniem bez końca, że to uzależniało w Nowym Meksyku o niewystarczające zabezpieczenia przed dorosłymi, którzy mają też takie szkodliwe seksualne zamiary w stosunku do dzieci. Więc tych dowodów było bardzo dużo, dotyczących już konkretnych poszkodowanych. Więc nie tylko badania, nie tylko analizy, nie tylko wewnętrzne dokumenty pokazujące, że no nie było tych starań, nie ma tych starań, żeby dzieciom wprowadzać bezpieczniejsze środowisko, ale też konkretne historie ludzkie.
0: Jak sądzisz, jaką rolę w tym uzależnianiu dzieci mają rolki?
23: No rolki są po prostu produktem, który został tak skonstruowany, żeby jak najdłużej spędzać, jak najwięcej czasu spędzać na usługach. Pamiętajmy, to w tym wypadku to nie jest innowacja Mety, to jest innowacja tak naprawdę najbardziej TikToka. To TikTok wprowadził wideo do pseudoplatform.
0: I dzisiaj je wszyscy mają.
23: W tak dużym zamierze.
0: Wchodzisz tak, no, na Facebook, tam przede wszystkim na pierwszym planie masz rolki i one same się zaczynają odtwarzać i to wchodzisz. Wchodzisz na YouTube, tam są też rolki, wszędzie są rolki.
23: No tak, no bo ten mechanizm, ten model, ten sposób przekazywania informacji, ale też zbierania danych o ludziach po prostu świetnie działa. Pozwala na znacznie dogłębniejszy ten takie żniwa danych niż wpisy, niż zdjęcia. Co więcej, też no niestety bardziej ogniskuje zainteresowanie, tak? Odpala nam tą pętlę taką dopaminową, te nagłe skoki zainteresowania, to, że wyszliśmy na 5 minut, po 2 godzinach się budzimy nagle, nie? Spędzony gdzieś tam właściwie niespecjalnie korzystnie dla nas na platformie.
0: Czy na przykład państwa na naszym kontynencie, rynki, może tak lepiej to będzie nazwane, mogą skorzystać na tym, co się wydarzyło w USA?
23: Nie bezpośrednio. No, ugoda dotyczy tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych. I tylko i wyłącznie dzieci w Stanach Zjednoczonych, bo to one są tutaj głównym podmiotem. No oczywiście mogłaby być poważnym sygnałem dla całej reszty świata. Zaczynając oczywiście od Unii Europejskiej, która i tak próbuje platformy regulować, trochę z innej filozofii, trochę inaczej do tego podchodząc, ale mamy też wszędzie prawie już teraz dyskusję o ograniczaniu dostępu dzieci, osób nieletnich do usług platformowych. Wszędzie mamy dyskusję o wymuszaniu na tych platformach, też prowadzeniu takich rozwiązań, które pozwolą lepiej skontrolować wiek, bo to jest też bardzo ważne. W tej ugodzie pojawiło się zobowiązanie rygorystycznej weryfikacji wieku. I to będzie trudny orzech do zgryzienia dla amerykańskiego społeczeństwa, no bo jest mocno wbrew takiej ogólnej filozofii pierwszej poprawki, czyli tej poprawki dotyczącej wolności słowa. No bo rygorystyczna weryfikacja wieku znaczy weryfikację wieku również osób dorosłych.
0: To
23: już nie ma takiej wolności, jak była.
0: No właśnie, czy to jest sygnał, który nas powinien tutaj trochę ośmielić w rozmowach z koncernami, bo Amerykanie nam grożą palcem, żeby nie ograniczać w żaden sposób ich ogromnych firm i platform, a widzimy, że można. Że można kazać zapłacić, może nie kara, ale pieniądze w ramach ugody, zmiany pewne następują, więc można.
23: No można, nie trzeba mieć po prostu zdecydowaną, scentralizowaną w też sensie takim wspólnotową politykę dotyczącą tych platform, wiedzieć do czego się chce dążyć ostatecznie. Pamiętajmy, ta ugoda to jest na razie też ugoda na papierze, tak? Zobaczymy jak będzie wyglądała jej realizacja, bo też tego nie powiedzieliśmy, czego ona dotyczy de facto, tak? No to jest jednak wprowadzenie maksymalnie 2 godzin dziennie dla dzieci korzystania z Instagrama i Facebooka. Całkowita blokada od północy do 6 rano. Rodzic może tą blokadę wyłączyć albo złagodzić. Jeżeli te wspomniane TikTok, Snapchat czy YouTube przyjmą podobne zasady, to ten limit w produktach Mety na Instagramie, na Facebooku, no Facebooka to dzieciaki tak nie korzystają, więc głównie na Instagramie, ma wynosić godzinę dziennie, a blokada następna ma potrwać jak taka prawdziwa już cisza do 22 do 7 rano. Mają być wyłączone powiadomienia dla dzieci w środku nocy. Podobny zakaz ma być też w godzinach szkolnych w roku szkolnym. No wspomniana oczywiście ta weryfikacja wieku, możliwość wyłączenia personalizowanych feedów, zakaz filtrów. To są bardzo poważne zmiany, więc warto by było zobaczyć, czy będą wdrożone, bo je zapisać to jest jedno.
0: A gdyby Komisja Europejska to wszystko sobie spisała i przegłosowała i wprowadziła jeden do jednego, na zasadzie jak u was, to i u nas, to co wtedy?
23: Na pewno by to trochę zajęło w Europie, nie oszukujmy się. To nie są instytucje.
0: No tak, ale by Trump nie miał argumentu, że co wy wyprawiacie.
23: Zanim Komisja Europejska przeprowadzi taką reformę, to już Donald Trump skończy swoją kadencję.
0: Jak nie ten Trump, to jakiś inny. Być może.
23: No tak, znaczy dlatego mówię, że jednak warto tutaj też wprowadzać pewne rozwiązania i pewne też takie filozofie regulacyjne, naprawdę wspólnotowo. To znaczy, jeżeli Stany takie zmiany chcą wprowadzić, no to odezwać się do amerykańskich prokuratorów, zbudować jakiś wspólny też front, tak, pod tym kątem. Jeżeli Australia próbuje wprowadzać u siebie reformę, która jest trochę inaczej przemyślana, bo jest reformą po prostu blokady dostępu do wymienionych enumeratywnie platform społecznościowych, ale też blokada ma być realizowana przez platformy, jest przez platformy wdrażana, no to prowadzić te rozmowy, ale też nie rozmowy tylko na zasadzie powołania kolejnego ciała, tylko rozmowy takie legislacyjne, co działa, co nie działa, jak to zrobić, jak możemy wspólnie wdrażać, no bo to jest naprawdę, dotyczy przyszłości, to ja nie chciałam, że tak górnolotnie zabrzmiało, ale trochę tak jest, przyszłości społeczeństw całego świata.
0: Górnolotnie, ale prawdziwie. Minuta nam została ostatnia. Myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że coś, co wygląda bardzo niewinnie, zabawnie, bo na tych rolkach te krótkie filmiki zapętlone, one przedstawiają coś najczęściej humorystycznego. Za tym kryje się coś, na co ty już powiedziałaś o tym przed kilkoma minutami. Zbieranie informacji o nas. Czym tak naprawdę te rolki są, poza tą warstwą dla młodych ludzi zabawną, humorystyczną?
23: No nie, no są po prostu kontentem, no bez firmy
0: tym w rękach takiego koncernu.
23: O userach. Znaczy to jest ważne, żeby zrozumieć. To nie są treści, w których skupiamy się na treści. To jest tak naprawdę dostarczanie produktowi, który ma też być sprzedawany, tak? W procesie reklamowym. Więc to czysty biznes. To jest po prostu biznes.
0: Bardzo dziękuję. Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna, twórczyni podcastu Techstorie, który znajdą Państwo w aplikacji Tok FM. Dziękuję i do usłyszenia.
23: Dziękuję bardzo.
0: A już teraz Dominika Wielowiejska przyszła do studia z listą gości i tematów. Poranek Tok FM już za kilka minut. Gorące wakacje w polityce.
1: Tak jest, nie ma sezonu ogórkowego. Dzień dobry. Po godzinie 7:20 gościem Tok FM będzie Ryszard Petru, poseł i wiceszef Klubu Parlamentarnego Centrum. No tu dużo tematu, bo i zmiany w podatkach i zawirowania w tym środowisku Polski 2050. Po godzinie 7:40 wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Tutaj no, między innymi sprawa wizyty szefa CIA w Rosji. Po godzinie 8:00 profesor Paweł Kowal. Tu też wrócimy do tego wątku, ale porozmawiamy także o aferze zonda krypto. Po godzinie 8:20 Zbigniew Parafianowicz i Magdalena Chrzczonowicz.
0: Dominika Wielowiejska z Państwem w poranku dzisiaj. A my już dziękujemy za pierwszy program Tok FM, zrealizowany przez Liwię Prądzyńską, przygotowany przez Różę Rumińską. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Ja mówię Państwu do usłyszenia na niezbyt długo, bo za kilka minut, za kilka godzin, nawet trochę więcej. Po 16:00 słyszymy się w Tok 360. Dobrego dnia.
3: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
4: Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy.

0: samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Rządzący chcą, by poseł PiSu Michał Moskal wytłumaczył się ze spotkania z szefem Zonda Krypto. Od tego zaczynamy. Po tragicznej powodzi w Nepalu z ponad 800 osobami nie ma kontaktu. Jest też wielu zabitych. 14 elektrycznych autobusów będzie jeździło w podlaskim PKS-ie. I o tym opowie nasz reporter. Minęła siódma. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Michał Moskal musi się wytłumaczyć z wyjazdu na Ibizę i spotkania z Przemysławem Kralem, szefem giełdy kryptowalut. Mówią politycy rządzący i przypominają, że to po tym spotkaniu Prawo i Sprawiedliwość, w tym poseł Moskal, zgłosiło kilkanaście poprawek łagodzących zapisy ustawy o kryptowalutach. W studiu Tok FM jest Maciej Kluczka. Macieju, powiedz, czy w tej sprawie powstanie Sejmowa Komisja Śledcza?
17: Nie jest to wykluczone, ale na pewno nie jest to teraz scenariusz bazowy, bo rządzący twierdzą, że sprawą w pierwszej kolejności powinna zająć się prokuratura, bo mogło dojść do nielegalnego wpływu na proces legislacyjny, mówi Tomasz Trela z Lewicy.
18: Pan Moskal, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, jego druh, który dziwnym trafem dzień po zaprzysiężeniu Nawrockiego poleciał na Ibizę i ustalał pewnie plan gry. Pan nas będzie wspierał, a my będziemy blokować ustawę o kryptoaktywach.
17: A poseł Moskal twierdzi, że pojechał tam na zaproszenie Krala, by uczestniczyć w konferencji na temat od nowych technologii, a korzyści z wyjazdu żadnej nie miał, tak twierdzi, więc nie wpisał jej do rejestru korzyści. A Mateusz Kurzejewski z PiS-u sprawę komentuje tak.
14: Nie mieliśmy wiedzy na temat tego, że Michał Moskal udał się na Ibizę, natomiast tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną.
17: Czy to faktycznie jest pragmatyka polityczna, sprawdzi zapewne prokuratura, bo ją w tej sprawie zawiadomili politycy Koalicji Obywatelskiej.
16: A to był Maciej Kluczka, dziękuję. Po powodzi błyskawicznej w Nepalu nie ma kontaktu z ponad 820 osobami, twierdzą lokalne władze. Wśród zaginionych jest ponad 570 turystów, wielu z nich pochodzących z zagranicy. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 165 osób. Dodatkowo w Chinach, które również ucierpiały w żywiole, kolejnych 558 osób jest poszukiwanych. Kilkuset policjantów bierze udział w obławie na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. A tą sprawą zajmuje się Katarzyna Młynarczyk.
10: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik Małopolski. Policji.
19: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
10: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
16: Pary jednopłciowe po transkrypcji ich aktu małżeństwa będą miały prawo do kredytu bez wkładu własnego, mówił w TOK FM wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
20: To jest instrument, który pozwala zaciągnąć kredyt hipoteczny na 100% wartości bez wkładu własnego. Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpiecza wkład ten w wysokości zapewne około 20%. Za takie zabezpieczenie sam kredytobiorca płaci, więc to się wszystko dzieje bez obciążenia budżetu państwa.
16: Od ubiegłej niedzieli polskie urzędy stanu cywilnego mają obowiązek dokonywania transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie za granicą. Jednak część samorządów zapowiada, że nie będzie ich stosować i wydawać się dokumentów. Pod koniec tego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma przedstawić dane dotyczące liczby transkrypcji dokonywanych do tej pory w Polsce. Elektryczne autobusy to już nie tylko domena miejskich spółek komunikacyjnych. 14 takich pojazdów wyjeżdża właśnie na trasy podlaskiego PKS-u. A więcej na ten temat wie Jakub Medek.
21: Chińskie autobusy województwo kupiło za prawie 50 milionów złotych w ramach projektu w trzech bazach spółki. Powstały też stacje ładujące. O inwestycji mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
22: Są to autobusy niezwykle nowoczesne. Autobusy elektryczne, które mają zasięg około 400 kilometrów. Czy jest to idealne do naszych podlaskich dróg.
21: W ten sposób chcemy zacząć modernizację naszego taboru, dodaje prezes spółki Wojciech Sienicki.
23: I również przyczynić się bardzo do zwalczania wykluczenia transportowego, które niestety w naszym województwie podlaskim jest jedne z największych w Polsce.
21: Elektryczne autobusy mają obsługiwać linie średniej długości w okolicach trzech największych miast województwa: Białegostoku, Suwałk i Łomży. Jeszcze w tym roku spółka chce kupić cztery kolejne. Jakub Medek, TOK FM.
16: Informacje w TOK FM wracają o 7.20. Od 21 do 26 stopni dziś na termometrach. Znacznie cieplej będzie na południu Polski niż na północy. Sporo słońca w prognozach.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na czwartkowy poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja chcę Państwu zareklamować tekst Bartka Wielińskiego na stronie wyborcza.pl. Poświęcony jest ten tekst wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Była to wizyta niezapowiedziana i niezwykle ostentacyjna zarazem, pisze Bartek, i to właśnie powinno nas niepokoić. Przylotu C-17 Globemaster nie dało się we wtorek w Moskwie nie zauważyć. Największy używany obecnie amerykański samolot transportowy w niczym nie przypomina tych używanych przez Rosję, a jego cztery odrzutowe silniki robią wielki hałas. Innymi słowy, o wizycie szefa najważniejszej amerykańskiej agencji wywiadowczej w Moskwie natychmiast miał się dowiedzieć cały świat i tak rzeczywiście się stało. to istotna okoliczność, bo o wizycie Williama Burnsa, szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej w Moskwie, do której doszło 2 i 3 listopada 2021 roku, dowiedzieliśmy się dawno po fakcie. Burns w całkowitej tajemnicy zawiózł na Kreml ostrzeżenie, że USA wiedzą o przygotowaniach do ataku na Ukrainę. Przypomnę Państwu, że atak nastąpił w 2022 roku, że USA wiedzą o przygotowaniach do ataku na Ukrainę, a w szczegółach znają plan inwazji i jeśli Putin zdecyduje się napaść na sąsiedni kraj, spadną na niego surowe konsekwencje. Po rozmowach ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Naryszkinem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Nikołajem Patruszewem i samym Władimirem Putinem, Burns przywiózł przygnębiające informacje. Rosja idzie na zwarcie z Zachodem, wybuch wojny z Ukrainą jest nieunikniony. Nic dziwnego, że jednodniową moskiewską misję Radcliffe'a analizuje się przez pryzmat dramatycznej wyprawy jego poprzednika. Można się pocieszać, że ostentacyjne lądowanie w Moskwie to przejaw trumpowskiej trumptradacji, tyle że Amerykanie w sprawie wizyty nabrali wody w usta. Można się pocieszyć, że Radcliffe przyleciał negocjować wymianę więźniów, ale przecież od takich rozmów szef CIA ma negocjatorów. Gdyby zaś chodziło o rozmowy o pokoju w Ukrainie, w Moskwie byłby bliski prezydentowi Donaldowi Trumpowi duet Steve Witkoff i Jared Kushner. Dlatego pytanie, czy Radcliffe, tak jak 5 lat temu jego poprzednik, nie poleciał przestrzec Rosjan przed popełnieniem kolejnego tragicznego błędu, jest uzasadnione, choć oczywiście informacji oficjalnych na ten temat brak. Trasa, jaką pokonał samolot Radcliffe'a, też nie wydaje się być przypadkowa. C-17 wystartował bowiem z Rygi. Łotwa zaś od miesięcy jest na celowniku rosyjskich służb specjalnych. W podobny sposób Rosja obrabia Litwę i Estonię. Liczba ataków hybrydowych na kraje bałtyckie w ciągu 2 miesięcy przekracza liczbę ataków z całego zeszłego roku. Ale to na Łotwie prowokacje z użyciem dronów doprowadziły wiosną do upadku rządu. Na rosyjskim celowniku jest też Ładgalia, zamieszkiwany przez rosyjską mniejszość region na rosyjsko-łotewskim pograniczu. Putin podpisał niedawno ustawę, która pozwala mu używać sił zbrojnych w obronie Rosjan żyjących poza granicami kraju. O prześladowaniach rodaków żyjących w krajach bałtyckich jego propaganda mówi nieustannie. Cały tekst znajdą Państwo na wyborcza.pl. Co można znaleźć jeszcze na portalach internetowych? Na stronie Wirtualnej Polski czytam o ostrej wymianie zdań na linii rząd-prezydent w cieniu afery Zonda Krypto. Po wpisie premiera Donalda Tuska zarzucającego, w którym premier zarzucał prezydentowi i PiS blokowanie ustawy z powodu powiązań z kryptobranżą, zareagował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Odrzucił oskarżenia, wytykając rządowi wcześniejsze działania. Prezydent jest za rozsądnym i zgodnym z konstytucją uregulowaniem rynku kryptoaktywów. To premier Donald Tusk 3 razy przedstawiał złą ustawę. Rzeczywiście kancelaria prezydenta znalazła się w fatalnej sytuacji i sam prezydent, bo tak jak Państwo wiedzą, Wirtualna Polska opisała wyjazd posła PiS Michała Moskala na Ibizę, gdzie spotkał się z Przemysławem Kralem, a jakiś czas później zgłaszał rozmaite poprawki razem z Januszem Kowalskim do ustawy o kryptowalutach. Jednocześnie okazało się, że pośrednikiem umawiającym to spotkanie był były funkcjonariusz służb specjalnych związany z PiS Artur Chodziński. Tak się składa, że niedługo po wizycie na Ibizie Chociński fotografował się z prezydentem Karolem Nawrockim. No nie jest to okoliczność taka pozytywna, rzekłabym, dla Pałacu Prezydenckiego, ale chcę Państwu zacytować to, co napisał Zbigniew Bogucki, bo warto się do tego odnieść. Minister Bogucki na platformie X napisał tak. Serial Zonda Krypto rozpoczął się na dobre za pańskich nierządów, kiedy, jak informowała panu bliska Gazeta Wyborcza, prokuratura umorzyła jedno śledztwo w kwietniu 2024 roku, a drugie w lutym 2025 roku. Zwrócił się do Donalda Tuska minister Bogucki. To teraz spójrzmy, bo to to jest bardzo ciekawe, o co chodziło w tych śledztwach. Rzeczywiście, duża część śledztw była umarzana za czasów Zbigniewa Ziobry. Co więcej, Marian W., pseudonim Maniek, z nieznanych przyczyn, mimo że ciążyły na nim inne podejrzenia związane z udziałem w mafii paliwowej, dostał list żelazny. Mam nadzieję, że to kiedyś zostanie wyjaśnione. Ja przypomnę Państwu, że pan Maniek też jest podejrzany o uprowadzenie Sylwestra Suszka, który zaginął, a policja podejrzewa, że jednak Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay, że właśnie Sylwester Suszek nie żyje. I teraz istota rzeczy sprowadza się do tego, że te śledztwa, które zostały umorzone, rzeczywiście pan minister Bogucki ma rację, zostały umorzone. Chodziło o to, że to śledztwo dotyczyło zarzutów przywłaszczenia praw majątkowych do walut wirtualnych i środków pieniężnych powierzonych spółce Trade Estonia, operatorowi giełdy, działania na szkodę klientów, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 40 tysięcy złotych. No nie jest to faktycznie suma gigantyczna. Istota rzeczy sprowadzała się do tego, że w owym czasie nie było żadnych doniesień, że Zonda Krypto faktycznie źle działa. Prokuratura wskazała, że giełda nadal działa i wypłaca pieniądze, co było prawdą. Zresztą to była kontynuacja wcześniejszych postępowań z Katowic. Oba postępowania umorzone toczyły się na podstawie zawiadomień KNF-u i po prostu prokuratura doszła do wniosku, że w tej chwili nie ma żadnych przesłanek, aby uważać, że no, giełda faktycznie jest piramidą finansową, tak mówię w uproszczeniu. Ale co tutaj jest ciekawe w tej sprawie? Za umorzenie tych dwóch śledztw generalnie uważa się, że odpowiada prokurator Sebastian Rom z prokuratury regionalnej w Katowicach. Tyle tylko, że ten sam prokurator prowadził te sprawy za rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc pewnie Zbigniew Bogucki całkowicie świadomie pominął ten wątek, ponieważ jeśli chodzi o właśnie tego prokuratora, to umorzył on już wcześniej, w 2022 roku, za rządów Zbigniewa Ziobry, główne postępowanie dotyczące legalności źródeł finansowania BitBay. I teraz umorzenia, które nastąpiły potem, były konsekwencją właśnie tej decyzji z 2022 roku, a więc za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No i zrozumiałe jest, że pan minister Bogucki w sposób dosyć wybiórczy interpretuje fakty i podaje je, ponieważ mamy tutaj pewien ciąg zdarzeń, niewątpliwie. Oczywiście można być krytycznym wobec tego, że umarzano to śledztwo w sprawie źródeł finansowania BitBay. Być może dzisiaj dowiemy się czegoś więcej w związku z tym, że Przemysław Kral, czyli zarządca Zonda Krypto, która jest następczynią BitBay, może czegoś się właśnie od Przemysława Krala dowiemy więcej. Mieli Państwo mnóstwo artykułów dotyczących właśnie między innymi współpracy Telewizji Republika z Przemysławem Kralem. Okazuje się, tak jak napisał Jacek Harłukowicz czy Kamil Dziubka, że Republika zabiegała o to, aby Przemysław Kral zainwestował w tę telewizję. Podpisano list intencyjny w grudniu, to znaczy podpisał go Tomasz Sakiewicz, a Przemysław Kral nie złożył tam swojego podpisu, bo zdaje się, że już zaczął mieć naprawdę poważne problemy. Niemniej Republika zarzuca Onetowi kłamstwa, twierdzi, że dziennikarze Onetu manipulują faktami, bo Sakiewicz miał bardzo dużo zastrzeżeń wobec Krala. Ja Państwu polecam takie konto internauty na platformie X, nazywa się Nocny Pingwin. Tam Państwo zobaczą, jak Republika promowała Przemysława Krala, jak emitowała nie tylko reklamy, ale także liczne materiały wychwalające zonda krypto, stawiające ją w bardzo dobrym świetle, w sumie podprogowo zachęcające do inwestycji, no bo taka stabilna, wielka giełda kryptowalut, no to przecież nie może tu być żadnego ryzyka, ale o tym już Tomasz Sakiewicz chciałby zapomnieć, a te filmiki są, można je obejrzeć. Zapraszam Państwa na informacje, bo czas na przegląd prasy już minął. Po informacjach Ryszard Petru, poseł i wiceszef Klubu Parlamentarnego Centrum, po 7.40 wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, po 8.00 profesor Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, po 8.20 Zbigniew Parafianowicz i Magdalena Chrzczonowicz.
0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert dalej
7: masz. Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
26: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
27: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
26: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
27: W końcu będę miał kieszonkowe.
26: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
28: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
30: Koniec lata? Nie.
31: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
32: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
31: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 7.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Departament Stanu USA zapowiedział $500,000 pomocy ofiarom powodzi w Nepalu. Waszyngton złożył też kondolencje rodzinom ofiar kataklizmu. Według ostatnich danych nepalskich władz w potężnej powodzi zginęło co najmniej 160 osób, a ponad 800 wciąż uznaje się za zaginione. Powódź zeszła przy granicy z Chinami, gdzie również jest wielu zaginionych. RCB wysłało alert do mieszkańców powiatu radomszczańskiego w Łódzkiem. Będą tam dziś ćwiczenia z wykorzystaniem syren. Zaczną się o 9 i potrwają do 14. Służby zwracają się z prośbą o zachowanie spokoju. Za miesiąc mieszkańcy Krakowa pójdą do urn, by wybrać nowego prezydenta miasta. O urząd ten ubiegać się chcą 23 osoby, ale zanim formalnie zostaną kandydatami, muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów poparcia. Kilkoro z nich zakończyło już taką zbiórkę. Wybory odbędą się po tym, jak 24 maja w referendum gminnym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski. W TOK FM czas teraz na sport.
4: Michał Paszkiewicz, zapraszam. Wiking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława to ostatnie cztery zespoły, które awansowały do głównej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Norwegowie pokonali Dinamo Zagrzeb 3-1, Grecy wygrali z lewskim Sofia 4-0, turecka ekipa pokonała w Lyonie Olympic 2-1, a Słowacy po dogrywce wygrali na wyjeździe z NK Celje 2-1. Wiking będzie jednym z czterech debiutantów w elicie. Po raz pierwszy w Lidze Mistrzów zagrają także włoskie Como, austriacki Lask Linz oraz Azerski Sabah Baku. Dziś o 18:00 losowanie. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo Kolejusz ma 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem Szwajcarii z FC Thun, a Jaga ma 4 gole zapasu w starciu z Iberią Tbilisi. Zdaniem trenera Adriana Siemieńca nie ma to przed rewanżem w Gruzji większego znaczenia.
5: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki. To jest kluczowy aspekt.
4: Trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który o Ligę Konferencji walczy z Monako. U siebie przegrał 2-3, mówi trener Michał Gaszparik.
6: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków po to zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to non-stop mamy szansę.
4: Raków Częstochowa o Ligę Konferencji zagra z Hajdukiem. W Splicie było 2-2. Martyna Kubka wciąż ma szansę na wielkoszemowy debiut. Polska tenisistka pokonała Hiszpankę Marinę Bastos 6-3, 6-2 i awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open. W niej zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Drugiej rundy nie udało się przebrnąć Lindzie Klimowiczowej, która przegrała z Holenderką Anouk Kuvermans 3-6 i 5-7. Doświadczona reprezentacja Niemiec będzie rywalem polskich siatkarek w czwartej kolejce Mistrzostw Europy. Jeśli podopieczne Stefano Lavariniego wygrają, zapewnią sobie co najmniej drugą lokatę w grupie A. Mecz dziś o 15:00, a już za chwilę prognoza pogody.
7: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Dziś na niebie przewaga słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy również przelotny deszcz. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w centrum i do 26 na południu.
7: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Ryszard Petru, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dobry.
8: Krytykuje pan propozycje podatkowe ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Czy to oznacza, że pan za nimi nie zagłosuje?
9: W takiej postaci, jakie one są teraz, nie zagłosuję. Ja krytykuję dlatego, że mam nadzieję, że w ramach de facto konsultacji społecznych, jakie się teraz toczą, No bo zostało to ogłoszone, ale ustawy jeszcze nie ma i wymaga to również konsultacji, no, z tymi, którzy zwykle powinni być konsultowani, czyli organizacje pracodawców, przedsiębiorców, związków zawodowych, ale też społeczne, no, żeby w ramach tych konsultacji bardzo istotnie ten projekt skorygować, albo wręcz go wycofać. Uważam, że tak skomplikowane niby obniżanie podatku przez ich podwyższanie gdzie indziej doprowadzi do komplikacji systemu podatkowego i nie rozumiem, dlaczego za każdym razem, jeżeli mówimy o jakiejś ulze dla klasy średniej, dlaczego za każdym razem przy okazji chce się uderzać w przedsiębiorców. Bo tak dokładnie jest skonstruowana ta propozycja.
8: Problem polega na tym, że także, no teraz oczywiście nie jest pan w Polsce 2050, ale był pan kiedyś i szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, mówiła między innymi o tym, że system stworzony przez Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o ryczałt, no jest jednak źródłem nadużyć podatkowych i stąd właśnie ta decyzja, obniżyć ten próg, jeśli chodzi o uprawnienia do korzystania z ryczałtu, tak? Do 250 tysięcy euro, jak zrozumiałam.
9: Ale przypomnę, jaka była geneza podwyższenia tego progu. Mianowicie to był Polski Ład.
8: Zrobiono to dlatego, że podniesiono składkę zdrowotną i żeby przedsiębiorcy mogli się przerzucać wtedy na ten ryczałt.
9: No i w związku z tym to jest praprzyczyna problemów. Proszę zwrócić uwagę na to również, że w ramach tej propozycji nie wiadomo dlaczego ma być podwyższony CIT. Podatek od firm z 19 do 22% dla firm, które są relatywnie duże, mają

0: Dokładnie nie wiem, jak to będzie działać, czy on musi zostać złapany na gorącym uczynku, no bo fotoradarem, odcinkowym pomiarem prędkości to dalej nie będzie tej informacji, jeżeli to było pierwsze wykroczenie. No ale już jeżeli ktoś trafi do takiej bazy, jego dane trafią do takiej bazy, nie wiem, numer dokumentu, paszportu i tak dalej, to już łatwiej będzie weryfikować, czy ktoś taki faktycznie to wykroczenie popełnił. Więc ściągalność może nie będzie wyższa, znów, nie wiem, ale będzie łatwiej znaleźć osobę, która popełniła wykroczenie.
1: Ale zauważyliście, panowie i szanowni państwo, że my w całej tej dyskusji kręcimy się mimowolnie lub świadomie wokół ściągalności, a nie wokół poprawy bezpieczeństwa.
0: No i okej, tylko szybko zacznę. Pamiętacie, jak kilka lat temu były bardzo duże zmiany w zakresie w ogóle mandatów, podwyższenia mandatów za wykroczenia drogowe. To tam część osób mówi, przecież to nie chodzi o wysokość tych mandatów, tylko właśnie nieuchronność kary, czyli de facto to, żeby ten sprawca zapłacił tą karę, prawda? Więc jeżeli nieuchronność kary ma znaczenie w... a tutaj to rozumiemy jako ściągalność tych należności za wystawiony mandat, to tak, to też ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
2: Zdecydowanie, bo innego rozwiązania nie ma, tylko te automatyczne systemy kontroli prędkości przy ograniczonych siłach policji, prawda, i zwłaszcza służby ruchu drogowego. To jest praktycznie jedyne rozwiązanie, które możemy stosować. Zresztą cały świat z tego korzysta.
1: Tak, ale usiłuję przekonać panów, że tak jak, nie wiem, w obrębie rodzin kierowcy wymieniali się punktami, wskazując jako sprawcę nie tego, który w istocie kierował, tak będą to robić, bo umożliwiają to tak. Przepisy.
0: Nadal jeżeli odbierzemy wezwanie o tym mandacie z fotoradaru i wskażemy taką osobę, która jechała, de facto prowadziła i ona jest sprawcą tego wykroczenia, to będzie działać dokładnie tak samo, jak działało. Na tej samej zasadzie. Dalej będzie można to przekładać sobie te punkty karne. To już kwestia dogadywania się. Ja uważam, że to jest nie fair w stosunku do innych osób, szczerze mówiąc, ale okej. Ale jeżeli osoba przyjmie ten mandat, to przynajmniej jest tak, że faktycznie zostanie ukarana za to. No, ktoś zdecydował się przyjąć ten mandat, prawda? To nie jest tak, że na siłę komuś jest to narzucane. Czy będzie proceder na przykład płatnego przejmowania punktów karnych i opłat? Tak, będzie to możliwe dalej. Więc to jest bardzo duży minus całej tej ustawy fotoradarowej, która jest teraz w procesie opiniowania i konsultacji publicznych, że tam faktycznie nie będzie można robić, dalej będzie można robić wiele rzeczy, które były do tej pory
1: możliwe. Krzysztof, ale jeśli mówisz, że takim czynnikiem determinującym dla kierowców i ich zachowania na drodze jest nieuchronność kary i jej dotkliwość, od strony finansowej, to może należałoby wymyślić, opracować przepis, który powodowałby, że takie przekazanie punktów komukolwiek jest związane z dodatkową opłatą.
0: A jak to sprawdzisz?
1: No, ale to już będzie zależało
2: to znaczy,
1: od tego...
2: Że tak czy inaczej, nawet przy przekazywaniu punktów ten efekt jest osiągalny, bo przecież w końcu kończy się jakaś pula osób zdolnych przejąć te punkty.
0: Ale wiesz, jeżeli ktoś przyjmuje ten mandat, przyznaje się do tego, że popełnił wykroczenie, to zgodnie w ogóle z procedurą postępowania wykroczeniowego sprawa jest zamknięta. No, przyjmujesz karę. Przyznajesz się do tego, że popełniłeś wykroczenie. Nie wiem, jak to trzeba by było porozmawiać z prawnikami i z mądrzejszymi ode mnie, jeżeli chodzi w ogóle o zakres pisania prawa, czy można byłoby to zrobić. Jest jeden problem faktycznie, że obecnie te fotoradary, czy odcinkowe, z odcinkowym pomiarem prędkości jest inaczej, ale z fotoradarami, jeżeli robi zdjęcie takiego, to wyraźnie widać na tym zdjęciu, kto prowadził. I wyraźnie widać w dokumentacji, że nie do końca jest to ta osoba. Moim zdaniem można by było zmienić przepisy tak, że jeżeli właśnie operator takiego systemu widzi, że no coś mu tutaj nie gra, że twarz jest zupełnie inna na zdjęciu, a inna w dokumentacji, która jest wskazana, której jest wskazany ten popełniający wykroczenie, to może skierować taką sprawę do sądu, niech sąd rozstrzyga.
1: To jeszcze do fotoradarów chciałbym wrócić i odcinkowych pomiarów prędkości. Jesteśmy wyjątkiem, czy też jednym z wielu krajów, który w tak oczywisty i precyzyjny sposób wskazuje miejsca, w którym kontrolowana jest prędkość? I wreszcie, jak służą poprawie, bądź też nie, bezpieczeństwa aplikacje, z których kierowcy tak ochoczo korzystają podczas jazdy?
2: Jeżeli chodzi o same fotoradary, to w Unii Europejskiej jest kilka państw, w których te oznaczenia są stosowane. Ja osobiście jestem przeciwnikiem stosowania tych

0: oznaczeń fotoradarów, bo uważam, że przepisów należy przestrzegać wszędzie, na każdym odcinku drogi. Natomiast jeżeli chodzi o odcinkowe pomiary prędkości, to już więcej jest państw, których to jest stosowane. Jest zastrzeżenie, że jest odcinkowy pomiar prędkości nawet w niektórych państwach mamy do czynienia z przypominkami, jakie jest ograniczenie, prawda? Na przykład w Wielkiej Brytanii mamy małe takie zmniejszone znaki, które pokazują, jakie jest ograniczenie prędkości. Co pomaga, bo w Polsce bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kierowcy nadmiernie zwalniają, przez to spowalniają ruch, powodują zagrożenie, jakieś nieoczekiwane manewry. Tutaj jak jestem, osobiście jestem zwolennikiem takich przypominajek. Wiem, że
1: Krzysztof
0: nie, ale...
2: Ja w ogóle, może być takie, mam jakby ambiwalentne podejście do tego, bo ja wiem, jakie są ograniczenia prędkości na danych drogach, nie mam z tym problemów. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że nie wie, z jaką prędkością ma jechać na danym odcinku drogi, to moim zdaniem nie do końca uważa, jak to się jeździ. Jest inny, moim zdaniem najważniejszy problem z urządzeniami do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W Polsce jest ich bardzo mało. Mamy ponad 420 tysięcy kilometrów dróg publicznych, a fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości, czy też tych urządzeń, które sprawdzają przejazd na czerwonym świetle, mamy około 650. Pokrycie jest żadne.
1: Panowie, chciałbym zadać wam jeszcze jedno pytanie, ale odpowiedzcie tylko tak czy nie. Projekt Krzysztofa Kwiatkowskiego, by na odcinkowych pomiarach prędkości wskazać też ograniczenie, jakie tam obowiązuje, tak czy nie?
2: Tak. Nie mam zdania, szczerze mówiąc, na ten temat, ale im mniej informacji, im ta informacja będzie bardziej po stronie kierowcy, że wie, że musi zawsze jeździć zgodnie z przepisami, tym lepiej.
1: Dziękuję bardzo. Leszek Wieciech, członek założyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Był z nami Krzysztof Woźniak z Radia Tok FM, autor audycji Skołowani. Dzięki. Dziękuję bardzo. Już za chwilę informacje, pani Maciej Głogowski, EKG.
3: Dzień dobry, EKG rozpoczynamy tuż po informacjach. U nas wielkie finanse i ich znaczenie dla naszych, trochę mniejszych pewnie osobistych finansów. Kolejny odcinek my w EKG reformujemy finanse publiczne, czyli nasze finanse także osobiste. Podatki wyższe, niższe, nie wiem jakie ty wolisz, pewnie nie będę zgadywał. Posłuchaj EKG, państwa również zachęcam.
1: Zanim posłucham, zajrzę do portfela, swojego portfela. Informacje.
4: Autopromocja.
5: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
6: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
5: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
6: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
3: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
6: Narzekajcie.
3: Chwalcie.
5: Znowu nic nie wymyśliłam.
3: Bądźcie z nami.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. 100 krotka.
7: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
15: Stokrotka.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Boli, swędzi,
19: piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł.
22: MediaMarkt.
23: To pewne. Niskie ceny

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 9:40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości 1 000 000 000 zł, napisał na Platformie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po analizie materiałów, w tym tych otrzymanych od Meta, a także kolejnych doniesień medialnych o braku kontroli nad publikowanymi treściami, wysłałem do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie Platformy, napisał minister. Dodał, że bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana. Oczekuję, że Komisja Europejska szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Dowodów jest aż nadto, napisał Gawkowski. Policjanci zatrzymali 9 osób podejrzanych o sprzedaż fałszywych leków. Prokuratura postawiła zatrzymanym aż 24 zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu substancjami zabronionymi i prania brudnych pieniędzy. Przestępczy proceder opierał się na sprzedaży zagrażających życiu i zdrowiu substancji, za które podejrzani pobierali opłaty, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, poinformowała bydgoska prokuratura. Gotowe przesyłki opatrzone zanonimizowanymi danymi nabywców wysyłano do klientów za pośrednictwem paczkomatów lub z wykorzystaniem firmy kurierskiej. Sprzedaż odbywała się na terenie całej Polski, obejmowała również lokalizacje poza jej granicami. Kraków rusza z kolejnymi remontami. Na początek prace na Starowiślnej, jednej z najbardziej obciążonych ulic w centrum miasta. Drogowcy wchodzą na odcinek między Dietla a Miodową. Pierwszy etap to przede wszystkim wymiana sieci podziemnych i remont chodnika po stronie nieparzystych numerów. Kierowcy muszą się jednak przygotować na zwężenia i zmiany w parkowaniu. Ta część remontu potrwa do listopada, a na tym nie koniec, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
3: Ten zasadniczy remont, czyli wymiana torowiska oraz wymiana jezdni, rozpocznie się wiosną przyszłego roku.
2: Po całkowitym remoncie ulica zachowa dwukierunkowy charakter.
3: Natomiast to, co się zmieni, to wraz z ogrodnik miejską staramy się wprowadzić na ulicę Starowiślną jak najwięcej zieleni.
2: Dlatego ma się tam pojawić co najmniej 30 nowych drzew. Jeszcze w tym roku dojdzie do pierwszego rozpalenia turbiny, zapowiada prezes firmy współodpowiedzialnej za budowę elektrowni Ostrołęka. Projekt jest w 90% ukończony. Przeszliśmy teraz z fazy budowlanej do fazy technologicznych rozruchów, podkreślił w rozmowie z Rzeczpospolitą. Dodał, że na jesień zaplanowano finalne prace i test instalacji. Od 21 do 26 stopni dziś na termometrach. Znacznie cieplej będzie na południu Polski niż na północy. Sporo słońca w prognozach.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: I jest prawie 9:44, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pan Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Czy rzeczywiście polityka wewnętrzna w Polsce utrudnia naprawę finansów publicznych?
5: No, ten spór czy konflikt pomiędzy ośrodkiem prezydenckim i rządem w sprawie podatków potencjalnie utrudnia, tak? To znaczy, gdyby rząd proponował rozwiązania zmierzające do tak zwanej konsolidacji finansów publicznych, czyli zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych, na przykład poprzez podniesienie podatków, no to zapewne wtedy spotkałby się z wetem pana prezydenta, bo pan prezydent nie chce podpisywać ustaw, które podnoszą podatki, więc teoretycznie jesteśmy w takim środowisku, które nie sprzyja konsolidacji finansów publicznych i to odnotowują na przykład agencje ratingowe, które mówią, no mamy ten konflikt w Polsce, to nie jest dobra wiadomość dla finansów publicznych, nie ma też wiarygodnego planu konsolidacji tych finansów publicznych, a jeszcze mamy wybory zbliżające się w 2027 roku, czyli taka mieszanka. No może nie chcę mówić, że to mieszanka wybuchowa, ale z pewnością środowisko niesprzyjające.
4: No rzeczywiście, już o tym wielokrotnie też mówiliśmy, jedna z agencji ratingowych, która ostatnio podawała swoją ocenę naszej wiarygodności. Zwróciła na to uwagę, zresztą nieraz, nie pierwszy raz, na to, że jest ten konflikt między rządem a prezydentem, który ogranicza naszą zdolność, czyli Polski, do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform.
5: No właśnie, to jest polityka gospodarcza, czy już niekoniecznie konsolidacja. I to widzimy przy okazji zmian podatkowych, które rząd zaproponował, które mają być co do zasady neutralne dla budżetu, no bo korzystne zmiany w podatku PIT, które generują mniejsze przychody, mają być zneutralizowane podniesieniem stawki, między innymi podniesieniem stawki podatku CIT, czy tak zwanej daniny solidarnościowej. I to jest ciekawe, że tutaj mamy do czynienia ze zmianą, która ma charakter neutralny, a ona może być, no bo rozumiem, że takie są sygnały, śledzimy je wszyscy, a ona może być również zawetowana. Czyli tu już nawet nie chodzi o konsolidację finansów publicznych.
4: Konsolidację, czyli to reformowanie, tak, porządkowanie, ograniczanie deficytu.
5: Ograniczenie deficytu. Tu chodzi po prostu o to, że rząd w takiej sytuacji nie ma możliwości prowadzenia polityki fiskalnej, rozumianej między innymi jako zmienianie, dostosowywanie parametrów podatkowych do zmieniającej się sytuacji gospodarczej, do oczekiwań społecznych, do globalnych tendencji, prawda? Więc myślę, że to jest poważny problem. Ja zrobiłem taki szybki research, czy mamy do czynienia z taką sytuacją w ogóle w Europie gdzieś. Nawet jeśli pomysły podatkowe czy gospodarcze rządu są wetowane, no to nigdzie nie ma takiej sytuacji, w której do odrzucenia tego weta trzeba 3/5. Czyli w zasadzie bezwzględna większość albo względna większość, to czyli na koniec rząd może prowadzić tę politykę gospodarczą. Prezydent może, no chcę powiedzieć, przeszkadzać, może próbować wpływać na rząd, korygować, sygnalizować poprzez weto, ale takiej sytuacji, jak mamy w Polsce, nie ma. No a dlaczego mamy taką sytuację? No, to jest temat na osobną dyskusję, trzeba było sięgnąć do prac nad konstytucją, kiedy to weto 3/5 się pojawiło.
4: No tak, my oczywiście w tej chwili ani debaty politycznej na temat powodów, motywacji prezydenta, czy ograniczeń, jakie występują w Konstytucji, prowadzić nie będziemy, choć, już pan tak się odwołuje do historii, mieliśmy w historii, teraz jak pan o tym mówił, że wykonywał takie ćwiczenie, sprawdzając, gdzie w Europie system byłby tak ustawiony, jak u nas, trzeba by mieć 3/5, to mi się przypomniała, podejrzewałem, że pan jakąś inną historię chce przytoczyć. Mieliśmy jedno pamiętne weto do ustaw podatkowych.
5: No, mówił Aleksander Kwaśniewski.
4: Ale to są lata, końcówka lat 90. rząd AWS-u i Leszek Balcerowicz, który nie uzyskał od prezydenta zgody.
5: Ale to weto miało trochę inny charakter.
4: Było to polityczne weto, zupełnie inny charakter, chociaż argumentacja prezydenta była wówczas bardzo ciekawa, bo prezydent na końcu, chyba nie wysyłając wcześniej sygnałów, powiedział, że po prostu w jego opinii ta reforma była społecznie niesprawiedliwa i
5: ale to już jest zupełnie inny wymiar, tak. To jest zupełnie inny wymiar.
4: Tak, zostawmy to. I natomiast wracam do tego, co się nazywa tą nieszczęsną konsolidacją fiskalną, a po prostu po mojemu ograniczaniem deficytu czy porządkowaniu finansów publicznych. Czy na tę chwilę Polsce w pana opinii grożą jakieś poważne konsekwencje braku takiej głębszej zmiany w finansach publicznych i liczenie tylko na wzrost gospodarczy, który dzięki temu, że jest dynamiczny i do budżetu dopływają pieniądze, no ratuje nam finanse publiczne.
5: No to zagrożenie, o którym pan mówi, pojawi się z chwilą silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, któremu będzie towarzyszył spadek inflacji. Te dwa parametry, czyli wzrost gospodarczy i inflacja, mają kluczowe znaczenie dla dochodów budżetu i my w ekonomii jest takie równanie długu publicznego, przy pomocy którego identyfikujemy tak zwany efekt śnieżnej kuli, czyli bardzo szybkie narastanie tego długu, nad którym już nie można zapanować. Tam się porównuje ze sobą dwa parametry. Stopę procentową i wzrost gospodarczy. Tak długo jak stopa procentowa jest poniżej tempa wzrostu gospodarczego, no możemy uznać, że jesteśmy w miarę bezpieczni. To nie gwarantuje bezpieczeństwa, bo rząd nadal może generować bardzo duży deficyt, ale powiedzmy sobie, ten efekt śnieżnej kuli jeszcze...
4: Gdzie w tym jest Polska obecnie?
5: Polska jest jeszcze w takiej sytuacji, w której ten warunek niekorzystny nie jest spełniony, więc powiedzmy sobie, jesteśmy jeszcze w tej sferze bezpieczeństwa. Ale to się może bardzo szybko zmienić. Wyobraźmy sobie jakiś globalny szok, w szczególności geopolityczny. Sytuacja jeśli chodzi na przykład o sytuację, jeśli chodzi o przebieg wojny w Ukrainie, jest niestabilna. Tu się w każdej chwili może sytuacja pogorszyć. Jeżeli doszłoby do silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszy co do zasady spadek inflacji, no to te parametry nam się rozjeżdżają.
4: Inflacja w tej chwili mamy nisko.
5: No ale ona może zejść na przykład do 1%, prawda? Wyobraźmy sobie taki scenariusz. A równocześnie pojawia się zwiększony deficyt, no
4: bo brakuje wzrostu gospodarczego,
5: są niższe dochody. I wtedy potrzeby pożyczkowe państwa są znacznie większe. Rząd musi emitować więcej obligacji. Jak emituje więcej obligacji, to spadają ich ceny, rosną ich rentowności, czyli rośnie stopa procentowa. I następuje ten rozjazd bardzo niebezpieczny pomiędzy poziomem stopy procentowej oraz tempem wzrostu gospodarczego. I teraz wyobraźmy sobie, że w takiej sytuacji rząd proponuje podniesienie podatków, żeby łatać trochę te dziury i ustabilizować sytuację. Jeżeli pan prezydent to wytuje, no to idziemy na zderzenie ze ścianą. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, jest jeszcze bank centralny. Bank centralny, ćwiczyliśmy to już w czasie pandemii, może pomóc i w takiej sytuacji zacząć ponownie, bo wtedy już to robił, skupować obligacje emitowane przez rząd na rynku wtórnym, czyli ułatwić rządowi sytuację, obniżając stopy procentowe, te długoterminowe, stabilizując sytuację. No ale jest jeden warunek. Nie może być zagrożeń dla realizacji celu inflacyjnego. Narodowy Bank Polski może wejść z taką interwencją, ale sytuacja musi być klarowna, jeśli chodzi o
4: jego inflacyjną. Zainteresowanie.
5: Tak jest. I tu nie mamy żadnej gwarancji. My nie mamy gwarancji dotyczącej tego, jak w takiej sytuacji zachowałby się bank centralny, dzisiaj kierowany przez prezesa Glapińskiego, w innej sytuacji przez inną osobę. Więc poruszamy się, no, po cienkim lodzie to też by było pewnie zbyt ostro, ale to ryzyko tego scenariusza, o którym pan redaktor powiedział.
4: O które zapytałem ja na razie. Pytam.
5: No ale ono jest, ono funkcjonuje w przestrzeni dyskusji.
4: Dlatego o tym rozmawiamy.
5: Więc takie ryzyko jest. Na dziś oceniamy je jako niskie, bo robimy sobie przegląd wszystkich parametrów gospodarczych, które wskazują na to, że polska gospodarka jest nadal rozpędzona, ma dobre perspektywy, perspektywy wzrostu inwestycji, konsumpcja rośnie stabilnie, więc to są wszystko te czynniki, które nas trochę uspokajają. Natomiast takie silne spowolnienie wzrostu, o którym powiedziałem, zmienia sytuację radykalnie.
4: Nie sposób o tym nie dyskutować i nie rozmawiać i ja mam zresztą taką nadzieję, że państwo, nasze słuchaczki i słuchacze chętnie się takim dyskusjom przysłuchują, dlatego że one, trzeba je pozbawić barw politycznych. Tak jak w tym programie, akurat w tej audycji EKG, my nie musimy rozmawiać o tym. Każdy z nas ma swój pogląd i państwo na pewno, czy bardziej kibicują prezydentowi, czy obecnemu rządowi, ale my rozmawiamy o finansach całego państwa i o wyzwaniach, które przed wszystkimi stoją. Dobrze wspólnie wiedzieć, czego możemy się spodziewać, a debata w Polsce jest utrudniona właśnie przez tę politykę, więc chociażby was ekonomistów możemy pytać o to, jakie są scenariusze. Czy pan się, no użyję takiego sformułowania, pan chyba zazwyczaj takimi słowami nie operuje, czy pan się obawia, co zostanie zaprojektowane w ostatecznym przedłożeniu budżetu, które Rada Ministrów ma przyjąć w piątek? Czy pan uznaje, że to jest kolejny taki punkt ryzyka, bo na przykład rząd nie wykaże zbyt silnej determinacji do stabilizacji finansów publicznych?
5: Nie, no tu nie spodziewam się jakichś znaczących zmian w stosunku do tych ścieżek deficytu sektora finansów publicznych i długu sektora finansów publicznych, które były już wcześniej prezentowane. Myślę, że to będzie spójne. Tam mogą być jakieś drobne odchylenia. Założenia makroekonomiczne, które już się gdzieś pojawiały w dyskusji, bo one nie będą jakoś specjalnie kontrowersyjne. Zobaczymy, tak, jaką inflację rząd przyjmie, bo ta inflacja najprawdopodobniej będzie wyraźnie powyżej 2,5% w przyszłym roku. Tam będzie kilka tendencji, które o tym zdecydują i dynamika cen paliw, odbicie dynamiki cen żywności. Więc to są takie elementy, na które będziemy patrzeć, ale nie spodziewam się, no to czego się spodziewam, to oczywiście wpisanie tam tych zmian podatkowych, czy efektu tych zmian podatkowych. Zakładam, że rząd będzie tutaj zdeterminowany, żeby to przeprowadzić.
4: No ja rozumiem, że tak, dlatego nastąpiła taka sekwencja zdarzeń. Najpierw poinformowano nas o pomyśle na podatki, a następnie oficjalne przyjęcie propozycji budżetu, no bo te zmiany jednej ustawy zaszywającej kilka zmian zostaną wpisane w budżet. To króciutko. Ceny ropy naftowej ostatnio trochę niżej w oczekiwaniu na jakieś porozumienie, uogólniam, bliskowschodnie. I pan się spodziewa, że dzięki temu programowi, który mamy obecnie, ten CPN-2 tak zwany, inflacja w sierpniu będzie na poziomie, tu zostawiam trzy kropki.
5: Zbliżonym do lipcowego, dokładnie tak. To znaczy nasza obecna prognoza to 3%. I ten program CPN, on tę inflację troszeczkę wypłaszczył w sierpniu. Natomiast jeśli on się skończy, no na to wygląda, że się skończy, chyba że rząd nas zaskoczy tutaj i go przedłuży jeszcze, to ta inflacja wzrośnie dość wyraźnie i może być powyżej 3,5% we wrześniu.
4: Czyli trzeba będzie trochę zapłacić za to, co się, za te wakacje, które rząd zrobił.
5: No tak, to będzie miało szerokie konsekwencje, bo one nie dotyczą tylko samego wzrostu cen, wpływu na konsumpcję, ale również innych parametrów rynku finansowego, na przykład stóp procentowych.
4: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i rozmowę. Pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję panie doktorze. To było pierwsze dziś wydanie EKG. Informacje w TOK FM o 10. Po nich Przemysław Iwańczyk, z którym już teraz się usłyszymy.
0: Tak, Romano Floriani Mussolini. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, to prawnuk Benito Mussoliniego. Jest wychowankiem rzymskiego Lazio, które nierozerwalnie kojarzone jest z faszyzującymi kibicami. I teraz tak, w poniedziałek w meczu przeciwko Bolonii zagrał, a Włosi obawiają się, że dojdzie do kolejnych skandali. Dlaczego do kolejnych? Otóż w 2024 roku, kiedy był wypożyczony do klubu Juve Stabia, strzelił bramkę, podbiegł do swoich kibiców, a oni w znakomitej większości podziękowali mu salutem rzymskim.
4: I o tym będzie w przedpołudniu, tuż po 10:00.
0: Tak jest.
4: Zapraszał Przemysław Iwańczyk. Dołączam do tego zaproszenia. Informacje w TOK FM. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia. Reklama.

0: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Polska chce utworzyć Centrum Serwisowania Pocisków Patriot. Decyzja może zapaść jeszcze w tym roku. Kolejne gminy przyjmują plany ogólne. Czy unikniemy paraliżu budowlanego i otrzymamy środki z KPO? To sprawdził nasz reporter. Kolejna polska tenisistka może zaskoczyć. Martyna Kubka jest coraz bliżej US Open. Minęła 10, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. We wrześniu dojdzie do kolejnych rozmów na temat utworzenia w Polsce Centrum Serwisowania Pocisków do Patriotów. Do Warszawy przyjedzie Tomasz Dinano, podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ostateczne decyzje w sprawie Centrum Serwisowania powinny zapaść jeszcze we wrześniu, poinformowała w TVN24 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony, a wiceminister Spraw Zagranicznych Ignacy Niemczycki w poranku TOK FM dodał, że rozmowy są zaawansowane.
7: Tego rodzaju wizyty są dość rutynowe. Mówimy o współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie domagają się od nas wzięcia większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
6: Polska stara się też o utworzenie w Polsce stałych amerykańskich baz wojskowych. Mimo zapewnień Donalda Trumpa, amerykańskie media donoszą, że dyrektor CIA był w Moskwie, żeby ostrzec Rosjan przed eskalowaniem konfliktu z NATO. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych John Ratcliffe udał się do Rosji z, tu cytat, częściowo rutynową wizytą. Tomasz Orchowski.
8: Wall Street Journal upiera się, że wizyta szefa CIA w Moskwie służyła ostrzeżeniu Rosji przed atakiem na NATO. Wcześniej gazeta ta donosiła o analizach wywiadu, według których Putin mógłby w najbliższych latach przeprowadzić ograniczony atak na któreś z państw sojuszu, by przetestować jego determinację. W podobny sposób o wizycie Ratcliffe'a informuje amerykańskie Politico. Portal dodaje, że dyrektor agencji naciskał na Moskwę, by ograniczyła wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu. Rosyjskie władze przekazały, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi. Według Kremla Ratcliffe nie spotkał się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Polska ma szansę zrealizować kamień milowy dotyczący reformy planowania przestrzennego zapisany w Krajowym Planie Odbudowy, przekonuje resort rozwoju. Chodzi o przyjmowanie przez gminy tak zwanych planów ogólnych, które regulują co i gdzie można zbudować na jej terenie. Do końca sierpnia takie dokumenty musi uchwalić 30% gmin, by nasz kraj nie stracił pieniędzy z KPO. Do spełnienia tego warunku według ministerstwa brakuje tylko kilkudziesięciu planów, ale obawy o paraliż budowlany tam, gdzie dokumentu nie uda się przyjąć w terminie, pozostają, o czym więcej Tomasz Fęskę.
9: W ciągu 2 tygodni w sprawie planów ogólnych nastąpiło wyraźne przyspieszenie, a odsetek gmin, które je przyjęły, wzrósł z 20% do nieco ponad 28%. Jest szansa, że pieniądze z KPO im nie przepadną, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
10: Na 25 mieliśmy przyjętych 702 plany ogólne. Poziom 30% to jest 744 plany ogólne. Jest szansa, że ten kamień milowy zostanie zrealizowany.
9: Ale spełnienie ustawowych i unijnych wymogów to jedno, a planowanie przestrzenne to drugie. Bez planów ogólnych tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania, od 1 września może nastąpić paraliż budowlany, mówi Jacek Brygman ze Związku Gmin Wiejskich.
11: Obawy szczególnie gmin wiejskich dotyczą przede wszystkim zablokowania inwestycji w gospodarstwach rolnych, które są w rozproszonej zabudowie.
9: Stan próżni prawnej będzie trwał dopóki gmina planu ogólnego nie przyjmie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: W Łodzi powstała nowa atrakcja rowerowa. Chodzi o trzy trasy. Szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych. Trasy powstały z inicjatywy pracowników kompleksu EC1, którzy dojeżdżają do pracy rowerami. A co możemy na nich zobaczyć, mówi Arkadiusz Łuszczyński z EC1.
12: Mamy trasę bajkową. To jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta, filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
6: Mapy tras mają być dostępne online i w kasach EC1. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
13: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Basols 6-3-6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszymowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena French, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiono na trójką Polka. Przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
6: Informacje wracają o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na wschodzie mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej dziś na zachodzie i południu, okolice 25 stopni. Na Pomorzu i Podlasiu 21 na plusie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: 10.06. Rozpoczynamy drugą godzinę przedpołudnia Radia TOK FM. Jest z nami dr Piotr Podemski, historyk, italianista, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: To nie będzie opowieść o futbolu, choć punkty wyjścia właśnie w piłce nożnej znajdziemy. W poniedziałek, ten miniony, na Stadio Olimpico w Rzymie, gdzie swoje mecze rozgrywa nie tylko Roma, ale także Lazio, doszło do wydarzenia, które ma wymiar nie tylko sportowy. Otóż Romano Floriani Mussolini, 23-letni prawy obrońca, debiutuje w pierwszej drużynie Lazio, klubu, którego jest wychowankiem, który to klub od wielu lat uchodzi za taki przyczółek mocno faszyzujących włoskich kibiców. No i nie byłoby pewnie w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że Romano Floriani Mussolini jest prawnukiem Benito Mussoliniego. Pan też dopatruje się w tym wydarzeniu jakiejś symboliki i czy słuszna jest dyskusja, która rozpętała się wokół tego debiutu w gremiach pozasportowych?
15: Cóż, z jednej strony można powiedzieć, że każdy się jakoś nazywa i potomkowie Mussoliniego, a jak może będzie okazję powiedzieć, jest ich więcej niż garstka, mają we Włoszech i tak spore problemy z tym nazwiskiem. Jeżeli są to problemy, no to mniejsza o to, to już trudno, ale bywa też tak, to nazwisko bywa rozgrywane, wykorzystywane przez samych potomków po to, żeby zrobić wokół siebie nieco medialnego szumu, a może jakoś otworzyć sobie ścieżkę krótszą do kariery. I tutaj właśnie jest to główne pytanie, bo sam fakt jest faktem, owszem, młody Mussolini, tak naprawdę tak się w ogóle nie powinien nazywać, bo po ojcu ma inne nazwisko, a to jest zachowane specjalnie z pewnym tutaj nagięciem włoskiego prawa nazwisko matki, Ten młody Mussolini startuje właśnie teraz w takiej porządnej karierze pierwszoligowej we Włoszech i pytanie, jak to będzie interpretowane, jak on sam się do tego odnosi i jakie znaczenie będzie temu nadane na poziomie społecznym.
14: Ale panie doktorze, pan w tym momencie przytoczył argument, dla którego musimy odrzucić założenie, że młody piłkarz Mussolini nie chce korzystać ze swojego nazwiska, skoro z nagięciem prawa przyjmuje je po matce, a nie po ojcu.
15: No, sprawa jest skomplikowana, od razu tutaj o tym powiedzmy. Z jednej strony rzeczywiście, gdyby stosować tak standardowo włoskie prawo, to on powinien nazywać się Romano, to też są nawet imię jest znaczące, tak? Romano, Rzymianin, to imię w rodzinie Mussolinich dość dobrze obecne. Romano Floriani, bo tak nazywał się, takie brzmi nazwisko jego ojca. To, że nazwisko matki zostało mu również nadane, no to była kwestia oczywiście tocząca się wokół jego narodzin, więc trudno tutaj mówić o jego własnej decyzji. Natomiast na pewno czynnikiem sprawczym była jego matka, Alessandra Mussolini, znana zresztą bardzo, działaczka prawicowa do niedawna, bo tu też się wszystko zmienia, jest płynne, która uparła się, żeby to nazwisko własne po jej dziadku, jego pradziadku przy nim jednak pozostało. No i pamiętajmy, była ona jednak długo działaczką, no co najmniej postfaszystowską, kością nostalgiczną bez faszyzmu i z faszyzmem mocno kojarzoną. Czyli matka z całą pewnością to nazwisko mu wpoiła. Oczywiście mógł je potem zmienić, mógł się go wyrzec, ale to już byłby bardzo istotny gest. I druga sprawa symboliczna to jest koszulka i brzmienie nazwiska na koszulce. No oczywiście koszulka nie jest miejscem na eseje i elaboraty, więc trudno tam tak długie nazwisko zawrzeć. I tutaj również widzimy jednak pewną ewolucję. Czasami na koszulce ma zapisane R.Floriani i wtedy jak gdyby się pozbywa tego Mussoliniego w ogóle. Czasem ma napis Floriani M, a więc nazwisko pierwsze Mussolini tylko schowane, ale czasem ma napis na koszulce F.Mussolini i wtedy to nazwisko jest eksponowane. Wydaje mi się z dokumentacji, którą przejrzałem sobie fotograficznej, że raczej na wczesnym etapie kariery, grając w tych drużynach, no nie pierwszoligowych, po których był rzucany jako taki zawodnik jeszcze mało opierzony, epatował nazwiskiem Mussolini, tam też trybuny, kibice żywo odpowiadali nawet gestem faszystowskiego pozdrowienia wtedy, kiedy to nazwisko było wymawiane przez głośniki, przez speakerów. Dziś natomiast już bardziej idzie w stronę Florianiego, a Mussolini się pojawia jako M nie bardzo mocno. Ale śledźmy to dalej, oglądajmy to, bo to będzie decyzja troszeczkę już jego własna. Co do jego,
14: panie doktorze, właśnie oglądam fotografię z poniedziałkowego meczu. Numer 15 na koszulce, R. Mussolini nad numerem.
15: Czyli nie ma tutaj niestety żadnych konsekwencji, bo jak widzimy, to się zanika, pojawia i tak dalej. Jest to ciągle rozgrywane.
14: No tak, tylko że wrócę teraz do wydarzeń z grudnia 2024 roku, kiedy młody Mussolini był wypożyczony do klubu Juve Stabia z młodzieżowych drużyny Lazio i tam doszło do meczu z Ceseną, to jest drugi poziom rozgrywek Ligi Włoskiej, Serie B. Romano strzela gola. To była 21. minuta. Podbiega do trybun na stadio Romeo Menti. I co się dzieje? Zdecydowana większość tych zagorzałych kibiców Juve Stabia zaczyna dziękować mu za tę bramkę salutem rzymskim. Gest ten jest związany przecież i z reżimem Mussoliniego, ale także nawiązuje do Adolfa Hitlera. I on nie odcina się od tego wydarzenia, nie stara się nawet łagodzić sprawy.
15: To jest tak, z pewnością młody Florianin Mussolini nie wykonuje żadnych gestów jednoznacznie antyfaszystowskich. Tego z pewnością nie robi, a tego można byłoby od niego oczekiwać. Natomiast też nie jest tak, jak próbuje mu się suflować i wmawiać, że on te gesty faszystowskie generuje czy wywołuje. Były taka wręcz plotka, kaczka, no nie dziennikarska, chyba tylko youtuberska, była puszczona właśnie do polskiego internetu, że miał się ten młody zawodnik wyrazić wówczas właśnie po tym golu na południu Włoch, w Castana di Stabia, że dedykuje tę bramkę swojemu dziadkowi. Okazało się to nieprawdą, plotką tylko właśnie puszczoną po to, żeby podgrzać atmosferę. Co do dziadka, również było to nieprecyzyjne, bo to chodziło przecież o pradziadka, a nie o dziadka. To nawet jeden z satyryków żartował, że jego dziadek, czyli syn Berlusconiego, był pianistą jazzowym, więc co prawda jest obciachem mieć w rodzinie pianistę jazzowego, cytuję satyryka, ale przecież nie można chłopakowi robić z tego powodu wyrzutów. Natomiast rzeczywiście on nie wykrzykiwał, on salutu rzymskiego nie wykonywał. Pytano go potem w wywiadzie o to, jak się czuł, kiedy tego gola zdobył i tak dalej. On powiedział o tym tylko, że miał ochotę na jakąś demonstrację, na zrobienie czegoś istotnego, bo to dla niego był ważny moment w życiu, ale się powstrzymał, bo uznał, że jednak potem będzie to komentowane. Czyli zachowuje taki sfinksowy, powiedzmy tajemniczy wyraz twarzy, nie popiera, nie przeciwstawia się, ale pozwala na to, że wokół niego ta atmosferka postfaszystowska czy neofaszystowska rozkwita. Oczywiście pamiętajmy jeszcze o kontekście. Stabia to drużyna bardzo niszowa z maleńkiego powiatowego miasteczka, właściwie Castellammare di Stabia na przedmieściach Neapolu, a więc jesteśmy tutaj w Kampanii na południu Włoch, a południe Włoch, pamiętajmy, w myśl tej klasycznej teorii o takiej pękniętej pamięci Włoch, południe Włoch to ta część kraju, która wspomina faszyzm bardzo pozytywnie, jako ten reżim, który to południe starał się wydobyć z zapóźnienia, inwestował, dał poczucie dumy, podniósł z kolan, mówiąc tutaj analogicznie do polskiego języka, a to północ była tą częścią Włoch, która zorganizowała ruch partyzancki, faszyzm obalała, walczyła z nim i uwaga jeszcze, kojarzyła faszyzm włoski z okupacją nazistowską, bo tam ręka w rękę to szło naziści niemieccy i faszyści włoscy przeciwko włoskim partyzantom. Południe Włoch zna tylko Niemców jako sojuszników, jako ludzi, którzy byli u boku włoskiej armii, a nie jako tych zbrodniarzy, którzy potem pacyfikowali także miasteczka północno-włoskie, wywozili Żydów. I tak więc na południu sympatia do faszyzmu jest oczywista i w piłkarskich kręgach, tak jak w Lazio Rzymie, oczywiście, o czym mówi pan redaktor, to jest pewnik, to jest fakt i to oczywiście istnieje.
14: Panie doktorze, mówię to z uznaniem, a nie z przekąsem. Ja się dziwię, że pan jeszcze nie zasiada jako ekspert w studiu telewizyjnym przed meczami Serie A. Pańska wiedza jest gigantyczna. A czy da się stwierdzić jednoznacznie, czy jest to też kategoria plotki pielęgnowanego przez kibiców Lazio mitu, że Lazio było ulubionym klubem Duce?
15: Tak, oczywiście można przyjąć. To jest tak, że znowu w Rzymie mamy naturalnie jak zwykle taką atmosferę wiecznego derby między AS Roma i Lazio. Tu też ciekawe, mówił o tym pan redaktor i słusznie oczywiście, że jest wychowankiem Lazio młody Mussolini, ale możemy tu dołożyć jeszcze pewien podtekścik. Mianowicie on zaczynał w szkółce Romy. Jako bardzo młody człowiek przyszedł do Lazio. Pytają go o to dziennikarze, czy nie miał poczucia zdrady, poczucia przejścia przez pewien mur berliński niemalże zimnowojenny. Mówi o tym znów Mussolini z takim sobie młodzieńczym uśmieszkiem niewinnym, że on był za młody, żeby w ogóle o tym myśleć, to go wtedy nie interesowało i tak dalej. No ale oczywiście tą decyzją, zapewne znowu rodziców, nie tyle swoją własną, wpisał się w ten świat włoskich drużyn o ewidentnie nastawieniu prawicowym, no bo tam trwa właśnie w włoskim świecie kibicowskim także taka zimna wojna między tymi drużynami o nastawieniu prawicowym z wielką nostalgią za faszyzmem. To jest właśnie Lazio przede wszystkim, ale także i drużyna Elas z Werony, także i inne mniej znaczące drużyny, ale są drużyny także, one stawiają ewidentnie lewicowe, to są głównie drużyny z Toskanii i z Włoch Środkowych, z Bolonii, z Perugii, z Livorno, te właśnie, które to miasta są bardzo mocno obecne w tej tradycji, w tej legendzie partyzanckiej, że tutaj nasi przodkowie, ojcowie, Czerwona Armia niemalże obalali właśnie faszyzm, obalali faszystów i my, synowie robotników z tych klubów sportowych, jesteśmy temu wierni. A więc wpisuje się w ten wielki kontekst włoskiej kultury politycznej, sporu i tej właśnie podzielonej pamięci.
14: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach. Doktor Piotr Podemski jest z nami, historyk, italianista, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Autopromocja.
1: Pacjent powinien wiedzieć, co mu dolega, jaki jest plan leczenia, jakie są rokowania, potencjalne korzyści, ale przede wszystkim ryzyka wybranych metod leczenia. Łatwo powiedzieć. To fundamentalne prawo do informacji bywa bardzo często naruszane. Rozmawiamy o tym dzisiaj w kolejnym odcinku Prawa bez recepty po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 10:20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych po tym, gdy samochód wjechał w grupę pieszych we Francji. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w pobliżu dworca kolejowego. Jak informują lokalne media, 26-latek celowo wjechał w grupę osób po kłótni w pobliżu baru. Zatrzymany mężczyzna pochodzenia rosyjskiego trafił do aresztu. W Bawarii powstaje pierwsza europejska fabryka pocisków do systemów Patriot. W bawarskich zakładach będzie produkowany starszy model pocisku PAK-2. Prace nad uruchomieniem produkcji trwają od 2024 roku. Pierwsze dostawy rakiet z zakładów w Schrobenhausen zaplanowano na 2027. Na 30 września sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie wniosku o list żelazny dla Marcina Romanowskiego, poinformował jego pełnomocnik mecenas Bartosz Lewandowski. Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów.
14: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Projekcjami filmów Brat Macieja Sobieszczańskiego, Historie równoległe Aszgara Farhadiego oraz pokazem krótkich metraży startujących w konkursie krótkich form filmowych rozpocznie się w Sokołowsku 15. edycja festiwalu filmowego Omasza Kieślowski. Zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt filmów fabularnych i dokumentalnych związanych z twórczością autora Trzech Kolorów. Miejsce wydarzenia jest położone w Górach Suchych koło Wałbrzycha. To właśnie tu w połowie XIX wieku powstało pierwsze w Europie sanatorium dla chorych na gruźlicę, w którym leczył się ojciec reżysera Roman Kieślowski. Suwerenna i najedzona to hasło 18. edycji festiwalu Warszawa w budowie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W tym roku jego motywem przewodnim jest suwerenność żywieniowa. Jak piszą kuratorzy, ekologiczna żywność jest coraz trudniej dostępna i ceny nie pozwalają niektórym na jej zakup. Jednocześnie w Warszawie oraz na obszarach ją okalających jest żyzna gleba, która mogłaby służyć do jej uprawy. Uczestnicy festiwalu zastanowią się, jak skracać łańcuchy dostaw, tak aby wspierać lokalnych rolników, żeby nie byli uzależnieni od dużych sieci handlowych. handlowych. Będą się również zastanawiać nad wspólnym rozwojem wsi i miasta. Warszawa w budowie rozpocznie się 30 sierpnia. A 11 września w Płockiej Galerii Sztuki wernisaż wystawy Alfred Lenica Farby w ruchu, ukazującej najważniejsze etapy twórczości artysty. Ekspozycja, na której pokazanych zostanie ponad 80 obrazów i prac na papierze, czynna będzie miesiąc. Jej tytuł nawiązuje do obrazu Lenicy z połowy XX wieku, który uznawany jest za pierwsze polskie dzieło w nurcie taszyzmu. Głośna rockowa muzyka wybrzmi w Parku Zadole w Katowicach, a dokładnie w tamtejszym amfiteatrze. Przed nami Amfirock Festival 4 i 5 września. Współorganizator Maciek Maśnica.
5: W piątek headlinerem jest Nocny Kochanek, w sobotę Zespół Łzy. Zapraszamy w tym roku również The Analogs, Frontside, który nie grał też parę lat tutaj, Stację B prosto z Bieszczad i zespół Traxton, który w tym roku też pokazał się nam na Poland Rock Festival. I oprócz tego pierwszy raz w historii Amfirock zaprosiliśmy zagraniczną kapelę, jest to czeska kapela Vision Days.
14: Oprócz rockowej muzyki także warsztaty i praktyczne zajęcia z fotografii koncertowej.
13: W całym kraju dzisiaj sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od około 25 stopni na południu i zachodzie do 21 na północy Polski.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Wciąż jest z nami dr Piotr Podemski, historyk, italianista, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się panu ponownie.
16: Witam.
15: Prawnuk Benito Mussoliniego stał się bohaterem naszej, właściwie pańskiej opowieści. Jego debiut w rzymskim Lazio stał się przyczynkiem do wielu dyskusji, także do rozważań idących daleko poza sport. Czy Włosi wystarczająco rozliczyli się z własną faszystowską przeszłością? Ważę słowa, bo też nie chciałbym być pretensjonalny w formułowaniu wniosków, ale też jeszcze w nawiązaniu trochę do tej narracji i relacji wokół młodego Mussoliniego. Prenumeruję La Gazzetta dello Sport. Teraz zajrzałem do wtorkowego numeru z 25 sierpnia i proszę sobie wyobrazić, że choć Mussolini posługuje się tym nazwiskiem, to jednak dziennikarze tego medium piszą o nim per Floriani. Tak funkcjonuje w relacji tych, którzy na stadionie byli, wystawiali noty za to spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Więc mają z tym problem dziennikarze i nie ma takiej jednolicie przyjętej wersji, w jaki sposób mówić o prawnuku Mussoliniego.
16: No cóż, to nie jest Hiszpania. Normalnością jest używanie nazwiska ojca dla jego syna. Nazwisko matki jako pierwsze nazwisko no jest już pewną oczywiście nadzwyczajnością, a zwłaszcza jeśli jest ono jedynym nazwiskiem używanym z pominięciem nazwiska ojca, więc to jest zawsze demonstracja, tylko pytanie czyja? Czy tego ogólnego chłopaka, który, powtarzam, trochę na tym może chce skorzystać, ale też nie chce się jednoznacznie politycznie opowiadać, czy jest to kwestia ludzi wokół niego? Najpierw rodziców, teraz managementu, klubu, który znając też swoją bazę kibicowską przecież może chcieć zagrać troszkę nazwiskiem Mussolini po to, żeby co nieco na tym zyskać. Z drugiej strony dziennikarze także mogą mieć swoją linię i mogą nie chcieć w tej grze uczestniczyć, a więc właśnie mówią o Florianim, a nie o Mussolinim, bo tak z pierwszego jak gdyby rozsądnego argumentu wynikałoby, że jest to rzecz właściwa. Ale pytanie jest w ogóle takie, jakże to wszystko jest możliwe? No przecież młody Hitler, gdyby taki istniał w niemieckiej lidze, chyba byłby jednak niemożliwy. Otóż trzeba powiedzieć sobie to, co się powtarza jako pewien dogmat w italianistyce, mianowicie to, że nigdy nie było tak zwanej włoskiej Norymbergi. Nie było wielkiego procesu monumentalnego, wytoczonego faszyzmowi i faszystom. Nie było potępienia narodowego, narzuconego nawet z zewnątrz, z góry, wszystkiego tego, co Mussolini zrobił i czym był jego ruch. Nie było go dlatego, że we Włoszech wojna II Światowa przeszła bardzo płynnie w zimną wojnę. Wrogiem okazali się teraz komuniści, a dawni faszyści, o ile naprawdę nie mieli bezpośrednio krwi na rękach w dużych jakichś ilościach, byli uznani za sprawdzonej próby sojuszników w tej nowej antykomunistycznej krucjacie i przymykano oko. Nie tylko wewnątrz Włosi to robili, ale także Amerykanie potrzebowali sojuszników do tej wielkiej swojej walki nowej, która się wtedy otwierała, a nie tej, która się zamykała. I co prawda włoska konstytucja, którą pisali niewątpliwej próby antyfaszyści, partyzanci, ci, którzy obalili ten reżim faszystowski, zawierała taki oto przepis, że jest zabronione odtworzenie w jakiejkolwiek formie rozwiązanej partii faszystowskiej, ale tylko tyle i aż tyle. Zabronione było tworzenie partii faszystowskiej, a więc, jak się szybko okazało, metodą prób i błędów w latach powojennych, nie trzeba wcale partii odtwarzać, żeby wykonywać gesty faszystowskie, słynny salut rzymski, żeby gloryfikować Duce i jego reżim, żeby mówić o tym, co dzisiaj jest na porządku dziennym, żeby Mussolini zrobił też wiele rzeczy dobrych. To też jest kluczowe i tak to wygląda. I okazało się, że konstytucja jest bezradna, bo nawet bez tworzenia partii, powtarzam, ten postfaszyzm, najpierw post, czyli taka nostalgia, potem neofaszyzm, czyli takie nowe, wzorowane na Mussolini recepty na świat współczesny, także może być obecny. No i potem ruszyła cała taka seria, cała kampania właściwie parlamentarno-prawnych utarczek, potyczek, jakby to zrobić, żeby jednak nieco temu ruchowi, który się odradzał, od razu istniały partie de facto, to się ukrywały, ale miały te tendencje postfaszystowskie, żeby jakoś im przyciąć pazurków. No i tak były kolejne propozycje prawne, które zabraniały najpierw apologii faszyzmu, czyli obrony faszyzmu, czyli promocji faszyzmu, również tych gestów faszystowskich wykonywanych, ale potem to prawnicy, obrońcy ewentualnych oskarżonych tłumaczyli tak, że to jest zabronione tylko wtedy, kiedy może stanowić zagrożenie odtworzenia partii, bo tylko to jest konstytucyjne, tylko o tym mówi konstytucja i tak dalej i tym podobne. W naszych czasach, lat temu pięć, była propozycja kolejnego zaostrzenia tego prawa przeciwko wszystkim, którzy by szerzyli nienawiść na tle rasowym, politycznym, także chodziło o orientację seksualną i tak dalej. I włoski parlament to odrzucił, a więc nie ma w tym momencie woli politycznej we Włoszech, nawet dzisiaj, do tego, żeby postawić kropkę nad i, zaostrzyć

0: Rozmaite postaci, niejednoznaczne historycznie. Ja wiem, że nie jest winą Mussoliniego, że jest Mussolinim, ale nie wiem, czy pan pamięta, lata temu al-Sadi Kaddafi rozegrał 3 mecze w Serie A, 2 w barwach Perugii, 1 w barwach Udinese, a to nikt inny, tylko syn libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego.
1: Z którym włoscy politycy bywało, że utrzymywali bardzo serdeczne, kordialne wręcz relacje. A więc oczywiście, że tak to jest. No cóż, Włochy, mówi się, to jest taka kultura polityczna teatru. To jest wielkie polityczne show. Jego mistrzem w naszych czasach...
0: Silvio Berlusconi, musi pan do niego
1: no
0: przejść.
1: No właśnie. No ale przecież to jest też tak, że mówi się takim arcymistrzem i właściwie... nauczycielem tego całego ruchu, no bo jednak sam Mussolini, to on wprowadził właśnie politykę jako show, jako spektakl, jako teatr. Czasem mówi się o tym, że był Mussolini pierwszym populistą, chociaż od politologów to bardzo niepopularne pojęcie w tym momencie, ale tak się o tym mówi. Więc gdzieś tam niestety tak jest, że po doświadczeniu najpierw Mussoliniego, potem Berlusconiego, przy różnicach, które były oczywiście między nimi, no ten showman, to przedstawienie tam jest absolutnie wymagane. Politycy nudni, grzeczni, ideowi nie są bardzo popularni, nie mogą zdobyć we Włoszech wielkiego poparcia. Przecież obecna premier, pani Meloni, także wywodzi się z młodzieżówki postfaszystowskiej. Tutaj nie ma jak temu zaprzeczać. Jako dziewczyna około 20-letnia popierała Mussoliniego, mówiła, że był wielkim mężem stanu, największym we Włoszech i była zafascynowana tą postacią. No potem, jak się mówi, zrewidowała swoje poglądy, ale jednak tak to było. I także ona w kampanii wyborczej wykrzykiwała rozmaite, radykalne bardzo hasła antyeuropejskie, antykapitalistyczne i dopiero kiedy weszła do rządu, rząd stworzyła, ku uciesze mainstreamu się lekko ucywilizowała i zaczęła prowadzić politykę bardziej przewidywalną z punktu widzenia no właśnie mężów stanu świata zachodniego. No nie będę mówić o amerykańskich tutaj jeszcze odpowiednikach, bo oczywiście to także jest osobny temat. Czyli Włosi lubią show, lubią występ. To się także wiąże trochę z tym niestety, że są to Włosi w typie homo ludens, czyli no często o tym tak nie myślimy, ale włoskie społeczeństwo jest jednym, uwaga, według Eurostatu z najmniej wykształconych w Europie, jeśli chodzi o liczby, o to, ile osób kończy studia, więc do niedawna jeszcze była tam całkiem spora grupka analfabetów, no do niedawna, w kilku dekadach temu, nie w tym momencie oczywiście, więc jest to tak, że jest tam taka bardzo duża warstwa ludowa, która wspomina świetnie takiego z ludu pochodzącego właśnie Mussoliniego i jego system, który zrobił wbrew elicie, burżuazji i arystokracji i który właśnie chciał temu ludowi przychylić nieba i te jakieś tam pozytywne właśnie wspomnienia, nostalgia ciągle są obecne i ciągle grają, jak widzimy, nawet w nowych, młodych pokoleniach.
0: Wspomniał pan Stany Zjednoczone. Mamy 3 minuty, a chciałbym jednak pana o to zapytać jako amerykanistę również. A jak za oceanem radzą sobie, bo przecież są też takie dziedzictwa i ludzie związani z ideologiami, które no, są współcześnie potępiane.
1: Cóż, w Ameryce myślę, że pierwszy problem, przykład podstawowy, klasyczny, to będzie dziedzictwo południa i konfederacji i konfederackie flagi, które powiewają w kraju Dixie do dzisiaj przed prywatnymi domami i nie tylko. I jakże ma się czuć tam osoba na przykład czarnoskóra, która widzi, że przed domem sąsiada powiewa flaga państwa, które propagowało niewolnictwo, które widziało w tym człowieku czarnoskórym człowieka, niewolnika po prostu innej rasy i tak dalej. I te napięcia są tam niezwykle, niezwykle mocne. Często mówiąc ze studentami, mówimy o tym też, że o ile w Polsce czy we Włoszech może być polaryzacja społeczna i ona jak gdyby no, nie jest aż tak widoczna na ulicach, to jednak powtarzam, tutaj jest to kwestia wizualna czysto. Jak się czuje osoba czarnoskóra na południu, stojąca przy powiewającym dumnie sztandarze Konfederacji. Władze federalne będą musieli z tym walczyć, ale oddolnie uczucie, emocja wśród mieszkańców Stanów Południowych, nie wszystkich oczywiście, wśród grupy tych mieszkańców, jest na tyle silna, że są to właśnie społeczności niezwykle skonfliktowane, co rodzi potem przemoc, rodzi rozmaite napięcia, jest to trudne. We Włoszech aż do tego poziomu nie dochodzimy, ale jak wiemy, ta polaryzacja z Ameryki na innych także polach przychodzi do Europy, przychodzi do nas. Jak mówią złośliwi, śmiano się kiedyś z Berlusconiego, czyli z takiego Mussoliniego light, jeśli chodzi o to, jak on prowadzi tę włoską politykę w sposób tak bardzo szalbierczy i tak bardzo widowiskowy, teatralny, komediowy, ale przecież nasza polityka ulega temu skażeniu w całej Europie i showmeni powoli się rozpychają łokciami.

0: i dochodzą do władzy w wielu krajach, więc być może tą włoską czy amerykańską wcześniej chorobą powoli wszyscy jesteśmy zakażani.
1: Tak króciutko jeszcze pana zapytam, bo prezentuje pan naprawdę pełną sportową również wiedzę. No ile młody Kaddafi był miernym piłkarzem, któremu po prostu ojciec kupował miejsce w składzie, a Mussolini to niezły piłkarz?
0: Cóż, myślę, że jest to piłkarz z potencjałem, który się w tej chwili rozwija. No pamiętajmy, na razie Lazio jako drużyna pierwszoligowa go wypożyczała, wrzucała go po całych Włoszech, po naprawdę właśnie jakichś takich miejscach dość niszowych, typu właśnie rzeczone Castamal di Stabia, więc nie był to zawodnik jakoś z Dream Teamu ich trenera i ich managementu, ale teraz, skoro otrzymał te szanse gry w macierzystym zespole, świadczy to o tym, że widzi się w nim pewne dojrzewanie zawodnicze i pewne zadatki na pełnokrwistego piłkarza, a więc być może będzie tak, że rzeczywiście nie tylko nazwisko, ale także ta gra mu tę karierę zagwarantuje. Na razie jest na drodze, ale czy to się stanie na pewno, to zdecydowanie zbyt szybko.
1: W warunkach futbolowych ma już 23 lata, a nie dopiero 23
0: no
1: lata.
0: Właśnie.
1: Bardzo panu dziękuję, doktor Piotr Podemski, w fascynującej opowieści o prawnuku Mussoliniego, historyk, italianista, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego był z nami, a już za chwilę informacje, po nich Prawo bez recepty i Ewa Podolska.
2: Dzień dobry. Czy państwo wiedzą, że jeśli lekarz nie poinformował należycie pacjenta, to może ponieść za to konsekwencje i odpowiadać za to, nawet jeśli ten brak informacji niczego złego nie wywołał? I o tym dzisiaj w Prawie bez recepty. A teraz zapraszam na informacje.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
10: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja w nocy przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Drony i rakiety balistyczne poleciały m.in. w kierunku Kijowa, Odessy, Zaporoża czy Charkowa. Siły powietrzne podały, że rosyjskie wojska użyły dwóch pocisków przeciwokrętowych Onyx, pocisków balistycznych Iskander, a także ponad 250 dronów uderzeniowych. Większość z nich udało się zestrzelić. Trafienia odnotowano w 15 lokalizacjach. Ministerstwo Rozwoju przekonuje, Polska ma szansę zrealizować kamień milowy dotyczący reformy planowania przestrzennego zapisany w Krajowym Planie Odbudowy. 30% gmin w całej Polsce do końca sierpnia, czyli do poniedziałku, musi przyjąć tak zwane plany ogólne, które regulują co i gdzie można budować. Resort zapewnia, że w ciągu 2 tygodni w sprawie planów ogólnych nastąpiło wyraźne przyspieszenie, ale spełnienie ustawowych i unijnych wymogów to jedno, a planowanie przestrzenne to drugie. Bez planów ogólnych tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania, od 1 września może nastąpić paraliż budowlany, mówi Jacek Brygman ze Związku Gmin Wiejskich.
6: Obawy szczególnie gmin wiejskich dotyczą przede wszystkim zablokowania inwestycji w gospodarstwach rolnych, które są w rozproszonej zabudowie, które nie znajdą się w planie ogólnym, czy nie znajdą się w strefie uzupełnienia zabudowy.
5: Stan takiej próżni prawnej będzie trwał, aż gmina nie przyjmie planu ogólnego. Ponad 240 tysięcy paczek nielegalnych papierosów znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli ciężarówki na przejściu granicznym w Dorohusku. Kontrabanda ukryta była w belach z folią budowlaną zmierzających z Ukrainy do Wielkiej Brytanii. Znalazły się w nich paczki papierosów o szacunkowej wartości blisko 5 milionów złotych. Kierowca ciężarówki usłyszał już zarzuty. Grozi mu grzywna, więzienie lub obie te kary łącznie. Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Po blisko półtorej godziny Niemcy wygrali 66-64, ale całe spotkanie zakończyło się po 3,5 godzinie zwycięstwem Italii 3-2. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów. Wygrali siatkarze Argentyny 50-48, ale w całym meczu ulegli Polakom 1-3. Kolejne informacje o 11, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na zachodzie i południu do 26 stopni. W całym kraju więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie może pojawić się słaby, przelotny deszcz.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Rozpoczynamy kolejny program z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie nasz ekspert, nasza ekspertka, mecenas Jolanta Budzowska, radczyni prawna. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Pani zajmuje się błędami medycznymi, reprezentując poszkodowanych pacjentów i ich rodziny. Proszę Państwa, w tym odcinku chciałabym powrócić do kwestii informowania pacjentów, naszego prawa do informacji. To jest takie, wydaje się, dość intuicyjne i oczywiste. Jednym słowem, lekarz powinien nam powiedzieć, co nam dolega i jak zamierza nas leczyć. Ale to jest jedno z najistotniejszych praw przysługujących. Jakie tam są pułapki w tym?
8: Uważam, że to jest fundament relacji pacjent-lekarz.
3: pacjent jest nie przedmiotem starań lekarza, tylko jego partnerem. Im lepiej poinformowany, świadomy tego, co się z nim dzieje pacjent, tym lepsza, większa szansa na powodzenie leczenia. Tak przynajmniej mówią również lekarze, że rokowania są tym lepsze, im lepiej współpracuje pacjent. Ale żeby pacjent mógł współpracować świadomie, to musi wiedzieć, co mu dolega, jaki jest plan leczenia, jakie są rokowania, jakie są potencjalne korzyści, ale przede wszystkim i ryzyka proponowanych metod.
7: Ale pani wie, na co nie trzeba nawet reprezentować miejsca, które pani reprezentuje, na co wszyscy narzekają, a mianowicie, że lekarz nie ma czasu. Powiedział coś szybko, ja do końca nie zrozumiałem. On pewnie myśli, że wszystko zrozumiałem, a czuję niedosyt, w związku z tym jestem zestresowany, szukam informacji na prawo i lewo.
3: No tak, brak czasu jest znanym nam wszystkim problemem, bolączką współczesnej medycyny, ale i nie... Jeszcze raz, dobrze? Brak czasu to jest oczywiście to, na co narzekamy wszyscy, i lekarze, i pacjenci. Niestety z punktu widzenia lekarzy nie przekreśla to tego prawa pacjenta do otrzymania rzetelnej, prawdziwej i przekazanej prostym, zrozumiałym językiem informacji. To jest... Tak jak powiedziałam, fundament, jeżeli chodzi o relacje pacjent-lekarz, ale też w jakiś sposób wpływa to na granice odpowiedzialności lekarza. Bo lekarz, który nie poinformuje pacjenta należycie, po pierwsze odpowiada za naruszenie prawa pacjenta, nawet jeżeli nie ma konsekwencji tego braku informacji czy informacji nierzetelnej. Pacjent ma prawo do zadośćuczynienia za naruszenie jego prawa pacjenta. A po drugie, naruszenie prawa do informacji może być początkiem kaskady niekorzystnych zdarzeń, czyli pacjent nie ma informacji, wyraża lub nie wyraża niepoinformowaną zgodę, czyli ta zgoda jest już obarczona błędem. Błędem polegającym, że pacjent naprawdę nie wie, na co się decyduje. Potem dochodzi na przykład do leczenia operacyjnego i pojawiają się komplikacje. Za te komplikacje lekarz może ponosić, czy też szpital oczywiście, szpital może ponosić odpowiedzialność nawet wtedy, kiedy ta operacja była co do zasady wykonana zgodnie z zasadami sztuki. Ale jeżeli doszło do powikłań, których pacjent nie miał świadomości, może to rodzić odpowiedzialność podmiotu leczniczego.
7: Tutaj pojawia się proste pytanie. Jeżeli pacjenta czeka zabieg operacyjny lub na przykład wcześniej w ogóle wybór drogi leczenia. Po prostu jaki jest zakres tej informacji? Lekarz powinien przedstawić wszystkie potencjalne możliwości, które wchodzą w grę, a pacjent mówi, ale ja, panie doktorze, no nie wiem. Często pada takie pytanie, co by pan zrobił, gdyby pan leczył kogoś ze swojej rodziny, co by pan wybrał? Lekarz może powiedzieć, co jest według niego optymalne. A pacjent może też wybrać coś innego. Ale warunkiem jest to, by dostał tę pełną informację.
3: Tak. Pełną, to znaczy adekwatną do stanu pacjenta. No, nie demonizujmy tutaj. No. Nie chodzi o to, żeby przedstawiać wszelkie możliwe metody leczenia, nawet te, które nie mają żadnego zastosowania w sytuacji pacjenta, tylko mają to być metody czy informacje dostosowane do jego sytuacji. Tak samo zresztą z ryzykami. Inne jest ryzyko powikłań w przypadku osoby obarczonej wielochorobowością w podeszłym wieku, a inne ryzyko na przykład powikłań okołooperacyjnych w sytuacji młodej kobiety, która nigdy wcześniej nie miała operacji brzusznej. I do takiego stanu, do takiej sytuacji ta informacja powinna być dostosowana. Czy pacjent może wymagać od lekarza rekomendacji? Oczywiście tak, bo to lekarz jest profesjonalistą, to lekarz
7: pacjent
3: jest naszym...
7: Pacjent nigdy nie będzie partnerem, jeśli idzie o podejmowanie decyzji. Tak?
3: Czasem może być całkiem świadomym, odpowiednim partnerem, jeżeli rzeczywiście jest przygotowany, zna swoją chorobę, ma jakąś przeszłość, przygotował się do tej rozmowy, to te pytania na pewno będą bardziej trafne niż pacjenta, który zdaje się zupełnie na lekarza. Ja nie mówię, który model jest lepszy, bo może być i tak, i tak. Głównie chodzi o to, żeby lekarz doradził, bo lekarz jest w pozycji doradcy, pacjentowi jak najlepszą w jego sytuacji metodę leczenia. Ostateczną decyzję oczywiście podejmuje pacjent, bo on może odmówić skorzystania z tej ścieżki, która jest rekomendowana na pierwszym miejscu przez lekarza, ale oczywiście na własne ryzyko.
7: A czy to nie jest tak, że rzecz została dosyć sformalizowana w związku z tym, bo tutaj lekarze wiedzą, jaki jest ich obowiązek, szpitale wiedzą i człowiek dostaje przed zabiegiem operacyjnym, dzień wcześniej, ja nie wiem ile stron, bo ja nie dostawałam, ale widziałam, ktoś powiedział mi, słuchaj, dostałem z kilka kartek, przeczytałem i podpisałem. To jest już coś, co zawsze jest wykonywane, prawda?
3: Tak, od jakiegoś czasu rzeczywiście ten formalizm jest przerażający momentami, bo to bywa nie kilka, a kilkanaście kartek drobnym maczkiem. Po informowanie w tej formie o wszelkich możliwych powikłaniach, włącznie ze śmiercią przy najdrobniejszych zabiegach, no, zakrawa już na groteskę. Niestety niektóre szpitale praktykują taki zwyczaj. To nie zastępuje rozmowy z lekarzem. Powiedzmy sobie to jasno, przy czym niestety w postępowaniu sądowym, jeżeli dochodzi do sporu, no to w momencie, kiedy szpital pokazuje tę podpisaną zgodę przez pacjenta, a pacjent mówi, ale ja to dostałem w drodze na salę operacyjną, na szczęście zdarza się to już coraz rzadziej, ale nadal pozostaje problem tego, że pacjent czasami musi to sam przeczytać i sam wyciągnąć wnioski, a podpis jest tylko formalnością. Takie twierdzenie pacjenta często niestety się nie broni w sądzie, jeżeli ten podpis jest.
7: Trudno udowodnić. Rozmowa przecież nie jest tak, że ona jest nagrywana, filmowana, kamery są tam, gdzie pacjent leży w pokoju szpitalnym. No więc to czasem może być słowo przeciwko słowu, prawda? Ja mu mówiłem, tłumaczyłem, wiedział, tak? A on mówi, nie, nieprawda, tylko to wiedziałem, a to co pan doktor mówi, to ja tego nie słyszałem.
3: Najczęściej to jest słowo przeciwko słowu, dlatego ja czasami w takich sytuacjach podbramkowych doradzam klientom, żeby przy podpisie, które składają, na przykład odnotowywali nie tylko datę, ale również godzinę, bo czasami godzina ma znaczenie, czy to jest już po premedykacji, czy to jest w ostatniej chwili, a czasami ma znaczenie w drugą stronę, czy to jest kilka dni przed zabiegiem operacyjnym, a w międzyczasie na przykład sytuacja zdrowotna pacjenta uległa radykalnej zmianie, a zgoda żyje własnym życiem.
7: Ale tak, to są już pani klienci, to znaczy, że coś się wydarzyło, że to już tamto zaszło, chyba że dalej są leczeni, będąc już pani klientami.
3: Najczęściej tak, sprawy już są zaawansowane, ale i tu państwa zaskoczę i panią redaktor, że zdarza się, że odbieram telefon od osoby, która albo planuje być w szpitalu, albo już jest w szpitalu i jeszcze chciałaby dopytać, jak się zachować w określonych sytuacjach.
7: No niemniej są to z pewnością z punktu widzenia prawnika sprawy trudne. Udowodnienie z punktu widzenia poszkodowanego, że lekarz nie powiedział czegoś. To kto ma udowadniać? Lekarz, że powiedział, czy pacjent, że nie powiedział?
3: Jeżeli jest podpis na dokumencie, to niestety ten obowiązek udowodnienia, że było inaczej, przechodzi na pacjenta. Jeżeli tego podpisu nie ma, to Sąd Najwyższy, bo zawsze odwołujemy się do najwyższej instancji tego, co ta instancja powiedziała, mówi, że przebieg tej rozmowy może być dowodzony różnymi metodami, czyli właśnie wtedy wchodzą w grę zeznania świadków, ale nadal to jest sytuacja słowo przeciwko słowu. Z innych powodów, ale może się to w tej sytuacji przydać. Doradzam, żeby na takie konsultacje, które mają być rozstrzygające, zjawiać się z osobą bliską. Właśnie dlatego, że wtedy ten przebieg rozmowy może być zobiektywizowany. Po pierwsze, pacjent jest zwykle w stresie, może wszystkiego nie zrozumieć, nie zapamiętać, nie zadać trafnego pytania, a osoba bliska, która nam towarzyszy, jednak te emocje ma na nieco niższym poziomie, więcej zapamiętuje, ale też, no cóż, potencjalnie może być tym świadkiem, tymi naszymi drugimi oczami.
7: Ale jeżeli osoba, która na przykład ma być poddana operacji, jest ewidentnie w złym stanie i mamy wątpliwości, rodzina ma wątpliwości, czy naprawdę zrozumiała, czy wie, co ją czeka, czy wie, jakie są plany lekarskie. Rodzina, tam ktoś przychodzi, bliski i to widzi. No to ta kwestia, odpowiednia informacja dotarła, zrozumiał, tutaj znak zapytania się pojawia.
3: Tak, ale tu już wkraczamy na trochę inne wody, obszary. Mhm. Mówimy o świadomej bądź nieświadomej zgodzie. Jeżeli osoba, pacjent nie jest świadomy do... nie jest, może od początku tej wody, dobrze?
7: Dobrze. Minuta.
3: Tu już wkraczamy na nieco inny obszar, czyli kwestia tego, czy pacjent jest świadomy, czy może odpowiedzialnie wyrazić zgodę na leczenie. Jeżeli są wątpliwości co do tego, to no, pacjent poza sytuacjami zagrożenia życia nie powinien być poddany inwazyjnemu, operacyjnemu leczeniu i w sytuacji wątpliwości rozstrzyga zgoda sądu.
7: Krótkie pytanie, liczę na krótką odpowiedź. Co jeżeli to jest człowiek, który ma 15-16, młoda osoba, 17 lat, czy to są jakieś przepisy, coś mówią? Od którego momentu ona musi być poinformowana, od którego to rodzice są informowani, dzieje się poza nią?
3: Od 16 roku życia pacjent już powinien być traktowany jako odpowiedzialny pacjent i oczywiście nie dzieje się to bez udziału rodziców, ale pamiętajmy, że 16-latek ma już swoje prawa.
7: Proszę Państwa, to był kolejny odcinek naszego programu z cyklu Prawo bez recepty, a rozmawiała ze mną i wypytywałam ją pani mecenas Jolanta Budzowska, radczyni prawna, która zajmuje się błędami medycznymi. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
8: A przedpołudniowy program Radia Tok FM będziemy kontynuować po informacjach po godzinie 11, z kolei po godzinie 12 Tok 360 w południe i Filip Kakusz, który jest już z nami w studiu.
9: Witaj, dzień dobry i będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się właściwie na naszych oczach, dlatego że najpierw podało to kilka stacji telewizyjnych, a potem oficjalnie potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny. W ramach śledztwa w sprawie zonda krypto zatrzymany został Radosław P. Nie trzeba być wielkim prorokiem ani znawcą polskiej sceny politycznej, żeby wiedzieć, że chodzi o prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak pisze dalej Waldemar Żurek, prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z jego udziałem prowadzonych w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Niewiele wiemy, natomiast wiemy, że do takiego zatrzymania doszło. Postać Radosława Pisiewicza w sprawie zonda krypto pojawiała się bardzo często w dosyć różnych kontekstach. My te konteksty przypomnimy i postaramy się do godziny 12, a także w kolejnych odsłonach Toków 360 i w informacjach zebrać jak najwięcej wiedzy na temat tego, co się teraz dzieje, co się będzie działo i co więcej wiadomo o potencjalnych zarzutach prokuratorskich.
8: Inne tematy jednym zdaniem?
9: Inne tematy jednym zdaniem. Wicepremier Krzysztof Gawkowski chce, żeby Komisja Europejska nałożyła miliard euro kary na Metę. Śledzimy rozwój sytuacji po kataklizmie, który dotknął Nepal. Zajmujemy się polskimi drogami.
8: Filip Kekusz, zapraszam na Tok 360 w południe. Teraz informacje.
10: Reklama.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
21: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
23: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Afera Zonda Krypton nabiera tempa. Służby zatrzymały prezesa Pekolu. Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak. Na Ukrainę poleciały setki dronów. Polskie kluby walczą o Ligę Konferencji i Ligę Europy. Kogo zobaczymy dziś na boisku, o tym powiemy na koniec. Minęła 11. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. W studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, co jeszcze wiadomo w tej sprawie?
26: Radosław Piesiewicz, jak na początku tygodnia donosiły media, miał otrzymać od szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala, luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro, a w zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi wówczas politykami PiSu, by zapewnić Kralowi bezkarność. Bo wokół giełdy już wtedy robiło się gorąco, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chciał w tej sprawie przeprowadzić kontrolę. Piesiewicz twierdzi teraz, że to był jego prywatny zakup za prywatne pieniądze przekazane Kralowi później w ratach, ale najwidoczniej prokuratura ma inne zdanie, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
27: Ten parasol taki ochronny nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
26: A informacje o dzisiejszym zatrzymaniu, jakie o pierwsze podały TVN24 i Wirtualna Polska. Informację tę potwierdził też dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, a dosłownie przed chwilą to samo w mediach społecznościowych zakomunikował Waldemar Żurek, czyli minister sprawiedliwości.
25: To był Maciej Kluczka. Rosja dzisiejszej nocy zaatakowała Ukrainę. Najbardziej ucierpiały m.in. Kijów i obwód kijowski, a także Krzywy Róg, Odessa, Zaporoże, Charków i Chersoń. Szef odeskiej miejskiej administracji wojskowej, Serhii Łysak, przekazał, że Rosjanie atakowali Odessę niemal przez całą noc. W wyniku tych ostrzałów uszkodzono m.in. placówkę edukacyjną i wielopiętrowy budynek. Moskwa zaatakowała przy użyciu m.in. pocisków Onyx, Iskander, a także ponad 250 dronów uderzeniowych. Niektóre urzędy nie robią żadnych problemów. Inne mają pewne wątpliwości i oczekują na jasne wytyczne. Od poniedziałku urzędy stanu cywilnego, zgodnie z rządowym rozporządzeniem, powinny dokonywać transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzał śląski reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
28: Urząd stanu cywilnego w Sosnowcu w pełni respektuje rozporządzenie i przyjmuje wnioski. Jego kierownik Maciej Maziarz informuje, że od poniedziałku sporządził już 4 takie akty.
29: Mój niepokój budzi fakt, iż kierownicy innych USC nie chcą tych wniosków przyjmować, co samo w sobie uważam za niewłaściwe.
28: Po sąsiedzku w Katowicach kwestie związane z praktycznym stosowaniem nowych rozwiązań budzą wątpliwości interpretacyjne. Dlatego, jak wyjaśnia rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach, Sandra Hajduk, urzędnicy zwrócili się do ministerstw o przedstawienie jednolitego stanowiska dotyczącego zagadnień prawnych i proceduralnych.
30: O przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla kierowników i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
28: Do katowickiego urzędu od początku roku wpłynął jeden wniosek o transkrypcję. 8 maja w sprawie została wydana decyzja odmowna, od której wnioskodawcy odwołali się do wojewody śląskiego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
25: Na podlaskie drogi wyjedzie 14 nowych elektrycznych autobusów. Do obsługi linii średniej długości kupiła je podlaska spółka PKS. Kosztowało to niespełna 50 milionów złotych. Pieniądze pochodzą głównie z KPO. Około 400 kilometrów zasięgu w sam raz na nasze potrzeby. Generalnie bardzo nowoczesne pojazdy, podkreśla marszałek województwa Łukasz Prokorym.
0: Autobusy, które mają wygodne, nowoczesne siedzenia, mają klimatyzację, mają ładowarkę USB.
25: Zakup nowych pojazdów to część strategii, która ma przyciągnąć do PKS nowych klientów, na przykład turystów odwiedzających region.
0: Wprowadziliśmy na 2 miesiące bilet wakacyjny, gdzie za 50 zł można było przez tydzień jeździć i z PKS Nowa, a także z komunikacji miejskiej w Białymstoku.
25: Osobną ofertę spółka ma dla seniorów. Z pilotażowego tańszego biletu senioralnego w ciągu 2 miesięcy skorzystało 20 tysięcy osób. Województwo przedłuża projekt do końca roku. Polskie zespoły powalczą dziś o grę w Lidze Konferencji i Lidze Europy, bo w elicie znów nie ma dla nas miejsca. A taka Norwegia będzie miała w Lidze Mistrzów aż 2 drużyny. W piłkarskim raju zadebiutuje także drużyna z Baku. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: W trzeciej edycji Ligi Mistrzów w nowym formacie znów zagra 36 zespołów, a nas ponownie tam nie będzie. Boli zwłaszcza, że ze ścieżki Lecha Poznań awansował Sabah Baku, jeden z 4 debiutantów w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych w Europie. Bo po raz pierwszy w Lidze Mistrzów zagra także austriacki LASK Linz, włoskie Como i norweski Viking. Ekipa ze Stavanger wyeliminowała wczoraj Dinamo Zagrzeb, czyli w elicie zagrają aż 2 drużyny z Norwegii, bo ponownie zobaczymy w niej rewelację poprzedniego sezonu Bode Glimt. Jako ostatni awans walczył Slovan Bratysława, pokonując po dogrywce NK Celje ze Słowenii. Dziś losowanie fazy ligowej, czyli każda drużyna pozna swoich 8 rywali. 12 zespołów po tych 8 kolejkach odpadnie, a resztę zobaczymy w fazie pucharowej. Tytułu będzie bronić Paris Saint-Germain. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
25: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Nieco większe zachmurzenie i słabe przelotne opady mogą pojawiać się dziś jedynie na wschodzie. Na pozostałym obszarze będzie to bardzo słoneczny dzień. Na termometrach od 21 stopni na Podlasiu do 26 na południu i zachodzie.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Kontynuujemy przedpołudnie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, Paweł Ziętara, Szymon Baluta. Kłaniamy się Państwu ponownie, odpowiadając za przygotowanie tego programu. Już w najbliższy weekend w 1400 miejscach w całym kraju odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i alerty ostrzegawcze Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Takie informacje przekazała w komunikacie Służba Informacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczestnicy opanują m.in. prosty schemat reagowania na zagrożenia, o czym będę rozmawiał z naszymi gośćmi, którzy są z nami w studiu. Doktor inżynier Magdalena Gigiewicz z Akademii Pożarniczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
26: Jest z nami także starszy brygadier Tomasz Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
26: Mimo, że brzmi to dość obficie, mówię o komunikacie, to jednak dość enigmatycznie by... Przeciętny Kowalski, proszę wybaczyć, że posługuję się tą formułą, wiedział, o co w tym treningu chodzi, jaka jest jego istota i też co taki trening ma na celu. Wyjaśnijcie mi bardzo, proszę państwo.
2: Szanowni państwo, już w najbliższy weekend, czyli 29 i 30 sierpnia w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbędzie się właśnie bezpłatny krajowy trening reagowania, w którym to eksperci i przedstawiciele służb będą uczyć, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i odróżnić je od lokalnych syren ochotniczych straży pożarnych, jak działać po usłyszeniu tego alarmu, gdzie sprawdzać oficjalne komunikaty i ostrzeżenia oraz jak nie dać się dezinformacji. Również jak przygotować się prawidłowo do ewakuacji, a także co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Te wydarzenia w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilną cieszą się dużym zainteresowaniem, bo od początku 2026 roku uczestniczyło w nich ponad 276 tysięcy osób. I co warto tutaj właśnie podkreślić, podkreślenia raz jeszcze jest to, że te warsztaty i treningi są całkowicie bezpłatne i otwarte dla każdego, więc każdy z nas może się na nie wybrać, wybrać się całą rodziną, ze znajomymi, jak tutaj sobie tylko tego chcemy.
4: Ja rozumiem, że trening organizowany jest w związku z rosnącym zagrożeniem różnego rodzaju, ale no przede wszystkim tym, o którym słyszymy zewsząd, chodzi o agresywną postawę naszego sąsiada. Tak mam to rozumieć, że akurat teraz aż tyle miejsc tak, zostanie objętych
2: tak,
4: treningiem?
2: Tak, jak najbardziej. No, musimy brać pod uwagę to, że współczesne zagrożenia charakteryzują się dynamiką, są zmienne, przekształcają się właśnie i mają różny charakter, więc no, tutaj to przygotowanie ludności ma kluczowe znaczenie. Dlatego właśnie wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i dlatego taki właśnie krajowy trening jest realizowany.
4: Jaka będzie rola RCB w tym treningu?
5: Naszą rolą jest przedstawienie Państwu rodzajów komunikatów i sygnałów alarmowych, które informują nas o tym, że zagrożenie istnieje na danym obszarze, jak długo to zagrożenie będzie trwało, jak odróżnić od sygnału, który to zagrożenie odwoła, czy jak odróżnić w ogóle od sygnału, który jest jak gdyby przygotowany do alarmowania druhów ochotników, jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminach i mniejszych miastach, a także powiatach poza dużymi ośrodkami miejskimi.
4: Mimo że to zagrożenie trwa już od wielu lat, sądzę, że nasza świadomość społeczna dotycząca choćby tych najprostszych spraw jak sygnały alarmowe jest wciąż niewielka.
5: Panie redaktorze, zgadzam się, natomiast wydaje mi się, że to też jest kwestia jak gdyby naszego spojrzenia na tą problematykę. Sygnały alarmowe, które obejmują w dniu dzisiejszym, to nie są nowe sygnały. One wprowadzone zostały wiele lat temu w naszym porządku prawnym. Natomiast jak gdyby ze strony społeczeństwa ciągle jak gdyby nie było zainteresowania w momencie pewnego rodzaju podjęcia takich indywidualnych stosownych działań, żeby się z nimi zapoznać. Ponieważ bazowaliśmy na komunikatach nadawanych za pomocą platform internetowych, programów radiowych, telewizyjnych, czy tych alertów RCB i jak gdyby osoby nie odnosiły się do tych komunikatów czy sygnałów akustycznych. To też pokutuje tym, że ludność, która zamieszkuje obszary wiejskie, powiaty oddalone od dużych ośrodków miejskich, w których jest bardzo duża sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ochotniczych straży pożarnych, jest jak gdyby przyzwyczajona do tego sygnału modulowanego, trzykrotnie wzrastającego z 30 sekundami przerwy pomiędzy tymi pikami i trwającymi 3 minuty. Więc powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy dzisiaj zapytali, również sądzę, że mieliby problemy, żeby odróżnić sygnał alarmujący druhów ochotników do akcji od sygnału akustycznego modulowanego, trwającego 3 minuty, informującego o zagrożeniu. Różnym zagrożeniu, bo to może być zagrożenie występujące czasu pokoju, a więc sąsiedztwa zakładu chemicznego przetwarzającego różnego substancje niebezpieczne i w przypadku ich uwolnienia generujące zagrożenie, przerwania, prawda, tamy i pozostawianiu tylko kilkunastu minut na ewakuację miast i miejscowości, które są położone w zlewni danego cieku wodnego, danej rzeki, ale też trzeba pamiętać o tym zagrożeniu różnego rodzaju środkami napadu powietrznego, które cyklicznie naruszają nie tylko granice państwa polskiego, ale również wszystkich sojuszników NATO i Unii Europejskiej.
4: No właśnie, czy nie chcę mówić o samych treningach, bo o nich wcześniej ja przynajmniej nie słyszałem, ale same te akcje uświadamiające nie zużyły się troszeczkę na przestrzeni ostatnich miesięcy, ostatnich lat, że przykładem są choćby komunikaty RCB, na które reagujemy już nie tak, jak reagowaliśmy na początku. Czy nie macie Państwo tej obawy, że kiedy, oby nie, dojdzie do momentu tej próby, nie wszyscy zareagują jak należy?
5: Panie redaktorze, oczywiście, dlatego cały czas ważymy, które komunikaty należy podawać przy pomocy systemu krótkich wiadomości tekstowych SMS, ale RCB, a które jak gdyby przyporządkować o tych informacjach pogodowych, istotnych dla zdrowia i życia człowieka, czy też powiedzmy sobie szczerze, informujących o zatrutych źródłach wody pitnej i możliwości używania tylko i wyłącznie do celów przemysłowych. Dlatego też przygotowane zostały komunikaty o tym można powiedzieć, największym zagrożeniu generującym bardzo mało czasu na podjęcie reakcji, zagrożeniu uderzeniem z powietrza. Trzema słowami. Uwaga, uwaga, uwaga. W alertach RCB dotyczących występowania ekstremalnych warunków pogodowych takich trzech wyrazów na początku tekstu nie zobaczymy. Więc to jest jak gdyby to odróżnienie od, można powiedzieć, kampanii informacyjnej wyprzedzającej na kilkanaście godzin przed takimi zjawiskami, o których powiedziałem, od alertu RCB, który może być wysłany w godzinach wieczornych, porannych, kiedy najmniej spodziewamy się tego ataku, a jest informacja z Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwa Komponentu Powietrznego o tym, że środki napadu powietrznego mogą przekroczyć naszą granicę.
4: Panie doktor, na czym ten trening będzie polegał?
2: No, ten trening będzie polegał przede wszystkim na tym, żeby przekazywać wiedzę.
4: Bo trening ma to do siebie, że on jest skuteczny w momencie, kiedy odwzorowujemy warunki prawdziwej akcji, sytuacji, nie wiem, w warunkach sportowych, warunki rywalizacji, prawda?
2: Oczywiście, że tak. No właśnie, ale na początek musimy mieć tą wiedzę, prawda, na temat i zagrożeń, i rodzajów sygnałów alarmowych, więc to wszystko oczywiście będzie przekazywane podczas tego treningu. Będziemy właśnie pokazywać, jak należy praktycznie zareagować, czyli te umiejętności praktyczne również będą tutaj ćwiczone. No i również mam nadzieję, że będzie taka ta możliwość proaktywnej postawy, czyli wzbudzenia takiej proaktywnej postawy wśród obywateli, że jeżeli przyjdą na ten trening, zdobędą wiedzę, dostaną praktyczne umiejętności, no to jednak jeśli wrócą do swoich domów, no to właśnie tą wiedzę wykorzystają potem w praktyce, tak, w określonych sytuacjach. A idąc tutaj dalej za tym tokiem rozumowania, to no właśnie chociażby przygotują sobie apteczkę pierwszej pomocy, przygotują wodę, czy też właśnie skompletują plecak ewakuacyjny.
4: I o tym pomówimy już po informacjach. Zresztą też chciałbym dowiedzieć się, czym jest ta proaktywna postawa, co należy rozumieć przez ten termin. Jest z nami doktor inżynier Magdalena Gikiewicz z Akademii Pożarniczej, także starszy brygadier Tomasz Kołodziejczyk, zastępca dyrektora RCB. Informacje.
6: Autopromocja.
7: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
8: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
7: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM, czwartki.
6: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Bo w Media Expert dalej.
7: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Jak dowiedziało się Radio TOK FM, Radosław P., prezes PKOL-u, po zatrzymaniu przez służby jest przewożony do Katowic. To tamtejsza prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Mamy do czynienia z olbrzymią aferą. Mamy świadka koronnego. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W ten sposób odniósł się do doniesień o zatrzymaniu szefa PKOL-u. Jako pierwsze dziś rano informowały o tym Wirtualna Polska i TVN24. Piesiewicz miał zostać zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Niemcy rozważają zainwestowanie w Trident, brytyjski program odstraszania nuklearnego, informuje Daily Telegraph. Według źródła brytyjskiej gazety, rządzący w Berlinie nie chcą rozwijać własnej broni nuklearnej. Inwestycja w brytyjski system miałaby pomóc w uniezależnieniu się Europy od USA. Podobne rozmowy toczyć się mają także z Paryżem. Ukraińskie drony znów zaatakowały centra logistyczne drugiej największej firmy e-commerce w Rosji, Ozon. Mowa o placówkach zlokalizowanych w miastach Ufa i Orenburg w środkowej części kraju. Spółka zaznaczyła, że w żadnym z obiektów nie wybuchł pożar. Do czwartkowego nalotu doszło zaledwie kilka dni po poprzednim uderzeniu ukraińskich dronów w obiekty Ozonu. W poniedziałek na celowniku Kijowa znalazły się huby logistyczne tej firmy w kraju krasnodarskim, Dagestanie, kraju stawropolskim i Adygei. Do 3 lat więzienia grozi 55-latce, której prokurator zarzucił publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni. Chodzi o jej komentarz pod postem na profilu gazety Fakt dotyczący zatrzymania zawodowego zabójcy. Podejrzana napisała, by zatrudnić go do zlikwidowania m.in. Jarosława Kaczyńskiego. Dochodzenie w tej sprawie na początku tygodnia wszczęła gorzowska prokuratura rejonowa. Kolarze z okolic Łodzi mają do dyspozycji nową atrakcję. Chodzi o 3 trasy, szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek. Trasy powstały z inicjatywy pracowników kompleksu EC1, którzy dojeżdżają do pracy rowerami. Przy każdym z miejsc dostępne mają być kody QR, mówi Michał Kędzierski z EC1.
12: W wybranym miejscu możemy się zatrzymać, zeskanować sobie QR kod i posłuchać opowieści o miejscu, w którym się znajdujemy.
11: A mapy wszystkich tras mają być dostępne online, czy w kasach EC1. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. całym kraju dzisiaj więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od około 25 stopni na południu i zachodzie do 21 na północy Polski.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czasami bardzo żałuję, że nasze mikrofony nie są włączone, kiedy wybrzmiewają informacje, chociaż powstałaby z tego kakofonia. Bo można by się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że państwo tak ochoczo będą informować naszych słuchaczy o tym także już przy włączonym czerwonym świetle. Doktor inżynier Magdalena Gikiewicz z Akademii Pożarniczej. Jeszcze raz dzień dobry.
13: Dzień dobry.
0: Starszy brygadier Tomasz Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeszcze raz dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: Punktem wyjścia jest weekendowy trening w 1400 miejscach w całej Polsce odbędzie się taki, czyli reagowania w sytuacjach kryzysowych, w jaki sposób interpretować poszczególne sygnały, komunikaty, które wysyła między innymi RCB, jak się zachowywać, jak wykazywać postawę proaktywną. Pani doktor, pani mówiła o niej, ale co to w praktyce oznacza, proaktywna postawa w sytuacji zagrożenia?
13: To może tak najprościej będzie mi tutaj przytoczyć przykład związany z udzielaniem pierwszej pomocy. No jeżeli tutaj mamy do udzielenia pierwszej pomocy, to oczywiście na początku ja muszę no mieć wiedzę, prawda, jak udzielać tej pierwszej pomocy. Następnie muszę przetrenować te swoje umiejętności, ile wdechów, ile uciśnięć. No a następnie to jest ta nasza właśnie proaktywna postawa, kiedy ja widzę osobę, która potrzebuje pomocy medycznej, to ja właśnie wykazuję się tą proaktywną postawą i mając tą wiedzę i przetrenowane umiejętności, ja tej pomocy po prostu udzielam. Tak samo jeśli chodzi o inne kwestie, ja muszę na początku mieć wiedzę w zakresie właśnie sygnałów alarmowych, muszę właśnie wiedzieć, co ten sygnał oznacza. Następnie muszę mieć tą umiejętność, czyli właśnie przetrenować sobie to, gdzie się schować, gdzie znaleźć sobie ten punkt schronienia. No a moja proaktywna postawa będzie wtedy, kiedy ja słyszę ten sygnał, umiem go rozróżnić i postępuję zgodnie z poleceniami służb i z komunikatami ostrzegawczymi.
0: Jeszcze jedna sprawa. Państwo mają ze sobą poradnik bezpieczeństwa, jak widzę. Pani wspominała o plecaku ewakuacyjnym, a mam wrażenie, że te terminy no, były mocno dezawuowane społecznie. Nawet stały się obiektem żartów, nikt serio ich nie traktował. Nawet teraz w mediach społecznościowych, kiedy mowa o geopolitycznych zagrożeniach, to ludzie potrafią naigrywać się, a czy plecaczek już spakowany. Nie sądzicie państwo, że to sprawie nie służy?
13: To prawda. No ja szczerze mówiąc obserwowałam, bo jestem od lat właśnie zainteresowana tematem plecaka ewakuacyjnego. I oczywiście, szanowni państwo, no w literaturze przedmioty i w źródłach internetowych możemy spotkać się z różnymi nazwami plecaków. Plecak bezpieczeństwa, plecak na sytuacje kryzysowe, właśnie plecak ewakuacyjny, czy też awaryjny. Natomiast no to jest nomenklatura, prawda? Natomiast idea tych wszystkich plecaków jest taka, aby posiadać w jednym miejscu wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, które przydadzą nam się w sytuacji kryzysowej. Ja staram się zrozumieć, ale jest mi trudno, te osoby, które prześmiewczo reagują na termin plecak ewakuacyjny, dlatego że ja nie widzę nic śmiesznego w tym, że prosimy i edukujemy ludność, żeby przygotowała wcześniej właśnie wodę, apteczkę, czy żywność, czy nawet radio, prawda, które pozwoli nam w sytuacji kryzysowej odsłuchać sygnał, czy też komunikat ostrzegawczy. Dla mnie nie jest to w ogóle śmieszne. I po prostu cieszę się, że również pan redaktor zauważył, że jest taka tendencja. No myślę, że trzeba tutaj z tym w jakiś tam sposób nie tyle walczyć, co po prostu tłumaczyć, jaka jest idea po prostu tego plecaka.
15: Tak mi się wydaje, panie redaktorze, że cały czas trzeba
14: prowadzić nieustępliwą taką kampanię społeczną, żeby ludzie zrozumieli, że to jest dla ich dobra, dla ochrony ich zdrowia i życia. I oprócz tych wszystkich rzeczy zapewniających przetrwanie w tych najbliższych godzinach, to może ten ostatni argument powinien do nich dotrzeć. Powinni mieć zdigitalizowane na przykład dokumenty, akty notarialne swoich ruchomości, nieruchomości, które posiadają, bo przecież nie mówimy ciągle o zagrożeniu takim rakietowym. Częściej występuje zagrożenia obszarowe związane z tym, że zamieszkujemy na terenach zalewowych. Wystarczy, że wystąpi powódź, zapomnimy skompletować wszystkich aktów notarialnych, przyjdzie fala, zaleje nam to wszystko, spleśnieje i prawda, zostanie bezużyteczne. Odtwarzanie tego jest procesem czasochłonnym i oczywiście kosztownym i trudnym, biorąc pod uwagę pewnego rodzaju zaszłości historyczne. Więc wydaje mi się, że każdy powinien dbać o swoje bezpieczeństwo w sposób najbardziej do tego jego przygotowujący, ale przypomnijmy sobie wydarzenia braku energii elektrycznej z 28 kwietnia ubiegłego roku w całej Hiszpanii, w Portugalii i południowej Francji. Drodzy Państwo, tam nie działało nic. Żadne usługi kluczowe nie działały. Żadne systemy GSM, które były odpowiedzialne za uruchomienie automatyki przemysłowej i włączeniu zastępczych źródeł energii, nie były w stanie tego zrobić, ponieważ następowało wyłączenie sieci. Nie działały windy. Ludzie zostali uwięzieni w budynkach wysokich, wysokościowych, windach. W stacjach kolei podziemnych, w metrze, w korkach. Sygnalizacja w ruchu drogowym nie działała, więc nikt nie był w stanie się przemieścić. Nikt nie mógł dojechać po benzynę czy ropę, żeby uzupełnić agregat prądotwórczy i zasilać stacje BTS-ów, które znów by otworzyły usługę telefonii komórkowej. Także nikt z nikim się nie mógł porozumieć po kilku godzinach. To trwało kilka dni. Paraliż ogromny, wielomiliardowe straty. Żadnej wojny nie rozmawiamy. To była kwestia awarii czasu pokoju. I na takie awarii też powinniśmy się przygotowywać.
13: Ja tutaj jeszcze pragnę dodać, że no, siła argumentów przemawiających za przygotowaniem plecaka ewakuacyjnego w moim przekonaniu broni się sama. Dlatego, że posiadanie wcześniej spakowanego plecaka z najpotrzebniejszymi rzeczami oznacza to, że przede wszystkim zyskujemy bezcenny czas, a przecież w sytuacji zagrożenia nasz czas reakcji liczony jest w minutach, a nawet przecież w sekundach. Gotowy plecak eliminuje

0: może stać się jedynym środkiem płatniczym.
1: Tak, tylko no, państwo mówią już o tym, co następuje po, ale sama chwila kryzysu i ogłoszenia tego kryzysu może być bardzo problematyczną sprawą, zwłaszcza, że ludzie reagują w sposób rozmaity. Kiedy słyszą ten sygnał, którym pan, panie dyrektorze, się posługiwał, a który nie do końca rozpoznajemy, no to pokusa jest taka, żeby wyjść na balkon i wsłuchać się, czy to rzeczywiście o ten dźwięk chodzi. To pierwsza sprawa. Po drugie, w budynkach wielorodzinnych, jednorodzinnych także, są w tej chwili tak szczelne okna, że nawet 1 sierpnia, mieszkając w centralnej części Mokotowa, nie słyszałem syren, które były przy tej okazji.
2: Panie redaktorze, tak, i właśnie wychodząc naprzeciw wszystkim osobom, które pracują w budynkach wysokościowych.
1: Przepraszam, gdyby tutaj, w tym momencie, kiedy siedzimy w studiu, wybrzmiał ten sygnał na zewnątrz, ja bym go nie słyszał i podejrzewam, że moi koledzy, koleżanki, którzy są w tej chwili w pomieszczeniach redakcyjnych, też by tego nie słyszeli.
2: Tak, zgadza się. Dlatego trzeba zintegrować systemy, w które wyposażone są budynki według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów. I wyjść z założenia, że budynki, które posiadają dźwiękowe systemy ostrzegawcze, posiadają zasilania awaryjne pozwalające na funkcjonowanie tego systemu przez co najmniej 72 godziny, są łatwe w integracji z systemami zewnętrznymi. I we wrześniu bieżącego roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, wyda wytyczne integracji dla systemów komunikacji głosowej w sytuacjach awaryjnych. To też będzie dotyczyło również...
1: A proszę to przełożyć na praktykę.
2: Na praktykę, jeśli zawyje syrena na zewnątrz, to za pomocą głośników, które wyposażone są, kondygnacje nadziemne i podziemne, w takim budynku, w którym się teraz znajdujemy, będzie emitowany komunikat, oczywiście sygnał alarmowy plus komunikat ostrzegawczy, który będzie mówił nam, co to za zagrożenie jest. I procedury postępowania, jak należy się zachować. Nie tylko na wypadek alarmu czy zagrożenia takim terrorystycznym, tylko również każdym jednym zagrożeniem, które dotyczy tego obszaru i czasu, w którym się znajdujemy. Więc chwila cierpliwości, ale te wytyczne będą wydane. To samo będzie dotyczyło interkomów w budynkach wielorodzinnych, gdzie będziemy mogli informować osoby zamieszkujące samotnie, czy też z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Będzie można integrować to z systemami, które one dzisiaj posiadają wzbudzić u nich uwagę, atencję, co się wydarzyło na zewnątrz.
1: Tak, rozszerzacie państwo tę paletę niebezpieczeństw, które na nas czyhają, na inne rzeczy niż to zagrożenie militarne, które niewątpliwie jest. Tak. W naszym życiu obecne od jakiegoś czasu. Ja mam wobec tego pytanie, czy taki trening nie powinien też posiadać elementów, które symulowałyby taką ewakuację, nie wiem, w obrębie jednego osiedla, w obrębie no, całej dzielnicy, to się pewnie nie da, wyprowadzić mieszkańców, co oni mają robić, no bo próbuję sobie wyobrazić sytuację zagrożenia, wszyscy wsiadają w samochody i po kwadransie ulice nieopodal tych budynków wielorodzinnych są zakorkowane, a wszyscy są na zewnątrz, nie w miejscu schronienia.
0: Oczywiście, panie redaktorze, w ramach systemu zarządzania kryzysowego, ale także i ochrony ludności i obrony cywilnej realizowane są ćwiczenia. Ćwiczenia z udziałem organów ochrony ludności, podmiotów ochrony ludności. Również możemy w takie ćwiczenia angażować mieszkańców, ale uprzednio oczywiście musimy ich o tym poinformować, że będą tego rodzaju ćwiczenia się odbywać. Musimy konkretnie określić rolę ludności danego terenu, w którym odbywają się ćwiczenia. I muszę tutaj powiedzieć, że takie ćwiczenia są planowane w różnych miastach w Polsce. Jest to na pewno elementem, który nie tyle nowy, bo już w systemie zarządzania kryzysowego on funkcjonował, natomiast w zakresie ochrony ludności właśnie no tutaj te elementy będą na pewno ćwiczone, praktykowane i myślę, że ludność będzie coraz częściej angażowana właśnie przez organy ochrony ludności, a także i przez podmiot.
2: Jak najbardziej. Obecnie skupiamy się na tym, żeby organy ochrony ludności i podmioty ochrony ludności jak gdyby wiedziały, jak właściwie wypełniać te prawo, które zostało ustanowione. I tutaj są dokładane poszczególne moduły w ramach całego systemu, ale jak najbardziej od lokalnych włodarzy, od administracji poszczególnych będzie zależało to, jak

0: te społeczności można praktycznie przygotować się w bardzo prosty sposób i krótki do tego zagrożenia. I sądzę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy takie treningi, praktyczne ćwiczenia będą najpierw uruchamiane na jednym czy drugim osiedlu, gdzie są bardziej proaktywni, prawda, administratorzy, liderzy, którzy się są w stanie tego podjąć, nasze służby, a później to będzie poczekowało na cały kraj.
1: Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do naszego studia. Doktor inżynier Magdalena Gikiewicz z Akademii Pożarniczej.
2: Dziękuję.
1: Starszy brygadier Tomasz Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Bardzo dziękuję Państwu.
1: Szanowni Państwo, czas na informacje. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i Kultura Osobista.
2: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moją i Państwa gościnią będzie, już jest, bo czeka w studiu TOK FM na 11.40, czyli na czas, kiedy rozpoczynamy Kulturę Osobistą, Justyna Kociszewska, prezeska Instytutu Fotografii Ford w Warszawie. Będziemy rozmawiać o niezwykłych zdjęciach Czesława Siegiedy, zdjęciach, które zebrano pod tytułem Polska Britannica. Czy te zdjęcia wyciągnięte z szuflady, Justyno, po 40 latach przez Czesława Siegiedę były jakimś zaskoczeniem dla ciebie?
3: Były przyjemnością ogromną.
2: No i trzeba zostać z nami, żeby się dowiedzieć, czemu zdjęcia, które można zobaczyć jeszcze do 6 września w Instytucie Fotografii, były przyjemnością i są. Proszę zostać z nami, być z nami w Kulturze Osobistej po 11.40.
1: Tak, a teraz już informacje TOK FM.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM.
4: Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem Pekolu, napisał na platformie X minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Dodał, że zatrzymany Radosław Piesiewicz skompromitował polski olimpizm. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził dziś, że w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymany został szef Pekolu. Radosław P. miał dostać od prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala między innymi zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tankowiec przepływający przez cieśninę Ormus został zaatakowany. W okręt trafił niezidentyfikowany pocisk. Do incydentu doszło w momencie, gdy ruch statków przez ten przesmyk morski nieznacznie się zwiększył. Wiadomo, że wszyscy członkowie załogi zaatakowanego tankowca są cali i zdrowi. Nie stwierdzono również negatywnych skutków dla środowiska. Ruch statków w cieśninie Ormus nieznacznie wzrósł mimo utrzymującego się impasu geopolitycznego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wczoraj szlak ten pokonało 10 statków towarowych. Wprowadzenie modułu edukacji medialnej do szkół i przedszkoli jest konieczne, bo świat się zmienia, powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Dodała, że na tych zajęciach dzieci będą zdobywały wiedzę m.in. dotyczącą ochrony przed fake newsami. Nowe umiejętności dotyczące edukacji medialnej uczniowie szkół podstawowych będą zdobywali na lekcjach polskiego, historii, geografii, informatyki czy edukacji dla bezpieczeństwa. Dodała, że celem wprowadzenia tego modułu do podstawy programowej jest nauka dotycząca zagrożeń i manipulacji. Skoro platformie Meta wystarczy kilka minut, żeby reklama dotarła do milionów obywateli, to powinna w kilka minut doprowadzić do weryfikacji i znikania fałszywych treści, powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W ten sposób odniósł się on do wniosku, który wysłał do Komisji Europejskiej o ukaranie platformy kwotą 250 milionów euro. Według badań resortu i NASK zaledwie 15% zgłaszanych fałszywych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Gawkowski podkreślił, że posiada twarde dowody na to, że Meta przez ostatnie lata zarobiła na fałszywych reklamach olbrzymie pieniądze. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na Podlasiu do 26 na południu i zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Do 6 września niezwykła wystawa Polska Britannica autorstwa Czesława Siegiedy, prezentująca unikalne fotografie Polaków w Wielkiej Brytanii. O tej wystawie dzisiaj w Kulturze Osobistej będę rozmawiała z Justyną Kociszewską, prezeską Instytutu Fotografii i współkuratorką wystawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początek powiedzmy, kim jest autor tych zdjęć, Czesław Siegieda.
3: Czesław Siegieda jest, poza tym, że autorem wystawy w Instytucie Fotografii Ford, to autorem też bardzo wyjątkowych zdjęć, które wykonywał między 14 a 22 rokiem życia wokół swojej rodzinnej społeczności, czyli polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. I jest na co dzień też ojcem, a potem pracownikiem zupełnie innej dziedziny marketingu w biurze turystycznym przez większość swojego życia, ponieważ jego zdjęcia zaczęły zataczać szerszy krąg i być popularne i znane prawie już w całej Europie, dzięki wstawiennictwu Martina Parra czy magazynu The Guardian.
2: Martin Parr, znany fotograf.
3: Ponieważ Czesław Siegieda jest też postacią wyjątkową po prostu. On po pierwszej ekspozycji swoich zdjęć jeszcze pod koniec lat 70. zdecydował się ich już więcej nigdy nie pokazywać. I postanowił, że jest pierwszy moment na to, żeby pokazywać je na takich zasadach, jakie jego satysfakcjonują, to znaczy z poszanowaniem dla bohaterów i bohaterek tych zdjęć. Po prawie 50 latach, czyli niespełna 6-7 lat temu, postawił stronę internetową, na której zaczął upubliczniać te zdjęcia wykonane wtedy w tych latach 70. i 80. I u nas w instytucie jest właściwie debiutancka jego wystawa w Polsce, pierwsza indywidualna, bo wcześniej pokazał te zdjęcia właściwie tylko dwa razy. Raz w Londynie i raz w swojej rodzinnej miejscowości, po czym właśnie postanowił ich więcej już nie pokazywać.
2: No i musimy zdradzić słuchaczom TOK FM, skąd taka decyzja? Dlaczego te zdjęcia pan Czesław schował do szuflady i tkwiły tam 40 lat?
3: Tak, myślę, że to jest nieoczywiste, kiedy się na nie patrzy, ponieważ zdjęcia Czesława Siegiedy to są zdjęcia, na których widzimy śmiejące się pary, tańczących kawalerów, harcerzy z klubu polskiego, księdza udzielającego komunii, pasterki, dużo śmiechu, dużo radości. Natomiast bohaterowie na tych zdjęciach to są osoby, które właśnie w ramach podtrzymywania kultury polskiej spotykali się i prowadzili takie życie tylko weekendami, tylko w bardzo określonych miejscach, a większość tych osób to było pokolenie naznaczone traumami wojennymi. Rodzice Czesława Siegiedy poznali się w ośrodku dla uchodźców już w Wielkiej Brytanii. Oni przywędrowali razem z armią Andersa, znamy historię niesamowitej drogi przez pół świata. I tam się osiedlili, w tym ośrodku dla uchodźców się poznali i Czesław Siegieda już się urodził w Wielkiej Brytanii. I co się okazało? No ta trauma okazała się tak silna, że w momencie, w którym bohaterowie i bohaterki zdjęć zobaczyli swoje wizerunki powieszone na ścianach w bibliotece miejskiej, gdzie specjalnie dla nich była część tej ekspozycji, bo ta wystawa miała wędrować potem po całej Wielkiej Brytanii, bo zdjęcia są świetne, więc zyskały bardzo szybko zainteresowanie. I okazało się, że upublicznianie wizerunku było dla tych ludzi bardzo trudne. Pomimo tego, że realnie nie było takiego zagrożenia, uruchomiły się w nich ogromne lęki przed deportacją, przed tym, że mogą w związku z tym spotkać ich jakieś nieprzyjemności, że oni też bardzo dużo starali się wtopić w kulturę brytyjską. To, co widzimy na zdjęciach, to nie jest coś, co było widziane na co dzień. Czesław opowiadał, że większość jego kolegów z klasy nie miała zielonego pojęcia, że on jest Polakiem, bo to rzeczywiście były bardzo zamknięte w małym kręgu rytuały. I Czesław postanowił, że zależy mu bardziej niż na własnej karierze, na dobrostanie tych osób i że nie będzie im robił czegoś, co naraża ich na dyskomfort. I ten moment, w którym postanowił znowu pokazywać te zdjęcia, to był moment jakieś dwa lata po śmierci jego matki, która jest też jedną z ważnych bohaterek tego cyklu. I pomyślał, że wykonał się ogromna zmiana, bo teraz te zdjęcia są już zupełnie czymś innym, czyli zapisem świata, który trochę jak u Zofii Rydet odchodzi i nie ma go już z nami. Bardzo określony moment w historii i bardzo określone miejsce, do którego nie miało dostępu wiele osób i że teraz właściwie jeszcze ważniejsze wydaje się pokazywanie tych zdjęć i mówienie o nich. I właśnie Czesław szczęśliwie teraz to robi.
2: A Polakom, którzy bali się, że przez zdjęcia zostaną deportowani, tak naprawdę ta deportacja nie groziła podobno.
3: Tak, no to Czesław bardzo często opowiada taką historię, że kiedy jego sąsiedzi zmarli i oni mieli zaopiekować się tym, co zostało w mieszkaniu po nich i posprzątać tam, on znalazł pakunek schowany pod deskami podłogi z zapakowanym opakowaniem ryżu i cukrem w sznureczku, w papierze. Czyli to było cały czas trzymane przez te już, no to było pod koniec lat 90., kiedy on to znalazł. To małżeństwo cały czas trzymało pakunki na wszelki wypadek, gdyby nagle mieli uciekać. No to są właśnie takie rzeczy, które po prostu zostają w człowieku i nie do końca są dla nas zrozumiałe czy wytłumaczalne, przynajmniej dla pokolenia Czesława już. Więc on zebrał te wszystkie informacje, zobaczył właśnie, jak to wygląda i na bazie odczuć bohaterów, a nie być może faktów obiektywnych podjął tą decyzję, co no jest tylko tym bardziej wzruszające, bo Czesław jest taką postacią i takim człowiekiem, który poza tym, że ujęły nas bardzo jego zdjęcia, to po prostu jego osobowość też.
2: Zaraz zapytam o samą osobę Czesława Siegiedy, ale jeszcze wracając do tej traumy, bo traumy na tych zdjęciach nie widać. Tak jak powiedziałaś, tam widać takie szczęśliwe, sielankowe niemalże życie, widać takie bardzo mocne więzy między tymi ludźmi, którzy są pokazywani na fotografiach. Widać, że to jest wspólnota rzeczywiście. I jakie słowo nasuwa ci momencie, kiedy patrzysz na te zdjęcia, szczerość? Bo to padło w jakiejś rozmowie już z Czesławem Siegiedą właśnie, że to są takie szczere zdjęcia.
3: Na pewno szczerość też. Odpowiadam szczerze na pytanie, kiedy zadałaś mi je, to pomyślałam sobie o słowie obecność, czyli właśnie takim bardzo intensywnym byciu w danej chwili. I nawet jeżeli ona nie opowiada całej historii i nie widać tych wszystkich cieni, które są za tamtymi momentami, to czuć w tym też Czesława i tego, że on, to są te momenty, które być może on chciał zapamiętać, które on chciał widzieć najbardziej i tam dla nas wszystkich była bardzo ważna ta obecność, którą widać i w nim, w oku fotografa i wśród tych bohaterów, bo nie jest proste nawet w momencie, kiedy ma się dostęp do danych sytuacji sprawić, żeby ta przesłona fotografa i szkiełka zniknęła. Ludzie wiedzą, jak są fotografowani. Coś, co może nam się wydaje oczywiste, bo jak patrzymy na zdjęcia dobrych fotografów czy fotografek, to szkiełko znika, ale to są zdjęcia, które nie udałoby się prawdopodobnie nikomu innemu i one się udały Czesławowi, dlatego że on był jednym z nich. Dodatkowa wspaniała historia jest taka, że w pewnym momencie lokatorem mieszkania rodziny Siegiedów stał się ksiądz. Ksiądz, który był zapraszany na różnego rodzaju uroczystości i obchody, i brał ze sobą Czesława i on tam był po prostu jako osoba, która przychodzi z najbardziej zaufanym człowiekiem, czyli księdzem. Tak. A jednocześnie Czesław od razu miał jakąś taką dużą świadomość tego, kim jest w tej roli, bo opowiada też, że on nawet jak miał bardzo mały taki aparat fotograficzny, to zaklejał wszystkie srebrne elementy czarną taśmą klejącą po to, żeby on w żaden sposób nie dał żadnego odbicia i nie rozproszył człowieka. Więc też widać, że to właśnie robił z bardzo dużą świadomością tego, co się dzieje. I efekty są takie, o jakich mi jest zawsze ciężko mówić, no bo dla mnie to jest magia fotografii i magia sztuki, że nie wiadomo dlaczego po prostu czuć te emocje, czuć tą obecność tych ludzi, czuć tę radość i ja się nie dziwię, że akurat Martin Parr tymi zdjęciami się zachwycił, bo może właśnie ktoś nie zna zdjęć Siegiedy, a zna zdjęcia Martina Parra, to jest to lepsza referencja, bo oni mają pewne elementy wspólne tego, że czuję się jakoś bliżej tych ludzi i czuję się też pewnego rodzaju czułość być może względem nich i taki poziom zrozumienia i współuczestniczenia w tym wszystkim.
2: A technika tych zdjęć, bo mówimy, że to są fotografie unikatowe, no ale z tego, co ja, taki zwykły obserwator, zaobserwowałam, no to po prostu aparat analogowy, czarno-białe zdjęcia.
3: Tak, przy czym w tych latach 70., 80. na przykład pewnie polscy fotografowie fotografujący w tamtych czasach powiedzieliby, że nawet niekoniecznie mieli dostęp do takiego aparatu, który dałby im swobodę poruszania się i takie ciche fotografowanie ze względów rzeczywiście właśnie technicznych, bo mały, drobny sprzęt typu Leica w Polsce to był rarytas. Raczej tego typu aparaty mieli profesjonaliści, a nie 14-letni chłopak. Więc tutaj się połączyły te światy zachodu i realiów tej społeczności polskiej, w których no, oni mieli po prostu dostęp do części świata, jakiego ktoś w tym samym czasie nie miał. Więc właśnie tak jak mówię, ten element takiej szybkości, bo też na tych zdjęciach właśnie się dzieje dużo, jest dużo ruchu, więc może rzeczywiście ciężej jest to zrozumieć teraz we współczesnym świecie, kiedy telefony dają tę możliwość bardzo szybkiego uchwycenia momentu, ale to też były czasy, w których to nie było tak oczywiste. Te zdjęcia potem Czesław szkolił jeszcze, ponieważ on poszedł na fotografię i studiował. Tu też jest oczywiście kolejna ciekawa historia Czesława, ponieważ on po roku studiowania fotografii zrezygnował z tych studiów, bo powiedział, że jak dowiedział się, jaka stoi historia za tym wszystkim, co on robi, jacy są mistrzowie, jakie są kadry, powiedział, że jemu to absolutnie rozwaliło głowę, on nie wiedział, co z tym zrobić, przestał fotografować, odłożył to na rok i dopiero jak się oswoił z tym, że on pracuje na gruncie jakiejś bardzo dużego dorobku i czegoś, co nie jest tylko jego zwykłym hobby, o czym myślał wcześniej, bo nie miał zupełnie kontaktu z takimi rzeczami, to wrócił jeszcze raz do fotografowania i te kadry są po prostu świetne. To są tego rodzaju czasem kadry, w których ciężko się nadziwić, że tak się zgrało prawdziwe życie, bo wygląda to jak zainscenizowany set, w którym mówisz dokładnie podnieś tutaj rękę, tutaj się przesuń, żeby wszystko w tym kadrze idealnie grało i Czesławowi udało się na żywo w pędzie tych wszystkich wydarzeń takie sceny fotografować, twarze osób, które widzimy, które właśnie są zupełnie zrelaksowane i są sobą i patrzą prosto w tą kamerę z, właśnie z tą szczerością, o której powiedziałaś. I część tych zdjęć było zdjęciami dyplomowymi Czesława właśnie na kierunku fotografii. Była pokazywana ona w ówcześnie bardzo cenionej galerii Half Moon w Londynie i od razu została nominowana do tego, żeby podróżować po całej Wielkiej Brytanii, bo całe środowisko fotograficzne ówczesne również uznało, że to są po prostu świetne zdjęcia.
2: Jest wystawa i jest także książka fotograficzna pod tym samym tytułem.
3: Tak, szczęśliwie w Wielkiej Brytanii już udało się także dzięki Fundacji Martina Parra i wsparciu innych fotografów w wydawnictwie RR Photobooks wydać książkę pod tym samym tytułem, która jest zbiorem tego archiwum Czesława Siegiedy i stała się niejako katalogiem do wystawy.
2: Polska Britannica. Wystawa w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Wystawa fotografii Czesława Siegiedy. Do zobaczenia. Do 6 września. Ze mną była prezeska Instytutu Justyna Kociszewska i współkuratorka wystawy. Bardzo Ci dziękuję.
3: Dziękujemy.
2: Cała rozmowa w podcastach Radia Tok FM w zakładce Kultura Osobista. Do usłyszenia, mówi Marta Perchuć-Burzyńska. Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu.
1: Ja też bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas w przedpołudniu Radia Tok FM. Paweł Ziętara był wydawcą tego programu, realizatorami byli Liwia Prądzyńska, także Szymon Baluta. Do usłyszenia jutro o godzinie 9. Ja już za chwilę informacje. Po informacjach będzie z Państwem Filip Kekusz, gospodarz audycji Tok 360 w południe.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Czwartek, 27 sierpnia, minęło południe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Radosław P. został zatrzymany przez służby do śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie milkną spekulacje dotyczące wizyty szefa CIA w Moskwie. Analizowane są wszystkie jej aspekty, łącznie z gabarytami samolotu, którym John Ratcliffe przyleciał do stolicy Rosji. Szykuje się kolejne referendum w sprawie odwołania włodarza jednego z miast na Śląsku, tym razem Gliwic. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zatrzymany na zlecenie prokuratury. Akcja została przeprowadzona w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Radosław P. został zatrzymany w Warszawie, a w tej chwili przewożony jest do Katowic. W studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
17: Dzień dobry.
16: Powiedz, dlaczego doszło do tego zatrzymania?
17: Szef PKOL-u, przypomnijmy, to zaufany człowiek między innymi Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości, najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty powoływania się na wpływy, a chodzi o historię luksusowego zegarka wartego 40 tysięcy euro. Jak dowiedzieliśmy się na początku tygodnia, Radosław P. miał go kupić na raty od Przemysława Krala, a więc szefa giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy. Ten z kolei, czyli Przemysław Kral, oczekiwał wsparcia od Radosława P., bo P. miał wykorzystywać swoje kontakty z rządzącym wówczas PiS-em, a Kral obawiał się m.in. kontroli UOKiK-u w sprawie jego biznesu. To sprawa karna i dobrze, że już się nią zajmuje prokuratura, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
18: Trudno w ogóle sobie wyobrazić, że można w taki sposób traktować dobro publiczne. Ci wszyscy, którzy łamali prawo, brali brudne rosyjskie pieniądze i wykorzystywali je do korupcji politycznej i każdej, muszą za to zapłacić. I mam nadzieję, że to jest pierwszy taki sygnał, że sprawa nabiera konkretnego wymiaru.
17: A więcej szczegółów w sprawie tego dzisiejszego zatrzymania i dalszych losów szefa PKOL-u zapewne usłyszymy za około pół godziny, bo wtedy ma się zacząć konferencja prasowa prokuratora generalnego Waldemara Żurka.
16: Panu Maciej Kluczka, bardzo Ci dziękuję. Polski rząd chce, by amerykański koncern technologiczny Meta zapłacił 250 milionów euro kary. Jest w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej, a chodzi o dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia. Szymon Kępka.
4: Wicepremier mówi wprost, że skoro Meta może szybko zarabiać pieniądze na dezinformujących treściach, to równie dobrze może równie szybko usuwać te treści na wyraźne zgłoszenie nadużycia.
19: I nie zgadzam się jako obywatel, ojciec, człowiek i minister odpowiedzialny w Polsce za cyfryzację, żeby platforma śmiała się obywatelowi w twarz.
4: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
20: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
4: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
21: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów czy polskich, czy europejskich, no to jakby to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
4: Minister cyfryzacji chce od amerykańskiego koncernu Meta 250 milionów euro kary za niestosowanie się do unijnych przepisów. Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej. Szymon Kępka, TOK FM.
16: Szef CIA ostrzegł władze w Moskwie przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do rosyjskiej stolicy pierwszy raz od rozpoczęcia inwazji na pełną skalę z częściowo rutynową wizytą. Tomasz Rychowski.
22: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Doniesienia Politico czy Wall Street Journal stoją w sprzeczności z tym, co Trump powiedział u radiowca Glenna Becka, który go zapytał, czy Radcliffe pojechał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iranu. Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Radcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem.
23: Same po siebie kontakty po linii specjalnych.
22: Kontakty służb to pozytywna rzecz. Często są utrzymywane nawet w najtrudniejszych momentach relacji dwustronnych. Mówił o tym zresztą nasz prezydent. Jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, w jakim stopniu wpłynie to ogólnie na proces wychodzenia naszych stosunków z najgłębszego kryzysu, w jakim obecnie się znajdują. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki. Tomasz Urchowski, TOK FM.
16: Uwagę mediów zwrócił też fakt, że samolot Radcliffe'a międzylądował na Łotwie. Amerykanie wybrali wielki samolot wojskowy, którego przelot był słyszany w wielu częściach stolicy Rosji. Wizyta Amerykanów w Moskwie właśnie teraz ma swoje znaczenie, mówił w poranku TOK FM Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
24: Sytuacja jest taka. Putin nie ma sukcesu, jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o swoje otoczenie, jest pod coraz większą presją, w tym presją gospodarczą. Wyciekły dane jednego z rosyjskich banków, które pokazują, że ekonomiczna sytuacja Rosji jest bardzo zła. W związku z tym Putin jest skłonny do bardzo agresywnych działań, takich jak były przewidywane w różnych scenariuszach analizowanych od kilku lat w Europie. To byłoby i uderzenie na któryś z państw NATO, albo bardzo małe punktowe uderzenie, albo pod fałszywą flagą. To może grozić bezpieczeństwu narodowemu, także naszemu. I myślę, że jeżeli szef CIA udaje się do Moskwy pierwszy raz od 2021 roku, to znaczy, że sprawa jest gruba.
16: Więcej o scenariuszach dalszych działań Rosji wobec NATO piszemy na tok.fm.pl. Po interwencji TOK FM dwie kobiety, które wzięły ślub w Portugalii w bazie PESEL, już nie są pannami. Do tej pory, mimo że w Polsce dokonano transkrypcji ich aktu małżeństwa, urzędnicy z Dublina nie chcieli dokonać zmiany stanu cywilnego. Twierdzili, że nie mogą, mimo że w innych urzędach w Polsce robiono to bez problemu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Urzędnicy z Lublina zasłaniali się tym, że nie ma możliwości w systemie, by zmienić żonom Jolancie i Alicji stan cywilny, a miasto zapewniało, że transkrypcji dokonało i nic więcej zrobić nie może. Wysłało pytania do wojewody, a ten do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka już w ubiegłym tygodniu informowała nas, że nie powinno być wątpliwości, a urzędnicy z Lublina, nie dokonując zmiany stanu cywilnego, po prostu się mylą.
2: Dane w zakresie określonym przez przepisy prawa powinny zostać odzwierciedlone w rejestrze PESEL.
1: Dziś zmiana jest już w bazie, jak przekazała mi Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, rzeczywiście nie jest już panną. A po wejściu w życie rozporządzenia umożliwiającego transkrypcję aktów małżeństwa zawartego za granicą, jak informuje kampania przeciw homofobii, jest już około 250 takich dokumentów. Między innymi bezproblemowo odbywa się to w Gdańsku i w Warszawie. Kolejne pary czekają albo są w trakcie procedury. Choć niestety są również urzędy, które odmawiają dokonania transkrypcji, na przykład Zakopane czy Katowice. Przedstawiciele rządu zapewniają, że będą wyciągane z tego konsekwencje prawne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Po odwołaniu prezydentki Zabrza, nieudanych próbach zorganizowania referendów w tej sprawie w Chorzowie i Bytomiu, w kolejnym dużym śląskim mieście jest wniosek o kolejne referendum. Tym razem w sprawie odwołania należącej do Koalicji Obywatelskiej prezydentki Gliwic, Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Więcej wie Grzegorz Kozioł.
3: Liderem działań w tej sprawie jest znany adwokat Robert Dopierała, który mówi, że pani prezydent nie radzi sobie z zarządzaniem miastem i prowadzi nachalną propagandę sukcesu.
5: Nierealizowanie inwestycji, niewykorzystywanie możliwości potencjału inwestycyjnego miasta, niewykorzystywanie w sposób odpowiedni środków własnych dla pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, całkowite pomijanie rady w procesie kontroli i ludzi w tym samym w procesie kontroli nad majątkiem miejskim, a tam jest ulokowane ponad 2 miliardy aktywów.
3: Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną trafiło już do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Inicjatorzy na zebranie minimum 12 700 podpisów mają 60 dni. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
16: 12:09, jest z nami Radosław Leniarski, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej i Sport.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
16: Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został dziś zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Te informacje oficjalnie potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, nie mówiąc nic więcej. Natomiast jeszcze przed godziną 13 ma się rozpocząć konferencja prasowa ministra sprawiedliwości, w której zapewne powie coś więcej na ten temat. Radosław P. jest postacią, która wokół sprawy Zonda Krypto się przewijała w różnych odsłonach tej sprawy. Nie znamy jeszcze treści zarzutów, no ale przypomnijmy, w jaki sposób to nazwisko się przewijało.
7: No więc, przede wszystkim podpisał umowę między Zonda Krypto a PKOL-em i zmienił nazwę Centrum Olimpijskiego na Centrum Olimpijskie Zonda Krypto, Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II. No, co spotkało się z olbrzymią krytyką i środowiska sportowego i no w ogóle wszystkich kibiców chyba sportowych, którzy dziwili się, że można coś takiego zrobić. No bo moim zdaniem, szczerze mówiąc, ja się zajmuję sportem, więc powiem o tym wymiarze związanym sportowym. Z Polskim Komitetem Olimpijskim i sportem. Więc moim zdaniem obserwujemy, abstrahując od kryminalnego wymiaru tej sprawy, obserwujemy największą degrengoladę Polskiego Komitetu Olimpijskiego w historii tej organizacji, szanowanej organizacji. I skąd ona się wzięła? No wzięła się z grzechu pierworodnego, czyli właśnie z tego, że Piesiewicz został wybrany za pomocą po prostu obietnic, pomocy i rzeki pieniędzy, która miała napłynąć do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i do Polskiego Sportu ze strony spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez wiceministra Jacka Sasina. No to był grzech pierworodny, z którego wszystko później się wzięło. I w tej chwili PKOL jest na spadł w przepaść, no osiągnął dno właśnie.
16: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wybrany w 2023 roku właśnie w okolicznościach, o których pan mówi. Przedtem był prezesem Polskiego Związku Koszykówki i wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Czy on, kiedy dochodził do władzy w tych strukturach, on był szanowanym działaczem sportowym, czy już wtedy zdecydowały właśnie te koneksje polityczne i obietnice, które, jak się okazuje, nie miały pokrycia?
7: No ktoś, kto próbuje zostać szefem Komitetu Olimpijskiego, musi mieć doświadczenie w zarządzaniu sportem, więc on miał oczywiście i zresztą całkiem dobrze mu wychodziło w Polskim Związku Koszykówki. ta organizacja się całkiem dobrze rozwijała, ale nie to przesądziło o tym, że został wybrany. No, przesądziło to, że miał koneksje, plecy polityczne. I organizacja taka jak Polski Komitet Olimpijski, która no, chorobliwie powinna właściwie trzymać się z daleka od polityki, poszła właśnie w tym kierunku, doprowadzając do sytuacji takiej, jaka jest. Ja przypomnę, że niektóre, że tam wtedy po tym, jak Piesiewicz robił to stanowisko, spółki Skarbu Państwa drzwiami i oknami się wpychały do PKOL-u, zrobiła to nawet PKP Cargo na przykład, co jest z logicznego sensu, punktu widzenia kompletnie bez sensu, no bo gdzie PKOL i PKP Cargo, nie ma to znam jakby wpływu takiego wizerunkowego, natomiast co wiemy o PKP Cargo, to, że potem musiała zwalniać rzesze pracowników z powodu kłopotów finansowych. Piesiewicz wręcz demonstracyjnie pokazywał, to były demonstracje, że on ma plecy polityczne. Zdjęcia z odchodzącym prezydentem Rzeczpospolitej i nadchodzącym prezydentem Rzeczpospolitej pokazywały, że demonstrowały, Piesiewicz demonstrował w ten sposób, że on ma plecy, że nikt mu nic nie zrobi. I popierała go grupa działaczy PKOL-u, ślepa i głucha na niepokojące sygnały, które z czasem dochodziły, ślepa i głucha na to, co pisali dziennikarze o przeszłości Zonda Krypto, o niepewności tego interesu, o dziwnych okolicznościach podpisania tej umowy. Jednoosobowo, zaznaczam to, jednoosobowo, Piesiewicz o tym mówił, był dumny z tego, że to była jego osobista decyzja. Zonda Krypto z giełdą kryptowalut.
6: No to teraz pytanie, jaki będzie, niezależnie od tego, czy usłyszę zarzuty, jakie to będą zarzuty, jak dalej potoczy się postępowanie, jaka będzie jego rola w Polskim Komitecie Olimpijskim, dlatego że nie udało się, chociaż bardzo wielu członków PKOL-u było za tym, żeby go odwołać. Skutecznie zresztą Piesiewicz sabotował te próby jego odwołania.
7: No tak, to jest grupa działaczy w PKOL-u, która popierała Piesiewicza i stała za nim, mimo właśnie tego, co działo się po kolei, mimo tych niepokojących sygnałów, które dobiegały do nich. No ewidentnie jest to grupa związana raczej z tą właśnie polityczną sceną, prawą stroną politycznej sceny, czyli Mieczysław Nowicki głównie, który tam jest no, mocno się tam w tej sprawie, znaczy po tej stronie sceny politycznej się udziela. No, ale nie tylko on, prawda? I stąd takie przedziwne rzeczy, na przykład zerwanie umowy z jakimiś spółkami, sponsorami, które miały cechy no, takiego jakiegoś rewanżu, bo na krytykach jego postawy i jego decyzji w ramach właśnie PKOL. No, mam nadzieję, że to się zmieni.
6: W jaki sposób wyprowadzić teraz Polski Komitet Olimpijski z tej degrengolady, jak to pan określił?
7: Ja myślę, że musi zostać powzięta jakaś decyzja o nadzwyczajnych działaniach, nadzwyczajnym zjeździe. Ja sądzę, że naprawdę, że wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w tej chwili w tak złym stanie, że no, działacze muszą go jakoś po prostu reanimować, odbudować. To nie będzie łatwe po tym, co się działo przez ostatnie lata. Ale szacunek dla olimpijczyków powinien jednak ich zobowiązywać do szybkiego działania.
6: Bardzo dziękuję. Radosław Leniarski, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej Sport.pl był z nami. Jest godzina 12:16. Za kilkanaście minut minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ma zabrać głos, spotkać się z dziennikarzami prawdopodobnie o sytuacji Radosława P. i dzisiejszej informacji o jego zatrzymaniu. O 12:20 informacja, a po 12:20 porozmawiamy z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o tym, jakie są przyczyny katastrofalnej powodzi i lawiny błotnej, do której doszło na pograniczu Nepalu i Tybetu.
8: A Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
9: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
10: My jesteśmy 50 lat w związku.
11: Myślimy, że trzeba być w związku.
12: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
25: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
26: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
27: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Reklama.
28: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
29: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
30: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
31: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
32: Lidl, to się opłaca.
33: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
32: No.
33: A tamta to jest mega.
32: Mega, mega.
34: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
35: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
36: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Uregulowanie rynku kryptoaktywów jest w interesie każdego Polaka, powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie zapowiedział, że rząd na pewno przedstawi kolejne projekty dotyczące ustawy o kryptowalutach. Poprzednie propozycje w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Byłaby to odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków, oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham potwierdził na spotkaniu koalicji chętnych w Kijowie, że rząd w Londynie zgodził się podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków Storm Shadow. Podlaska policja odnalazła 4 tak zwane balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. W sumie zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. To jedne z większych konstrukcji balonowych, które wleciały do Polski z Białorusi.
6: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
37: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Ponad 1300 osób zaginęło po wczorajszej błyskawicznej powodzi i lawinie błotnej na granicy Nepalu i Tybetu. Potwierdzono śmierć 270 osób, no ale to są liczby, które na pewno będą się dynamicznie niestety zmieniać. Do tego kataklizmu doszło w bardzo popularnym wśród turystów regionie. Co się wydarzyło, co sprawiło, że doszło do tak gwałtownego i katastrofalnego kataklizmu?
37: No wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu, krótko mówiąc, spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie, no, tworząc takie, taki rodzaj lawiny, która składa się z wody i, no, i z wszystkiego, co w górach można znaleźć w podłożu. Krótko mówiąc, bardzo poważna sytuacja, bardzo gwałtowne zdarzenie. Zdaje się też poprzedzone intensywnymi opadami. O tym też chyba warto pamiętać.
6: Olbrzymia masa lodu to oznacza, czy naukowcy są w ogóle w stanie oszacować, ile tegoż lodu było? I czy to jest ważne tak poza wszystkim?
37: Ja myślę, że to jest do oszacowania, bo ta dolina ma określoną objętość, więc tutaj w końcu ten proces się zatrzymał, więc to na pewno do oszacowania jest. Natomiast może warto zwrócić uwagę na to, że trochę nam ten cały, to całe zdarzenie nakłada się z tym, co w raportach IPCC w zasadzie od początku mówiono, że lodowce w Himalajach są pod taką samą presją zmiany klimatu jak każdy inny lodowce i no tracą stabilność, a co za tym idzie, rosną zagrożenia właśnie takimi zjawiskami.
6: I kiedy dochodzi do takiego zjawiska, biorąc pod uwagę chociażby wczorajsze zdjęcia, to nie ma ucieczki, to znaczy to nie jest coś, przed czym można skutecznie ostrzec, co można powstrzymać, czego skutki można zredukować.
37: Obawiam się, że to niestety, to co pan mówi, to prawda. To jest sytuacja, w której oczywiście można monitorować taki lodowiec. Natomiast pamiętajmy, że ten wzrost temperatury lodowce bardzo mocno destabilizuje. Warto może przypomnieć 3 lipca 2022 roku i słynne osunięcie się dużego odłamu lodowca Marmolada we Włoszech. Tam sytuacja była taka, że przed tym zdarzeniem mieliśmy okres wysokich temperatur. Padały rekordy temperatur w tych miejscach, jeżeli chodzi o temperaturę. Ona sięgała 30 stopni. No i oczywiście takie pęknięcia, no prawdę mówiąc, nie są do przewidzenia. One oczywiście można podejrzewać po odkształceniu lodowca, ale po pierwsze ten lodowiec trzeba monitorować. No, w warunkach Himalajów lodowców jest bardzo dużo. Oczywiście można sobie wyselekcjonować lodowce, które zagrażają ludziom i je próbować monitorować, ale to trochę jak z trzęsieniem ziemi. Widzimy, że naprężenia narastają, ale kiedy spadnie i w jakiej ilości, no tu już rządzi tym niestety, ale przypadek.
6: A zatrzymajmy się jeszcze na tej sytuacji z 2022 roku na Marmoladzie w Dolomitach. Tam no, bilans ofiar śmiertelnych to było 11 osób zostało, zginęło, 8 zostało ranionych, ale to była rzecz bardzo mocno komentowana, dlatego że to było coś nietypowego jeszcze w 2022 roku i wydarzyło się w sercu turystyki w Dolomitach. Co się dzieje z tym lodem, kiedy on się już, jak rozumiem, obsunie? Czy on potem się rozpływa, czy on potem wiąże się w tym innym miejscu? Jaki to ma wpływ na ten najbliższy krajobraz i strukturę tegoż krajobrazu wokół niego?
37: To znaczy pamiętajmy, że lodowce powstają dlatego, to będzie banalne co powiem, ale że pada śnieg i przede wszystkim temperatura jest poniżej 0 stopni Celsjusza. Krótko mówiąc, jest czas, kiedy pada śnieg, jest czas, kiedy one topnieją, ale w warunkach niskich temperatur no, będzie sytuacja, w której ten śnieg, a później zestalony śnieg już w postaci lodu, będzie nam po prostu nam w pewnym sensie to zalegał. Natomiast wzrost temperatury powoduje, że ten proces akumulacji, on się odwróci. Sytuacja będzie działała w odwrotnym kierunku. One będą nam się kurczyć. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że one mają własną fizykę, w której mogą się pojawić różnego rodzaju naprężenia, idąc dalej pęknięcia. No i ta Marmolada, to prawdę mówiąc najbardziej mnie poruszyło w tym zdarzeniu na Marmoladzie fakt, że to jest trochę tak, zmiana klimatu, bo z tą mamy do czynienia, zostawia nam całą masę takich zagadek, które nawet trudno przewidzieć. Marmolady było po prostu trudno przewidzieć. To nawet wynika z prostej przyczyny, że mieliśmy tam turystów, których nie ostrzeżono, bo nikt nie podejrzewał, że do takiego zdarzenia dojdzie. I gdy mówimy o zmianie klimatu, która się dzieje na całym świecie, no to mamy procesy typu susze, typu gwałtowne opady, które w jakiś sposób jesteśmy w stanie przewidzieć, opanować, wiemy o tym, no ale już takie zdarzenia typu gwałtowne urwanie się bardzo dużej części lodu i gwałtowny zjazd w dół, no to jest dramatycznie trudne, a często po prostu zwykła taka zagadka, o której nawet nie wiemy, że jest do rozwiązania. Gdy ta masa spływa, to wydzielają się olbrzymie ilości ciepła, o tym też warto pamiętać, bo to tarcie jest olbrzymie i to oczywiście w większości zamieni nam się w wodę. Spływa też w dół, czyli w miejscach, gdzie jest cieplej, więc tam pojawienie się już śniegu w warstwie takiej zestalonej, czy śniegu w ogóle, no jest coraz mniej prawdopodobne, więc w tym miejscu, w którym teraz to się zdarzyło, po prostu zalega masa błota, ta woda będzie tam odciekać, będzie nowa rzeczywistość. Pan wspomniał o tym, że pozostaje tylko ucieczka i niestety w wielu takich zdarzeniach dużych, huragany, tornada, inne zdarzenia, no tu pozostaje w wielu miejscach po prostu zwyczajnie ucieczka. Tu już dawno granice ludzkiej adaptacji czy przeciwdziałania są poza takimi zdarzeniami. Idąc dalej, na pewno wyciągnięte zostaną wnioski i ludzie będą próbowali nie mieszkać w tym miejscu, ale to chyba troszkę o nas, bo to jest troszkę jak z powodzią. Proszę zwrócić uwagę, że my wiemy, które tereny są zalewowe, wiemy, że powódź prędzej czy później przyjdzie, a my i tak myśląc w takich kategoriach, może się uda, albo jakoś to będzie, zwyczajnie te miejsca zasiedlamy. Widać te domy, które zostały zniszczone, one strumień wody niekoniecznie jesteśmy w stanie przewidzieć gdzie i ile, natomiast jedno jest pewne, że on popłynie tym głównym zagłębieniem i tam po prostu stały domy. Jeżeli nic się nie działo, te domy powoli, na początku ze strachem, a później już bardziej w sposób pewny, po prostu tam stawały. To jest troszkę tak jak życie przy wulkanie.
6: A zapewne władze Nepalu będą musiały zmierzyć się w jakimś politycznym wymiarze z tym, co się wydarzyło i będą musiały coś powiedzieć rodzinom ofiar, będą musiały coś powiedzieć całemu światu. Jakby, co one mogą w tym powiedzieć? Nic się nie dało zrobić, nie mogliśmy, koniec.
37: Ja osobiście, oczywiście władze Nepalu powiedzą, co będą chciały, natomiast ja muszę powiedzieć, że Nepal to nie jest bardzo bogate państwo. Nepal to nie jest państwo, które ma jakoś super rozwiniętą bazę naukową. Nepal to nie jest też miejsce, znaczy bada się lodowce, ale pewnie często to są raczej badania takie ciekawostkowe, a może systemowe, ale nie w bardzo zorganizowany sposób. Krótko mówiąc, w takich warunkach, gdzie mamy do czynienia z biednym państwem, mamy tą sieć ostrzegawczą o wiele mniej, szanse, że ona jest po prostu o wiele mniej rozbudowana. Kończąc też, muszę powiedzieć, że to jest też taka smutna konstatacja, że zmiana klimatu, w pewnym sensie szczególnie dla biednych społeczeństw, to już nie tylko liczenie strat, ale także słaba odporność na takie zdarzenia.
6: Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był z nami. Koncern Meta teraz w centrum naszego zainteresowania. Łączymy się z Aleksandrą Wójtowicz, analityczką do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
6: Wczoraj koncern Meta właśnie zawarł ugodę z amerykańskimi Stanami, które zarzucają mu uzależnianie dzieci od siebie, wprowadzi więc odpowiednie mechanizmy i zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. Z drugiej strony dziś wicepremier, minister cyfryzacji w Polsce, Krzysztof Gawkowski, zapowiedział, że wnioskuje do Komisji Europejskiej o nałożenie miliarda złotych kary na Metę za to, że nie zwalcza szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści. Jest szansa i na wymuszenie na koncernie działań w tej sprawie?
1: Tak mi się wydaje. Tak naprawdę ta decyzja, która w jakimś sensie zapadła w Stanach Zjednoczonych, wydaje mi się bardzo przełomowa, jeśli chodzi tak naprawdę o kwestie regulowania big techów, szczególnie

0: zarabia. No i być może to, a także te dowody, tak, które zostały mecie pokazane w sprawie, tak, pokazujące w jakimś sensie być może bez dużych wątpliwości, że Meta faktycznie wie, że Facebook i Instagram właśnie mogą dzieci uzależniać, doprowadziły do tego, że Meta zgodziła się na ugodę, tak, zapłaci karę 17 miliardów dolarów, no czyli znowu bardzo wysoka kara, tak, no nie tak wielka.
1: A dla niej właśnie, czy dla Mety jest to rzeczywiście wysoka kara, ten czynnik finansowy na tym poziomie jest rzeczywiście czynnikiem kluczowym?
0: Wydaje mi się, że w pewnym sensie tak. To znaczy wysoką karą dla Mety była ta kara, którą potencjalnie mogła zapłacić, gdyby ten proces poszedł po myśli prokuratorów generalnych. To znaczy, to 200 bodajże miliardów dolarów, no to już była tak ogromna kara, że doprowadziła do tego, że Meta naprawdę po tych 5 dniach procesu zdecydowała się pójść na ugodę, zapłacić 17 miliardów. Znowu, no to nie jest kwota, która Metę zniszczy, ale ona nie jest mała. No szczególnie, że poza tą karą, tak, mamy tutaj także zmiany w algorytmie, więc no Meta w jakimś sensie traci, tak, bo Meta na tym, że jej algorytm jest uzależniający, angażujący dzieci, zarabia, więc w momencie, w którym ona płaci mniejszą, ale nadal karę i zmienia swój algorytm, no to finansowo traci.
1: A te 29 Stanów Zjednoczonych, które rozpoczęły walkę z Metą właśnie w sprawie tego algorytmu, który uzależnia najmłodszych użytkowników od portali społecznościowych, walczyły w imieniu całego świata, czy tylko w imieniu swoim? To znaczy, czy ten algorytm zostanie zmieniony niezależnie od lokalizacji komputera użytkownika?
0: Niestety tylko w kontekście lokalizacji zostanie zmieniony. To znaczy, te zmiany zostaną wdrożone w Stanach Zjednoczonych. No bo Meta jednak działa tak, że pewne zmiany, tak samo jak, prawda, na przykład dostosowywanie się do przepisów europejskich. Jeśli chodzi o akt o usługach cyfrowych, no który przecież działa, no to często Meta usuwa albo blokuje dostęp do treści nielegalnych w Unii Europejskiej, tylko na terenie Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej. A już w Stanach możemy je zobaczyć. Więc tak samo, tak, w tym przypadku te media społecznościowe będą tam zablokowane dla dzieci w godzinach nocnych, godzinach szkolnych i tak dalej, ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Natomiast bardzo możliwe, że w jakimś sensie lawinowo za tą amerykańską decyzją pójdą kolejne. I koniec końców Meta podobne zasady będzie musiała wprowadzić na całym świecie.
1: Wróćmy jeszcze do sprawy, o której mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski właśnie w sprawie reklam i takich oszukańczych treści, bo to jest rzecz zupełnie inna. Czy te zarzuty, które formułuje minister Gawkowski wobec Mety, są słuszne?
0: No tak, oczywiście. To znaczy, tutaj, prawda, ta reakcja ministra Gawkowskiego wynika między innymi z nagłaśniania pewnej sytuacji przez Rafała Burzowskę, a mianowicie kwestii, dwóch kwestii. Z jednej strony dezinformacji, to w mniejszym stopniu, a z drugiej skamerskich reklam. Chodzi o to, że na Mecie, czyli na Facebooku, Instagramie, WhatsAppie, Messengerze, pojawiają się reklamy wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji, które udają znane nam osoby, tak? Prezydenta Nawrockiego, premiera, no samego Rafała Brzoskę, tak? Dlatego on zaczął tak naprawdę tę całą kampanię. No i reklamy te najczęściej zachęcają do zainwestowania, podania swoich danych, no generalnie tak do okradzenia osób, które w te linki w tych reklamach, które się pojawiają, klikną. No i to na tym zarabia też Meta. No bo wiemy, jak działa Meta, tak? To znaczy, kiedy publikujemy jakąś reklamę w serwisie, no to płacimy serwisowi, żeby ją wyświetlał. No więc jeśli publikujemy reklamę skamerską, to tak samo płacimy Mecie. No i teraz, prawda, wydaje się, że to jest no dosyć nielegalne, mówiąc delikatnie. I za to i Krzysztof Gawkowski zawnioskował do Komisji Europejskiej, ażeby podjąć w związku z tym działania, no i Metę ukarać.
1: Bardzo dziękuję. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była z nami. Patrycja Maciejewicz w studiu. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: EKG po 12.40.
2: EKG też trochę o nowych technologiach będziemy mówić, a mianowicie o hossie na sztuczną inteligencję i o wynikach największej firmy, która no, przedstawiła je jako dosyć imponujące. Nie będę na razie więcej zdradzać, wyniki są za drugi kwartał, ale pojawi się tam bardzo wiele zer.
1: Kilka minut trzeba poczekać, żeby dowiedzieć się, ile tych zer było. Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem po godzinie 12.40 EKG.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: kilkudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Petersburgu eksplodował samochód należący do podpułkownika rosyjskiej armii, poinformował rosyjski portal Fontanka. Mężczyzna miał zginąć na miejscu, a jego żona doznała poważnych obrażeń i trafiła na oddział intensywnej terapii. Kanał SHOT na Telegramie przekazał, że do wybuchu miało dojść tuż po uruchomieniu silnika. Rosja nie potwierdziła dotąd oficjalnie przyczyn zdarzenia ani tożsamości ofiary. Ceny na stacjach paliw zostaną mniej więcej na tym samym poziomie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra energii za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,57. Cena benzyny 98 nie może przekroczyć 7,37, natomiast tańszy będzie olej napędowy, za którego litr zapłacimy jutro maksymalnie 7,36. Od kilku dni nie odnotowano śniętych ryb w kanale Gliwickim. Ostatnie badanie nie wykazało złotej algi w jego szóstej sekcji, czyli w porcie Gliwice, przekazał wojewoda śląski Marek Wójcik. Wciąż obowiązują jednak środki bezpieczeństwa.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
5: 12.41 i południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazne Kraje, ze mną w studio. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
5: Będziemy się zajmować tym, co wczoraj wieczorem elektryzowało cały rynek finansowy i sam fakt, że o tym mówimy, także tutaj w Radio TOK FM, oznacza, że to była naprawdę ważna sprawa, ważne wydarzenie. Jedna ze spółek amerykańskich ogłaszała swoje wyniki finansowe. Dlaczego to takie istotne?
6: To nie jest tylko jedna ze spółek amerykańskich, to jest przede wszystkim największa firma światowa. Nie ma żadnej większej niż Nvidia. To jest firma, której kapitalizacja obecnie, czyli wartość rynkowa, czyli wszystkie akcje przemnożone przez obecny kurs giełdowy, wynosi ponad 5 bilionów dolarów, nie miliardów, bilionów dolarów. Zatem wszystkie oczy inwestorów giełdowych na całym świecie, także w Polsce, są zwrócone na taką właśnie firmę, która jest takim rodzajem barometru, jeśli chodzi o hossę AI na giełdach światowych. Mówiąc w skrócie, jeżeli w Nvidii dzieje się dobrze, to na hossie AI również dzieje się dobrze. Gdyby działo się źle, mielibyśmy odwrót inwestorów. Te 5 ponad bilionów dolarów, to aby to zobrazować, to jest 5 polskich gospodarek. 5 polskich gospodarek i więcej niż gospodarka niemiecka. Zatem mamy do czynienia z firmą, której wpływ na nie tylko światowe rynki finansowe, ale również na globalną gospodarkę jest gigantyczny. Stąd to ogromne zainteresowanie.
5: Nvidia jest producentem mikroprocesorów, które służą do montowania w centrach obsługi, w centrach AI, w centrach danych, tak?
6: To jest firma, która jest firmą technologiczną, której rozwój przez wiele lat jest przykładem, że firma, która dobrze rozpozna potrzeby technologiczne świata, jakby trendy, które mamy, a ona doskonale to rozpoznała, jest w stanie w ciągu, no powiedzmy, kilkunastu lat zbudować potęgę, której do tej pory świat nie widział. Wystarczy tylko powiedzieć, że gdyby ktoś kupił akcję Nvidia 10 lat temu i trzymał do dzisiaj, nie wiem, czy są tacy inwestorzy, ale być może są, zarobiłby 13 000%. To jest skala absolutnie niewyobrażalna, która wzbudza ogromne emocje wśród inwestorów. Zatem jest, można powiedzieć, takim oczkiem w głowie tych wszystkich, którzy inwestują na giełdach, także w Warszawie.
5: Czy w jakiś sposób ten moment ogłaszania wyników za drugi kwartał był szczególny? Czy to po prostu co kwartał mamy takie po prostu wielkie wzmożenie uwagi, atencji i śledzimy, co się tam dzieje? czy może był jakiś szczególny powód?
6: Wzmożenie jest co kwartał, natomiast ponieważ ta firma ma tak gigantyczne znaczenie dla giełd, za każdym razem wzbudza to ogromne emocje. Wszyscy oczekują wyników znacząco dobrych. Nie rozumiemy przez to wyniku o kilkanaście procent lepszego niż w kwartale rok wcześniej, bo amerykańska spółka dostarczyła wyniku za drugi kwartał rzędu 70% rok do roku, więc to skala wzrostu jest gigantyczna. Przebiło to oczywiście oczekiwania analityków, jak również prognozy dotyczące tego, co spółka może w przyszłości pokazać. Amerykanie twierdzą, że są w stanie za rok pokazać wyniki o 70% lepsze niż w rekordowych kwartałach obecnie. Zatem to utwierdza inwestorów w przekonaniu, że Hossa AI jest Hossą, która ma bardzo silne podstawy finansowe i częste porównywanie Hossy AI do Hossy internetowej w 2001 roku. Nie ma tutaj uzasadnienia, chociaż oczywiście głosy są podzielone pod tym względem. Małe sprostowanie, te wyniki NVIDII są jeszcze lepsze niż powiedziałem, ponieważ to jest wzrost dwukrotny.
5: Do samej Hossy jeszcze dojdziemy, bo właśnie chciałam zapytać o te liczby, które w radio są trudne do wyobrażenia, ale powiemy Państwu dwie najważniejsze liczby. Przychody około prawie 100 miliardów, żeby już tak nie mówić z bardzo dużą dokładnością. 100 miliardów dolarów to jest bardzo taka kwota okrągła, którą myślę, że będziemy mogli sobie próbować wyobrazić. A druga, 54 miliardy zysku. Jak ta firma działa, że ma przychody na poziomie 100 miliardów, a połowę z tego to jest zysk?
6: To jest rentowność marzenie, można powiedzieć. Każda firma chciałaby mieć tego rodzaju wielkość przychodów i towarzyszący jej zysk netto. To oznacza, że działalność tej firmy, czyli produkcja tych chipów, jest tak niezwykle dochodowa. Jest tak wysoka marżowość.
5: Wszyscy ich potrzebują, pragną i płacą duże pieniądze, żeby tylko je móc kupić.
6: Można powiedzieć, że nie ma problemu z popytem. Jest problem z podażą, ponieważ popyt jest tak gigantyczny na wyroby amerykańskiej spółki, że można, mówiąc kolokwialnie, nie nadąża ona z produkcją. Zatem to oznacza, iż rządzi tak naprawdę na rynku cen. Może żądać za swoje produkty kwot, które nabywcy będą po prostu płacić. Stąd bierze się tak gigantyczna rentowność tej spółki, co przekłada się oczywiście na dywidendy płacone akcjonariuszom, ponieważ ten zysk na akcje amerykańskiej spółki jest również bardzo wysoki. Inwestorzy pragną tego, aby spółka się z nimi dzieliła dywidendą.
5: Żeby było milej wszystkim, którzy może posiadają choć jedną akcję NVIDII, to powiem jeszcze, że spółka jest też właścicielem innych firm, które świetnie sobie radzą i zarabia po prostu na wzroście kursu i wzroście wartości tych spółek, takich jak na przykład SpaceX, tak?
6: To jest w ogóle fenomen, który jest jednocześnie i zaletą NVIDII, jak i być może kiedyś w przyszłości będzie jej wadą, ponieważ spółka generuje tak gigantyczne zyski, że mówiąc kolokwialnie, może nie wiedzieć, co z nimi robić. Oczywiście amerykańscy menadżerowie wiedzą, co robić z nimi, nie tylko płacą dywidendy, ale również dysponują gigantycznymi pieniędzmi na przejęcia w branży, na kupowanie udziału właśnie w firmie, o której pani redaktor powiedziała, ale także w OpenAI, czy też w innych firmach z szeroko rozumianej branży sztucznej inteligencji. Złośliwi analitycy, a być może ci, którzy chcą przestrzec przed pewnym modelem prowadzenia firmy, mówią, że tego typu krzyżowe powiązania między firmami na tak ogromnym poziomie finansowania i udziałów mogą być ryzykowne, bo gdyby okazało się, że jedna firma ma problemy, no to niestety potem robi się reakcja łańcuchowa, jeżeli inna firma ma w tej firmie również bardzo duże zaangażowane środki. To jest podnoszone wśród analityków giełdowych, że tego typu powiązania krzyżowe mogą być w przyszłości ryzykowne. Na razie przynoszą one bardzo duże zyski. Spotkałem się również w mediach z takim powiedzeniem, że Nvidia jest rodzajem banku centralnego AI. Znaczy jest to firma, która posiada tak gigantyczne środki, iż może pożyczyć albo kupić udziały w dowolnej firmie na świecie, jeśli jest z branży AI i będzie nim zainteresowania. Zatem dostarcza po prostu na tym rynku finansowanie, ale można też zwrócić uwagę na to, iż tego typu powiązania krzyżowe, czyli takie wielkie firmy, które miały, zajmowały się wszystkim w pewnym momencie, mieliśmy już do czynienia w kilku gospodarkach bardzo szybko idących do przodu, jak na przykład w Korei Południowej. One były ochrzczone mianem Czeboli i kiedy była hossa i dobra koniunktura, Czebole miały się świetnie. Ale jeżeli pewne elementy z tego, pewne ogniwa zaczęły słabnąć w tego typu powiązaniach krzyżowych, no okazywało się później, że i ta największa firma, najbardziej dochodowa, może mieć ogromne problemy. Zatem z jednej strony można powiedzieć, że jest bankiem centralnym AI, ale z drugiej strony no, buduje takie struktury, gdzie w zasadzie wszystko zależy od niej i od pieniędzy, które dostarcza dla szeroko rozumianej branży AI.
5: No właśnie, mamy hossę na rynkach kapitałowych, mamy hossę na rynku AI i mamy tę jedną spółkę, która niekoniecznie pokazała wzrost notowań po opublikowaniu tych wyników, ale zastanawiam się, bo sam pan wspomniał o roku 2000-2001, kiedy to pękała bańka internetowa, no i niestety te skojarzenia pojawiają się i teraz, że te kursy są tak wyśrubowane, są zbudowane na tak wydawałoby się niezbyt trwałych podstawach, że jest obawa o to, że rzeczywiście ta bańka też może pęknąć. I chciałabym się dowiedzieć, jak duże to jest ryzyko i jak dużą atencją i taką ostrożnością powinniśmy obserwować to, co się dzieje na giełdach w tym momencie.
6: O tej bańce AI mówi się od miesięcy, jak nie od grubo ponad roku. Było już kilka takich momentów, kiedy no, indeksy mocno się wahnęły, ponieważ inwestorzy doszli do wniosku, że no, gdzieś jest ta granica możliwości rozwoju sztucznej inteligencji, zapotrzebowania na centra danych, zapotrzebowania na chipy. Do tej pory okazywało się to, mówiąc wprost, że są to strachy na lachy. Do tej pory. Niemniej, im dłużej trwa tego rodzaju hossa i jest tak niezwykle dynamiczna, tym bardziej oczywiście perspektywa czy to korekty, czy no dużego załamania rynku staje się coraz bardziej prawdopodobna. Niemniej, jeżeli inwestorzy dostają dzisiaj taki komunikat, jak otrzymali, że za rok przychody tej największej globalnej firmy będą wyższe o 70% niż obecnie w rekordowych kwartałach, to mówią tak, no ale przecież skoro tak będą rosły przychody, ale są to tylko prognozy, to dlaczego nie trzymać albo nie dokupować akcji? Więc to jest taki rodzaj zakładu tak naprawdę o przyszłość NVIDII. Ona ma w tej chwili tak ogromny wpływ na rynki finansowe, że gdyby tylko doszło do pogorszenia jej wyników kwartalnych, czy też półrocznych, rocznych, na pewno odbije się to na całej branży AI i na całych giełdach globalnych, także na giełdzie warszawskiej, która jest niezwykle czuła na to, co kupują i sprzedają inwestorzy, także pod każdą szerokością geograficzną.
5: Bo mamy na giełdzie papierów wartościowych też hossę, indeksy rosną. Od 3 lat ta sytuacja jest bardzo dobra. Ale też wiemy, że ten ruch na giełdzie jest za sprawą głównie inwestorów zagranicznych, czyli oni, jeżeli będą widzieli, że kłopoty są gdzieś indziej, to też nie będą zwracać uwagi na to, jakie mamy tutaj szczególne fundamenty drobnych spółeczek, którymi się interesowali 2 lata temu, tylko będą patrzeć na to, co w tych największych rynkach najgorętszego.
6: Inwestorzy zagraniczni mają to do siebie, że bardzo szybko zamykają pozycje na rynkach lokalnych. To jest cecha rynków finansowych, więc gdyby doszło do mocniejszego wahnięcia koniunktury w Stanach Zjednoczonych, czy to z powodu Nvidii, czy z jakichś innych, to nikt nie powie, nasza chata z kraja o giełdzie warszawskiej, że mamy dobre spółki, że mamy rekordowe wyniki finansowe, rekordowe dywidendy, tylko inwestorzy zagraniczni wtedy zamykają pozycje na rynkach lokalnych, zbierają pieniądze i zabierają na macierzyste rynki. Taka jest filozofia giełd od wielu, wielu dekad. Nie chodzi tutaj, panie redaktor, tylko i wyłącznie o rynek akcji. Powiedzmy sobie także o rynku obligacji. Myślę, że to jest rynek, który jest szalenie ważny i taki dosyć krytyczny dla polskiej gospodarki.
5: Nie tylko dla Polski. Mówimy o czasach, w których bardzo wiele rządów, bardzo wiele gospodarek jest po prostu mocno zadłużonych i dalej się zadłuża.
6: No, przykładem jest gospodarka polska. Nasz dług publiczny galopuje mniej więcej od dekady. Inwestorzy każą sobie płacić coraz więcej za to, że kupują polskie obligacje, ponieważ podaż tych obligacji jest bardzo duża, gdyż to, co zbieramy z podatków w kraju, nie wystarcza na finansowanie bardzo rozdmuchanych, szczególnie pod względem socjalnym, wydatków. Zatem w tej chwili obligacje dziesięcioletnie polskie rentowności są w granicach blisko 6%. To generuje ogromne koszty pod względem obsługi długu. I coraz więcej pieniędzy z budżetu zamiast na sprawy rozwojowe związane z naszą gospodarką idzie po prostu na to, żeby spłacać odsetki od obligacji posiadanych również przez inwestorów zagranicznych. Ktoś powie, że to nie jest dużo, ponieważ posiadają z grubsza około 20% obligacji, ale to jest ten sam mechanizm, co na rynku akcji. Jeżeli dojdzie do dużego wahnięcia, do dekoniunktury na rynku obligacji globalnym, a Amerykanie mają też ogromne problemy z długiem publicznym. Przypomnijmy, on przekroczył 40 bilionów dolarów. No, kwota absolutnie niewyobrażalna. Amerykanie płacą ponad bilion dolarów rocznie za obsługę swoich obligacji. To są kwoty, można powiedzieć, kosmiczne. To może się okazać, iż jeżeli Ameryka kichnie, to my będziemy mieli w Polsce Katar, a zaangażowanie szczególnie krajowych banków komercyjnych w obligacje skarbowe jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zatem zachęcam do tego, aby patrzeć nie tylko na rynki akcji, ale również patrzeć na rynki obligacji, ponieważ tam czai się naprawdę największe zagrożenie dla przyszłości naszego kraju.
5: I mówimy to dzień przed tym, jak rząd ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok, w którym ta pozycja będzie jedną z bardziej interesujących. Deficyt, podaż długu i tego, jak bardzo, ile pieniędzy rząd będzie potrzebował dodatkowo, by sfinansować wydatki. Dziękuję serdecznie. Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj.
6: Dziękuję Państwu.
5: To wszystko w południowej odsłonie EKG, kolejna o 14.40. Już na nią Państwa zapraszam. A teraz informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Reklama.
7: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
9: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
8: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników Między innymi magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
12: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
13: Mamy to od Lewiatanie tanie.
14: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezes PKOL-u jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, a wszystko między innymi przez luksusowy zegarek. Rośnie bilans ofiar powodzi w Nepalu, zaginione są nadal setki osób. Katar notuje ogromne straty, premier tego kraju chce otwarcia cieśniny Ormus. Minęła 13. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Radosław P. jest obecnie przewożony do siedziby prokuratury krajowej w Katowicach i tam usłyszy zarzuty, powiedział przed chwilą prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał powiedzieć, jakie dokładnie zarzuty usłyszy szef Komitetu Olimpijskiego, ale potwierdził, że zatrzymanie dotyczy m.in. luksusowego zegarka, który otrzymał on od Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto.
18: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
3: Minister Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie Zonda Krypto.
18: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe. Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
3: W zamian za luksusowy zegarek Przemysław Kral oczekiwał od Radosława P. wsparcia u rządzących wówczas polityków PiS-u. Przemyska prokuratura kolejny raz przedłuża śledztwo w sprawie śmierci polskiego wolontariusza Damiana Sobula w Strefie Gazy, mimo że izraelscy śledczy umorzyli własne postępowanie w tej sprawie. Przemyślanin został zabity w kwietniu 2024 roku, gdy izraelskie wojsko ostrzelało z powietrza konwój humanitarny World Central Kitchen. Zginęło wtedy 7 wolontariuszy. Izrael tłumaczył atak tragicznym splotem okoliczności i nie planuje stawiać nikogo przed sądem, co skrytykowało polskie MSZ. Przemyska prokuratura nie rezygnuje jednak z wyjaśnienia sprawy i nadal czeka na międzynarodową pomoc prawną, mówi prokurator Marta Pędkowska.
19: Dosyć długo oczekujemy na tą pomoc. Wymiana z władzami Ameryki informacji w zakresie szczegółów realizacji, no to trwa. Z Izraela na razie nie ma odpowiedzi.
3: Śledztwo przedłużono do 2 października, a jego dalszy przebieg zależy właśnie od tych dokumentów. Nepalska policja informuje o znalezieniu zwłok 270 ofiar powodzi. Klęska żywiołowa dotarła wczoraj do przygranicznych terenów Nepalu i chińskiego Tybetu. Ponad 1300 osób jest zaginionych. Mieszkańcy zalanych terenów są wstrząśnięci.
20: Po powodzi cała okolica była zalana wodą. To nie był widok dla ludzi o słabych nerwach. Zanim powódź tu doszła, policja nepalska i ja ostrzegaliśmy mieszkańców. Wielu z nich nie zdążyło zabrać swoich rzeczy, choć nielicznym się to udało. Kiedy się przygotowywaliśmy, powódź nadeszła nagle, ale udało nam się uciec. Zaginął nasz starszy brat. Nadal go szukamy.
3: Jak podaje Reuters, analiza zdjęć satelitarnych wskazuje, że katastrofę poprzedziło oberwanie się masywu lodowego. Pomoc dla Nepalu w związku z powodzią zadeklarowały już m.in. USA, Unia Europejska i Indie. Premier Kataru Muhammad Ibn Abd ar-Rahman al-Thani ma dzisiaj rozmawiać w Teheranie o otwarciu cieśniny Ormus i deeskalacji napięć w regionie. Katar to jeden z najbardziej dotkniętych wojną krajów. Przez blokadę nie może eksportować skroplonego gazu. Wczoraj cieśniną przepłynęło zaledwie 10 statków, czyli kilkanaście razy mniej niż przed konfliktem. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
17: Katar przez wojnę traci miliardy z powodu blokady. Jak wylicza agencja Reutera, nie sprzedał gazu o wartości prawie 25 miliardów dolarów. Mimo to Katar, który był jednym z celów irańskich ataków odwetowych, wciąż chce mediować przy konflikcie. Stany Zjednoczone i Izrael nie osiągnęły swoich celów. Chcieli obalić reżim, a im się to nie udało. Mówił irański analityk Omid Kazani. Eksperci zwracają też uwagę, że rozpętując wojnę, Amerykanie zrazili do siebie swoich dotychczasowych bliskowschodnich sojuszników, którzy ucierpieli na konflikcie gospodarczo. Między innymi chodzi właśnie o Katar. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
3: Wnikliwe dziennikarskie śledztwo i ostrożna, krytykowana przez opozycję komunikacja rządu. Tak Czechy reagują na prowokację, w ramach której nieustaleni na razie sprawcy próbowali wywołać w mediach społecznościowych konflikt o Zaolzie. Jakub Medek.
21: W Czechach sprawę opisał dokładnie największy portal informacyjny Seznam. Jego dziennikarz Łukasz Walasek opisuje, że autorzy prowokacji spreparowali dokument polskiego MSZ-u, wygenerowali fałszywą wypowiedź czeskiego ambasadora, włamali się nawet na portale informacyjne dwóch polskich stacji radiowych. To relatywnie złożona kampania. Zajmuję się opisywaniem dezinformacji w Czechach od dawna, ale z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Walasiek, podobnie jak polscy eksperci, podkreśla, że sposób przeprowadzenia kampanii przypomina rosyjskie działania z przeszłości. Znacznie bardziej wstrzemięźliwy od dziennikarzy jest czeski rząd. Tamtejsze MSZ zaapelowało do obywateli, by uważali na dezinformację, a premier Andrzej Babiś podał dalej wpis premiera Tuska z obejmującym się krecikiem Ireksiem. W przeciwieństwie jednak do polskich polityków, Czescy konsekwentnie unikają wskazywania Moskwy jako źródła prowokacji. W czeskim rządzie, jako mniejszościowy partner, zasiadają bowiem politycy z prorosyjskiej partii SPD. Jakub Medek, TOK FM.
3: Informacje wracają o 13.20. W całym kraju dzisiaj więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na wschodzie mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu.
22: 13.07, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr inżynier Anna Wytrykowska, Wydział Inżynierii Ruchu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzień dobry, pani doktor.
23: Dzień dobry.
22: O rozbudowie i remontach dróg w Polsce będziemy rozmawiać, bo rozgorzał spór między władzami centralnymi a samorządami w sprawie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rząd przygotował regulacje, które miałyby zwiększyć ten fundusz o w sumie kilkanaście miliardów złotych do 2035 roku, ale samorządowcy z wielu regionów kraju mówią, to wciąż za mało, inwestycji będzie mniej niż chcemy, remontów będzie mniej, sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o jej przejezdność, się pogorszy. Pani doktor, z pani doświadczenia, czy obawy samorządów dotyczące takiego niewystarczającego zwiększenia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są słuszne?
23: Ciężko jest na tą chwilę jednoznacznie to określić, bo musimy wziąć pod uwagę, że ceny zarówno robocizny, jak i materiałów wzrastają, więc te koszty budowy dróg również wzrastają, więc tutaj z jednej strony te obawy są, natomiast budowa drogi jest też związana z bardzo czasochłonnym procesem, bo zanim powstanie dokumentacja projektowa, może minąć zarówno kilka miesięcy, jak i kilka lat, więc ciężko powiedzieć, co się może wydarzyć, jak te środki na samą budowę jako budowy będą potrzebne. Natomiast one gdzieś na pewno w perspektywie są uzasadnione, że koszty mogą nam wzrastać budowy inwestycji drogowych.
22: Ale to jest tak, że to właśnie jest robocizna i materiały, to jest naturalne, że te koszty rosną. Ale czy są jeszcze jakieś inne okoliczności związane z przygotowywaniem takiej inwestycji, które przekładają się na wzrosty ceny jej wykonania?
23: Tutaj mogą być jakieś pojedyncze koszty, gdzie sobie zarówno wykonawcy, projektanci mogą naliczać, związane z uzgodnieniami chociażby projektów, dostawaniem decyzji, zezwoleń, ponieważ to jest też proces czasochłonny, gdzie mamy bardzo dużo instytucji, które biorą w takim procesie udział. Często gdzieś różnego rodzaju decyzje mogą się wykluczać, więc na pewno tutaj sobie wykonawcy rezerwują taki bufor na tego typu zadania. Też na pewno kwestie związane z tym, że jaką mamy inwentaryzację geodezyjną, że może dużo rzeczy wyjść na etapie budowy będzie wpływało gdzieś tam na koszt realizacji inwestycji, natomiast to nie będzie taki koszt, który będzie się w ciągu lat zmieniał w stosunku do tego, co mamy teraz. No główną rolę tutaj będzie odgrywały koszty materiałów i koszty robocizny, bo to jest tak naprawdę ten główny aspekt. Musimy wziąć pod uwagę, że z budową drogi będzie się wiązało też chociażby zaplecze budowy i takie utrzymanie zaplecza budowy też jest kosztowne dla wykonawcy. Więc tutaj utrzymanie tego zaplecza budowy też koszty będą wzrastały, chociażby koszty energii. Więc tutaj będzie to miało wpływ na pewno na wzrost kosztów inwestycji.
0: Samorządowcy twierdzą więc, że wzrost wpływów do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są niewystarczające. Samorządowcy mają o wiele większe zapotrzebowanie na drogi lokalne i proponują rozwiązanie, to znaczy przeniesienie środków z opłaty paliwowej, które miałyby trafiać właśnie na drogi lokalne. Ministerstwo Infrastruktury mówi, że nie, bo to doprowadzi do ograniczenia w budowie i rozbudowie dróg krajowych. No i tutaj pojawia się to o które chciałbym spytać panią doktor. Czy w tym momencie w Polsce potrzeba nam bardziej dróg krajowych, takich korytarzy, które biegną przez pół Polski, przez całą Polskę, czy lepiej jednak skupić się na drogach lokalnych, które miałyby uzupełnić tę siatkę połączeń?
23: W idealnym świecie powinniśmy się skupić na tym i na tym.
0: No, ale wiadomo, gdzie jesteśmy.
23: Tak, ale to jest ciężkie pytanie, bo rozbudowa dróg krajowych, ekspresowych i autostrad wpływa nam na zmniejszenie ruchu gdzieś wewnątrz miast w przejściach przez miejscowość. Więc to ma ten pozytywny skutek, bo wszystko powinno sprowadzać się do poprawy bezpieczeństwa tak naprawdę. I drogi, to co widać po generalnym pomiarze ruchu z 2025 roku, wskazuje jasno, że rozbudowa dróg ekspresowych i autostrad wpłynęła na zmniejszenie ruchu na przykład na drogach wojewódzkich, patrząc tak w skali kraju. No i teraz, jeżeli my budujemy obwodnicę w klasie drogi ekspresowej czy autostrady, automatycznie spada nam natężenie ruchu gdzieś tam wewnątrz miejscowości, czyli mamy poprawę bezpieczeństwa wewnątrz miejscowości, którą omijamy. I to jest ten pozytywny skutek. Natomiast nadal wewnątrz tej miejscowości są potrzebne inwestycje w zakresie przebudowy dróg, żeby to bezpieczeństwo poprawić, żeby uspokoić ruch przez te miejscowości. I nadal te inwestycje są potrzebne, żeby te drogi w sposób godny utrzymać. Więc to jest tak trudno określić, która z tych kwestii jest ważniejsza. Bo jeżeli mówimy na skalę ruchu tranzytowego, powiedziałabym, że ważniejsza będzie rozbudowa dróg krajowych i autostrad. Jeżeli mówimy o ruchu lokalnym i o bezpieczeństwie lokalnym mieszkańców, ważniejsze będzie inwestowanie w drogi gminne, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie.
0: Ale czy to jest tak, że projektanci powinni dążyć i samorządy powinny dążyć do tego, że każde miasto otoczone jest obwodnicą, czy są pewne granice tego typu budowania?
23: Nie, myślę, że tutaj powinny być gdzieś granice, przede wszystkim począwszy od natężenia ruchu, bo jeżeli średni dobowy ruch będzie wynosił na danej drodze 1000 pojazdów na dobę, no to nie oszukujmy się, nie ma potrzeby, żeby tam budować obwodnicę. Natomiast jeżeli to jest, nie wiem, 50, 60 tysięcy, 100 tysięcy pojazdów na dobę, no to już uważam, że nad taką obwodnicą wtedy warto się zastanowić.
0: Obserwuje pani to, jak rozbudowa dróg przebiega w ciągu ostatnich kilkunastu lat. No i mieliśmy boom inwestycyjny na przestrzeni ostatnich 25 lat. Kto jeździ po Polsce, to oczywiście to widzi. To są oczywiście dowody anegdotyczne, no ale jest lepiej niż było. Jak pani ocenia to rozwiązywanie tego napięcia, które do tej pory się działo? Właśnie między ruchem tranzytowym, a bezpieczeństwem mieszkańców i zapotrzebowaniem tych ludzi, którzy nie wybierają się w dalekie podróże. Czy to wszystko, te dwa światy, ruch, świat tranzytu i świat normalnych takich miejskich połączeń, one się mniej więcej równolegle idą, czy gdzieś tutaj są większe braki?
23: Myślę, że w miarę możliwości idzie to równolegle. Dużym wsparciem dla zarządców dróg wojewódzkich są też te mniejsze samorządy, które wspierają gdzieś tam przy opracowaniu dokumentacji na taką punktową poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast nie ma co się oszukiwać, że gminy i powiaty mają troszeczkę problem właśnie z finansowaniem rozbudowy dróg, co się na to bezpieczeństwo będzie chciał, nie chciał przekładało. Bo o tyle, o ile właśnie na drogi ekspresowe, fundusz, drogi ekspresowe, drogi wojewódzkie, drogi krajowe mamy fundusz, żeby tutaj zadbać o to bezpieczeństwo, przebudować drogę, czy na inne inwestycje związane z budową, no to tutaj myślę, że jak jeździmy po drogach powiatowych, drogach gminnych, widzimy, że no są gminy, które sobie tutaj w tym zakresie lepiej radzą, są gminy, które sobie w tym zakresie troszkę gorzej radzą, a to są dla gminy ogromne koszty.
0: A jakie czynniki powinny uwzględniać takie zbliżające się remonty i rozbudowa dróg lokalnych? Czy teraz jak się ma jakąś pulę pieniędzy, to lepiej przeznaczyć na remont tego, co istnieje? Czy może jednak te drogi lokalne rozbudowywać, bo mamy do czynienia z wieloma wąskimi gardłami, które też wpływają na bezpieczeństwo?
23: Znowu, wrócimy do natężeń ruchu i do tego, co my mamy na drodze. Bo pierwsze co, to powinniśmy sobie przeanalizować, co my mamy na drodze, czyli jakie jest zapotrzebowanie na przykład infrastrukturę dla pieszych, jakie jest zapotrzebowanie na właśnie rozbudowę skrzyżowań na przykład w rejonie, w jakichś miejscowościach czy poza miejscowościami. Jakie mamy wypadki drogowe i z czym te wypadki drogowe zostały związane, bo nie wystarczy spojrzeć sobie na mapę wypadków drogowych, o tu było dużo wypadków, tylko trzeba zerknąć, z czym te wypadki były związane. No i to jest taką podstawą do tego, żeby podjąć decyzję o tym, czy to powinien być remont, czy przebudowa, bo tutaj musimy zaznaczyć, że przy okazji remontu to jest odtworzenie stanu istniejącego. My możemy tutaj w ramach remontu tylko i wyłącznie odtworzyć tą geometrię drogi, którą zastaliśmy. Nie mamy możliwości, żeby coś na tym etapie zmienić poza organizacją ruchu, czyli oznakowaniem tej drogi. Natomiast jakieś takie inwestycje większe, które wymagałyby zmiany geometrii, no to już musi się wiązać z przebudową tej drogi. Ale to wszystko musi być poparte taką analizą, bo w jednej miejscowości, gdzie mamy ruch mniejszy, może się okazać, że ten remont będzie super się sprawdzi, bo już będziemy mieli lepszą nawierzchnię i gdzieś to będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa, a w drugiej miejscowości, nawet sąsiedniej, która ma jakiś generator ruchu, okaże się, że tam trzeba zrobić przebudowę, żeby nie wiem, wprowadzić jakieś ograniczenia prędkości, spowolnienie tej prędkości wymusić, żeby rozbudować skrzyżowanie, żeby ten ruch udrożnić. Więc tutaj to wszystko zależy od tego ruchu lokalnego i tego lokalnego miasteczka, co tam się odbywa.
0: A te analizy w Polsce na poziomie samorządów są robione rzetelnie, uwzględniając te wszystkie czynniki, o których pani doktor mówi? Czy na przykład widzi pani jakiś projekt albo przebudowę, remont drogi i myśli sobie pani o rany, co tu się wydarzyło, dlaczego?
23: Czy ja mogę się wypowiedzieć na podstawie swojego ogródka, czyli dróg wojewódzkich. I tutaj faktycznie analizujemy to, co się dzieje na naszych drogach i te decyzje są podejmowane właśnie na podstawie tego co wiemy o naszych drogach, czyli gdzie były wypadki, gdzie są wzrosty natężenia ruchu i na tej podstawie są podejmowane decyzje, gdzie jest wymagana na przykład budowa obwodnicy danej miejscowości, gdzie jest wymagana przebudowa drogi, a gdzie wystarczy zadanie remontowe.
0: Bardzo dziękuję. Doktor inżynier Anna Wytrykowska, Wydział Inżynierii Ruchu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, była z nami. 13:17, za 3 minuty informacja. Po nich będzie w studiu doktor Jędrzej Czerep, analityk w programie Bliski Wschód i Afryka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. I będziemy rozmawiać o sytuacji w Demokratycznej Republice Konga.

0: Reklama.
1: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert dalej
8: masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest fresh. Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że w sprawie zonda krypto służby zabezpieczają obecnie środki na poczet przyszłych odszkodowań. Jak dodał, obecnie jest to już ponad 100 milionów złotych. A dziś w tej sprawie zatrzymano Radosława P., prezesa PKOL-u. Odbyło się ono bardzo spokojnie, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Poinformowała, że funkcjonariusze cały czas prowadzą na miejscu czynności. Radosław P. ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszy zarzuty w związku z aferą wokół zonda krypto. Chodzi m.in. o luksusowy zegarek, który miał otrzymać od prezesa tej giełdy kryptowalut w zamian za wsparcie urządzących wówczas polityków PiS-u. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. Również jutro ciała 6 ofiar, których sekcje przeprowadzono dziś, zostaną wydane rodzinom. Dodała, że prokurator nadzorujący śledztwo pozostaje w stałym kontakcie z rodzinami ofiar oraz na bieżąco przekazuje im informacje i udziela wsparcia. Wnioskowana przez ministra cyfryzacji kara dla Mety to za mało, by zmusić platformę do niezamieszczania fałszywych treści, ocenił prezes InPostu Rafał Brząska. Dodał, że Meta powinna ponieść wielomiliardowe konsekwencje finansowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wysłał do Komisji Europejskiej formalny wniosek o karę dla platformy Meta w wysokości 250 milionów euro. Szef resortu poinformował, że ma twarde dowody na to, że Meta przez ostatnie miesiące i lata zarobiła na tych reklamach olbrzymie pieniądze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w 4 województwach, od zachodu po południe kraju. Ostrzeżenia będą aktywne jutro od godziny 12 do 20. W części województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego termometry mogą pokazać ponad 30 stopni. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dziś również najcieplej na zachodzie i południu, do 26 stopni. W całym kraju więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie może pojawić się słaby, przelotny deszcz.
4: 13.22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami w studiu dr Jędrzej Czerep, analityk w programie Bliski Wschód i Afryka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
16: Dzień dobry państwu.
4: W czwartki po godzinie 13.20 to już ostatnie wydanie naszego wakacyjnego cyklu w TOK 360 w południe. Przeglądamy się sytuacji w państwach, które rzadko goszczą w polskich mediach, a warto o nich wspomnieć, dlatego że nie dość, że wiążą się z ciekawą historią i z interesującymi faktami, to także są też pokazem tego, jak wygląda świat poza Europą. Demokratyczna Republika Konga, drugie największe państwo w Afryce po Nigerii, państwo z niezwykle krwawą historią, pełną politycznego chaosu, który trwa de facto po dziś dzień. Bierzemy na tapet z panem doktorem, tym bardziej, że jeśli Demokratyczna Republika Konga pojawia się w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach w europejskich mediach, to w związku z dwoma zjawiskami. No i teraz to zjawisko bardziej plastyczne, budzące większy niepokój i wydające się nie tak odległe europejskim odbiorcom, czyli wirus Ebola i kolejne epidemie, które są ogłaszane, po czym oficjalnie jest ogłaszane ich zakończenie. To na jakim etapie w tym momencie, jeśli chodzi o rozwój wirusa Ebola i tej epidemii, jesteśmy, jeśli chodzi o DRK?
16: No, na niezbyt dobrym, dlatego że wygląda na to, że to może rozwinąć się w największą z dotychczas znanych fal epidemii Eboli. Kilka lat temu doszło do takiego przełomu, w którym są już szczepionki na ebolę. Wcześniej nie było właściwie żadnego sposobu, żeby jej zapobiegać. To wygląda tak, że w miejscu, gdzie wybucha epidemia eboli, tam są prowadzone masowe szczepienia, nie prewencyjne, tylko takie już jakby post factum. Natomiast ten konkretny szczep, który jest teraz aktywny, na niego nie ma szczepionki i trwa, podobnie jak pamiętamy to świetnie z czasów koronawirusa, wyścig o to, żeby tą szczepionkę opracować i jak najszybciej wprowadzić. Na razie okazuje się, że wszystkie dotychczasowe nie są skuteczne, więc czekamy, aż ta szczepionka się pojawi.
4: Jakie środki zapobiegawcze można wprowadzić, kiedy już mamy do czynienia z tak intensywnie rozwijającą się epidemią?
16: No to są środki właściwie podobne do tego, co znamy. Ebola jest chorobą, która jest bardzo śmiertelna, ale nie jest aż tak znowu łatwo się nią zarazić jak grypą. Tutaj wirus jest przekazywany przez płyny ustrojowe, mówiąc wprost, czyli najczęściej jest to kontakt z osobami zmarłymi. Pogrzeby tradycyjnie, czyli ciało w mieszkaniu, czy w chacie, kontakt bezpośredni, dotykanie osoby zmarłej, to jest główny kanał transmisji tego wirusa. No żeby się zarazić, to wprost musiałby ktoś kogoś po prostu mniej więcej z metra okaszleć krwią. Mm-hmm. To jest tak na ulicy, to powodowałoby zarażenie. Natomiast chodzi przede wszystkim o wytłumaczenie miejscowym społecznościom w odległych, leśnych, takich odciętych od cywilizacji rejonach, żeby zmienili swoje zwyczaje, żeby pogrzeby stosowali, nie praktykowali takich tradycyjnych pogrzebów, tylko no, ciało przekazywali odpowiednim służbom i w sposób bezpieczny, sterylny były naprowadzone. To jest oczywiście też mycie, różne takie odkażania na bieżąco, unikanie kontaktu bezpośredniego, podawania rąk i tak dalej. Natomiast głównym problemem jest oczywiście nieufność wobec takich kosmitów, którzy się pojawiają w tych kombinezonach zagranicznych, którzy mówią, że należy wszystko zmienić, co było do tej pory. Więc tutaj jest opór ze strony lokalnych autorytetów, lokalnych przywódców, którzy czas bywa, że nawołują wręcz do czegoś przeciwnego, żeby bojkotować to, co mówią ci dziwni goście z zewnątrz. No i cała gra polega na tym, żeby wygrać serca i umysły lokalnych społeczności, kogo mają słuchać. Czy ekspertów od medycyny, czy na przykład no, przerażonego jakiegoś szamana, który czuje, że mu się władza wymyka z rąk.
4: I to jest jeden wątek, o którym często wspominają również polskie media. Drugie to jest sytuacja polityczna i sytuacja, jeśli chodzi o konflikt zbrojny na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Z jednej strony są właśnie rządowe wojska, z drugiej jest sojusz rebeliantów, na czele którego stoi organizacja M23. O powiązaniach tej organizacji też będziemy za sekundę mówić. Natomiast kilka dni temu, jak donosiła m.in. telewizja Al Jazeera, zakończyły się negocjacje między obiema stronami. Negocjacje, które pozwoliły wypracować mapę drogową zakończenia tegoż konfliktu. I to nie jest pierwsze porozumienie, które jest zawarte przez obie strony. Wiele tych porozumień było łamanych do tej pory. O co jest ta wojna i też biorąc pod uwagę, jak ona się rozwijała, czy to jest wojna, którą da się zakończyć w sposób taki, że możemy powiedzieć, tak, wojna się zakończyła?
16: No jest to wojna, która się ciągnie od, można powiedzieć, dekad, w różnych odsłonach, pod różnymi jakimiś wcieleniami kolejnymi. W gruncie rzeczy chodzi o to, że sąsiednie państwo Rwanda traktuje wschodnią część Konga jako swoją własną strefę wpływów, razem z jej bogactwami naturalnymi, zasobami, takim jak koltan, choćby niezbędny w nowoczesnych technologiach. W monitorach, które tutaj są w studiu, pewnie jest koltan, być może nawet z Konga. No więc kolejne grupy partyzanckie, które występują w obronie ludności Tutsi, to jest z kolei pokłosie ludobójstwa w Rwandzie z lat 90. Ten konflikt, o ile w samej Rwandzie wygasł, to w gruncie w pewnym sensie przeniósł się do Konga. Ci zarówno ludność, która była ofiarami tego ludobójstwa, jak i te społeczności, które były jego sprawcami, znajdują się we wschodniej części Konga i Rwanda popiera tych, którzy... domaga się od Konga rozbrojenia i zlikwidowania pogrobowców ludobójczych bojówek, czyli uzbrojonych grup ludności Hutu. Z kolei w lokalnych układach te grupy z kolei są jednak stronnikami, czy są działają w porozumieniu z siłami rządowymi kongijskimi. Więc wychodzi na to, że Rwanda obwinia Kongo o to, że wspiera dawnych sprawców ludobójstwa i dalej ich utrzymuje przy życiu. Kongo z kolei mówi, że to jest jakaś marginalna kompletnie sprawa, zupełnie nieistotna, natomiast to sama ta opowieść daje pretekst Rwandzie do tego, żeby eksploatować ten teren i wywozić stąd bogactwa naturalne. Jedna i druga strona w jakimś sensie ma rację. Bardzo trudno jest znaleźć kompromis, który pozwoliłby na przykład wycofać równolegle jednocześnie i siły rwandyjskie, czy wspierane przez Rwandę, i te bojówki, które są wspierane przez armię kongijską. Jak do tej pory brakowało dobrej woli. Ani jedna, ani druga strona nie była gotowa do tego, żeby pójść na jakieś ustępstwa, czy też bała się, że jeśli ona wykona krok w tył, to przeciwnik tylko to wykorzysta, wzmocni się. Prawdą jest, że partyzantka M23, ta wspierana przez Rwandę, buduje coś w rodzaju struktur państwowych. Więc z jednej strony uczestniczy w negocjacjach, ma swój taki też pozytywny PR, jest też odbierana pozytywnie przez część ludności, którzy mówią, że tam są lepsze porządki niż za czasów kongijskich. Z drugiej strony ewidentnie działa długofalowo i zapuszcza korzenie, buduje własną administrację, własne struktury, własne właściwie takie parapaństwo. Więc trudno wyobrażać sobie, żeby uczciwie teraz negocjowała o to, o własnym wycofaniu. Ja byłem w Kinszasie w grudniu zeszłego roku, kiedy takie historyczne porozumienie między Rwandą a Kongiem zawarto w Waszyngtonie pod auspicjami Donalda Trumpa. Wtedy też było spore oczekiwanie, że co przyniesie to jakiś przełom. Kolejne miesiące pokazały, że żadnego przełomu nie ma i nie ma to absolutnie żadnego wpływu na to, co się dzieje w terenie. Zobaczymy, jak będzie tym razem.
4: Ta wojna, o której mówimy, rozgrywa się na relatywnie niewielkim, biorąc pod uwagę rozmiary Demokratycznej Republiki Konga, terenie. I też jak się spojrzy na mapę, trochę nie do uwierzenia jest to, że Rwanda, która jest bardzo niewielkim państwem, też o trudnych warunkach geograficznych, jest w stanie tak mocno zapuścić korzenie w tak wielkim państwie, jakim jest Demokratyczna

0: tym miejscem, a wschodnią częścią Konga, tym pograniczem z Rwandą, Ugandą, o którym mówimy, jest nieprzebyta puszcza. To jak się leci nad Kongiem, to widać, to wygląda takie wielkie pole brokułów. Tak, te drzewa tak trochę wyglądają, można sobie to skojarzyć, które właściwie się nie są przerywane niczym. Jest wiele godzin, po prostu się przelatuje nad takim lasem tropikalnym. To zresztą drugi największy las tropikalny po Amazonii. Jedno z, można powiedzieć, drugie płuco świata. Które jest, i te dwie części Konga są od siebie, są z sobą niepołączone. Nie ma tam drogi, nie ma jakiejś autostrady, trudno jest zarządzać tym tak bardzo odległym i odizolowanym terenem. Z drugiej strony on jest, no, miasto Goma choćby, czyli stolica Kiwu Północnego, epicentrum, można powiedzieć, tego konfliktu, jest na samej granicy. To jest samo pograniczne miasto z Rwandą. Można powiedzieć, że jest to ten sam krąg kulturowy czy powiązania bardzo, bardzo silne. To jest jakby jedna okolica. Też inny język. Więc są to w jakimś sensie dwa Konga. I temu z Kinshasy trudno jest zarządzać tym położonym daleko na wschodzie. Jeśli tam coś się dzieje, to bardzo trudno jest Kongu opanować sytuację.
1: A granice Demokratycznej Republiki Konga są granicami umownymi, czy rzeczywiście są to granice, które można uznać za granice państwowe?
0: No w tym przypadku, jeśli chodzi o wschód, to jest region Wielkich Jezior. Tu mamy tak naprawdę granice wzdłuż linii Wielkich Jezior, takich jak jezioro Kivu, jezioro Alberta, które tworzą taką faktycznie naturalną granicę. Od północy to są też rzeki, rzeka Ubangi czy sama rzeka Kongo. Zresztą sama Kinshasa jest położona nad rzeką Kongo, na której przeciwległym brzegu leży stolica innego państwa, też o nazwie Kongo, ze stolicą w Brazzaville, czyli dawna kolonia francuska. Kongo, to duże, o którym mówimy, była kolonią belgijską. Po przeciwległym brzegu była to ta kolonia francuska, więc mamy właściwie dwie stolice położone nad tą wielką rzeką. Kinshasa jest takim molochem, 20-milionowym w tym momencie chyba największą aglomeracją Afryki subsaharyjskiej, kompletnie chaotyczną, a to Brazzaville jest takim na jej tle oazą spokoju, więc można tam pływać jakimiś łódkami, motorówkami. Jest położenie geograficzne tego kraju jest bardzo ciekawe.
1: Bardzo dziękuję, dr Jędrzej Czerep, analityk w programie Bliski Wschód i Afryka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, był z nami. 13:34, za kilka chwil informacje, a po informacjach magazyn filmowy w Radiu Tok FM. Patrycja Wanat już teraz z nami w studiu. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: I będzie o...
2: Będzie o takich dwóch bardzo długo oczekiwanych premierach, czyli najnowszy film Pedro Almodovara oraz najnowszy film Ridleya Scotta. To takie kombo niesamowite dwóch nestorów światowej kinematografii. Te dwa filmy wchodzą już jutro na duże ekrany. No i właśnie, jak wypadają Gorzkie Święta oraz Gwiazdozbiór Psa w zderzeniu z widzami. Nie wiem, czy mogę tutaj już ujawniać jakieś emocje,
1: możesz,
2: nastroje.
1: Ujawnij.
2: No nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Ale dlaczego nie jest najlepiej? O tym opowiemy z Kubą Armatą już po informacjach Radia Tok FM.
1: Patrycja Wanat zostaje z Państwem. Magazyn filmowy do zobaczenia po 13:40.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago.

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To symbol skrajnego zepsucia w ruchu olimpijskim, napisał na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odnosząc się do zatrzymania Radosława P., prezesa Pekolu, przez służby ocenił, że zapewne to dopiero początek. Wcześniej informacje o jego zatrzymaniu w sprawie zonda krypto potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Radosław P. jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Szef rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin potwierdził, że rozmawiał w Moskwie z dyrektorem CIA Johnem Radcliffe'em. Nie ujawnił szczegółów dotyczących tego spotkania. Bagatelizował jednak fakty tych niezapowiedzianych rozmów. Jak dodał, były one częścią standardowego, roboczego formatu. Po wizycie Radcliffe'a amerykańskie media informowały, powołując się na swoje źródła, że szef CIA miał ostrzec Moskwę przed atakowaniem któregokolwiek z krajów NATO. Ani władze w Waszyngtonie, ani w Moskwie nie potwierdziły dotychczas tych doniesień. Mauretańska Straż Przybrzeżna poinformowała, że uratowała ponad 160 migrantów po awarii silnika łodzi, którą podróżowali. Według miejscowych służb migranci byli wyczerpani podróżą i trudnymi warunkami na pokładzie. W ostatnich miesiącach u wybrzeży Mauretanii uratowano setki migrantów, głównie z Senegalu, Gambii i Mali. Jednocześnie setki osób zginęły lub zaginęły w katastrofach łodzi na morzu. Powstający park przy ulicy Białostockiej w Sosnowcu będzie nosił imię Łukasza Litewki, poinformował prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Jak poinformował prezydent Sosnowca, inicjatywa nadania parkowi imienia Łukasza Litewki była konsultowana z jego rodziną. Prezydent spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła, którzy poparli ten pomysł. 36-letni poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach powiewają dziś białe flagi. Zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic obowiązuje jedynie na dwóch kąpieliskach śródlądowych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Nieco większe zachmurzenie i słabe przelotne opady mogą pojawiać się dziś jedynie na wschodzie. Na pozostałym obszarze będzie to bardzo słoneczny dzień. Na termometrach od 21 stopni na Podlasiu do 26 na południu i zachodzie.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy Do Zobaczenia, a z nami jest dzisiaj krytyk filmowy Kuba Armata. Dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
2: Filmowe Strzały to jest oczywiście twoja działalność w mediach społecznościowych, którą zawsze polecamy, ale jesteś również programerem festiwalu Off Camera, jesteś również dyrektorem artystycznym Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o dwóch filmach. Wydaje mi się, że samo to pojawienie się tych dwóch filmów obok siebie wśród premier filmowych tego samego dnia jest bardzo interesujące. Gorzkie Święta Pedro Almodovara oraz Gwiazdozbiór Psa Ridleya Scotta. To są dwa filmy, które już od jutra można oglądać w kinach w całej Polsce. No i sytuacja jest o tyle ciekawa, że to są dwaj, można by powiedzieć, no nestorzy światowego kina. Gwiazdozbiór Psa Ridleya Scotta to jest chyba jego 30. film w karierze. Gorzkie Święta Pedro Almodovara ponad 20, bodajże 24. Więc to są panowie, którzy są też niezwykle płodni filmowo, chociaż oczywiście wywodzą się z dwóch różnych kultur filmowych, z dwóch różnych filozofii dotyczących kinematografii i tego, w jaki sposób robi się filmy i o czym te filmy się robi. Aczkolwiek jest to oczywiście ciekawe, bo publiczność jak zwykle i na filmy Almodovara, i na filmy Ridleya Scotta bardzo czeka, więc o tych filmach będziemy rozmawiać, a na koniec audycji na pewno wspomnimy trochę o Wenecji, która zaczyna się już 2 września. Gorzkie Święta. Film, który, jak sam Almodovar mówi, jest jego najbardziej odważnym projektem, najbardziej ryzykownym filmem, jaki zrobił, no bo to taka trochę opowieść szkatułkowa, opowieść o tworzeniu filmu przez reżyserkę, ale tak naprawdę okazuje się, że ta jej historia to też jest historia wymyślona przez scenarzystę, który pisze scenariusz. Nie pogubiłeś się trochę w tej opowieści almodovarowskiej tym razem?
5: Rzeczywiście, można się troszkę pogubić, bo to chyba taki najbardziej metatekstualny film w twórczości Pedro Almodovara. Ja dodam jeszcze jeden cytat z niego samego, zdanie, które powiedział przy okazji kannejskiej premiery, mianowicie, że jest to film, w którym on był najokrutniejszy wobec samego siebie. I tak pomyślałem, że z jednej strony to są słowa, które mają duży potencjał promocyjny, ale też nie ma co ukrywać, że rzeczywiście wizerunek artysty, reżysera w tym filmie przedstawiony jest w sposób bardzo krytyczny, jako taki ktoś, kto jest wampirem energetycznym, kto wykorzystuje swoich współpracowników, bo w zasadzie w obu tych nitkach narracyjnych, które film łączy, dochodzi do takich sytuacji. Ta pierwsza nitka narracyjna związana jest ze współczesnością, z bohaterem ponad 50-letnim reżyserem, który chce odzyskać dawny blask, a pomóc ma w tym pisany właśnie scenariusz. Natomiast ta druga płaszczyzna czasowa to rok 2004 i właśnie ten tekst, który on pisze, a bohaterką tego tekstu jest reżyserka, która przechodzi kryzys twórczy, przenosi się do świata reklamy, bo jak myślę, że bardzo słusznie mówi, tam zarabia się prawdziwe pieniądze.
2: Tak, zresztą jak przyznaję, jej filmy były kultowe, to znaczy nigdy nikomu się nie podobały, były oglądane potajemnie, no i...
5: Tak, ale zyskały długie życie jako filmy kultowe. To jest ciekawe jeszcze a propos tego rynku reklamowego, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Miałem okazję rozmawiać z wieloma polskimi reżyserami i reżyserkami i często to było tak, że właśnie rynek reklamowy to jest to miejsce, gdzie oni zarabiają pieniądze, żeby potem móc w spokoju zrealizować swój autorski film.
2: Czyli nie tylko w Polsce tak to wygląda.
5: Tak, nie tylko w Polsce tak to wygląda, natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że tutaj można się troszkę pogubić, bo tak naprawdę jest to film Almodovara, reżysera, o reżyserze, który pisze scenariusz o reżyserce. Także ten poziom skomplikowania jest rzeczywiście spory. Natomiast no niestety moim zdaniem to filmowi nie pomaga. Dla mnie to było dość spore rozczarowanie, zresztą podobnie jak to, co zapowiedziałaś, czyli ten drugi film, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, film Ridleya Scotta. I w ogóle wydaje mi się, że tutaj trzeba wspomnieć o takiej troszkę szerszej refleksji, mianowicie, że ci reżyserzy też pokazują, że są dowodem na to, że niestety czas nie stoi w miejscu. I o ile za sprawą ich filmów przez wiele, wiele lat przeżywaliśmy piękne filmowe podróże, dzieliliśmy z nimi wrażliwość, płakaliśmy, śmialiśmy się, to nie ma co ukrywać, że już w takim wieku mocno senioralnym, no niestety te filmy nie są zbyt dobre i wydaje mi się, że to w ogóle taka szersza sprawa, bo to nie tylko dotyczy Pedro Almodovara czy Ridleya Scotta, ale także chociażby Francisa Forda Coppoli czy Woody'ego Allena, których nowe produkcje też postrzegane są jako mniejsze lub większe porażki i wydaje mi się, że w podobnym kluczu przynajmniej ja czytam te dwa filmy.
2: No oczywiście ci, którzy Almodovara kochają, znajdą tam charakterystyczną paletę barw Almodovara, jego też starsze aktorki, które pojawiały się w jego poprzednich filmach i tak dalej, ale mimo tego skomplikowania ten film się trochę snuje.
5: Tak, ja się zgodzę z tym, o czym mówisz, to znaczy, że tacy zagorzali fani Almodovara znajdą w nim to, co jest im dobrze znane, czyli ta charakterystyczna paleta barw, role dobre, zwłaszcza te role kobiece, bardzo ciekawe wykorzystanie muzyki, czy to almodovarowskie poczucie humoru. Tyle, że dla mnie za tym kryje się przynajmniej w tym filmie stosunkowo niewiele, bo dla mnie Almodovar zawsze był takim reżyserem, który wzbudzał ogromne emocje. To były różne emocje. To był właśnie śmiech, to było wzruszenie, to czasami mogło być jakaś irytacja, poruszenie. Natomiast dla mnie tych emocji w tym filmie jest stosunkowo niewiele. I niestety ten błysk w oku i artystyczny pazur, który zawsze Almodovar miał, tutaj tego niestety dla mnie przynajmniej nie ma.
2: Gwiazdozbiór psa to jest film, po którym obiecywaliśmy sobie niezwykle wiele z tego powodu, że Scott wraca do dystopijnych, postapokaliptycznych tematów. Dwa, że scenariusz powstał na podstawie bardzo no, takiej głośnej książki Petera Hellera z 2012 roku. Trzy, że możemy gdzieś tam sobie to odnosić do pandemii COVID-19, bo no, książka, mimo że powstała w 2012 roku, to właśnie traktuje o tym, że ludzkość została przetrzebiona właśnie przez wirusa, który no, wymordował większość ludzkości. No i cztery, przez też obsadzenie filmu bardzo takimi gorącymi nazwiskami, bardzo popularnymi teraz wśród młodzieży, zwłaszcza Jacob Elordi, który teraz jest takim no, faktycznie bardzo gorącym nazwiskiem w kinematografii. A dostajemy...
5: Tak, no dostajemy moim zdaniem niestety kolejne rozczarowanie. Ja może jeszcze dodam jedną rzecz do tego, co powiedziałem wcześniej, to znaczy do tych starzejących się reżyserów i o ile te filmy nie są zbyt dobre, to z drugiej strony muszę powiedzieć, że mi trochę imponuje to, że 88-letni Ridley Scott jest w takiej formie, że staje na planie i robi kolejny film. Sam chciałbym w takim wieku tak funkcjonować.
2: I to kolejny rok z rzędu dostajemy taką no, super produkcję, prawda?
5: Tak, dokładnie. To nie jest film na jedną lokację z, tak. z dwójką czy trójką głównych bohaterów, natomiast to jest rzeczywiście duży i taki szeroki, także pod względem wizualnym film. Tutaj ta akcja względem książki przeniesiona jest trochę w przyszłość, ponieważ rozgrywa się w 2035 roku, natomiast ten kontekst, to tło, o którym powiedziałaś, pozostaje niezmienne. To znaczy bohaterowie, którzy przetrwali tę katastrofę, tę epidemię, tutaj jest mowa o tajemniczym wirusie, muszą z jednej strony odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, z drugiej walczyć o przetrwanie, bo grasują w okolicy szabrownicy, co ciekawe tutaj głównie zza meksykańskiej granicy, więc też to troszkę można potraktować jako taki komentarz polityczny związany z lękami terytorialnymi Amerykanów. Natomiast to, co mnie w tym filmie najbardziej uderzyło, to fakt, że chyba po Ridleyu Scottie nigdy nie spodziewałbym się kina bezpiecznego, kina przewidywalnego, kina stereotypowego, a tutaj niestety takie dostajemy, ponieważ ten gatunek, jakim jest thriller postapokaliptyczny, w zasadzie te wszystkie wątki, wszystkie motywy są tutaj powtórzone i nawet sobie zrobiłem taką zabawę w trakcie projekcji, że w danym momencie starałem się przewidzieć, co zaraz się wydarzy i niestety w zdecydowanej większości to się sprawdzało. A szkoda, bo wydaje mi się, że w takim kinie, to znaczy w ogóle w kinie ta sytuacja, w której jesteśmy zaskakiwani, jest bardzo cenna. Tutaj tego zdecydowanie zabrakło.
2: Czyli tutaj brakuje suspensu, u Almodovara brakuje emocji. No miejmy nadzieję, że wszystko to dostaniemy w Wenecji. 2 września rozpoczyna się 83. Festiwal Wenecki, najstarszy festiwal filmowy na świecie. No i cóż, Wenecja przyzwyczaiła nas do wielkich gwiazd, wielkich nazwisk na czerwonych dywanach. W tym roku mam wrażenie, że troszkę ich mniej na Lido przyjedzie, ale może dzięki temu dostaniemy bardziej odważne, ciekawsze filmy. No na pewno tłumy zbierze pokaz Ink Daniego Boyla, na pewno najnowszy film Martina McDonagha. Na co ty czekasz najbardziej?
5: Ja najbardziej czekam na film, który nie będzie pokazany w konkursie głównym, a w drugim, jeżeli chodzi o hierarchię konkursie, czyli w Horyzontach, mam tutaj na myśli drugi film Grzegorza Dębowskiego.
2: Tak, no właśnie.
5: Dwie rzeczy. Ja jestem wielkim fanem debiutu Grzegorza, czyli filmu Tyle co nic. Moim zdaniem to jest w ogóle jeden z najlepszych i najciekawszych polskich debiutów w ostatnich latach, więc tak patriotycznie też trochę bardzo, bardzo czekam na ten film. Natomiast rzeczywiście w konkursie głównym w tym roku brakuje kilku filmów, które były bardzo mocno oczekiwane. Myślę, że takim najbardziej jaskrawym przykładem jest Digger Alejandro Gonzaleza Iñárritu z Tomem Cruise'em w roli głównej. Dyrektor festiwalu Alberto Barbera tłumaczył brak niektórych wyczekiwanych produkcji tym, że po pierwsze niektóre z nich nie zostały jeszcze skończone, ale co ważniejsze, że te wielkie studia produkcyjne trochę zmieniają politykę. To znaczy, że nie zależy im już tak bardzo na tych otwarciach festiwalowych. Ja mam kilka tytułów, na które będę czekał. One może nie są z tego pierwszego rzutu, jeżeli chodzi o nazwiska, ale bardzo czekam na przykład na film Look Back. To jest nowy film japońskiego reżysera Hirokazu Koredy, również bardzo płodnego reżysera i to jest jeden z moich ukochanych twórców. Złośliwi mówią, że on cały czas kręci jeden i ten sam film, ale nawet jeśli, to mi to kompletnie...
2: A kto nie kręci, tak.
5: Kto nie kręci, dokładnie. Myślę, że tak. Na pewno takim filmem, na który czekam, jest Bunker w reżyserii Floriana Zellera. Tutaj również świetna obsada, Penelope Cruz i Javier Bardem w rolach głównych. Myślę, że takim interesującym filmem może być też Primetime Lensa Oppenheimera z Robertem Pattinsonem w roli głównej. To jest ten film, który chyba jako pierwszy tuż po festiwalu w Wenecji wchodzi do polskich kin, więc myślę, że zainteresowanie tym filmem też będzie spore.
2: Kuba Armata, krytyk filmowy, programer oczywiście festiwalu Off Camera w Krakowie, szef działu polskiego również w miesięczniku Kino. Filmowe strzały to jest ta twoja działalność w mediach społecznościowych, którą oczywiście zawsze polecamy. No i Tarnowska Nagroda Filmowa. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
5: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: A kolejny magazyn filmowy do zobaczenia w czwartek po godzinie 13.40. Za dzisiaj już dziękuję. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
13: Tok 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Martą Latecką, Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. A mikrofon przekazujemy Annie Piekutowskiej. Witaj, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
13: Zapytam inaczej po godzinie 14.
19: Tak jest. I będziemy zastanawiać się nad tym, czy da się kryzys przekuć w możliwości, w nowe otwarcie, dlatego że nisz demograficzny pustoszy warszawskie przedszkola. I oczywiście możemy tutaj właśnie powiedzieć o tym, że mamy słabą demografię i o tym, że rodzi się nam coraz mniej dzieci, ale i to jest bardzo oczywiście negatywny trend, ale może uda się przynajmniej dzięki temu znaleźć jakieś korzyści z jakości edukacji i polepszyć jakość edukacji i po prostu sprawić, że w żłobkach czy w przedszkolach będą mniejsze grupy, będą bardziej kameralne grupy i będzie lepsza jakość opieki nad dziećmi.
13: Anna Piekutowska zostaje z Państwem. Zapytam inaczej po informacjach o godzinie 14.
20: Autopromocja.
21: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji tokfm.
20: Autopromocja.
16: Reklama.
22: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
23: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
24: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
25: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
26: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
27: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
28: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
16: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Radosław P. jest w drodze do prokuratury. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Spór na linii Polska, koncern Meta nabiera tempa. Rząd złożył wniosek o karę finansową dla Platformy. Kraje NATO zwiększają nakłady na obronność. Siedzibę sojuszu odwiedził wiceminister obrony USA. Minęła 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy prokuratorskie zarzuty. Radosław P. jest obecnie przewożony do katowickiej prokuratury krajowej. Dziś służby zatrzymały go w jego warszawskim mieszkaniu w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Cezary Jaszczyk.
29: Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, obecnie trwa zabezpieczenie środków, które mają trafić na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych w aferze upadłej giełdy.
0: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych.
29: Sprawa Radosława P. jest jednym z wątków całej afery. Z medialnych ustaleń wynika, że chodzi o przyjęcie przez szefa PKOL-u wartościowego zegarka od szefa giełdy Przemysława Krala w zamian za wstawiennictwo u byłego prezesa UOKiK-u.
0: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
29: A w sprawie możliwe są kolejne zatrzymania. To nieoficjalne informacje, których prokurator Żurek ze względu na dobro śledztwa nie chce potwierdzać. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
18: Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał właśnie Radosława P. do złożenia dymisji. To jest gruba historia, którą musi zająć się prokuratura, mówił w poranku TOK FM Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, komentując najnowsze wątki afery Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że rok temu z szefem tej giełdy, Przemysławem Kralem, spotkał się poseł PiSu Michał Moskal. Do spotkania doszło na Ibizie.
1: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości latali gdzieś na jakieś ciepłe wyspy. To jest gruba historia jednak. Jedyne, co powinno być naszą odpowiedzią, to zapowiedź kolejnych doniesień do prokuratury i procesów, dlatego że to są grube rzeczy. My znamy kwestię Zonda Krypto z Podkarpacia, skąd jestem posłem. Były przepływy finansowe prowadzone między tymi podmiotami powiązanymi z Zonda Krypto, a Urzędem Marszałkowskim. I nas już tutaj nic nie zdziwi. Myśmy jako jedni z pierwszych w Polsce o tym mówili.
18: Po spotkaniu Michała Moskala z szefem Zonda Krypto na Ibizie, jego partia, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zgłosiła 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Polski rząd zaostrza kurs wobec Mety. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce, by amerykański koncern zapłacił 250 milionów euro kary za nieskuteczną walkę z oszukańczymi reklamami i deepfake'ami. Wniosek w tej sprawie trafił do Komisji Europejskiej.
3: Odpowiedzi, które przyszły od Mety, są niesatysfakcjonujące. Nie rozumiem i nie zgadzam się jako obywatel, ojciec, człowiek i minister odpowiedzialny w Polsce za cyfryzację, żeby Platforma śmiała się obywatelowi w twarz.
18: Sprawa nabrała tempa po kolejnych fałszywych reklamach wykorzystujących wizerunek Rafała Brzoski.
4: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
18: Meta odpowiada, że od lipca ubiegłego do czerwca tego roku usunęła z Polski 137 tysięcy reklam naruszających zasady dotyczące oszustw. Rząd uznał jednak te działania za niewystarczające i ma też wsparcie Pałacu Prezydenckiego. Polska chce, by sprawa została rozpatrzona w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych. Wiceminister obrony USA Elbridge Colby przyznał podczas wizyty w kwaterze głównej NATO w Brukseli, że Polska, Niemcy, Holandia i wiele innych krajów ogromnie zwiększyły wydatki na obronność. Zapewnił, że jednocześnie Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w sojusz. Colby podczas oficjalnej wizyty w Europie spotyka się z wysokimi rangą przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, by, jak podał wcześniej Pentagon, realizować amerykańską agendę NATO 3.0. Dziś spotkał się z szefem NATO Markiem Rutte. Polityka skutecznie utrudnia naprawę państwowych finansów, mówią ekonomiści. Zgadzają się z diagnozą agencji ratingowej Fitch, która podkreślała ostatnio, że największym problemem dla naszych finansów publicznych są weta prezydenta Karola Nawrockiego do rządowych ustaw. Wojciech Kowalik.
6: Te działania widzą już światowe instytucje finansowe, mówi ekonomista profesor Bogusław Grabowski.
7: Ten prezydent blokuje te rozwiązania, które mogłyby naprawiać te finanse publiczne. Taką ocenę czytają inwestorzy na całej kuli ziemskiej. I oni to widzą, mówią tak, ponieważ jest źle, to oni się domagają wyższych rentowności.
8: Czyli mamy więcej zapłacić za nasz dług. Jest.
6: W takim politycznym otoczeniu każda próba konsolidacji, czyli naprawy finansów publicznych, będzie trudna, podkreśla Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
9: Nie ma też wiarygodnego planu konsolidacji tych finansów publicznych, a jeszcze mamy wybory. Nie chcę mówić, że to mieszanka wybuchowa, ale z pewnością środowisko niesprzyjające.
6: A Polska ma problem z potężną dziurą w państwowej kasie i szybko rosnącym długiem publicznym. Wojciech Kowalik, TOK FM.
18: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. całym kraju dziś więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od około 25 stopni na południu i zachodzie do 21 na północy Polski.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Zaczynamy ją od potencjalnie warszawskiego tematu, ale tak naprawdę to wszystkie duże miasta borykają się z tym samym problemem. Mianowicie chodzi o to, że liczba dzieci maleje, więc miasta ograniczają liczbę oddziałów, też wygaszają działalność części placówek. I miasto jest nasze, uważa, że te zmiany demograficzne, mniej dzieci, to nie tylko jest powód do zamykania przedszkoli, ale to jest też szansa na mniejsze grupy, czyli jest jakiś potencjalna korzyść dla jakości edukacji z tych zmian demograficznych może wyniknąć. Tak jak powiedziałam, podobne problemy mają też inne duże miasta w Polsce. My porozmawiamy z Jackiem Grzeszakiem. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
5: Radny Mokotowa z Miasto jest nasze. Państwo przygotowali petycję dotyczącą zmniejszenia liczebności grup przedszkolnych. Dzisiaj ona została złożona. Po co ona jest w ogóle i czy uważają państwo, że Warszawa jakoś błędnie obrała drogę radzenia sobie ze zmianami demograficznymi?
10: No tak, tak jak pani redaktor mówiła, do tej pory taka sytuacja domyślna w przedszkolach była taka, że tych miejsc brakowało i wydawałoby się, że w związku z tym, że w momencie, kiedy mamy ten niż demograficzny, kiedy przez ostatnie lata rzeczywiście te urodzenia, liczba urodzeń spadała, no wydawałoby się, że skoro przez lata mówiliśmy o tym, jakim to jest problemem, brak miejsc, jakie są kolejki i tak dalej, że to powinna być ulga. No okazuje się, że jest jakby no problem tylko w drugą stronę i jakby narracja, którą my słyszymy z ratusza, no jest taka, że to jest katastrofa, że jesteśmy w ogóle przerażeni tymi danymi, no bo tak jakby w takich słowach to opisywała wiceprezydent Kaznowska, która się przez ostatnie lata zajmowała edukacją, no że jakby otwieramy rekrutację, a potem nam zostaje tam w skali miasta kilkaset miejsc wolnych w tych przedszkolach, nie wiemy co robić, trzeba będzie zamykać i tak dalej, i tak dalej. I ja tego tyle nie rozumiem, że no, wydawałoby się, że mniej dzieci jest w pewnym sensie rozwiązaniem problemu, a problemu niedoboru przedszkoli, który no, jeszcze dosłownie no, 5-10 lat temu istniał.
5: No tak, ale problem też polega na tym, że ten kryzys, te zmiany demograficzne w różny sposób dotykają różne dzielnice. I tak jak w Śródmieściu czy na Ochocie tych dzieci jest faktycznie mniej i żłobki, przepraszam, przedszkola, może teraz przesadzę, stoją puste. Niektóre z nich stoją puste. Tak na obrzeżach miasta, przez to, że po prostu następują pewne procesy dotyczące zmian właśnie w przenoszeniu się i suburbanizacji, to tam tych przedszkoli dalej brakuje.
10: Tak, oczywiście zdecydowanie jest tak, że w zupełnie innych miejscach mieszkają obecnie dzieci niż mieszkały lat 20, 30, 40 lat temu. I faktycznie jest tak, że no, za władzy słusznie minionej, no, że tak powiem, myślano o tym systemowo, urbanistycznie i też o usługach społecznych. I można powiedzieć, że PRL nam zostawił w spadku osiedla, liczne osiedla wyposażone w żłobki, przedszkola, szkoły, w całe to wyposażenie, w których obecnie średnia wieku mieszkańców w blokach to bywa ponad 70 lat. Tak?
5: Za to nowi deweloperzy nie przewidują nawet miejsc na niektórych osiedlach. Na tego
10: to znaczy
5: typu.
10: Tak, no deweloperzy to budują budynki, to bardziej chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i o to, co samorząd jak planuje. Jest dużo osiedli, które jest budowanych bez tych miejscowych planów i tak po prostu na zasadzie kto ma działkę, ten buduje. Ale nawet tam, gdzie są takie miejscowe plany, chociażby niedaleko nas, tutaj na Mokotowie jest piękne osiedle pod Skocznią, gdzie są jakby piękne aleje widokowe, tereny zielone i tak dalej. I tam i tak samorząd nie zaplanował budowy przedszkola, chociaż jest tam działka wolna, z takim założeniem, no, że są te przedszkola właśnie w innych dzielnicach, a w razie czego no, to sobie poradzą mieszkańcy, bo przecież są przedszkola prywatne.
5: Ale o co właściwie chodzi w państwa postulatach? Czy chodzi o to, żeby po prostu utrzymywać każdą placówkę niezależnie od liczby dzieci, które do niej chodzą?
10: Nie, nie. I to nie jest w związku z zamykaniem przedszkoli. To też chcę powiedzieć, bo oczywiście przedszkola były zamykane, będą w najbliższych latach. Ja mam świadomość, że tak jak pani redaktor mówiła, są takie rejony w Warszawie, gdzie tych dzieci faktycznie nie ma i gdzie faktycznie te przedszkola są puste. Bo tam trzeba jeszcze dodać, że na przykład jak chodzi o Śródmieście w Warszawie, to poza tym, że jest odpływ młodych rodzin ze Śródmieścia od lat już długich, to jeszcze na dodatek jest praca zdalna, więc jeszcze ci, którzy do 2020 jeździli do pracy, ale dobra, to zostawiam już jakby kropka, bo to jest jakby mogę wejść ten długi wątek. Tu chodziło mi dużo bardziej nam o zamykanie grup w przedszkolach. To znaczy mam taką sytuację, że mamy przedszkole, które ma cztery sale, cztery grupy, ma odpowiednią ilość pedagogów, tak? Ma tam, nie wiem, po dwie nauczycielki jest na grupę, jeszcze cała ta obstawa. No i tak jak do tej pory tam się zapisywało, nie wiem, 30 tych dzieci, no i część się przedostawała, część nie, była zawsze ta 25, bo to była 25 jest w ustawie zapisana maksymalną liczbą dzieci, którą może przyjąć przedszkole do grupy, tak? Jest od 3 do 25. No i Warszawa się trzyma kurczowo tych 25. Dopóki tych dzieciaków było więcej, to było logiczne. W tym momencie mamy takie sytuacje, jak na przykład w przedszkolu na ulicy Portofino na Stegnach zapisuje się 17 dzieci. No i co robi w tym momencie dzielnica? Dzielnica mówi, że nie otworzymy tej grupy, bo jest za mało dzieci. Mhm. I komunikacja miasta jest taka, mamy mnóstwo wolnych miejsc, bo właśnie tu się zapisze 15, tu 18, tu coś tam. No i jak się pododaje to do 25, to są te wolne miejsca. Tylko potem porównamy to, jak wygląda na przykład w przedszkolach prywatnych, gdzie te grupy mają 10, 12, 15. Jakie są zalecenia, jak chodzi o właśnie liczność grup dla młodszych dzieci. Myśmy się skupili w tej petycji już szczególnie na tych młodszych rocznikach, bo po pierwsze one są mniej liczne, a po drugie trzylatki potrzebują mniejszej grupy. To jest dla nich potrzebne rozwojowo, żeby mieć bardziej tą grupę taką poznaną, znajomą, blisko, nie? A nie wtłaczać ich do 25-osobowych grup. Więc to, co, o to, co nam chodzi, to mamy nauczycieli, mamy pedagogów, mamy salę, to otwierajmy. To znaczy nie liczmy tak tych groszy, żeby docisnąć, bo w przedszkolu na Portofino rozwiązano to tak, że kilkoro dzieci przyjęto do starszaków, więc te maluchy będą chodziły ze starszakami, z czterolatkami, a reszta miała szukać gdzieś indziej miejsca.
5: To też nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Pan mówi, że trzeba znaleźć dodatkowe fundusze. Z Gazetą Wyborczą ostatnio rozmawiał wiceburmistrz Mokotowa, który mówił, że gdyby w jego dzielnicy miała się zmniejszyć liczba dzieci we wszystkich grupach, to trzeba by było utworzyć o 44 grupy więcej i wydać około 25 milionów złotych więcej w skali roku. To jest taki koszt, który Warszawa powinna ponosić?
10: Tak, to jest zdecydowanie koszt, który Warszawa powinna ponosić. To jest koszt, który zresztą też dostałem w odpowiedzi na moją interpelację. Przeliczyliśmy to na samą Warszawę, to są koszty rzędu 250-300 milionów. To jakby powiedzmy, bo jakby okej, okay, dla zwykłego słuchacza wszystkie liczby powyżej paru milionów brzmią jak ogromne liczby, tylko przypomnijmy sobie o tym, że Warszawa ma 30-miliardowy budżet. To znaczy Warszawa wydaje miliardy, w tym wydaje na przykład miliard złotych rocznie na prywatne przedszkola. To jest coś, o czym wiele osób nie wie, ale na mocy obecnej ustawy, która wprowadziła, jakby obowiązuje w Polsce mechanizm dotacyjny, w którym samorządy muszą utrzymywać przedszkola prywatne także. To jest, no, jakby ludzie są zaskoczeni, bo płacą 1500, 2500 czesnego, a drugie tyle samo dostaje na każde dziecko przedszkole prywatne. Więc Warszawa płaci miliard złotych rocznie na przedszkola prywatne, więc wydaje mi się, że wydanie tych 200 milionów złotych, 250 milionów złotych na ten system, to nie jest aż tak duży wydatek. Ale znowu, jakby my nie postulujemy tego, żeby mechanicznie teraz wszystkie dzieci się uczyły wszędzie w tych 15-osobowych grupach, bo no nie mamy chociażby pedagogów tyle. Tu chodzi wyłącznie o to, żeby nie zwalniać teraz pedagogów i nie dociskać tych dzieci kolanem, tylko pozwalać tam, gdzie się zbierze mniej dzieci, żeby otworzyć grupę, gdzie jest mniej dzieci.
5: Według informacji z początku tego roku 2026 wakatów w edukacji przedszkolnej w stolicy było aż 170, więc to są naprawdę ogromne liczby. No, ja rozumiem, że państwa odpowiedź brzmi, że skoro dzieci jest mniej, to wykorzystajmy to i zmniejszajmy grupy. Ale może problemem takim kluczowym właśnie nie jest sama liczba dzieci w grupie, tylko liczba osób, które się tymi dziećmi zajmują.
10: No właśnie nie do końca, bo w zeszłym roku Warszawa, w sensie w ramach tej redukcji, bo te redukcje grup postępują już z roku na rok, mieliśmy ubytek 100 etatów, ale tylko 50 wakatów. To znaczy, że myśmy stracili z tego systemu 50 pedagogów, więc to nie jest tylko tak, że teraz, no bo ja się też spotykałem, znaczy moja historia z przedszkolami jest oczywiście osobista, no bo raz, że jestem tym radnym, ale też mam dzieci w wieku około przedszkolnym i przechodziłem proces zamykania tych grup na własnych dzieciach i też dopychania tych grup do wręcz 20-osobowych grup, więc jakby ja prowadziłem tę dyskusję w pewnym momencie z pozycji i radnego, i rodzica, bo też miałem poczucie jakiegoś zupełnego rozjazdu rzeczywistości, które ja słyszę na posiedzeniach Rady Dzielnicy. piwnicy i temu, co ja słyszę w przedszkolu, bo ja miałem taki moment, w którym dowiedziałem się od pani dyrektor, że ona dostała polecenie od burmistrza właśnie, o którym pani mówiła, wiceburmistrza Mokotowa, no że, znaczy może raczej, dostała informację, że nie będzie miała pieniędzy na dwa etaty i ona wiedziała, że musi zwolnić dwóch nauczycieli. Jak ja zapytałem, czy są jakieś zwolnienia nauczycieli na Mokotowie, to dostałem odpowiedź, że absolutnie nie. No ale ja mówię, no ale są. No to mówią, no to dyrekcja zwalnia. No ale dyrekcja nie dysponuje własnymi środkami finansowymi. To jest bardzo wygodne dla polityków, bo nasz burmistrz Kolimowski uwielbia się tym zasłaniać, że no jeśli co złego to dyrektorzy, co dobrego to on zawsze jest. Znaczy, jeśli są zwalniani nauczyciele, no to dyrektor zwalnia. No ale nie zwalnia z własnej woli, tylko zwalnia dlatego, że nie ma tych środków. I to, co jest właśnie bolesne w tej całej sytuacji, że oczywiście są wakaty. Wakaty są bardzo często w tych właśnie takich, można powiedzieć, przepełnionych przedszkolach na nowych osiedlach. Natomiast są przedszkola, które zwalniają właśnie pedagogów i ci pedagodzy nie wiedzą, te nauczycielki nie wiedzą często, co zrobić dalej, no bo jakby one dostają ofertę pracy, bo zawsze jest jakby, że dostają ofertę pracy, ale czasem dostają ofertę pracy w ułamkach w różnych miejscach. Czasem dostają ofertę pracy u dyrekcji, z którą wiedzą, że się bardzo ciężko współpracuje, jakby ze względów osobistych, nie chcą tego kontynuować. Dostają oferty pracy na drugim końcu Warszawy, gdzie też jakby z tym kompletnie nie po drodze. I znam historię takich nauczycielek, które po prostu mówią, no pasja, dziękuję, jakby no nie chcę uczestniczyć w tym systemie, który mnie tak traktuje. Zmieniają tą pracę, czy przechodzą do szkół, czy w ogóle zmieniają zawód, bo tak naprawdę w Warszawie no, osoba wykształcona na poziomie ma mnóstwo możliwości, a trzeba pamiętać, że nauczycielki przedszkolne to jest elita nauczycieli. To wbrew takim, to nie są tam takie panie opiekunki, tylko to są pedagożki po studiach magisterskich, dodatkowymi certyfikatami, które no pracują, no można powiedzieć, po młodzieżową, w hardkorowych warunkach, świetnie sobie radzą, a potem dostają wymówienie.
5: No to w czym jest problem? Dlaczego Warszawa nie chce tego zrobić?
10: No dlatego, że Warszawa nie myśli strategicznie. No moim zdaniem Warszawa liczy po prostu każdy grosik i liczy tym Excelem i kalkuluje z pół roku na rok. No w sensie brakuje takiego myślenia i to bardzo przebijało w rozmowach z panią prezydent Kaznowską, która się tym zajmowała wcześniej. No takie, to było takie wyłącznie księgowe myślenie i był argument w pewnym momencie, który ona podjęła, no że my nie możemy płacić więcej na te przedszkola publiczne, bo przecież wzrosną wtedy dotacje na przedszkola prywatne. Bo faktycznie to jest chore moim zdaniem, ale jest taki mechanizm w tej obecnej ustawie, który powoduje, że każda, że tak powiem, złotówka więcej na dziecko w przedszkolu publicznym to jest 75 groszy trzeba dać na dzieci w przedszkolach prywatnych. Ja się z tym nie zgadzam, ale też jestem samorządowcem, jestem radnym dzielnicy, jakby czuję, że to jest jakby dyskusja na wyższym poziomie tym politycznym, która moim zdaniem powinna się odbyć. Były takie, wiem, próby, no lobby też przedszkoli prywatnych jest dosyć silne i się tak powiem, że tak powiem, ucięło tą dyskusję w zarodku, bo na poziomie Sejmu były takie zastanawianie się w zeszłym roku, czy nie zmienić jakoś tej ustawy, żeby to takie nie było bezpośrednie. Ale niezależnie już od tej ustawy, to ja kalkuluję w ten sposób. Nawet jeśli mamy ten mechanizm dotacji na przedszkola prywatne, to jeśli my poprawimy warunki w przedszkolach publicznych, to odzyskamy sporo dzieci z przedszkoli prywatnych.
5: A czy to jest tak, że my spotkamy się za 2-3 lata, pewnie pana dzieci podrosną i może zainteresowania się zmienią i będziemy dyskutować o takich samych problemach, tylko związanych z edukacją już i z klasami, które miałyby mieć 15 na przykład osób?
10: Nie, no na pewno, w sensie na pewno jest tak, że roczniki te tak zwanego niżu, rzeczywiście, no pytanie, czy będzie odbicie z tego niżu, no w sensie tych kolejnych spadających roczników, bo to jakby to jest od 21 do 25 roku, rok po roku. To są dokładnie dzieci, które są teraz w przedszkolach, albo będą szły do przedszkoli zaraz, więc to są dzieci, które już za rok, za dwa będą w szkołach, więc za rok, za dwa zacznie się ten sam proces w szkołach publicznych. Jak najbardziej, w szkołach publicznych no problem, że tak powiem, wakatowy jest jeszcze poważniejszy, jest tam dużo jeszcze innych tematów związanych z reformami, to już jest na inną dyskusję, więc myślę, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Tak?
5: Jacek Grzeszek, radny Mokotowa z Miasta Jest Nasze, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie.
5: Informacje o 14.20, a po nich wracamy z Zapytam Inaczej.
11: Reklama.
12: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
25: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
26: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska uwzględni materiały przekazane przez Polskę w dochodzeniu prowadzonym przeciwko Mecie. Rzecznik komisji wytknął jednak Polsce, że nie wdrożyła w pełni aktu o usługach cyfrowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skierował do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie kary na platformę Meta w wysokości 250 milionów euro. Już jutro rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przed końcem sierpnia musi on trafić do Rady Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września. Rumuński dyplomata w Moskwie został uznany za persona non grata, poinformował rosyjski resort spraw zagranicznych. Według ministerstwa jest to odpowiedź na wcześniejszą decyzję Bukaresztu o wydaleniu z Rumunii jednego z członków rosyjskiej misji dyplomatycznej. Decyzja ta była konsekwencją naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
17: Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Leci z nami pilot. To hasło, które będzie towarzyszyć nowemu sezonowi Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. To hasło nawiązuje do trwającego wiele miesięcy sporu wokół obsady stanowiska dyrektora oraz do poprzedniego sezonu, który teatr opisywał hasłem "Spokojnie, to tylko awaria". W planie jest 6 premier. Pierwszą z nich będzie powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza, zaplanowany na początek grudnia. Uczestnicy 5. Międzynarodowego Kursu Dyrygenckiego imienia Grzegorza Fitelberga wystąpią jutro podczas koncertu finałowego Filharmonii Śląskiej. W programie znajdą się utwory Rossiniego, Mozarta i Beethovena, a solistką będzie klarnecistka Agata Piątek. Koncert zakończy 5-dniowy kurs prowadzony przez brytyjskiego dyrygenta Christophera Warrena Greena. W jego trakcie 12 uczestników brało udział w warsztatach, próbach, nagraniach i konsultacjach dotyczących wykonania. Program Kultura w Drodze zawita do Gniezna. W Centrum Kultury Scena to Dziwna 12 września koncert kameralny Oblicza Carmen wystąpi zespół artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu.
19: Jest to realizacja programu, który jest dotowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Carmen praktycznie wszyscy znają, to bohaterka opery Bizeta, bardzo inspirująca kobieta, która mówiła, że miłość jest wolnym ptakiem, taka, która tej miłości szukała, chociaż była postrzegana jako uwodzicielka i bardzo sprytna postać. Myślę, że to będzie doskonały wieczór na rozpoczęcie sezonu kulturalnego, bo ten też właśnie wtedy startuje w Centrum Kultury Scena to Dziwna.
17: Mówiła dyrektorka Centrum Kultury Lidia Łączne. Teatry z Polski, Argentyny i Macedonii wezmą udział w Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim, który w październiku odbędzie się w Radomiu. To jedno z najważniejszych wydarzeń nowego sezonu artystycznego Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego. Na festiwalu pokazany zostanie spektakl Przeciw w adaptacji reżyserii Mikołaja Grabowskiego według Ferdy Durkę i Dzienników Gombrowicza. Jesienią na dyski powrócą również popularne tytuły z ubiegłych sezonów, a w sylwestrową noc publiczność zobaczy farsę Umrzeć ze śmiechu Paula Eliota.
18: W całym kraju dziś więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na Podlasiu do 26 na południu i zachodzie.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której teraz zajmiemy się referendum na Islandii. Islandczycy zdecydują, czy chcą wrócić do rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Sondaże pokazują niemal idealny remis, więc wynik jest dosyć niepewny. Co o nim może przesądzić, opowie mi i państwu dr Damian Szacawa. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
5: Z Instytutu Europy Środkowej i z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Panie doktorze, dlaczego Islandia wróciła właśnie teraz do tematu, który parę lat temu został tak bardzo zdecydowanie odłożony?
21: Islandia, Islandczycy w zasadzie zagłosują, oni już głosują, no bo to referendum, wcześniejsze głosowanie zaczęło się no dokładnie miesiąc temu, 27 lipca. Pójdą do wyborów w sobotę, 29 sierpnia. I dlaczego? No głównie dlatego, że taka była obietnica koalicji rządowej, która od grudnia 2024 roku rządzi Islandią, czyli mówimy tutaj o koalicji centrolewicowej, premier Frostadottir. No i krótko mówiąc, jest to podobna sytuacja, jaka miała miejsce w 2013 roku, gdzie mieliśmy również zmianę rządu, który wtedy zawiesił negocjacje.
5: Tak, jak mówi się o tym problemie, który Islandia ma z tym, żeby do Unii Europejskiej wejść, bo przecież te negocjacje wtedy zostały zawieszone już na całkiem zaawansowanym poziomie, to tą największą przeszkodą dalej są ryby, rybołówstwo, bo to produkty rybne i morskie odpowiadają za około 40% eksportu na Islandii. Czy to jest problem, który da się przejść? Czy można sobie wyobrazić to członkostwo Islandii na przykład bez specjalnych zasad dotyczących rybołówstwa?
21: Osobiście uważam, że nie, dlatego że, jak pani redaktor słusznie zauważyła na początku naszej rozmowy, obecnie referendum jest w sprawie wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Negocjacji, które zostały zawieszone w 2013 roku i tak naprawdę nigdy formalnie nie zakończone, chociaż rząd islandzki prosił Komisję Europejską o to, aby nie traktowała Islandii jako państwa kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. I faktycznie w 2013 roku te negocjacje były dość zaawansowane, bo może przypomnijmy, że 11 rozdziałów, wtedy to były rozdziały, zostały tymczasowo zamknięte, 16 otwarto i nie zamknięto, natomiast nie otwarto 6. Spośród tych 6 Islandia nie przedstawiła stanowiska w 4, no i tam było między innymi rybołówstwo. A to jest znowu bardzo ważna część gospodarki. Pani redaktor wspomniała o tych 40%, ale to jest również ważny pracodawca. I ja bym dodał jeszcze coś więcej, to znaczy to jest sektor, który ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także jest wykorzystywany jako argument przeciwników i to się wiąże oczywiście z kwestią kontroli nad obszarami połowowymi Islandii w ramach jej wyłącznej strefy ekonomicznej, która ma ponad 750 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc to jest to bardzo istotny argument. Żadne inne państwo, które kandydowało kiedykolwiek do członkostwa w Unii Europejskiej, nie było tak mocno uzależnione od tego sektora, którym jest rybołówstwo. No i teraz pytanie, czy w ramach negocjacji już nie w ramach rozdziałów, ale w ramach klastrów, czy po stronie Unii Europejskiej będzie uda się tak jakby znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli zachować Islandczykom kontrolę nad obszarami połowowymi, nad kwotami połowowymi, nie dzielić się tymi kwotami z państwami innymi, państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Komisarz Kos zadeklarowała, że jak najbardziej widzi takie rozwiązanie, natomiast diabeł tkwi w szczegółach i tak naprawdę dopóki my nie będziemy znali stanowiska Islandii w tym zakresie i nie znamy stanowiska Unii Europejskiej, to bardzo trudno tutaj wyrokować, jaki będzie efekt końcowy. Znaczy, może tylko dodam, że o ile te sondaże są zbliżone, jeśli chodzi o zwolenników i przeciwników wznowienia rozmów, ja bym powiedział, że jest delikatna, utrzymuje się w dalszym ciągu delikatna przewaga zwolenników wznowienia negocjacji pomiędzy Islandią a Unią Europejską. O tyle to nie przesądza w żadnym aspekcie tego, czy Islandia będzie państwem członkowskim, czy też nie. Nawet jeżeli teraz powie tak, to później kwestia zakończenia negocjacji i ustalenia warunków wejścia będzie tutaj decydująca. A na końcu oczywiście jest kwestia jeszcze decyzji obywateli. No i możemy wskazać tutaj na kazus chociażby norweski. Norwegowie dwukrotnie odrzucili wynegocjowane warunki porozumienia wejścia do Unii Europejskiej, a nie są tak bardzo mocno uzależnieni od rybołówstwa jak Islandczycy.
5: Z drugiej strony wydaje mi się, że Norwegowie, jeśli chodzi o te sondaże, to mają dużo mniejszy stopień poparcia wstąpienia do Unii Europejskiej niż na Islandii, ale bo tak powiedzieliśmy, co jest na jednej szali, czyli ta gospodarcza część, no a co na drugiej szali jest Donald Trump?
21: Tak, to znaczy w skrócie można powiedzieć, że Donald Trump plus, bo to plus to są kwestie bezpieczeństwa, bo to jest coś, co jest nowego i coś, przynajmniej jeśli mówimy o takim bezpieczeństwie tradycyjnym, militarnym, o kwestiach geopolitycznych, to tego nie było w latach 2009-2013. Teraz jest. Islandczycy sami zauważają, i tutaj mowa jest zarówno o raportach parlamentarnych, jak i raportach różnego rodzaju think tanków, ośrodków akademickich, że to geopolityczne położenie Islandii, które przez wiele lat było źródłem jej bezpieczeństwa, dziś jest główną przyczyną jej narażenia na zagrożenia zewnętrzne. Islandczycy są przekonani, że zostaną wciągnięci w potencjalny konflikt w Europie, pomimo tego, że nie są członkiem Unii Europejskiej. To oczywiście wynika zarówno z tego, jak bardzo mocno są powiązani z gospodarką europejską, ale także no, trzeba pamiętać o tym, że są częścią NATO. No i to jest ten jeden element. To strategiczne położenie.

0: otrzeźwienia, powiedziałbym w ten sposób, nawet potęgowany tym, że prezydent Trump swego czasu w Davos pomylił Islandię z Grenlandią kilkukrotnie, co oczywiście nie ułatwia budowaniu takiej pewności. I może kończąc ten wątek, Unia Europejska tutaj dla zwolenników rozpoczęcia tych negocjacji, a później de facto przystąpienia Islandii do Unii Europejskiej, jawi się jako taki stabilny partner. Stabilny partner zarówno pod względem gospodarczym, i to jest mniej więcej ta sama argumentacja, która była kilkanaście lat temu, 2009 rok, kiedy Islandia złożyła wniosek po kryzysie finansowym. No a teraz Islandczycy widzą, że państwa europejskie, europejscy członkowie NATO kładą duże kwoty, duże inwestycje w swoje zbrojenia, w uniezależnienie się poniekąd od gwarancji amerykańskich i od polityki amerykańskiej, więc jawią się też jako taki stabilny partner na tym, w tej płaszczyźnie bezpieczeństwa.
1: Ale czy to Islandia bardziej potrzebuje Brukseli, czy Bruksela bardziej potrzebuje Islandii?
0: No to jest dobre pytanie i wydaje mi się, że to jest poniekąd trochę sytuacja obopólnych korzyści. To znaczy z jednej strony oczywiście Islandia potrzebuje Unii Europejskiej, ponieważ jest powiązana z Unią Europejską, chociażby w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyjmuje około 70-80% przepisów, które są wytwarzane w Brukseli, czy to w parlamencie, czy w komisji. Jest częścią strefy Schengen, uczestniczy w jednolitym rynku, w swobodzie przepływu osób, towarów, usług kapitału. Jest także częścią regulacji dublińskiej. A więc tak naprawdę stosuje około 75% tego prawa unijnego.
1: Ale jego nie tworzy.
0: Jednocześnie, dokładnie, a jednocześnie nie uczestniczy w jego stanowieniu. Więc to jest ten argument, który przedstawiają zwolennicy negocjacji i tego, żeby wpływać na swój los. I to jest jedna kwestia. Natomiast z punktu widzenia Unii Europejskiej, to jest oczywiście, możemy mówić tutaj o zainteresowaniu Unii Europejskiej tym obszarem arktycznym i wzrostem znaczenia Arktyki. Tutaj Islandia jest jak najbardziej takim położenie Islandii jest tutaj kluczowe, ale możemy także się zastanowić troszeczkę bardziej na temat tego takiego momentu w polityce rozszerzenia Unii Europejskiej i przeniesienia go z Bałkanów i Europy Wschodniej, tutaj głównie Ukrainy i Mołdawii, na państwo, które jest jednak znacznie lepiej rozwinięte pod względem gospodarczym, społecznym i pod względem chociażby implementacji przepisów prawa i stosowania zasad demokratycznych.
1: No i co wtedy, kiedy Islandia zagłosuje na nie? Ta Islandia, która przecież jest bogata, stabilna i bardzo europejska kulturowo, i okaże się, że ona nie widzi wystarczających powodów, żeby zostać członkiem Unii Europejskiej. To jest takie pytanie, z którym zostaniemy po tym weekendzie. W sobotę referendum na Islandii, referendum w sprawie decyzji o rozpoczęciu, o wznowieniu negocjacji z Unią Europejską. Opowiadał o nim dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej i z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Teraz informacje TOK FM, a po nich Patrycja Maciejewicz zaprosi Państwa na EKG.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Promocja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że obecnie trwa zabezpieczanie środków, które mają trafić na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych w aferze upadłej giełdy.
4: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych.
3: Sprawa Radosława P. jest jednym z wątków całej afery. Z medialnych ustaleń wynika, że chodzi o przyjęcie przez szefa PKOL-u wartościowego zegarka od szefa giełdy Przemysława Krala w zamian za wstawienie się u byłego prezesa UOKiK-u, a w sprawie możliwe są kolejne zatrzymania. To nieoficjalne informacje, których prokurator Żurek ze względu na dobro śledztwa nie chce potwierdzać. Minister sportu Jakub Rudnicki wezwał właśnie Radosława P. do złożenia dymisji. Rząd zajmie się jutro projektem budżetu na przyszły rok. Projekt do końca miesiąca musi trafić do Rady Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk powiedział wcześniej, że obecna sytuacja budżetowa jest bardzo wymagająca, a Polska ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy. Wśród nich wymienił wydatki na bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy. Przypomniał, że Polska wydaje około 5% PKB na obronność, czyli średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Szef rządu zapowiedział też, że w przyszłorocznym budżecie wydatki na ochronę zdrowia wzrosną o 17 miliardów złotych. Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, spotkał się dziś z doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej. Tematem rozmowy z Jurijem Uszakowym była aktualna sytuacja międzynarodowa, poinformowała Stolica Apostolska. We wtorek arcybiskup Gallagher rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem. Dwie, trzy, a może cztery. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
5: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
6: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
5: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
7: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
5: Jaga zagra o 18, Górnik o 18.45, Raków o 19, Lech o 20. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: A więcej informacji w TOK FM o 15. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, we wschodniej połowie kraju wzrastające okresami do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie, okresami porwisty, wschodni i południowo-wschodni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
9: Jest już godzina 14.44, to popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studiu jest Joanna Sosnowska, współautorka podcastu Techstorie w TOK FM.
10: Dzień dobry.
9: Dziennikarka wieloletnia Gazety Wyborczej, dziennikarka technologiczna.
10: Dzień dobry.
9: Spotykamy się, żeby porozmawiać o batalii Rafała Brzoski z Metą, w którym Rafał Brzoska próbuje zwalczyć proceder wykorzystywania jego wizerunku w reklamach o poszukańczych reklamach, które są publikowane między innymi na Facebooku i na Instagramie. Być może dla wielu osób to jest taka historia z życia wysokich sfer, bogatych ludzi i właściwie to może nas nie interesować, bo nie widzimy tych reklam, nie klikamy w nie. Natomiast ty jesteś dziennikarką, która od lat bada ten proceder oszustw w internecie. Zbierasz materiały na ten temat, piszesz książkę i wiesz, jaki biznes stoi za tymi reklamami.
10: My się tym możemy nie interesować, ale prawda jest taka, że nieustannie każdy z nas jest na celowniku tych osób. I prawda jest taka, że nawet jeżeli do tej pory nie widzieliśmy żadnej reklamy z umownym Rafałem Brzoską, albo z umownym Karolem Nawrockim, albo Rafałem Trzaskowskim i tak dalej, i tak dalej, to prędzej czy później taką zobaczymy. I co więcej, jest duża szansa, że któraś nas na tyle zainteresuje, że zostawimy tam swoje dane. A jak zostawimy tam swoje dane, to jest tak, że to jest tak, jakby przestępcy włożyli nogę w nasze drzwi. Już tylko nas teraz muszą zainteresować i muszą nas na tyle zachęcić, żebyśmy sięgnęli po portfel.
9: Reklamy są bardzo sugestywne, powiedziałabym tak. To znaczy widzimy wizerunek osoby, którą rozpoznajemy, bo jest to na przykład Rafał Brzoska albo Adam Glapiński, który jest wyprowadzany w kajdankach z jakąś smutną miną. Mamy policjantów wywieszających dom. I myślimy, co tam jest ciekawe. To znaczy, że te reklamy działają. To znaczy, jeżeli one są w takie publikowane, to znaczy ludzie w to klikają. Ale po co to wszystko? Powiedziałeś, że zostawiamy swoje dane. Czyli co, klikamy w reklamę, która mówi o zatrzymaniu Rafała Brzoski i potem dajemy się złapać na to, że ktoś nam mówi, że będziemy inwestować zyskownie? To tak trochę mi się nie skleja.
10: A powinno, dlatego że to wszystko jest najbardziej przemyślane przestępstwo, z jakim się zetknęłam kiedykolwiek. Cała ta reklama ma na celu wywołanie w tobie takiego poczucia, że po pierwsze stoisz przed niebywałą okazją, taka, która się nie zdarza. Po drugie, że trzeba reagować bardzo szybko, bo to jest czasowo ograniczona oferta. Po trzecie, że jest bardzo mało miejsc. W związku z czym, jeżeli ty się teraz nie zdecydujesz, no to ktoś inny zajmie twoje miejsce, no i po prostu ta wielka okazja ci przeleci koło nosa. A ja to nawet konsultowałam z psychologiem. Jest coś takiego, że my bardziej cierpimy ze względu na potencjalną stratę, niż ze względu na potencjalne zyski. Czyli jakby bardziej psychologicznie byśmy przeżywali to, że właśnie nie zarobimy, jaka będzie dobra kwota, 6 milionów złotych, niż gdybyśmy mieli zyskać 6 milionów złotych. Sprawdzone badaniami.
9: No dobrze, ale to powiedz jeszcze raz. My klikamy w reklamę, tam jest jakaś strona, jest napisane, żeby zostawić swoje dane osobowe, my je zostawiamy, ktoś do nas dzwoni, tak? I do nas i mówi nam o tej okazji, mówi nam o tej ograniczonym czasie, ograniczonej ilości możliwych osób, które mogą zainwestować i manipuluje żebyśmy zdecydowali się na tę inwestycję, tak?
10: Tak, działa to dokładnie w ten sposób. Co więcej, w 90% przypadków, jak zostawimy te swoje dane, to telefon zacznie dzwonić już po 2 minutach, dlatego żebyś nie miała czasu zmienić zdania.
9: No bo jeżeli... I zastanowić się, czy to miało sens, czy
10: tak,
9: nie.
10: Tak, dokładnie tak. Albo pogadać z kimś, kto mógłby wpłynąć na twoją opinię. Więc telefon dzwoni od razu. I po drugiej stronie jest bardzo miły pan albo bardzo miła pani, która przedstawia ci ofertę, ale jej zadanie też polega na tym, żeby ocenić ciebie, jaka ty jesteś i ile masz w portfelu, jaką masz rodzinę, czy masz długi, czy masz na karku komornika. W związku z tym to wszystko pozwoli w przyszłych rozmowach, bo oni oczywiście liczą na to, że będą przyszłe rozmowy, wydoić, mówiąc brzydko, z ciebie jak najwięcej. Średnio osoba, która zostawiła taki namiar i wpłaciła pierwszą kwotę, to jest około 1000 zł.
9: Czyli to jest takie delikatne.
10: To jest wpisowe, tak. Dla call center to jest żaden zysk, ale to też uruchamia w tobie taki mechanizm, no dobra, to już zainwestowałam ten 1000 zł, widzę jak to rośnie, bo po tygodniu to już będą na przykład 3000, żaden bank nie da takiego zwrotu, więc uruchamia to chęć dalszego inwestowania. I średnio taka osoba, która wpłaci ten 1000 zł, zainwestuje 100 tysięcy. Swoich pieniędzy, nie swoich pieniędzy, pożyczy od znajomych, pożyczy w banku.
9: A powiedz, bo w artykule, który opublikowałaś w Gazecie Wyborczej, dowiadujemy się z niego, że rozmawiałaś też z ludźmi, którzy prowadzą taki biznes. Opowiedz o tym, co to za osoba, jak ją poznałaś i co ciekawego ci powiedziała.
10: Artur jest jednym z głównych bohaterów mojej książki. I poznałam go dość mocno przypadkiem. To była ostatnia osoba, którą poznałam, bo wcześniej poznałam ludzi z całej hierarchii call center. On jest z takiej przestępczej struktury uzupełniającej call center. Czyli on jest z firmy, która zajmuje się, mówiąc wprost, marketingiem dla call center, a mówiąc bardziej profesjonalnie, on jest z korporacji lidowej, czyli właśnie sprzedaje reklamy, publikuje te reklamy na Facebooku i sprzedaje call center te lidy, czyli namiary na nas, które sami zostawiliśmy. Ja go poznałam w Wigilię, w naszą Wigilię. Obok rodzice przygotowywali śniadanie, a ja rozmawiałam z przestępcą, który okazał się być tak fascynujący, że rozmawiałam z nim jeszcze kilka razy. To jest chłopak młody, ma 22 lata. W tym przestępczym biznesie jest od lat chyba 5 i nie wyobraża sobie innej ścieżki kariery.
9: W sensie to jest dobry zawód. Dużo zarabia?
10: Dużo zarabia. Bardzo dużo zarabia.
9: W tekście napisałeś, że on podaje takie liczby dotyczące tego, ile musi zainwestować i ile zarabia. Że w jeden miesiąc wydał 150 tysięcy dolarów na reklamy te różne z Rafałami Brzoską czy z Adamami Glapińskimi i zarobił 800 tysięcy. Czyli 800 tysięcy zapłaciły mu jakieś call centers za kontakty do ludzi, którzy nabrali się na te reklamy.
10: Tak. Tak.
9: Ile kosztuje jeden kontakt, czyli dane osobowe, numer telefonu do jednej osoby?
10: To zależy, jak to liczyć. Dla Artura to jest koszt 30 dolarów, bo tyle on musi wydać, żeby namówić ciebie na to, żebyś zostawiła ten swój namiar. Czyli musi tam sobie poeksperymentować z grafiką, albo z wideem, albo z tym, co będzie napisane na samej reklamie, albo z tym, co będzie napisane w artykule jakimś fałszywym, który się będzie potrzebował pod jakąś stronę. Dla niego to jest koszt 30 dolarów. To jest troszkę ponad 100 zł, 110 z haczkiem. Bardzo mało. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, którą później ma taki namiar na jedną osobę z Polski, którą chciałoby zapłacić call center Arturowi, to jest 170 dolarów. I takie lidy kosztują różnie w zależności od tego, skąd są, mówiąc brutalnie. No bo kraje mają różną zamożność. Więc lead z Polski kosztuje call center 170 dolarów. Lead z Niemiec kosztuje 400, 500, ale już na przykład lead z Szwajcarii 1500.
9: Czyli to jest drogocenna wiedza, numer telefonu do bogatego Szwajcara.
10: Bardzo, tak.
9: Mhm. A powiedz, bo to oznacza, to wszystko, co mówisz, oznacza, że to nie jest tak, że ktoś nam się włamuje na konta i zabiera nam pieniądze. My sami jesteśmy w stanie te pieniądze przelać przestępcom i jesteśmy przekonani, że to jest dobra decyzja.
10: Bo tak dokładnie jest. Ja często używam takiego porównania, że to kiedyś nam się przestępcy włamywali na komputery, kiedyś nam hakowali te konta, a teraz hakują nas samych. I teraz hakują ten nasz zmysł rozsądku i potrafią nas tak zahipnotyzować, że naprawdę ludzie w tym tracą całe majątki. Rzadko jest tak, że ktoś się zatrzymuje na przykład na 30 tysiącach. Mówimy tutaj raczej o setkach tysiącach. Ja znam przypadki ludzi, którzy potracili 1 000 000 złotych albo i więcej. Takie bardzo ostrożne szacunki z Narodowego Banku Polskiego mówią, że przestępstwa oparte na manipulacji w ciągu roku kosztują Polaków 530 milionów złotych, ale to chyba jest dość mocno niedoszacowane.
9: A czy ten biznes, który badasz, czy on wygląda jak przestępstwo, czy wygląda, ile w tym biznesie jest prawdziwego biznesu? Mam na myśli to, jak ta struktura działa, czy ona przypomina korporację, czy ona sama powiedziała, że tworzy struktury. Mhm. Jakbyśmy popatrzyli takim tradycyjnym spojrzeniem jak na korporację, na ile to jest podobne?
10: W 100%. Tam jest wszystko tak jak w korporacji, włącznie z tym, że w korporacjach są owocowe czwartki, a tam są jakieś imprezy z pizzą albo z alkoholem, albo jakieś wyjazdy takie integracyjne.
9: Motywacja pracowników.
10: Tak, absolutnie. Do tego jest ścisła hierarchia, no bo to jest przestępczość zorganizowana, tylko to jest taka zorganizowana do kwadratu. To znaczy tam jest bardzo ścisła hierarchia. Bardzo często jest tak, że call center jest w jednym miejscu, ale boss jest w zupełnie innym miejscu, kompletnie w innej części świata i po prostu tylko pobiera pieniądze i call center jest dla niego czymś zbywalnym. On to po prostu outsourcuje w miejscu, w którym prawo, w którym państwo abdykuje w jakimś sensie. I jeżeli to konkretne call center przestanie mu przynosić pieniądze, to założy sobie call center w innym miejscu, w którym prawo jest równie luźno przestrzegane.
9: Na koniec powiedzmy jeszcze, co Meta na to wszystko, bo nie wierzę w to, że jeżeli ty wiesz takie rzeczy, to Meta jako wielka firma nie zdaje sobie sprawy, że taki biznes na jej terenie też się odbywa. Jakie Meta ma podejście?
10: To będzie bardzo krótka wypowiedź, bo Meta nie udowodniła do tej pory, że chce walczyć z tym procederem w jakiś zaawansowany sposób. Ja wiem, że w Polsce jest badaczka, która pracuje dla NASK-u, czyli dla organizacji, która dba o to, żeby polski internet był bezpieczny, która opracowała cały system rozpoznawania deepfake'ów, rozpoznawania tych umownych, fałszywych Rafałów Brzosków i wszystkich innych, których wizerunki są wykorzystywane. Rok temu to było 400 takich osób, różnych z przestrzeni publicznej. 400 wizerunków było w ten sposób wykorzystywanych. Więc jeżeli polska badaczka jest w stanie stworzyć system, który automatycznie wykrywa deepfake'i i potrafi stworzyć ten system w taki sposób, żeby on nie wykrywał jednego deepfake'u po drugim, tylko żeby agregował wszystkie podobne, no to nie wierzę w to, że Meta, jedna z 10 najbogatszych korporacji na świecie, gdzie pracują naprawdę świetnie opłacani specjaliści, bardzo inteligentni, nie wierzę, że nie jest w stanie zrobić tego samego.
9: A jak wiadomo, sama to Meta, znaczy może nie przyznała, ale wyciekło w jej dokumentach, że 10% jej przychodów to są wpływy z tych reklam oszukańczych. Dziękuję serdecznie. Joanna Sosnowska opowiadała nam tą fascynującą historię. Współautorka podcastu Techstory, Gazeta Wyborcza. Dziękuję.
10: Dziękuję.
9: To już koniec EKG popołudniowego, bo po nich za chwilę wraca Anna Piekutowska i zapytam inaczej, ale z nami jest teraz Wojciech Muzal, żeby uchylić rąbka tajemnicy, co po 16.
11: Dzień dobry, całkiem sporo powiem o tym, co dzisiaj w TOK 360, bo będzie oczywiście jeden z tematów dnia, zatrzymanie prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza i to jakby z dwóch stron spojrzymy się temu, bo po pierwsze, co dalej z PKOL-em, przecież szef PKOL-u skoro jest zatrzymany, no to ta organizacja musi funkcjonować dalej i musi sprawnie funkcjonować. A po godzinie 18, czyli w tej kolejnej godzinie TOK 360 będziemy pytali o takie prawne aspekty i konsekwencje. Poza tym na przykład o walce o młodych wyborców będzie.
9: Dziękuję. Teraz czas na informacje. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
8: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Reklama.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
13: ceny. Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
17: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
18: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Szef PKO jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty Radosława P. Trzeba skutecznie odwołać z funkcji, apeluje minister sportu. Szef MON przestrzega przed spekulacjami na temat celu wizyty szefa CIA w Moskwie. Od 1 września na konta emeryta trafią dodatkowe pieniądze. Prawie minuta po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Radosław P. nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Szef PKOL został rano zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Dziś może jeszcze usłyszeć zarzuty. Szef resortu wzywa zarząd komitetu, by prezesa skutecznie odwołał. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest reporter TOK FM Błażej Kulesza, którym się teraz łączymy. Błażeju, powiedz, jakie są na to szanse?
19: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny, zdaniem Ministerstwa Sportu, przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
20: Ja wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, którzy są w zarządzie, do podjęcia takich działań, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać
19: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
20: Musi dojść do zwołania tego zarządu i musi dojść do posiedzenia tego zarządu. Mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, bo my nie mamy czasu.
19: Do pytania dotyczącego obrońcy Przemysława Krala, którym jest mecenas i poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, minister sportu się nie odniósł. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
21: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
9: A Kreml zaprzecza, że wizyta szefa CIA w Moskwie miała związek z planowanym przez Rosję atakiem na terytorium NATO. Takie same zaprzeczenia płynęły z Rosji przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę. O czym teraz więcej Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
22: 4 lata temu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił tak. Apelujemy o rozsądek. Jaki sens miałoby atakowanie kogokolwiek przez Rosję? Rosja w całej swojej historii nigdy nikogo nie zaatakowała.
23: Na kogo to
22: napadać? Parę dni później Rosja dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Teraz Pieskow w podobny, tu oczywiście cudzysłów, uspokajający sposób wypowiada się na temat możliwej rosyjskiej agresji na kraj NATO.
23: Takich straszywych się.
22: Obecnie pojawia się mnóstwo alarmistycznych doniesień. Oczywiście nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością ani z intencjami Rosji. O tym, że szef CIA poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami ataku na NATO, donoszą między innymi Wall Street Journal i Politico. Donald Trump temu zaprzeczył. Stwierdził, że wizyta Johna Radcliffe'a była po części rutynowa. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
0: Jeśli urzędnicy nie dostaną precyzyjnych wytycznych, pod koniec roku w całej Polsce mogą wystąpić problemy z uzyskaniem dokumentów potrzebnych kierowcom, ostrzega Unia Metropolii Polskich. Mowa m.in. o znakach legalizacyjnych, czyli naklejkach na tablice rejestracyjne, a także o pozwoleniach do kierowania tramwajem, kartach kwalifikacji zawodowych kierowcy i międzynarodowych prawach jazdy. Wszystko dlatego, że urzędom kończą się zapasy dokumentów wyprodukowanych przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, która do niedawna je dostarczała, a instrukcji, jak zamawiać je gdzie indziej, jeszcze nie ma. O czym więcej opowie Tomasz Fęska.
4: Od tego roku PWPW jest wytwórcą wyłącznym tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, tak jak wspomniane naklejki na tablice rejestracyjne czy karty kwalifikacji kierowcy, urzędy mogą zamawiać gdzie indziej. A sęk w tym, że są to dokumenty wymagające specjalistycznych zabezpieczeń przed podrabianiem, zabezpieczeń, których nie znają sami urzędnicy, więc nie wiedzą, czego wymagać i jak opisać je w zamówieniu, wyjaśnia prawnik Unii Metropolii Tomasz Fijołek.
6: Musimy mieć jednoznaczne informacje dotyczące zabezpieczeń i wymagań wobec producentów.
4: Urzędnicy ostrzegają, że czas na rozwiązanie problemu się kurczy.
6: Z końcem roku, listopad, Warszawa, Poznań, w grudniu, Białystok, grudzień, będą nam wyczerpywać się zapasy dokumentów.
4: W tym roku umowy z PWPW kończą się 270 urzędom w całej Polsce. Resort Infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi i przekaże je samorządom w najbliższych dniach. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Prawie 2000 zł ekstra, tyle od 1 września może trafić dodatkowo na konto emeryta. Pełna kwota 14 emerytury trafi do tych, których stałe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Kto ma wyższą emeryturę, dostanie mniej, bo obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Czternastek mniejszych niż 50 zł po prostu nie będzie. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
23: Czternasta emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Czternastka jest chroniona przed zajęciem komorniczym. Pieniądze nie wliczają się też do dochodu, gdy senior ubiega się o świadczenia z pomocy społecznej lub o dodatki takie jak bon ciepłowniczy. Jutro czeka nas kolejny ciepły dzień. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie miejscami będzie wzrastać do dużego i tam po południu lub wieczorem. Możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. 22 stopnie na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 30 na południu i na zachodzie kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w wieku 97 lat zmarła Yayoi Kusama, jedna z najwybitniejszych japońskich artystek i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twórczyń na świecie. Charakterystyczne kropki, charakterystyczne konstrukcje luster, bardzo intensywne kolory. To właściwie już weszło w taką ikonografię popkulturową, ale za takim spektakularnym, za bardzo popularnym też obrazem kryje się niezwykła historia artystki, którą będzie teraz dla Państwa przybliżał dr Paweł Pachciarek. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Wykładowca Uniwersytetu Waseda w Tokio, kurator, japonista i autor książki Kusama Yayoi, Obsesja kropek. Kawał swojego życia pan poświęcił na studiowanie jej sztuki, więc podejrzewam, że to jest trudny dzień dla pana dzisiaj.
25: Tak, oczywiście. Ja zacząłem zajmować się Yayoi Kusamą od poziomu jej sztuki, od tych wszystkich działań z pogranicza sztuk wizualnych, natomiast teraz zajmuję się także jej literaturą, bo też nie wszyscy wiedzą, ale Yayoi Kusama była też bardzo popularna przez pewien moment jako pisarka. Napisała ponad 14 powieści, bo jest też jedno niedokończone opowiadanie.
24: A pan ją spotkał?
25: Tak. Miałem kilkukrotnie okazję spotkać ją. Zresztą dzięki tak naprawdę temu spotkaniu i dostępowi do studia Yayoi Kusamy udało mi się zebrać większość materiałów, które na pewno pomogły mi też w mojej karierze naukowej tam w Japonii.
24: No, dla wielu pewnie naszych słuchaczy i słuchaczek to Kusama głównie kojarzy się z tą artystką od kropek, ale to przecież bardzo zubaża jej wkład w sztukę współczesną.
25: Całkowicie. Ja muszę przyznać, że sam, kiedy po raz pierwszy pojechałem do Japonii, to było w 2011 roku, zaraz po tym dużym trzęsieniu ziemi, moje wyobrażenie odnośnie Kusamy nie było tak naprawdę różne od tego, które do dzisiaj niektórzy mają. Więc ta postać, która maluje kropki, ma czerwoną perukę, mieszka w szpitalu psychiatrycznym, więc bardzo szybko też łatwo można było ją przypasować gdzieś do konkretnego wyobrażenia, ale pamiętam, że poszedłem właśnie wtedy na wystawę jej prac z okresu tak zwanego nowojorskiego, więc głównie z okresu z lat 50. do lat 70. Z czasów właśnie, kiedy Yayoi Kusama przyniosła się ze swoimi działaniami z Japonii do Nowego Jorku. No i to, co wtedy zobaczyłem, no przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Zobaczyłem artystkę totalną, która dlatego, żeby tworzyć, podporządkowała w zasadzie całe swoje życie i jest, myślę, że jedną z tych niewielu, może nawet i ostatnich artystów, których moglibyśmy właśnie nie tylko określić mianem totalnych, ale też tych, dla których no, życie, sztuka i życie to były w zasadzie dwie dokładnie te same kategorie.
24: Często mówi się też o tym, że Kusama nawet wyprzedzała pewne nurty amerykańskiej awangardy, skoro zaczął pan mówić o tym okresie nowojorskim. Czy możemy powiedzieć, że ona, no trudno mówić o jednej z najdroższych artystek na świecie, że była niedoceniana, ale chyba była trochę niedocenianą prekursorką.
25: Jest to prawda. Jeżeli prześledzimy oczywiście tą historię sztuki, taką, którą w zasadzie kojarzymy w zasadzie najbardziej do tych lat 90., to mówienie o Yayoi Kusamie w zasadzie nie funkcjonowało w obrębie tej, powiedzmy, światowej sztuki współczesnej. Przez to, że Yayoi Kusama w latach 70. wróciła do Tokio, te działania, które wykonywała w Nowym Jorku w tych czasach, w tym właśnie okresie amerykańskim, zostały zapomniane na ponad prawie 20 lat. Zresztą to jest też ten moment, kiedy zaczęła być pisarką, żeby nie jak gdyby o niej też nie zapomnieć i też chciała wyrażać się w zupełnie inny, nowy sposób. Ale wracając do okresu nowojorskiego, należy na pewno powiedzieć o tym, że wiele z jej działań zostało też, co jest już przebadane, zaczerpnięte i wykorzystane przez innych artystów, choćby Andy Warhol, którego na pewno tapetę kojarzymy z tą krową. Została podpatrzona z innej wystawy Tysiąca jednej łodzi Yayoi Kusamy, którą przed Warholem jeszcze ona pierwsza pokazywała, więc jest też inna historia o tym, jak jej dobry kolega Donald Judd, z którym dzieliła w zasadzie przez pewien czas swoje studio w Nowym Jorku, nie wiedział, to jest oczywiście taka anegdota, którą sama Kusama lubiła powtarzać, bo muszę tutaj używać tego czasu przeszłego, mimo że jest to dość trudne, ale jest taka anegdota, kiedy siedząc razem z Donaldem Juddem w jego studiu, Donald Judd rzekomo miał do niej powiedzieć, że nie wie, co ma teraz zacząć robić, na co Yayoi spojrzała na pudło stojące w kącie studia, kupnęła je i powiedziała, może zajmiesz się pudełkami. Stąd na pewno oczywiście nie ma też co próbować tutaj, myślę, w tym takim budowaniu też może mitu Kusamy, skupiać się tylko wyłącznie na tym, kto zrobił cokolwiek pierwszego, chociaż faktycznie zarówno miękkie rzeźby, które później Oldenburg wykorzystywał, właśnie tapeta Warhola, czy też projekty pokojów świetnych były wykorzystywane zaraz później faktycznie przez wielu, a do lat 90. później ta pamięć o Kusamie gdzieś się zatarła.
24: A co się stało, że ona wróciła i to wróciła w takiej glorii, chwały i sławy? Czy świat był wcześniej po prostu niegotowy na nią i się potem zmienił i wreszcie mógł ją docenić?
25: Pewnie jednym z tych powodów też, dla których Kusama wróciła, było to, że ona oczywiście od tych działań też happeningowych, bo też trzeba pamiętać o tym, że Kusama była bardzo aktywna, jeżeli chodzi o działania happeningowe, performance właśnie na początku lat 70. jeszcze w Nowym Jorku. Natomiast później przyszedł większy boom na minimalizm. Więc też takim powiedzmy naturalnym prawidłem było to, że gdzieś te działania przez jakiś moment Kusamy zostały wówczas zapomniane, ale właśnie po tym powrocie jej do Tokio, po tym momencie, kiedy trafiła do szpitala psychiatrycznego, w którym żyła w zasadzie do ostatnich dni swoich, było to, że w latach na początku, pod koniec lat 80. Aleksandra Munro, dzisiaj kuratorka z Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, przygotowała specjalną wystawę, retrospektywę Yayoi Kusamy, pokazującą właśnie postać, która w jakimś sensie na pewien moment została całkowicie zapomniana. No i jak gdyby podniosła właśnie też między innymi kwestię po pierwsze rasy. Wiadomo, Kusama była Japonką w czasach, oczywiście, w których w Ameryce Japończycy nie byli cały czas jeszcze dobrze po wojnie widziani, a poza tym była kobietą. Więc te dwa dyskursy, zarówno w kontekście trochę feministycznym, też takim postkolonialnym, pokazują to, że tak jak już tu został wspomniany, był to też ten moment, kiedy Kusama mogła się pojawić na tej scenie szerszej, ponownie światowej, no i została też w 1992 roku zaproszona do reprezentowania Japonii podczas Biennale w Wenecji. I to myślę, że był też ten moment, i zarówno też dla sztuki japońskiej, była pierwszą kobietą w ogóle, która została zaproszona na Biennale. Był to ten pierwszy moment, kiedy o Kusamie można było już szerzej zacząć dyskutować.
24: Te prace są takim, właśnie myślę cały czas o tych kropkach, ale nie tylko, bo też są te prace związane z lustrami, czy z takimi powtarzalnymi, falicznymi kształtami. Mhm. One, proszę się na mnie nie obrazić, ale świetnie się nadają na Instagrama. Są takie kolorowe, są spektakularne, no dobrze wyglądają na zdjęciach, ale zastanawia mnie pana zdanie na ten temat, czy ta rozpoznawalność pomogła sztuce Kusamy, czy może ją pozbawiła tych wszystkich znaczeń, o których pan mówi?
25: Żeby najłatwiej na to odpowiedzieć, myślę, moglibyśmy się cofnąć do roku 66, czyli do momentu, kiedy Kusama pojawiła już się tak naprawdę na Biennale, ale w pewnym sensie zanarchizowała swoją własną obecność. Nie była tam zaproszona jako żadna artystka reprezentująca oficjalnie pawilon, ale dostała się faktycznie do tego, żeby pokazać swoją realizację, którą był do dzisiaj rozpoznawalny Ogród Narcyza. To jest ta wielka instalacja składająca się z setek czy czasami nawet tysięcy kryształowych, lustrzanych kul. No i wówczas Kusama wprost w swoim manifestie mówiła o tym, że chciałaby, żeby jej prace docierały do jak najszerszego grona odbiorców, a więc w pewnym momencie stanęła po prostu pośród swojego ogrodu, wzięła pojedyncze kule i zaczęła je sprzedawać do przechodniów znajdujących się w samej Wenecji. To oczywiście miało też taki przewrotny charakter, pokazywać też to, że każdy może mieć w swoim otoczeniu, w swoim domu dzieło sztuki, które nie jest przynależne tylko i wyłącznie osobom o wysokim statusie społecznym. Oczywiście, jak pokazuje historia Kusamy, dzisiaj, żeby dostać taką kulę, pewnie nie musielibyśmy zapłacić więcej niż 2 liry.
24: Z 66 tak. roku z Wenecji.
25: Którzy już ją mają. No ale tak, faktycznie, wracając do samego tematu, no myślę, że możemy spojrzeć na to w dwaki sposób, że zarówno z tego kontekstu rynkowego, oczywiście dla samej Kusamy i dla jej spuścizny, no jest to, na pewno Instagram pomaga, bo więcej osób zaczyna się o tym dowiadywać, więcej osób jak gdyby rozpoznaje Kusamę, ale też myśląc o tym, że czy to całkowicie pozbawia jej głębi, myślę, że nie, bo też z drugiej strony sam najpierw trafiłem na dokładnie ten sam obraz. Moje pierwsze wyobrażenie o Kusamy to było to, że pewnie idę obejrzeć pracę jakiejś zwariowanej, starszej pani, która robi właśnie tylko i wyłącznie kropki, ale no jak się okazało, zostałem po prostu postawiony w sytuacji, z której sam teraz nie mam już wyjścia.
24: Pan powiedział już o tym, że Yayoi Kusama spędziła bardzo dużo ze swojego życia w szpitalu psychiatrycznym. Sama też bardzo otwarcie mówiła o doświadczeniach tego typu. A jak my powinniśmy o tym mówić? Bo jest taka pokusa, żeby powiedzieć, że to choroba stworzyła sztukę.
25: Oczywiście jest ta wielka pokusa mówienia o sztuce Kusamy z tego, z tej perspektywy właśnie psychiatrycznej, czy tego dyskursu, paradygmatu psychiatrycznego, ale on no, nie tylko zamyka i tak naprawdę nie wprowadza nas w żadną nową historię, bo o tym, że mówiliśmy o szalonych artystach w XIX wieku, no minęło już trochę lat i myślę, że historia sztuki powinna raczej skupić się właśnie na tym, co też Kusama miała najważniejszego do powiedzenia, a była to, myślę, ta prosta zasada, którą powtarzała zawsze, co zresztą było do dzisiaj widoczne też i w poezji, i w jej powieściach, a więc przesłanie proste, przesłanie miłości, przesłanie o tym, żeby starać się stworzyć świat cały czas o wiele lepszy niż tym, którym jesteśmy.
24: A przesłanie polityczne?
25: Przesłanie polityczne to też jest bardzo ciekawe, bo też zresztą tym się zajmuję w swoich badaniach. Przesłanie polityczne, wielu badaczy mówiło, że minęło w momencie, kiedy Kusama wróciła ze Stanów Zjednoczonych do Japonii. Kiedy była w Stanach Zjednoczonych, Yayoi Kusama była częścią ruchów hipisowskich, oczywiście nieoficjalnie, ale sama organizując happeningi, wystawy, paliła między innymi flagi amerykańskie, karty poborowe do wojska jako protest przeciw wojnie w Wietnamie, organizowała orgie, podczas których malowała nagie ciała kropkami. Także no, była jedną z takich takich wielkich prekursorek po prostu happeningu również. A co ciekawe, kiedy wróciła do Japonii, stwierdziła, że japońskie społeczeństwo jest zbyt konserwatywne, aby przyjąć jej sztukę. Próbowała zorganizować kilkukrotnie podobne działania, jakie organizowała w Stanach.
24: Orgie się nie chciały przyjąć.
25: Nie chciały się przyjąć, a też obraz Kusamy odmalowany wówczas w samej Japonii, no był przykry dla niej samej, ponieważ kiedy wróciła do Japonii, była odmalowana jako skandalistka. Skupiano się tylko wyłącznie na takich tanich, sensacyjnych obszarach z jej życia. No i nikt nie chciał właśnie też, co jest ciekawe, przez długi czas w ogóle zajmować się tak na poważnie twórczością jej Kusamy właśnie w Japonii. I to jak gdyby pokazuje kolejną rzecz, żeby, może to jest też podobne do Polski, że żeby stać się popularnym w Japonii, trzeba się najpierw stać rozpoznawanym za granicą.
24: Doktor Paweł Pachciarek, wykładowca Uniwersytetu Waseda w Tokio, kurator, japonista i autor książki Kusama Yayoi, Obsesja kropek, i właśnie o tej wielkiej artystce mówiliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
25: Dziękuję bardzo.
24: I zapraszam Państwa za chwilę, informacje TOK FM.
1: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
27: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
28: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
27: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
28: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
27: Aflofarm.
29: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Bez rozpoznania pozostawił też wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Obrońca Romanowskiego zawnioskował o przesłuchanie premiera po tym, gdy Tusk poinformował, że na 99% polityk PiS przebywa w separatystycznym Naddniestrzu. Z kolei 30 września sąd ma zająć się wnioskiem o wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Komisja Europejska weźmie pod uwagę materiały przekazane przez Polskę w dochodzeniu prowadzonym przeciwko Mecie. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował dziś o wysłaniu do Brukseli listu, w którym zażądał nałożenia na amerykański koncern kary w wysokości miliarda złotych. Gawkowski zarzuca internetowemu gigantowi bezczynność w zwalczaniu szkodliwych treści publikowanych w mediach społecznościowych. Komisja Europejska uwzględni polskie uwagi w tej sprawie, ale jednocześnie zarzuca Polsce brak wdrożenia unijnej dyrektywy o usługach cyfrowych. Uwagę na ten problem zwrócił dziś minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
30: W internecie pojawia się szereg fałszywych filmików, fake newsów. Dzisiaj przy wykorzystaniu AI staje się to dramatem. Wprowadzamy wielu obywateli w błąd i tak naprawdę nie możemy temu przeciwdziałać. Prezydent niestety wetuje dobre akty prawne, które miały to zmienić, ale wydaje mi się, że premier Gawkowski wykorzystał bardzo dobry moment, jeśli chodzi o Metę.
0: A chodzi o zawartą wczoraj ugodę między Metą a 29 stanami USA na kwotę blisko 17 miliardów dolarów. Rosja zwróciła się do Korei Północnej o dostarczenie nowych pocisków balistycznych KN-30, donosi ukraiński wywiad. Dotychczas nie odnotowano jednak przekazania tego uzbrojenia Moskwie. Kreml miał zwrócić się o 120 pocisków balistycznych i 6 wyrzutni, jednostkę rakietową liczącą do 90 osób oraz kontyngent Armii Północnej Korei liczący od 30 do 50 tysięcy żołnierzy. Zmarł Ratko Mladić, dowódca serbskich Bośniaków w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. 84-letni Mladić, który odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go w 2017, a w 2021 roku wyrok został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym. W nocy na termometrach od 9 stopni na północy i wschodzie do nawet 15 na zachodzie. Piątek ciepły, a miejscami nawet upalny. Na zachodzie termometry pokażą 30 stopni, w centrum 25-26. Chłodniej nad morzem, tam 19 kresek. Przelotny deszcz możliwy na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej, porozmawiamy sobie o pewnym 40-latku, bo dokładnie tyle minęło od pierwszego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie, opublikowania tego opowiadania i CD Projekt właśnie znowu postawił na Geralta, zapowiada remaster swojej najsłynniejszej gry, czyli chodzi o Wiedźmin, trzeciego Wiedźmina. W przyszłym roku też wyjdzie do niej nowy dodatek. Też dowiedzieliśmy się, że na Wiedźmina czwórkę poczekamy do roku 2028, a tego wszystkiego dowiedzieliśmy się na największych targach gamingowych Gamescom i porozmawiamy o tym wszystkim z Pawłem Heckmanem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
24: Który jest dziennikarzem technologicznym. CD Projekt właściwie pokazał nową wersję starej gry. Nowy dodatek do tej samej starej gry. Starej, czyli takiej, która ma 11 lat, a Wiedźmina czwórki w ogóle nie pokazał. I mimo tego, to właśnie CD Projekt był jedną z gwiazd tego Gamescomu. Jak to się dzieje?
11: Do tutaj dwie rzeczy się nakładają na siebie. Po pierwsze, CD Projekt bardzo dobrze planuje najbliższe lata tego, co się będzie działo w firmie, bo faktycznie mamy remaster Wiedźmina Trójki, mamy dodatek do Wiedźmina Trójki, który będzie nam spajał Wiedźmina Trzeciego z Wiedźminem Czwartym, gdzie zostanie przekazana pałeczka. Geralt pójdzie trochę w zapomnienie, a Ciri stanie się pierwszoplanową postacią. W międzyczasie jeszcze pamiętajmy, że ma powstać odświeżona wersja pierwszego Wiedźmina, więc nie wiadomo jeszcze, kiedy to się wydarzy. Więc oni mają ewidentnie plan wieloletni ustawiony. Natomiast dlaczego Wiedźmin stał się najważniejszą informacją? No to wynika to po prostu z tego, że Wiedźmin jest aż tak popularną grą na świecie cały czas. Zresztą to jest bezprecedensowa sytuacja, żeby po 11 latach wydawać dodatek do gry. Ja nie przypominam sobie, żeby taka sytuacja kiedykolwiek miała miejsce. I to też trochę pokazuje, jak niezbyt dobrze obsadzony jest tegoroczny Gamescom. Nie ma tam jakichś takich wielkich tytułów, które by elektryzowały publiczność tak bardzo, jak robi to Wiedźmin. Jest jeszcze jeden tytuł, ale on po prostu na Gamescom nie przyjechał, bo on nie potrzebuje być na Gamescomie.
24: Mówisz o tym, że będzie premiera GTA 6.
11: Zgadza się.
24: W tej jesieni już się umówiliśmy na rozmowę, tak już zdradzimy państwu właśnie wtedy, kiedy będzie ta gra wchodziła i miała premierę. Natomiast to jest też ciekawe, że po tym ogłoszeniu tych nowości od CD Projekt, to od razu spadły jego notowania takie giełdowe o kilka punktów. O co chodzi? Czy inwestorzy, nie wiem, jakoś negatywnie zareagowali na to, co zobaczyli?
11: To nie jest negatywna reakcja. To jest taka typowa korekta, bo kiedy jest jakaś duża zapowiedź, niektórzy sprzedają, niektórzy kupują, niektórzy zastanawiają się, co się wydarzy, i te nerwowe ruchy sprawiają, że ten kurs będzie teraz drgał w jedną lub w drugą stronę i to jest zupełnie naturalne. W CD Projekcie się nikt absolutnie tym nie przejmuje. Tak naprawdę to, jaki wpływ zapowiedź tego dodatku i tego remasteru będzie miał w ogóle na kurs CD Projektu, to zobaczymy na przestrzeni tygodni najbliższych. To, że z jednego dnia na drugi coś się wydarzyło, to jest tak naprawdę anegdota w skali całego kursu CD Projektu.
24: Wiedźmin jest najważniejszą polską grą, jedną z najpopularniejszych gier na świecie. To jest bezprecedensowy fenomen, tak jak już powiedziałeś. A jakie masz zdanie o tym, co zobaczyłeś na tej prezentacji?
11: Ja jestem zachwycony, bo przede wszystkim świetnie to zostało rozegrane przez CD Projekt, bo z jednej strony dostaniemy bardzo dopracowany produkt, bo ten remaster będzie sprawi, że Wiedźmin, gra, która ma 11 lat, będzie wyglądała niemalże jak gra współczesna, czyli będzie wyglądała bardzo ładnie, będzie brzmiała bardzo ładnie, zostały usprawnione wprowadzone pewne mechaniki, które być może kiedyś irytowały, a jeżeli nie, to z czasem mogły zacząć irytować, bo oczywiście świat poszedł naprzód.
9: No to jest epoka.
11: To jest epoka, a w game devie, w grach wideo, to już w ogóle to są eony tak naprawdę, które minęły od premiery Wiedźmina III, więc zostanie technologicznie poprawiony i dostosowany do współczesności Wiedźmin III, to jest super, ale jeszcze fajniej zostało rozwiązane to, że tak naprawdę jeżeli ktoś ma Wiedźmina III, to ten remaster jest za darmo. Zostanie z automatu zaktualizowany do nowszej wersji.
9: To nie jest taka standardowa funkcja przy robieniu nowych rzeczy.
11: Zdarzały się takie sytuacje, gdzie gry, które wychodziły jeszcze na końcówkę generacji PlayStation 4, aktualizacja na PlayStation 5, które powiedzmy rok później weszło na rynek, trzeba było zapłacić za to na przykład, nie wiem, $15. No, CD Projekt daje nam to wszystko za darmo. Co więcej, jeżeli ktoś ma tylko podstawową wersję Wiedźmina bez dodatków, to dodatki też dostanie za darmo. I oczywiście
9: ciekawe.
11: Wszystko zostanie znów uwspółcześnione, sprowadzone do tego poziomu, żeby ten nowy dodatek, który wyjdzie gdzieś kiedyś w 2027 roku, żeby on też był dostosowany właśnie do tego poziomu technologicznego nowego, który został tu przygotowany, więc ja jestem absolutnie zachwycony. Wygląda to świetnie. Mam swoich ludzi na miejscu w Kolonii, którzy już mi powiedzieli, bo byli na pokazach, że wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze i się nie mogą doczekać. Ja też się nie mogę doczekać.
9: No te pierwsze opowieści o tym, co będzie w dodatku, też są bardzo interesujące. Będziemy się jakoś przemieszczać w stronę jaskini, jego przyszłości i jego życia rodzinnego. I mnie oczywiście rozłożyła na łopatki zapowiedź o tym, że będzie można głaskać pieski wreszcie, zamiast robić z nimi inne niemiłe rzeczy.
11: To jest nowy standard w grach wideo od jakiegoś czasu. Wiedźmin właśnie przez to, że powstał, wyszedł tutaj 11 lat temu, nie załapał się na ten trend, który dzisiaj jest absolutną normą, więc to się musiało po prostu wydarzyć.
9: A ty powiedziałeś o tym, że kiedy wyjdzie Wiedźmin 4, to zmieni nam się główna postać, dlatego że to Ciri będzie na pierwszym planie. Czy ty uważasz, że to może jakoś zaburzyć, czy wpłynąć na popularność tej gry, że po prostu CD Projekt może tak stworzyło ten świat, że może funkcjonować już bez Geralta?
11: To jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie, na które sobie wszyscy, zadają, bo nie do końca wiadomo. Wiadomo, że internet przyjął różnie te decyzje. Pierwsze zapowiedzi Wiedźmina były przyjęte dosyć skrajnie. Jedni byli zachwyceni, inni zastanawiali się, dlaczego tak jest i gdzie jest Geralt. Natomiast ci, którzy krzyczą najgłośniej, ich zazwyczaj jest najmniej i podejrzewam, że jeżeli CD Projekt, a wierzę, że tak się stanie, dowiezie produkt najwyższej jakości, jeżeli ta historia będzie wciągająca, interesująca, technologicznie ta gra będzie wyglądała tak, jak się zapowiada, że będzie wyglądała, to myślę, że ona się po prostu sama obroni. Musimy jakby mieć świadomość tego, że CD Projekt to już jest taka marka i taka jakość w skali globalnej, że ja mam na przykład zaufanie pełne do tego, że to zostanie dowiezione, ale myślę, że gracze też mają, no bo wystarczy spojrzeć na to, że Wiedźmin cały czas się świetnie sprzedaje. Nawet Cyberpunk, który miał Falstart, też się świetnie sprzedaje. A tam nie ma wcale Geralta przecież i wcale to nie musiało się udać, a jednak się udało, więc wydaje mi się, że to przekazanie tej pochodni do Ciri zostanie przeprowadzone w taki sposób, żeby odbyło się to absolutnie bez efektów ubocznych, bez skutków ubocznych. Po prostu to się uda.
9: No tylko kiedy się uda? To jest przesuwane i przesuwane ciągle.
11: No to witamy niestety w świecie gier wideo. Przesuwanie premier to jest standard. Trudno z tym walczyć. Jeszcze gorzej z tym polemizować. Trzeba się z tym pogodzić i po prostu uzbrajać w cierpliwość. Niestety to się dotyczy każdej gry na świecie i nawet CD Projekt nie uniknął tych obsów i trzeba się nastawiać, że one się mogą jeszcze pojawić. Nie muszą i życzę im, żeby im się udało bez obsów, ale no takie są realia.
9: Szczerze mówiąc, to po starcie Cyberpunka, to myślę sobie, że lepiej poczekać te pół roku dodatkowe czy rok, ale żeby uniknąć takiej sytuacji.
11: To dokładnie temu ma służyć. To jest lekcja wyciągnięta z przeszłości, że lepiej przesunąć to w czasie niż wydać produkt niedoskonały, no bo to się może odbić absolutnie na wszystkich. Zarówno na akcjach, jak i na sprzedaży, jak i na samym sentymencie do firmy. A nawet na morale samych twórców tej gry. No pamiętajmy, że to jest kilkaset, jeśli już nie kilka tysięcy osób, które pracują przy tej grze i kiedy oni słyszą, jaki hejt się wylewa na nich, no to się trochę odechciewa.
9: To a propos hejtu, jeszcze jedna kontrola.

0: 8 lat i wtedy nie zrobili w sprawie.
1: Ale czy to nie jest
0: nic?
1: Tak w takim razie, że te wysiłki, mimo że są tutaj pożądane i słuszne, mogą trochę doprowadzić do, jak rozumiem, nie wiem, chaosu decyzyjnego, proceduralnego i to może się wywrócić i tak?
0: Może być tak, że ta cała praca, która była wykonywana przez ostatnie półtora roku w Komisji Zdrowia i w podkomisji, zostanie zatrzymana, bo niestety czasem okazuje się, że taki fantastyczny pomysł na pewnym etapie tworzenia prawa może tylko przeszkodzić, bo jest zasada dyskontynuacji. Jeżeli proces prawny nie skończy się, proces nowelizacji ustawy nie skończy się w tej kadencji Sejmu, to w następnym będzie trzeba zacząć od początku i będą te same awantury.
1: 10 zł zamiast dzisiejszych 7 za opakowanie alkoholu 300 ml. Dla kogoś to mało, dla kogoś to dużo. Jaki to dałoby efekt?
0: Wszystkie badania, wszystkie obserwacje, bo to już nie tylko o badaniach jest mowa, pokazują, że cena alkoholu ma tak z tych administracyjnych działań, które możemy podjąć, cena alkoholu ma największy wpływ, taki na poziomie 40%. Jeśli wszystkie działania administracyjne to 100%, to cena alkoholu to jest około 40% wartości. Także to jest bardzo istotny element, bardzo ważny.
1: Dlaczego akurat z małpkami trzeba walczyć?
0: Małpki to jest największy sukces polskiego przemysłu spirytusowego. Coś, co było znane jako jakiś margines ileś tam lat temu przez skuteczną promocję, bardzo powiedziałbym czasem drastyczną, spowodował, że małpki w Polsce w odróżnieniu od innych państw bardzo się przyjęły, bardzo pomogły przemysłowi spirytusowemu i doprowadziły do sytuacji, gdzie w pewnym sensie można powiedzieć, że istnieje wojna między piwem a wódką, ponieważ małpki zajęły sporą część rynku piwa, jeśli chodzi o spożycie alkoholu w takich, powiedziałbym, mniejszych opakowaniach, ale jednak małpki są dużo wygodniejsze w użyciu, szczególnie smakowe, przeznaczone dla pań. Świetnie się mieszczą, świetnie można je schować, można się kamuflować długi czas, zanim ktoś wpadnie z małpką w kieszeni.
1: I tak, i to takie skojarzenie to tylko małpka, a tu się okazuje, że to aż małpka. Bardzo, bardzo dziękuję. Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, razem z nami w TOK 360. Informacje przed nami, a po informacjach o tym, co przywozimy z wakacji, bo chyba wielu naszym słuchaczom zdarzyło się pomyśleć, czy aby na pewno pamiątka, którą przewożę, jest, czy można ją przewozić. Wątpliwości będziemy po informacjach rozwiewać w tej sprawie.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przy.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej

0: 3 lat. Aflofarm.
1: Koniec lata. Nie!
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG.
3: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 16.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ponad 100 milionów złotych zabezpieczyli prokuratorzy na poczet przyszłych odszkodowań dla klientów giełdy Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że jest to kwota zbliżona do tej, która pojawiła się w roszczeniach składanych w śledztwie przez poszkodowanych w prokuraturze. Dyrektor CIA nie poinformował Unii Europejskiej o swojej podróży do Rosji z początku tego tygodnia, twierdzi Komisja Europejska. Według Wall Street Journal John Ratcliffe odwiedził Moskwę po to, by ostrzec Kreml przed próbą ataku na państwo NATO. Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwo bałtyckie. Z kolei polskie władze twierdzą, że Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie polityka skrajnej prawicy Grzegorza Brauna. Tym razem również chodzi o publiczne zaprzeczanie hitlerowskim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił, i tu cytat, o mitycznych komorach gazowych.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Jest z nami starsza aspirant Marta Rosiak, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Co możemy przywieźć ze sobą z wakacji jako pamiątkę?
11: Teraz mamy taki okres, w którym rozmowa na ten temat jest naprawdę bardzo zasadna, ponieważ właśnie wiele osób, wracając z wakacji, chciałby ten okres jak najbardziej wydłużyć i z tego tytułu kupujemy pamiątki, żeby nam przywoływały wspomnienia z tych fantastycznych wakacji. Może bardziej tutaj byłoby zasadne powiedzieć, na co musimy uważać i czego nie przywozić, bo naprawdę które możemy...
10: Ja tak na wstępie zapytałem, co można przywieźć, bo oczywiście mam na myśli te rzeczy, które mogą nam sprawić jakiś taki kłopot na granicy. To co zdarza się Państwu znaleźć w tych, nie wiem, bagażach turystów?
11: Bardzo często funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas tych kontroli granicznych czy w portach lotniczych znajdują różnego rodzaju rzeczy, które określamy jako gatunki wykonane z gatunków zagrożonych. Są to między innymi skóry zwierząt, kość słoniowa, koralowce, muszle, ale są to również różnego rodzaju medykamenty tradycyjnej medycyny azjatyckiej. Często wśród takich pamiątek są wypchane zwierzęta, takie jak duże koty czy krokodyle. Czasami można znaleźć rzadkie okazy typu kolce jeżozwierza, zęby z aligatorów, czy też zęby hipopotamów.
10: Tylko pytanie, domyślam się, że pani nie zna odpowiedzi, tak jak ja, po co ludzie takie rzeczy przywożą w ogóle, jak się tłumaczą?
11: Najczęściej turyści tłumaczą się tym, że nie mieli takiej wiedzy, że nie mieli świadomości, że to zostało wykonane właśnie z gatunków roślin czy zwierząt zagrożonych wyginięciem. Niemniej jednak te pamiątki na straganach wydają się turystom legalne. W końcu przecież ktoś sprzedaje je oficjalnie. Lokalnym władzom nie zawsze udaje się wszystko skontrolować, dlatego to my musimy być świadomymi podróżnymi. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany produkt został wykonany z prawdziwego zwierzęcia należącego do zagrożonego gatunku, czy jest tylko imitacją, dla własnego bezpieczeństwa nie kupujmy go, ponieważ wiele potencjalnych pamiątek może być właśnie tak zwanym okazem CITES, którego wwiezienie do Polski jest nielegalne, no chyba, że posiadamy odpowiednie zezwolenia czy świadectwa.
10: Pani powiedziała tutaj o zgodności z przepisami. Też w zależności od kraju to różne są regulacje. Do jednego kraju coś można wywieźć, do drugiego już nie, prawda?
11: Tak, tak. W różnych krajach te regulacje są różne, odmienne i w zależności od tego właśnie, gdzie jesteśmy na tych wakacjach, najlepiej byłoby się zapoznać z przepisami, jakie obowiązują w tym konkretnym kraju.
10: Mhm. U nas one są, jak pani myśli, surowe? Mamy tutaj dużo ograniczeń? Czy to podejście jest dość liberalne?
11: Kary obowiązujące za tego typu pamiątki są wysokie. Jest to wysoka grzywna, a także kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat i oczywiście przepadek okazu.
10: Jeśli chodzi o tutaj środek, którym się poruszamy, czy to ma znaczenie? Czy na lotnisku inaczej się kontroluje, a inaczej podróżnych, którzy jadą swoim samochodem?
11: Tak, to ma znaczenie ze względu na limity, zarówno limity towarów, jakie przewozimy, ale też wyrobów akcyzowych. Tak? I musimy też pamiętać właśnie, wracając z wakacji czy wracając z zagranicy, że te limity w zależności od tego, jakim środkiem transportu się przemieszczamy, są różne.
10: Kiedy możemy się spodziewać, że zostaniemy szczegółowo skontrolowani?
11: Ja muszę powiedzieć, że każdorazowo musimy się spodziewać tego, że ta kontrola naszego bagażu, czy nawet kontrola osobista, będzie szczegółowa.
10: Mhm. Natomiast tak, ona nie musi być szczegółowa. To jest tak, że czasami coś na przykład wzbudzi podejrzenie osoby, która kontroluje podróżnych i należy się spodziewać oczywiście najbardziej szczegółowej kontroli, ale ona nie musi nastąpić, bo to by też to trochę zatamowało ruch. Zgadza się?
11: Często są takie sygnały, które doświadczeni funkcjonariusze w tych kontrolach granicznych już rozpoznają, tak, że podróżny na przykład zachowuje się jakoś nietypowo, bardziej nerwowo. Są to takie konkretne już sygnały dla funkcjonariuszy, że taką osobę i jego bagaż należy skontrolować szczegółowo.
10: Coś kupiliśmy wartościowego. Chcemy to przewieźć, ale to jest nielegalne. Co się dzieje z tym przedmiotem, jak on zostanie tutaj przez strażników wykryty?
11: To zależy od tego, jaki to jest towar, tak? Przede wszystkim jako turystów, jako podróżnych nas obowiązuje zgłoszenie takiego towaru organom celnym. I w zależności od tego, jaki to jest towar, takie też są konsekwencje prawne później.
10: Mhm. Czyli sytuacja, w której nie mówimy, że coś przewozimy, jest dla nas najgorsza. Mamy wątpliwości, pytamy, zgłaszamy, tak? Co wtedy? To wtedy też możemy być ukarani? Jak ktoś znajdzie coś niedozwolonego?
11: Jeżeli towar, który przewozimy, budzi jakieś nasze wątpliwości, jest na przykład nietypowy, zgłaszamy to organom celnym, tak? I wtedy, nawet jeżeli jest to towar nielegalny, on zostanie zatrzymany, ale jakby konsekwencje będą zupełnie inne niż jeśli ten towar ukryjemy i organy celne znajdą go podczas kontroli.
10: Jak to wygląda w strefie Schengen? Bo tutaj turyści mogą być, ich czujność może być trochę uśpiona.
11: To zależy właśnie od kraju, do którego podróżujemy, bo zarówno w niektórych krajach, na przykład leki, które w Polsce kupujemy na receptę, w innych krajach mogą być one sprzedawane bez recepty i wówczas ta nasza czujność może być uśpiona, bo może nam się wydawać, że możemy bez problemu te leki na przykład przywieźć do Polski.
10: I to jest jeszcze chyba kwestia tego, że jak nie ma tej kontroli granicznej, to nam się wydaje, że jej w ogóle już nie będzie, że możemy swobodnie się przemieszczać, czytaj, coś przewieźć. Nie mówię o rzeczach oczywiście tak w sposób oczywisty nielegalnych. Natomiast, no, zawsze kontrola może być, prawda?
11: tak, kontrola zawsze może być i zawsze musimy uważać, przekraczając granice. Musimy zwracać właśnie uwagę na te wyroby akcyzowe, musimy zwracać uwagę na ilość przewożonych środków pieniężnych. Musimy również pamiętać o ograniczeniach dotyczących żywności pochodzenia zwierzęcego. Tak jak już wspomniałam, musimy zwracać uwagę na przewożone leki w naszym bagażu, tak? Ale chciałabym również wspomnieć o bezpieczeństwie naszego bagażu, tak? My apelujemy, aby w trakcie podróży przez granicę nie przewozić przedmiotów należących do obcych osób, nie zgadzać się na przewiezienie na przykład jakiejś paczki czy walizki od nieznajomych. Pamiętajmy, że każdy podróżny odpowiada za zawartość swojego bagażu, dlatego też warto go samodzielnie pakować i mieć pewność, co się w nim znajduje.
10: Czy te przestrogi ze strony państwa mają swój efekt z roku na rok, czy też może rośnie liczba takich przypadków?
11: My uświadamiamy podróżnych, tak? Przekazujemy te informacje, które mają poprawić komfort ich podróży, bezpieczeństwo i przede wszystkim zminimalizować te ryzyka konsekwencji prawnych czy karnych.
10: Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Tutaj oby te wakacje przebiegały bez problemów i te powroty z wakacji szczególnie, kiedy to, jak podkreślała nasza gościni, starsza aspirant Marta Rosiak, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, trzeba uważać na to, co przewozimy. Dziękuję i do usłyszenia.
11: Dziękuję bardzo, do widzenia.
10: Jest z nami doktor habilitowany Maciej Bachryj z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Mamy już trzy takie społeczno-polityczne wydarzenia skierowane do młodzieży. Kampus Polska w Juracie. Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodzież do Juraty i zryw Sikorskiego. Jak pan sądzi, to dobrze, że politycy zaczynają widzieć ludzi młodych?
0: Nie jestem pewien, czy oni faktycznie widzą ludzi młodych. Inaczej, ci politycy, mam wrażenie, widzą ludzi młodych nie w taki sposób podmiotowy, tylko raczej widzą ich jako pewien zasób, który można wykorzystać. I mam wrażenie, że temu służą te, powiedziałbym, pewne takie wydarzenia mobilizacyjne poniekąd, formacyjne również, tak? Natomiast nie jestem przekonany, że rezultat będzie taki, jak tego ci politycy oczekują, przynajmniej nie w długoterminowej perspektywie. Chodzi mi o to, że jeżeli mówimy tutaj, traktujemy te wydarzenia jako takie, no właśnie, spróbę właśnie formowania jakiegoś poparcia, czy mobilizowania poparcia, tak, to nie jestem przekonany, czy biorąc pod uwagę krnąbrność młodzieżowego elektoratu, no i to, że to nie są jednak wyborcy, to nie jest, ci politycy, to nie jest pierwszy wybór młodych ludzi, czy uzyskałem taki efekt jak co?
10: No, może być tak, że przyjeżdżają do Trzaskowskiego, żeby zaspokoić ciekawość, podyskutować, ale i tak zagłosują na kogoś na przykład z Konfederacji.
0: Może tak być, ale myślę, wydaje, że to jest coś więcej niż tylko zaspokoić ciekawość, tak? Ja oczywiście nie uczestniczyłem jeszcze w wydarzeniu takim jak Jurata, no bo to jest nowa rzecz, ale miałem okazję być jako badacz na kampusie, więc tam było nie tylko ciekawość, tak? Pewnie u wielu ludzi tak to wyglądało, ale chodzi mi o to, że ludzie, którzy tam przyjeżdżają, tak jak to widziałem na kampusie, oni nie popierali Trzaskowskiego, nie popierali koalicji jako takich. Oni raczej, pewnie niektórzy tak, tak? Ale chodzi o to, że to nie jest jakby jakaś trwały elektorat, który będzie związany z jakąś konkretną...
10: Ale to dobrze chyba, tak? Panie profesorze, bo przecież gdyby oni bezkrytycznie byli takimi wyznawcami, to by to wręcz niepokój mogło budzić, że takie spotkania się odbywają. A tutaj mamy, trzeba oddać Rafałowi Trzaskowskiemu, że on był pierwszy, ale mamy, prezydent zaprasza i pytanie, czy to można uznać, że to jest zaproszenie głowy państwa, więc niepartyjne. To pytanie tutaj otwarte. I zaprasza też Radosław Sikorski w oczywisty sposób, dobrze, partyjnie z kolei.
0: Ja bym powiedział, że to są trzy różne troszeczkę wydarzenia, bo jeżeli patrzymy na kampus, to zwłaszcza jego geneza, tak? No teraz wiem, no Trzaskowski był już dwukrotnym kandydatem prezydenckim, no ale oprócz tego dosyć nie było takiej istotnej, takiej bardzo eksponowanej funkcji politycznej państwowej, jak na przykład Karol Nawrocki, tak? I w momencie, kiedy on tworzył ten kampus, to trzeba zwrócić uwagę, gdzie on był. On był faktycznie na kampusie akademickim, tak? To była przestrzeń ludzi młodych, do których on wjeżdżał ze swoim wydarzeniem, tak? Ale to w zasadzie to też ustawiało w pewien sposób relacje, więc jakby tutaj jeszcze ta informacja to ta relacja jest troszeczkę się ustawiona. Karol Nawrocki zaprasza jako prezydent, głowa państwa, tak, a więc jakby z zupełnie innych pozycji i on zaprasza do swojego miejsca. On je wprawdzie otwiera dla młodych, tak, ale on tu jest gospodarzem. Ta relacja wygląda inaczej, no jakby z innego też jakby miejsca startuje. Więc jakby ten komunikat od razu jest taki, znaczy ta relacja jest jakby od razu tak trochę mniej symetryczna, tak, bardziej taka właśnie instytucjonalna, tak, bardziej jakby zapraszamy was do tego, żebyście uczestniczyli w pewnej wydarzeniu jakimś instytucjonalnym, tak, a tutaj u tego na kampusie jednak mam wrażenie, że ten komunikat mógł być odbierany inaczej. To jest bardziej wasza przestrzeń, która jest dla was naturalna, tak? No z kolei Radosław Sikorski, no też jest eksponowanym politykiem i starym wieloletnim partiem, który też ma doświadczenie wielu ważnych stanowisk, prawda? Więc to jest, są troszeczkę różne postaci. I wszystkie te trzy osoby mają, wiemy oczywiście, ambicje prezydenckie, a przynajmniej wszystkie trzy je miały, tak? Zobaczymy, co z tego będzie. Więc to są jednak różne postaci. Ja powiedziałbym tak, że oczywiście są to wydarzenia dla młodych ludzi interesujące, znaczy nie tylko dla młodych, ale też są interesujące, tak? I jak tylko będzie okazja, to postaram się w nich również uczestniczyć, ale wydaje mi się, że efekt będzie nie tyle taki, że oni zmobilizują poparcie czy jakąś grupę społeczną, może część, bo pamiętaj, że demokracja to nie jest jedna partia, tak? Ale chodzi o to, że raczej one mogą być, raczej będą liczyć na pewien charakter formacyjny w tym sensie, że młodzi będą się raczej mobilizować według, nie wiem, pewnych tematów, sposobu mówienia.
10: Właśnie, musimy już kończyć, ale proszę powiedzieć hasło tylko, co trafia w tej chwili do młodych ludzi? Obietnica pracy, mieszkania, czego? Wyższej pensji?
0: Byłbym łatwiej powiedzieć, gdybym był wciąż młody. Czasem zapominam, że już taki młody nie jestem, bo próbowałem często z młodymi ludźmi, ale szczerze mówiąc, ja myślę, że to, co może trafiać...
10: Jednym zdaniem.
0: Mniej teraz podzimy temat, tak? Ale bym powiedział tak, wiarygodność.
10: Tak, i tutaj po prostu. Myślę, że... Tak, że o tym też pomyślałem.
0: Mamy polityków establishmentowych czyli, i antyestablishmentowych.
10: Czyli mamy mądrą młodzież, skoro to ma być klucz do sukcesu. Doktor habilitowany Maciej Bachry z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami. Maciej Kluczka, teraz z krótką zapowiedzią tego, co będzie po 17 w wywiadzie politycznym.
12: A będzie polityka i jeszcze raz polityka.
10: Jak to cytuję, w wywiadzie politycznym.
12: Tak, jak to w wywiadzie politycznym, ale cytuję Radosława P., który takimi słowami pożegnał się z dziennikarzami pytającymi go przed prokuraturą w Katowicach, do której został dowieziony, jak ocenia zarzuty, które prawdopodobnie usłyszy, czy Zonda Krypto była dobrym sponsorem PKO-lu, Komitetu Olimpijskiego. Najważniejszy i najbardziej gorący temat dnia pojawi się oczywiście w wywiadzie politycznym, ale też inne dotyczące chociażby edukacji, bo 1 września, nowy rok szkolny, wiceministra edukacji będzie gościnią o 17.20.
10: Tok 360 wraca po 18.00.
13: Autopromocja.
14: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
15: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
16: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM czwartki.
13: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego naszego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
17: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
21: Pora na wakacje?
17: Pora na hybrydę z rabatem.
22: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 w swoim czwartym meczu grupy A Mistrzostw Europy. Drużyna trenera Stefano Lavariniego pozostaje niepokonana. W ostatnim spotkaniu grupowym jutro zmierzy się z Turcją. Polki już wczoraj zapewniły sobie awans do 1/8 finału, pokonując Słowenię 3-0 w późniejszym meczu grupy A. Łotwa zagra z Węgrami. Nic nie wskazuje na to, że Rosja jest gotowa zakończyć agresję, a jej konsekwencje coraz bardziej dotykają państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali, by Unia Europejska powróciła do kwestii użycia zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy. W ich ocenie unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy. Ukraina potrzebuje większego wsparcia finansowego, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, napisali ministrowie w liście skierowanym do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. 1 września w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach odbędzie się akcja przesiewowych badań wzroku dzieci w wieku szkolnym. Będzie można m.in. sprawdzić ostrość widzenia, wykonać komputerowy pomiar wady wzroku oraz ocenić ustawienie oczu. Będzie to trwać od 14 do 18 w poradni okulistyki przy ulicy Ceglanej. Organizatorzy zwrócili uwagę, że dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z pogorszenia widzenia. Teraz w informacjach czas na pogodę. Jutro do niektórych regionów wróci upał. Na Suwalszczyźnie będą 22 stopnie, w centrum około 25, natomiast na południu i na zachodzie nawet 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie będzie się mocniej chmurzyć i tam po południu lub wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu i burze.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Wywiad polityczny w czwartek. Maciej Kluczka zapraszam, a naszym pierwszym gościem jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa i wiceszef Rady Miasta Stolicy Małopolski, Michał Drewnicki. Dzień dobry.
26: Dzień dobry i dawnej Stolicy Polski.
12: No to tak, to też się zgadza. Do Krakowa przejdziemy, ale zaczynamy od Warszawy i Katowic, panie pośle, no bo to jest temat dnia. I Radosław P., szef PKOL-u, który został godzinę temu doprowadzony do prokuratury w Katowicach, dziennikarzom powiedział to.
27: Czuje się pan winny? Zonda Krypto to był dobry sponsor dla PKOL-u?
28: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, kto jest winny.
12: Zobaczymy, kto jest winny. Polityka, mówi Radosław P. A czy według pana nie prawo, nieprawidłowości, zastrzeżenia, poważne pytania? Pan ma te poważne pytania?
26: Znaczy, oczywiście zawsze, ja jestem akurat tutaj jednoznaczny, uważam, że prawo powinno być przestrzegane, niezależnie kto, jaką funkcję pełni, to musi być to prawo przestrzegane. Natomiast ja jeszcze nie wiem w tej sprawie wiele, z tego względu, że część tematów nagle wycieka do mediów, potem się okazuje, że są jakieś aresztowania. Szczerze powiedziawszy, ja nie do końca ufam służbom, natomiast oczywiście mówię wprost, że jeśli były jakieś nieprawidłowości, czy były konkretne przestępstwa popełniane, no to te wnioski muszą być dobrze zebrane przez służby, czy też instytucje państwowe jak prokuratura. a potem niech sąd rozstrzyga. Ja tutaj uważam, że zero tolerancji, natomiast no, nie mam pewności, co tam się naprawdę działo, tak?
12: A ta historia zegarka pana niepokoi, że za aż 40 tysięcy euro i też w takiej transakcji sprzedaży, na którą nie ma do końca dowodów, no i prawdopodobnie Przemysław Kral, szef tej zbankrutowanej giełdy, która naraziła na szwank finansowy wielu Polaków, chciał parasola ochronnego, który miał roztoczyć nad nim właśnie Radosław P., mający związki z politykami PiSu, wówczas rządzącymi.
26: Ja bym chciał, żeby ta sprawa po prostu była dobrze wyjaśniona, no bo mnie jakby w tej sprawie najbardziej interesuje to, że wielu Polaków, to co pan redaktor bardzo celnie właśnie zauważył, wielu Polaków ucierpiało, założyło swoje konta w ramach tej giełdy, liczyło na to, że tam być może ulokują oszczędności, być może coś zainwestują, no okazało się, że tam nie poszło to tak jak należy, to było delikatnie powiedziane, doszło najprawdopodobniej do wielu szeregu przestępstw, więc ja bym chciał, żeby polskie służby zamiast jakichś pokazówek, zamiast jakichś akcji medialnych.
12: Ale myśli pan, że to była pokazówka? No przewidzenie do prokuratury, zadania, która prowadzi to śledztwo.
26: Nie wiem, znaczy mi ta sprawa w ogóle się nie podoba pod tym względem, że wcześniej premier coś ogłaszał, potem politycy występują, Roman Giertych, który nagle się okazuje obrońcą tego głównego,
12: no bo z zawodu jest
26: oskarżonego,
12: adwokatem.
26: Czy też, no tak, ale no jeśli...
12: No tak, sami politycy Koalicji Obywatelskiej,
26: sami politycy Koalicji Obywatelskiej dzisiaj nawet jadąc tutaj z Krakowa do Warszawy słuchałem wystąpienia pana Nitrasa, który jednoznacznie krytykował Romana Giertycha, że to jest jakiś konflikt interesów, czy nie powinno być sytuacji. Więc dla mnie ta sprawa po prostu nie jest jednoznaczna. Ja bym chciał ufać polskim służbom, że nie pod kątem nacisków politycznych rozwiązują kolejne problemy i wyłapują przestępców. Tutaj takiej pewności po prostu nie mam.
12: Chociaż może to są po prostu zeznania Przemysława Krala, który może, takie są doniesienia medialne, a nikt temu nie zaprzeczył z prokuratury, jest małym świadkiem koronnym. To kończąc temat Radosława P. Według pana powinien on z uwagi na dobro instytucji, jaką jest Komitet Olimpijski i przede wszystkim dobro olimpijczyków, sportowców, podać się do dymisji, żeby skrócić tę procedurę, która może się rozpocznie w komitecie?
26: Szczerze powiedziawszy, tego nie wiem, bo ja też nie znam wewnętrznych procedur PKOL-u. Jeżeli te zarzuty będą prawdopodobne,
12: podać się do dymisji zawsze można.
26: To zawsze można się zawiesić. Natomiast szczerze powiedziawszy, tutaj mamy na razie słowo przeciwko słowu troszeczkę, więc ja uważam, że niech decyzje w tej sprawie podejmują nie politycy, czy też nie my tutaj w studiu, ale właśnie organy PKOL-u, bo też ja będę wtedy bardziej ufał, że to nie ma nacisków politycznych, a podejmą to osoby, które są związane ze sportem, z promocją olimpizmu. Niech też ten związek po prostu sam zdecyduje, jak to będzie najlepiej.
12: To jeszcze jeden wątek tej historii. Zapytam o pana kolegę partyjnego, co prawda nie z Krakowa, bo to jest poseł na Sejm. Michał Moskal pojechał na Ibizę, żeby rozmawiać właśnie z Przemysławem Kralem. I pana kolega inny, no już nie wprost partyjny, bo z Rozwoju Plus, ale znany z Krakowa, Łukasz Kmita, mówi tak. Dla mnie relacje pomiędzy przedstawicielami partii a przedstawicielami firm powinny być jasne i przejrzyste. Nie rozumiem, dlaczego poseł Moskal pojechał i rozmawiał z Kralem. Powinien być jasny, powinien jasno przedstawić, dlaczego tam się pojawił. Pan myśli podobnie jak poseł Kmita?
26: Ja na przykład w Krakowie, jak jestem, staram się nie prowadzić rozmów na przykład z deweloperami. Natomiast ja szczerze powiedziawszy nie znam tej sytuacji pana Moskala. Widziałem jego oświadczenie, które jednoznacznie jakby stwierdzało, że on tam był, spotkał się na chwilę, wrócił za prywatne pieniądze, więc jeżeli tak było, no mamy tutaj też słowo przeciwko słowu, jak to wyglądało. Jeżeli tak było, ja mam nadzieję, że po prostu to zostanie wyjaśnione. Też nikt do tej pory, zdaje się, nie przedstawił żadnych tutaj jakichś wątpliwości prawnych, zarzutów, więc
12: no,
26: na razie mamy tutaj
12: co do tego, że po tej wizycie zgłosił 13 poprawek do ustawy o kryptoaktywach, a wcześniej tą ustawą się nie interesował.
26: No, to niech służby wyjaśniają, czy tak było. Na razie jakby mamy tylko fakty medialne, no i oświadczenie. Ja po prostu powiem tak. Ja zawsze, jako też samorządowiec z Krakowa, zawsze wolę posługiwać się dokumentami, czy też działalnością służb, instytucji państwowych, a niekoniecznie jakimiś tam poszlakami, które się gdzieś tam w mediach podają. Ktoś coś opowiada, no bo to zawsze jest mniej istotne. Sądzę, że powinny się bardziej liczyć twarde rzeczy, które po prostu instytucje przedstawią. Służby przedstawią, jeżeli instytucje przedstawią, że coś było nieprawidłowości, no to trzeba tutaj działać. Jeśli nie, no to po co rozpętywać taką aferę?
12: A myśli pan, że ta sprawa, której kolejne wątki, także z uwagi na właśnie już działalność instytucji publicznych, a związane jednak z Prawem i Sprawiedliwością, no to jest poseł Moskal, wcześniej Radosław P., oczywiście nie z PiSu, ale przez lata związany, mający związki z politykami PiSu, chociażby z Jackiem Sasinem. Czy to wszystko będzie panu przeszkadzać w krakowskiej kampanii, czy w ogóle nie będzie? będzie miało znaczenia.
26: Ja skupiam się na krakowskiej kampanii. Zresztą w Krakowie głosujemy dzisiaj nie na polityków, ale na samorządowców.
12: I to, no to że, też politycy.
26: To jest rzecz, no lokalni. Okay. Chociaż oczywiście też startują politycy centralni w naszej kampanii. Natomiast ja liczę na to, że te medialne, że tak powiem, zamieszanie, które teraz jest, że ono skończy się tylko na medialnym zamieszaniu, bo tak naprawdę dzisiaj nikt nikomu nic nie udowodnił, nie ma jakichś przedstawionych zarzutów, są jakieś pomówienia, poszlaki, czy nawet...
12: Po przesłuchaniu.
26: Oczywiście, czy nawet są pomówienia względem różnych osób, więc ja bym wolał skupić się na faktach, nie na jakichś tam narracjach.
12: Czyli nie obawia się pan, że na konferencjach prasowych od dziennikarzy, no chociaż tutaj jednak dziennikarze pewnie swoją robotę będą wykonywać, czy może od mieszkańców Krakowa będzie pan zasypywany pytaniami o Radosława P. i Michała Moskala.
26: Nie znam ani jednego, ani drugiego, a Kraków...
12: No tak teraz to jest powszechne, natomiast nieznajomość
26: Kraków,
12: powszechna.
26: Nie znam, ja jestem z Krakowa, panowie są nawet nie wiem skąd, szczerze powiedziawszy, natomiast Kraków miał związki z Zonda Krypto w tym sensie, że Wieczysta Kraków przez jakiś tam krótki okres czasu była sponsorowana i w 2025 roku wypowiedziała umowę Zonda Krypto, no Wieczysta, okay. Czyli drużyna z Ekstraklasy dzisiaj, mm-hmm. No więc już wtedy były te podejrzenia, że tam może być coś nie tak. No więc poza tym ja nie znam żadnych innych powiązań Zonda Krypto z Krakowem, panie redaktorze. Na szczęście.
12: Polityka Insight kilka dni temu opublikowała sondaż, bodajże, że i to jest pierwszy sondaż z kandydatami na prezydenta Krakowa i pan zajął raz, dwa, trzy, czwarte miejsce. Satysfakcjonuje to pana, czy nie za bardzo?
26: Ale to jest ciekawe z tymi sondażami, bo kilka tygodni temu pojawił się inny sondaż, też uznanej sondażowni. Tam miałem w okolicach 20% i byłem na drugim miejscu.
12: A tu ma pan niecałe 8 jest na 4.
26: No właśnie, więc ja szczerze powiedziawszy nie ufam w te wakacyjne sondaże. Zresztą...
12: Czyli zaraz przyjdzie wrzesień i wszystko się odmieni?
26: Nie, to chodzi, tylko jak mam dwa sondaże, w jednym mam 20, okay. A w drugim mam 8, no to w którym mam, panie redaktorze, wierzyć? Sondaże, a w ani jeden, ani drugi. Natomiast my też mamy jakieś informacje o wewnętrznych sondażach. Tutaj różne grupy robią. Ja na swoje badania jeszcze czekam, więc tutaj nie powiem. Za kilka dni pan redaktor jak zadzwoni, to powiem. Według tego, co wiem, jestem na trzecim miejscu i tracę tylko 1 punkt procentowy do pani Moniki Piątkowskiej, mm-hmm. Więc tak naprawdę to jest w granicach błędu statystycznego.
12: Czyli liczy pan na drugą turę?
26: Tak, oczywiście, ja liczę na drugą turę i potem liczę na niespodzianki. Tak samo jak niespodzianką było referendum w Krakowie. Nikt nie wierzył, że nam się uda w Krakowie odwołać Miszalskiego w bastionie Koalicji Obywatelskiej, odwołać lidera Koalicji Obywatelskiej.
12: No taki bastion, nie bastion. Pan Jacek Majchrowski to nie był wprost Koalicja Obywatelska,
26: ale wiele lat popierany, no i tak. Wspierany w Radzie Miasta przez Koalicję Obywatelską. Mm-hmm.
12: No dobrze, ale Łukasz Gibała ma to mocne pierwsze miejsce i raczej dzieli go od kolejnych kandydatów, czy to jest Monika Piątkowska, czy może gdzieś tam pan dobija, czy Daria Gałsek-Popiołek, no nawet czasami 10 punktów procentowych różnicy. Czy on nie jest jednak faworytem tych wyborów według pana?
26: No Łukasz Gibała z pewnością jest faworytem tych wyborów, natomiast ja chcę być czarnym koniem tych wyborów, mm-hmm. Tak samo jak właśnie tym takim, nie wiem, czarnym łabędziem, czarnym koniem, jak nazwać, chociaż to słowo nie chcę też tak, żeby to było ciemnie, czy jakoś ciemno to brzmiało, że tutaj ciemne interesy. Chodzi o to, że chcę po prostu zrobić niespodziankę. Zrobiliśmy niespodziankę w referendum. Ja liczę na to, że po tym bezkrólewiu, które teraz mamy od maja, bez prezydenta, osoba pełniąca funkcję prezydenta, komisarz, mm-hmm. I tak dalej, że uda się wygrać. Że ludzie pokazali Koalicji Obywatelskiej jako takiej czerwoną kartkę, emanacją jej był prezydent Miszalski, że oni mieli naprawić problemy po Majchrowskim w Krakowie, że mieli dawać nową wizję, że mieli strategię. Okazało się, że to są mrzonki, że skupili się na kolesiostwie, na załatwieniu jakichś prywatnych spraw, a niekoniecznie na rozwoju miasta. I ludzie mają dość takiego zarządzania
12: czyli
26: miastem.
12: Stąd tych liczę na sukces. Koalicja Obywatelskiej PSL-u wspólna, czyli Monika Piątkowska ma małe szanse, tak? Mimo, że jest często druga, ale jeżeli dojdzie do drugiej tury wyborów, to ta szala zwycięstwa przesunie się na tego drugiego konkurenta z drugiej tury.
26: Tu jeszcze wchodzą, panie redaktorze, takie krakowsko-warszawskie, że tak powiem, porachunki, bym powiedział, okay. Historyczno-kulturowe. W tym sensie, że pani senator Monika Piątkowska została zaprezentowana na trawniku tutaj w Warszawie właśnie. Krakowianom to się bardzo nie spodobało, że tutaj Warszawa nam decyduje, kogo mamy w Krakowie wybierać.
12: Czyli to tak zabolało, tak?
26: Zabolało mieszkańców, tak, że tutaj, zresztą to jest też ciekawe, pani Monika Piątkowska jest członkiem, czy tam założycielem, bo nie pamiętam, chyba członkiem, takiego stowarzyszenia, czy była, Stowarzyszenie Krakowiaków w Warszawie. No to też pokazywało, że ona ten związek z Warszawą ma bardzo silny.
12: Ale to może dobrze, przełożenie na rządzący. kontakty w stolicy. Kraków-Warszawa, no, może być wspólna sprawa.
26: No, bo tak, Miszalski to samo mówił, okazało się, że to się nie spełniło. Zresztą my też się śmiejemy w Krakowie teraz, że ostatnio przyjechał premier Tusk.
12: No właśnie, premier Tusk wsparł Monikę Piątkowską. Wsparł. Dzisiaj bodajże Władysław Kosiniak-Kamysz, zresztą Krakus, prezes PSL-u. Pan liczy na wsparcie Jarosława Kaczyńskiego? Przyjedzie do Krakowa?
26: Czy... Nie mam wsparcie Jarosława Kaczyńskiego, pana prezesa. Natomiast ostatnio miałem takie wydarzenie, spotkanie z ludźmi, bo my nie chcemy się zamykać gdzieś tam na konferencjach prasowych za taśmą, za ochroniarzami, bodyguardami.
12: Jak... Wie pan, jak jest premier, to zawsze są bodyguardzi.
26: To jest jasne. To jest jasne. Natomiast myśmy zrobili taki wielki spacer z panią poseł, europoseł Beatą Szydło, z ministrem Adamczykiem, z Przemysławem Czarnkiem, z Małgorzatą Wasserman między innymi, więc ja to wsparcie mam. Natomiast jakby chcę mówić o tym, co Kraków powinien otrzymać od Warszawy.
12: Ale przyjedzie prezes do Krakowa, czy nie?
26: Ten prezes przyjeżdża co miesiąc. No jakbym go poprosił, to oczywiście przyjedzie. Tak. Natomiast to jeszcze jakby tutaj rozważamy. Natomiast my liczymy na to, że...
12: Bo to zawsze 18 dnia miesiąca, tak?
26: No to są takie prywatne wizyty.
12: Rocznica zawsze, miesięcznica pogrzebu brata.
26: Tak, tak. To są takie prywatne wizyty, prywatne modlitwy. Natomiast ja bardziej od tego, żeby politycy przyjeżdżali do Krakowa, bardziej bym chciał, żeby przyjechały do Krakowa konkretne ustawy.
12: Na przykład?
26: Opłata turystyczna.
12: O właśnie. A Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa, kilkanaście dni temu na antenie TOG FM powiedziała, że będzie w Sejmie, no bo jest posłanką, wnosić poprawkę do ustawy o krótkim najmie, zresztą duże miasta też czekają na tę ustawę, żeby opłata turystyczna została dołączona do tej ustawy, żeby szybko przyjąć też opłatę turystyczną. Według pana dobry pomysł?
26: Jestem za, jak najbardziej. My się tylko obawiamy jednego, że właśnie posłowie, tak samo, takim posłem jest właśnie między innymi pani Daria Gosek-Popiołek, czy senatorką jest pani senator Monika Piątkowska, no właśnie obiecują opłatę turystyczną, obiecują najem krótkoterminowy, obiecują środki rządowe na metro, obiecują metropolię krakowską, no ale to one mają narzędzia jako parlamentarzystki, żeby to wprowadzać. No dwa lata im się nie udało, no dwa lata pani Darii, rok pani Monice się nie udało, więc ja się boję po prostu, że to są kolejny raz te same obietnice, te same już nie 100 konkretów, ale 4 konkrety, które
12: ale
26: po prostu nie będzie spełnione.
12: Ale jak Michał Drewnicki ma powiedzieć krakowianom, że on to załatwi?
26: Ja chcę twardo wymagać. Ja nie chcę obiecywać, ale twardo wymagać. Ja niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce, będę wymagał od tego i będę krytykował tego, jeżeli nie będzie opłaty turystycznej, metra, Airbnb i metropolii, bo to są środki na rozwój miasta. 100-200 milionów rocznie z opłaty turystycznej właśnie na kompensowanie problemów nadmiernego ruchu turystycznego, na remonty, sprzątanie miasta. 300 milionów nawet na transport z metropolii.
12: A
26: na to
12: czekamy tym, którzy przyjeżdżają do Krakowa i mówią, opłaty to my zostawiamy w hotelach, tam gdzie śpimy, tam gdzie jemy. Dlaczego z tego nie można korzystać? Czy to musi być dodatkowa opłata, którą my jeszcze musimy uiszczać? Przyjedzie duża rodzina, to i dużą opłatę zapłaci.
26: Jak to będzie rozwiązane, to jest dla mnie jakby drugorzędne i być może pan redaktor ma rację. Może od hoteli trzeba ściągać taką opłatę. Natomiast pewnie hotelarze wprowadzą to jako koszt do tego wynajmu miejsca w pokoju. Natomiast tak szczerze powiedziawszy, jeżeli my weźmiemy pod uwagę, że doba hotelowa w Krakowie, w centrum miasta, to 200, 300, 400, 500, czasami 1000 zł za dobę hotelową, a my będziemy chcieli mieć opłatę turystyczną w postaci 5 czy nawet 10 zł od tych najdroższych lokali, no to 10 zł względem 1000 za dobę, no to jest niewiele dla takiego kogoś, kto ma by zapłacić 1000 zł za noc, a 10 zł dla miasta to będzie wielka kwota, bo finalnie da 100 milionów złotych rocznie, a to będą środki na właśnie remonty, na sprzątanie miasta, na inwestycje dla tych mieszkańców, którzy dzisiaj cierpią z powodu tego nadmiernego ruchu turystycznego, bo są korki, bo jest hałas w nocy, bo się nie da spać, bo są zażygane, przepraszam za określenie, chodniki w nocy, ale takie problemy to jest codzienność mieszkańców. Chcemy na to wreszcie rozwiązać. Ja jako prezydent deklaruję, że z tym skończę.
12: Króciutkie pytanie o debaty, bo jeszcze podejmując temat wyborów krakowskich kilkanaście dni temu na antenie TOG FM słyszałem, że debat nie ma zaplanowanych, a pan mi przed wywiadem powiedział, że już jest teraz długa lista, tak?
26: Tak, sądzę, że tych debat będzie co najmniej kilkanaście. W poniedziałek mamy debatę o obronie cywilnej, we wtorek ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym, w środę w innym medium, nie będę tutaj
12: robił takie reklamy.
26: Telewizyjne też się szykują, zarówno media, już wstępnie media publiczne się odzywały. Inne
12: teraz
26: telewizyjne
12: pytanie, czy wszyscy
26: sądują.
12: Kandydaci wezmą udział?
26: Ja właśnie liczę na to, że wszyscy kandydaci wezmą udział. Na razie mam tylko taki odsłuch, że pani Monika Piątkowska się obawia albo ma jakieś inne spotkanie. Zachęcam do tego, nie bójmy się, dyskutujmy, bo tylko tak mieszkańcy Krakowa poznają rzeczywiste programy, ale też charakter kandydatów.
12: Michał Drewnicki, kandydat PiS-u na prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
26: Dziękuję ślicznie.
12: Za chwilę informacje, po których wiceszefowa resortu edukacji będzie z nami Paulina Piechna-Więckiewicz.
0: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Witałączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofa.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Boli, swędzi,
21: piecze, a do tego nawraca.
29: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali. Z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
31: MediaMarkt.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 17.20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Chciałbym ufać, że polskie służby nie pod kątem nacisków politycznych rozwiązują sprawy i wyłapują przestępców, a tutaj takiej pewności nie ma, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Michał Drewniński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Odniósł się w ten sposób do postępowania prokuratury w sprawie afery Zonda Krypto i zatrzymania w związku z nią prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszą zarzuty w katowickiej prokuraturze krajowej. Drewniński pytany, czy P. powinien podać się do dymisji, stwierdził, że decyzję o tym powinny podjąć organy PKOL-u. A do odwołania obecnego prezesa zarządu PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w komitecie jest dramatyczna, mówił minister.
34: PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
9: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustwa znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform. Takich samych działań oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś rzecznik Toma Reine.
35: It is for Meta.
36: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
9: Wcześniej właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 7 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Kary 250 milionów euro dla Mety żąda także wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polityk wezwał koncerny do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych treści. Prokuratura w Przemyślu kolejny raz przedłuża śledztwo w sprawie śmierci polskiego wolontariusza Damiana Sobula w Strefie Gazy. Z kolei izraelscy śledczy umorzyli właśnie postępowanie w tej sprawie. Przemyślanin został zabity w kwietniu 2024 roku, gdy izraelskie wojsko ostrzelało z powietrza konwój humanitarny World Central Kitchen. Zginęło wówczas 7 wolontariuszy. Przemyska prokuratura czeka na międzynarodową pomoc prawną, mówi prokurator Marta Pędkowska.
2: Dosyć długo oczekujemy na tą pomoc. Wymiana z władzami Ameryki informacji w zakresie szczegółów realizacji, no to trwa. Z Izraela na razie nie ma odpowiedzi.
9: Śledztwo przedłużono do 2 października, a jego dalszy przebieg zależy właśnie od tych dokumentów. Piątek będzie ciepły i w większości kraju pogodny. Przelotny deszcz możliwy może pojawić się jedynie na zachodzie. Tam też będzie najcieplej, nawet do 30 stopni. W większości kraju około 25-26 stopni. Chłodniej nad samym morzem, w okolicach 20. Jak zawsze o tej porze zaglądamy na mapy smogowe. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra i bardzo dobra. Nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5. Jedynie w Legnicy i Żarach przekroczone są normy stężenia ozonu.
33: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: No, Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
12: Chyba się zgodzimy, że sport to też edukacja, edukacja do zdrowej rywalizacji, do radzenia sobie z sukcesami, porażkami, zdrowej. Do zdrowego trybu życia właśnie,
6: standardów.
12: Do zdrowej. Tak. I gdy słyszy pani minister o tym, że szef Komitetu Olimpijskiego jest zatrzymany, w kajdankach doprowadzony do prokuratury, usłyszy prawdopodobnie zarzuty, luksusowy zegarek, w tle zonda krypto, a w tle olimpijczycy sport, to wiceministra edukacji mówi... Że
6: no, nie ma tych standardów, a to jest osoba, która powinna te standardy pokazywać, bo wielu młodych Polaków, nie tylko młodych Polaków, patrzy na to, co się dzieje wokół sportu. Ale myślę, że jeżeli chodzi o tego pana, to ja oczywiście nie mogę powiedzieć, jak zakończy się jakby tutaj sytuacja prawna, no bo to jest kwestia organów, które przedstawiają zarzuty i wszystkiego innego. Natomiast no, ten pan wykazywał się brakiem standardów w wielu różnych kwestiach, no bo my mówimy o człowieku, na którego skarżyły się poszczególne związki sportowe, który miał bardzo silną opozycję też w PKOL-u, bo wszyscy zwracali uwagę na to, że zrobił sobie jednak prywatny folwark no, z bardzo ważnej organizacji, która ma określone zadania, że jego polityczne, biznesowe powiązania daleko wykraczają nie tylko poza kompetencje, ale właśnie te etyczne, co najmniej te etyczne standardy.
12: A
6: więc,
12: na koniec naraził nasz
6: ja generalnie ucieszę się
12: instytucji.
6: Po pierwsze ucieszę się, jak to będzie koniec jego historii, jeżeli chodzi o prezesa. To jest jakby ta pierwsza rzecz, która się powinna już dawno temu wydarzyć.
12: I zawsze może to zrobić.
6: Tak, chociaż jak widzimy przez ostatni czas, to nie było coś, co był w stanie zrobić. No a druga rzecz, no że rzeczywiście będziemy mieli bardzo głęboką analizę tych zarzutów, które no dzisiaj się wyłoniły jakby i że zostaną wyciągnięte ewentualne konsekwencje.
12: Już we wtorek nowy rok szkolny, a z tym nowym rokiem nowe zasady. Między innymi takie, że w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania smartfonów.
6: I nie tylko smartfonów.
12: No właśnie, smartwatchów też, tak? Zegarków.
6: Tak, to znaczy, no, to są wszystkie takie urządzenia, które służą do komunikowania się na odległość, no bo przecież mamy bardzo zaawansowaną technikę dzisiaj i nie tylko smartwatche. Z małymi wyjątkami. To też chcę zawsze
12: tak,
6: uspokoić, bo wielu rodziców, na przykład dzieci przewlekle chorych, takich na przykład, które... tak jak mój mąż, chorują na cukrzycę typu pierwszego, mają aplikacje, korzystają jakby z tych urządzeń do monitorowania stanu zdrowia i
12: ale
6: tak dalej.
12: Jest pani przekonana, że ten zakaz będzie A, egzekwowany, tak jak jest zapisany w przepisach, B, nie wywoła konfliktów?
6: Ja myślę, że zawsze należy sytuacje wszystkie postrzegać ze zdrowym rozsądkiem, nawet te związane z legislacją. To nie jest nagle tak, że pojawia się przepis i wszystko już jest cudownie. Ale ten przepis, i to jest bardzo ważne, właśnie ze względu na ocenę skutków regulacji i tego, jak przepisy są wprowadzane. niecałe 50% szkół w naszym kraju podstawowych już wcześniej miało ograniczone bądź całkowite próby zakazu użytkowania, a nawet czasami wnoszenia, chociaż nasz zakaz nie jest zakazem wnoszenia
12: do szkoły, tylko zostawiania telefonów komórkowych. Tak. Salą,
6: więc jakby mamy tą bardzo wysoką próbę, zestaw dobrych praktyk
12: i funkcjonowanie. Od czego zaczynać?
6: Tak, jest potężna grupa interesariuszy, którzy po prostu to robią. Rodziców, uczniów, to są przegadane statuty, przegadane regulacje, tak jak to też powinno wyglądać. Druga kwestia to jest taka, że no my też dochodziliśmy do tego pomysłu jako resort. My mamy za sobą wiele rozmów w resorcie, na komisjach sejmowych, parlamentarnych, wiele debat publicznych, w których uczestniczyli dziennikarze, eksperci.
12: Czyli jest to przygotowane.
6: Tak, ja uważam, jako osoba, która po prostu no, też bierze udział w procesie legislacyjnym, że pod tym względem ta propozycja jest propozycją, która powinna mieć jak najlepsze warunki do wdrożenia.
12: A ma? Czy szkoły są przygotowane? Czy mają, czy one muszą mieć regulaminy? W regulaminach zapis o tym, czy wystarczy ta ustawa?
6: Oczywiście ta ustawa no, mówi o tym, że szkoły też jakby kwestie już takie praktyczno-techniczne w ramach własnych rozwiązań
12: ustalają, tak?
6: Ustalają, no bo my też nie chcemy wkraczać w każdy moment życia szkoły, bo czasami nam też się zarzuca, one... że czasami jest nas za dużo,
12: a szkoła chciałaby
6: mieć
12: te
6: inaczej.
12: Regulaminy przed pierwszym
6: dzwonkiem?
12: A jeszcze
6: tylko kończąc, do ustawy też nie można wszystkiego...
12: No tak.
6: Pan redaktor doskonale wie, no bo wtedy mamy do czynienia z nadregulacją. Ustawy też nie są aktami prawnymi, które wszystko musi być upychane.
12: Czy przed pierwszym dzwonkiem w regulaminach szkolnych powinno już być to ujęte? Jak to organizują? I drugie pytanie, czy po pierwszym dzwonku od razu wychowawcy powinni usiąść z uczniami i to...
6: Po pierwszym dzwonku powinno to być przegadane. Powinny, tak jak mamy procedury związane ze statutami szkolnymi, najlepszy od początku naszej kadencji polecany sposób konsultacji, tak jak to powinno wyglądać, czyli uczniowie, rodzice, przekazywanie wiedzy, dlaczego to jest ważne, dlaczego ta dobra praktyka, pomimo tego faktu, na który wielokrotnie zwracali eksperci i my też jako resort będziemy powtarzać do znoju, że dzieci najczęściej nadużywają telefonów i korzystają z nich po szkole, ale stwierdziliśmy wszyscy społecznie. Myślę, że mamy takie przekonanie społeczne i to też jest bardzo ważny prognostyk dla sukcesu danej regulacji, że to będzie ta dobra praktyka, ten moment oddechu, w którym pokażemy, tak można inaczej.
12: Czyli to jest główny cel tego rozwiązania.
6: Tak, oczywiście.
12: A radziłaby pani nauczycielom, żeby na ich biurku w czasie lekcji też nie było smartfonu, telefonu?
6: Ja się państwu do czegoś przyznam.
12: Jako przykład?
6: To będzie teraz
12: my mamy
6: taki
12: telefon,
6: coming
12: tak?
6: out.
12: Ja nie wiem,
6: no właśnie,
12: schować.
6: My mamy tu telefon. I czasami niektórzy z państwa zwracają mi uwagę, i słusznie, że my też jako politycy, jak przychodzimy do audycji, korzystamy z tych telefonów. Oczywiście my do tego niby jesteśmy przyzwyczajeni, nie niby, tylko na pewno, bo tam mamy dane, notatki. To jest wygodne narzędzie. A z drugiej strony też tworzymy jakąś praktykę.
12: Tak.
6: Jakiś zwyczaj. Pokazujemy obraz
12: jakiś
6: tego, czy możemy
12: pozór,
6: funkcjonować
12: że może nie uważni
6: przez te
12: do
6: 20 minut albo 45 minut programu. No i ja też obiecuję państwu, że dzisiaj się zapomniałam. Rzeczywiście mam telefon, ale widzą państwo, nie korzystam z niego.
12: A zawsze można schować do kieszeni, a gdy jest faktycznie potrzebny do sprawdzenia danych,
6: wyciągnąć. Myślę, że czasami naprawdę można zrobić notatki.
12: To też nie jest zbrodnia.
6: Na kartce. Pan redaktor na przykład ma kartkę.
12: Tak, mam. Ja bardziej zawsze ufam kartkom, bo wiem, że są, a telefon zawsze może, nie wiem,
6: bardzo
12: rozładować.
6: Bardzo dobrze, a jeszcze jeżeli młodzi ludzie będą ćwiczyć rzeczywiście pisanie, to te manualne zdolności, to ćwiczy mózg.
12: Katecheci skarżą się, a konkretnie katecheci ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, że Ministerstwo Edukacji źle rozumie ich postulaty, wyrażone także w projekcie obywatelskim pod tytułem Tak dla religii i etyki w szkole, bo ministra Barbara Nowacka, odpowiadając na apel też biskupów, żeby był obowiązkowy wybór między religią a etyką i żeby przywrócić w ogóle do 2 godzin w tygodniu, wiemy, że jest obniżone do 1, że to nie jest obowiązkowa religia według katechetów, tylko właśnie obowiązkowy wybór między religią a etyką, a nauczanie do wartości powinno być obowiązkowe według nich. Czy ministra edukacji źle zrozumiała projekt założenia?
6: Ja nie będę się wypowiadać za ministrę Barbarę Nowacką, natomiast myślę, że mogę być trochę złośliwa i powiedzieć, że cieszy mnie to, że mamy jednak mniejszą ilość
7: apeli niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku ministerstwo dedykowane były aż dwa listy odczytywane w części kościołów związane akurat z edukacją zdrowotną. I teraz też mamy do czynienia z różnymi kwestiami dotyczącymi edukacji zdrowotnej, kiedy ona wkracza obowiązkowo
12: do szkół. To też nowość nowego roku?
7: Ja myślę, że bardzo, i chyba mówię to po raz pierwszy, ale może warto o tym wspomnieć. My, kiedy przygotowywaliśmy też nowe podstawy programowe i w ogóle, kiedy rozmawiamy na przykład też o programie edukacja zdrowotna, ja się trochę czuję obrażona, wie pan, panie redaktorze, i też w imieniu, z kolei może tutaj niezrozumienia, czym jest szkoła i jak funkcjonuje. W imieniu tych nauczycieli, wychowawców, tych wszystkich nauczycieli, którzy podczas swoich lekcji, wszystko jedno, czy to jest język polski, czy to jest godzina wychowawcza, czy edukacja zdrowotna, za chwilę właśnie obowiązkowa dla wszystkich, przekazują też określone kwestie związane z systemem wartości, kiedy omawiamy lektury szkolne. To nie jest tak, czy religia, czy etyka, to jedyny nośnik wartości nie tylko we współczesnym świecie, ale w każdym innym. Te wartości to element wspierania procesu wychowawczego, za który jest też odpowiedzialny minister edukacji.
12: A ten argument, że jeżeli jakieś przedmioty

0: moment, w którym wiemy, jak te temperatury szkodzą nam wszystkim wysokie, a w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji do tej pory nie była określona maksymalna temperatura.
1: I więc kiedy między te przepisy innymi wejdą w życie, zarówno jeśli chodzi o higienę menstruacyjną?
0: Wykaz pracy to jest 4 sierpnia. Myślę, że jeszcze chwila i skierujemy ten proces do konsultacji społecznych.
1: Ale raczej od nowego roku szkolnego następnego, tak?
0: To będzie tak stopniowo wdrażane. Różne rozwiązania będą, no bo one związane są z różnymi obciążeniami, zasadami, one będą w różnym czasie wprowadzane, ale no to też będzie podlegać konsultacjom i uzgodnieniom międzyresortowym, więc taka
1: bardzo
0: wiadomość dla państwa.
1: Ciekawe i ważne tematy. Z punktu widzenia przede wszystkim funkcjonowania szkół. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji, Nowa Lewica, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje, po nich członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Mirosław Suchoń.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie 2. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 17.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Niech Polski Komitet Olimpijski sam zdecyduje, jak będzie najlepiej, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. W ten sposób odpowiedział na pytanie, czy obecny prezes Radosław P. powinien podać się do dymisji.
18: Niech decyzje w tej sprawie podejmują nie politycy, czy też nie my tutaj w studiu, ale właśnie organy PKO-lu, bo też ja będę wtedy bardziej ufał, że to nie ma nacisków politycznych, a podejmą to osoby, które są związane ze sportem, z promocją olimpizmu.
17: Radosław P. po południu został doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Po przesłuchaniu prawdopodobnie usłyszę zarzuty. Według mediów P. miał przyjąć od szefa giełdy zegarek o wartości 40

0: złotych. W zamian miał zapewnić wpływy u byłego już szefa UOKiK-u. Wobec giełdy Zonda Krypto od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustwo znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. A w tej samej sprawie politycy PiS-u Mariusz Gosek i Paweł Szrot wezwali prokuraturę do, jak to określili, uzupełnienia postępowania o wszystkich pokrzywdzonych. Politycy zawnioskowali o traktowanie w szczególności w charakterze potencjalnie pokrzywdzonych telewizji Republika i prezesa Tomasza Sakiewicza oraz organizatorów konferencji SIPAK i jej uczestników. Według nich tak powinny być traktowane także telewizje TVN i TVP, ponieważ tam również pojawiały się reklamy Zonda Krypto. Wiceszef MON Paweł Zalewski po spotkaniu z wiceministrem obrony USA Elbridgem Colbym powiedział, że Polska prowadzi rozmowy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wkrótce do naszego kraju ma przyjechać przedstawiciel administracji USA, któremu zostaną przedstawione te propozycje. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS dopłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Ile i komu przysługują te pieniądze? To pytanie do Marcina Starca.
1: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę. A gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
2: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
1: Warto też pamiętać, że te pieniądze są chronione przed komornikiem i nie wliczają się do dochodu przy wnioskach o pomoc społeczną. Marcin Starzec, TOK FM.
0: A więcej informacji o 18 w magazynie TOK 360. Piątek ciepły i w większości kraju pogodny. Przelotny deszcz może pojawić się jedynie na zachodzie. Tam też najcieplej, nawet do 30 stopni. W większości kraju w okolicach 25-26. Chłodniej nad samym morzem w okolicach 20.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Mirosław Suchoń, Unia Centrum i członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
4: 107 lat w tym roku będzie obchodzić istnienia PKOL, Komitet Olimpijski, i nigdy nie został zatrzymany przez prokuraturę prezes tego komitetu. No, dożyliśmy tej chwili. Przez policję oczywiście, na zlecenie prokuratury. Co dalej powinno się stać?
5: Ja już nie silę się na dyplomację. Ten człowiek natychmiast powinien zrezygnować z pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Zresztą apelowałem o to wiele miesięcy temu przy okazji innych skandalicznych zachowań prezesa PKOL-u. Natomiast dzisiaj, no jeżeli chodzi o jakieś resztki, nie wierzę w to, patrząc na tę całą historię, skandale i zarzuty, konkretne zarzuty, które stawia dzisiaj prokuratura, to uważam, że ten człowiek po prostu no, nie ma miejsca w przestrzeni publicznej. On szkodzi idei sportu, szkodzi idei olimpijskiej. I po prostu to jest no jakaś w ogóle, ale to jest kolejny element działalności PiS-u, bo przypomnę, że on został prezesem PKOL-u dzięki PiS-owi. To jest
4: miał
5: człowiek
4: wsparcie
5: PiS-u.
4: Jacka Sasina, więc tak, i spółek Skarbu Państwa.
5: Spółek Skarbu Państwa, dokładnie, powiązania bardzo silne. To jest kolejny spadek PiS-u, który pokazuje, jak dramatycznie zła była ta władza i jak niszczyła państwo. Mało tego, szkodziła ludziom, którzy no, działają w fantastycznej idei, bo idea sportu, idea olimpijska to jest fantastyczna rzecz. Oni reprezentują Polskę i taka persona niszczy to wszystko od środka. To jest niewyobrażalne, jeżeli choć trochę pozostało jakaś iskra jakiegokolwiek szacunku, już nie mówię przyzwoitości, ale jakiegokolwiek szacunku dla sportu, dla tych ludzi, dla ich ciężkiej pracy, to czym prędzej niech czmycha daleko i niech zajmie się kontaktami z prokuraturą.
4: Jakub Rutnicki, szef resortu sportu, zaapelował dziś i wezwał, by ludzie, którzy tworzą komitet, wreszcie skutecznie odwołali Radosława P. Do tej pory on nie zwołał walnego zgromadzenia, mimo że już termin statutowy minął. Potrzeba do tego 2/3 głosów, żeby odwołać prezesa komitetu. Jak informował przez wiele tygodni nasz redakcyjny kolega Błażej Kulesza, który śledzi sytuację w PKOL-u, no tej większości nie było. Dla pana, po pierwsze, to jest dziwne, że mimo tych już pojawiających się zastrzeżeń od miesięcy, jednak członkowie komitetu po części bronili stanowiska Radosława P. I czy myśli pan, to drugie pytanie, czy to się teraz zmieni?
5: No uważam, że teraz to już nawet dla tych, których w jakiś sposób przekonał do siebie, już nie chcę wchodzić w szczegóły, biorąc pod uwagę te różne rewelacje, ale nawet dla tych ludzi to już powinien być krok za daleko. Mówimy o bardzo poważnych zarzutach, o udziale w grupie, zorganizowanej grupie, której celem było stworzenie warunków do ochrony zonda krypto, czyli firmy, która naraziła na straty kilkuset milionowe.
4: Czyli według pana, obywateli. Tego jeszcze nie wiemy, pewnie późnym wieczorem się dowiemy po przesłuchaniu, to może być zarzut nie tylko powoływania się na wpływy, to ta historia zegarka luksusowego, tak. Ale wręcz tworzenia jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej.
5: Panie redaktorze, dla mnie to jest oczywiste. To, czy to jest grupa przestępcza, to na końcu powie sąd, natomiast z pewnością jest to zorganizowana grupa. To jest PiS, to jest Konfederacja, to są ludzie Morawieckiego, to jest ostatni bezpiecznik, czyli Nawrocki i całe jego środowisko. No i oczywiście środowisko związane z PiS-em, czyli Piesiewicz, który, jak donoszą media, miał spowodować, że UOKiK będzie bardziej przyjazny w relacjach z tymi podmiotami. W związku z tym, no tu inaczej, jak jakimś układem, zorganizowaną grupą, nie można tego nazwać. Jeżeli prześledzimy te wszystkie elementy, to, że poseł PiS-u, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, udaje się za granicę. Który uczciwy poseł udaje się za granicę na rozmowy z firmą, która ma za chwileczkę podlegać pod nadzór instytucji państwowej, gdzie jest ustawa.
4: No Michał Moskal mówi, czemu mnie premier Tusk nie ostrzegł?
5: Ale
4: który
5: to
4: ma dostęp do danych służb
5: specjalnych. To nie moja ręka, mnie tam w ogóle nie było, ja nic nie pamiętam. No dzisiaj spotkać posła PiS, czy Morawieckiego, czy Konfederacji na korytarzu sejmowym, to było niemożliwe. No oni po prostu siedzą w mysich dziurach, poukrywali się, pouciekali, dlatego, że tu nie ma słowa na obronę. Zostali złapani za rękę. Najpierw próbowali zmiękczać instytucje, później przedstawiali poprawki, które miały rozwodnić i to wszyscy razem. Rączka w rączkę, które miały rozwodnić nadzór
4: według
5: państwa.
4: Pana to też
5: i
4: może...
5: ostatni bezpiecznik, bo to jest niesłychanie ważne. Dlaczego mówimy o systemie i o grupie? Od początku, czyli Moskal, wizyta, zmiękczanie instytucji, zmiękczanie ustawy i na końcu ostatni bezpiecznik. Proszę zobaczyć, jak ktoś to wymyślił, jaki system stworzył. Ostatni bezpiecznik. Jeżeli nie uda się zmiękczyć instytucji, jeżeli nie uda się zmienić ustawy, nie uda się jej w Sejmie zablokować, to ten ostatni bezpiecznik i kluczyk do spokoju, czyli prezydent Nawrocki, który jest gwarantem tego układu.
4: Chociaż pan mówi wymyślił, ale w sumie wybrali Polacy, więc po prostu mogli wykorzystać politycy PiS-u wybór Polaków, że prezydentem został ten, a nie inny człowiek.
5: Tylko jeżeli popatrzymy na ten system, to widzimy, że to nie jest tak, że wybór był super obiektywny. Przecież to były środki finansujące, środki zonda krypto, finansujące ludzi powiązanych
4: po kampanię,
5: z PiS-em, Konfederacją.
4: Konferencja SIPAC.
5: No właśnie o tym mówię.
4: No i była deklaracja toruńska, tak? Złożona Mencenowi w sprawie kryptowalut.
5: To jest jedna z rzeczy, ale przecież poseł Wippler, powiązany z fundacją, która otrzymywała pieniądze z zonda krypto. Z drugiej strony, no chwalący się tym wszemi wobec, to jest w ogóle całkowite jakby zaprzeczenie idei uczciwego państwa. Ziobro, były minister sprawiedliwości, chwali się, że powiązany z nimi funkcjonariusz, były funkcjonariusz CBA, doprowadził do tego, że zonda krypto nie bezpośrednio, tylko za pomocą kancelarii powiązanej finansowała fundację.
4: Jego fundację.
5: Tak, no to proszę, jaka
4: pytanie,
5: to jest degrengolada?
4: Pytanie, czy właśnie w państwie prawa ze standardami, z jasnością przepływów finansowych, były funkcjonariusz CBA powinien łączyć polityka, jego fundację z szefem giełdy kryptowalut?
5: No i to jest pytanie nie tylko o tę aferę PiS-u, Konfederacji, Morawieckiego i Nawrockiego. To jest pytanie w ogóle o funkcjonowanie państwa. Państwa i o Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo przypomnę, że niedawno mieliśmy projekt ustawy, który przenosił zdrowe zasoby CBA do innych służb państwowych po to, żeby je wykorzystać w walce z korupcją. A dlaczego tak było? Właśnie dlatego, że takich funkcjonariuszy usłużnych władzy, jak ten pan, który współpracował z Ziobro, można było bez problemu instalować i nadawać im duże uprawnienia po to, żeby działali w interesie politycznym.
4: Że do zatrzymania doszło przy pomocy funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości właśnie dlatego, żeby nie użyć CBA? Czy to nie jest powód?
5: Panie redaktorze, jeżeli sprawa jest powiązana z aferą Zonda Krypto, to oczywiście, a wygląda na to, że jest.
4: To jest to naturalny ruch.
5: To jest to naturalny ruch, bo to jest dokładnie to biuro, które tym obszarem się zajmuje.
4: Ten temat, jeszcze wracając do też kwestii tych poprawek zgłoszonych przez PiS, usłyszanych pewnie, czy przywiezionych, może wręcz z Ibizy, przez Michała Moskala. Według pana to jest temat na komisję śledczą, bo tu jest ten typowo komponent polityczny, może o wniosek o Trybunał Stanu, czy to nie aż tak? Czy wystarczy działanie prokuratury?
5: Na pewno dzisiaj potrzebne jest działanie prokuratury, która musi wyjaśnić wszystkie aspekty w tej sprawie do gołej ziemi, dlatego, że mamy zamieszanych polityków bardzo ważnych, prominentnych.
4: Czyli Michał Moskal też powinien się spotkać z prokuraturą,
5: tak? Ja uważam, że w ogóle nie ma żadnej wątpliwości.
4: Ale wcześniej wniosek o uchylenie immunitetu.
5: Panie redaktorze, przepraszam bardzo, o czym my w ogóle mówimy? Poseł na Sejm w sytuacji, w której rynek ma zostać unormowany i objęty nadzorem, udaje się za granicę, na jakąś wyspę, już mniejsza o to jaką, ale udaje się za granicę po to, żeby coś uzgadniać z przedsiębiorcą, który przypadkiem prowadzi firmę na tym rynku.
4: Aberracja. A myśli pan, że gdy mówi Moskal, to nie ja pisałem te poprawki, to może mieć paradoksalnie rację, że to Kral napisał poprawki, on je przywiózł?
5: Ja widzę, że im dłużej trwa dyskusja, tym właśnie coraz ciekawsze. Jeżeli Moskal mówi, to nie ja pisałem te poprawki, no to panie pośle Moskal, kto panu je przysłał? Skąd pan je przywiózł? Czy to jest prawda, że pan je samolotem przywiózł z Ibizy? Kto panu pisał pisma do instytucji, które miały rozmiękczyć te instytucje?
4: No właśnie, było pismo z takim nastawieniem bardzo twardym do KNF-u wtedy.
5: No pytanie, tak? kto mu to pisał?
4: Inny bohater ostatnich tygodni, nieco może już zapomniany przez teraz historię Radosława P. i Przemysława Krala, ale jednak Sąd Okręgowy w Warszawie dzisiaj nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, poinformowała rzecznik Sądu Okręgowego. To znaczy, że jeżeli by z tego Tyraspolu, jeżeli tam jest oczywiście, Marcin Romanowski się gdzieś wybrał w głąb Europy, to zostanie zatrzymany.
5: No tu mamy prawdopodobnie, bo też chciałbym usłyszeć uzasadnienie i je przeczytać. Natomiast tu prawdopodobnie jest dokładnie ta sama sytuacja dotycząca pobytu. Natomiast to nie zmienia istoty sprawy. Zarówno Romanowski, jak i Ziobro, jak i były prezes RARS-u, czyli najbliższy współpracownik byłego premiera Morawieckiego, jeszcze wszyscy inni, którzy pouciekali, oni powinni być zgodnie z prawem ścigani do momentu, aż staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i sądy będą wydawać różne decyzje, prokuratury będą różne działania podejmować, ale istotą jest postawienie tych ludzi przed wymiarem sprawiedliwości. I tak jak zrobiliśmy to z byłym dyrektorem Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, tam gdzie powstawał Bolek i Lolek.
4: Mm-hmm. Pan jest posłem z okręgu właśnie tego.
5: Jestem tak i dla nas to było bulwersujące, że ci ludzie, którzy rządzili, Morawiecki, Kaczyński, postawili i współpracownicy również Nawrockiego, wysłali do Bielska-Białej, do tak zasłużonego studia, człowieka, który na drugi dzień po przyjeździe zaczął wyprowadzać pieniądze. Mhm. Ale zareagowali pracownicy, złożyliśmy wnioski do prokuratury, do CBA, pilnowaliśmy
4: i organy
5: tego.
4: Działają.
5: Organy, mało tego, on został skazany na bezwzględne więzienie. I tak będziemy robić z każdym.
4: A dokładnie prokuratura i sądy. Panie pośle, nie politycy.
5: Niezależny sąd.
4: To my.
5: Ja dlatego mówię. Nie. Ja mówię, wiem, że będziemy działać, że będziemy
4: ale chciałem
5: pilnować.
4: Doprecyzować.
5: Chodzi o to, że takie sprawy nie mogą zniknąć z przestrzeni
4: publicznej.
5: A jak
4: już mamy taką mapę różnych procesów, które toczą się w Polsce i działań służb, to też od wczoraj na polecenie akurat Prokuratury Europejskiej agenci CBA przez nas wspomnianego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. To chodzi o tę nieprawidłowości w przyznawaniu
5: i
4: pieniędzy.
5: Bardzo dobrze.
4: A na koniec, jako członka Sejmowej Komisji do Spraw służb specjalnych. Zadam panu krótkie pytanie, ale bardzo ważnym temacie. Czy bardziej pan przyjmuje wersję prezydenta Trumpa, który komentując wizytę szefa CIA w Moskwie mówi: półrytunowa wizyta, to nie było mowy o tym, żeby ostrzegać Rosję, żeby nie atakowała państw NATO. Amerykańskie media mówią: tak, to była rozmowa ostrzegawcza. Kto
5: bliższa,
4: ma rację?
5: Bliższa jest mi jednak wersja, w której szef CIA przyjechał do Moskwy po to, żeby ostrzec ich przed nierozważnymi krokami. Wskazuje na to charakter wizyty, wskazuje na to terminarz, wskazują na to inne informacje, także dostępne w przestrzeni publicznej, dotyczące różnych niebezpiecznych ruchów, które mają planować Rosjanie. Bardzo dobrze, że to się stało, ale też oczywiście my, nasz rząd, i podejmujemy decyzje i odpowiednie kroki, które mają nas chronić przed głupimi ruchami Rosjan.
4: Ale dobrze, że taki ruch Amerykanów został wykonany.
5: Oczywiście, ale też obywatele, patrząc na znaki, powinni mieć świadomość, że sytuacja nie jest prosta.
4: I to współgra z wypowiedzią premiera Tuska, który mówił, że takie zagrożenie jakimiś atakami, chociażby punktowymi, ze strony Rosji jest. Wtedy powstało larum ze strony opozycji, że premier niepotrzebnie straszy. To nie, teraz się to okazuje, opozycja, że to nie było niepotrzebnie.
5: Panie redaktorze, opozycja w Polsce jest niepoważna, histeryczna. No, mają oczywiście prawo do indolencji. Natomiast chcę powiedzieć, że my, nasz rząd, działamy profesjonalnie, chronimy obywateli, inwestujemy w bezpieczeństwo i będziemy to robić niezależnie od tego, jak histeryczna będzie opozycja.
4: Mirosław Suchoń, Unia Centrum. Dziękuję za
5: wszystkiego
4: rozmowę.
5: Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia.
4: Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a na TOK 360 już za chwilę, bo o 18:00 zaprasza Wojciech Mozal. Maciej Kluczka, dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: W końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Czwartek, 27 sierpnia, jest 18.
12: Trwa przesłuchanie szefa PKOL-u w katowickiej prokuraturze. Radosław P. jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty.
11: A na miejscu jest nasz reporter, któremu oczywiście za chwilę oddamy głos.
12: Krakowscy radni proponują wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
11: Rząd przyjrzy się tym propozycjom, obiecuje szef ludowców.
12: A u nas także głos ekonomistów.
11: Weta prezydenta do rządowych ustaw to jest właśnie największy problem naszych finansów publicznych. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Marietta Wiśniewska.
12: Witam ponownie.
11: I Wojciech Muzal. Zapraszamy.
12: Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest już przesłuchiwany w prokuraturze krajowej w Katowicach.
11: Został tam przewieziony z Warszawy. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
12: Na miejscu jest Grzegorz Kozioł. Powiedz, jak wyglądało wprowadzenie prezesa PKOL-u do budynku prokuratury i jak zatrzymany to komentował.
13: Czarna limuzyna z zamaskowanymi funkcjonariuszami i zatrzymanym okrążyła budynek Przywita Stwosza kilka razy. W końcu zatrzymała się przed tylnym wyjściem. Na pytanie dziennikarzy o to, czy czuje się ofiarą, prezes PKOL-u odpowiedział: bardzo dużą, i zanim znikną za drzwiami, krótko jeszcze skomentował:
14: polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
13: Nie wiadomo, jak długo potrwają czynności prokuratorskie wobec zatrzymanego. Możliwe, że nawet do późnych godzin nocnych, czy nawet do rana. Ja przypomnę, że w kwietniu prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie w sprawie giełdy pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Decyzją z końca lipca śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało połączone z postępowaniem w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Połączone śledztwo prowadzi obecnie Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12: W Katowicach trwa przesłuchanie prezesa PKOL, za to w Warszawie jest apel, by Radosława P. odwołać ze stanowiska.
11: Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał zarząd PKOL-u do odwołania prezesa. Były już takie plany, ale nic z nich nie wyszło. O szczegółach Błażej Kulesza.
15: Jak słyszę, w PKOL-u prezes przebywa na urlopie. Co więcej, w ciągu dwóch najbliższych tygodni nie ma planów, by zarząd stowarzyszenia miał się zebrać. Stąd apele ministra sportu Jakuba Rutnickiego.
16: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, żeby wreszcie skutecznie odwołać.
15: Mogą trafić w próżnię.
16: Najbardziej bulwersujące jest to, że właśnie takie działania, które w tej chwili doprowadziły do działań prokuratury, przede wszystkim odbijają się w dramatyczny sposób na olimpizmie polskim, na polskich sportowcach.
15: Tym bardziej, że szefowie sportowych związków w rozmowie ze mną przekonują, że trzeba poczekać, bo nie znamy treści zarzutów, a statut PKOL-u nie jest jasny, a i prezes ma swoich zwolenników.
17: Jeżeli była nawet bardzo wąska grupa tych, którzy jeszcze stali przy nim albo popierali.
15: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.
17: Uważali, że to jest najlepszy prezes, cytuję tutaj na przykład Andrzeja Suprona, jaki kiedykolwiek przydarzył się w historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No mam nadzieję, że tutaj nastąpi weryfikacja jakaś.
15: Jak zapowiadał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zatrzymanie Radosława P. dotyczy konkretnej sprawy.
18: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
15: Prezes PKOL-u nie wyznaczył terminu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które miało dotyczyć jego odwołania. Tym bardziej teraz może się okazać to wyjątkowo trudne. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Wicepremier Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solnej w Krakowie i zapewnia, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych.
11: A radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego, a także zalegalizowanie radarów akustycznych.
19: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
12: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje przyjęte zostały na poziomie ogólnokrajowym.
11: Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym życie stracili rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala. Coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę.
12: Skończyła się absurdalna sytuacja, w której znalazła się para kobiet z Lublina. Wzięły ślub w Portugalii, sąd nakazał transkrypcję ich aktu małżeństwa. Urzędnicy tej transkrypcji dokonali, ale tylko częściowo.
11: Kobiety w rejestrach PESEL nadal figurowały jako panny. Po interwencji TOK FM, m.in. w Urzędzie Miasta i w MSWiA, dane ostatecznie zostały zmienione, co dzisiaj powiedziała naszej reporterce Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz.
20: W końcu się udało. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zmienił nam stan cywilny. Sprawdziłyśmy to, wszystkie dane się zgadzają. Szkoda, że dowiedziałyśmy się tego od osób dziennikarskich, od ciebie, Aniu. Urząd Miasta nie poinformował nas oficjalnie, nie dostałyśmy też takich zwyczajnych przeprosin.
11: Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji. Kolejne pary są w trakcie tej procedury.
12: Samorządowcy chcą, by rząd przekazał im na remonty dróg część pieniędzy z opłaty paliwowej, bo utrzymanie przejazdów stanowi coraz większy kłopot.
11: W szczególnie trudnej sytuacji są miasta na prawach powiatu, które odpowiadają za stan dróg krajowych, które znajdują się na ich terenie.
12: Rząd w ciągu kolejnych 3 lat planuje przeznaczyć na Fundusz Rozwoju Dróg dodatkowo ponad 2,5 miliarda złotych, ale według włodarzy część miast, zwłaszcza na Śląsku, to co najmniej o połowę za mało. O czym więcej teraz Tomasz Fęskę.
21: Przykład Śląska jak w soczewce skupia problemy miast na prawach powiatu. Dysponują na swoim terenie rozbudowaną infrastrukturą drogową, która podlega ogromnym obciążeniom w związku z dużym natężeniem ruchu i coraz częściej na jej remonty po prostu brakuje im pieniędzy, mówi prezydent Sosnowca i wiceprezes Związku Miast Polskich Arkadiusz Chęciński.
22: Przy budżetach, nie wiem, Chorzów ma pewnie około 1 mld zł, patrząc na liczbę mieszkańców, realizacja inwestycji 300-milionowej jest po prostu niemożliwa do zrobienia bez środków państwowych. Ja nie do końca uważam w ogóle, że to jest zgodne z zasadami, że samorządy remontują i budują drogi nie dla swoich mieszkańców, tylko dla również mieszkańców korzystających z zewnątrz, totalnie z zewnątrz, bo to są drogi krajowe, tak jak nazwa mówi, czy wojewódzkie.
21: Według wójta Cekcyna i przedstawiciela Związku Gmin Wiejskich Jacka Brygmana, Fundusz Rozwoju Dróg powinien zostać dodatkowo zasilony pieniędzmi z obowiązującej od połowy lat 90. opłaty paliwowej.
23: I ta opłata paliwowa miała być przekazana właśnie na inwestycje drogowe. Ona niestety od 96 roku nigdy nie zasiliła inwestycji w drogi lokalne, gminne i powiatowe.
21: Wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec zaznacza, że opłata paliwowa idzie też na utrzymanie kolei i dodaje, że dodatkowe 2,5 miliarda złotych na kolejne 3 lata muszą wystarczyć.
24: W tej sytuacji budżetowej państwo uważam, że to jest ważna informacja i ważne, żeby jednak z pewnym szacunkiem podchodzić do tego, że tą pulę zwiększamy.
21: Samorządy ostrzegają, że bez dodatkowych pieniędzy takie problemy jak z estakadą w Chorzowie, która jest zamknięta dla samochodów od ponad roku, będą się pogłębiać. Tomasz Fęskę, TOK FM.
12: Skuteczna naprawa finansów publicznych jest teraz trudna, a wszystko przez politykę.
11: Ekonomiści zgadzają się z diagnozą agencji ratingowej Fitch, która podkreślała ostatnio, że ani wydatki na obronę, ani kryzys energetyczny, ani zagrożenie ze wschodu nie są największym problemem dla naszych finansów publicznych. Są nim weta prezydenta Karola Nawrockiego do rządowych ustaw.
12: Każda próba konsolidacji, czyli naprawy finansów publicznych, może być w związku z tym skazana na porażkę, podkreślał w porannym EKG dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Crédit Agricole.
1: Ten spór czy konflikt pomiędzy ośrodkiem prezydenckim i rządem w sprawie podatków potencjalnie utrudnia, tak? To znaczy, gdyby rząd proponował rozwiązania zmierzające do tak zwanej konsolidacji finansów publicznych, czyli zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych, na przykład poprzez podniesienie podatków, no to zapewne wtedy spotkałby się z wetem pana prezydenta, bo pan prezydent nie chce podpisywać ustaw, które podnoszą podatki, więc jesteśmy w takim środowisku, które nie sprzyja konsolidacji finansów publicznych i to odnotowują na przykład agencje ratingowe, które mówią, no mamy ten konflikt w Polsce, to nie jest dobra wiadomość dla finansów publicznych, nie ma też wiarygodnego planu konsolidacji tych finansów publicznych, a jeszcze mamy wybory zbliżające się w 2027 roku, czyli taka mieszanka, no może nie chcę mówić, że to mieszanka wybuchowa, ale z pewnością środowisko niesprzyjające.
11: A Polska ma problem nie tylko z potężną dziurą w państwowej kasie, ale także z szybko rosnącym długiem publicznym.
12: Nazywany był katem Srebrenicy albo rzeźnikiem Bałkanów. W więzieniu w Hadze zmarł Ratko Mladić.
11: Były dowódca bośniackich Serbów odsiadywał wyrok dożywocia za ludobójstwo. Po zakończeniu wojny na Bałkanach długo uciekał przed tym wyrokiem. Cezary Jaszczyk.
2: Za informację o miejscu jego pobytu Stany Zjednoczone oferowały 5 milionów dolarów, Serbia 10 milionów. Ostatecznie zbrodniarz został aresztowany dopiero w 2011 roku. Ratko Mladić dowodził oddziałami Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Brał udział w oblężeniu Sarajewa, jednej z najbrutalniejszych operacji przeciwko ludności cywilnej w Europie po II wojnie światowej. W lipcu 1995 podległe mu wojsko dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Informacyjna część programu TOK 360 dobiegła końca. Zapraszam na dalszą część.
11: W której to komentarze gości TOK 360. Łączymy się teraz w podsumowaniu dnia z profesorem Michałem Królikowskim, adwokatem i karnistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
11: W tej chwili w prokuraturze w Katowicach trwa przesłuchanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Proszę nam coś więcej powiedzieć o tym etapie postępowania wobec niego.
3: To jest etap, który otwiera moment, kiedy pozycja procesowa każdej osoby, która usłyszy zarzuty, się zmienia. Ta osoba staje się stroną procesu i w konsekwencji może uczestniczyć w nim w tej roli jako osoba uprawniona do obrony. To jest kluczowa sytuacja, kluczowa zmiana sytuacji w tej sprawie. Były takie informacje medialne o tym, że pan Piesiewicz jest już przesłuchiwany, a potem usłyszy zarzuty i one były nieprawidłowe, dlatego że w momencie, w którym stawiane są zarzuty, wszelkie wcześniejsze zeznania w charakterze świadka upadają, karta jest niejako czysta i wówczas te zeznania cieszące się prawem do niemówienia prawdy albo niemówienia wszystkiego stają się podstawą dowodu w tym procesie.
11: Czyli w innym położeniu jest człowiek, który jeszcze nie ma zarzutów i inaczej podchodzi do kwestii swoich zeznań, a inaczej patrzy na sprawę ktoś, kto już wie, że grozi mu kara, tak?
3: Zupełnie inaczej. Ten pierwszy jest źródłem wiedzy dla organów ścigania, ten drugi nie tylko źródłem wiedzy, ale także jest potencjalnie osobą, która może być skazana za przestępstwo, jakie jest mu zarzucone. Wówczas ma prawo do obrony i do doboru sposobu obrony. Czasem ta obrona polega po prostu na tym, że mówi się prawdę. A czasem jest tak, że nie, że trzeba z różnego rodzaju zabiegów, żeby polepszyć sytuację procesową takiej osoby.
0: W tej chwili już, jeśli wciąż trwa, a tak przypuszczamy, to przesłuchanie, to ono trwa około 2 godzin. Czy to oznacza, że podejrzany tutaj składa wyjaśnienia, że nie odmówił tego?
3: Wielokrotnie broniłem osoby, które akurat w tej jednostce prokuratury miały stawiane zarzuty. Ten proces jest dość podobny, mianowicie po przedstawieniu zarzutów jest ten czas składania wyjaśnień.
0: Ale nikt nie zmusi tutaj podejrzanego do tego. Czy też on, czy na przykład
3: nie,
0: on...
3: Nie, ale... Będzie, Nie zmusi, ale jeżeli ta osoba widzi perspektywę taką, że jest ryzyko tymczasowego aresztowania, to jedną z podstawowych strategii dążenia do tego, żeby tymczasowego aresztowania nie było, jest rozpoczęcie współpracy dowodowej, czyli składanie wyjaśnień.
0: Czyli w zależności od tego, co powie prokuratorowi pan Radosław P., to tutaj może... wcale nie być tego wniosku o areszt, czy też na etapie sądu to zostanie rozstrzygnięte?
3: Zawsze będzie rozstrzygał o tym prokurator.
0: Czy złoży wniosek?
3: Kieruje wniosek.
0: Tak.
3: Tak, on kieruje wniosek o tymczasowe aresztowanie i jeśli skieruje ten wniosek, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że areszt zostanie zastosowany. Przepisy Polskiego Kodeksu Karnego są dość brutalne w tym zakresie i idą bardzo na rękę prokuraturze za każdym razem, kiedy tylko i wyłącznie stawia zarzut przestępstwa zagrożone karą powyżej 8 lat. To w zasadzie jest automat.
0: A to jest bardzo zresztą krytykowane. Tutaj, jak rozumiem, mielibyśmy do czynienia z, jak pan sądzi, z uzasadnionym aresztem, znając kontekst sprawy, ciężar gatunkowy, zainteresowanie opinii publicznej?
3: Ja tutaj tego tak nie przesądzę, bo nie znam akt i nie znam rozmiaru materiału dowodowego. Z mojego doświadczenia wnosiłbym, że sąd będzie raczej skłaniał się do tego, żeby uznać, że taka podstawa do tymczasowego aresztowania zachodzi. I tak jak mówię, to nawet nie chodzi o jakąś szczególną preferencję konkretnego sądu, ale raczej o to, że przepisy pozwalają po prostu bardzo szeroko stosować tymczasowe aresztowanie. I sądy nie za bardzo mają wiele narzędzi, żeby odmawiać stosowanie tymczasowego aresztowania.
0: Bo musiałyby to jakoś uzasadnić?
3: Stosujemy je wtedy, kiedy jest wysokie podejrzenie popełnienia przestępstwa.
0: W praktyce i obawa mataczenia.
3: W praktyce oznacza to, że trudno powiedzieć, że nie doszło do popełnienia przestępstwa przez tę osobę. Potem wystarczy i wyłącznie zarzucenie czynu powyżej zagrożonego karą powyżej 8 lat, ponieważ wtedy powstaje domniemanie mataczenia. Domniemanie tej obawy. W związku z tym nie trzeba udowadniać, że ktoś konkretnie będzie rzeczywiście robił coś nagannego. Wystarczy sam zarzut, wystarczy zagrożenie, a to powoduje, że prawo mówi sądowi, ten człowiek będzie mataczył i masz go aresztować.
0: Dlaczego Katowice?
3: Sąd rejonowy w Katowicach. Katowice Zachód najczęściej.
0: No tak, ale dlaczego nie Warszawa? Dlaczego został przywieziony? Dlatego, że jest osobą publiczną, która mogła mieć tutaj jakąś styczność z organami? Bo czasami tak to wygląda.
3: Nie, jednostka prokuratury krajowej w Katowicach jest jednostką dość wyspecjalizowaną w prowadzeniu trudnych postępowań korupcyjnych, gospodarczych i przestępczości zorganizowanej. Wiele takich głośnych spraw z udziałem osób publicznych jest włączonych w postępowania, które prowadzi akurat ta jednostka. Można mieć różne zastrzeżenia do jej sposobu funkcjonowania, ale z pewnością jest tak, że wiele tam tych spraw tego rodzaju jest koncentrowanych. Dość powiedzieć o tym, że jedną z ostatnich spraw, która tam została skierowana, jest sprawa Collegium Humanum.
0: Czyli akurat tam właśnie tego rodzaju sprawy są rozpatrywane. Jeszcze jednym zdaniem, jeśli mógłbym prosić, czy tutaj pan jest w stanie mniej więcej zarysować, jakiego rodzaju zarzutów w tego typu sprawie możemy się spodziewać? Gdzie są pieniądze, gdzie jest rozmowa o jakimś zegarku, coś?
3: Bazując tylko i wyłącznie na informacjach, które pojawiały się w mediach, można powiedzieć, że to zachowanie przypomina coś, co jest nazywane w prawie karnym powoływaniem się na wpływy, a mianowicie przyjmowaniem korzyści majątkowych czy jakichś korzyści osobistych związanych z tym, że się obiecuje coś załatwić. Tak to wygląda przynajmniej w tym momencie, no, gdy mówią o tym media.
0: Wszystkie znaki wskazują na to. Dziękuję bardzo. Profesor Michał Królikowski, adwokat i karnista z Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. Po informacjach, jak zwykle u nas, Sport 360.
4: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
25: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
25: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
25: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
25: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
26: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
27: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
28: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
29: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
28: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
29: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
27: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od utrudnień dla kierowców na Dolnym Śląsku. Pomiędzy węzłami Gościsław i Kostomłoty na nitce A4 w kierunku Wrocławia doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego. Zginęła jedna osoba. Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali, by Unia Europejska powróciła do kwestii zużycia zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy. W ich ocenie unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy. Do Włoch wróciły ekstremalne upały i najwyższy stopień alertu ogłaszany przez Ministerstwo Zdrowia. Jutro czerwony alarm będzie obowiązywał w 9 miastach, w tym Rzymie czy Bari oraz na Sardynii i Sycylii. Temperatury mają sięgnąć nawet 45 stopni. Według prognoz temperatury w Italii spadną w połowie września. Gdański Zarząd Zieleni zakończył remont budynku dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie nr 2. W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku, odtworzoną na podstawie zdjęć archiwalnych.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 18. Według kolegi redaktora Przemysława Pozowskiego można zegarki regulować zatem, bo to Sport 360 o tej samej porze co wczoraj. Witaj, Przemku.
30: Dzień dobry.
0: No i temat, od którego chyba nie uciekniemy w tym wydaniu Sportu 360, bo wszystkie oczy, uszy są zwrócone w kierunku Katowic, gdzie szef PKOL-u jest przesłuchiwany. Oczywiście mamy za sobą te wątki związane z odpowiedzialnością karną przed kilkoma minutami w rozmowie. Natomiast mam do ciebie przede wszystkim takie zasadnicze pytanie. Jakie mają znaczenie te wydarzenia dzisiaj dla świata sportu? Jak ty na to patrzysz? Co pomyślałeś sobie, jak usłyszałeś o tym zatrzymaniu?
6: że to smutny dzień dla świata sportu. Przede wszystkim, no nie było to jakieś zaskoczenie. Śledząc publikacje różne z ostatnich dni, TVN24, także Wirtualnej Polski, ale w ogóle też przyglądając się tej działalności, więc szczerze mówiąc, to bardziej pewnie było pytanie nie czy, tylko kiedy coś podobnego się wydarzy. Oczywiście my niczego tutaj nie przesądzamy na antenie, bo to służby są od tego, one działają, one mają wiedzę, są sądy i tak dalej, prawda? Natomiast generalnie ja bardzo bym chciał, żeby ten sport w ogóle był czymś, co ma pewien taki rodzaj pancerza ochronnego, że jest jednak troszeczkę poza tym światem, który nas codziennie denerwuje, irytuje, który nie jest czysty. Natomiast no, takie dni jak dziś przypominają mi o tym aż zbyt dobitnie, że tak nie jest, nigdy nie będzie. Natomiast inna rzecz jest taka, że Polski Komitet Olimpijski to przez lata była szacowna, szanowana instytucja i w tym momencie no, zmaga się z dużym kryzysem no, za sprawą tych obrazków, które dziś oglądamy we wszystkich telewizjach. Spojrzę na ekran, na niektórych teraz reklamy akurat, ale no, no
11: leci ten cały czas. Ale jakbyś spojrzał kwadrans temu, to jeszcze było wszędzie.
6: I może też kończąc wątek, tak, to oczywiście będzie historia, która będzie miała swoje jakby kolejne etapy. Przecież już też przedstawiciele odpowiednich ministerstw zapowiadają, że to nie jest pewnie jeszcze koniec. Ja się będę też temu oczywiście przyglądać, natomiast pytanie jakby dalej jest, dokąd zmierza Polski Komitet Olimpijski, co dalej z Radosławem P., jego wciąż szefem, czy on utrzyma to stanowisko, czy nie, bo kadencja ma do 2027 roku. Jak to wpłynie na przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, bo my, ludzie sportu, za których się postrzegam, że my żyjemy jednak tym, co dzieje się właśnie podczas tych najważniejszych, co dwa lata teraz zimowych, czy letnich Igrzysk Olimpijskich. Jak to wpłynie na funkcjonowanie instytucji? I tych pytań jest tak naprawdę mnóstwo. Oczywiście są też reakcje. Są reakcje no chociażby ministerstwa, bo zwołał dzisiaj konferencję prasową minister sportu Jakub Rutnicki. Są reakcje niektórych już związków, bo choćby siatkarskiego czy piłkarskiego, które też piszą o tym, że no, warto to wszystko wyjaśnić porządnie. No to jest wyjaśniane od jakiegoś czasu. Oczywiście w tle jest Zonda Krypto, czyli ten nieszczęsny sponsor tak naprawdę tytularny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pamiętamy wszyscy ten świecący się neon na siedzibie PKOL-u. Ale skoro ja wspomniałem, że była jakaś już reakcja Ministerstwa Sportu, to może chwilę byśmy posłuchali Jakuba.
11: Tak, za chwilę przejrzymy do tego, ty powiedziałeś o tym świecącym się neonie. Jak on się jeszcze świecił, to może tych powodów aż nie było tyle, ale przecież już dawno dość był zdejmowany też tutaj pod okiem kamer. Przyglądaliśmy się temu i w kolejne tygodnie mijały i tego odwołania prezesa nie było. On się mocno trzyma. O tym dlaczego, to jeszcze będziemy mówili, to w takim razie teraz się trochę cofniemy w czasie, bo niedawna konferencja, tak?
6: Posłuchajmy sportu.
9: Większość środowiska sportowego od wielu miesięcy chce jego odwołania, chce jego dymisji. To jednoznacznie wybrzmiewało. Przecież tu były jednoznaczne decyzje i też podpisy. Musi dojść do zwołania tego zarządu i musi dojść do posiedzenia tego zarządu. Mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, bo my nie mamy czasu. Polski Komitet Olimpijski nie ma czasu na to, aby człowiek, który cały czas, przypominam, zarabia gigantyczne pieniądze, to jest ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, robi wszystko, żeby trzymać się na stanowisku. Polski Komitet Olimpijski to jest historia i dorobek. A jeśli tą historię i dorobek chcę zabrać razem ze sobą. Na razie zabrał go do prokuratury, zobaczymy, jak dalej sytuacja się potoczy. Jestem przekonany, że mamy wielu wspaniałych ludzi, polskiego sportu. Mądrych, ale przede wszystkim bardzo doświadczonych, którzy podejmą takie działania, aby rzeczywiście naprawić sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim. Gdyby tylko to zależało od ministra sportu i turystyki. Oczywiście takie działania by zostały podjęte natychmiast, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że Polski Komitet Olimpijski ma odpowiednie ciała statutowe, które muszą podejmować działania. Sytuacja jest nadzwyczajna. Mamy zatrzymanie pieniędzy, więc też nadzwyczajnie oczekuję działań ze strony zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
6: No to oczywiście jest wezwanie do działań przez ministra Rutnickiego, pewien rodzaj presji, który, jak mniemam, słusznie jest nakładany na poszczególnych działaczy, no bo to też nie było tak, i to powiedzmy też, Wojtek, szczerze, że Radosław P. nie miał poparcia. On wygrał wybory z ogromnym poparciem w 2023 roku, dużo obiecując wsparcie ze spółek Skarbu Państwa, i rzeczywiście no, wielu działaczy, wiele legend naszego sportu też głosowało za nim. Oczywiście im bliżej tego dnia dzisiejszego, im więcej było wiadomo na temat tych umów, chociażby właśnie z Zondą, tym to grono jego zwolenników topniało, ale są i tacy do dziś, którzy idą i stoją za nim murem. I to nie jest tak, że na pstryknięcie jutro Radosława P. już w PKOL-u nie będzie. To jest proces, który wymaga oczywiście zwołania nadzwyczajnego zjazdu, odpowiedniej liczby głosów, osób, które podejmą się roli tego, który będzie następcą Radosława P. Natomiast czy to się stanie teraz, zaraz, za kilka miesięcy, czy rzeczywiście dopiero w 2027 roku? Pewnie na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością w tym momencie.
0: Tak się zastanawiam, jaka osoba z jakiego stanowiska jest równie trudno odwoływalna, co pan Radosław P.
6: Myślę, że na przykład Gianni Infantino ze stanowiska prezydenta FIFA.
0: A to w takim razie poprzeczka wysoko dość zawieszona.
6: Trzeba czerpać wzorce od najlepszych.
0: Dlaczego Radosław P. się tak mocno trzyma, powiedz?
6: No miał poparcie przez lata, to są różne zależności. Też tak naprawdę te pieniądze przecież zdobywał dla związków, to trzeba powiedzieć. Myśmy tutaj też, bo ty mówiłeś o rozmowie pod kątem karnym prowadzonej po godzinie 18 już w TOK 360, ale przecież był tutaj także dzisiaj w TOK FM gościem i Robert Korzeniowski, który mówił z perspektywy wybitnego olimpijczyka, też oponenta Radosława P. Ja też zapraszałem do programu Jeszcze Więcej Sportu Piotra Wesołowicza ze sport.pl, który z kolei przez lata zajmował się koszykówką, więc patrzył, jak rozwija się działaczowska kariera Radosława P. właśnie w Związku Koszykarskim, gdzie też chwaliło się go za dobre umiejętności takie menedżerskie, za ściąganie tej kasy nie tylko ze spółek Skarbu Państwa, ale także i prywatnych sponsorów, gdzie były te pieniądze w koszykówce, gdzie były sukcesy za jego kadencji i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to nie jest postać czarno-biała, choć łatwa do rozczytania, no bo jednak no, jakby to powiedzieć, żyjąca sportem, to prawda, ale też
0: Czyżby uległ pokusie zbyt
6: lubiąca być w świetle kamer i jakby lubiąca sukcesy, być może za wszelką cenę, i być może to za wszelką cenę prezesa PKOL-u troszeczkę zgubiło, ale wiesz co, ja przepraszam, że trochę wejdę może w twoją rolę, ale ja jestem naprawdę za każdym razem bardzo zmęczony tym tematem i pewnie to słychać nawet w moim głosie, bo tak jak mówiłem na samym początku, to są rzeczy, które sprawiają, że myśląc sport, myślisz brud, polityka.
0: Więc zostawmy. Wiem, do czego zmierzasz. Tutaj niech nam starczy też czasu na to, aby powiedzieć, co się dzieje w ramach US Open, a tam już pewne rzeczy stały się jasne. Wiemy, kto będzie rywalką Igi Świątek.
6: Tak, no bo losowanie i widzisz od razu też jakąś inną energią, mam ochotę o tym opowiadać, bo to jest ważny moment. Zawodnicy też czekają, patrzą, z kim im przyjdzie grać. No Iga Świątek oczywiście jako jedna z zawodniczek rozstawionych najwyżej notowana z Polek i ze wszystkich naszych tenisistów bez względu na płeć, zacznie od meczu z Chinką. Xu Wang to jest 25-latka, 1,82 m wzrostu, 82 w rankingu singlistek, w rankingu WTA, w tym roku 36 zwycięstw, 9 porażek. Jeżeli chodzi o najwyższy ranking w karierze, to była na 49 miejscu, to było w styczniu 2023 roku, no i też ten bilans meczów wygranych generalnie ma pozytywny, 269-182, jeden wygrany też tytuł rangi WTA. No i na przykład w Cincinnati potrafiła wygrać mecz z Leylą Fernandez. Mówię o turnieju, który poprzedzał US Open, też już rozgrywanym w sierpniu, ten, w którym Iga Świątek dotarła do półfinału, tam dotarła do czwartej rundy, Chinka przegrywając z Madison Keys, ale po walce widzę 6-7, 4-6, no i kilka jeszcze innych turniejów, podczas których się dobrze pokazała niższej rangi, na przykład finał turnieju w Brescia rozgrywanego w lutym. Także, uwaga, czwarta runda w Rolandzie Garrosie, dopiero porażka z Soraną Kirsteo. Więc to jest rywalka Igi Świątek, ale nie tylko Iga Świątek to polski tenis. Polski tenis to także Maja Chwalińska, która dziś w nocy przegrała w tym turnieju poprzedzającym US Open w Monterey. Ona zagra z Taylor Townsend, to jest Amerykanka, bardzo doświadczona w turze, ale przede wszystkim świetna deblistka. Magdalena Frank ma pod górkę, bo trafiła na Iwę Jowicz. To jest zawodniczka taka, powiedzmy, na fali. Młoda Amerykanka mierzyła się chyba już dwukrotnie w tym roku z Magdą Linet i wygrywała. Magda Linet jeszcze rywalki nie zna, bo to będzie kwalifikantka, czyli ktoś, kto przejdzie przez te trwające kwalifikacje, w których to gra Martyna Kubka, dzisiaj decydujący mecz o awansie, bo Kubka wygrała drugą rundę kwalifikacji wczoraj bardzo pewnie z Hiszpanką Ribeiro, a dziś zagra z Liutową. Krystyna Liutowa to jest 16-letnia Rosjanka, która już w tym wieku wygrała swój pierwszy turniej rangi WTA 250, to było w Memphis na początku sierpnia. I jeszcze dwa nazwiska, bo widzę, że czas nam się chyba kończy. Hubert Hurkacz kontra doświadczony bardzo bośniak Damir Dżumhur, był tutaj niedawno na turnieju rozgrywanym w kozarkach niższej rangi, a Kamil Majchrzak, którego forma troszkę ostatnio spadła. Hurkacz przyjeżdża do US Open po wygraniu niższej rangi turnieju w Cancun, a Majchrzak zagra z Hamadem Medjedowiczem. I byłem na takim meczu Majchrzak-Medjedowicz, tylko to było podczas Rolanda Garrosa, gdzie w zeszłym roku, nie w tym, Polak przegrał z tym reprezentantem bałkańskiej szkoły dość łatwo. Wtedy mocno taki grający to jest zawodnik Medjedowicz, też z pierwszej setki. Rankingu. Więc tak polosowali nasi

No to dziękuję. Przemysław Pozowski i Sport 360. Jednocześnie podsumowanie dnia TOK 360 już powoli dobiega końca, ale tradycyjnie prosimy Państwa o pozostanie z nami dla informacji TOK FM, które już za 4 minuty, to będą informacje o 19.40. Później tradycyjnie codzienny magazyn motoryzacyjny. A za podsumowanie dnia dziękuję Państwu. Michał Tobolewski i Natalia Witkiewicz, którzy przygotowali tę audycję. Realizował ją Adam Szuraj. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: Cii, to nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
18: No.
17: A tamta to jest mega.
18: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
20: Oh.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 18.40, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM.

0: Rząd zajmie się jutro projektem budżetu na przyszły rok. Premier Donald Tusk powiedział wcześniej, że obecna sytuacja budżetowa jest bardzo wymagająca, a Polska ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy. Wymienił tu wydatki na bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy. Zapowiedział też, że w przyszłorocznym budżecie wydatki na ochronę zdrowia wzrosną o 17 miliardów złotych. Projekt budżetu do końca miesiąca musi trafić do Rady Dialogu Społecznego. Ukraina liczy, że kolejny pakiet unijnych sankcji nałożonych na Rosję będzie w znacznej mierze uderzał w przemysł zbrojeniowy Moskwy, a także przeciwdziałał zagrożeniu ze strony rosyjskiej broni balistycznej. Uchwalenie 22. pakietu sankcji spodziewane jest najwcześniej w październiku. Czeskie MSZ wezwało ambasadora Iranu w Pradze w związku z groźbami kierowanymi przez to państwo wobec zagranicznych mediów wydawanych w języku perskim. Wśród nich wymieniono mające siedzibę w Pradze radio Farda. Wczoraj irańskie siły zbrojne ogłosiły, że kilka zagranicznych mediów uznano za uzasadnione cele wojskowe, oskarżając je o współpracę z amerykańskim i izraelskim wywiadem.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Dzień dobry. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
3: Dzień dobry.
2: Dziś omawiamy wrażenia z jazd dwoma autami. Pierwszy to jest elektryczna Kia. Co za niespodzianka, że elektryczna Kia. A drugie to będzie Chery Tiggo 9. Tym razem można powiedzieć niemalże test długodystansowy, bo przyjechałem tym samochodem naprawdę 1000 kilometrów i mam dużo do powiedzenia. Ale dlaczego elektryczna Kia nie jest sensacją? Dlatego, że oni mają już w ofercie chyba z 5 elektrycznych modeli, prawda, Jacku? Sporo tego jest. No mam EV2, EV3. Elektrycznych 6, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6.
3: Dobrze mówię,
2: EV9 to już jest 6. No i tego właśnie minivana PV5, o którym dziś będziemy mówić.
3: Vana.
2: Minivana. Ostatnio się dowiedziałem, że XPeng, ten nowy, 9, to jest minivan, a on ma 5,25 długości. O nim powiem więcej po prezentacji statycznej. Jacku, elektryczny van, minivan PV5 to jest 4,70 długości i nie ma zbyt mocnych silników, ale samochód wygląda obłędnie. Ja go widziałem już dawno w salonie czy na jakiejś prezentacji. Podobał mi się.
3: Zanim przejdziemy do Kia PV5, chyba trzeba przypomnieć, że jeździliśmy czymś takim jak Hyundai Staria. To jest, wiele osób mówi, że to jest elektryczna wersja Hyundai Staria. Staria zniknęła z oferty, gdzieś tam jeszcze jakieś niedobitki można zamówić.
2: Natomiast
3: Staria była dostępna z silnikiem spalinowym, z napędem hybrydowym, tak. I była samochodem z wyczuwalnym DNA samochodu dostawczego, ale mimo wszystko była samochodem ultra świeżym. I przez to moim zdaniem pod wieloma względami fantastycznym, bardzo dobrze przeszklonym. Wiesz, jak samochód, do którego rano, jak podchodzisz rano do samochodu i się uśmiechasz, to już jest dobrze i to jest właśnie takie auto.
2: Ale dorzucę, bo wiesz co, muszę to dorzucić, trochę sprostować. Wiesz co, Staria jest 60 cm dłuższa i jest w tej chwili w wersji elektrycznej. Ona nie zniknęła. Po prostu wersja elektryczna zastąpiła od początku roku tą super wersję hybrydową. I żeśmy się głowili, dlaczego. No, dobra.
3: Nadal się głowimy. Znaczy, słuchaj, odpowiedź prawdopodobnie brzmi w ten sposób. Dlatego, że klienci nie chcieli głosować swoimi pieniędzmi na Starię. To jest samochód, który jeszcze ciągle jest spotykany w wersji tej hybrydowej w salonach z rocznika 2025. Ciągle są jeszcze niesprzedane egzemplarze, więc co poradzisz, nie? Słuchaj, jeśli chodzi o PV5, to jest to samochód narysowany może nie tą samą kreską i tą samą ręką, ale też jest to auto bardzo futurystyczne. Jest to samochód, który jest bardzo odważnie narysowany i to jest samochód, który przyciąga i polaryzuje. To jest, moim zdaniem, to jest bardzo fajny projekt. PV5 jest samochodem ultrafuturystycznym i dokładnie tak samo, chociaż inaczej, narysowanym jest Kia PV5. Jak wspomniałeś, to jest auto, które ma 4,70 m długości. Też jest to samochód, który występuje w wersji dostawczej i osobowej. W Polsce Starii dostawczej nie było, ale taka istnieje, z dieslem nawet w niektórych krajach. PV5 jest dostępna w wersji dostawczej, w wersji osobowej. Uwaga, jeżeli chodzi o wersję osobową, są dwa rodzaje tego auta, dwa napędy. Mniejszy akumulator i większy akumulator. 50 kWh połączony z silnikiem 120 koni. Większy akumulator 70 kWh połączony z silnikiem 160 koni i taką wersją jeździliśmy. Tej tańszej, mniejszej w ofercie już nie ma. To był samochód z cenami w okolicach 160 tysięcy złotych, 180 tysięcy plus ewentualne dodatki, na przykład koła aluminiowe albo tapicerka z sztucznej skóry. Tyle ten samochód kosztuje i to są auta z rocznika 2025. 2026 jeszcze nie ma, nie wiem czy będzie. To jakby tytułem wstępu. 180 tysięcy złotych, 160 koni, 70 kWh akumulator. Od zasięgu zaczniemy?
2: Zacznij od czego chcesz. Ja bym zaczął od jakości wykończenia. Podobało mi się w środku tego samochodu.
3: Tak, to jest, wiesz co, powiem ci, że ja tutaj byłem na początku trochę rozdarty, bo jak wsiadłem do tego auta, to zauważyłem, mnie się to trochę z chińskim samochodem skojarzyło, dlatego że mamy mały ekran przed oczami kierowcy, duży ekran po środku, z którego obsługujemy wszystko, łącznie z klimatyzacją. I tak, wiesz, na początku sobie pomyślałem, kurczę, no wzięli Koreańczycy jakąś chińską platformę, jedną z tych setek, którą żeśmy jeździli, i po prostu zbudowali na tym vana. Ale nie, to jest ich ale to jest ich platforma i to jest ich projekt. Po prostu zdecydowali się na sterowanie wszystkim z poziomu ekranu i na malutki ekran osobny wydzielony. Ale wiesz, im dłużej tym samochodem jeździłem, tym dłużej przekonywałem się do tego, że to są dobre plastiki, to są dobre tworzywa. To jest nie najgorsze również, jeżeli chodzi o tapicerkę, która nie jest skórzana, wygląda jak skórzana, ale bliżej jej do naturalnej skóry niż w wielu europejskich
2: Powiedz mi, czy nie wydaje ci się, że te silniki, szczególnie ten 122 konie, to może być trochę za słaby?
3: Ten, który ma 160 koni, jest...
2: Wystarcza... Spokojnie, tak?
3: Tak, jest jak najbardziej w porządku i tym się w zupełności absolutnie przyjemnie jeździ. To nie ma tutaj żadnego problemu. Słuchaj, zacznę od zasięgu. Niecałe 300 km i około 400 km, w zależności od tego, czy akumulator 50 czy 70 kWh. Słyszałem o tym, że ktoś tym samochodem zrobił tam 400 parędziesiąt kilometrów, jakiś Szwed czy Norwek to testował i podobno przejechał. Mnie się to nie udawało. Ja miałem to zużycie energii między 17, ale to była taka już naprawdę taka już droga, żeby dojechać. Raczej bliżej 20. Prędkość maksymalna tego auta to jest 135 km na godzinę. Niestety testowałem go w momencie, kiedy trochę wiało. Nie bardzo wiało, ale trochę wiało. No, I ten wiatr tutaj też nie pomaga. Przede wszystkim, wykańczając temat zasięgu, realny zasięg tego auta, moim zdaniem, to jest do 300 km. Ale jeżeli gdzieś mamy obwodnicę po drodze, jeżeli wieje silny wiatr, jeżeli wyjeżdżamy na autostradę i chcemy utrzymać prędkość nie 140, bo to jest niemożliwe, ale utrzymać prędkość 110, 120, to zużycie energii w tym samochodzie rośnie w kwadrat i wtedy te 300 km jest nierealne,
2: nie ma
3: raczej 250.
2: Nie dziwić, bo to jest opływowe pudełko, ale ma ponad 1,90 wysokości, no to wiesz, to nawet w spalinowych też ci rośnie, no po prostu tak jest, opory powietrza i tyle. Dobrze, ale powiedz mi, samochód przyda się, nie przyda się, w ogóle drogi, tani, bo ja nawet cennika nie widziałem, ile on kosztuje właściwie, to jest jakieś auto, w które warto pieniądze zainwestować?
3: Moim zdaniem nie. Powiem ci dlaczego. No. Jak wsiadłem do niego, pierwsze wrażenie z takich przejechanych, nie wiem, 20-30 kilometrów było takie, że trochę ten samochód zaburza moje samopoczucie. Kierowcy, czyli wątek poruszany przez nas od wielu lat. Niektóre elektryczne samochody wywołują delikatne objawy związane z chorobą lokomocyjną, niektóre wywołują bardzo mocne objawy, a niektóre nie wywołują wcale. Ostatnio większość nie wywołuje wcale.
2: I to był ten, co dużo, tak?
3: Wiesz co, ale nie, we mnie, Sławek, poczekaj, daj spokojnie powiedzieć, bo to jest absolutnie kluczowe w przypadku tego samochodu, który jest, z jednej strony jest genialny, bo ma przesuwane drzwi, mnóstwo miejsca, ogromny bagażnik, 1300 litrów do rolety, ze 2500, jak tę roletę zdemontujesz, przeogromny bagażnik, dwa psy, rowery, kajak, co tylko chcesz. Ale pierwszy dzień, ja sobie ten pierwszy dzień zostawiam trochę, żeby mi się błędnik przyzwyczaił, był taki sobie, to znaczy taki delikatny, taki trochę mniej przyjemny samochód podczas jazdy. Zauważyłem też, że jest ultra wrażliwy na boczne podmuchy wiatru, jeżeli jadę 80-90 100 na godzinę obwodnicą albo autostradą. Ultra. wrażliwy i czuły. Zdarzyło się, ja się tam nawet do niego troszeczkę przyzwyczaiłem i te takie krótkie traski dookoła komina, jak to się mówi, robiłem, było w miarę okej. Okay. Natomiast pojechaliśmy tym samochodem z psem do weterynarza z moją partnerką i siedzieli z tyłu i osoba dorosła, która nigdy nie miała choroby lokomocyjnej nigdzie, nawet w autokarze może czytać siedząc z tyłu, o pociągu nie wspominając, zaczęły się skargi, że coś jest z tym samochodem nie tak. Zrobiliśmy, słuchaj, też tym samochodem trasę, siedząc z przodu i ta trasa nie była długa, to było 100 km w jedną, 100 km w drugą stronę. I obydwie osoby siedzące z przodu, czyli ja i dorosła osoba niecierpiąca na chorobę lokomocyjną, zauważyliśmy u siebie nagłe, spore pogorszenie samopoczucia wynikające
2: za ciebie, Jacku, wiesz, bo podsumuję za ciebie, bo chciałbym przejść do kolejnego samochodu. Samochód, w którym dość osoby z chorobą lokomocyjną będą się czuły źle, kosztuje od 140 tysięcy netto wersja dostawcza, wersja osobowa od 160 w osobowej, to podają brutto, 8 brutto, ale pytałem o tą praktyczność, odpowiedziałeś nawet niepytany przeze mnie może. Rzeczywiście tam mnóstwo rzeczy można z tyłu włożyć. Mi się ten samochód podoba, ja żadnych długich odcinków nie robiłem, więc trudno mi się odnieść do tego, czy też bym cierpiał, ale rozumiem, że parę osób cierpiało i że trzeba na to zwracać uwagę. A ja teraz przejdę do samochodu, w którym nie wiem, czy ktoś cierpiał, czy nie, ale ty nim też jeździłeś w zimie już, ja też w zimie. Wtedy nie narzekaliśmy, bo to jest hybryda doładowywana z gniazdka, stabilne auto z koncernu Chery. Pamiętasz, przez Chery robi kilka modeli. Tiggo 4, prawda? Popraw mnie, jeśli ja coś będę kręcił, ale oni mają przecież, mają... Co oni mają? 7, 8, 9? Mhm. Chyba? Już tych modeli mają tyle. Na pewno mają 4 modele, prawda? Mhm. No i tym razem powrócił do nas największy, czyli Tiggo 9, który może być konkurencją do Omody 9. Tu już nikt nie mówi, że nikt nie sumuje, że on ma ponad 500 koni, natomiast jednak mimo wszystko 428 i 5,5 do setki to jest według mnie przesada, bo ostatnio jeździłem długą hybrydą MG, której podają, że ma przyspieszenie 9 do setki, a te samochody mają zbliżoną, jakby prowadzenie, reakcje, oba są długie i miękkie i komfortowe. Dobrze, czy podobają nam się samochody Chery?
3: Tak samo jak Infiniti.
2: Właśnie, one mają zupełnie inny przód niż większość chińskich samochodów, prawda? Mają grill, taki grill charakterystyczny. Mnie się cały czas to jeszcze nie znudziło, wiesz? I zdaje się, że klienci chyba mają podobne zdanie, bo jak patrzyłem na sprzedaż tych samochodów, ty wyobraź sobie, że to Chery w tym roku sprzedało w tym roku ponad 4000 aut w Polsce. Więcej niż Mazda, więcej niż Citroen, znamy te marki. Opel na przykład, niż Suzuki, troszeczkę mniej niż Peugeot i Nissan. No, sukces niewiarygodny, Omoda goni MG, a Chery goni Omodę. No to taka propa, BYD już jest czwarte. No dobrze, duże auto z bagażnikiem prawie 800 litrów, siedmiomiejscowe, napęd na obie osie, wygodne. Przejechałem, tak jak wspomniałem, ponad 1000 kilometrów. No niestety musiałem tankować. Mówię niestety, bo mówię, pobiję może jakieś rekordy. Owszem, na tym prądzie pewnie on jedzie 100-kilkadziesiąt kilometrów, ale większość chińskich aut ma w tej technologii taki pomysł, że najpierw jest prąd zużywany, ale nie do końca. I w Chery akurat jest inaczej niż w BYD, tylko w Chery powiedzmy schodzić do 11 i daje ci sygnał, który ciebie to drażni, że po co mi daje sygnał, niech sam automatycznie doładuje akumulator, żeś włączył doładowanie. I tu jest tak samo. Natomiast rzeczywiście samochód w dużym stopniu, jak jedziesz spokojnie, tylko silnik elektryczny działa i napęd jest tylko elektryczny i to jest fajne. Natomiast na trasie słychać ten silnik spalinowy. Skrzynia automatyczna 3-stopniowa. Tak jak mówiłem, te osiągi są takie, powiedzmy 5,5, 7,5 bym dał, ale nie mierzyłem. Ty pewnie nie pamiętasz tych wrażeń z jazdy naszym tym samochodem wtedy, nie? Z zimy. Czy pamiętasz coś z Tiggo 9?
3: Pamiętam.
2: Że był stabilny, to mówiliśmy, że miał duży bagażnik, też mówiliśmy. Ja mówiłem, że miękki. Mówiłem też, że duże zasięgi. Akumulator, słuchaj, w tym pluginie ma 3,5 kWh. Sporo, prawda? No i ten napęd na obie osie, to jest jednak zauważalne, bo przecież nawet jak ten samochód nam prezentowano kiedyś w górach, był śnieg jeszcze, to powiem ci, oczywiście to nie był trudny teren, ale jednak dawał sobie radę. No dobra, na podsumowanie, 7 lat gwarancji i cena chyba 210 tysięcy, to wciąż, to jest taniej niż Omoda 9, bezpośredni konkurent i bardzo dobrze wyposażone auto. No i chyba tyle na dzisiaj, prawda, Jacku? Mówiliśmy o Kii elektrycznej PV5 oraz o Chery Tiggo 9, pluginie, dużym, minivanie, vanie.
3: Tak, kłaniamy się pięknie, bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy i do usłyszenia już jutro.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: W katowickiej prokuraturze trwa przesłuchanie Radosława P. Czuję się bardzo dużą ofiarą tej sytuacji, mówi szef PKOL. Polska chce, by Meta zapłaciła 250 milionów euro kary i wysyła w tej sprawie list do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy na Facebooku i Instagramie. Siatkarki reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy wygrały wszystkie swoje mecze. Jutro zmierzą się z Turcją. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Czuję się bardzo dużą ofiarą tej sytuacji. Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak swoje doprowadzenie do prokuratury w Katowicach skomentował Radosław P., gdzie jest przesłuchiwany w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Śledczy zamierzają mu w tej sprawie przedstawić zarzuty. A chodzi o prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokurator generalny i szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Radosław P. miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w jednym z miasteczek w aglomeracji Berlina, poinformowały lokalne media. Sprawca został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica. Drugą, 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Tak podała lokalna prasa, powołując się na swoje źródła. Sprawcą jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Dziennik Berliner Zeitung przekazał, że sprawca użył do ataku noża, a oprócz ofiar śmiertelnych ranne zostały też dwie inne uczennice. Komisja Europejska weźmie pod uwagę materiały przekazane przez Polskę w dochodzeniu prowadzonym przeciwko Mecie. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował dziś o wysłaniu do Brukseli listu, w którym zażądał nałożenia na amerykański koncern kary w wysokości miliarda złotych. Gawkowski zarzuca internetowemu gigantowi bezczynność w zwalczaniu szkodliwych treści publikowanych w mediach społecznościowych. Komisja Europejska uwzględni polskie uwagi w tej sprawie, ale jednocześnie zarzuca Polsce brak wdrożenia unijnej dyrektywy o usługach cyfrowych. Uwagę na ten problem zwrócił dziś minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
13: W internecie pojawia się szereg fałszywych filmików, fake newsów. Dzisiaj przy wykorzystaniu AI staje się to dramatem. Wprowadzamy wielu obywateli w błąd i tak naprawdę nie możemy temu przeciwdziałać. Prezydent niestety wetuje dobre akty prawne, które miały to zmienić, ale wydaje mi się, że premier Gawkowski wykorzystał bardzo dobry moment, jeśli chodzi o Metę.
12: A chodzi o zawartą wczoraj ugodę między Metą a 29 stanami USA na kwotę blisko 17 miliardów dolarów. Do Włoch wróciły ekstremalne upały i najwyższy stopień alertu ogłaszany przez Ministerstwo Zdrowia. Czerwony alarm będzie obowiązywał jutro w 9 miastach, w tym w Rzymie, w Bari, w Katanii, Messynie i Palermo. Temperatury mają sięgać nawet 45 stopni. Najwyższe utrzymują się przede wszystkim w centrum i na południu Włoch. W obecnej piątej tego lata fali upałów w dniach szczytu powrotu z wakacji chłodniej jest tylko w miastach na północy. A szczególnie dotkliwe we Włoszech są tropikalne noce. Temperatury przekraczają tam od 25 do 28 stopni Celsjusza. W TOK FM czas na sport.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Ravariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Aż 89 minut trwał z kolei set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Goście wygrali go 66-64, a całe spotkanie zakończyło się po 3,5 godzinie zwycięstwem aktualnych mistrzów świata, czyli Włochów 3-2. Mecz rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy oglądało ponad 4000 kibiców. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Katarze. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Biało-czerwoni, przygotowując się do eliminacji, rozegrali 3 sparingi z Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną i Grecją. W tym ostatnim świetnie spisał się Kuba Piśla.
14: Trener powiedział, że udało nam się przećwiczyć to, co chcieliśmy, a głównie nawet nie patrząc na te wyniki, co były, bo przygotowaliśmy się na Izrael, nie na te mecze tutaj. Myślę, że przećwiczone jest wszystko, w nogach też czuć, że dobra praca była, teraz tylko się odświeżyć i zagrać dobry mecz w Rydze.
0: Mecz w Rydze decyzją FIBA odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o 20:00. Komplet kibiców będzie za to w niedzielę w Gdańsku, gdzie Polacy zagrają z mistrzami świata i Europy Niemcami. Tadej Pogacar wygrał 6. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Słoweniec, który wcześniej był najlepszy również na 1. i 4. etapie, finiszował razem z Hiszpanem Enriquem Masem, którego nieznacznie wyprzedził na mecie. Pogacar umocnił się też na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W niej wyprzedza Masa o 3 minuty i 34 sekundy. Z 2. na 3. miejsce spadł Słoweniec Primož Roglič, który traci do swojego rodaka 4 minuty i 21 sekund. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
15: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Jutro tylko po południu lub wieczorem na zachodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Około 23 stopni na krańcach północnych, około 26 w centrum i lokalnie na południowym zachodzie do 31.
15: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się dzisiaj, wygrałaby je bezapelacyjnie Alternatywa dla Niemiec. Ma 28% poparcia i jest główną siłą polityczną. CDU-CSU ma 20%, Zieloni 14%, SPD 12%, Die Linke niewiele mniej, liberałowie z poparciem poniżej progu wyborczego 4,6%, podobnie lewicowa Sara Wagenknecht 3,2%. Obrazek jest więc taki sobie. Może udałoby się AfD wysiudać z rządzenia, gdyby skrzyknęli się socjaliści z chadekami, ale to i tak nikomu nie byłoby na rękę i pewnie nie spodobałoby się wyborcom, bo już było grane i nie uratowało niemieckiej sceny politycznej przed wzrostem AfD. Nie pomogły też czary mary w rodzaju kordonu sanitarnego, czyli z wami się nie bawimy, bo naruszacie rygory poprawności politycznej. Po prostu w Niemczech narasta zniechęcenie partiami starego mainstreamu, podoba się to nowe coś, czym jest AfD. Ale co to jest naprawdę? Oczywiście to, co zawsze przyciąga i buduje popularność partii skrajnych, czyli fantazja o utraconej Arkadii, powrót do czegoś, co niby kiedyś było, do dawnej rzekomej świetności. Ale do której? Do tej spod znaku III Rzeszy? To główny zarzut, że AfD prowadzi historyczną rewizję, wraca do tego, z czego Niemcy próbują się wyplątać, do imperialnych zapędów, do budowania poczucia krzywdy, na którą odpowiedzią ma być dominacja. Ale tak było na początku. Teraz wydaje się, że AfD próbuje ten schemat ukryć, schować tę cechę, niejako wyrugować, przedstawić się jako partia liberalna, domagająca się niskich podatków, przyjazna przedsiębiorcom, ale nieprzyjazna imigrantom. Chętnie pozbyłaby się tych, którzy do Niemiec przyjechali w 2015 roku, choć to zwyczajnie niemożliwe. Musiałoby być odbieraniem praw nabytych, co zakwestionuje każdy sąd. Ale można też fantazjować inaczej. Wschodnim Niemcom opowiadać o zbliżeniu z Rosją, która wcale się tak źle tam nie kojarzyła, zachodnim zaś serwować mity o mocnej marce, powrocie do własnej waluty, która miałaby zastąpić euro. Dla gospodarki opartej na eksporcie, a taki jest profil Niemiec, to oznacza tylko straty, bo jakieś 40% niemieckiego eksportu trafia na rynki rozliczane we wspólnej walucie. Euro eliminuje ryzyko kursowe, upraszcza rozliczanie, a ponieważ strefa euro jako całość jest słabsza niż sama niemiecka gospodarka, ułatwia eksport. Bez niej byłoby po prostu drożej, a drożej nie oznacza wcale większego zarobku. Dlatego to nie ma sensu. Ale sens praktyczny i znaczenie praktyczne to nie to samo, co łaskotanie niemieckiej duszy, niemieckich sentymentów i resentymentów. To też AfD łaskocze, choć wiele z jej pomysłów wewnętrznie się kłóci. Kłóci się też partia niespójna, zbudowana z przeróżnych, zwalczających się frakcji, o czym też za chwilę w dzisiejszej dłuższej rozmowie. Za moment ogromny test wyborczy. Wybory landowe w Saksonii-Anhalt, mateczniku alternatywy dla Niemiec. Tu sondaże są niemal jednoznaczne. AfD wygra te wybory. No chyba, że wydarzy się coś, co z nagła zmieni układ sił, czego oczywiście nie można wykluczyć, ale co jest mało prawdopodobne. W tej chwili mają 42% poparcia. CDU około 22%, Die Linke 11%. Dalej jest już jednocyfrowa drobnica, bez większego znaczenia. Kordon sanitarny puścił, nie ma go. Trzeba się będzie dogadywać. I to jest prawdziwy test. Nie wygrane wybory, tylko to, co nastąpi.
17: Reklama.
18: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
12: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.
19: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. A państwa i moim gościem jest Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Specjalista od niemieckiej sceny politycznej, o której będziemy teraz rozmawiali. A ten fenomen z dawna oczekiwany i w sumie nie aż tak bardzo zaskakujący, czyli rosnąca w siłę AfD, która jest w tej chwili w sondażach pierwszą siłą polityczną. Po ostatnich wyborach w 2025 roku. Można powiedzieć, że to, co teraz mówią, trzeba brać w nawias, bo to jeszcze trochę potrwa, zanim ten nowy Bundestag zostanie wybrany, ale musimy pamiętać o trwających cały czas wyborach w poszczególnych landach i o tym, że niemiecki system polityczny właściwie wymusza kampanię polityczną nieustającą, trwającą stale. I teraz zacznijmy może od przyczyn, z czego ta zwyżka AfD i ten sukces ewidentny w sondażach wynika. Co się takiego wydarzyło, że CDU-CSU tak mocno rozczarowało?
20: Przede wszystkim, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest rozczarowanie rządami Merca, przy czym już wówczas, czyli wynik wyborczy pokazywał, że AfD nie jest jakąś partią kilkuprocentową, tylko to jest bardzo silna niemiecka partia o ustabilizowanej tak naprawdę pozycji na scenie federalnej Niemiec. I wtedy Merz, chcąc odsunąć Olafa Scholza jeszcze wówczas od władzy, szedł z bardzo dużymi rozbudowanymi oczekiwaniami, znaczy on rozbudowywał te oczekiwania wobec swojego elektoratu. Już w zasadzie wówczas było wiadomo, że będzie bardzo trudno je spełnić. One dotyczyły trzech kwestii. Po pierwsze, polityki migracyjnej. I tutaj jego sukces jest stosunkowo największy, można powiedzieć. To ten spadek liczby osób, które ubiegają się o wnioski azylowe w Niemczech, on jest wyraźny. W zeszłym roku to było 50% mniej niż w 2024 roku. Obecnie to jest kolejne 40% mniej. Od początku roku 40 tysięcy wniosków azylowych. To dla państwa niemieckiego nie jest dużym wyzwaniem. A mimo tego AfD poparcie nie spada.
19: No czyli już nie chodzi o samą migrację.
20: Tak, to jest zdecydowanie głębszy problem, fenomen tej partii. Drugim takim podejściem, którym Hadecja chciała przekonać do siebie wyborców, była polityka zagraniczna. No i tutaj też można mówić o tym, że Mercowi rzeczywiście dość szybko udało się przywrócić pewne zaufanie albo pewną inicjatywę w polityce zagranicznej. No i trzeci, najważniejszy element, to jest gospodarka. I tutaj poczucie wśród wyborców niemieckich, że państwo pod względem gospodarczym nie idzie w dobrym kierunku, że ten marazm czy recesja wręcz trwa zbyt długo, to mówimy o 7-8-letniej recesji, czy takiej stopie wzrostu na poziomie do 1%, ona nie generuje jakby szans na nowe miejsca pracy, jest wręcz odwrotnie, te miejsca się z Niemiec zwijają. I to jest taka podstawa niezadowolenia wobec rządu Merca. Natomiast to jeszcze jest daleko nie wszystko, co stoi za sukcesem AfD. Ta partia przede wszystkim ma już rozbudowany elektorat we wszystkich landach. Ma poparcie nie tylko ze względu na to właśnie, że ktoś nie lubi Merca albo uważa, że te reformy idą za wolno, które Merc proponuje, tylko ten elektorat zgadza się po prostu z tym, co ta partia głosi, co AfD głosi w swoich programach wyborczych. To jest w końcu bardzo silne zakorzenienie lokalnie w strukturach. To szczególnie bardzo widać na wschodzie Niemiec, gdzie ten system polityczny się trochę różni od zachodniego. Na przykład wyborcy dużo chętniej zmieniają preferencje partyjne. Na zachodzie jest generalnie tak, że jeżeli dziadek jakiegoś wyborcy głosował na SPD, to jest szansa, że on też będzie głosował na tego wyborcę, politykę SPD cały czas. Na wschodzie tak nie jest. Tam się dużo szybciej rozlicza z niepowodzeń polityków.
19: Czyli bardziej podobni do nas są. Ten wschodni.
20: Tak, ten wschód zdecydowanie tak. I to powoduje, że partie są jakby dużo szybciej narażone, czy po prostu rozliczane z tego, co robią. Ale dwie rzeczy moim zdaniem są kluczowe, jeżeli mówimy o AfD. Zwłaszcza na wschodzie widać to wyraźnie, ale to dotyczy całych Niemiec. To znaczy, to jest obecność polityków AfD i działaczy w nawet najmniejszych miejscowościach niemieckich. Oni tam po prostu są. A tych z CDU i SPD zazwyczaj nie ma, o Zielonych czy o FDP w ogóle na wschodzie nie wspominając. I to widzą zwykli mieszkańcy, to znaczy jeżeli oni mają jakieś święto, organizują w sobotę na przykład i są przedstawiciele różnych organizacji, to zawsze tam będzie AfD. Nikogo innego nie będzie, co powoduje takie wrażenie, że tych innych partii, moje problemy, mówi ten Niemiec ze wschodu, w ogóle po prostu nie interesują. Abstrahując od tego, jakie kto ma pomysły na rozwiązania, ale ich tam po prostu nie ma. I kolejny w zasadzie element to jest komunikacja ze swoimi wyborcami. AfD całkowicie pomija media publiczne. Ona ich po prostu nie potrzebuje, natomiast całkowicie dominuje przestrzeń internetową, czym dociera super do młodych ludzi między innymi.
19: Ale zastanówmy się nad tym, co się w samej partii dzieje, bo to jest dość ciekawe. Ja nie wiem, czy oni dalej forsują opcję wyjścia z Unii Europejskiej, tak jak to kiedyś proponowali. Oczywiście chcą odsyłać wszystkich migrantów, to wiadomo. Ale teraz Alice Weidel zaczęła mówić, czyli jedna z przewodniczących partii, zaczęła mówić o tym, że należy wyjść ze strefy euro. No co byłoby naprawdę przedsięwzięciem niesłychanym w przypadku polityki niemieckiej, w przypadku niemieckiej gospodarki. I tym teraz próbują jakby błysnąć i zachęcić ludzi, co wydaje się trochę karkołomne, bo o ile wyjście z Unii Europejskiej jeszcze się może niektórym dobrze kojarzyć, to zmiana pieniądza po raz kolejny, to już wydaje mi się, że to jest dość ciekawa sytuacja. I no właśnie, na czym oni próbują grać tutaj?
20: To zaczynając od wyjścia ze strefy euro, czyli tych pomysłów, które pojawiły się w ostatnim wywiadzie Alice Weidel, to jest o tyle istotne dla wyborców AfD, że oni patrzą generalnie na politykę przez pryzmat taki tożsamościowy. I w tym kontekście zmiana waluty byłaby powrotem do dobrej, sprawdzonej marki. Te konsekwencje gospodarcze, które byłyby dramatyczne dla Niemiec, w zasadzie trudno sobie w tej chwili nawet policzyć i wyobrazić, jakby to miało konkretnie wyglądać. Dlatego, że Niemcy po pierwsze, no największą część handlu to jest Unia Europejska, już nawet nie strefa euro, a po drugie, no właśnie to jest tak zakotwiczenie tego całego myślenia o rozwoju, o handlu, o gospodarce właśnie w Unii Europejskiej. No ale ten odwrót i to wspomnienie o tych czasach, które już minęły, ale które chcielibyśmy odzyskać. Nawet hasło teraz w Saksonii-Anhalt, gdzie odbywają się wybory landowe liderów, mówi o tym, że chcemy powrotu do bezpiecznych takich Niemiec, jak były kiedyś. Więc oni mówią jakby o tym otwarcie i w tym sensie to hasło ja odczytuję jako nie mające, nie wiem, budzić jakichś nowych trosk wśród wyborców AfD, że będzie jakieś zawirowanie gospodarcze. Wręcz odwrotnie, miałoby to być powrót do stabilnych Niemiec. No i wokół tych kwestii tożsamościowych tak naprawdę AfD buduje największą część swojego programu. Świetny przykład jest właśnie w wyborach w Saksonii-Anhalt, gdzie 6 września odbędą się wybory i tam program tego ugrupowania jest rozpisany na ponad 200 stron, więc można dość dokładnie przeanalizować, co ta partia chciałaby zrobić, jeżeli doszłaby do władzy nawet nie tylko w tym jednym kraju związkowym, to jest bardzo mały land, 2 miliony mieszkańców w środku Niemiec, na wschodzie tej byłego NRD. Natomiast założeniem tak szczegółowego programu wyborczego jest pokazanie, jakie możliwości mają również na poziomie federacji. Ja bym, rozkładając ten program na czynniki pierwsze, zwrócił uwagę przede wszystkim na ten filar tożsamościowy. Mam na myśli to, jakie plany mają wobec szkoły, wobec kultury, sztuki, wobec instytucji też, które do tej pory stanowiły o sile Niemiec. To jest kwestia migracji i polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i dopiero na dalszym gdzieś etapie są kwestie społeczne czy gospodarcze. I tutaj ten element szkolny, kulturowy, tożsamościowy, on byłby najprościej tak naprawdę do zrealizowania w przypadku, jeżeli AfD doszłaby do władzy. On wymagałby tylko decyzji, czy przeważnie decyzji albo większości w parlamencie, tym Landtagu. Zakładamy, że AfD uzyskałaby taką większość, albo decyzji samego premiera. Natomiast one by nie były kosztowne budżetowo. A akurat Saksonia-Anhalt ma problemy finansowe. No i ich efekty byłyby dość szybko widoczne. Jednym z takich postulatów na przykład jest zamiana wszystkich flag, jak mówi lider ugrupowania w Saksonii-Anhalt, tęczowych na flagi niemieckie. Albo zakaz używania w języku urzędowym w szkołach, w sądach czy administracji publicznej genderyzmów różnego rodzaju. No, to są, albo na przykład segregacja uczniów w klasie na dzieci uchodźcze i niemieckie. No i to są wszystko takie postulaty, które można zrobić i które na pewno spodobały się by większości wyborców na wschodzie.
19: Ale bo Saksonia-Anhalt to jest jakby o tyle ciekawy przypadek, że to jest ten matecznik, prawda? To jest ten land, w którym AfD jest najsilniejsza. Do tej pory AfD właściwie chyba nigdzie nie rządziło, jeśli ja dobrze pamiętam. Więc pytanie, czy tam im się to może udać według tych najnowszych sondaży?
20: Tak, to byłby pierwszy taki przypadek rzeczywiście, w którym AfD mogłaby osiągnąć władzę, zdobyć tę władzę. Są przypadki wcześniejsze, ale na takim poziomie na przykład starosty albo burmistrza, natomiast to jest nieporównywalne w systemie federalnym Niemiec do władzy, którą ma premier landu. I to jest jak najbardziej możliwy scenariusz. On zakłada, że AfD osiągnie powyżej 40% głosów w tych wyborach oraz, że jednocześnie progu wyborczego 5% nie przekroczy część tych mniejszych partii. Takich jak Zieloni, BSW, czyli ta partia Sary Wagenknecht, czy nawet w tych niektórych wcześniejszych scenariuszach była mowa o SPD, która waha się na 5-6% ma w tej chwili w tych sondażach. To sprawiłoby, że ta pula głosów to rozkładałoby się z korzyścią dla AfD i wtedy wybór ich premiera, Ulricha Siegmunda, byłby prawdopodobny.
19: A jeżeli byśmy popatrzyli na to, jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o klimat polityczny, dlatego że AfD, jak wiadomo, była partią, która została na wstępie potraktowana przez establishment polityczny jako szkodnik polityczny, jako partia przywołująca te resentymenty, od których Niemcy próbują się odżegnać. I właśnie kiedy pan mówi, żeby Niemcy były takie jak dawniej, to trochę w przypadku AfD możemy się wahać, które Niemcy i o którą, że tak powiem, postać Niemiec chodzi, czy chodzi może o III Rzeszę. Bo w gruncie rzeczy do tego się to sprowadzało, te obawy. I działało coś, co się nazywało kordonem sanitarnym, czyli nie współpracujemy z AfD. Robimy koalicje tak szerokie, jak się da, tak dziwaczne, jak się tylko da, niespójne programowo, byleby nie współpracować z AfD. Jak się okazuje, ten sposób ochrony polityki niemieckiej nie bardzo działa. Więc ciekawi mnie, czy już to doszło do polityków tego głównego nurtu, że jednak niezależnie od tego, jak estetycznie patrzymy na to ugrupowanie, to trzeba je po prostu uznać jako część sceny politycznej już mainstreamu.
20: Myślę, że jest taka świadomość ze względu na fiasko tej polityki, strategii zapory ogniowej czy kordonu sanitarnego. Ta świadomość jest po stronie przede wszystkim chadeków, bo tutaj w dużym stopniu od ich zachowania zależy, czy AfD będzie miało z kim tworzyć koalicję. Natomiast oni nie mówią tego głośno po to, aby nie wywoływać w swoich szeregach takich tendencji odśrodkowych dążących do rozpadów partii. Dlatego, że jeżeli doszłoby do jawnej współpracy, która jest zakazana tak na polu czysto statutowym od 2018 roku w CDU, zarówno z Die Linke, jak i z AfD, i przetoczyłoby się to w debatę o tym, czy mamy formalnie tworzyć na przykład koalicję z AfD, to jest moim zdaniem bardzo poważne ryzyko, że te struktury na Zachodzie no, wzniosły bunt co najmniej przeciwko takiemu przewodniczącemu czy tym strukturom władzy federalnej, które by do tego się skłaniały. To nie znaczy, że do takiej współpracy na przykład teraz już nie dochodzi, bo ona ma miejsce. Im niżej w tym systemie federalnym, tej współpracy jest więcej. I ona raczej jest nieunikniona. To doskonale widać w momencie, jak jeździmy z ośrodka na delegację i rozmawiamy w landach, zwłaszcza w landach wschodnich, z normalnymi wyborcami i tłumaczymy, pytamy się o ich stosunek właśnie do tego, to w zasadzie nikt nie jest w stanie zrozumieć, czemu ma służyć idea Brandmauer tej zapory ogniowej, przytaczając różne argumenty, między innymi taki, że w zasadzie to są tacy normalni ludzie w małej miejscowości, kilkaset osób na przykład, jak wszyscy inni, pani, która sprzedaje w sklepie, pan, który jest strażakiem, lekarz, czy nauczyciel, to są też osoby wykonujące, należące do AfD, wykonujące zawody zaufania publicznego. W związku z tym właśnie to zaufanie do nich jest takie samo jak do kogo innego, co powoduje no, niezrozumienie, dlaczego mamy z tymi ludźmi nie współpracować, zwłaszcza w takich kwestiach bardzo pragmatycznych. Budujemy szkołę, nie budujemy. Jest potrzebny nowy chodnik, czy nie jest potrzebny? Dlaczego ktoś nie miałby tutaj zagłosować za AfD? I pojawiają się na obrzeżach chadecji również takie postulaty, żeby wyznaczyć czerwone linie. To znaczy, że idziemy w pewną formę współpracy, to jest może nawet za duże słowo, ale dopuszczamy jakąś głosowanie nad pewnymi aspektami polityki przy zachowaniu właśnie granic, których nie przekraczamy. No i tutaj mowa na przykład o pewnych tendencjach rasistowskich w polityce migracyjnej. To znaczy, wspomniałem wcześniej o tej segregacji uczniów. To się bierze, to jest postulat, z którym duża część Niemców na wschodzie podejrzewam, że się zgodzi, żeby bardziej położyć nacisk na naukę języka niemieckiego osoby, znaczy dzieci uchodźców albo z pochodzeniem migracyjnym. Dlatego, że one bardzo często po prostu idąc do szkoły nie znają języka niemieckiego. No i to uniemożliwia skuteczną integrację i późniejszy start w dalsze życie. W związku z tym część propozycji w tym całym programie AfD jest z punktu widzenia wyborców na wschodzie, ale też z całych Niemiec na pewno racjonalna i w tych kwestiach chadecja pewnie byłaby w stanie ich poprzeć. Taką czerwoną linią na pewno jest polityka zagraniczna. To jest kwestia Rosji na przykład. I to jest jeden z najpoważniejszych tematów, wyzwań, jak w ogóle radzić sobie w perspektywie, jeżeli AfD będzie miało premiera, ergo też ministra spraw wewnętrznych, na przykład przekazywanie niejawnych informacji, które miałyby być może wylądować na biurku w Moskwie. I to są te zagadnienia. Natomiast to się dyskutuje o tym coraz częściej i taki scenariusz jakiejś miękkiej współpracy powoli, powoli zaczyna się pojawiać.
19: Ale co jeżeli AfD utrzyma swój wynik albo go zwiększy do wyborów w Bundestagu i będzie rządziła nie tylko w Saksonii, ale jeszcze w jakimś landzie i nagle się okaże, że to nie jest grupa, z którą można się dogadywać na zasadzie mix and match, co mi tam pasuje, tylko że to jest ugrupowanie polityczne, które po prostu trzeba brać pod uwagę przy urzędzie kanclerza. I na przykład Alice Weidel zostanie kanclerzem.
20: Myślę, że cały czas ten scenariusz jest mało prawdopodobny, dlatego że do takiej, znaczy to groziłoby bardzo poważnymi wewnętrznymi sporami w Chadecji. Natomiast inna jest kwestia, i ona jest cały czas pojawiana, podnoszona, że w końcu, i myślę, że to jest perspektywa przyszłej kadencji jak najbardziej od 29 roku, że AfD należy traktować tak jak każdą inną partię polityczną w Niemczech. To znaczy, że nie może być sytuacji, w której na przykład tak zmieniamy statut jakiejś instytucji, Landtagu na przykład, aby utrudnić AfD, konkretnie AfD, możliwość rządzenia, albo że uniemożliwiamy powołanie wiceprzewodniczącego Bundestagu. I oczywiście można podnosić argument, że po prostu ta partia nie uzyskuje większości, zgoda, no ale z drugiej strony wszystkie inne partie umawiają się z Die Linke po drugiej stronie politycznego spektrum, żeby tego wiceprzewodniczącego miała. W związku z tym jest to możliwe i myślę, że do tego dojdzie, żeby traktować AfD w tym parlamentarnym, takim codziennym, tej codziennej pracy całkowicie normalnie. Zresztą nawet niedawno mówił o tym były przewodniczący Chadecji, Armin Laschet, który, z Zachodu zresztą, który uważa właśnie, że to jest jedno ze źródeł sukcesu AfD, że ten ostracyzm idzie za daleko i on napędza wyborców, a nie ich jakby odciąga od AfD.
19: A gdybyśmy zadali sobie takie pytanie, czym AfD staje się na Zachodzie, czyli właśnie w tych miejscach, w których radzi sobie najsłabiej i w których istnieje ta tradycja przywiązania do pewnych bloków politycznych, do pewnych opcji politycznych, gdzie się to właśnie potrafi układać rodzinnie, generacyjnie. Czy tam AfD przemawia? Czy w sensie takim, czy ktoś się załapuje na tą retorykę?
20: Tak, cały czas bardzo silnie, albo inaczej, to wzrasta w zasadzie to poczucie takiego przechodzenia od wyborców, głównie Chadecji i SPD, to jest bardzo ciekawy element, do AfD, tak samo liberałów, którzy byli silniejsi na Zachodzie. Oni w zasadzie w tej chwili FDP nie odgrywa żadnej roli na płaszczyźnie federalnej. No i ci wyborcy są, jeżeli jeszcze w ogóle głosują, to szukają raczej tego, swój głos oddają raczej na AfD. W przypadku tych konserwatywnych przekonań na Zachodzie, no to są takie próby właśnie albo w ogóle nie oddajemy głosu. Duża część wyborców Chadecji na Zachodzie to są osoby starsze. W związku z tym one siłą rzeczy wymierają tak naprawdę, a ich zastępują nowe osoby, które częściej głosują na AfD. No i to tak niekorzystnie oczywiście z perspektywy Chadecji na nich działa i wzmacnia AfD. No i moim zdaniem najciekawszy przypadek to jest SPD. To znaczy, jeżeli weźmiemy Zagłębie Rury na przykład, która jest obszar bardzo ludny, uprzemysłowiony i tradycyjnie od wielu dziesiątków lat związana z SPD. I to nie tylko na takim polu politycznym, ale także w różnych stowarzyszeniach, w życiu organizacji pozarządowych, to porażki kandydatów SPD, na przykład na burmistrzów, albo właśnie mniejsze niż dotychczas poparcie w sondażach czy w wyborach takich landowych na Zachodzie, w tych mocno zurbanizowanych landach, świadczy o tym, że SPD nie ma oferty dla pracowników, dla tej grupy wyborców, dla rzemieślników na przykład, która boi się utraty swojego statusu. To jest ten element plus położenie dużej wagi ze strony SPD na kwestie tożsamościowe znowu, ale w drugą stronę. To znaczy oni w pewnym momencie przy okazji kryzysu migracyjnego bardzo mocno podkreślali otwartość na migrację na przykład, argumentując też takimi kwestiami, że no za kilka lat po prostu w Niemczech nie będzie miał kto pracować. Natomiast to nie spotkało się z przychylnością ich wyborców. Oni chcieli się skoncentrować na to, że mają coraz mniej zasobów w portfelu, że ich dzieci muszą chodzić do szkół, które nie mają nauczycieli na przykład, albo że duża część osób nie zna w tych szkołach niemieckiego i SPD nie potrafi tych problemów rozwiązać. No i partią, która tutaj proponuje coś innego, nawet jeżeli w tych programach nie znamy wszystkich szczegółów, to jedyną właśnie taką opcją dla nich powoli coraz częściej staje się też AfD.
19: To teraz spróbujmy na to spojrzeć od jeszcze innej strony. To znaczy, co takiego... Ja bym wrócił do tego pytania, do tej kwestii, która tutaj padła, do jakich Niemiec chciałoby wrócić AfD? I czy one w ogóle kiedykolwiek istniały? Bo jakby się zastanowić nawet nad przypadkiem Alice Weidel, niesłychanie barwnej postaci, jest to lesbijka, żyjąca w związku z kobietą, która jest imigrantką. Więc zresztą zdaje się, jej kariera też poza granicą Niemiec się rozwijała, więc można powiedzieć, pełną gębą kobieta korzysta z globalizacji, z tych osiągnięć tych Niemiec, które właśnie teraz mamy, czyli potęgi gospodarczej na skalę globalną. Jakich Niemiec ona chce? Żeby gdzie to państwo wróciło? Do czego?
20: Ona przede wszystkim chce wygrać wybory. W związku z tym to jest bardzo pragmatyczna polityczka.

0: pomordowanych Żydów w Europie jako o pomniku wstydu. Czy ostatnie jego wypowiedzi o tym, że tak naprawdę prawdziwi Niemcy to są ci ze wschodu, a ci z zachodu to są tak naprawdę przebrani, przemalowani niemieckojęzyczni Amerykanie. I w związku z tym to jest taka osoba, do której Alice Weidel miałaby politycznie jak najdalej jeszcze kilka lat temu, ale wiedząc o tym, że to on nadaje ton i wokół niego skupia się to nawet nie zawsze przywództwo, ale taki ideologiczny wyraz tego, do czego dąży AfD.
1: Walczy radykalizmem.
0: Walczy radykalizmem i nie idzie z nim na wojnę. Mhm. To też dotyczyło na przykład kwestii ochrony zmian w Bundeswehrze i tego, jak zorganizować ewentualny pobór w przyszłości. I Höcke był tutaj bardzo jednoznacznie przeciwko zmianom, które miałyby doprowadzić do powiększenia Bundeswehry i tego, aby mężczyźni mieli w jakichś warunkach służyć w armii. I Weidel początkowo mówiła co innego. Musimy wzmocnić Bundeswehrę. Niepewne czasy i tak dalej, musimy się bronić. A Höcke wyjmuje inny argument. On mówi, że za takimi Niemcami, tęczowymi, liberalnymi, otwartymi na migrantów, on walczyć nie będzie i nikt nie powinien za takie Niemcy walczyć. No i mimo tego, że te stanowiska były zupełnie niespójne, to ona nie podjęła tej rękawicy i po prostu zgodziła się z jego argumentami. Oczywiście nie bezpośrednio, ona ich nie wnosi na sztandary, ale daje jemu tę partię ideologicznie dominować. Więc u niej ten pragmatyzm taki wyborczy, on stoi w kontrze do jej życia tak naprawdę i też pewnie częściowo światopoglądu, myślę.
1: Znaczy to też jest takie bezpieczne, można powiedzieć, nie będziemy tutaj walczyć o takie Niemcy, właśnie jak pan powiedział, tęczowe, liberalne i tak dalej. No one już takie są, walczyć nie trzeba. Co najwyżej można walczyć przeciwko.
0: No właśnie, tak, ale to w ogóle stwierdzenie Höckego, one powodują ogromną debatę w samej AfD. Bo to nie jest tak, że nawet jeżeli on coś powie, to jest partia strasznie zróżnicowana wewnętrznie, skonfliktowana personalnie, programowo, strukturalnie też. I to nie w małych landach. Największą niemieckim landem jest Nadrenia Północna Westfalia i tam za każdym razem, jakakolwiek partia by nie stworzyła swoich struktur landowych, one będą największe, najważniejsze w całych Niemczech. 17 milionów Niemców tam mieszka. W związku z tym konflikt otwarty, który jest pomiędzy zarządem AfD w Nadrenii Północnej Westfalii, a Weidel, osłabia oczywiście jej stanowisko jako, czy podważa jej funkcję przewodniczącej w jakimś takim politycznym sensie, a mimo tego potrafiła na zjeździe partyjnym na początku lipca tego roku zdobyć większość, poprawić swój wynik wyborczy i to ona tak naprawdę, mimo tego, że formalnie mamy dwie osoby na szczycie AfD, jest twarzą tej partii, a na pewno zarządza nią bardzo sprawnie.
1: Ona też paradoksalnie jest łatwiejsza do kupienia przez resztę landów, prawda? Przez te Niemcy z zachodu, przez tych Amerykanów z zachodu.
0: Właśnie, bo ona ma dużo niższy potencjał wyborców negatywnych. To znaczy ona tak nie odrzuca od siebie. Chociaż to też jest ciekawe, bo drugim współprzewodniczącym jest Tino Chrupalla z Saksonii, który ma zupełnie inne funkcje na tej szpicy AfD. On z kolei kieruje swój przekaz do osób, które bardziej się obawiają zmian, które zachodzą w Niemczech, a Weidel bardziej w agresywnym tonie mówi, że na przykład cytat z ostatniego wywiadu właśnie z Weidel z zeszłego tygodnia, wyrzucimy wszystkich Syryjczyków. Ona wie, że to jest prawnie niemożliwe. Większość z tych osób jest legalnie w Niemczech, a co więcej, duża część z nich staje się Niemcami. To znaczy ma niemieckie paszporty.
1: To też jest proste w Niemczech relatywnie, prawda? I ta ścieżka do obywatelstwa jest krótka.
0: Tak. I owszem, można by powiedzieć, postaramy się wydłużyć tę ścieżkę. Zrobimy tak, żeby na przykład nie po 5, a po 10 latach można było zostać obywatelem Niemiec. No ale to nie przekona tak szybko wyborców AfD, jak powiedzieć, wyrzucimy wszystkich Syryjczyków. Co ciekawe, w tym samym czasie, bo akurat wywiad był prowadzony z Weidel w jednej telewizji, w drugiej publicznej z tym drugim przewodniczącym Chrupallą. I Chrupalla mówi w tym samym czasie, ale jak to, my tych Syryjczyków potrzebujemy. Jeżeli są dobrze zintegrowani, to oni nie chcemy ich wypuszczać z Niemiec, oni powinni tutaj pracować.
1: Czyli trochę nie wiadomo, kto jest tą liberalną twarzą, tą uśmiechniętą twarzą AfD.
0: Tej często właśnie brakuje. Są takie poszukiwania oczywiście na Zachodzie. No, problem z perspektywy też zarządzania tą partią polega na tym, że ten Wschód, mimo tego, że jest mniejszy, on jednak ma więcej do powiedzenia.
1: Ale to jest ciekawa sytuacja, bo my się lubimy AfD straszyć i w polskiej debacie, w polskiej opowieści o Niemczech

0: KFD jest takim, no, takim czarnym scenariuszem. Ja nie sądzę, żeby to było dla nas korzystne, gdyby rzeczywiście doszli do władzy, gdyby rzeczywiście nadawali ton, ale nie da się tego wykluczyć. Jak pan o nich myśli po swoich licznych rozmowach, wyjazdach studyjnych i po tych latach, kiedy się pan zajmuje polityką niemiecką i sceną niemiecką?
1: Bez wątpienia program AfD, dwie rzeczy można powiedzieć z całą pewnością. Program, który AfD prezentuje, to jest też w ogóle, oni nie zawsze prezentują swój cały program, stąd tak ważny jest ten program w Saksonii-Anhalt, bo on pokazuje myślenie na różnych płaszczyznach. On jest zazwyczaj, znaczy w ogóle on jest zgodny z niemiecką konstytucją. Tam bardzo trudno znaleźć elementy, które byłyby podważalne przez sądy.
0: On jest taki bardziej prosocjalny, czy bardziej jaki właściwie?
1: Nie, on jest, jeżeli w tej warstwie gospodarczej, ekonomicznej, on jest bardziej liberalny, to znaczy jesteśmy za, mówi AfD w tym programie, za obniżaniem podatków i za tym, żeby na przykład tworzyć strefy ekonomiczne. I tutaj czasami pojawia się przykład Polski, że zobaczcie, jak robią to nasi sąsiedzi, skorzystajmy z tego. To jest program całkowicie dążący do zmiany polityki energetycznej Niemiec. To znaczy żadnych zmian klimatycznych wywołanych przez człowieka nie ma. Powrót do korzystania węgla nawet po 1938 roku. Powrót oczywiście do energii atomowej i na przykład zakaz dofinansowywania ze środków publicznych wiatraków albo instalacji solarnych. To jest w końcu program, który bardzo jest interesujący pod względem demografii, jeżeli odnosi się do kwestii demograficznych. Dlatego, że no to jest jeden z największych problemów, wyzwań Niemiec, demografia. Państwo, które tak naprawdę ma ponad 80 milionów mieszkańców, ale w perspektywie wielu lat ci Niemcy, którzy teraz są, się kurczą, można powiedzieć. I to będą nowi Niemcy, no właśnie z pochodzeniem migracyjnym w dużym stopniu. Już teraz około 30%, można powiedzieć, Niemców ma pochodzenie migracyjne. A w szkołach ten odsetek jest zdecydowanie większy, powyżej 40%. I to są te Niemcy przyszłości. I co mówi AfD na taki scenariusz? No mówi, wiedząc, że na przykład akurat w Saksonii-Anhalt, i w ogóle we wschodzie Niemiec ten problem demograficzny jest jeszcze większy. Tam po prostu szybciej ludzie wymierają, młodzi się nie rodzą i emigracja jest jeszcze większa. Co należy zrobić? Przede wszystkim ściągnąć tych Niemców, którzy są za granicą, do Niemiec. No i teraz można sobie zadać bardzo poważne pytanie. Jaki niemiecki lekarz ze Szwajcarii przyjedzie do Saksonii-Anhalt wykonywać tam swoją pracę? No, to są oczywiście postulaty, które trudno jest brać na poważnie. Drugą koncepcją w tych demograficznych kwestiach jest sprawienie, by rodziło się więcej dzieci. No to jest oczywiście, każdy by pewnie w większości państw na świecie tak chciało. Koncepcja AfD jest tutaj prosta, to znaczy zwiększyć zasiłki. Na pierwsze dziecko na przykład urodzone to ma być 2000 euro jednorazowo, na drugie podobnie, od trzeciego wyżej 4000.
0: Czyli 2000 plus.
1: 2000 plus jednorazowo, plus jakieś kwestie miesięczne również. Ale to jest ten socjalny element i wsparcie rodzin. To są tego typu postulaty, które mają sprawić, że nagle pojawi się więcej Niemców. Co, szczerze powiedziawszy, jest mało prawdopodobne.
0: Już wiadomo, że to nie działa.
1: Zwłaszcza, że jeżeli znowu odwołam się do naszych podróży badawczych, często pojawia się argument, że akurat w Saksonii-Anhalt dojście do władzy AfD mogłoby skutkować również tym, że po prostu część ludzi wyjedzie z tego landu i poszuka pracy w Dolnej Saksonii, w Berlinie, czy gdziekolwiek indziej, nie mówiąc już o studentach. I to prowadzi do takiej sytuacji, zresztą już to jest obecne na wschodzie, także częściowo z obawy przed AfD, że w landzie zostają młodzi mężczyźni, a uciekają, kolokwialnie mówiąc, młode kobiety. To nie jest fenomen oczywiście tylko niemiecki, ale ci młodzi mężczyźni są właśnie jedną z dominujących grup wyborców AfD i oni wybierają ich później w tym landzie.
0: To wróćmy jeszcze do tej polityki zagranicznej, która jest taka niepokojąca. Te sympatie prorosyjskie, które rzeczywiście w AfD dawało się prześledzić. Takie przekonanie, właściwie nie wiem, na ile to jest tajemnica Poliszynela, a na ile mówi się to wprost, że to jest właśnie taka partia infiltrowana przez te kręgi rosyjskie. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że lobbying rosyjski nigdy się nie ograniczał tylko do AfD. Dotyczył właśnie całej sceny politycznej i pewnie dalej jest obecny. Więc jakby o czym mowa? Co tutaj tak bardzo, że brzydko to nazwę, śmierdzi?
1: AfD jest tą partią na niemieckiej scenie, która najwyraźniej, jednoznacznie odwołuje się do współpracy, dąży do tej współpracy nawet i to w tak ekstremalnych sytuacjach, jak po wybuchu wojny pełnoskalowej na Ukrainie. I oczywiście można ponosić słuszny argument, że w innych partiach również mamy do czynienia z elementami lobby prorosyjskiego. Przykład SPD jest tutaj oczywiście pierwszym z brzegu i nawet nie myślę o Schröderze, ale o rządzącej w Mecklenburgii Pomorzu Przednim Manueli Schwesig, która bardzo trudnie jej przychodzi przepracowanie tej kwestii rosyjskiej, to mimo wszystko tak konsekwentnie prorosyjskiej linii, mówiącej o tym, że należy przywrócić Nord Stream do współpracy. Znowu odwołam się do programu Saksonii-Anhalt. Mówienie o tym, że należy przywrócić wymianę szkolną, uczniowską z Rosją, że wzmocnić naukę języka rosyjskiego, tego nie ma w żadnej innej partii, plus oprócz BSW, to jest ta partia Sary Wagenknecht, nie ma w zasadzie w Niemczech prób organizowania wizyt czynnych polityków niemieckich. Znowu, jest grupa w SPD starych towarzyszy, którzy jeszcze tak myślą, ale ona się specjalnie nie liczy. Natomiast AfD dąży do tego, żeby odwiedzać Rosję, żeby utrzymywać te kontakty. Ja bym się zupełnie nie zdziwił, jakbyśmy po wyborach ewentualnie wygranych przez AfD w Saksonii-Anhalt mieli sytuację, w której ten premier nowy otworzy biuro landowe w Moskwie na przykład. I będzie starał się o wizytę u Putina, co akurat z perspektywy Putina byłoby idealne.
0: A nie, no to wiadomo, ale zastanówmy się nad tym, bo to co jest jakby urodą tej partii, bo ja sobie wyobrażam, że albo może źle sobie wyobrażam, że jak ktoś mówi o tym, że należy przywrócić wymianę szkolną z Rosją, należy uczyć języka rosyjskiego we wschodnich Niemczech, no to ja wiem, do jakich Niemiec ten ktoś nawiązuje. I rozumiem, że te sympatie czy sentymenty mogą tam być jeszcze w części społeczeństwa i w części głosujących żywe. Ale jeżeli się coś takiego powie w Niemczech zachodnich, no to ludzie, no z czym do gości. Więc jakby poza tym, w ogóle jak tak słucham tego, co pan mówi i też pamiętam to, co sam przeczytałem o AfD, to ich wszystkie projekty, te takie najbardziej spektakularne, są nie do zrealizowania. Nord Stream 2 przywrócić jak? Z kim? Sama Alice Weidel powiedziała, już nie pamiętam, co to było, drony chyba przeleciały nad któreś z lotnisk rosyjskie. Powiedziała, że no może to już trochę za dużo, że jednak oni też jakby nie mogą pomijać rzeczywistości, że Rosja jest taka, jaka jest, że Rosja być może, niedawna wizyta szefa CIA w Moskwie, która jest przedstawiana jako wizyta ostrzegawcza przed potencjalnym atakiem na kraje NATO. No, sytuacja jest super poważna, a oni wyjeżdżają z pomysłami, które no może by kogoś przekonały tak no, z prawie 10 lat temu. No. Powiedziałem, na pewno z początku tej dekady.
1: To znaczy, na wschodzie Niemiec, tak jak pan na początku zauważył, to jest cały czas temat żywy i tamto poparcie dla takich postulatów jest.
0: Czyli chcemy wrócić do NRD po prostu jakoś tam.
1: Tak, w dużym stopniu, zwłaszcza do tej współpracy. Tam mit Rosji, która jest państwem, mocarstwem atomowym, z którym się nie da wygrać, który jest oswobodzicielem po nazizmie. Kolejny element to jest to, że Gorbaczow pozwolił na zjednoczenie Niemiec. Musimy mu być wdzięczni. To znaczy te wszystkie elementy...
0: A może właśnie musimy go nienawidzić za to, że nas tak potem upokorzyli, przeczołgali, że właśnie to nie było zjednoczenie, to było Anschluss, prawda?
1: Tak, ale to w debacie niemieckiej na wschodzie jest zupełnie nieobecne.
0: Nieobecne?
1: Takie argumenty są niepodnoszone zarówno na poziomie tym najniższym, to znaczy w zwykłych rozmowach, jak i na poziomie politycznym. Rosja nie jest w żadnym stopniu na wschodzie Niemiec wrogiem. Mhm. I to jest coś, co właśnie jak rozmawiamy, jest pierwszym takim zderzeniem. To znaczy jak patrzymy na Rosję. I też aktor gospodarczy, co jest zazwyczaj wyolbrzymiane. I jaką rolę Rosja, oczywiście do 1989 roku, ale też z eksploatacją wszystkiego i tak dalej, ale po 1989 roku nadal podnosi się argumenty o strasznie istotnej roli gospodarczej Rosji. To jest mrzonką tak naprawdę. Było kilka zakładów, które miały znaczenie regionalnie, lokalnie. Oczywiście, że tak. I dla tych środowisk no ta Rosja kojarzy się z gwarantem bezpieczeństwa też materialnego, socjalnego, ale wokół tych zakładów budowano zazwyczaj jakieś takie otoczki oferty kulturalnej na przykład i na tym się budowało. I Niemcy to bardzo pamiętają. już sama Merkel, która mówiła o konkursach w Moskwie, które wygrywała, ale to jest obecne na poziomie na przykład reportaży w radiu, gdzie nawet po pełnoskalowej inwazji przywołuje się właśnie te elementy współpracy jakiejś. Owszem, jest Putin, który jest zły, ale jest ta Rosja, którą jednak warto utrzymywać te kontakty i dążyć do współpracy. I to jest wschód. Natomiast na zachodzie, jeżeli nawet spojrzymy na badania pokazujące wewnętrzny elektorat AfD, to tam takiego podejścia do Rosji nie ma. To znaczy to, co mówi Chrupala, to, co mówi na przykład Hücke, czy w ogóle wschód o Rosji, to jest, spotyka się z niezrozumieniem na zachodzie Niemiec wśród AfD i oni starają się temu przeciwstawić to jakieś swoje oferty. No, i tych ofert nie ma dużo, w tym sensie, że należy dążyć do porozumienia, żeby szybko się wojna zakończyła, ale koncepcję o tym, że należy rozwijać jakąś intensywną współpracę z Rosją albo nie do końca wspierać Bundeswehrę, no to na zachodzie Niemiec one nie znajdują poparcia. Wśród członków AfD także.
0: Ale to jest bardzo ciekawe. Znaczy ten obraz AfD się okazuje coraz dziwniejszy w gruncie rzeczy, coraz bardziej taki chwilami wręcz groteskowy. No bo z kolei jeszcze raz wróćmy do tego pomysłu wyjścia ze strefy euro. Alice Weidel wie, po co to mówi. Tak się domyślam, że wie. Ona głupia nie jest. Jak się jej posłucha, pamiętam Ewa Wanat, która przez chwilę mieszkała, pod koniec życia mieszkała w Niemczech, oglądała tam telewizję, jak przyjeżdżała, to mówiła: Alice Weidel z AfD jest nie do pobicia w debatach, świetnie wypada. Ja ci mówię, ona będzie kiedyś kanclerzem, więc być może wywieszczyła. Natomiast pytanie brzmi, do czego ona pije? Przecież ona wie, że to jest nie do zrobienia. A kogo to jest prezent? Jeżeli wschodnim mówimy, że przywrócimy współpracę z Rosją, to czy zachodnim mówimy, że przywrócimy tę markę, która się tak dobrze kojarzyła kiedyś?
1: Bez wątpienia. Natomiast to ja mam wrażenie, że to postulaty AfD są tak dużym konglomeratem, że tam po prostu każdy znajduje coś dla siebie. Ale najważniejsze w tym, co mówi Weidel, zresztą tak jak pan mówi, ona retorycznie jest kapitalna, to znaczy ją bardzo trudno pokonać w takiej bezpośredniej debacie. Zawsze też przygotowana, jak chce, oczywiście. Stąd oczywiście ona wie doskonale, co mówi. Także z tej oferty programowej każdy może znaleźć coś dla siebie. Ale ja myślę, że ważniejsze jest jeszcze co innego. To, że AfD potrafi powiedzieć temu zwykłemu Niemcowi na wschodzie i na zachodzie, że ja rozumiem, że ty się boisz tych nowych Niemiec, tych zmian, które nadchodzą w całej Europie, na całym świecie, czas niespokojny i tak dalej. Ja jestem przy tobie z tymi strachami i obawami. Ja nie mam rozwiązań od razu na wszystko, albo takie typu przywróćmy dawną markę, które są nierealistyczne, ale przynajmniej ona mówi głośno o tych potrzebach i obawach tych wyborców, czego nie robią generalnie inne partie. Inna partia w takiej sytuacji powie, no tak, ale mamy zmieniającą się sytuację, nie odrobiliśmy lekcji z elektrykami, Chińczycy są lepsi, musimy więcej pracować. Coś, co wymaga od tych ludzi dużo więcej zaangażowania i pracy też, a AfD tego nie mówi. Zrobimy kilka prostych ruchów i będzie tak, jak było, a wtedy żyło się nam bardzo dobrze.
0: Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Za 5 minut godzina 20, za 5 minut informacje Radio Tok FM, a po nich mikrofon Tok FM. Dziś, proszę Państwa, zajmiemy się tym, że nadmierną masę ciała w Polsce ma 1/3 dzieci. Połowa ma wady postawy, a próchnicę 80%. Od lat Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na to, że szkoła nie spełnia swojej funkcji edukacyjnej w zakresie zdrowia. I oto w ubiegłym roku nadchodzi reforma edukacji, która umieszcza tam zalecany przez Najwyższą Izbę Kontroli osobny przedmiot, edukacja zdrowotna, ale w wersji nieobowiązkowej. Efekt jest taki, że część dzieci po prostu nie chodzi na te lekcje. I przed nami 1 września. 1 września, który w Polsce pierwszy raz będzie miał taki wymiar, że oto w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich będzie obowiązkowa edukacja zdrowotna. I teraz pytanie, czy to zmieni ten fatalny, no jeden z najgorszych w Europie, stan zdrowia dzieci i młodzieży? Na to pytanie będzie się starała odpowiedzieć Tosia Kopyt, psycholożka, edukatorka seksualna i zdrowotna po godzinie 20, a później Państwo, słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM, dzwoniąc do nas pod numer 22 44 044.
3: Autopromocja.
4: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
5: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
4: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
5: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
6: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
5: Narzekajcie.
6: Chwalcie.
4: Znowu nic nie wymyśliłam.
6: Bądźcie z nami.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Bo w Media Expert dalej ma...
12: Hej, musisz się tak na nie gapić.
17: No oderwać wzroku nie mogę.
12: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
17: Ale są takie atrakcyjne.
18: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w sprawie zonda krypto. Do 6 listopada Pentagon ma opracować opcje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. A w informacjach sportowych m.in. awans Jagiellonii Białystok do fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty i przesłuchać go w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Każdy dzień jego obecności na tym stanowisku to absolutna katastrofa, oświadczył. Przypomnę, że w kwietniu prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut pod kątem oszustw z nieznacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Decyzją z końca lipca śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało połączone z postępowaniem w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Słuszka. Połączone śledztwo prowadzi obecnie Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Dokonywany przez Pentagon przegląd sił USA w Europie ma skutkować przedstawieniem co najmniej 4 opcji do 6 listopada, podała agencja Reutera, powołując się na wewnętrzny dokument Pentagonu. Jak pisze Reuters, do tego czasu mają zostać opracowane warianty rozmieszczenia wojsk wraz z liczbą żołnierzy, lokalizacjami, tempem zmian i kosztami. Kluczowy dla powstania opcji ma być briefing 18 września z udziałem dowódcy sił USA w Europie generała Aleksusa Grinkiewicza oraz wiceszefa Pentagonu do spraw politycznych Elbridge'a Colby'ego. Colby, odpowiedzialny za potencjalne zmiany rozmieszczenia sił, spotkał się dziś w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem i rozmawiał z nim właśnie na ten temat. Amerykanin oznajmił na spotkaniu z dziennikarzami, że prowadzone są praktyczne rozmowy o tym, jak wspólnie iść naprzód w świecie, w którym Europa może i bierze na siebie główną odpowiedzialność za swoją własną obronę konwencjonalną. Zapewnił, że jednocześnie Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO. Jak zaznacza jednak Reuters, europejscy sojusznicy USA obawiają się, że mimo tego procesu decyzja o redukcji wojsk amerykańskich w Europie jest już z góry przesądzona. Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez osoby tej samej płci. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Od tygodnia można to załatwić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Jak wygląda to w praktyce, sprawdzał w Łodzi Bartosz Kądziołka.
10: Wniosków było jak dotąd 15, 8 już rozpatrzono, a reszta czeka, mówi Jacek Tokarczyk z magistratu.
21: Łódź, a tym samym urzędy stanu cywilnego w mieście respektują obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi rozpatrują wszystkie wpływające wnioski. W żadnej ze spraw nie wydano decyzji odmawiającej dokonania transkrypcji.
10: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą niemal niczym nie różni się od innych, mówi Mateusz Gmach z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi.
22: Trzeba przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzający zdarzenie zagraniczne oraz tłumaczenie dokonane na język polski. Dopisujemy do tego wniosek, uiszczamy opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i tyle.
10: Wnioski w różnych sprawach USC w Łodzi rozpatruje w kolejności zgłoszeń, a ponieważ jest ich dużo, na transkrypcję można czekać nawet 2 miesiące. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
20: A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jagiellonia awansowała do fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Piłkarze z Białegostoku wygrali na wyjeździe Siberią Tbilisi 2-1, a przed tygodniem u siebie wygrali aż 4-0 i pierwszy w historii klubu awans stał się faktem. Dziś jeszcze w ślady Jagiellonii może pójść Lech, który ma sporo zaliczkę po pierwszym meczu z FC Thun. Rewanż w Szwajcarii właśnie się zaczął. Jest już po losowaniu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. Z FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietruszewski, zmierzy się z kolei choćby Manchester City i Napoli. Pierwsza kolejka od 8 września. Chińska tenisistka Shi Yuang będzie rywalką Igi Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Magdalena Fręch, Siwojowicz, Magdalinec kwalifikantką, a w turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz z Damirem Dżumhurem, a Kamil Majchrzak z Hamadem Medjedowiczem. Krok od życiowego sukcesu jest w Nowym Jorku Martyna Kubka, naszą tenisistką. Do awansu turnieju głównego dzieli jeden wygrany mecz. Michał Waszkiewicz.
24: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Basols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnik i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwanińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
20: Noc bezchmurna i bez opadów, lokalnie uwaga jedynie na gęste mgły. Na termometrach od 7 do 10 stopni na wschodzie i południu i od 15 do 17 na zachodzie i nad morzem. Jutro przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
19: TOK FM.
0: na każdy temat, z każdej strony.
1: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maciej Stępurski, który program przygotowywał i będzie go wydawał. A program będzie realizowany przez Krzysztofa Olesiewicza. Od 1 września. Nowy obowiązkowy przedmiot, który się nazywa edukacja zdrowotna. Ja tuż przed informacjami mówiłem Państwu o tym, że jeśli przyjrzeć się tym większości wskaźników, jeśli chodzi o zdrowie dzieci i młodzieży, to w niektórych z nich jesteśmy po prostu na samym końcu Europy. Ale właśnie dlatego, skoro od wielu, wielu lat Najwyższa Izba Kontroli zwraca na to uwagę, że funkcja edukacyjna w zakresie zdrowia, szkoły nie jest spełniana tak jak trzeba, to czy my stoimy teraz przed takim wyraźnym przełomem i na czym ten przełom niby będzie polegał? Jest z nami Tosia Kopyt, psycholożka, edukatorka seksualna i zdrowotna. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ja tuż przed informacjami próbowałem tak w wielkim skrócie pokazać obraz, który no, będzie obrazem krzyczącym, nie będę tutaj ukrywał. I mnie najbardziej do wyobraźni przemawia to, że jeśli chodzi o nadmierną masę ciała, 1/3 dzieci w szkole ma nadmierną masę ciała. Mniej więcej u połowy diagnozuje się wady postawy. No i to, co na końcu, nawet tu w redakcji chwilę się nad tym zastanowiliśmy i próbowaliśmy sprawdzić, czy to rzeczywiście jest możliwe, ale faktycznie rządowy program monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej, analizy NFZ-u, Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, oni wszyscy potwierdzają. Do 80% polskich dzieci ma próchnicę. Więc ten stan zdrowia, który jeszcze dodamy, żeby było jeszcze mocniej, tak? Dodamy te wszystkie nowoczesne metody komunikowania się, cyfrową rzeczywistość, w którą teraz dzieci i młodzież wchodzą, kolejne wyzwania, dołożymy do tego, to obraz jest tak naprawdę przerażający dla kogoś, kto nie zdawał sobie z tego sprawy. Słucha teraz radia i myśli, to jest niemożliwe. Ale z drugiej strony to jest właśnie parę dni przed 1 września. Pani myśli, że ten początek edukacji zdrowotnej to będzie co tak naprawdę? Czy to będzie jakiś test tego, co my chcemy tym dzieciom powiedzieć? Test tego, kto i jak to mówi? Czy szukanie tego, kto ma to powiedzieć? Jak to będzie wyglądało według pani od 1 września?
2: Znaczy, mieliśmy już rok rozgrzewki, że tak powiem, rok takiego pilotażu, no bo ta edukacja zdrowotna już w szkołach funkcjonuje od roku jednego, była nieobowiązkowa. Ja akurat myślę, że właśnie ma to takie plusy, że mogliśmy sobie różne rzeczy sprawdzić. Część nauczycieli zaczęła już prowadzić w trochę prostszych warunkach, w takim sensie, że w mniejszych grupach, no właśnie bez ocen, więc już pewne rzeczy gdzieś tam widzimy, no, na taką małą skalę może. Różne są te wnioski, tak myślę sobie. Ja znam sporo pięknych opowieści o tym, jak to dzieciaki wracały do domu i nagle mówiły: mamo, robimy krem z warzyw, tak? Mimo że mama od nie wiem, 10-15 lat życia tego dziecka gdzieś tam próbuje namawiać i jest ciężko. Bo wiadomo, w szkole inaczej, ktoś to inaczej powie, jakoś może inaczej podejdzie. Więc różne historie, łącznie też z takimi, że dzieciaki gdzieś tam zgłaszały jakieś trudne rzeczy, przemoc i szkoła mogła zareagować, albo dzieciaki zgłaszały, bo coś zauważyły. Takie historie są. Oczywiście są też takie, gdzie ludzie mówią o jakichś tam lekcjach, które nie zostały wykorzystane w dobry sposób, tak? W taki wartościowy. Więc myślę, że ta edukacja zdrowotna będzie wyglądała różnie, tak jak różnie wygląda w szkołach matematyka, historia i WF, tak? Ale no gdzieś tam mamy jednak szansę pokazać, że to zdrowie jest ważne i część dzieciaków na pewno dostanie dużo dobrej wiedzy.
1: Tutaj startujemy też z tego, pani powiedziała, że ten okres próbny, ale tak, część dyrektorów zgłaszała fakt, że tak nie za bardzo wiedzą, co powinni zrobić, jeśli chodzi o przydzielenie tejże edukacji zdrowotnej konkretnemu nauczycielowi, a co generalnie mogą ze względu na swoje grafiki. W różnych szkołach to wygląda. Czy my dążymy do takiego systemu, że będziemy mieli osobnego nauczyciela do edukacji zdrowotnej za, nie wiem, może parę lat? Czy według pani to zostanie na tym etapie, na którym to jest w podstawie programowej, że to mogą być specjaliści z różnych dziedzin, wychowawca, nie wiem, nauczycielka biologii?
2: Wychowawca to nie może być, tak tylko powiem. To są nauczyciele biologii. Aha. Znaczy, jeżeli ma inne kwalifikacje, ale samo bycie wychowawcą nie upoważnia. Tak. To są nauczyciele przede wszystkim biologii, WF-u, psycholodzy szkolni, nauczyciele przyrody czy biologii, już nie wiem, czy powiedziałam, chyba powiedziałam, i nauczyciele, którzy skończyli studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej. W tym roku, teraz w czerwcu, lipcu, pierwsza taka grupa takich nauczycieli wyszła z 10 uczelni, gdzie były takie studia finansowane przez ministerstwo też. I następna ekipa już zaczęła, więc takich nauczycieli trochę będziemy mieli, ale odpowiadając na to pytanie, to wszystko zależy od tego, jakie będą następne i następne wybory, czyli po prostu, czy ten przedmiot się utrzyma w polskich szkołach. Jeżeli by się utrzymał, no to rzeczywiście byśmy mieli coraz więcej nauczycieli po takich studiach podyplomowych, czyli wykwalifikowanych, i oni by to pewnie gdzieś tam powoli przejmowali. No ale to wszystko zależy, no niestety zdrowie jest polityczne.
1: Tak, tak.
2: I edukacja też.
1: Tak, ja zakładam, że nigdy nie przestanie być polityczne zdrowie, ale to...
2: No tak.
1: No właśnie, ale jeszcze na samym początku muszę panią zapytać, z pani perspektywy, pytam też trochę o pani intuicję może, a mianowicie z tych wszystkich wyzwań, które można sobie wyliczyć, tych naprawdę poważnych wyzwań zdrowotnych, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to z pani perspektywy, co do którego moglibyśmy liczyć na jakąkolwiek w miarę policzalną i dostrzegalną szybką poprawę? Czy to jest ta kwestia uświadamiania sobie cyberzagrożeń, czy może banalne wady postawy, a może kwestia higieny jamy ustnej? Jak pani to widzi?
2: Ja myślę, że to strasznie trudno powiedzieć, bo też jakby żadnego z tych problemów nie da się załatwić samą edukacją zdrowotną, tak? Edukacja jest tą edukacją, ale zdrowie jest skomplikowane, wymaga innych rzeczy. Wady postawy, żeby je zniwelować, no to potrzebujemy dostępu do różnych specjalistów, do których czasem on jest utrudniony, typu fizjoterapeuci, bo trudny jest do nich dostęp na przykład na NFZ. Jeśli chodzi o jamę ustną, tak samo znowuż, no jeśli chodzi o dentystów, no to jest ta dziedzina, która się też mocno sprywatyzowała. Jeśli chodzi o na przykład odżywianie, no to tutaj są pewne kroki, no bo jest też rozporządzenie, które wchodzi teraz od 1 września, które zmienia zasady funkcjonowania stołówek szkolnych. Tak. Więc tutaj coś się wydarza, jeśli chodzi o ten dostęp do telefonów. Też troszkę się zmienia w tym roku w szkołach, no bo wszedł nam ten zakaz w szkołach podstawowych, więc jakby sama ta edukacja może troszkę zrobić, no ale na pewno nie jest tak, że jakoś działa magicznie. To są też rzeczy, które potrzebują czasu, tak? Jakby no potrzebujemy czasu, żeby pewne nawyki zmienić, żeby wyedukować kolejne pokolenia. To się też tak... Ale oczywiście różne małe rzeczy się zadziewają już i się będą działy.
1: Czy ja rozumiem, że mówiąc o tym, że zdrowie jest polityczne, czy edukacja jest polityczna. To wszystko zależy od tego, co się w przyszłym roku wydarzy, ale jak rozumiem, dobre argumenty właśnie pani wymieniła na to, żeby krytycy edukacji zdrowotnej powiedzieli, no zobaczcie, rok nieobowiązkowej plus rok obowiązkowej edukacji, a dalej tyle i tyle dzieci ma próchnicę, czyli to nie działa.
2: Tak, chociaż powiem szczerze, że krytycy raczej mają inne argumenty, nie takie, że edukacja zdrowotna, nie wiem, jakoś jest za mało zdrowotna i za mało będzie działać, tylko raczej no, mają inne, bardziej takie ideologiczne, powiem, argumenty.
1: No tak, ja zdaję sobie sprawę, że tu dyskusja dotyczy tego, po pierwsze tej podstawowej linii.
2: Niestety, tak, w takim sensie.
1: Tak, ale to jest uniwersalna dyskusja, rozumiem, na ile na pewne nawyki, zachowanie dziecka ma mieć wpływ szkoła, na ile rodzice, to jest ta od Ameryki po Nową Zelandię, tak? A ta druga jest związana, jak rozumiem, z podejściem po prostu do edukacji seksualnej, tak?
2: Tak, no ale tak, a propos, jeśli chodzi właśnie o te nawyki, to jakby no właśnie, sporo wynosimy z domu i po to też wprowadzamy edukację zdrowotną, żeby wychować dzieciaki, które potem będą dorosłymi i potem będą rodzicami, bo ja często też słyszę w tych dyskusjach, potrzebna jest edukacja zdrowotna dla rodziców. No tylko, że nie mamy szkół dla rodziców, nie mamy żadnej formy dotarcia do nawet, nie wiem, 50% rodziców, tak? Więc docieramy do dzieciaków, bo możemy. Chcemy też przez edukację zdrowotną jakby już teraz docierać do rodziców, tak? W takim sensie, że pewne informacje dzieciaki mogą też przynosić, angażować rodziców w pewne rzeczy i to jest fajne, to się też już w niektórych szkołach dzieje. Ale no docelowo chodzi o to, żeby no właśnie jakby nauczyć, wyedukować całe pokolenie, które potem będzie też właśnie miało więcej tych dobrych nawyków i będzie nam z tym coraz łatwiej, właśnie z tą profilaktyką.
1: Z pani perspektywy, to w którym modelu my uprawiamy tę edukację zdrowotną, zakładając, że w największym skrócie oczywiście, że ten skandynawski mówi ruch, przyroda, świeże powietrze, holenderski, z tego co rozumiem, kładzie nacisk patrzy na te najwyżej oceniane systemy edukacyjne, tam gdzie ta edukacja zdrowotna jest oceniana przez różne zresztą think tanki jako na najwyższy poziom. Skandynawowie mówią ruch, świeże powietrze, Holendrzy mówią wsłuchujmy się sami w siebie, uczmy się nazywać swoje emocje, kładą tu nacisk na te kwestie bardziej zdrowia psychicznego, mam wrażenie. To my jesteśmy gdzie? Bo jeszcze rok temu, kiedy tu w Radiu Tok FM pytaliśmy właśnie ministerstwo, na czym ono się opiera przy tej reformie, to nam mówiono, że bierze najlepsze rozwiązania z wszystkich przyjętych dotychczas praktyk. I to brzmiało tak dobrze. Mhm. A pani jak to widzi, że my w którym kierunku idziemy z tą edukacją zdrowotną?
2: Ja chyba nie umiałabym tutaj wskazać, aha, bo mam takie poczucie, że podstawa programowa edukacji zdrowotnej jest naprawdę szeroka i jakby mówi o tym wszystkim. Też podstawa programowa jest dosyć ogólnym dokumentem, więc jakby no wymienia te treści, ale też myślę sobie, że każdy nauczyciel może gdzieś tam trochę na co innego kłaść nacisk, co też jest okej, no bo jakby uczymy się też, no czasami się tak mówi, że najlepiej się uczymy od tych nauczycieli, których lubimy, czy nie wiem, no tych, którzy też są sami w ogóle zainteresowani swoim przedmiotem, którzy żyją tym, więc myślę też, że to jest okej, żeby każdy gdzieś tam swoje serce bardziej wkładał tam, gdzie ono jest, tak, w ten obszar. Więc myślę, że też to się będzie różniło trochę, ale że to też jest okej, tak? No tak jak, nie wiem, pewnie nauczyciele historii mają różne swoje ulubione epoki, tak? I też trochę inne lekcje historii każdy ma oczywiście.
1: No tak, tylko że to ja nie wiem, czy to jest dobry przykład, dlatego że ktoś, kto pani słucha, może powiedzieć tak, zaraz, ale różnica jest zasadnicza. Ktoś może sobie na maturze wybrać historię i dla niego te oceny z historii na przykład policzalne i będzie po pierwsze mu zależało na jak najwyższych ocenach, po drugie, no on musi maturę z tego napisać. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest o wiele bardziej mgliste, i zaczepiono w różnych sferach życia sprawą, tak? Zdrowie czy edukacja zdrowotna jest po pierwsze niepoliczalna, efekty są niepoliczalne, więc nawet nauczyciela nie będziemy mogli dokładnie rozliczyć. To jest dziwna sytuacja z tą edukacją zdrowotną w tej kwestii.
2: Znaczy, no, rozliczamy tak samo jak innych nauczycieli przedmiotów nieegzaminacyjnych, tak? Bo oczywiście, że tych, co mają matury, no to są rozliczani z matury. Czy to jest w porządku i czy to rzeczywiście ocenia jakość nauczania, to jest na inną rozmowę też, więc nie traktujmy też tego jak jakiś taki świetny wskaźnik. Ja miałam na myśli już no, takie bardzo konkretne rzeczy, które na lekcji się dzieją, ale oczywiście każdy nauczyciel, nauczycielka edukacji zdrowotnej ma podstawę programową i musi wszystkie te aspekty omówić i jakby jak najbardziej z dzieciakami pogadać o tym, przekazać wiedzę na ten temat i tak dalej. Ona jest naprawdę bardzo szczegółowa i bardzo obszerna, więc to nie chodziło mi o to też, że jedna osoba będzie przez, nie wiem, ileś lat rozmawiała o śnie, a ktoś o ruchu, a ktoś o zdrowym odżywianiu, bo oczywiście każdy uczeń, uczennica powinni wszystkie te informacje dostać, tak? A może też wymienię, ile tych wszystkich obszarów tam jest, bo mamy tam wartości i postawy, mamy tam zdrowie fizyczne, czyli takie o chorobach, o badaniach, mamy tam ruch, mamy odżywianie, mamy zdrowie społeczne, czyli właśnie takie dobre relacje, mamy zdrowie psychiczne, mamy dojrzewanie, mamy właśnie taką higienę cyfrową, mamy profilaktykę uzależnień, mamy wiedzę o systemie ochrony zdrowia, żeby dzieciaki mogły się w tym odnaleźć, to już jest dla najstarszych, mamy zdrowie środowiskowe, no mamy też to zdrowie seksualne, które zostało póki co troszkę oddzielone, ale jak najbardziej też jest.
1: Jak to w praktyce będzie wyglądało, to oddzielenie? Jak pani to widzi?
2: To oddzielenie wygląda w ten sposób, że jak uczniok-klasa ma powiedzmy edukację zdrowotną, nie wiem, we wtorek na piątej lekcji, to przez cały rok szkolny ją ma, ale w zależności od poziomu, od klasy, jedna, dwie albo trzy godziny w roku to będzie ten taki, to jest formalnie osobny przedmiot, no, ale można powiedzieć taki komponent, edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne i to się odbywa w którymś momencie roku, o tym decyduje dyrekcja, o tym dyrekcja musi wraz z nauczycielem, wychowawcą poinformować rodziców, przynajmniej miesiąc wcześniej, więc takie spotkania na pewno będą się w szkołach odbywały i nauczyciele będą przekazywać, kiedy będą te lekcje, co na nich będzie, jakby z jakich materiałów nauczyciel korzysta i będzie mówił o tym, że rodzic ma prawo wypisać w dowolnym momencie roku szkolnego dziecko z tych jednej, dwóch albo trzech godzin.
1: W międzyczasie nasz wydawca napisał tak.
2: Ale będzie to, przepraszam, tylko dokończę, to będzie w tym samym terminie, w ten wtorek, na piątej lekcji. To jest bardzo ważne, że nie będzie trzeba gdzieś tam zostawać, przychodzić wcześniej.
1: No tak.
2: To jest ważne.
1: Odpowiedź na te argumenty, dlaczego ludzie wtedy nie chodzili, czy w ubiegłym roku, dlaczego część uczniów nie chodziła na edukację, tak? Bo tam, jak rozumiem, da się w największym skrócie powiedzieć, że duża część po prostu miała tak dużo zajęć, że jak można z jakiegoś zrezygnować, to się zrezygnuje i to bez względu na to, co to jest za zajęcie.
2: Tak, dokładnie tak. Hmm.
1: Ale tu w międzyczasie nasz wydawca napisał tak, że ale będą stopnie z edukacji zdrowotnej. Jak w takim razie, jak oceniać edukację zdrowotną? Jak te stopnie będą wystawiane?
2: Tak, będą oczywiście z tej obowiązkowej części, nie z tej, która dotyczy zdrowia seksualnego. No znowuż stopnie, jakby część tego, jak oceniać w szkole, no to jest jakby prawo oświatowe, które nas wszystkich obowiązuje, ale spora część to są też kwestie opisane w statutach szkół. Ja mogę tak powiedzieć z obserwacji na grupie w internecie nauczycieli, jak próbujemy gdzieś tam o tym myśleć, no to na pewno większość z tego, co widzę, z tych, co się wypowiadają, nie chce zrobić z tego jakiejś ocenozy, jakiejś dużej ilości sprawdzianów. Niektórzy w ogóle nie planują sprawdzianów, jakieś mniejsze typu kartkówki czy coś takiego. Większość osób bardzo chce oceniać taką pracę na lekcji, zaangażowanie, tak? To co dzieciaki robią, jakie projekty, bo też właśnie mamy różne projekty na edukacji zdrowotnej, więc bardziej w ten sposób jak najbardziej podkreślamy, że nie oceniamy, nie wiem, zdrowia ucznia, nie wiem, masy ciała ucznia, poglądów, tak? Czy nie wiem, jakichś właśnie rodzinnych kwestii, tego absolutnie nie oceniamy.
1: Ale właśnie, jak pani patrzy na takie forum, na te głosy, to muszę zapytać o to, skoro tam jest taki komponent w edukacji zdrowotnej, wartości i postawy, to nie ma obaw wśród nauczycieli i pedagogów, że to mogą być dość trudne momenty, kiedy okaże się, że ktoś będzie chciał wygłaszać jakieś radykalne poglądy. Tutaj jeszcze mogą na samym końcu próbować reagować rodzice i powiedzieć, co to moje dziecko słyszy tam w tej szkole. Nie ma obaw?
2: To jest bardzo ciekawe, bo przez długi czas było tak, ja śledzę tą dyskusję, że akurat ten dział, ten obszar wartości i postawy, w ogóle nie było żadnej krytyki do tego działu. To znaczy, to jest takie trochę połączenie, bo z jednej strony krytycy mówili, nie podobają nam się wartości, o których jest mowa w podstawie programowej edukacji zdrowotnej, ale jednocześnie nie odnosili się w ogóle do tego działu. Dlatego, że w tym dziale są naprawdę same takie wartości, co do których no, prawie wszyscy się zgadzamy. Tak? Tam jest mowa, nie wiem, o zdrowiu jako o wartości, o godności, o szacunku, o trosce, o to zdrowie i o innych ludzi, i o siebie. No to są takie rzeczy, z którymi trudno dyskutować, chociaż rzeczywiście od pewnego momentu to już nie jest aktualne, co mówiłam, że nie ma krytyki, bo pojawiła się w pewnym momencie krytyka takiego zapisu, który dotyczy tego, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację bez względu na swoje cechy. I tutaj jakby krytycy próbują nam zgadywać, o jakie cechy nam na pewno chodzi. I to im się nie podoba, bo uważają, że, że są takie pewne aspekty, które należy piętnować i że ta tolerancja to jest teraz za daleko posunięta. Więc, ale to taki jest zarzut wobec tej wartości. Myślę, że no będą się jakby pojawiać, tak? Tak samo jak się pojawiają pewnie na historii, na WOS-ie, tak? Bo to polityczne sprawy, teraz przepraszam, na edukacji obywatelskiej.
1: Tak.
2: Więc no pewnie tak, no jakby ale jakoś dużo dyskusji między nauczycielami chyba na razie o tym nie widzę, jesteśmy przed 1 września, więc inne rzeczy teraz.
1: Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Słuchaczom i słuchaczkom przypominam, że z nami jest Tosia Kopyt, psycholożka, edukatorka seksualna i zdrowotna, i za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Reklama.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: Kawiarka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Od 1 września obowiązkowa edukacja zdrowotna w polskich szkołach. O tym dziś rozmawiamy. Jest z nami Tosia Kopyt, psycholożka, edukatorka seksualna i zdrowotna. Jeszcze raz dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Chciałem zapytać panią, czy skoro mamy do czynienia z obowiązkowym przedmiotem, to nie należałoby zadać takiego pytania, a przedmiotem, który przypomnijmy, bo o tym wspominaliśmy w pierwszej części, pani mówiła w pierwszej części naszej rozmowy, że nauczyciele biologii, nie wiem, WF-u, specjaliści, ale też na przykład można sobie pielęgniarkę, medyka zaprosić, bo tam przecież jest fragment cały, pamiętam, o pierwszej pomocy i tak dalej. I ktoś może, słuchając tego, powiedzieć, no zaraz, zaraz, a czy tu nie dojdzie do takiej sytuacji, która niestety bywa w naszej edukacji, a mianowicie, że kiedy patrzymy na mapę Polski, to może się okazać, że w niektórych szkołach, tych, no po prostu, które są, nie wiem, w biedniejszych samorządach, w mniejszych miejscowościach, no po prostu realnie nie będzie miał kto prowadzić tego przedmiotu, a już na pewno nie będzie stać na taki komfort, żeby jakiegoś tutaj lekarza albo pielęgniarkę sprowadzić, żeby, czy policjanta, żeby o czymś powiedział. Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że to się geograficznie, ten dostęp do wiedzy o zdrowiu, do edukacji zdrowotnej się tam bardzo mocno zróżnicuje?
7: Znaczy, lekarza czy pielęgniarkę, no to na pewno w wielu szkołach będzie trudno gdzieś tam pozyskać na te lekcje, dlatego że no to są po prostu zawody, które mają inne rzeczy do roboty. Tych medyków, którzy będą uczyć edukacji zdrowotnej, myślę, że będzie niewielu, ale akurat jeśli chodzi o zaangażowanie nauczycieli czy wakaty nauczycielskie, to jest na odwrót, to znaczy w dużych miastach brakuje nauczycieli, w małych miejscowościach raczej nawet brakuje czasami jakby, tak, że ludzie szukają pracy i nie mogą znaleźć, więc w małych miejscowościach, myślę, że, czy po prostu w takich miejscach, gdzie no, bo są takie miejsca, o tak, gdzie po prostu te godziny nawet, no, będą gdzieś tam witane z radością, tak, bo jeżeli ktoś, właśnie są małe szkoły, ktoś sobie lepi ten etat z kilku szkół, więc, a dostanie tych kilka godzin więcej, no to akurat w takich miejscach jest dobrze, tak, w dużych miastach jest problem bardziej z wakatami, chociaż akurat tych ofert dotyczących edukacji zdrowotnej chyba nie ma, z tego co wiem, jakoś dużo, bo rzeczywiście no właśnie dało się to gdzieś tam rozdać nauczycielom, którzy już uczą w szkołach. Tak? Przynajmniej częściowo.
6: Czy ma pani wrażenie, że akurat obowiązkowa edukacja zdrowotna to będzie jeden z tych przedmiotów, gdzie między szkołą a rodzicami no, trzeba będzie jakiś większy nacisk położyć na to, żeby ten kontakt, te relacje były no, dokładnie takie, jak trzeba, bo ileś tam punktów zapalnych jest, a w zasadzie no, wiadomo, że to, nie, matematyki tego by nie dotyczyło, albo może języka polskiego, chociaż przy liście lektur może, ale tutaj mogą się pojawić takie tematy, że właśnie no, ten kontakt z rodzicami musi być przemyślany i jakoś niezwykle wrażliwy. Czy takie głosy pani słyszała, że się pojawiają? Zresztą mieliśmy przez rok edukację nieobowiązkową, tę edukację zdrowotną. Czy pani kojarzy takie sytuacje?
7: Ja mam wrażenie z tego, co nauczyciele gdzieś tam się dzielą, że jakby te obawy są, czy jakieś różne trudne rozmowy są najczęściej przed, to znaczy właśnie zanim się zaczną te lekcje, że jakby gdzieś tam obawiali się tych rozmów właśnie, czy na początku września, czy na zebraniach, czy na tych spotkaniach, a potem jak te lekcje się gdzieś tam już zaczynają, to jakoś okazuje się, że to jakoś płynie i wszystko jest okej. Okay. To, co powiedziałam wcześniej o tym, że w bardzo wielu szkołach edukacji zdrowotnej będą uczyć nauczyciele, którzy już wcześniej uczyli w tej szkole właśnie, na przykład biologii, czy byli psychologami, to jest akurat plus tutaj, tak? Bo można powiedzieć, no jakby chwila, tak? Jakby państwo już wysłali dziecko do szkoły, w której ja pracuję, nie? No więc jakieś zaufanie tutaj, no musiało być, prawda? I to jestem cały czas ten sam ja, ta sama ja, tak? To też często są nauczyciele, którzy uczyli wcześniej w UDŻ-u. Jakby no trudno uznać, że ktoś w jedne wakacje nagle stał się deprawatorem. Tutaj używam słów, oczywiście wyrażeń krytyków edukacji zdrowotnej, tak? No bo to są często te same osoby albo osoby, które pracują, uczą innych przedmiotów, tak? Więc pewnie, fajnie by było, żeby ta współpraca się zacieśniała, bo myślę sobie, że w naszym systemie w ogóle mało jest tej współpracy i taka duże jest takie antagonizowanie trochę tych dwóch grup, też trochę przez media różne, więc pewnie dobrze by było, ale wydaje mi się, że tak, że chyba najwięcej takich obaw to jest na samym początku, kiedy właśnie jeszcze nauczyciel może nie wie do końca, jakich rodziców będzie miał, a rodzic nie wie, jakim jest ten nauczyciel. A potem już jest łatwiej.
6: Z rzeczy, które pani wymieniała, tych podstawowych, zdrowie, styl życia, psychiczne, emocjonalne, higiena cyfrowa, dojrzewanie, zdrowie, te wszystkie, z tych wszystkich rzeczy, która będzie stanowiła największy problem właśnie, jeśli chodzi o wyzwanie dla kogoś, kto dobrze, może robił WDŻ, tak? Ale tutaj mam na myśli na przykład, nie wiem, kwestie związane z bezpieczeństwem cyfrowym. Super, jeśli mamy pedagoga, który w miarę regularnie jest na różnych szkoleniach, ma na to czas, tak? I jeśli... Podaję ten przykład bezpieczeństwa cyfrowego, bo sam pamiętam z ostatnich miesięcy takie głosy niektórych nauczycieli, którzy mówią, to naprawdę trzeba poświęcić czas i energię, żeby móc z pełną odpowiedzialnością wyliczyć wszystkie zasadnicze zagrożenia i jeszcze powiedzieć, jak się profilaktycznie przed nimi ochronić. Czy tutaj nie ma takiej obawy, że ten szeroki temat edukacji zdrowotnej po prostu... No może przerosnąć niektórych.
7: Z jednej strony jest i na pewno jest tak, że no niewielu jest nauczycieli, którzy powiedzą, że ze wszystkich tych obszarów czują się super swobodnie i ekspercko, a z drugiej strony myślę sobie, że to też nie o to chodzi, bo to też nie o to chodzi właśnie, żeby na przykład wymienić wszystkie zagrożenia, nie? Bo jakby nie da się w ogóle, to byłoby bez sensu, tak? Bo co z tego, że ja dzisiaj powiem na przykład, wymienię uczniom wszystkie zagrożenia, które na nich czyhają w internecie, jak za miesiąc i za 5 lat pojawi się 50 następnych, tak? I też często jak patrzymy na te czynniki chroniące, czy na właśnie te profilaktyczne, ogólnie zdrowie, nie wiem, tu zdrowie psychiczne, tu takie zdrowie inne, to one się bardzo często zazębiają, tak? Czyli na przykład czynnikiem chroniącym jest dobra relacja z rodzicem, dobrym czynnikiem chroniącym ważnym jest, nie wiem, relacje z rówieśnikami, tak? Czynnikiem chroniącym zdrowie różne jest, nie wiem, dostęp do wysokiej jakości systemu ochrony zdrowia. Czy nie wiem, czy na przykład nawet, nie wiem, wysypianie się nam pomaga i na zdrowie fizyczne, i na odżywianie się, bo jak jesteśmy wyspani, to nas tak nie ciągnie do podjadania i na zdrowie psychiczne przecież też wpływa i tak dalej, i tak dalej. Więc my też nie chcemy, przynajmniej ja na przykład nie mam takiej intencji, że ja chcę teraz z moich uczniów zrobić jakieś chodzące encyklopedie wiedzy o zdrowiu. Nie o to chodzi, tak? My gdzieś będziemy oczywiście rozmawiać o wiedzy, ja tą wiedzę bardzo tam chłonę, szukam i tak dalej, ale no prawda jest taka, że ta wiedza ma być po coś, po to, żeby jej użyć, po to, żeby się zastanowić, co ja mogę dla siebie zrobić, a w ogóle czy ja jakby uważam, że jestem na tyle fajna, żeby coś dla siebie zrobić, to też w ogóle często zdrowie się od tego zaczyna, bo musimy się o siebie chcieć zatroszczyć, nie? Jako takiego przyjaciela, przyjaciółkę. Więc myślę, że naprawdę nie chodzi też o to, żebyśmy my wszystko wiedzieli, tak? Że ten nauczyciel ma mieć ten podręcznik jakiś taki w głowie.
6: Ja chyba intuicyjnie panią rozumiem. Pani mówi o tym, że wyrobienie pewnego nawyku, na przykład krytycznego myślenia, albo nawyku tego, żeby mieć wokół, budować relacje, bo to jest niezbędne. Że to chodzi o pewne wyrobienie nawet nastawienia, jak rozumiem, tak? Bardziej niż przekazanie takiego pakietu wiedzy, który się siłą rzeczy zmienia, tak, z czasem.
7: Tak, na przykład podam przykład. Bardziej mi zależy, żeby uczeń wyszedł z mojej lekcji, wiedząc, że są różne badania profilaktyczne i że ważne, nie wiem, fajnie by było raz w roku usiąść i zastanowić, co by mi się przydało, niż żeby on na przykład wiedział, tak? Nie wiem, jakie są jakieś normy badań krwi, czy nie wiem, czy od którego roku życia ma robić, nie wiem, mammografię, tak? Bardziej bym chciała, żeby w ogóle było takie myślenie, że dobra, no to jest coś, czym ja się muszę zająć, ja wiem, gdzie może na przykład właśnie znaleźć te informacje, wiem, jak odróżnić stronę, która no, na pierwszy rzut oka widać, że nie przekazuje rzetelnych informacji, tak? Że ja sobie szukam może właśnie tych stron z rozszerzeniem gov.pl i tam sobie sprawdzam, czy jakie badanie dla mnie, jakie nie, tak? To jest dla mnie ważniejsze.
6: Zanim za chwilę tutaj słuchacze i słuchaczki będą się wypowiadać. O, przypomnę numer telefonu 22 44 044. To jeszcze mam do pani pytanie, bo to mnie zawsze frapuje w tego typu masowych przecież akcjach. Dotyczą tysięcy młodych ludzi w Polsce. Czy pani widzi to? Wiesz w ogóle, że istnieje ten mechanizm takiej odwrotnej edukacji? To znaczy, że dziecko przychodzi do domu i mówi, słuchajcie, nie warto tam w internecie tam robić tego, albo słuchajcie, no 4 razy dziennie jedzenie mięsa nie jest za bardzo fajne. Czy pani na przykład uważa, że istnieje taki scenariusz, że my po kilku, może kilkunastu latach solidnie robionej w miarę konsekwentnie edukacji zdrowotnej w podstawówkach i szkołach średnich będziemy mieli w ogóle zdrowsze społeczeństwo? Nie w sensie tych, którzy dorosną już z tą edukacją, ale przez to, że ci rodzice się trochę w jakiś sposób pośrednio edukują, to możliwe w ogóle?
7: Ja myślę, że tak, jak najbardziej. O to nam też chodziło zresztą, bo ja byłam też w zespole, który tworzył tą podstawę programową, więc o tym też rozmawialiśmy, o to też nam jak najbardziej chodziło, o tym gdzieś tam nauczyciele też czasami rozmawiają. I jakby takie rzeczy

0: zaraz po informacjach o 22.
1: Jacek Rzakowski z kolei zaprasza na jutrzejszy poranek TOK FM. To on będzie jego gospodarzem. Po 7.20 jego gościem będzie Katarzyna Szymielewicz, prawniczka z Fundacji Panoptyką. O tym, że usłyszeliśmy od premiera Gawkowskiego, że wicepremiera, że chce miliarda złotych kary od koncernu Meta, a to z racji tego, że ta platforma po prostu nie radzi sobie z nieprawdziwymi reklamami opartymi na oszustwie, których ofiarą na przykład pan Brzoska został ostatnio i sam też próbuje walczyć z tym, z tą platformą. Po 7.40 Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, radny miasta Płocka, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, o dwóch spotkaniach młodzieży, spotkaniach no jednak politycznych. Jeden to kampus, który jest organizowany kolejny raz, a obok albo w kontrze może dla niektórych prezydent zaprasza na swoje spotkanie młodzieży do Juraty. No i oczywiście pewnie będzie pytanie o komentarz do zatrzymania szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a to dlatego, że no, to jest jednak afera, która coraz więcej osób interesuje i jak najwięcej chcielibyśmy się dowiedzieć, o co chodzi w tej aferze Zonda Krypto. To się pewnie nie skończy jutro ani pojutrze. Kolejny etap wart jest komentarza. Po 8.00 Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, o krajowym szkoleniu reagowania, o ochronie ludności i obronie cywilnej. No i oczywiście to pytanie, które od miesięcy zadajemy. Gdzie są schrony? Że się tak wyrażę, ono już w pewnym momencie się memiczne staje. Ale tak, jutro warto posłuchać tej rozmowy z Wiesławem Leśniakiewiczem. Po godzinie 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka TOK FM. Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Patryk Szczepaniak, dziennikarz śledczy TVP i Bolesław Breczko z Gazety Wyborczej będą gośćmi Jacka Rzakowskiego, bo to on jutro prowadzi poranek TOK FM. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

Wydawnictwo Agora przedstawia Stanisław Łubieński. Drugie życie czarnego kota.

Warszawie nie da się przed nią uciec. Wychodzi spod ziemi. Kiedy koparka natrafia na fundamenty poprzedniego miasta, a korzenie drzew grzęzną w ledwo przysypanym rumowisku. Wojna jest zawsze w zasięgu wzroku. Widać ją na pamiątkowych tablicach Karola Thorka, stawianych w miejscach niemieckich zbrodni, w podziurawionych kulami ścianach kamienic. W napisach, jak ten na Grójeckiej. Sprawdzili, min nie znaleźli, przykrytych dziś troskliwie ekranami z pleksji. Widoczna jest też w formie bardziej subtelnej, nieuleczalnie brzydkich powojennych protez i plomb, niedomkniętych osi. Często wracam do zdjęć tego, czego już nie ma, a może właściwie nigdy do końca nie było. Do przedwojennego Paryża Wschodu z sentymentalnych albumów na kredowym papierze. Stolica to w nich zwykle reprezentacyjne ulice i świetliste place.

Meony, miasto zamieszkane przez eleganckich panów i wyfiokowane panie. Ale uroczych, jakby paryskich uliczek, jak te na Starej Ochocie, jest tylko kilka na całą Warszawę. Niewiele na tych kadrach nędzy Powiśla, Woli, Ruder Annopola i niepięknych dzielnic z przedwojennych reportaży. Nie zobaczymy zapleczy, wilgotnych suteren, zagrzybionych podwórek, ciasnoty i przeludnienia. Przejmują mnie zdjęcia nieistniejących numerów istniejących ulic, jak to autorstwa Michaela Nasha, korespondenta Associated Press, który w 1946 roku dokumentował podnoszącą się z ruin Warszawę. Ubożuchny kramik ulicznego fotografa z aparatem skrzynkowym. Na zydelku siedzi ubrana w ciepły płaszcz kobieta i uśmiecha się niepewnie. Rozwieszone za nią tło przedstawia sielski, kwietny ogród z jeziorkiem i białym domem. Płachta z landszaftem to marzenia. Za nią widać rzeczywistość. Ruiny, szczerbate mury zburzonych kamienic Chmielnej, mokry śnieg i listopadową kałużę pod nogami modelki. Przejmują mnie ulice, których nie ma. Na przykład Wielka, której widmo przebiega dziś przez puste parkingi i trybunę pierwszomajową na placu Defilad, u stóp pałacu. Na zdjęciu z pierwszych lat wojny, na pierwszym planie, znajdują się nieistniejąca dziś, choć wtedy jeszcze cała, kamienica Panczakiewicza i sterta gruzu z kilkoma szczerbatymi ścianami pozostałymi z budynku przy Wielkiej 15. W ruinach rozsiedli się ludzie, jak turyści zwiedzający antyczne miasto. Może to popołudnie, ze zdjęcia bije fałszywy spokój. Może to pierwsze wiosenne promienie, bo jakiś mężczyzna wspierając się pod boki wystawia twarz do słońca. Na ulicy bawi się chłopiec. Ktoś niesie walizkę. Kobieta ciągnie dziecięcy wózek. 15 listopada 1940 roku kawał tego kwartału odcinają mury getta. Na Wielkiej zawisa płachta z napisem „Obszar zagrożony tyfusem, dozwolony tylko przejazd”. To miejsce wyznacza południowo-wschodni skraj getta. Cała dzielnica północna, Nalewki, serce żydowskiej Warszawy, ulegną zagładzie. Księżycowy krajobraz po niej widnieje na zdjęciu Leonarda Jabrzemskiego z 1945 roku. Przedstawia ono kamieniste pustkowie, nad którym góruje wieża jednego z nielicznych ostańców kościoła świętego Augustyna na Nowolipkach. W oddali widać pojedyncze drzewo. Chyba to pole. W rumowisku na przewróconym słupie ogłoszeniowym siedzą dwie dziewczynki i przyglądają się fotografowi. Może dlatego, że przypominają pastuszków z rustykalnych obrazów, a może dlatego, że gruzy trudno rozpoznać jako pozostałości miasta, ta scena wydaje się niewinna, właściwie sielska. Przed wojną zieleni na ciasnych, gęsto zaludnionych nalewkach było niewiele. We wspomnieniowym urzędzie mojego ojca, Izaak Baszewicz-Zinger, pisze: na Krochmalnej nie było żadnych drzew. Przed numerem 24, gdzie uczęszczałem do Hederu, rosło drzewo. Było to jednak daleko od naszego domu. Rzeczywiście, na zdjęciach przedwojennej Warszawy brak zieleni jest uderzający. Nieobecność drzew, krzewów i kwiatów wiąże się naturalnie z brakiem owadów i ptaków. Jedyne zwierzęta, jakie pisarz spotykał na Krochmalnej, to najrozmaitsze rodzaje much. Duże, małe, czarne, zielono-złote. Można założyć, że przylatywały z jatek hali Mirowskiej, oddalonych od rodzinnego domu pisarza o nie więcej niż 100 metrów. Jedyną przyrodą, jaką znał mały Icek, była ta pustynna, opisana w Biblii. Dziecko, wychowane na brukowanych warszawskich ulicach, nie czuło nigdy rosy pod bosą stopą. Opisana w opowiadaniu wycieczka ze starszym kolegą była dla chłopaka wyprawą w nieznane. Minęliśmy Nalewki i Muranów, a stamtąd droga prowadziła już na otwartą przestrzeń. Przed moimi oczyma rozciągały się bezkresne łąki porośnięte trawą i najrozmaitszymi kwiatami oraz wzgórza, o których istnieniu nie miałem dotąd pojęcia. Izaaka, wtedy jeszcze Icka, uderza ogrom nieba, które nie było wąskim pasemkiem jak na Krochmalnej,
ale przypominało przestwór oceanu i opadało ku ziemi niczym nieziemska kurtyna. Chłopcy docierają ostatecznie nad zimną rzekę i moczą w niej nogi.

Przyroda obejmuje we władanie tereny wydarte jej ongiś przez człowieka. Zasobny i bezpieczny w swoich domostwach mieszczuch uświadamia sobie, że odwieczna walka o byt człowieka z naturą do tej pory trwa, pisze entomolog Stanisław Adamczewski w 1945 roku. Jego artykuł zawiera nadzwyczaj ciekawe i nieczęste ogólnoprzyrodnicze obserwacje z czasów wojny. Interesowały go motyle, a wśród nich zwłaszcza ćmy. Okupacyjny terror miał na nie, jak się okazuje, niemały wpływ. Wieczorne zaćmienia i reglamentacja prądu powodują, że do wygaszonych miejskich latarni przestają przylatywać motyle nocne. Dla nich to akurat dobrze. Unikną usmażenia przez żarówki. Entomolog widzi rzeczy, które zapewne umykają zwykłym przechodniom. Kto inny dostrzegłby na przykład namnożenie wieczernicy klonówki. Jej schodzące z drzew gąsienice były przed wojną rozdeptywane przez przechodniów. Godzina policyjna sprawiła jednak, że ruch pieszy ustał. Zniknięcie ich największego wroga, czyli ludzkich butów, doprowadziło do tego, że w 1941 i 1942 roku ćma ogołacała klony i kasztanowce do cna. Jak to w przyrodzie bywa, obfitość gąsienic spowodowała jednak namnożenie ich pasożytów, które wkrótce położyły kres pladze. Fatalna sytuacja materialna i bytowa mieszkańców miasta powoduje, że wszelkie trawniki, chwaściska, ugory zostają zamienione w pola uprawne. Roślinność z nienadających się do zagospodarowania nieużytków i rowów służy jako pasza dla hodowanych w dużej liczbie kóz i królików. Dla Adamczewskiego to o tyle denerwujące, że wszystko, co tam rosło, było pożywieniem dla gąsienic. Przyrodnik kibicował motylom. Może dlatego taki entuzjazm budzą w nim rosnące gdzieniegdzie w ruinach wspaniałe kępy pokrzyw, nad którymi bujają w słońcu pięknie ubarwione rusałki. Na gruzach wyrastają też skupiska komosy białej i przymiotna kanadyjskiego, zwanego również konyzą, którą Adamczewski opisuje jako najgłówniejszą roślinę zrujnowanej Warszawy. Do dziś zresztą pozostaje najczęściej spotykaną rośliną obcego pochodzenia w Polsce. Życie owadów kwitnie. To zdanie posłuży za cierpką puentę tekstu, bo przecież nieuchronne porządkowanie miasta zniszczy te habitaty.

Wśród gruzów, zauważa Adamczewski, powstają dogodne warunki dla gniazdowania kopciuszka, ptaka górskich i skalistych okolic. Po powstaniu, kiedy miasto zamienia się w kamieniste pustkowie, jego nieco monotonny śpiew rozlega się na niemal każdej ulicy. Monotonny czy nie, opinie na temat urody głosu kopciuszka były i są skrajne. Jan Sokołowski, klasyk polskiej ornitologii, sam nie może się zdecydować. Raz pisze, że śpiew jego należy do najgorszych, jest pozbawiony miękkich dźwięków i składa się tylko z dwóch zgrzytów. Zaraz jednak dodaje, głos jego sprawia sympatyczne wrażenie. Czasem mówię, że kopciuszek śpiewa, jakby miał zapiaszczone gardło. Dla mnie to piękny, charakterystyczny głos. Lubię go posłuchać o brzasku, kiedy czerń nocnego nieba zamienia się na wschodzie w granat. Czarne ptaszki w ruinach zauważyli też Brytyjczycy. Nic dziwnego, oni są zawsze pierwsi do obserwowania i opisywania przyrody. W liście do redakcji Guardiana z 1 lipca 1946 roku czytelnik, podpisujący się jako J.H.L., opisuje ich śpiew jako krótkie, głośne, wyraźne skrobnięcie, gryzmą dźwięku i tłumaczy, że najłatwiej usłyszeć go w zbombardowanych kwartałach Londynu. Wspomina spotkanie z dwoma ptakami, które nawołują się przez ulicę. Jeden śpiewa z resztek zlewu w wybebeszonej piwnicy, drugi odpowiada mu z ruin kominka na trzecim piętrze kamienicy. Kopciuszek, ptak zadziwiająco rzadki w Wielkiej Brytanii, przeżył gwałtowny skok liczebności w latach powojennych. W miarę porządkowania miasta jego populacja jednak znów się zmniejszy. Gruzowisko. To krajobraz wielu miast Europy tamtego czasu. Nic więc dziwnego, że obserwowane są w nich podobne procesy. W ruinach angielskich czy francuskich, ale i w zrównanym z ziemią Stalingradzie. Chętnie wyrastają wierzbówki wąskolistne, czyli kiprzyce, z których na wschodzie robi się Iwan Czaj, odpowiednik herbaty. W Londynie nazywa się je bomb weed, czyli bombowym chwastem. 1 maja 1945 roku w murach londyńskiej kaplicy Savoy profesor Edward Salisbury wygłosił odczyt na temat nowych roślin, które pojawiły się w ruinach. Jak to później poetycko ujął Richard Mabey, ojciec współczesnego brytyjskiego przyrodopisarstwa, Salisbury opisał wówczas nowy ekosystem, którego korzeń wyrasta z otwartych ran miasta. Wzniecony przez bombę pożar kościoła świętego Jakuba został ugaszony, a zalana wodą nawa stała się niespodziewanie siedliskiem dla paproci orlicy. Bieluń dziędzierzawa, roślina lecznicza, wyrósł w odsłoniętych przez bombardowania piwnicach Cheapside, dawnego handlowego centrum miasta. Przed wiekami sprzedawano go tu jako środek przeciwbólowy i lek na bezsenność. Najwyraźniej nasiona czekały cierpliwie na swój czas. Miasto opanowały ruderalne gwiazdnice, rdesty i szczawie. Wszędzie wyrastały dobrze znane rodzime jaskry i pokrzywy, ale też obce niecierpki drobnokwiatowe czy starce Senecio squalidus, przywiezione dwa wieki wcześniej z Sycylii. Salisbury oznaczył 126 gatunków roślin typowych dla tego nowego ekosystemu. Armia chwastów zawsze czeka na odpowiedni moment, na swoją szansę, na zaburzenie porządku i nowe rozdanie. W 1945 roku, gdy niemieckie wojska zrównały z ziemią całe dzielnice, nagie, pozbawione cienia pagórkowate przestrzenie tworzą skrajne warunki do życia. Nagrzewają się w słońcu, nocą zaś szybko stygną. Ziemia jest przysypana rumoszem i warstwą pyłu. Woda spływa między cegłami i po kawałkach murów, nie pozostawiając na powierzchni niemal żadnej wilgoci. By do niej sięgnąć, rośliny muszą wykształcić długie, poskręcane systemy korzeniowe. Gruzowisko oznacza start od zera. Dla wielu roślin to niepowtarzalna szansa. W takich warunkach przetrwać mogą jedynie gatunki spotykane w cieplejszym klimacie, odporne na suszę
ostre słońce i duże amplitudy temperatur.

Roch Siemianowski przeczytał kolejny fragment książki Stanisława Łubieńskiego Drugie życie czarnego kota, nagrodzonej paszportem polityki 2026.

0: Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
0: TOK 1.
2: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
3: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
2: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
3: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
2: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
3: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
2: Apache helicopters. All one can say is...
3: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
4: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
5: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i po
4: Ale to
5: prostu...
4: chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
5: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.

0: Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Są zarzuty m.in. płatnej protekcji dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto, potwierdza to minister sprawiedliwości. Amerykańskie zapasy rakiet do systemów Patriot w Europie są poniżej poziomu krytycznego, informuje o tym agencja Associated Press. Po zniszczeniu przez Rosję elektrociepłowni w Chersoniu władze proszą mieszkańców o wyjazd z miasta. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Taki komunikat przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek w związku z zatrzymaniem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wcześniej doprowadzony do prokuratury w Katowicach w sprawie afery Zonda Krypto. Przypomnę, Wirtualna Polska i TVN24 wcześniej publikowały ustalenia wspólnego śledztwa, z którego wynikało, że Radosław P. miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysława Krala, m.in. zegarek warte 40 tysięcy euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Amerykańskie zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot w Europie są poniżej poziomu krytycznego w wyniku zużycia ich podczas wojny z Iranem, podała agencja Associated Press, powołując się na urzędników USA i NATO. Agencja dodaje jednak, że to również efekt przekazywania pocisków Ukrainie, choć ten proces był planowany i miarowy. Według źródeł Associated Press, amerykańskie wojsko w Europie zmaga się również z poważnymi niedoborami rakiet balistycznych ATACMS. Rozmówcy zaznaczyli jednak, że ogólna sytuacja w tej kwestii w Europie jest mniej dramatyczna niż w przypadku samej obrony powietrznej, bo istnieją alternatywy, jak niemieckie pociski Taurus i brytyjskie Storm Shadow. Doniesieniom agencji zaprzeczyli przedstawiciele NATO i Pentagonu. Po całkowitym zniszczeniu przez siły rosyjskie elektrociepłowni w Chersoniu na południu Ukrainy władze zaapelowały do mieszkańców o wyjazd z miasta. Prądu i ogrzewania nie będzie przez dłuższy czas, ostrzegł szef chersońskiej administracji obwodowej Oleksandr Prokudin. Wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrociepłownię w Chersoniu 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Chersoń został zajęty przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę w marcu 2022 roku. Wojska ukraińskie wyzwoliły miasto po ponad 8 miesiącach okupacji. Od tego czasu Chersoń jest regularnie ostrzeliwany przez siły rosyjskie z zajmowanego przez nie lewego wschodniego brzegu Dniepru. Wicepremier Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solnej w Krakowie i zapewnia, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych. Radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
5: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
4: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje przyjęte zostały na poziomie ogólnokrajowym. Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym życie stracili rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Skończyła się absurdalna sytuacja, w której znalazła się para kobiet z Lublina. Wzięły ślub w Portugalii, sąd nakazał transkrypcję ich aktu małżeństwa, a urzędnicy tej transkrypcji dokonali, ale tylko częściowo. Kobiety w rejestrach PESEL nadal figurowały jako panny. Po interwencji TOK FM, m.in. w Urzędzie Miasta i w MSWiA, dane ostatecznie zostały zmienione. Potwierdziła to w rozmowie z naszą reporterką Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz.
6: W końcu się udało. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zmienił nam stan cywilny. Sprawdziłyśmy to, wszystkie dane się zgadzają. Szkoda, że dowiedziałyśmy się tego od osób dziennikarskich, od ciebie, Aniu. Urząd Miasta nie poinformował nas oficjalnie, nie dostałyśmy też takich zwyczajnych przeprosin.
4: Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Polityka skutecznie utrudnia naprawę państwowych finansów, mówią ekonomiści. Zgadzają się z diagnozą agencji ratingowej Fitch, która podkreślała ostatnio, że największym problemem dla naszych finansów publicznych są weta prezydenta Karola Nawrockiego do rządowych ustaw. O szczegółach opowie Wojciech Kowalik.
7: Te działania widzą już światowe instytucje finansowe, mówi ekonomista profesor Bogusław Grabowski.
8: Ten prezydent blokuje te rozwiązania, które mogłyby naprawiać te finanse publiczne. Taką ocenę czytają inwestorzy na całej kuli ziemskiej. I oni to widzą, mówią tak, ponieważ jest źle, to oni się domagają wyższych rentowności.
9: Czyli mamy więcej zapłacić za nasz dług. Jest.
7: W takim politycznym otoczeniu każda próba konsolidacji, czyli naprawy finansów publicznych, będzie trudna, podkreśla Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
10: Nie ma też wiarygodnego planu konsolidacji tych finansów publicznych, a jeszcze mamy wybory. Nie chcę mówić, że to mieszanka wybuchowa, ale z pewnością środowisko niesprzyjające.
7: A Polska ma problem z potężną dziurą w państwowej kasie i szybko rosnącym długiem publicznym. Wojciech Kowalik, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Piątek, przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór, czwartek, 27 sierpnia, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata albo ciekawe postaci. 3 dni temu uroczyście obchodzony był Dzień Niepodległości Ukrainy. Nie tylko w Kijowie, z udziałem wielu delegacji, na czele których stali przywódcy państw lub rządów. Bardzo wzruszająca była uroczystość z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy w Warszawie, na Placu Zamkowym. Doskonale rozumiem to zainteresowanie i chęć pokazania solidarności z cierpiącym i walczącym już 4,5 roku dzielnym narodem. A mimo to z pewnym zaskoczeniem szukałem dzisiaj śladów zainteresowania taką samą 35. rocznicą ogłoszenia niepodległości przez Mołdawię. No, z zaskoczeniem w takim rozumieniu, że ciężko było coś znaleźć. Mam świadomość, że szczęśliwie nie toczy się tam wojna, która by nam bezpośrednio zagrażała. Nie musimy budować koalicji chętnych, by dozbroić Mołdawię walczącą z rosyjską agresją. To jasne. Ale jednak ten niewielki kraj z wielu powodów zasługuje na uwagę, więc prawie żadna forma zauważenia jej tego dnia niepodległości tego kraju w polskojęzycznym internecie, no trochę dziwi. Jeszcze kilka dni temu rozgrzewała nas informacja, że może niejaki Marcin Romanowski ukrył się w Naddniestrzu, terytorium formalnie należącym do Mołdawii, ale de facto kontrolowanym przez Rosję. Zaczęliśmy szukać informacji, co to takiego jest, skąd się wziął ten dziwoląg między Ukrainą a częścią Mołdawii kontrolowaną przez władze w Kiszyniowie. A to bardzo ciekawa historia, która łączy się z najnowszą historią Mołdawii i właśnie jej niepodległościowymi aspiracjami, które miały swój finał 27 sierpnia 1991 roku, kiedy to parlament kraju przyjął deklarację niepodległości. Ale nie tylko Naddniestrze jest ciekawe. Cała historia Mołdawii jest fascynująca, a opowieść tę można zacząć nawet w czasach rzymskiego imperium. Okaże się, że i my mieliśmy sporo wspólnego z tym obszarem już w średniowieczu i że tak jak my, Mołdawia była ofiarą paktu Ribbentrop-Mołotow. Innymi słowy, uznaliśmy z wydawcą Maćkiem Stępurskim, że w tej dzisiejszej audycji kompleksowo uczcimy rocznicę niepodległości Mołdawii, przybliżając przy pomocy znakomitego gościa historię tego kraju i jego teraźniejszość. Zapraszam do wysłuchania audycji. A tym gościem jest pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Może zacznijmy od wyjaśnienia, bo w ostatnich nawet latach już chyba, nawet ja byłem czasami poprawiany, że nie mówi się Mołdawia, tylko Mołdowa. Ja przypominam sobie, że chyba widziałem taką depeszę ambasady Mołdawii w Warszawie, że polska nazwa Mołdawia jest jak najbardziej prawidłowa. A to skąd ta Mołdowa się nam gdzieś tutaj pojawia?
12: To od razu to rzeczywiście wyjaśnijmy. Jedyną obowiązującą, prawidłową nazwą jest Mołdawia, Republika Mołdawii. No, w języku polskim rzeczywiście funkcjonował przez moment taki potworek Mołdowa, który był jakąś taką krzyżówką rumuńsko-polską, ponieważ po rumuńsku Mołdawia się nazywa Moldowa, więc ktoś, mam wrażenie, próbował być świętszy od papieża i w momencie, kiedy powstała niepodległa Republika Mołdawii, nie do końca zrozumiał ten zabieg, który miał miejsce, czyli powstało państwo, które przyjęło nazwę w języku rumuńskim, która brzmiała Moldowa, a odstąpiono od używania nazwy rosyjskiej, no, która faktycznie obowiązywała w czasach radzieckich, a rosyjskie Mołdawia i polskie Mołdawia brzmią prawie tak samo, więc jak przeszli Mołdawianie z rosyjskiego na rumuński, no to u nas ktoś po prostu tego nie załapał. A też pamiętajmy, że nawet w czasach radzieckich językiem urzędowym w Republice, czy też jeszcze w radzieckiej Mołdawii, oprócz rosyjskiego był mołdawski łamane na rumuński, bo to był faktycznie język rumuński, mimo że nazywany mołdawskim.
11: No ale skoro pan już też wspomniał o języku, to może też dwa słowa wyjaśnienia. No bo skoro mówimy jednak o tym państwie w Dniu Niepodległości, z takiego, powiedziałbym, starego sposobu określania cech suwerennego państwa, myślę, że pojawia się tam właśnie terytorium, pojawia się nazwa, pojawiają się symbole, ale też na pewno pojawia się język. Ta Rumunia na pewno w naszej rozmowie jeszcze mocno wybrzmi, bo przecież już nawet w okresie właśnie tych ostatnich 35 lat pojawią się ugrupowania polityczne, które o jakiejś formie Unii, czy przyłączenia się wręcz do Rumunii mówiły. Więc w jakim stopniu można wyodrębnić z punktu widzenia właśnie tych parametrów suwerennego państwa Mołdawię, także z punktu widzenia właśnie języka?
12: Mołdawianie mówią językiem rumuńskim. To jest teracka wersja języka rumuńskiego, to nawet nie jest jakiś specjalny dialekt. No tutaj się pojawia czasami więcej jakichś zapożyczeń z języka rosyjskiego, co jest następstwem tej radzieckiej i wcześniej rosyjskiej dominacji. Może troszeczkę taki słowiański zaśpiew, ale ludzie, którzy współcześnie kończą edukację w Republice Mołdawii, mówią po prostu literackim językiem rumuńskim. Natomiast skąd się wziął termin język mołdawski? To jest jeszcze pozostałość po czasach radzieckich, kiedy Stalin próbował stworzyć oddzielny od Rumunów naród mołdawski. No to jedną z takich przesłanek funkcjonowania narodu, no powinien być właśnie język. Więc zdecydowano, że język rumuński, którym mówią radzieccy Rumuni czy też Mołdawianie, będzie nazywany językiem mołdawskim. Od 1938 roku zaczęto go zapisywać wyłącznie cyrylicą. No także dużo słów przeniknęło z zakresu słownictwa technicznego, jakiegoś specjalistycznego, z języka rosyjskiego do tego języka mówionego w Mołdawii radzieckiej. No i bardzo długo ten termin język mołdawski funkcjonował, natomiast ostatecznie Trybunał, Sąd Konstytucyjny Republiki Mołdawii zdecydował, że jedyną obowiązującą nazwą języka jest język rumuński.
11: A nazwa kraju, znowuż Mołdawia, to od rzeki, tak? Którą znowuż w polskim języku chyba nazywamy Mołdawa.
12: Tak, no tutaj w ogóle termin Mołdawia na sparzach pewnych problemów, bo pod tą nazwą kryje się równolegle kilka rzeczy. Z jednej strony to jest dzisiejsza Republika Mołdawii, z drugiej strony to jest kraina historyczno-geograficzna, która leży od Dniestru aż po Karpaty, czyli na terenie dzisiejszej Republiki Mołdawii, wschodniej Rumunii, częściowo także na terenach Ukrainy. No i wreszcie to jest historyczne księstwo, czy też gospodarstwo mołdawskie, które obejmowało te tereny. No i też jest to część Rumunii. Ta wschodnia Rumunia, tam gdzie są Jassy, to także jest nazywane Mołdawią. Tutaj może od razu powiedzmy sobie, jak Rumuni sobie z tym radzą. Kiedy oni używają terminu Mołdowa, zazwyczaj mają na myśli tę wschodnią Rumunię, tam właśnie, gdzie są Jassy. Natomiast jak chcą określić dzisiejsze państwo, Republikę Mołdawii, używają po prostu terminu Republika Mołdowa.
11: No dobrze, skoro się historia już pojawia, wiem, że mamy jeszcze jakieś 40 minut na rozmowę, ale zaryzykuję. Powinniśmy, próbując zidentyfikować bliżej to miejsce od strony właśnie historycznej, sięgać do starożytnego Rzymu, do plemion Celtów, Germanów, czy przede wszystkim Daków, aby no właśnie jakoś zacząć tę opowieść. Ja jestem z takiego pokolenia, które pamięta z okresu słusznie minionego, parokrotnie pokazywany w telewizji film rumuński Waleczni przeciw rzymskim legionom. I tam właśnie bardzo dużo mówiło się o tych, głównie chyba Dakach właśnie, którzy tak dzielnie z tymi Rzymianami walczyli i w ten sposób władza ówczesnego Słońca Karpat, czyli Nikolaja Czałczesku, chciała podkreślić właśnie takie głębokie historyczne korzenie tego regionu. Mówię oczywiście o Rumunii. No i teraz jest pytanie, czy to można również przypisać właśnie do terenów stanowiących dzisiejszą Mołdawię.
12: Jeżeli chodzi o etnogenezę dzisiejszych Rumunów, a co za tym idzie Mołdawian, bo to jest kwestia też taka, pamiętajmy, że mamy do czynienia z dwoma państwami, które mają wspólny korzeń. Mamy dwa byty polityczne, natomiast etnogeneza obu podmiotów będzie wspólna, zwłaszcza, że dzisiejsza Republika Mołdawii to jest pewna pozostałość tylko po terenach dawnego gospodarstwa mołdawskiego. Więc tutaj w bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo dużym uproszczeniu byśmy mieli troszeczkę podobną sytuację do tego, jak mamy z jednej strony Niemcy, RFN, a z drugiej strony mamy Austrię. Czyli dwa państwa o tej etnogenezie niemieckiej, używające języka niemieckiego, natomiast dzisiaj oddzielne byty polityczne o różnej także tożsamości politycznej, natomiast no, o świadomości pewnej wspólnoty językowej, kulturowej, historycznej. Natomiast jeżeli chodzi o etnogenezę Rumunów, to musielibyśmy sięgnąć do czasów pierwszego wieku naszej ery, kiedy to cesarz Trajan podbił tereny Dacji i wcielił je do Imperium Rzymskiego. Na tych ziemiach zamieszkiwali Dakowie. Oni się wymieszali, zasymilowali z kolonistami rzymskimi. Stąd też się wziął dzisiejszy język rumuński, czyli te pozostałości łaciny, ale takiej prostej, ludowej, nieliterackiej, które się później wymieszały także z różnymi narzeczami słowiańskimi, także innych ludów, które przechodziły przez tę ziemię, przy czym ta rzymska Dacja no, nie sięgała terenów dzisiejszej Republiki Mołdawii, no, natomiast no, to nie przeszkadza, że ta etnogeneza właśnie w tym miejscu ma swój początek. No zresztą jak się pojedzie do Rumunii, to w wielu miastach można spotkać pomnik Wilczycy Kapitolińskiej i z napisem de la Roma venim, czyli pochodzimy z Rzymu. I dzisiejsi Rumuni za ojców swojego narodu uważają z jednej strony cesarza Trajana, a z drugiej strony króla Decebala, czyli króla Daków, który toczył opór wobec inwazji rzymskiej.
11: No proszę, jak to ciekawie opowiadana historia podpowiada nam również pewne rzeczy związane z teraźniejszością. Myślę, że niektórzy słuchacze, słysząc Dacia, nareszcie wiedzą, skąd się wzięła pewna marka samochodów. Szybciutko o średniowieczu, bo ono może o tyle jest dla niektórych naszych słuchaczy ciekawe, że tam się gdzieś też polskie wątki pojawiają. Między innymi chyba w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły, a może jeszcze jakieś?
12: Średniowiecze jest o tyle istotne później dla kształtowania współczesnej państwowości rumuńskiej i mołdawskiej, że pojawiają się dwa księstwa. Z jednej strony gospodarstwo wołoskie, z drugiej strony gospodarstwo mołdawskie i ten stan trwa aż do 1859 roku, kiedy oba księstwa się jednoczą i dają początek dzisiejszej Rumunii. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarstwo mołdawskie, to ono rzeczywiście ma tutaj pewne związki z Polską. Aleksander Dobry, jeden z wybitniejszych gospodarów, zostaje lennikiem króla polskiego. Jego posiłki biorą udział także w bitwie pod Grunwaldem. Natomiast i gospodarstwo mołdawskie, i wołoskie są państwami bardzo słabymi, które lawirują między miejscowymi potęgami, z jednej strony między Polską, Węgrami, Turcją, co wybitniejsi gospodarowie, tutaj przede wszystkim Stefan III Wielki i Święty, faktycznie wybijają się przez moment na niezależność, ale koniec końców oba państwa są państwami wasalnymi. Zależy od epoki właśnie albo Polski, albo Węgier, albo Turcji. Potem na arenę wkracza także Austria i Imperium Rosyjskie. I finalnie XVIII wiek to jest katastrofa. XVIII i początek XIX wiek to jest katastrofa państwowości mołdawskiej, a zarazem początek dzisiejszej Republiki Mołdawii w dużym oczywiście uproszczeniu, bo w 1775 roku Austria anektuje Bukowinę, czyli ta część gospodarstwa mołdawskiego, gdzie jest Suczawa. W 1812 roku Rosja anektuje wschodnią część gospodarstwa, czyli ziemię między Dniestrem a Prutem. Natomiast reszta gospodarstwa cały czas istnieje, ze stolicą w Jasach okrojona, mniej więcej 1/3, no połowa mniej więcej zostaje z tego państwa, ale ono cały czas istnieje. I w tym 1859 roku w Jasach i w Bukareszcie na tron gospodarski zostaje wybrany jeden człowiek, Aleksander Jan Kuza, i rozpoczyna dzieło zjednoczenia obu gospodarstw we współczesną Rumunię. No i w konsekwencji mamy pod koniec XIX wieku niepodległą Rumunię. W 1881 mamy jej pierwszego koronowanego władcę. Zostaje nim Karol I Hohenzollern. Natomiast te ziemie, które Rosja odebrała, zostają wcielone do Imperium Rosyjskiego pod nazwą Besarabia i na nich dopiero potem kształtuje się dzisiejsza Republika Mołdawii. Więc tutaj widać, że nie ma zachowanej ciągłości państwowej między dzisiejszą Republiką Mołdawią a tym dawnym gospodarstwem mołdawskim. Dzisiejsza Mołdawia oczywiście odwołuje się do tych tradycji, jak się pojedzie do Kiszyniowa, to tam jest pomnik Stefana Wielkiego. On jest na wszystkich banknotach mołdawskich.
11: Natomiast, on chyba założył ten Kiszyniów, tak?
12: To znaczy Kiszyniów aż do czasów rosyjskich to była tam mało znaczące miasteczko. No, centrum tego państwa to były Jasy, to była Suczawa.
11: No, ale mówi się, że za Stefana Wielkiego właśnie były... ten Kiszyniów, on jakby powstał, tak, za jego czasów, ta dzisiejsza stolica.
12: Tak, no przy czym to, tak jak mówię, było mało istotne miasteczko gdzieś tam na wschodzie gospodarstwa.
11: No dobrze, ale jeszcze może warto byłoby powiedzieć dosłownie kilka zdań o czasie opanowania i licznych wojen tego terytorium przez Imperium Osmańskie. Myślę, że może dlatego warto, ponieważ taką ciekawą mniejszością narodową mieszkającą na terytorium Mołdawii są tak zwani, no nie, właściwie to nie chcę, to, żeby to zabrzmiało jakoś nieładnie, Gagauzi. I mówi się, ale to proszę mnie poprawić, że oni są wręcz, czy chcą, żeby ich traktować jako naród mieszkający na terytorium Mołdawii.
12: Bo jest to naród. Gagauzi zamieszkują południe Republiki Mołdawii. Trochę ich także jest po ukraińskiej stronie granicy. Skąd się oni tam wzięli, to nie jest do końca jasne. Prawdopodobnie to są ludzie, których car przyjął, którzy uciekali z Turcji, a którzy wyznawali prawosławie, bo car chętnie przyjmował uciekinierów i osadzał w różnych pustych miejscach na terenie imperium. A tutaj sytuacja była taka, że po tej aneksji z 1812 roku południe Besarabii było właśnie puste, bo to była raja turecka. Stamtąd wygnano Turków, stamtąd wygnano Tatarów. No i były puste obszary, na których, które trzeba było po prostu skolonizować. I jeżeli pojawiali się potencjalni koloniści, w dodatku prawosławni, bo Gagauzi, mimo że są ludem tureckim i ich język gagauski jest językiem turkijskim, chociaż dzisiaj Gagauzi w praktyce używają na co dzień rosyjskiego, to mimo właśnie tej tureckiej etnogenezy byli ludem prawosławnym. Natomiast oprócz Gagauzów to na południu Besarabii car osiadlał i Bułgarów, i nawet wioski albańskie się tam znalazły, tylko już poza terenami dzisiejszej Republiki Mołdawii. Bardzo dużo kolonistów niemieckich w XIX wieku tam także zostało osadzonych, więc że akurat Gagauzi tam trafili, no to jest no niejako dziełem przypadku. Inne także były obszary, no na przykład na wschodzie Ukrainy bardzo dużo Greków wówczas car osadzał, więc akurat Gagauzom trafiła się Mołdawia dzisiejsza.
11: No czyli mamy sytuację, w której jest Rumunia niepodległa, mamy Besarabię, która jest terytorium przyłączonym do Rosji, jest częścią Imperium Rosyjskiego. No i w takiej oto sytuacji świat wchodzi w pierwszą wojnę światową. I jak wiemy, to jest czas, po którym powstaje w Europie wiele państw. Powstaje Czechosłowacja, wraca na mapę Polska, powstają suwerenne państwa bałtyckie. Co się dzieje w tym regionie?
12: W tym regionie mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ Rumunia w czasie I wojny światowej aż do 1916 roku pozostaje neutralna. Potem przyłącza się do Ententy, czyli Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Niestety bardzo szybko zostaje pokonana i tylko interwencja wojsk rosyjskich ratuje front na południu. Natomiast sytuacja jest taka, że król musi opuścić Bukareszt, wszystko jest ewakuowane na wschód. Jakoś ten front udaje się utrzymać. Natomiast w tym momencie wybucha w Rosji rewolucja. I wojska rosyjskie odmawiają udziału w walkach. Więc Rumuni są już praktycznie zostawieni sami sobie, są bez szans wobec wojsk niemieckich, austro-węgierskich, bułgarskich, tureckich i zawierają w porozumieniu z aliantami, zawierają separatystyczny pokój. Na jego mocy większość terenów Rumunii jest poddana okupacji, ale ratują jakoś swoją niepodległość. Ale los bywa przewrotny i w tym momencie wybucha w Rosji rewolucja październikowa. I w kraju, mam na myśli tutaj Rosję, zapanowuje całkowity chaos. Prowincje rządzą się po swojemu, władze przejmują różne lokalne komitety, władza Petersburga, czy też Piotrogrodu wówczas, ma charakter nominalny. No i tutaj mamy rzeczy też na terenach Besarabii powstaje Mołdawska Republika Demokratyczna, która ma być częścią odnowionej Federacji Rosyjskiej. Potem po przewrocie bolszewickim ona proklamuje niepodległość. Bolszewicy próbują tutaj też przejąć władzę, obalić Radę Kraju, czyli Svetul Tsary, która rządzi Besarabią. I działacze besarabscy występują o pomoc wojsk rumuńskich. Rumuni interweniują, wypierają bolszewików poza Dniestr i w ten sposób mamy taką sytuację, że w końcu, na początku 18 roku Rumunia obejmuje tereny wschodniej tereny zachodniej Mołdawii, czyli tam, gdzie są Jasy, tereny Besarabii i zmienia się sytuacja na froncie. Widać, że państwa centralne zaczynają wojnę przegrywać, więc Rumunia zrywa ten traktat pokojowy, on jeszcze nie był ratyfikowany przez króla i atakuje państwa centralne, zmieniając ten niekorzystny pokój w absolutny triumf. Rumuni odzyskują Bukareszt, tutaj w kolejnych walkach przy pomocy, przy wsparciu francuskim, biorą nawet udział w interwencji na Węgrzech, Rumuni nawet zdobywają Budapeszt i w wyniku pierwszej wojny światowej tak naprawdę dwa państwa są zwycięskie. Jednym to jest Serbia, która tworzy Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Drugim państwem jest Rumunia, która ponad dwukrotnie powiększa swoje terytorium, bo zajmuje nie tylko Besarabię, ale i Bukowinę, cały Siedmiogród, Banat, Maramureș, Krishane. Staje się naprawdę ogromnym państwem. Oczywiście to nie jest wszystko za darmo, ponieważ straty materialne, straty ludzkie Rumunia ponosi ogromne w czasie tej wojny. Z państwa w sumie monoetnicznego staje się państwem wieloetnicznym. No i pojawia się problem, jak integrować ziemię i społeczeństwo w ramach Wielkiej Rumunii, Romania Mare. Tutaj, jeżeli mówimy o terenach Besarabii, to jest naprawdę poważny problem, bo ludzi mówiących po rumuńsku jest około 50% zaledwie. I też jest jeszcze ten kłopot, że owszem, oni mówią po rumuńsku, natomiast często mają tożsamość na poziomie tutejszości. Bo ten XIX wiek, kiedy powstaje niepodległa Rumunia, to jest także okres niesamowitego rozwoju tożsamości rumuńskiej, samoświadomości, także tej świadomości, że się jest częścią tego świata łacińskiego, rzymskiego. Język rumuński przechodzi wówczas na prawda, alfabet łaciński miał swój, miał swoją wersję cyrylicy, nie inną niż grażdanka, no ale przeszedł na alfabet łaciński. Też mieliśmy taką wtórną relatynizację, eliminację słów pochodzenia słowiańskiego, zastępowanie ich łacińskimi, francuskimi. Natomiast to się wszystko dzieje w gospodarstwie mołdawskim, w Jassach, w Bukareszcie, a mieszkańcy Besarabii są z tego wyłączeni, więc w tym momencie ta świadomość, ta etnogeneza polityczna zaczyna się w pewien sposób rozjeżdżać. I w Wielkiej Rumunii tego się nie udaje przezwyciężyć, bo Besarabia należy do Rumunii raptem do 1940 roku. Poza tym z jednej strony jest bardzo dużo mniejszości narodowych w Besarabii, Żydów, Rosjan, Ukraińców, Bułgarów, Polaków, Niemców, a z drugiej strony też Rumunia prowadzi dosyć nieudolną politykę, bo Besarabia zamiast wysyłać tam najlepsze kadry, żeby właśnie przyspieszyć integrację tej krainy, to Besarabia jest traktowana jako takie miejsce wewnętrznego zesłania. Jak ktoś narozrabiał, czy to w wojsku, w urzędzie, czy gdzieś, ale nie było mimo wszystko podstaw, żeby go posadzić do więzienia, to go wysyłano do Besarabii. Więc kadry były tam niezwykle słabe, niezwykle skorumpowane, więc przez te 22 lata panowania rumuńskiego niewiele się udało Rumunii zrobić, żeby tych ludzi pozyskać dla rumuńskiej świadomości.
11: No, przyspieszymy trochę opowieść, chociaż oczywiście wszystko jest niezwykle ciekawe. Natomiast mamy ten moment właśnie najpierw jeszcze paktu Ribbentrop-Mołotow, gdzie Rosjanie właśnie przy okazji, bo my zazwyczaj tylko odwołujemy się tutaj do tych ustaleń dotyczących rozbioru Polski, ale tam ten pakt również właśnie spowodował, że Mołdawia, czy ten teren trafia pod sowiecką okupację. Potem jak Niemcy atakują w 1941 roku, to się sytuacja zmienia, ale w efekcie Rosjanie znowuż tam wchodzą w roku 1944. Czy to jest taki moment właśnie, który też w dwóch słowach należałoby opisać, żeby później nam łatwiej było zrozumieć, skąd jest to całe Naddniestrze, skąd są te silne wpływy komunistycznej partii, komunistów już później w niepodległej Mołdawii?
12: To tutaj musimy na trochę inny moment spojrzeć, ponieważ Rosja Radziecka czy Związek Radziecki się nie pogodziły z utratą Besarabii. I żeby to zamanifestować, to na terenach historycznej Ukrainy, Podola i Jedysanu w 1924 roku, tam

0: Ukrainy, te obszary, gdzie dzisiaj są Czerniowce, gdzie jest Chocim, gdzie jest Białogród nad Dniestrem. Natomiast z centralnej części Besarabii i tych fragmentów tej Mołdawskiej Autonomicznej Republiki Radzieckiej utworzył Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką, która była już podmiotem federalnym Związku Radzieckiego. Czyli dzisiejsza Republika Mołdawii to jest bezpośrednio kontynuacja Mołdawii Radzieckiej, która jest sklejona z dwóch elementów. Z centralnej części Besarabii i z fragmentów historycznego Podola i Jedysanu, czyli ziem ukraińskich. I one właśnie stanowią rdzeń dzisiejszego Naddniestrza i tych właśnie kłopotów z istnieniem Naddniestrza, bo połączono dwie zupełnie odrębne krainy.
1: No i potem jest ten czas Związku Radzieckiego. Już pan właśnie powiedział nam, co się dzieje z tym terytorium. No, Rumunia cała też jest podporządkowana, choć nie będziemy dzisiaj tego szczegółowo opisywać. W paru sprawach pokazuje, szczególnie w końcowych dekadach rządów Ceaușescu swoją autonomię. No, niemniej jednak mamy sytuację, w której jak się to wszystko zaczyna sypać, po krwawej rewolucji właśnie też w Rumunii, że następuje, no znowuż te puzzle, używając pana terminu, się, że tak powiem, autonomizują, ujawniają. No i wchodzimy w przełom lat 80. i 90. Biorąc pod uwagę wszystko to, co nam opowiedział, właściwie dlaczego wytwarza się wola stworzenia suwerennego, niepodległego państwa Mołdawii, a właściwie nie jest naturalnym procesem, że po prostu razem z Rumunią stają się, no nie wiem, czy federacją nawet, ale jednym państwem, które cieszy się rozpadem komunizmu i budową nowej rzeczywistości.
0: Tutaj rzeczywistość jest bardzo skomplikowana, bo z jednej strony rzeczywiście koniec lat 80., początek 90. mamy w Mołdawii do czynienia, w radzieckiej Mołdawii do czynienia z procesem odrodzenia narodowego. I to jest odrodzenie rumuńskie. Jeszcze istnieje Związek Radziecki, a Mołdawia Radziecka ustanawia jako flagę państwową tricolor, czyli flagę rumuńską, niebiesko-żółto-czerwoną, tylko z orłem mołdawskim. Zmienia hymn na Deșteptarea Română, czy Przebudź się Rumunie. Przechodzi na latinicę, na alfabet łaciński. Także deklaruje unieważnienie, potępienie paktu Ribbentrop-Mołotow. Pojawiają się także takie drobniejsze elementy. Na przykład słupki kilometrowe wzdłuż mołdawskich dróg są postawione na wzór rumuński. Mamy przejście na naprawdę takie kulturowe, tożsamościowe, bardzo głębokie w stronę Rumunii. No i w tym momencie bardzo wielu takich świadomych narodowo mieszkańców Mołdawii liczy na to, że znowu historia zatoczy koło i tereny Republiki Mołdawii zostaną przyłączone do Rumunii. Stworzą czy to federację, czy bezpośrednio zostaną włączone, nieistotne, ale tego typu hasła zaczynają budzić bardzo duże obawy przede wszystkim słowiańskich mieszkańców radzieckiej Mołdawii. Przede wszystkim Rosjan, Ukraińców, Bułgarów, także Polaków, tych wszystkich rosyjskojęzycznych, także Gagauzów. I z jednej strony mamy tę postępującą kulturową, językową rerumunizację Mołdawii, z drugiej strony te bardzo duże opory. Poza tym pojawia się

0: kwestia, a co z tymi terenami, które zostały przyłączone do radzieckiej Mołdawii, czyli tym wszystkim, co stworzy później Naddniestrze. To przecież są tereny, które nigdy rumuńskie nie były, pomijając krótką okupację w czasie II wojny światowej, ale których mieszkańcy bardzo źle wspominali właśnie te czasy tej okupacji, bali się potencjalnego zjednoczenia i rerumunizacji, więc tutaj z jednej strony pojawia się ta nadzieja na zjednoczenie, z drugiej strony bardzo głęboki opór wobec niej. No i co w ogóle poszło nie tak? Mieliśmy już po pierwsze zupełnie inną sytuację międzynarodową. O ile była zgoda na zjednoczenie Niemiec, o tyle tutaj na obszarze radzieckim czegoś takiego nie było. Wobec niechętna, wroga temu była nie tylko Rosja, ale także Ukraina. W samej Mołdawii szybko ten romantyczny nastrój opadł, ponieważ z jednej strony wybuchła wojna w Naddniestrzu, z drugiej strony pojawiły się trudy życia codziennego w poradzieckiej Mołdawii. Bardzo szybko się okazało, że staje się ona jednym z najbiedniejszych obszarów dawnego Związku Radzieckiego. Równocześnie w Rumunii wcale się nie działo dobrze. Przecież pamiętajmy, że początek lat 90. rządy Jona Iliescu są zamordystyczne. Mamy pacyfikację protestów w Rumunii. Mamy tak naprawdę rządy postkomunistyczne. W dodatku Rumunia jest bardzo biedna i w momencie, kiedy się jeszcze rozpada Związek Radziecki i w Mołdawii jest relatywnie dobrze, to Mołdawia jest znacznie bogatsza od Rumunii. Więc perspektywy przyłączenia się do biedniejszego kraju są mało zachęcające. Poza tym też zaczyna działać taki mechanizm, że ludzie jakoś układają swoje życie. I z jednej strony zdobywają stanowiska w lokalnej, mam na myśli tutaj Mołdawię, administracji i koniec końców, mówiąc wprost, fajniej być niekoniecznie nawet prezydentem, ale ministrem, posłem, jakimś wojewodą, nawet w takiej małej, biednej Mołdawii, niż co najwyżej jakimś tam zupełnie prowincjonalnym urzędnikiem wielkiej Rumunii. I też jeszcze jeden element też ważny. Rumunia sama się do tego pomysłu nie paliła, ponieważ nie było jej na to stać, a Ion Iliescu był chyba jednym z ostatnich przywódców dawnego bloku wschodniego, który się oglądał na Moskwę. W momencie, kiedy Związek Radziecki się rozpada, Iliescu jeszcze podpisuje traktat o przyjaźni. Kiedy już nikt w bloku na Rosjan nie liczy, on to robi.
1: I teraz jak się, że tak powiem, pojawia ta niepodległa Mołdawia już w sensie formalnym, bo skoro dzisiaj 35. rocznica, to prosiłbym o wyjaśnienie tego momentu. Dlaczego to jest tak, że właśnie przez tyle lat nic się z tym Naddniestrzem nie udało zrobić. Jest taki dziwoląg. Nikt go w zasadzie nie uznaje, formalnie te ziemie należą do Republiki Mołdawskiej. I jak to ma wyglądać?
0: To tutaj jeszcze, jak się cofniemy do tych momentów powstania niepodległej Republiki Mołdawii, to pamiętajmy, że wybucha wojna nie tylko w Naddniestrzu. Tutaj Mołdawia ją przegrywa przede wszystkim za sprawą interwencji wojsk rosyjskich, które tam cały czas są obecne, świeżo rozpadł się Związek Radziecki, wojska radzieckie stały się po prostu rosyjskimi i na terenie Naddniestrza ich garnizony cały czas były obecne. I nie tylko wydawały one broń rebeliantom, nie tylko pozwalały swoim żołnierzom dołączyć jako ochotnicy, ale Koniec końców generał Aleksander Lebiedź interweniował i rozbił wojska mołdawskie, które szykowały się do oblężenia Tyraspola. Więc interwencja rosyjska tak naprawdę uratowała Naddniestrze, a równolegle pamiętajmy, że też podobny bunt ma miejsce w Gagauzji na południu. Gagauzi także wypowiadają posłuszeństwo, tworzą samodzielną Republikę Gagauską, przy czym ona jest zdecydowanie mniejsza, słabsza ekonomicznie, słabsza wojskowo, więc tam po pewnych starciach, także ofiarach, dochodzi do porozumienia i ostatecznie w 95 roku Gagauzja ostatecznie wraca pod zwierzchność Kiszyniowa. Natomiast w Naddniestrzu do tego buntu skłania miejscowych. No z jednej strony obawa przed tym zjednoczeniem Mołdawii z Rumunią, przed rumunizacją, która by za tym szła. A z drugiej strony też pamiętajmy, że to są obszary, które miały inną historię, które były częścią historycznej Ukrainy. I też jest inna struktura ludnościowa. Tam Mołdawianie stanowią około 1/3 ludności, ale 2/3 to są Rosjanie i Ukraińcy. I też z tej racji w czasach jeszcze radzieckich na tym lewym brzegu, jako takim pewniejszym ideologicznie, są lokowane główne inwestycje Mołdawii Radzieckiej. Wielka huta w Rybnicy, fabryki w Tyraspolu, cementownia w Rybnicy. I to sprawia, że też mamy bardzo duży udział robotników, mniej chłopstwa, a równocześnie mamy miejscową nomenklaturę, która ma świadomość momentu, że miejscowe społeczeństwo się boi Mołdawian, a bardziej nawet Rumunów, którzy niby za nimi się kryją. Z drugiej strony jest lokalny, bardzo atrakcyjny, w tym momencie bardzo nowoczesny przemysł. Więc powołują Radę Dyrektorów, na czele jej staje Igor Smirnow, miejscowy aparatczyk i dyrektor jednej z firm. I tak naprawdę zaczynają oni animować te życie narodowe w Naddniestrzu, a które z jednej strony jest wymierzone w Mołdawię, która się emancypuje i wybija na niepodległość i jak wszyscy myślą, zaraz się zjednoczy z Rumunią. Z drugiej strony Smirnow i jego poplecznicy liczą na to, że uda się utworzyć miejscową republikę, wyjść z Mołdawii Radzieckiej i pozostać w Związku Radzieckim. Kiedy to się nie udaje, bo Związek Radziecki ostatecznie upada, to żeby ocalić tę swoją faktyczną niepodległość, już proklamowaną Naddniestrzańską Republikę Mołdawską, wzniecają bunt, zbroją miejscowe oddziały i ostatecznie uzyskują poparcie generała Lebiedzia i w 92 roku po krótkiej wojnie wiosną, która jednak kosztuje życie około 700 ludzi, faktycznie zachowują swoją niepodległość. Tam jest bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ Naddniestrze co do zasady obejmuje tereny na lewym brzegu Dniestru oraz miasto Bendery, czy też po rumuńsku Tigine, która jest na prawym, besarabskim brzegu. Tylko też mamy tam swojego rodzaju przekładaniec, ponieważ równolegle na lewym, tym naddniestrzańskim brzegu pozostaje 7 wsi, które uznają zwierzchnictwo władz centralnych w Kiszyniowie i do których można się przeprawić promem przez Dniestr. Nawet mamy taką na swój sposób śmieszną sytuację, że mamy takie faktycznie kondominia naddniestrzańsko-mołdawskie, na przykład wspomniane miasto Bendery od północy przylega do niego wieś Warnica, gdzie jest port rzeczny i Warnica jest pod kontrolą mołdawską, a jeszcze na północ od Warnicy jest osiedle Siewierny, które jest częścią Bender i ono jest pod kontrolą naddniestrzańską. Zresztą w samych Benderach, które są pod kontrolą naddniestrzańską, są dwa posterunki policji, jest posterunek policji i dwa więzienia, które są pod kontrolą mołdawską.
1: No to rzeczywiście wszystko jest niezwykle fascynujące. 4 minuty nam zostały. Oczywiście nie mam takiego pomysłu, żeby nam teraz pan opowiedział w tym czasie całą historię niepodległej Mołdawii. Ona jest też ciekawa, ale pokazuje właśnie, że ta cała historia, te rosyjskie wpływy, te elity polityczne powiązane no, też właśnie między innymi z Rosją. Tam mamy taką właśnie, no, przez wiele lat miesza się, prawda? To wszystko, raz ta Mołdawia jest bardziej prorosyjska, raz jest proeuropejska, prorumuńska to oczywiste. Ale czy to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, łącznie z referendum, w wyniku którego do konstytucji zapisano członkostwo w Unii Europejskiej, czy pana zdaniem, oceniając i tak znakomicie znając ten region, to państwo, można powiedzieć, że to jest pewien proces już zamknięty i właściwie możemy ze spokojem myśleć o Mołdawii jako przyszłym członku Unii Europejskiej, państwem ze standardami unijnymi, przewidywalnym i tak dalej.
0: To jest cały czas jeszcze długi i skomplikowany proces. Owszem, Mołdawia tutaj uzyskała status państwa kandydującego, rozpoczęła nawet faktyczne negocjacje, otworzyła 2 spośród 6 klastrów i stawia sobie za cel, że przystąpi do Unii w 2030 roku. Wcześniej do 2028 będzie do tego wszystkiego przygotowana, a 2 kolejne lata poświęci procesowi ratyfikacji. Natomiast no, to jest niezwykle ambitny plan, ponieważ no, skala wyzwań w Mołdawii jest naprawdę ogromna. No, przy czym no, na plus przemawia to, że widać determinację społeczeństwa, widać mimo różnych potknięć determinację także prezydent Mai Sandu i jej partii Działania i Solidarności. To jest ta partia drugi raz z rzędu samodzielnie wygrała wybory parlamentarne i stworzyła rząd. Natomiast no, skala jest ogromna, bo Mołdawia jest z jednej strony bardzo biednym krajem. Jest najbiedniejsza w Europie, nie licząc Ukrainy, która jest pogrążona w wojnie, więc to jest zupełnie inna liga. Ale skala reform cały czas jest także ogromna. No, przede wszystkim dotyczących walki z korupcją. W ogóle potrzeba jest zmiany ustroju samorządu terytorialnego i podziału terytorialnego kraju. To jest gigantyczne wyzwanie. Równocześnie problemem jest to, że Mołdawia jest cały czas mało atrakcyjnym miejscem do życia dla własnych mieszkańców. Tam żyje w tej chwili jakieś 2,5 miliona ludzi. Cały czas jest bardzo wysoki wskaźnik emigracji i pojawia się nawet kwestia problemów kadrowych. No niektóre ministerstwa w praktyce, pomijając kadrę jakąś tam techniczną, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Trudno reformować państwo, mając do dyspozycji tak niewielkie kadry. I też tutaj może wspomnijmy jeszcze, że te często pojawiające się doniesienia, że większość Mołdawian opowiada się za zjednoczeniem z Rumunią, to nawet sięga tam 40% jest za, mniej, czasami nawet jest przeciw, to wynika nie z faktu, że ludzie nagle się bardzo poczuli Rumunami, ale że bardzo wielu Mołdawian jest zawiedzionych państwowością mołdawską i za jedyny realny scenariusz, są tak zdesperowani, uważają po prostu likwidację państwa, aby móc żyć w miarę w godnych warunkach, jeżeli chodzi o ekonomię i także sprawność państwa z zasady praworządności czy demokracji. Po prostu tracą wiarę we własne państwo.
1: No mam nadzieję, że przynajmniej w święto tej wiary się trochę jeszcze pojawi. No a jak będzie, Mołdawianie zdecydują. Pięknie dziękuję. Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Niezwykle ciekawie nam przybliżył ten kraj. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Państwu życzę dobrej nocy, a słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 2.
4: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten masakryczny, ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Zarzut m.in. płatnej protekcji usłyszał szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rozmawiamy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce, informuje wiceszef resortu obrony. W informacjach również sport. Jagiellonia Białystok i Lech Poznań z awansem do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością, przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Pierwszy z zarzutów zagrożony jest karą do 6 miesięcy, od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a drugi do 2 lat. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas spłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Telewizja TVN24 podała, że wobec narastających problemów Zonda Krypto Radosław P. zdołał odzyskać całość zainwestowanego kapitału. W ten sposób miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany względem innych klientów, których wypłaty zablokowano. Z kolei zarzut płatnej protekcji i powoływania się na wpływy może, według TVN24, dotyczyć powoływania się przez szefa PKOL-u na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Minister Waldemar Żurek poinformował, że jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, jaki Radosław P. miał dostać od Krala. Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało również połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury, ocenił prokurator generalny. Działalność Radosława P. już wcześniej wzbudzała kontrowersje, mówił w TOK FM czterokrotny mistrz olimpijski. Prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski.
7: Radosław Pisiewicz ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do zatwiania własnych interesów.
6: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polska prowadzi rozmowy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował wiceszef szef resortu obrony Paweł Zalewski. Ministerstwo poinformowało, że w przyszłym miesiącu ma odbyć się wizyta w Polsce zastępcy asystenta sekretarza wojny do spraw NATO i Europy Williama Capellettiego, której tematem będzie wzmocnienie potencjału i rozszerzenie stałej dyslokacji armii USA. Zalewski relacjonował, że rozmowa z Elbridgem Colbym w kwaterze głównej NATO dotyczyła m.in. wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego przez realizację planu NATO 3.0, koncepcji, zgodnie z którą na państwach europejskich ma spoczywać więcej odpowiedzialności za obronę. Innym tematem rozmów była kwestia stałych baz amerykańskich w Polsce. Amerykanie mają w Polsce tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, ocenił wiceminister, jeden ze współpracowników przedstawiciela Pentagonu, Elbridge'a Colbiego. Jak relacjonował Zalewski, ma wkrótce przyjechać do Polski, gdzie zostaną mu zaprezentowane polskie propozycje lokalizacji. Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratliff pojechał do Moskwy, by prywatnie przedstawić ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę, podał New York Times. Jak informuje dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, Ratliff przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem FSB, Aleksandrem Bortnikowem, i nie wysunął żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu. New York Times przedstawia wizytę Ratcliffa jako element w staraniach administracji Donalda Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie. Mimo powszechnego początkowo poglądu w Białym Domu, że Ukraina wojnę przegra, stało się coraz bardziej jasne, że Ukraina nie podda się nawet przy mniejszym wsparciu ze strony Amerykanów, pisze dziennik. Doniesienia gazety zdają się być sprzeczne z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których wizyta Ratcliffa służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Pytany o to prezydent Trump odmówił komentarza, lecz zapewnił, że Rosja nie zaatakuje NATO. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS dopłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Więcej o tym, ile poszczególnym emerytom przysługuje pieniędzy, teraz Marcin Starzec.
3: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
8: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Warto też pamiętać, że te pieniądze są chronione przed komornikiem i nie wliczają się do dochodu przy wnioskach o pomoc społeczną. Marcin Starzec, TOK FM.
6: I teraz jeszcze czas na sport. Piłkarze Lecha Poznań zremisowali na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun 2-2 w rewanżowym meczu czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy i awansowali do fazy ligowej tych rozgrywek. Pierwsze spotkanie w Poznaniu wygrali 7-0. W piątek poznański zespół pozna rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Awans do fazy ligowej zapewnili sobie także piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy wygrali na wyjeździe z gruzińską Iberią Tbilisi 2-1. W pierwszym meczu białostoczanie zwyciężyli 4-0. Białostoczanie osiągnęli historyczny dla tego klubu sukces, bo jeszcze nigdy nie grali w fazie ligowej Ligi Europy. W dwóch minionych sezonach była to faza ligowa Ligi Konferencji. W piątek przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik. O nietypowej porze się z Państwem witam i zapraszam do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Wywiad Pogłębiony, a na premierowe odcinki mojego programu zapraszam w soboty po 19:00. Dobry wieczór Państwu, to jest Wywiad Pogłębiony. Anna Wacławik, wydawcą programu jest Jakub Paś, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest dr Patryk Konieczka. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór Państwu.
9: Prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej, specjalista medycyny ratunkowej, co w tej rozmowie chyba jest najważniejszą zmienną. A zaprosiłam Pana do rozmowy w związku z projektem złożonym przez Krajową Radę Ratowników Medycznych. Projektem, który zatytułowany jest Wykorzystanie kompetencji personelu medycznego, optymalizacja procesów, nowoczesny standard, efektywny SOR. Ponieważ nasi słuchacze mogliby się zdziwić, słysząc taki tytuł, to pozwolę sobie go streścić, mimo że cały projekt jest bardzo długi i liczy sobie prawie 200 stron, jest szalenie skomplikowany, ale w największym skrócie Krajowa Rada Ratowników Medycznych chce zaproponować jakieś rozwiązanie, które usprawni pracę na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ten projekt został ogłoszony i skierowany do konsultacji, które trwają teraz, a właściwie za chwilę chyba mają się skończyć. Bo z tego, co wyczytałam na stronie, może się mylę, projekt dosyć krótką ma tą ścieżkę konsultacyjną i Państwa porozumienie zdaje się, że wypracowuje bądź już wypracowało jakieś stanowisko w sprawie tego projektu. Więc może zacznę od pytania, czy Pan się ucieszył, że taki projekt wpłynął? Czy to jest w ogóle dobry kierunek myślenia o tym, co powinno się stać w medycynie ratunkowej i co powinno się stać na SOR-ach, żeby pacjenci czuli się bezpiecznie i żebyśmy co jakiś czas nie byli zaskakiwani jakimiś dramatycznymi historiami oraz legendarnymi opowieściami o tym, ile czasu kto czekał na SOR-ze na to, żeby zostać zbadanym?
10: Oczywiście. Wydaje mi się, że każda inicjatywa zmierzająca do tego, żeby szpitalne oddziały ratunkowe funkcjonowały lepiej, jest godna zainteresowania. Natomiast ja troszkę tą opowieść o propozycji Krajowej Izby i Krajowej Rady Ratowników Medycznych bym rozszerzył o to, że właściwie jest ona próbą zastąpienia lekarzy w szpitalnym oddziale ratunkowym w pewnym zakresie ratownikami medycznymi.
9: Tak, można to tak streścić i w taki sposób streszczały to też media, które już zdążyły zacząć omawiać ten projekt.
10: Tak jak pani redaktor wspomniała, projekt jest bardzo rozległy, ma 190 stron i przyjmuje formę taką zbliżoną do aktów prawnych, takich o charakterze legislacyjnym, o charakterze ustaw, co myślę, że jest związane też z faktem, że pan prezes Krajowej Izby ma doświadczenie w Ministerstwie Zdrowia. Stąd taka właśnie ścieżka, że konsultacje, że terminy i tak dalej, i tak dalej. No faktycznie Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, cała zbiorowość osób zaangażowanych w organizowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest mocno poruszona całą tą sytuacją i faktycznie od początku aktywnie przygotowujemy tutaj stanowisko, które ja myślę, że nie będzie już żadnym faux pas, ponieważ ono będzie ogłoszone prawdopodobnie jutro i wysłane jako oficjalne stanowisko, to nie będzie żadnym faux pas, że ja już pewne elementy tutaj Państwu przedstawię, co myślą o tym lekarze. To znaczy, pani redaktor słusznie mówi, SOR jest miejscem, które wywołuje bardzo dużo emocji. Nie tylko jeśli chodzi o opóźnienia w dostarczeniu opieki, czy faktyczne, czy pozorne, bo czasami to nie jest opóźnienie, tylko po prostu fakt, że nie jesteśmy w stanie być w takiej liczbie dostępni, jak wymagają tego pacjenci.
9: Dorzucę, że specjalistów medycyny ratunkowej w Polsce jest, zdaje się, że 1000 kilkuset, bliżej 200-300.
10: Tak,
9: a pacjentów jest tylu, ilu jest. I szpitali jest tylu, ile jest.
10: Tylko, że jeszcze nie bierzemy pod uwagę faktu, że nie wszyscy lekarze medycyny ratunkowej pracują w zawodzie medycyny ratunkowej. Naszym zdaniem, i powtarzamy to w wielu stanowiskach jednym głosem jako Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej, głównym problemem jest fakt, że cały czas uznajemy instytucję tak zwanego lekarza systemu, czyli uważamy, że z punktu widzenia prawnego, że lekarz innej specjalności, który, mówiąc kolokwialnie, liznął tej medycyny ratunkowej, jest równie kompetentny w tej medycynie ratunkowej jak specjalista właśnie medycyny ratunkowej. Czyli porównując, mówiąc konkretnie, wyobraźmy sobie najlepszego specjalistę ortopedii, świetny w swoim fachu, wykonujący operacje ortopedyczne mistrzowsko. W toku specjalizacji odbywa kilkumiesięczne szkolenie z zakresu medycyny ratunkowej. No i wiadomo, że na urazach zna się całkiem nieźle, prawda? Natomiast trzeba sobie uświadomić, że w momencie, kiedy pojawia się pacjent z zawałem serca czy z zatrzymaniem krążenia, kompetencje ortopedy wykształcone w toku specjalizacji, bo oczywiście może być ortopeda, który świetnie się wyszkolił we własnym zakresie, ale sama specjalizacja no, nie daje mu takich kompetencji jak lekarzowi medycyny ratunkowej w zakresie tego szerokiego spektrum innych działań. Odwrotnie patrząc, kardiolog no, słabo będzie się odnajdywał prawdopodobnie w urazach, prawda? Natomiast uważa się, że każdy z tych specjalistów jest w pełni równoważny ze specjalistą medycyny ratunkowej, który poświęca 5 lat specjalizacji, żeby osiągnąć status specjalisty w swoim fachu. Czyli nasze szkolenie trwa 6 lat studiów, rok stażu podyplomowego i następnie 5 lat specjalizacji w stanach nagłych. Proszę sobie wyobrazić, jak państwo, jak pacjenci by czuli się bezpiecznie, gdyby legislator, ustawodawca powiedział, no mamy mało okulistów, to teraz ustalmy, że na okulistyce równoważnym uprawniającym do wykonywania operacji okulistycznych jest, jeżeli ktoś jest, no dajmy na to właśnie ortopedą, no bo przecież też wie, jak się posługiwać narzędziami chirurgicznymi, też wie, jak się umyć do operacji, czyli właściwie kompetencje są prawie te same. I tak mniej więcej wygląda medycyna ratunkowa od 25 lat, czyli próbuje się zastępować specjalistów zaprojektowanych od początku, jeśli chodzi o program szkolenia specjalizacyjnego, lekarzami innych specjalności i dlatego istnieje funkcja lekarza systemu. I tłumaczenie wieloletnie Ministerstw Zdrowia we wszystkich rządach jest takie, że jeżeli by przestała istnieć funkcja lekarza systemu, no to wtedy SOR-y by się załamały, ponieważ nie ma dostatecznej liczby lekarzy medycyny ratunkowej. Tylko że statystyczny student kończący studia i staż podyplomowy myśli i mówi nam wprost, po co ja mam iść na medycynę ratunkową, skoro ja mogę robić to samo, mając jednocześnie w ręce fach czy chirurga, czy internisty, czy neurologa, czy ortopedy. Także to niestety jest blokada do rozwoju medycyny ratunkowej. I teraz wracając do meritum, bo pojawiło się nowe stanowisko, które identyfikuje problemy SOR-ów jako problemy związane z niedoborem kadry lekarzy medycyny ratunkowej. I próbuje proponować rozwiązanie poprzez zastąpienie już teraz nie innym lekarzem innej specjalności, ale przez osobę, która ma kwalifikacje medyczne stworzone poprzez inne studia i zupełnie inny program szkolenia. W tej chwili proponuje się, żeby lekarze medycyny ratunkowej zastąpili ratownicy medyczni, co niestety, ale może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów i myślę, że warto w tym momencie Państwu zaproponować wyjaśnienie, czym jest lekarz medycyny ratunkowej, a czym ratownik medyczny.

0: druga część wywiadu pogłębionego. Państwa i moim gościem jest dr Patryk Konieczka, specjalista medycyny ratunkowej i prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej, również zaangażowany w Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. I rozmawiamy o projekcie Krajowej Rady Ratowników Medycznych, który według założeń projektodawców miałby jakoś usprawniać pracę SOR-ów czy pomagać lekarzom, specjalistom medycyny ratunkowej. Państwa stanowisko jest krytyczne wobec tej propozycji. Powiedział pan, że warto wyjaśnić, kim właściwie specjalista medycyny ratunkowej jest, bo faktycznie podał pan przykład lekarzy systemu, którzy dyżurują na SOR-ach i wiem, że to są jednostkowe przypadki, ale nie tak dawno była bardzo głośna sprawa osoby młodej kobiety, 21 bodajże letniej, która była na pierwszy rzut oka poszkodowana. W wypadku samochodowym przyjechał zespół, przyjechała karetka. Na pokładzie tej karetki, poza ratownikami, był chirurg. Wysoko wyspecjalizowany lekarz chirurgia, to jest jednak wiele lat nauki, wiele lat pracy. Wygląda na to, tę sprawę oczywiście bada prokuratura, że się pomylił w ocenie symptomów u tej pacjentki. Niestety skończyło się to tragedią, czyli osoba została zabrana przez zespół, nie mając praktycznie żadnych, jak się okazało później podczas sekcji, żadnych obrażeń. Jej objawy wynikały z szoku, jakiś szczękościsk. Był reportaż w Gazecie Wyborczej, ja go teraz skracam, bo wszystkich szczegółów nie pamiętam. A została źle zaintubowana i dojechała na SOR po dłuższym czasie. Tam był kawałek drogi jednak już, gdzie niestety trzeba było w końcu po próbie ratowania osoby po prostu odłączyć pacjentkę od aparatury i stwierdzić zgon. Ja o niczym nie przesądzam, ponieważ jest to sprawa badana przez prokuraturę, ale jest właściwie chyba dobrą egzemplifikacją tego, o czym pan mówił przed chwilą, czyli tego, że specjalista medycyny ratunkowej to jest osoba, której doświadczenie w tej akurat specjalizacji daje większe szanse na to, że się nie pomylimy, bo mamy większą wiedzę o rozpoznawaniu stanów nagłych, czyli zagrożenia życia.
1: Dokładnie tak. Warto wyjaśnić właśnie tło tego wszystkiego, ponieważ szpitalne oddziały ratunkowe, SOR-y, są obecne na mapie Polski od 25-26 lat. Od 1999 roku pojawiła się pierwsza ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym i zaczęto mówić o lekarzach medycyny ratunkowej. I wówczas również pojawił się zawód ratownika medycznego. To wszystko przeszło jeszcze wiele zmian w 2006 przede wszystkim. Natomiast cały czas od tamtego czasu trwa ten okres przejściowy, który skutkuje istnieniem instytucji lekarza systemu, która właśnie sprawia, że ta równoważność jest, czy ten stan przejściowy jest utrzymywany przez kolejne lata, przez kolejne wydłużenia okresu przejściowego. Natomiast społeczeństwo, widzę, że już w tej chwili dobrze rozumie, czym jest szpitalny oddział ratunkowy. Widzę, że coraz chętniej pacjenci szukają pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym i to nie jest ani problem, ani tym bardziej nie jest to problem tylko Polski, bo na całym świecie zainteresowanie czy zapotrzebowanie na SOR jest z roku na rok coraz większe. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych rok do roku 5% wzrostu liczby pacjentów następuje, więc my musimy się szykować na coraz większy ruch. Natomiast szykując się na coraz większy ruch i myśląc o budowaniu takiej strategii, długofalowej strategii jakości, my nie powinniśmy iść w stronę obniżania wymagań merytorycznych czy w zakresie kształcenia dla osób, które udzielają pomocy tym pacjentom, bo ja nie twierdzę, że ratownicy medyczni nie mają kompetencji w zakresie swoich działań, ale są pewne elementy tych założeń, nawet podstawowych założeń projektu, które nijak się mają do rzeczywistości. Jeszcze obiecałem Państwu, żeby wytłumaczyć pewną drobną, acz bardzo istotną różnicę pomiędzy tym, kim jest ratownik medyczny, a kim jest lekarz medycyny ratunkowej, ponieważ ja w swoim życiu myślę, że już setki razy usłyszałem od różnych osób, że jestem ratownikiem medycznym, że jestem lekarzem ratownictwa, że jestem lekarzem ratownikiem. Nie czuję się przez to bynajmniej obrażony. A natomiast zawsze wtedy mówię, że lekarz medycyny ratunkowej, a ratownik medyczny to jest jak elektryk i elektronik. To brzmi podobnie i to są dwa zawody, które zajmują się podobnymi rzeczami, bo jeden i drugi czasem naprawia zepsute radio. Tylko że w toku naszych studiów sześcioletnich versus trzyletnich i pięcioletniej specjalizacji versus teraz zaczynających, teraz jakby zapoczątkowanych dwóm latom studiów dodatkowych magisterskich. W wyniku tej różnicy programowej my o tym radiu wiemy trochę więcej. Działamy nie na zasadzie zlutowania przerwanych kabli, tylko na zasadzie zrozumienia układu scalonego, na zasadzie zrozumienia, dlaczego tutaj jest ten tranzystor, a tutaj ten rezystor. Zdrowie człowieka w pewnych aspektach, w pewnych etapach jego ratowania może sprowadzać się do algorytmu, który w 99% będzie słuszny. Ale przychodzi potem ten 1%, kiedy trzeba spojrzeć na pacjenta dużo bardziej wnikliwie, dużo głębiej, dużo bardziej przypatrzyć się objawom, które wymykają się algorytmowi. Ta wiedza jest potrzebna i te 99%, to proszę zwrócić uwagę, że w obliczu milionów wizyt czy kontaktów z ochroną zdrowia w ciągu roku, to już jest duża liczba pacjentów.
0: To ja mogę tu dołożyć podobną analogię, którą na pewno ratownicy medyczni zrozumieją, a mianowicie ja jestem ratowniczką KPP. I taka jest mniej więcej różnica, jak ta, którą pan przed chwilą opowiedział, pomiędzy mną a ratownikiem medycznym. Bo ja zrobiłam kurs w Centrum Ratownictwa, a oni studiowali kilka lat. I
1: dokładnie tak.
0: Nie czuję się kompetentna w zastępowaniu ratownika medycznego w czymkolwiek. Poza najprostszymi czynnościami, w których zostałam przeszkolona. W czym mieliby ratownicy medyczni zastępować procedury wykonywane przez specjalistów medycyny ratunkowej? To wydaje się ważne przy tym projekcie i co wzbudza Państwa wątpliwości. I drugie pytanie, które mi, nie ukrywam, że dysponuję pewną wiedzą pogłębioną na temat działalności SOR-ów i znam wielu lekarzy i ratowników właśnie w tej dziedzinie, specjalistów medycyny ratunkowej. Kto miałby ponosić odpowiedzialność za decyzje podejmowane, czy to diagnostyczne, czy za procedury, które się proponuje? Bo jako pacjentka, poza tym, że mam jakąś wiedzę o działaniu SOR-ów i minimalną o tym, kto ma jakie kompetencje, jako pacjentka wolałabym, żeby diagnozował mnie i badał mnie lekarz, który wiele lat studiów na to poświęcił. To już jest czysto laickie takie spojrzenie na sprawę. Znaczy, gdyby mi zaproponowano wykonanie jakiejś procedury jako pacjentce przez osobę, która skończyła takie studia lub takie, to tak jak na przykład z chirurgiem i ortopedą. Duży szacunek do pracy każdej z tych osób, ale jeżeli mam złamaną nogę, to nie pójdę do chirurga.
1: Pójdę do chirurga, ale nie pójdzie pani z tym do kardiologa.
0: No to już zwłaszcza.
1: Natomiast tutaj, jeśli chodzi o sam projekt, to z tego, co udało nam się, tak, że tak powiem, uprościć całą tą retorykę wyłożoną na 190 stronach, no to wysuwa się taka propozycja i sugestia, że wszystkie problemy szpitalnego oddziału ratunkowego związane są z natłokiem pacjentów o niskiej pilności, o niskim poziomie pilności. Jest to zbieżne trochę z tą niedawną opinią Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała raptem kilka szpitali i orzekła, że 60% pacjentów zgłasza się na SOR niesłusznie, a to dlatego, że że są triażowani na kolor zielony i niebieski, czyli że w toku triażu oceny, która w założeniach pomysłodawców w ogóle triażu powinna trwać do 5 minut i powinna opierać się na zebraniu podstawowego wywiadu i podstawowych parametrów, na tej podstawie pacjenci są kwalifikowani do kategorii pilności i stwierdzone zostaje, że mogą czekać na pierwszy kontakt z lekarzem 2 godziny lub 4 godziny, odpowiednio dla koloru zielonego i niebieskiego. I teraz na tej podstawie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że ci pacjenci zgłosili się niesłusznie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jestem świeżo po dyżurze w dniu wczorajszym i obsłużyłem niejednego pacjenta zielonego na przykład, który miał drobną ranę, która wymagała zszycia. Czyli zakładam, że taki pacjent niesłusznie według Najwyższej Izby Kontroli zgłosił się na SOR, ponieważ mógł czekać z tą drobną raną dłużej niż ktoś z zawałem, to czyni jego obecność w SOR-ze niesłuszną. Tak samo pacjentka, która przewróciła się podczas tańców na weselu i złamała przedramię, ona również nie była silnie bólowa. Wiedzieliśmy, że będzie musiała mieć rentgen, będzie musiała pewnie mieć założony opatrunek gipsowy, może czekać 2 godziny. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zgłosiła się niesłusznie. I teraz propozycja, także to jest jeden aspekt, który podsuwam, poddaję pod Państwa rozwagę na temat tej słuszności zgłaszania się pacjentów, bo myślę, że już w podstawowych założeniach tego projektu wyartykułowanych, gdzie właśnie następuje powołanie się na te dane Najwyższej Izby Kontroli, już tutaj czai się pewna pułapka myślowa, w którą niestety Krajowa Rada Ratowników Medycznych wpadła. Myślę, że oceniać słuszność zgłoszenia się pacjentów nie powinniśmy na podstawie triażu. Natomiast nasze stanowisko jest takie, że jest zupełnie odrębną kwestią to, że ta jakość triażu również nie jest weryfikowana w żaden sposób i tutaj warto by było się zastanowić nad rozwojem kompetencji kadry triażującej, którą stanowią w dużej mierze ratownicy medyczni, bo niestety, ale panuje tutaj dość taka, bym powiedział, wolna amerykanka, ratownicy medyczni w momencie wdrażania ogólnopolskiego systemu triażowego byli szkoleni w ciągu jednodniowego kursu i nigdy ten kurs nie był ponawiany. Osoby wchodzące w zawód, zakłada się, że ten system znają, wiedzą jak triażować, ale nie zawsze jest to prawdą. Także myślę, że opieranie się na kategoriach triażowych jest w ogóle błędem koncepcyjnym Najwyższej Izby Kontroli. Ale wracam do tematu. Ratownicy medyczni zidentyfikowali wszystkie problemy SOR-u jako związane z natłokiem pacjentów o niskiej pilności. W związku z tym zaproponowali, że mogliby podjąć na podstawie algorytmów, które zajmują później kilkadziesiąt stron, według algorytmów zlecać badania laboratoryjne w konkretnych podejrzewanych jednostkach chorobowych.
0: I podobno takie rozwiązania są na Zachodzie stosowane.
1: Nie przez ratowników medycznych. Jest osobny zawód w Stanach Zjednoczonych, który nazywa się Physician Assistant, czyli asystent lekarza, gdzie to są osobne studia z osobnym programem, który konkretnie służy właśnie w stworzeniu takiej funkcji. W Polsce zawód ratownika medycznego ma swoje konkretne obszary kształcenia i swój program nauczania, który jest ustalony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany później przez uczelnie medyczne. Z różnym niestety skutkiem, ponieważ też wiemy, że jak w każdym zawodzie medycznym jakość kształcenia bardzo wiele może zmieniać i są różne uczelnie o różnym poziomie. Natomiast no, jest tutaj dość spory problem moim zdaniem z identyfikacją samego tego wąskiego gardła. Wąskim gardłem nie jest etap triażu i jak to ratownicy określili, wczesnej segregacji. To nie jest tylko kwestia algorytmu, który pozwoli zlecić rentgen w ewidentnie złamanej kończynie, tylko tutaj padają propozycje robienia szerokich paneli badań laboratoryjnych, wykonywania szerokich badań diagnostycznych, które nie zapominajmy, że mają swoje też konsekwencje, bo to są często duże dawki promieniowania jonizującego. I choć czasem faktycznie z punktu widzenia osoby stojącej obok może się wydawać, że lekarz każdemu pacjentowi zleca badania według jakiegoś klucza, to faktem jest, że badania obrazowe czy badania laboratoryjne zawsze określamy jako badania dodatkowe.

0: i trzecia część wywiadu pogłębionego. Doktor Patryk Konieczka jest Państwa i moim gościem. Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej. Rozmawiamy o projekcie usprawniającym SOR według Krajowej Rady Ratowników Medycznych, bo to z ich inicjatywy ten projekt powstał. Rozmawialiśmy o tym, że według projektu ratownicy mieliby mieć przyznane kompetencje, których dotychczas nie mieli. Ja pytałam wcześniej o to, w czym mieliby właśnie ratownicy zastąpić lekarzy w tych procedurach, ale pytałam również o odpowiedzialność. Kto poniesie odpowiedzialność według tego projektu za błędy, które mogą wynikać z no jednak niedostatku pewnych kompetencji w wykonywaniu tych procedur, bo tak sobie myślę też, że osoba, która studiowała 11 lat, robiła specjalizację i tak dalej po to, żeby odczytywać to, co widzi, nie wiem, podczas USG na przykład, gdyby dało się to zrobić na kursie podyplomowym, to dlaczego my tego nie robimy na kursach podyplomowych? Dlaczego trzeba studiować tyle lat?
1: To jest doskonałe pytanie, bo myślę, że w tej propozycji Krajowej Rady Ratowników Medycznych wybrzmiewa przekonanie, że jeżeli jestem w stanie wykonać USG w danym protokole, czyli przyłożyć głowicę w punkcie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i zobaczę tam krew, to mam dodatni wynik badania FAST i już wiem, że pacjent krwawi do brzucha. I to jest oczywiście prawda. Tylko że trudność nie polega na tym, żeby zobaczyć krew i stwierdzić, oho, jest krew. Problemem jest, że jeżeli przyłożyłem tą głowicę o 2 mm w innym miejscu i o 5 stopni pod innym kątem, to ja tej krwi, która tam jest, mogę nie zobaczyć. Ja muszę mieć doświadczenie w ocenie normy, żeby wiedzieć, że ten paseczek czarnych pikseli to jest krew, a nie płyn z wodobrzusza. Są rzeczy, które wynikają po prostu z doświadczenia i z wykonywania danych badań w sposób no, nie tylko schematyczny, który proponują ratownicy medyczni, nie tylko zalgorytmizowany, ale jeżeli to ma się odbywać w szpitalnym oddziale ratunkowym i ma czasem decydować o definitywnym zakończeniu diagnostyki i wypisaniu pacjenta do domu, to ta odpowiedzialność, jaka spada na osobę wypisującą, nie może sprowadzać się do wykonania mechanicznego po prostu aktu badania, bo kluczowa jest w tym wszystkim interpretacja. Mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, nie chodzi o to, kto zleci rentgen, chodzi o to, kto na niego spojrzy i kto stwierdzi, że w tym rentgenie nic nie ma. Bo my się nie martwimy o pacjentów, którzy mają złamanie i będzie to ewidentnie widoczne. Problemem jest to, że nie każde złamanie jest tak ewidentne, jak pokazują czasami podręczniki. My uczymy się na takich bardzo ewidentnych przypadkach, ale kiedy wkraczamy w życie zawodowe, to spotykamy się z bardzo niejednoznacznymi sytuacjami. I to nie chodzi tylko o złamania, nie tylko o urazy, nie tylko o USG, ale samo interpretowanie badań laboratoryjnych. Jeżeli pomyślimy sobie o tym, że zawał serca wykrywamy pomiarem poziomu troponiny, no to oczywiście mamy bardzo ścisłe kryteria Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które mówią nam, kiedy rozpoznać zawał, a kiedy nie rozpoznawać zawału. Wszystko fajnie, pięknie. Tylko trzeba wziąć pod uwagę całą wiedzę na temat diagnostyki laboratoryjnej, na temat kardiologii, nefrologii, żeby też w pewnym stopniu wziąć pod uwagę kwestie towarzyszących niewydolności nerek, niewydolności innych narządów, stanu ogólnego czy przebytych zawałów serca, które mogą znajdować odzwierciedlenie w postaci niewydolności serca, zmian w EKG, które są przetrwałe. To wszystko są niuanse, które wynikają właśnie z tego długotrwałego szkolenia i które wymykają się niestety algorytmizacji. I po to stworzono zawód lekarza medycyny ratunkowej, żeby te niuanse

0: szansę wychwytywać i żeby móc syntetycznie potraktować wiedzę z różnych dziedzin. Po to istnieją lekarze medycyny ratunkowej, żeby zarówno tą wiedzę kardiologiczną, nefrologiczną, anestezjologiczną czy ortopedyczną połączyć w głowie i wiedzy jednego lekarza, który nie pominie istotnych aspektów, które mogą rzutować na całokształt. I tak jak mówiłem przed przerwą, należy pamiętać, że zlecone badania radiologiczne czy laboratoryjne są zawsze dodatkiem, tylko i wyłącznie dodatkiem do badania podmiotowego i przedmiotowego, które wykonuje lekarz. Świadomie decyduje, jakie wątpliwości diagnostyczne ma rozwiązać dane badanie laboratoryjne czy radiologiczne, bo w przeciwnym razie oczywiście zróbmy badania laboratoryjne według jednego klucza wszystkim pacjentom, tylko później trzeba te badania zinterpretować w kontekście badania pacjenta. Pani redaktor spytała, kto ponosi odpowiedzialność. Według
1: tak,
0: założeń
1: to jest moim
0: projektu,
1: zdaniem bardzo ważne pytanie.
0: Mają powstać trzy szczeble ratowników medycznych. Jeden to jest taki podstawowy, wynikający z samych ukończonych studiów. Drugi to jest poziom wynikający z uzyskania tytułu magistra ratownictwa medycznego, co warto też zaznaczyć, od tego roku akademickiego, który teraz się skończył, ratownicy mogą kształcić się na studiach uzupełniających magisterskich. Wcześniej takich studiów nie było, czyli że w Polsce jeszcze nie ma ani jednego ratownika medycznego z tytułem magistra ratownictwa medycznego. I trzeci poziom kompetencji, który ma się opierać na specjalizacjach. Ta propozycja nie definiuje, kto miałby te specjalizacje nadawać, w jakim trybie, w jakim programie i na czym miałyby one polegać, bo w tej chwili, o ile specjalizacje funkcjonują w świecie pielęgniarzy, pielęgniarek, o tyle wśród ratowników medycznych nie ma czegoś takiego jak programy specjalizacji. No i w zależności od tych poziomów postuluje się, że ratownicy medyczni będący magistrami mieliby mieć prawo wyręczać lekarza w zakresie zlecania badań czy takiego, powiedzmy kolokwialnie, przesiewu pacjentów z drobnymi sprawami. Przy czym na końcu tej ścieżki lekarz by ostatecznie realizował wypis i brał odpowiedzialność również za te badania, które zostały potencjalnie wykonane pomimo, że sam by ich nie zlecił. Czyli no, weźmy przykład, nie wiem, skręconej kostki. Czasami może być tak, że pacjent ma obrzękniętą kończynę i klucz, który proponują ratownicy medyczni, być może by podpowiedział, że należy wykonać rentgen stawu skokowego i stopy. Lekarz, gdyby zbadał to wcześniej, no to stwierdziłby, że może żaden nie jest potrzebny, a może jest potrzebny tylko rentgen stawu skokowego. I choć może się wydawać, że to jest niewielka dawka i że to nie jest wcale dużo promieniowania, to jednak przemnożone przez liczbę pacjentów to jest całkiem sporo promieniowania, które dostarczamy naszej populacji niepotrzebnie i niesłusznie. No i teraz lekarz ma się pod tym ostatecznie podpisać, ma podejmować ostateczne decyzje terapeutyczne. Natomiast na tym najwyższym poziomie postulowane jest, że ratownik medyczny miałby prawo sam pacjenta przyjąć, sam zlecić diagnostykę, sam ją zinterpretować i sam pacjenta wypisać, biorąc odpowiedzialność w pewnym stopniu za ten wypis. Mówię w pewnym stopniu, ponieważ jestem też ordynatorem oddziału ratunkowego i wiem, że w sytuacji, kiedy wydarzy się jakaś tragedia związana z błędnym wypisem, to zostanie zadane pytanie nie tylko dlaczego ratownik medyczny wypisał pacjenta, skoro byli lekarze na oddziale, tylko zostanie zadane też pytanie, dlaczego pan, panie ordynatorze, zgodził się na taką organizację oddziału, że pacjent, który wymagał ewidentnie, no wiemy już teraz post factum, że wymagał opinii lekarza został wypisany przez ratownika medycznego. Także to wzięcie odpowiedzialności nigdy nie jest pełne, ta odpowiedzialność się rozmywa. A jeszcze większym problemem całego
1: czyli wtedy pan odpowiada, bo pan jest szefem tego oddziału, tak?
0: No, tak wydaje mi się, że podążyłaby retoryka każdego podmiotu sprawdzającego, czy nie wydarzyła się jakaś nieprawidłowość. Czuję się odpowiedzialny za bezpieczeństwo pacjentów, którzy trafiają do mojego oddziału. I uważam, że organizowanie szpitalnego oddziału ratunkowego leży w kompetencjach właśnie lekarza medycyny ratunkowej, który rozumie, jakie są te niebezpieczeństwa. Wiem, że już zbliżamy się do końca, więc chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że cały ten projekt wydaje się być na bardzo wczesnym etapie tworzenia i szanuję oczywiście, o ile nie został stworzony przez ChatGPT, to szanuję za włożony w wysiłek i trud w stworzenie tak potężnego dokumentu. Natomiast wydaje mi się, że podstawowe założenia są błędne i powinniśmy, myśląc o niedomodze szpitalnych oddziałów ratunkowych, skupić się bardziej na tym, co już wiemy z badań międzynarodowych, z badań naukowych, które traktują o tych problemach, a jest ich bardzo dużo i które wcale nie identyfikują głównego problemu jako tego związanego z pacjentami o niskiej pilności, których można by potencjalnie wypisać szybciej. Problemem dużo większym całego systemu medycyny ratunkowej jest problem blokady odpływu pacjentów ze względu na to, że no niestety, ale pacjenci będący w tych stanach nagłych nie zawsze mogą być sprawnie przyjęci przez oddziały internistyczne, chirurgiczne, kardiologiczne czy neurologiczne, czy wszelkie inne. I do takiego problemu ten projekt się nie odnosi i w żaden sposób go nie upraszcza, a wręcz jeżeli miałoby dojść do tego, że ratownik medyczny mający no mimo wszystko te kompetencje mniejsze, bo też wytworzone w toku dużo krótszego kształcenia, jeżeli on by miał podejmować decyzję o przyjmowaniu pacjentów również na inne oddziały szpitalne, no to niestety ta blokada odpływu pacjentów jeszcze bardziej się zwiększy, jeżeli będziemy przyjmować pacjentów, których być może lekarz wypisałby jednak do domu i podjął próbę leczenia ambulatoryjnego.
1: Ja też mam trochę uczuć ambiwalentnych, bo jeśli chodzi o kompetencje i o jakieś przygotowanie i pasję do zawodu ratowników medycznych, ponieważ wielu, naprawdę nie waham się tego powiedzieć, wybitnych ratowników medycznych spotykałam jeżdżąc do Ukrainy z misjami humanitarnymi i medycznymi i to były z całą pewnością osoby, którym zależało na podnoszeniu kompetencji. Spotkałam tam też pielęgniarki anestezjologiczne na przykład, wolontariuszki, osoby i oczywiście lekarzy, specjalistów różnych specjalizacji, ale ratunkowych, mówiąc kolokwialnie, również. To były osoby bardzo zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji, które no, po prostu paliły się do tego zawodu i pracują w tym zawodzie i wyobrażam sobie, że takim osobom zapewne łatwiej byłoby mi zaufać pod warunkiem pewności, że jest to osoba dobrze szkolona w tym kierunku, ale znam też osoby, które po ratownictwie medycznym po prostu poszły na medycynę. Właśnie dokładnie dlatego, tak. że miały za niskie kompetencje, żeby robić medycynę ratunkową na poziomie specjalisty medycyny ratunkowej, a bardzo chcieli to robić.
0: Dokładnie tak bywa i ja osobiście też znam i współpracuję też z osobami, które przeszły taką ścieżkę i wydaje mi się, że próba zmiany tych wymagań stawianych osobie decydującej o ludzkim zdrowiu i życiu poprzez akty prawne, no jest takim troszeczkę cofaniem się do ery felczerów, którzy powstawali po wojnie, którzy byli wtedy niezbędni, ponieważ lekarzy nie było i trzeba było zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczności wiejskich głównie. Natomiast ten model totalnie się nie sprawdził i jeżeli chcemy budować system oparty na jakości, to musimy jednak dążyć do tego, żeby nie zmniejszać stawianych wymagań, tylko jednak podnosić tą poprzeczkę. A niestety projekt Krajowej Rady Ratowników Medycznych w naszej ocenie jest obniżaniem tej poprzeczki, która stanowi pewien próg wejścia do procesu decyzyjnego.
1: Bardzo chętnie zaproszę pana do rozmowy ponownie. Chętnie doprosiłabym też do tej rozmowy kogoś, czego nie zdążyłam zrobić przed tym programem, za co słuchaczy przepraszam, kogoś z Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Zakładam, że byłaby wola takiej rozmowy.
0: Z mojej strony na pewno.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do tematu w wywiadzie pogłębionym będę wracać, a rozmawialiśmy o projekcie Krajowej Rady Ratowników Medycznych, który według projektodawców ma usprawnić pracę SOR-ów, do którego to projektu, jak Państwo słyszeli, Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej odnosi się z dystansem. Na końcu oczywiście zostaje pacjent, który ma prawo się obawiać o to, czy zostanie dobrze zaopiekowany w momencie, w którym będzie musiał skorzystać, czego nikomu nie życzymy, z medycyny ratunkowej. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu.
0: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
1: Państwa i moim gościem był dr Patryk Konieczka, Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej, Anna Wacławik. To był wywiad pogłębiony. Wydawcą programu jest Jakub Paś. To było archiwalne wydanie audycji Wywiad Pogłębiony, a kolejny premierowy odcinek programu już w sobotę po 19:00. Anna Wacławik, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, sobie zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Sprawa afery Zonda Krypto nabiera tempa. Zarzuty usłyszał szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na początku listopada Pentagon ma opracować opcje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Władze Chersonia proszą mieszkańców o wyjazd z miasta po zmasowanych rosyjskich atakach w mieście. Przez długi czas nie będzie prądu i ogrzewania. Minęła północ, jest już piątek, 28 sierpnia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej. To kolejna odsłona afery Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnę, w poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 opublikowały ustalenia, z których wynikało, że Radosław P. miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala m.in. zegarek warty 40 tysięcy euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Telewizja TVN24 podała, że wobec narastających problemów Zonda Krypto Radosław P. zdołał odzyskać całość zainwestowanego kapitału. W ten sposób miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany względem innych klientów, których wypłaty zablokowano. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
4: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
3: Mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Szuszka. Jednocześnie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wzywa zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania Radosława P. z funkcji prezesa.
5: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
3: Polski Komitet Olimpijski jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii, dodał minister Rutnicki. Dokonywany przez Pentagon przegląd sił USA w Europie ma skutkować przedstawieniem co najmniej czterech opcji do 6 listopada, podała agencja Reutera, powołując się na wewnętrzny dokument Pentagonu. Kluczowy ma być briefing 18 września z udziałem dowódcy sił USA w Europie generała Aleksusa Grinkiewicza oraz wiceszefa Pentagonu do spraw politycznych Elbridge'a Colby'ego. Colby, odpowiedzialny za potencjalne zmiany rozmieszczenia sił, spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem i rozmawiał z nim właśnie na ten temat. Amerykanin oznajmił, że prowadzone są rozmowy o tym, jak iść naprzód w świecie, w którym Europa bierze na siebie główną odpowiedzialność za swoją własną obronę. Zapewnił, że jednocześnie Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO. Jak zaznacza Reuters, europejscy sojusznicy USA obawiają się, że decyzja o redukcji wojsk amerykańskich jest już z góry przesądzona. Po zniszczeniu przez siły rosyjskie elektrociepłowni w Chersoniu na południu Ukrainy władze zaapelowały do mieszkańców o wyjazd z miasta. Prądu i ogrzewania nie będzie przez dłuższy czas, ostrzegł szef chersońskiej administracji obwodowej Oleksandr Prokudin. W czwartek wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrociepłownię w Chersoniu 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Trzeba powiedzieć otwarcie, nie możemy już zakładać, że tej zimy elektrociepłownia ani inne obiekty infrastruktury krytycznej będą działały w normalnym trybie, napisał Prokudin w serwisie Telegram. Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez osoby tej samej płci. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Od tygodnia można to załatwić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. A jak wygląda to w praktyce? W Łodzi sprawdzał Bartosz Kądziołka.
6: Wniosków było jak dotąd 15, 8 już rozpatrzono, a reszta czeka, mówi Jacek Tokarczyk z magistratu.
7: Łódź, a tym samym urzędy stanu cywilnego w mieście respektują obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi rozpatrują wszystkie wszystkie wpływające wnioski. W żadnej ze spraw nie wydano decyzji odmawiającej dokonania transkrypcji.
6: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą niemal niczym nie różni się od innych, mówi Mateusz Gmach z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi.
8: Trzeba przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzający zdarzenie zagraniczne oraz tłumaczenie dokonane na język polski. Dopisujemy do tego wniosek, uiszczamy opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i tyle.
6: Wnioski w różnych sprawach USC w Łodzi rozpatruje w kolejności zgłoszeń, a ponieważ jest ich dużo, na transkrypcję można czekać nawet 2 miesiące. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Prawie 2000 zł ekstra, tyle od 1 września może trafić dodatkowo na konto emeryta. Pełna kwota 14 emerytury trafi do tych, których stałe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Kto ma wyższą emeryturę, dostanie mniej, bo obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. 14 mniejszych niż 50 zł po prostu nie będzie. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
9: 14 emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Czternastka jest chroniona przed zajęciem komorniczym. Pieniądze nie wliczają się też do dochodu, gdy senior ubiega się o świadczenia z pomocy społecznej lub o dodatki, takie jak bon ciepłowniczy. Dziś w ciągu dnia przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na czwartkowy poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A ja chcę Państwu zareklamować tekst Bartka Wielińskiego na stronie wyborcza.pl. Poświęcony jest ten tekst wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Była to wizyta niezapowiedziana i niezwykle ostentacyjna zarazem, pisze Bartek. I to właśnie powinno nas niepokoić. Przylotu C-17 Globemaster nie dało się we wtorek w Moskwie nie zauważyć. Największy używany obecnie amerykański samolot transportowy w niczym nie przypomina tych używanych przez Rosję, a jego 4 odrzutowe silniki robią wielki hałas. Innymi słowy, o wizycie szefa najważniejszej amerykańskiej agencji wywiadowczej w Moskwie natychmiast miał się dowiedzieć cały świat i tak rzeczywiście się stało. To istotna okoliczność, bo o wizycie Williama Burnsa, szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej w Moskwie, do której doszło 2 i 3 listopada 2021 roku, dowiedzieliśmy się dawno po fakcie. Burns w całkowitej tajemnicy zawiózł na Kreml ostrzeżenie, że USA wiedzą o przygotowaniach do ataku na Ukrainę. Przypomnę Państwu, że atak nastąpił w 2022 roku, że USA wiedzą o przygotowaniach do ataku na Ukrainę, a w szczegółach znają plan inwazji. I jeśli Putin zdecyduje się napaść na sąsiedni kraj, spadną na niego surowe konsekwencje. Po rozmowach ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Naryszkinem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Nikołajem Patruszewem i samym Władimirem Putinem, Burns przywiózł przygnębiające informacje. Rosja idzie na zwarcie z Zachodem, wybuch wojny z Ukrainą jest nieunikniony. Nic dziwnego, że jednodniową moskiewską misję Radcliffe'a analizuje się przez pryzmat dramatycznej wyprawy jego poprzednika. Można się pocieszać, że ostentacyjne lądowanie w Moskwie to przejaw trumpowskiej trumptradacji, tyle że Amerykanie w sprawie wizyty nabrali wody w usta. Można się pocieszyć, że Radcliffe przyleciał negocjować wymianę więźniów, ale przecież od takich rozmów szef CIA ma negocjatorów. Gdyby zaś chodziło o rozmowy o pokoju w Ukrainie, w Moskwie byłby bliski prezydentowi Donaldowi Trumpowi duet Steve Witkoff i Jared Kushner. Dlatego pytanie, czy Radcliffe, tak jak 5 lat temu jego poprzednik, nie poleciał przestrzec Rosjan przed popełnieniem kolejnego tragicznego błędu, jest uzasadnione, choć oczywiście informacji oficjalnych na ten temat brak. Trasa, jaką pokonał samolot Radcliffe'a, też nie wydaje się być przypadkowa. C-17 wystartował bowiem z Rygi. Łotwa zaś od miesięcy jest na celowniku rosyjskich służb specjalnych. W podobny sposób Rosja obrabia Litwę i Estonię. Liczba ataków hybrydowych na kraje bałtyckie w ciągu 2 miesięcy przekracza liczbę ataków z całego zeszłego roku. Ale to na Łotwie prowokacje z użyciem dronów doprowadziły wiosną do upadku rządu. Na rosyjskim celowniku jest też Łatgalia, zamieszkiwany przez rosyjską mniejszość region na rosyjsko-łotewskim pograniczu. Putin podpisał niedawno ustawę, która pozwala mu używać sił zbrojnych w obronie Rosjan żyjących poza granicami kraju. O prześladowaniach rodaków żyjących w krajach bałtyckich jego propaganda mówi nieustannie. Cały tekst znajdą Państwo na wyborcza.pl. Co można znaleźć jeszcze na portalach internetowych? Na stronie Wirtualnej Polski czytam o ostrej wymianie zdań na linii rząd-prezydent w cieniu afery Zonda Krypto. Po wpisie premiera Donalda Tuska w którym premier zarzucał prezydentowi i PiS blokowanie ustawy z powodu powiązań z kryptobranżą, zareagował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Odrzucił oskarżenia, wytykając rządowi wcześniejsze działania. Prezydent jest za rozsądnym i zgodnym z konstytucją uregulowaniem rynku kryptoaktywów. To premier Donald Tusk 3 razy przedstawiał złą ustawę. Rzeczywiście kancelaria prezydenta znalazła się w fatalnej sytuacji i sam prezydent, bo tak jak Państwo wiedzą, Wirtualna Polska opisała wyjazd posła PiS Michała Moskala na Ibizę, gdzie spotkał się z Przemysławem Kralem, a jakiś czas później zgłaszał rozmaite poprawki razem z Januszem Kowalskim do ustawy o kryptowalutach. Jednocześnie okazało się, że pośrednikiem umawiającym to spotkanie był były funkcjonariusz służb specjalnych związany z PiS Artur Chodziński. Tak się składa, że niedługo po wizycie na Ibizie Chodziński fotografował się z prezydentem Karolem Nawrockim. No nie jest to okoliczność taka pozytywna, rzekłabym, dla Pałacu Prezydenckiego, ale chcę Państwu zacytować to, co napisał Zbigniew Bogucki, bo warto się do tego odnieść. Minister Bogucki na platformie X napisał tak. Serial Zonda Krypto rozpoczął się na dobre za pańskich nierządów, kiedy, jak informowała panu bliska Gazeta Wyborcza, prokuratura umorzyła jedno śledztwo w kwietniu 2024 roku, a drugie w lutym 2025 roku. Zwrócił się do Donalda Tuska minister Bogucki. To teraz spójrzmy, bo to jest bardzo ciekawe, o co chodziło w tych śledztwach. Rzeczywiście duża część śledztw była umarzana za czasów Zbigniewa Ziobry. Co więcej, Marian W., pseudonim Maniek, z nieznanych przyczyn, mimo że ciążyły na nim inne podejrzenia związane z udziałem w mafii paliwowej, dostał list żelazny. Mam nadzieję, że to kiedyś zostanie wyjaśnione. Ja przypomnę Państwu, że pan Maniek też jest podejrzany o uprowadzenie Sylwestra Suszka, który zaginął, a policja podejrzewa, że jednak Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay, że właśnie Sylwester Suszek nie żyje. I teraz istota rzeczy sprowadza się do tego, że te śledztwa, które zostały umorzone, rzeczywiście pan minister Bogucki ma rację, zostały umorzone. Chodziło o to, że to śledztwo dotyczyło zarzutów przywłaszczenia praw majątkowych do walut wirtualnych i środków pieniężnych powierzonych spółce Trade Estonia, operatorowi giełdy, działania na szkodę klientów, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 40 tysięcy złotych. No nie jest to faktycznie suma gigantyczna. Istota rzeczy sprowadzała się do tego, że w owym czasie nie było żadnych doniesień, że Zonda Krypto faktycznie źle działa. Prokuratura wskazała, że giełda nadal działa i wypłaca pieniądze, co było prawdą. Zresztą to była kontynuacja wcześniejszych postępowań z Katowic. Oba postępowania umorzone toczyły się na podstawie zawiadomień KNF-u i po prostu prokuratura doszła do wniosku, że w tej chwili nie ma żadnych przesłanek, aby uważać, że no, giełda faktycznie jest piramidą finansową, tak mówię w uproszczeniu. Ale co tutaj jest ciekawe w tej sprawie? Za umorzenie tych dwóch śledztw generalnie uważa się, że odpowiada prokurator Sebastian Rom z prokuratury regionalnej w Katowicach. Tyle tylko, że ten sam prokurator prowadził te sprawy za rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc pewnie Zbigniew Bogucki całkowicie świadomie pominął ten wątek, ponieważ jeśli chodzi o właśnie tego prokuratora, to umorzył on już wcześniej, w 2022 roku, za rządów Zbigniewa Ziobry, główne postępowanie dotyczące legalności źródeł finansowania BitBay. I teraz umorzenia, które nastąpiły potem, były konsekwencją właśnie tej decyzji z 2022 roku, a więc za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No i zrozumiałe jest, że pan minister Bogucki w sposób dosyć wybiórczy interpretuje fakty i podaje je, ponieważ mamy tutaj pewien ciąg zdarzeń, niewątpliwie. Oczywiście można być krytycznym wobec tego, że umarzano to śledztwo w sprawie źródeł finansowania BitBay. Być może dzisiaj dowiemy się czegoś więcej w związku z tym, że Przemysław Kral, czyli zarządca Zonda Krypto, która jest następczynią BitBay, może czegoś się właśnie od Przemysława Krala dowiemy więcej. Mieli państwo mnóstwo artykułów dotyczących właśnie między innymi współpracy Telewizji Republika z Przemysławem Kralem. Okazuje się, tak jak napisał Jacek Harłukowicz i Kamil Dziubka, że Republika zabiegała o to, aby Przemysław Kral zainwestował w tę telewizję. Podpisano list intencyjny w grudniu, to znaczy podpisał go Tomasz Sakiewicz, a Przemysław Kral nie złożył tam swojego podpisu, bo zdaje się, że już zaczął mieć naprawdę poważne problemy. Niemniej Republika zarzuca Onetowi kłamstwa, twierdzi, że dziennikarze Onetu manipulują faktami, bo Sakiewicz miał bardzo dużo zastrzeżeń wobec Krala. Ja państwu polecam takie konto internauty na platformie X, nazywa się Nocny Pingwin. Tam państwo zobaczą, jak Republika promowała Przemysława Krala, jak emitowała nie tylko reklamy, ale także liczne materiały wychwalające Zonda Krypto, stawiające ją w bardzo dobrym świetle, w sumie podprogowo zachęcające do inwestycji, no bo taka stabilna, wielka giełda kryptowalut, no to przecież nie może tu być żadnego ryzyka, ale o tym już Tomasz Sakiewicz chciałby zapomnieć, a te filmiki są, można je obejrzeć. Zapraszam państwa na informacje, bo czas na przegląd prasy już minął. Po informacjach Ryszard Petru, poseł i wiceszef Klubu Parlamentarnego Centrum, po 7.40 wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, po 8.00 profesor Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, po 8.20 Zbigniew Parafianowicz i Magdalena Chrzczonowicz. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Ryszard Petru, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Dzień dobry, panie pośle. Krytykuje pan propozycje podatkowe ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Czy to oznacza, że pan za nimi nie zagłosuje?
11: W takiej postaci, jakie one są teraz, nie zagłosuję. Ja krytykuję dlatego, że mam nadzieję, że w ramach de facto konsultacji społecznych, jakie się teraz toczą, no bo zostało to ogłoszone, ale ustawy jeszcze nie ma i wymaga to również konsultacji z tymi, którzy zwykle powinni być konsultowani, czyli organizacje pracodawców, przedsiębiorców, związków zawodowych, ale też społeczne, żeby w ramach tych konsultacji bardzo istotnie ten projekt skorygować albo wręcz go wycofać. Uważam, że tak skomplikowane niby obniżanie podatku przez ich podwyższenie gdzie indziej doprowadzi do komplikacji systemu podatkowego i nie rozumiem, dlaczego za każdym razem, jeżeli mówimy o jakiejś ulze dla klasy średniej, dlaczego za każdym razem przy okazji chce się uderzać w przedsiębiorców. Bo tak dokładnie jest skonstruowana ta propozycja.
10: Problem polega na tym, że także, no teraz oczywiście nie jest pan w Polsce 2050, ale był pan kiedyś i szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, mówiła między innymi o tym, że system stworzony przez Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o ryczałt, no jest jednak źródłem nadużyć podatkowych i stąd właśnie ta decyzja, żeby podnieść ten, właśnie obniżyć ten próg, jeśli chodzi o uprawnienia do korzystania z ryczałtu, tak? Do 250 tysięcy euro, jak zrozumiałam.
11: Ale przypomnę, jaka była geneza podwyższenia tego progu, mianowicie to był Polski Ład.
10: Zrobiono to dlatego, że podniesiono składkę zdrowotną i żeby przedsiębiorcy mogli się przerzucać wtedy na ten ryczałt.
11: No i w związku z tym to jest praprzyczyna problemów. Proszę zwrócić uwagę na to również, że w ramach tej propozycji nie wiadomo dlaczego ma być podwyższony CIT, podatek od firm, z 19 do 22% dla firm, które są relatywnie duże, mają obroty powyżej 50 milionów euro, ale co oznacza, to są głównie, to jest ponad 4 tysiące polskich firm, tych polskich firm, które produkują na eksport, które wiele osób zatrudniają i nie rozumiem, dlaczego miałyby teraz płacić większe podatki. System trzeba bez wątpienia uszczelniać.
10: Ale to może ja odpowiem, dlaczego? Jakie jest uzasadnienie Ministerstwa Finansów? Ano dlatego, że chodzi o to, żeby podnieść próg właśnie tym osobom, nazwijmy to z klasy średniej, bo 120 tysięcy to jest bardzo niski próg. One wpadają w podatek 32%, ale problem polega na tym, że mamy bardzo wysoki deficyt i narastający dług publiczny i chodzi o to, żeby ten ubytek dochodów zrekompensować właśnie wyższymi podatkami dla największych firm.
11: Nie zgadzam się z tą filozofią. Z dwóch powodów. Po pierwsze, waloryzacja progów powinna być automatyczna, bo to jest waloryzacja o inflację. Z
10: automatu. A kiedyś się pan martwił o deficyt i dług publiczny?
11: Dalej się martwię, natomiast mogę panu powiedzieć, że są obszary, w których można dokonać oszczędności. Nie byłem i nie jestem zwolennikiem obecnego programu CPN, czyli mam obniżkę cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a potem one znowu wzrosną i znowu będzie oczekiwanie społeczne, żeby jakąś formę obniżki zastosować. Ten program nas w sumie kosztował 4,5 miliarda złotych.
10: No, ale to jest bardzo dużo. Chodziło o utrzymanie inflacji w ryzach też.
11: No, ale wie państwo...
10: Rosnące paliwa po prostu napędzają inflację, ale one zaraz wpływają na biznes.
11: Ale one akurat na biznes nie wpływają, bo to jest kwestia VAT-u, który można było odliczać wcześniej.
10: No, ale koszty mimo wszystko rosną.
11: Można było VAT odliczać. Jak VAT zniknął, tego i tak nie można było odliczać. To jest po pierwsze. Dam drugi przykład. Mamy 9 miliardów złotych wydajemy na... dopłacamy do górnictwa. Dopłacamy do górnictwa co roku. Najwyższy czas zredukować tę kwotę, co najmniej o połowę. Ja pokazuję tylko dwa proste rozwiązania, które dałyby możliwość istotnych oszczędności. I my nie możemy za każdym razem szukać dodatkowych pieniędzy u Polaków poprzez wzrost podatków, tylko szukajmy efektywności w ramach systemu szeroko rozumianego Skarbu Państwa.
10: Ja to muszę zobaczyć, jak pan pojedzie do tej kopalni i powie górnikom, że z dnia na dzień nie pracują.
11: Byłem w takiej kopalni.
10: Kolejny raz.
11: Byłem, zostałem różnie przyjęty, natomiast powiem pani szczerze, na tym polega trudność władzy, na tym polega też trudność. No teraz, ale jeżeli mamy
10: Panie pośle, ja się z tym zgadzam,
11: ja rozumiem,
10: tylko chodzi mi o to, że ten proces, zamykania kopalni, no nie da się, nie jest do przeprowadzenia w tak krótkim czasie.
11: Nie mówię, wie państwo, no to trwa i trwa od wielu lat, nic się nowego tutaj nie wydarzyło, tylko pokazuje, to są dopłaty do górnictwa.
10: Jest program wygaszania, przez PiS przyjęty program wygaszania kopalni.
11: Dopłaty do górnictwa wynoszą tyle, ile wydajemy na kulturę z budżetu.
10: Czyli nie przekonuje pana ten program PiS-u, który został rozpoczęty?
11: No nie przekonuje mnie za bardzo, natomiast pokazuje różnego rodzaju...
10: Bo to jest rozłożone w czasie, zamknięcie nastąpić w dłuższej perspektywie.
11: No to pokazuje, to są olbrzymie miliardy złotych. I tak samo pokazuje CPN, który o ile na początku, w pierwszym momencie, kiedy ta cena ropy poskoczyła, byłbym w stanie jakby zaakceptować, ale potem zbyt długo był kontynuowany i teraz naprawdę nie było potrzeby, żeby wprowadzać tą... Ja tylko pokazuję, że wydajemy w wielu obszarach pieniądze w sposób nieskuteczny i nie widzę powodu, żebyśmy uderzali w polskie firmy wyższym podatkiem CIT, bo jak pani dobrze wie, wiele firm zagranicznych, takich koncernów, nie płaci podatków w Polsce, bo ma tutaj straty. Straty ma, bo na przykład spółka matka tworzy w sposób często sztuczne, wysokie koszty w Polsce, nie ma zysku w Polsce, w związku z tym nie ma podatku i polskie firmy płacą. Rafał Brzoska kiedyś pokazywał, ile płaci InPost w Polsce, a ile płaci konkurencja, jakie to jest skala podatków. Chcę powiedzieć, że polskie firmy nie będą w stanie uniknąć tego podatku, a zagraniczne koncerny tak. I jeszcze raz, waloryzacja progów powinna być automatyczna, no bo przecież waloryzacja jest o inflację, to nie jest jakiś prezent. W związku z tym ta reforma, tak skomplikowana, jak jest obecnie, jest nieakceptowalna i słyszę, że już z pewnych elementów tych zmian Ministerstwo Finansów się wycofało.
10: Jakich?
11: Przepraszam, słyszę w mediach, w związku z tym ja tego nie chciałbym, no nie chcę powiedzieć, potem się okaże, że, ale słyszę, że tam już z ryczałtu chcą się wycofać właśnie, o który pani wspomniała. Rzeczywiście jest tak, jak ktoś zarabia 5 milionów czy 10 milionów złotych, ma płacić niską stawkę ryczałtową, to nie jest okej, ale to pokazuje, jak bardzo nieefektywny jest ten system podatkowy i wymagałoby większej reformy. To, co jest proponowane, to jeszcze bardziej komplikuje i powiem pani szczerze, mam wrażenie, że dokładnie te same osoby, które robiły, przygotowywały Polski Ład, przygotowały tę zmianę podatkową, a mam ku temu prawo sądzić, tak?
10: Bo byłem. Domański i twierdzi, że jest to nieprawda. Ale zostawmy to, bo chciałam zapytać
11: byłem
10: jeszcze o sprawę.
11: Byłem akurat, rozmawiałem z tymi osobami, domyślam się, ja nie mam tej pewności. Ale to jest ta sama filozofia. To jest ta sama filozofia.
10: Wielu urzędników w Ministerstwie Finansów oczywiście jest i za czasów rządu PO-PSL było i za czasów rządu PiS i jest teraz, to jest oczywiste. Panie pośle, chciałam zapytać o inną rzecz. Czy ma pan wątpliwości, że Roman Giertych reprezentuje, jest obrońcą Przemysława Krala, który poszedł na współpracę z prokuraturą, no i składa bardzo ciekawe wyjaśnienia w związku z tą aferą? Aferą Zonda Krypto.
11: Nie, no, Roman Giertych jest adwokatem, ma prawo reprezentować kogo uważa. Oczywiście do tego dochodzi aspekt polityczny, że mogą przeciwnicy zarzucać, że on jest politykiem, w związku z tym nie jest obiektywny, ale z drugiej strony jest adwokatem, ma prawo wykonywać ten zawód. Natomiast najważniejsze będzie to, co będzie mówił i sypał pan Kral. No i te kolejne rewelacje, wydaje mi się, są bardzo mocno uderzające w PiS i również prezydenta, szczególnie wczorajszy chociażby z panem Moskalem, z finansowaniem tej podróży przez agenta CBA, który potem się pojawiał u prezydenta. To wszystko pokazuje, że ewidentnie był lobbying ze strony Zonda Krypto na rzecz zawetowania
10: ustaw.
11: No,
10: ale prawica mówi, przecież Kral, właściwie ta ustawa go nie obchodziła, bo on miał firmę zarejestrowaną w Estonii i te polskie przepisy go nie...
11: Ale chciał zarejestrować w Polsce. Przypomnę, na etapie tworzenia ustawy była perspektywa rejestracji w Polsce tego typu biznesu. I pamiętajmy też, że pan Kral występował w mediach często krytykując tę ustawę. Tak. W związku z tym nie mam wrażenia, że go to nie interesowało z jakiegoś powodu. Nadzór KNF-u nad polskim rynkiem Zonda Krypto byłby lepszy niż, o ile pamiętam, był
10: estoński.
11: Ale zadam
10: prowokacyjne pytanie w kontekście ostatnich informacji. Czy spotyka się pan z przedsiębiorcami, no poza Sejmem?
11: Spotykam się, oczywiście, że się spotykam.
10: I nie przekazuje pan informacji o treści tych spotkań swoim kolegom z klubu?
11: Nie, no akurat często przekazuję, tylko że to są rozmowy na temat chociażby kwestii podatkowych, w związku z tym opisuję to, natomiast nie robię niczego sposób...
10: Ale zgłaszał pan poprawki pod wpływem właśnie
11: nie,
10: rozmaitych sugestii biznesmenów?
11: Wie państwo, ja nie kojarzę, żebym ja poprawki zgłaszał, jakieś specjalne, ale nie.
10: No to Michał Moskal też może powiedzieć. Wszyscy posłowie się czasami spotykają z przedsiębiorcami i on się spotkał z Przemysławem Kralem.
11: Oczywiście, że ma prawo, tylko pytanie, proszę pani, miał prawo się spotkać z tym, że sfinansował mu bilet agent CBA. Potem doszło do weta.
10: Były agent CBA.
11: Potem nastąpiło weto wobec ustawy, która regulowała akurat branżę, na której zależało panu Kralowi. W związku z tym mamy jakiś ciąg zdarzeń. Oczywiście to nie jest powód do tego, żeby postawić zarzut prokuratorski, że pan Moskal lobbował w niesłusznej sprawie. Natomiast mamy już jakby pewien ciąg wydarzeń, które mogą coś sugerować. To jest rozwojowe.
10: Ale pytanie, czy pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki wetował te ustawy właśnie dlatego, że był pod wpływem lobbingu swojego otoczenia partyjnego, właśnie Zonda Krypto, Przemysława Krala, który finansował bardzo dużo przedsięwzięć prawicowych.
11: No właśnie, bo mamy dużo finansowanych przedsięwzięć prawicowych, mamy informacje o tym, że nawet był list intencyjny pomiędzy Zonda Krypto a Republiką, jeżeli chodzi o przejęcie części udziału.
10: Tak, ten list był podpisany przez Tomasza Sakiewicza, a Kral go nie podpisał, bo miał problemy finansowe.
11: No ale tak, ale były między nimi rozmowy. No, w związku z tym widać było, że tą częścią prawicową było dużo negocjacji, takich bardzo biznesowych, i można mieć podejrzenia, że bardzo zależało Zonda Krypto na tych wetach, które miały miejsce. Ja nie twierdzę, że pan Kral spotykał się z panem prezydentem Nawrockim, niemniej jednak...
10: Pan Artur Chodziński się
11: No spotyka. Właśnie, no. Wiele na to wskazuje,
10: że
11: działania Konfederacji i części PiS-u były podyktowane tym, że działali de facto na rzecz Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński wygląda na niezorientowanego na przykład w tym zakresie, bo on na pewnym momencie uznał, że chce zakazać jednak
10: kryptowalut. Nie, moim zdaniem się dowiedział o tych niebezpiecznych związkach,
11: tak jest.
10: Więc dlatego zmienił kurs całkowicie.
11: Tak sądzę. Również podsumowując...
10: Ostatnie zdanie. Mhm.
11: Istnieje daleko idące podejrzenie, że Zonda Krypto chciała wpływać i wpływała na decyzje zarówno PiS-u, Konfederacji, jak pana prezydenta w kwestii ustawy o kryptowalutach.
10: Ryszard Petru, Klub Parlamentarny Centrum, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
10: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry państwu.
10: Dla porządku chciałam zapytać, czy zmienił się komunikat, jeśli chodzi o osoby poszkodowane w tej powodzi, lawiny, która nawiedziła Nepal i Tybet, bo zginęło tam ponad 1000 osób, w tym 653 obcokrajowców, i czy ten komunikat, że nie ma tam obywateli RP, jest aktualny?
12: Tak, jest aktualny. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi. Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski.
10: Panie ministrze, chciałam zapytać o wizytę Johna Radcliffe'a, szefa CIA w Moskwie, bo bardzo dużo spekulacji jest na ten temat. No i pytanie, czy polskie władze wiedzą, co tak naprawdę w trakcie tej wizyty się dokonało?
12: Cieszę się, że użyła pani słowo spekulacje, bo to właśnie są takie momenty, kiedy ja spekulować nie chcę. I oczywiście jestem przekonany, że najwyższe polskie władze państwowe posiadają informacje od sojuszników o takich rozmowach, natomiast to są naprawdę parę wybranych osób w państwie.
10: Ale czy pan wie, że polskie władze mają tę wiedzę, czy też domyśla się pan?
12: Wiem, że to jest standardowe sytuacja, w której sojusznicy informują się w takich sytuacjach o przebiegu rozmów.
10: No, z Donaldem Trumpem to nigdy nie wiadomo.
12: Mogę się spodziewać. Po pierwsze, Donald Trump w wielu takich krytycznych sytuacjach okazał się, potwierdził moc tego sojuszu transatlantyckiego. Po drugie, mówimy o kwestii współpracy służb. I współpraca służb cały czas wygląda bardzo dobrze.
10: Czyli może to wiedzieć premier, szef MSZ-u, wicepremier Sikorski, szefowie służb, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, pan prezydent, tak? Mniej więcej taki krąg osób może posiadać te informacje, co się wydarzyło.
12: Tak zakładam.
10: A pan ich nie posiada?
12: Nie posiada.
10: I nie skomentuje pan tych doniesień, że to jest jednak niepokojące, bo już przed napaścią Rosji na Ukrainę też taka wizyta ówczesnego szefa służb się odbyła w Moskwie na zasadzie ostrzeżenia, żeby Rosja tego nie zrobiła, a jednak Rosja to zrobiła.
12: No, po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na to, że było więcej wizyt szefa CIA w Moskwie w przeszłości i nie wszystkie wiązały się z konkretnymi ostrzeżeniami co do jakichś militarnych zamierzeń Moskwy. Po drugie, i to jest szerszy komentarz niż komentarz tylko do tej wizyty, od dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że istnieje ryzyko, że Rosja będzie podejmowała pewne działania podprogowe. Widzieliśmy to w Polsce, widzieliśmy to przy tych aktach sabotażu, które dotyczyły kolei, widzimy to w cyberprzestrzeni, gdzie liczba ataków jest ogromna, widzimy to także w tak zwanej infosferze, gdzie Rosja ewidentnie stara się podsycać te niedobre emocje między Polakami a Ukraińcami. Więc w jakimś sensie intencje Rosji nie są, myślę, dla nikogo w Polsce niczym nowym. Jeżeli pyta mnie pani teraz o konkretne informacje o tym, że Rosja chciałaby podjąć jakieś już bardziej takie kinetyczne działania gdzieś na terenie NATO, to nie chcę spekulować.
10: Tu się pojawiają obawy dotyczące państw bałtyckich, w szczególności Łotwy.
12: Zwracam uwagę na to, że wszystkie doniesienia z mediów amerykańskich na temat tej wizyty są doniesieniami takimi spekulacyjnymi. Z jednej strony mówi się, że może rozmawiano o państwach bałtyckich, z drugiej strony mówi się, że może rozmawiano o Iranie, może rozmawiano o Chinach, a może rozmawiano o potencjalnych sankcjach amerykańskich na Iran. Więc po prostu mamy spekulacje. No i proszę o to, żebyśmy tej spekulacji przesadnie nie kontynuowali. Ja rozumiem, że to jest interesujące.
10: Pan jest przekonany, że NATO stanie w obronie państw bałtyckich, gdyby do takiego ataku doszło?
12: Tak, jestem przekonany.
10: Panie ministrze, chciałam zapytać właśnie o to, o czym pan mówił, to znaczy o takiej fali nastrojów antyukraińskich, bo jednocześnie czytamy, że prezydent Zełenski no właśnie tworzy taki panteon bohaterów Ukrainy. No i to oczywiście się wiąże z pewnymi obawami. Chodzi o to, że mogą znaleźć się tam postacie z kręgu UPA, a więc takie osoby, takie postacie historyczne, które są dla Polski nie do zaakceptowania.
12: Po ostatnich rozmowach moje odczucie jest takie, że strona ukraińska coraz lepiej rozumie nasze wrażliwości historyczne. Jeżeli spojrzymy na kwestię ekshumacji i zgód na ekshumację, na pochówek, to państwo ukraińskie, administracja ukraińska współpracuje z Polską już coraz lepiej. Więc mam nadzieję, że przy tych kolejnych inicjatywach, które rozumiem z perspektywy Ukrainy, w tym sensie, że Ukraińcy chcą też pielęgnować własną tożsamość narodową, że jednak strona ukraińska będzie wrażliwa na to, co w Polsce myśli się, na przykład o UPA. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że po tej eskalacji, którą mieliśmy między prezydentem Zełenskim a prezydentem Nawrockim, mielibyśmy powrócić do takiego samego stanu napięcia. To nie jest ani w interesie Polski, ani nie jest to w interesie Ukrainy.
10: Panie ministrze, w najbliższą niedzielę minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński polecą na szczyt G20 w Erbil w Karolinie Północnej. I tak się zastanawiam, jakie znaczenie ma uczestnictwo Domańskiego i Glapińskiego w tym właśnie spotkaniu?
12: Udział Polski w pracach G20 pokazuje, i myślę, że to warto, żebyśmy sobie to powiedzieli, gdzie jest dzisiaj Polska. Znaczy, że jesteśmy jednym z liderów światowych, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki. W G20 mamy też szansę pełnić taką rolę nieformalnego reprezentanta regionu, ponieważ nasz region w G20 nie jest reprezentowany. G20 w dużej mierze nie podejmuje formalnych decyzji, natomiast stara się koordynować działania w obszarze polityki finansowej i gospodarczej. Stajemy się częścią światowego systemu koordynacji tych ważnych spraw.
10: Donald Trump zapowiada krucjatę przeciwko irańskiej gospodarce, grożąc potężnymi konsekwencjami ekonomicznymi. Przemyt ropy, linie swapowe, transfery gotówki, kantory, rejestry statków. To wszystko musi się natychmiast skończyć, ostrzegł prezydent USA. Jakie są perspektywy tego konfliktu na Bliskim Wschodzie?
12: Jak popatrzymy na historię tego konfliktu, to sytuacja tam się zmieniała de facto z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, więc nie chcę teraz spekulować, co będzie za parę dni. Widać wyraźnie, że strona amerykańska, prezydent Trump jest bardzo zdeterminowany, żeby ten żeby wyjść z tego konfliktu zwycięsko. Z drugiej strony widzimy też wyraźnie, że ta odporność społeczna i polityczna Iranu jest bardzo wysoka, chyba taka, której się mało kto spodziewał. Więc ja się niestety obawiam, że w jakiejś formie będziemy świadkami takiego przedłużającego się napięcia. Interes Europy jest taki, żeby tę sytuację deeskalować i też to wyraźnie mówimy stronie amerykańskiej.
10: Panie ministrze, bo tutaj mój wydawca Kuba Żebrowski napisał, że pani minister Sobkowiak-Czarnecka w TVN24 powiedziała, że na początku września nastąpi kolejna wizyta, będzie to sekretarz Thomas Dinano, odpowiedzialny za kontrolę zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego. Co w zasadzie taka wizyta mogła w Polsce przynieść?
12: No, tego rodzaju wizyty są dość rutynowe. Nasze kontakty z Amerykanami nie są niczym zaskakującym.

0: nie jest jasne. Natomiast jak wiemy, też Polska zabiega o to, żeby powstały tutaj stałe bazy amerykańskie. Natomiast nie jest dla mnie niczym zaskakującym, że Amerykanie domagają się od nas wzięcia większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. I zgadzam się z taką polityką. Uważam, że zbyt długo Europa bazowała na tych amerykańskich gwarancjach i musimy być sami w stanie się obronić. Oczywiście dbać o sojusz z Amerykanami, dbać o NATO, ale też pokazywać własną siłę.
1: Ja ciągle wracam jeszcze do sprawy śledztwa po ataku na pojazdy World Central Kitchen, dlatego że wiele osób jest zbulwersowanych faktem, że Izrael postanowił jakby zakończyć to śledztwo. Właśnie mamy do czynienia z odmową wszczęcia śledztwa. Zginęło wtedy 7 osób, w tym Polak Damian Sobol. Wiem, że MSZ, jak rozumiem, wystosował protest, ale właściwie jesteśmy w jakiś sposób bezsilni i słyszę po prostu głosy wielu młodych ludzi, że polskie władze są w zasadzie bardzo takie ostrożne w rozmaitych protestach wobec tego, co robi Izrael teraz.
0: Nie wiem, czy nazwałbym to ostrożnością. To jest realistyczne podejście. Tak jak pani sama zauważyła, spektrum możliwych działań na terytorium i w systemie prawnym Izraela jest dość ograniczone, jeżeli chodzi o nasz udział. Nie byliśmy i nie mamy formalnie możliwości być w tym postępowaniu w Izraelu. Natomiast możemy podejmować inne działania i na przykład jak dyskutujemy na forum unijnym o kwestii umowy stowarzyszeniowej między Izraelem a Unią Europejską, to myślę, że to nie będzie jakieś zaskoczenie, że tego rodzaju postępowanie wpływa też na nasze myślenie na przykład o tej umowie stowarzyszeniowej i o kwestiach handlowych. Nie mówię, że przesądza, ale wpływa na to myślę.
1: Panie ministrze, reprezentuje pan Polskę 2050. Zastanawiam się, czy wierzy pan w taką opcję, że w końcu Polska 2050 się zbierze z powrotem i znajdzie się w jednym ugrupowaniu, będzie współpracować z PSL-em. Czy to jest możliwy projekt po tym rozpadzie, który nastąpił?
0: Ja byłem zwolennikiem współpracy z PSL-em w kampanii 2023, bo moim głównym celem było odsunięcie PiS-u od władzy. Jak patrzę na wybory w 2027 roku, to myślę, że ta sytuacja będzie i dynamika będzie trochę inna. Sondaże dzisiaj są dla nas, trzeba to powiedzieć wprost, dość bolesne. Mamy jeszcze trochę czasu, ale spodziewam się, że będziemy musieli znaleźć jakąś formułę współpracy z innymi ugrupowaniami. Nie wiem, czy to akurat będzie PSL.
1: Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
0: Dziękuję, miłego dnia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zarzut m.in. płatnej protekcji usłyszał szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą giełdy kryptowaluty Zonda Krypto. Rozmawiamy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce, informuje wiceszef resortu obrony. W informacjach również sport. Jagiellonia Białystok i Lech Poznań z awansem do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością, przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Pierwszy z zarzutów zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a drugi do 2 lat. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Telewizja TVN24 podała, że wobec narastających problemów Zonda Krypto Radosław P. zdołał odzyskać całość zainwestowanego kapitału. W ten sposób miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany względem innych klientów, których wypłaty zablokowano. Z kolei zarzut płatnej protekcji może, według TVN24, dotyczyć powoływania się przez szefa PKOL-u na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Minister Waldemar Żurek poinformował, że jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, jaki Radosław P. miał dostać od Krala. Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało również połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury, ocenił prokurator generalny. Działalność Radosława P. już wcześniej wzbudzała kontrowersje, mówił w TOK FM czterokrotny mistrz olimpijski. Prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski.
2: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
1: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polska prowadzi rozmowy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Ministerstwo poinformowało, że w przyszłym miesiącu ma odbyć się wizyta w Polsce zastępcy asystenta sekretarza wojny do spraw NATO i Europy Williama Capellettiego, której tematem będzie wzmocnienie potencjału i rozszerzenie stałej dyslokacji armii USA. Zalewski relacjonował, że rozmowa z Elbridgem Colbym w kwaterze głównej NATO dotyczyła m.in. wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego przez realizację planu NATO 3.0, koncepcji, zgodnie z którą na państwach europejskich ma spoczywać więcej odpowiedzialności za obronę. Innym tematem rozmów była kwestia stałych baz amerykańskich w Polsce. Amerykanie mają w Polsce tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, ocenił wiceminister, jeden ze współpracowników przedstawiciela Pentagonu, Elbridge'a Colbiego, jak relacjonował Zalewski, ma wkrótce przyjechać do Polski, gdzie zostaną mu zaprezentowane polskie propozycje lokalizacji. Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratliff pojechał do Moskwy, by prywatnie przedstawić ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę, podał New York Times. Jak informuje dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, Ratliff przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem FSB, Aleksandrem Bortnikowym, i nie wysunął żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu. New York Times przedstawia wizytę Ratcliffa jako element w staraniach administracji Donalda Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie. Mimo powszechnego początkowo poglądu w Białym Domu, że Ukraina wojnę przegra, stało się coraz bardziej jasne, że Ukraina nie podda się nawet przy mniejszym wsparciu ze strony Amerykanów, pisze dziennik. Doniesienia gazety zdają się być sprzeczne z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których wizyta Ratcliffa służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Pytany o to prezydent Trump odmówił komentarza, lecz zapewnił, że Rosja nie zaatakuje NATO. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS dopłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Więcej o tym, ile poszczególnym emerytom przysługuje pieniędzy, teraz Marcin Starzec.
3: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
4: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Warto też pamiętać, że te pieniądze są chronione przed komornikiem i nie wliczają się do dochodu przy wnioskach o pomoc społeczną. Marcin Starzec, TOK FM.
1: I teraz jeszcze czas na sport. Piłkarze Lecha Poznań zremisowali na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun 2-2 w rewanżowym meczu czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy i awansowali do fazy ligowej tych rozgrywek. Pierwsze spotkanie w Poznaniu wygrali 7-0. W piątek poznański zespół pozna rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Awans do fazy ligowej zapewnili sobie także piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy wygrali na wyjeździe z gruzińską Iberią Tbilisi 2-1. W pierwszym meczu białostoczanie zwyciężyli 4-0. Białostoczanie osiągnęli historyczny dla tego klubu sukces, bo jeszcze nigdy nie grali w fazie ligowej Ligi Europy. W dwóch minionych sezonach była to faza ligowa Ligi Konferencji. Tak, przewaga słońca, jedynie na zachodzie chmur będzie stopniowo przybywać i tam po południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum i do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry.
5: Celem niedawnej niespodziewanej wizyty dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie było przekazanie Kremlowi bezpośredniego ostrzeżenia przed podejmowaniem jakichkolwiek działań agresywnych wobec państw członkowskich NATO, informuje The Wall Street Journal. Właśnie teraz zobaczyłam tę informację. Czy pan uważa tę informację amerykańskiej gazety za prawdopodobną?
7: Pierwszy raz od... krótko mówiąc, tak. To znaczy myślę, że... sytuacja jest taka. Putin nie ma sukcesu, jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o swoje otoczenie, jest pod coraz większą presją, w tym presją gospodarczą. Wyciekły dane jednego z rosyjskich banków, które pokazują, że presja, że sytuacja Rosji, ekonomiczna sytuacja Rosji jest bardzo zła. W związku z tym Putin jest skłonny do bardzo agresywnych działań, takich jak były przewidywane w różnych scenariuszach analizowanych od kilku lat w Europie. To jest ostre działanie, od razu uprzedzę pytanie. To byłoby i uderzenie na któryś z państw NATO w taki sposób, żeby wymusić brak reakcji. No, teraz wyjaśniam, chodziłoby o to, żeby uderzyć w taki sposób, żeby państwa NATO nie zdecydowały się...
5: Ale w jaki sposób można uderzyć tak, żeby państwa NATO nie zdecydowały się na interwencję?
7: Na przykład w taki sposób, żeby to było albo bardzo małe punktowe uderzenie, albo pod fałszywą flagą.
5: Czyli zielone ludziki, tak? A Rosja ogłosi, że to nie ona.
7: Albo ta sprawa będzie na tyle mętna, że główni gracze w Unii, znaczy w Unii i w NATO, bo to de facto są te same państwa, tu chodziłoby o formalne decyzje NATO, by się nie zdecydowali na to, żeby włączyć artykuł 5.
5: No to tutaj jest, media...
7: I teraz ja nie chcę, żeby to brzmiało sensacyjnie. To, co mówię, jest na 100 sposobów rozpracowane wśród ekspertów. Putin jest... faktycznie w trudnej sytuacji, bo nie wygrywa tej wojny. Jest w związku z tym skłonny do działań bardzo agresywnych. To może grozić bezpieczeństwu narodowemu, także naszemu i innych państw w Europie Środkowej. I myślę, że jeżeli szef CIA udaje się do Moskwy, żeby osobiście porozmawiać, a wszystko wskazuje na to, że ta wizyta oczywiście nie potwierdzona oficjalnie, ale wszystko wskazuje na to, że ona, że była jakaś tego typu wizyta, powiedzmy tak, żeby było precyzyjnie. Pierwszy raz od 2021 roku, to znaczy, że sprawa jest gruba.
5: Ale pytanie jest takie, bo szef CIA wyruszył z USA w niedzielę, lądując najpierw w stolicy Łotwy, Rydze. No i teraz problem sprowadza się do tego, że wcześniej Rosja uchwaliła sobie takie prawo, że daje sobie możliwość interwencji, jeżeli mniejszość rosyjska w danym kraju jest zdaniem Kremla zagrożona. I obawa jest taka, także ja wnioskuję z tego, co przed chwilą pan powiedział, że to może być sytuacja, w której tak zwane zielone ludziki wkraczają do Łotwy rzekomo, albo ta mniejszość rosyjska jest w jakiś sposób uaktywniona i próbują destabilizować sytuację w Łotwie.
7: Ponieważ sprawa jest szalenie poważna, to ja staram się w ogóle nie wymieniać żadnych nazw, bo nie chcę nakierowywać uwagi na żadnego
5: stanu. Ja tylko mówię, gdzie lądował szef CIA.
7: Ale pani ma więcej praw niż ja. Ja staram się po prostu nie wymieniać żadnych państw, bo to zwykle ktoś wymienia któreś z państw bałtyckich, bo tak jest w tych scenariuszach wojny, które znamy. I faktycznie to jest bardzo, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Rosjanie praktycznie w każdej ze swoich interwencji nielegalnych, aneksji i tego typu działań w ostatnich latach używali tego hasła obrony mniejszości rosyjskiej, prawda? I to może być jeden z motywów. Inny motyw to może być oczywiście religijny, czyli na przykład obrona prawosławia. Te pomysły mogą być rozmaite. Dzisiaj mamy dużą akcję hybrydową, bo to, na czym mi zależy jako politykowi, żeby nie odkładać tego wszystkiego w czasie, nie wyobrażać sobie w taki sposób, a może to się kiedyś zdarzy. My jesteśmy w trakcie tej operacji. To znaczy operacja skłócania Polski, a to z Ukrainą, a to z innymi sąsiadami.
5: Właśnie ostatnio widać dezinformację w sprawie Czech.
7: Czyli nagle jakaś czeska historia na początku.
5: Kłamstwa o naszych roszczeniach.
7: Nie mogłem w ogóle w to uwierzyć, szczerze mówiąc, że ktoś wyciągnął historyjkę polsko-czeską, a jednak... My mamy problem, który możemy w jakimś stopniu rozwiązywać wewnątrz, to znaczy poprzez odpowiednią postawę. Dlatego ja się tak narażałem i narażam takim ludziom, jak przykładowo mój poważny przeciwnik Leszek Miller, że w momencie, kiedy on głosił dezinformację rosyjską, należało po prostu otoczyć go murem sanitarnym i nie pozwalać na to, żeby to dalej szło.
5: Tak, a skąd to się wzięło, że Miller nagle przeszedł na takie pozycje antyukraińskie?
7: Ja nie jestem psychologiem.
5: A to pan
7: ja nie
5: to sytuuje w dziedzinie psychologii, tak?
7: Być może nie jestem też śledczym, natomiast i też nie ja to wymyślałem. Ja po prostu czytam raporty instytucji, które profesjonalnie obserwują dezinformację i jego wymieniały obok Brauna i kilku innych osób jako głównych...
5: A może pan podać przykład dezinformacji Leszka Millera?
7: No, każda na przykład rok temu, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, na samym początku września, kiedy on chodził i opowiadał, że Rosja nie jest groźnym partnerem, ponieważ w żaden sposób nie zagraża Polsce, a było to dosłownie kilka dni po tym, jak Polska została zaatakowana dronami.
5: Tak, to mi się przypomniał też taki artykuł Grzegorza Kołodki, który tuż przed inwazją Rosji pisał, że NATO jest agresywne i straszy bezpodstawnie wszystkich agresją Rosji.
7: Długi czas, nie wiem, Leszek Miller na przykład opowiadał, że zbrodnia wołyńska dotyczy tylko Wołynia. Mógłbym teraz, nie jestem przygotowany, żeby podać te szczegóły.
5: A teraz nagle ten temat stał się pierwszoplanowy dla Leszka Millera.
7: I nie jest w stanie na przykład powiedzieć honorowo, że tak, ekshumacje ruszyły. A wiemy, że ten temat ekshumacji nie przypadkiem my tu w tej rozmowie poruszamy, dlatego że to jest jeden z głównych tematów dezinformacji rosyjskiej i podburzania przeciwko sobie Polaków i Ukraińców. I jakoś wszyscy cichutko siedzą, którzy na ten temat mówili, dopóki ekshumacji nie było. A kiedy rząd Donalda Tuska doprowadził do tego, brałem udział, jak wiadomo, w tych negocjacjach, że dzisiaj te ekshumacje toczą się w jednym miejscu, za kilka dni rozpoczynają się w kolejnym i to już są kolejne miejsca, to nagle cichosza. Gdzie są ci, którzy mówili, że nie ma ekshumacji? A to był bo nie chcę, żeby niektórzy z naszych słuchaczy myśleli, że to jest jakaś przypadkowa historia. To był jeden z absolutnie głównych wątków dezinformacji rosyjskiej. Czyli my już jesteśmy w tym świecie przedwojennym i nie ma co udawać. No po prostu trzeba zacząć od siebie.
5: Panie pośle, ale Leszek Miller przedstawia taki argument, skoro już jesteśmy przy tym wątku, że po prostu administracja Wołodymyra Zełenskiego jest bardzo skorumpowana i że pomoc Zachodu dla Ukrainy z tego punktu widzenia może być jakoś marnowana.
7: No widzi pani. O co tutaj chodzi?
5: No właśnie żeby zmniejszyć
7: poparcie wojenne dla Ukrainy, czyli obniżyć bezpieczeństwo narodowe Polski. Bo tu nie, to przecież ta historia z pomaganiem Ukrainie, wojennym pomaganiem, nie jest historią o miłości. Jest oczywiście historią o szlachetnych postawach polskiego społeczeństwa, ale jest też historią o twardym realizmie. A twardy realizm nakazuje tę pomoc. Jeżeli chodzi o pomoc, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo środków, które są przekazywane z Unii Europejskiej, to każdy kompetentny człowiek wie, że te akurat są otoczone szczególnym nadzorem Izby Obrachunkowej z Luksemburga Unii Europejskiej. Więc sprawa jest znana. Natomiast łatwo jest rzucić, to jest właśnie mechanizm dezinformacji, rzucić coś takiego, że tych pieniędzy nikt nie pilnuje. Akurat te pieniądze są bardzo pilnowane i wie to każdy, kto wie ABC o Unii Europejskiej.
5: Panie pośle, wrócę jeszcze do tego zagrożenia, że Putin mógłby planować jakąś akcję w stosunku do państw bałtyckich, bo moje pytanie jest takie. Jeżeli mówi pan, że Putin być może planuje taki atak, którego później się wyprze, albo będzie próbował przeprowadzić to w taki sposób, żeby nie można było go oskarżyć o to, że zaatakował państwo NATO, to zastanawiam się, czy NATO jest gotowe na taką akcję? Czy ma przygotowane odpowiedzi na taką akcję z pogranicza, nazwijmy to?
7: Na te, które zna lub jest w stanie przewidzieć, tak. To nie znaczy nigdy 100%.
5: A na przykład na zielonych ludzi, na akcję zielonych ludzików?
7: Myślę, że tak, ponieważ to jest
5: znane.
7: A jaka
5: to może być reakcja
7: NATO? Ale ja nie jestem ze sztabu NATO, a jakbym wiedział, to już na pewno bym nie powiedział. Bo to nie chodzi przecież o to, żebyśmy sobie wszystko powiedzieli w mediach, ale jeżeli pani mnie o to pyta, to odpowiedzialnie mówię, że zapewne tak, dlatego że ten mechanizm jest dobrze znany. I był też testowany w różny sposób. Powiedzmy szczerze, był testowany także na polskiej granicy, bo przecież... To jest ten mechanizm wrzucania, bardzo bliski atakowaniem fałszywymi migrantami. Ale jak mówię, nie wymyślajmy tych scenariuszy takich abstrakcyjnych, bo nam się wtedy wydaje, że ciągle mówimy o tej wojnie jak o grze komputerowej. Popatrzmy na to, co się dzieje u nas. Mamy z jednej strony właśnie te kwestie ataków informacyjnych, mamy podpalenia.
5: Tego typu ataki trwają cały czas.
7: No bo przecież mamy podpalenia na przykład i mamy potwierdzone przez prokuraturę. To nie jest, że ja sobie teraz wymyślam. Mamy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, różne obiekty latające ze strony Rosji. To jest typowy rosyjski sposób działania. Takie sprawdzanie, na ile ktoś sobie pozwoli. Mamy niejasne powiązania finansowe. Zobaczymy, co będzie z zonda krypto.
5: Właśnie chciałam o to zapytać, bo zarzut Prawa i Sprawiedliwości jest taki. Oto poseł Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, nagle staje się obrońcą Przemysława Krala, który był szefa upadłej zonda krypto, a przecież, mówi PiS, jeszcze niedawno Koalicja Obywatelska głosiła, że Kral i cała ekipa zonda krypto to właściwie są eksponenci rosyjskich interesów, że tam są linki z Rosjanami, bardzo podejrzane, z mafią rosyjską. I jak to się dzieje, że teraz poseł Koalicji Obywatelskiej będzie pomagał temu człowiekowi, który był wcześniej określany jako członek takiej grupy mafijnej rosyjskiej, to teraz nagle nie poniesie odpowiedzialności za to, co zrobił.
7: Wystarczy kombinować i myśleć chwilę, żeby nie zadawać głupich pytań. Oni zadają po prostu głupie pytania po to, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność, bo nagle się okazało, szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości latali gdzieś na jakieś ciepłe wyspy na Morzu Śródziemnym.
5: Poseł Moskal na Ibizę poleciał.
7: Poleciał.
5: Spotkać się z Przemysławem Kralem. Mówi, że po prostu chciał porozmawiać z przedsiębiorcą.
7: To jest gruba historia jednak. Znaczy myślę, że jeżeli... że jedyne, co powinno być naszą odpowiedzią, to zapowiedź kolejnych doniesień do prokuratury i procesów, dlatego że to są grube rzeczy, bo
5: ale
7: przecież
5: wedle pana Kral rzeczywiście był eksponentem jakichś interesów rosyjskiej mafii, czy nie? Czy Pani zonda krypto była eksponentem?
7: My znamy kwestię zonda krypto z Podkarpacia, skąd jestem posłem. Od dawna o tym dyskutujemy publicznie i wskazywaliśmy na to, w jaki sposób były przepływy finansowe prowadzone między tymi podmiotami powiązanymi z zonda krypto, a na przykład Urzędem Marszałkowskim. W naszym przypadku. I nas już tutaj nic nie zdziwi. Myśmy jako jedni z pierwszych w Polsce o tym mówili. Jeżeli chodzi o fakty dotyczące zonda krypto, to nie trzeba fantazjować. Wystarczy wziąć to, że oni 3 razy blokowali regulacje, mimo że widzieli, że Polacy tracą pieniądze, to blokowali regulacje na poziomie Sejmu. To znaczy, że mieli wpływ na największy klub parlamentarny opozycji.
5: Ale PiS twierdzi i Konfederacja, że chodziło o to, żeby poprawić te przepisy, żeby nie dawać urzędnikom takiej wielkiej władzy i możliwości uznaniowych decyzji w stosunku do przedsiębiorców.
7: Jak się okazuje, oni są tak w to wszystko umoczeni, że można powiedzieć, korzystają ze swojego prawa do obrony. Oni się po prostu bronią.
5: Ale minister Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, argumentuje tak, że to rząd Tuska nie był w stanie na czas ostrzec Polaków przed wątpliwościami w sprawie zonda krypto.
7: Myślę, że
5: umarzano śledztwo w tej sprawie.
7: Myślę, że fakty w tej sprawie są tak dojmujące i jasne, że moje gadanie tutaj jeszcze tylko może, już niczemu nie pomoże. Wystarczą same fakty. Mógłbym siedzieć, milczeć i pokazywać na tablicach informacje. Tego dnia zablokowali rozwiązania w Sejmie. Tego dnia rozblokowali. Tego
5: A z
7: dnia
5: czego wynikało to uzależnienie prawicy od właśnie biznesu pod tytułem zonda krypto?
7: No widzimy, że były jakieś powiązania finansowe. I że one dotyczyły także już po prostu kluczowych polityków. Jeżeli jedna sprawa to są jakieś zegarki i prezenty, druga sprawa to są dowiedzione powiązania finansowe. No co mogę więcej powiedzieć? Jedna, druga, trzecia fundacja.
5: Panie pośle, chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo opinia publiczna trochę się czuje skołowana. Z jednej strony premier Donald Tusk ogłosił, że na 99% Marcin Romanowski, podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, jest w Naddniestrzu i w zasadzie oddał się w ręce rosyjskie, a potem prokuratura wychodzi i mówi, nie, naszym zdaniem go tam nie ma. No to ludzie już nie wiedzą, czy on tam jest, czy go nie ma.
7: Ta sprawa akurat nie jest sprzeczna, bo może być tak, że był i wyjechał, ale więc te rzeczy akurat nie są sprzeczne. Myślę, że to, co powiedział premier, jest miarodajne, natomiast trudno wykluczyć, że on zmienia swoje miejsce pobytu, ale tutaj znowu trzeba się odnieść do twardych faktów. Twarde fakty, list nadany stamtąd, autentyczny, z Tiraspola. Pani redaktor, Polski, my żeśmy za bardzo przywykli do pewnych rzeczy, które jeszcze kilka lat temu norwałaby pani sobie tutaj włosy z głowy, łącznie ze mną w tym studiu. To znaczy polski polityk, były minister sprawiedliwości, nadaje list z rosyjskiej enklawy i my debatujemy, czy już wyjechał, czy nie wyjechał. Może był, wyjechał, nie wiem. Natomiast sam fakt, że stamtąd się broni, sam fakt, że jest pod kontrolą Rosji, albo że ktoś dysponuje jego korespondencją.
5: Pana zdaniem Romanowski współpracuje już ze służbami rosyjskimi?
7: A ja nie wiem, z kim on współpracuje. Mi wystarczą fakty. No jeżeli przychodzi list z Tiraspola, jako ekspert od wschodów, ja wiem, co to znaczy. To są tak grube rzeczy, że po prostu mi się w głowie nie mieści. Myślę, że tylko dlatego, że tego wszystkiego jest tak dużo.
5: Ale czy służby polskie już wiedzą, czy Romanowski współpracuje, czy nie z Rosjanami?
7: Gdybym wiedział, co wiedzą dokładnie polskie służby, to na pewno bym tego nie mówił.
5: Profesor Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Koalicja Obywatelska, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję bardzo. Monika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, autor książki Kłopot z Zełenskim. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: A chciałam naszą rozmowę zacząć, bo jednak uważam, że to jedno z ważniejszych wydarzeń w ostatnich czasach i przyznam, że prawie każdą rozmowę w dzisiejszym poranku od tego zaczynam. Chodzi mi o niespodziewaną wizytę dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie i co więcej, ona była poprzedzona wizytą na Łotwie, więc to oczywiście budzi różne obawy. The Wall Street Journal informuje, że w zasadzie ta wizyta miała służyć temu, aby ostrzec Putina przed podejmowaniem jakichkolwiek działań agresywnych wobec państw członkowskich NATO. Zbigniew Parafianowicz.
8: No tak, no Łotwa też nie jest pewnie przypadkowa. To jest najsłabsze ogniwo w tym momencie w NATO i pod względem lądowych sił zbrojnych i pod względem obrony powietrznej i też jest postrzegane jako państwo, wobec którego jest generowany kryzys graniczny w tej chwili od strony białoruskiej. No i państwo, w którym może dojść do jakiejś formy przetestowania artykułu 5. No i to jest ta jedna interpretacja wizyty Ratcliffe'a, że chciał ostrzec Rosjan, że ten artykuł 5, poinformować ich, że on zadziała na pełną skalę, po to, żeby się wycofali z tych scenariuszy. To jest zawsze tak, że szef CIA, lecąc na miejsce, aby spotkać się z kimś ważnym po stronie rosyjskiej, to jest jakiś rodzaj takiej strategicznej komunikacji. Ratcliffe mógł uczynić prościej, bo on od marca 2025 roku ma stałą linię z Naryszkinem, czyli z szefem wywiadu cywilnego Rosji. Mógł po prostu do niego zadzwonić, gdyby chciał omówić jakąś sprawę drobniejszą lub średnią. Tak było w przypadku ubiegłorocznego wtargnięcia dronów do Polski. Ratcliffe natychmiast zadzwonił do Rosjan, co zresztą opisuje w Kłopocie z Zełenskim. Zadzwonił do Rosjan, żeby zapytać, czy to jest pomyłka w cudzysłowie, czy chcą na poważnie się bić, krótko mówiąc. I tamten telefon wystarczył, żeby do jakiejś formy deeskalacji...
5: A jaka była odpowiedź?
8: Nie wiem, jak Naryszkin kłamał, w sensie co wymyślił.
5: Pytanie, jakie kłamstwo wymyślił.
8: Tak, co wymyślił, żeby przekonać. Ta komunikacja, ona zawsze się odbywa językiem ezopowym w służbach specjalnych. Nigdy nie mówi się, przepraszam, pomyliłem się. To jest zupełnie inna kategoria argumentacji. Natomiast skoro nie użył czerwonego czerwonej linii, którą powołał w ubiegłym roku w marcu, a pojechał osobiście i poleciał z Łotwy, to znaczy, że ten komunikat rzeczywiście dotyczył jakiejś grubej sprawy. I jedna interpretacja Wall Streeta to jest taka właśnie, że to było ostrzeżenie przed ewentualną próbą testowania artykułu 5 na Łotwie, a druga interpretacja jest taka, że Amerykanie dostrzegają w takie okno możliwości do tego, żeby wrócić do rozmów o rozejmie na Ukrainie. W sensie trzej gracze, czyli Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina, mają autentyczne powody do tego, żeby próbować doprowadzić do jakiejś pauzy. Amerykanie są utopieni w Iranie. Rosjanie w tej wojny nie są w stanie w kategoriach lądowych wygrać, bo utknęli na Donbasie, na tym pasie linii twierdz. A Ukraińcy, Zełenski jest w ogromnym kryzysie politycznym i kryzysie zaufania, a dodatkowo idzie zima, która będzie prawdopodobnie cięższa niż ubiegłoroczna. To zresztą taki był komunikat Trumpa po tym wyjeździe Redcliffe'a, że dotyczyło to spraw ukraińskich przede wszystkim. I możliwe, że Redcliffe po prostu próbował też wykorzystać to okno w możliwości. Wiadomo, że spotkał się z konkretnymi ludźmi z FSB, z konkretnymi szefami zarządów, nawet nie z samym szefem FSB, tylko konkretnymi ludźmi odpowiedzialnymi za Ukrainę, między innymi właśnie szefem trzeciego zarządu FSB, też z przedstawicielami wywiadu wojskowego, no i z Naryszkinem, czyli szefem służby wywiadu zagranicznego, czyli tym takim najbardziej poinformowanym w sprawach międzynarodowych z otoczenia Putina. Także to są dwie główne interpretacje. Oczywiście z punktu widzenia Polski lepiej by było, gdyby to było bardziej prozaiczne, czyli dotyczyło tego konfliktu ukraińskiego, który z grubsza płynie w jakichś ramach, a nie prowokacji wobec artykułu 5.
5: Paweł Kowal, który był gościem TOK FM, powiedział, że należy się liczyć z tym, że Rosja szykuje takie scenariusze, żeby z jednej strony zaatakować na przykład Łotwę, tylko żeby to był taki rodzaj ataku, który nie wywoła reakcji NATO. Że oni jakby będą testować, gdzie, jak daleko mogą się posunąć, żeby uniknąć reakcji państw natowskich. Magdalena Chrzczonowicz.
6: No, ja rozumiem, że tego typu scenariusz rozważamy już od dawna. Już od dawna porzuciliśmy, to może przesada, no ale jakoś mniej boimy się otwartej inwazji, która będzie polegała na tym, że Putin nagle przejdzie różne granice i w sposób jawny, tak jak Ukrainę zaatakuje, tylko właśnie różnego typu prowokacji i takich zaczepek. Oczywiście one są bolesne i nie chcemy ich, no ale one się raczej w ten sposób będą odbywały jakby z tego, co czytamy i z tego, co wiemy, no bo stąd możemy czerpać informacje. Problem jakby, ja rozumiem, że problem z Rosją polega trochę na tym, że tu nie odbywają się normalne ostrzeżenia czy normalne negocjacje, takie, o których ty przed chwilą mówiłeś, to znaczy, że wszyscy jesteśmy, całe trzy te państwa zamieszane w tę sprawę, czyli Ukraina, Rosja i Stany Zjednoczone, są w jakiejś potrzebie rozmowy czy potrzebie zakończenia tego konfliktu, bo to byłaby tylko dobra informacja dla nas, że trzej partnerzy, czy nie partnerzy, to jest może złe określenie, trzy strony rozmowy, partnerzy nie, trzy strony rozmowy chcą rozmawiać i chcą zakończyć konflikt. Natomiast problem polega na tym, że z Putinem trzeba grać trochę inaczej, to znaczy on w momencie, kiedy ten sytuacja na froncie mu nie sprzyja, to on, wiemy to z różnych źródeł,
8: stolik.
6: Tak, może wywraca stolik i może zaatakować bardziej niż usiąść do rozmów. I to jest moja największa obawa i również wielu ekspertów. Znaczy w momencie, kiedy on się czuje przyparty do muru, bo Ukraina atakuje ostatnio mocniej i te ataki na Rosję są jakoś skuteczne, czego nie widzieliśmy jeszcze 2 lata temu czy 3 lata temu. Teraz Ukraina się trochę odbija, atakując dronami głównie. No i widzimy tę sytuację, że Putin trochę przyparty do muru głównie przez to, w jaki sposób widzi go jego społeczeństwo, że musi temu społeczeństwu coś pokazać, że wygrywa, no bo to jest jakby jego być albo nie być. No to w tym momencie atakuje i to jest jakby największa obawa.
8: I ta prowokacja, ona może też służyć temu, że Putin może pokazać swojemu narodowi, że negocjuje z całym NATO, a nie tylko z Ukrainą, którą uważa za nie do państwo. Takie jest określenie w języku rosyjskim, czy też państwo niezaistniałe. Problem z Putinem jest taki i z jego otoczeniem, łącznie z szefami służb, że oni stale kłamią. I dlatego tutaj dobrym rozmówcą jest Radcliffe, czyli szef wywiadu.
5: Który posiada dużą wiedzę na ten temat, co się dzieje i gdzie to kłamstwo się
8: posiada też wiedzę na temat
5: objawia.
8: Tego paradygmatu dyskusji, bo w służby wywiadowcze operują wokół zasady, jak łamałem, ty kłamałeś, wygrał lepszy, prawda? I to tak funkcjonuje, jakby dlatego jest właściwą osobą do takiej rozmowy. Natomiast rzeczywiście, tu pełna zgoda, jakby to wywrócenie stolika jest realne. I ono może dotyczyć samej Ukrainy, czyli mobilizacji na dużą skalę, tej mobilizacji 500-tysięcznej i ponowny marsz na Kijów po to, żeby przerwać linię obrony na Donbasie, albo jakaś forma właśnie inklusji wobec Łotwy. Powołanie na przykład frontu wyzwolenia rosyjskojęzycznych apatrydów na Łotwie, który będzie na przykład antyputinowski, antyłukaszenkowski, ale zarazem wywoła jakąś formę irydenty w rosyjskojęzycznej części w Łotwy. I to jest właśnie to, o czym mówił Paweł Kowal, czyli odciągnięcie jakby oskarżeń o to, że stoi za tym Kreml, prawda? Czyli, że ten front tak naprawdę to jest jakaś opozycyjna formacja złożona z hajlujących chłopców rosyjskich, którzy po prostu chcą oderwać tą część, gdzie mieszkają apatrydzi, utworzyć jakąś formę niezależnego państwa i Rosjanie liczą na to, że
5: tak jak na Dniestrze trochę.
8: Absolutnie tak. I to spowoduje, że rozpocznie się dyskusja o tym, co się stało, a nie o tym, czy uruchamiamy artykuł 5, czyli na przykład wielomiesięczne śledztwo Komisji Europejskiej, czym tak naprawdę jest front wyzwolenia apatrydów łotewskich, prawda? Czy jest sterowany przez Kreml, czy jest niezależny, czy to jest jakaś, skąd się wzięła ta formuła? Te takie obce flagi to jest specjalność rosyjska. Oni są znacznie lepsi w działaniach podprogowych, w takich dywersyjnych, są znacznie lepsi niż w prowadzeniu takiej regularnej wojny lądowej, czy wojny powietrznej lub morskiej. To jest ich specjalność.
5: Ja się zastanawiam, czy władza Putina rzeczywiście jest nadal tak silne, jak była. Czy poparcie rosyjskiego społeczeństwa, zadajemy sobie to pytanie ciągle, jest nadal tak silne, jak w 22 roku? No bo rzeczywiście Putin jest po prostu w większości Rosjan pewnie popierany, choć niektórzy kwestionują te badania opinii publicznej, ale chyba tak jest. Jak sądzisz, Magdalena? Czy to jest...
6: Myślę, że Rosjanie nie mają alternatywy. To znaczy, po pierwsze, nie dowiemy się nigdy, czy te badania są... czy możemy im ufać, czy nie. Tego się nigdy nie dowiemy, bo tym steruje Rosja, czy rząd, czy Putin. Natomiast no i trochę nie mają wyjścia i żyli zawsze w tej rzeczywistości. To nie jest społeczeństwo, które, no tak jak zachodnie społeczeństwa, bardziej wybiera, bardziej różnicuje między partiami. Została ostatnio niedopuszczona do wyborów ostatnia partia opozycyjna, powiedzmy.
5: Istnienie... A czy to nie jest objaw tego, że trochę Putin się boi w związku z tym?
6: Jasne. Oczywiście, że on się boi, dlatego że to jest w ogóle ciekawy paradoks. Zawsze z zainteresowaniem na to patrzę, jeżeli chodzi o Rosję. To znaczy, że paradoks polega na tym, że z jednej strony mamy do czynienia z dyktatorem, a z drugiej strony mamy do czynienia z człowiekiem, który tak bardzo boi się tego.
8: Każdy dyktator się boi. Tam sukcesja władzy zawsze zakłada śmierć tego, kto przegra.
6: Tak, dokładnie. Więc oczywiście, ale to jest pewien rodzaj paradoksu, bo powiedzielibyśmy, że skoro ktoś jest dyktatorem, no to sobie zapewni to, co chce. Tymczasem nie, on patrzy na te i oczywiście tłumi opozycję i tak dalej i wiemy, jakim jest dyktatorem. Natomiast to, co na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, to, że dobrą dla nas wiadomością, dobre wiadomości moim zdaniem są potrzebne, w związku z czym dobrą wiadomością jest, że pojechał do Moskwy akurat John Radcliffe, dlatego że pamiętamy wizytę Witkoffa i Kushnera, no i powiedzieć, że oni coś negocjują, albo coś wynegocjują, albo że są partnerami dla Putina, nie mogliśmy tak wtedy powiedzieć. I to była jakaś taka wizyta skazana na niepowodzenie. Trump wysłał swoich najgorszych ludzi. W sensie wysłał ludzi, którzy nie wiedzą nic o niczym i te żarty o tym, że Witkow właściwie był, jakby występował ze strony rosyjskiej i te memy o tym, kto występował w takim razie ze strony amerykańskiej, no były uzasadnione. No, Putin mógł ich zjeść na śniadanie. Natomiast Radcliffe mimo wszystko, no, z tej całej administracji Trumpa
5: jest jakąś poważną postacią.
8: Jest trzębiem, on tak, jest antyrosyjskim, tak, jastrzębiem.
6: Dokładnie, i jest poważną
8: jedynym
6: postacią, dokładnie. Czyli jest partnerem tutaj do rozmowy.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, Magdalena Chrzczanowicz, OKO.press. A ja chciałam, zaczynając dyskusję na temat zonda krypto, zacytować wpis Sławomira Cenckiewicza, ponieważ wydaje mi się niezwykle ciekawy. I tu czytamy na platformie X tak. Okazało się, że część prawicy, w tym związani z nią niektórzy ludzie służb, wierzy w wielką miłość z Facebooka zainicjowaną przez Miss Polonia. Inaczej mówiąc, uwierzyli, że na tym postkomunistycznym stepie, gdzie podzielono wielką forsę po 1989 roku między bezpiekę, promoskiewską wojskówkę, nomenklaturę zachodnich korpo spekulantów, cyników, pojawić się może książę albo Miss Polonia. Książę, który czekał dokładnie na ten moment, by po 30 latach tego kartonowego państwa podać wielki tlen finansowy prawicy. I przeskakując kurtynę trzeciej RP, sfinansować politykę, media, konferencje, ekstraklasy, piłki nożnej i Bóg jeden wie co jeszcze. Otóż, moi drodzy naiwniacy, nie ma takich książąt, nie ma takiej Miss Polonii, nawet jeśli te osoby są z Monako. Mówiłem wam to od zawsze, przestrzegałem, straszyłem zondą, która was, a przez was i prawicę ciągnąć będzie w dół. A Tusk to wykorzysta. I tak się dzieje. Z tego gier rzekomo normalnych relacji, podróży, lobbingu, pisania prawa, porozumienia, niech powstanie nowa, inna prawica, która przyjmie rzeczywistość polityczną realnie, bez iluzji, drogi na skróty, bez niepytania o przeszłość i z wyobraźnią. Niech ta lekcja będzie ozdrowieńcza. No czyż nie piękny speech? Wspaniały, Magdalena.
6: No nie wiem, co powiedzieć teraz. Tak, no obawiam się też, obawiam się jednak, że te nadzieje są płonne, bo płonne, że z tych popiołów powstanie ta czysta prawica, to mam, o tym mówię, o tym fragmencie tego wpisu. No bo w tej chwili już widzimy, kiedy codziennie dowiadujemy się nowych szczegółów o aferze Zonda Krypto, że tutaj no, wszystko wskazuje na to, że tych polityków i całej prawicy umoczonej w tę sprawę jest coraz więcej i wydaje się, że już nie do uniknięcia jest sytuacja, w której, to znaczy jeszcze kilka miesięcy temu prawica trochę mogła mówić, no to nie wiadomo, to są jakieś tam pomówienia, no to teraz już wiemy, że tak to się nie skończy. Czy to będzie afera na miarę afery podsłuchowej, to tego nie wiem, dlatego że prawica ma dosyć duże umiejętności wychodzenia cało z tego typu afer, no ale sprawa jest bardzo poważna tak naprawdę. I ona jest poważna, tak jak tutaj zresztą rozmawialiśmy w przerwie, dlatego że między innymi może być poważniejsza, dlatego że oszukani zostali ludzie, zwykli ludzie, to znaczy zwykli w znaczeniu nie prominentni, tylko ludzie, którzy inwestowali w kryptowaluty. Inną jeszcze sprawą jest to, czy w jaki sposób taki rynek kryptowalut, jeżeli w ogóle powinien funkcjonować. PiS, jak rozumiem, przechodził od ściany do ściany, to znaczy najpierw zgłaszał poprawki do ustaw, delikatne poprawki, a teraz już jest w innym zupełnie miejscu, rozumiem, że żeby między innymi po to, żeby odwrócić tę aferę. No ale tutaj rzeczywiście stracili na tym zwykli ludzie i zastanawiające jest, jak to się skończy, jakie będzie miało konsekwencje. Nie można jednak nie dodać tutaj szpili w drugą stronę sceny politycznej, to znaczy w stronę Romana Giertycha. Ja uważam, że głęboko, głęboko nieetyczny jest fakt, że Roman Giertych... Dlatego, że jest...
5: Czy Roman Giertych jest obrońcą
6: Jest obrońcą
5: Króla.
6: Przemysława Krala.
5: I zabiega o status świadka koronnego.
6: Tak, to znaczy, to jest pomieszanie...
5: Koronnego.
6: Powiedzieć, że to jest pomieszanie ról, to jest bardzo delikatne określenie. No bo jak rozumiem, wszystkie dowody, które ma w swojej kieszeni czy w swoim telefonie Przemysław Kral, no rozumiem, że jego prawnik musi znać. Nie wiem tego, czy je zna, no ale tak sobie to wyobrażam, że musi je znać. Jest jednocześnie aktywnym członkiem, aktywnym politykiem. To wydaje mi się absolutnym pomieszaniem ról i wydaje mi się to nieetyczne.
5: No ale to sugerujesz po prostu, że Roman Giertych, który zresztą u Doroty Wysockiej-Sznep oświadczył, że on pełni swoją misję za darmo, to znaczy nie ma korzyści finansowych, tylko uważa, że w tej sprawie prawda musi wyjść na jaw i w związku z tym dlatego bierze udział w tej operacji, która oznacza współpracę Krala z prokuraturą i obszerne zeznania. Więc on to tak to tłumaczy. Rozumiem, że jakby tutaj twój zarzut jest taki, że będąc jednocześnie politykiem i adwokatem, po prostu wykorzystuje tę sprawę politycznie, tak?
6: Wyobrażam sobie, że tak może być. I jeszcze tego nie wiemy, bo to się dopiero objawiło. Ale też zwróćmy uwagę na to, że kilka miesięcy temu Roman Giertych był głęboko oburzony sugestią, że ma cokolwiek wspólnego z Kralem i z Zonda Krypto.
5: Nie, on zaprzeczał, że się spotkał w jakichś konkretnych miejscach. Miał taką politykę w tej sprawie.
6: A potem się okazało, że już wtedy... Więc

0: ciągły dla mnie fundamentalny problem skrajnej prawicy, że ona postrzega historię III RP, gdzie przez wiele lat rządził duet Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński na bardzo różnych posadach, bo ja przypomnę, Lech Kaczyński pełnił najważniejsze funkcje w państwie. Był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, był ministrem sprawiedliwości, był prezydentem RP. Jarosław Kaczyński był ministrem w kancelarii prezydenta Wałęsy, potem był prominentną postacią już po tym, jak stworzył PiS. I ciągle słyszę, że Polska to jest właśnie konglomerat tych interesów. I mam takie wrażenie, że to jest problem prawicy, że ona, w każdym razie osoby, które mają prawicowe poglądy, ciągle żyją takimi mrzonkami, że one nie odniosły sukcesu, bo to jest ten układ, który ich blokował, że oni muszą znaleźć jakieś psychologiczne wyjaśnienia dla swoich porażek i to jest bardzo dobre, że tamten czy owamten był agentem SB, więc ja nie zrobiłem kariery. Przy czym, żeby była jasność, ja uważam, że to, o czym mówi Cęckiewicz, oczywiście miało miejsce. Bo była bezpieka, służby specjalne wszędzie mieszają się do biznesu, nie tylko w krajach postkomunistycznych, żeby była jasność. To nie jest nieprawda to, o czym pisze Cęckiewicz. Istota rzeczy sprowadza się do oceny skali tego zjawiska i oni to przedstawiają jako taki wszechogarniający system, podczas gdy to była jakby część tej rzeczywistości III RP. No to taka moja refleksja, ale oddaję ci, Zbyszku, głos.
1: No ale dokładnie tak. No to jest tak jak pisał Robert Krasowski. To nie jest tak, że Polska była po 89 roku zdefiniowana przez wielki układ. To były układziki, również prawicowe układziki. Co więcej...
0: No Jarosław Kaczyński się uwłaszczył na atrakcyjnych działkach w centrum Warszawy,
1: tak,
0: na przykład.
1: No, PiS rządził przez dwie kadencje.
0: Miał kontrolę nad... Adama Glapińskiego.
1: Miał kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa, karmił swoją klientelę i budował klientelizm taki, powiedzmy, w stylu meksykańskim. I to było... tak wygląda polityka. No, ten, kto rządzi, ma dostęp do spółek Skarbu Państwa, dostęp do strumieni pieniędzy. I prawica też była beneficjentem tego, tych układzików właśnie. Nie gigantycznego układu, w którym gdzieś tam WSI wszystkim sterowało, tylko poszczególnych po prostu w małych koterii. A jeśli chodzi o zonda krypto i aferę, która wybuchła, to ja się nie zgadzam z tym, że czymś nadzwyczajnym jest rola Giertycha w tym. To jest jasne, że partia władzy wykorzysta każdą okazję i każdą osobę do tego, żeby pogrążyć prawicę, używając każdej osoby, która jest do tego przydatna, sprawna i potrafi to zrobić. A Giertych jest cyniczny, jest sprawny, jest sprawczy, dobrze porusza się w prawie i jest w stanie to zadanie dowieść. I do tego dobrze prezentować to medialnie w mediach publicznych, kontrolowanych obecnie przez władzę, pokazywać odpowiednią narrację, która po prostu będzie PiS pogrążała. Jeśli chodzi o samo zonda krypto, to jest to przypadek fascynujący nie tylko ze względu na skalę zjawiska i tego, ile osób jest poszkodowanych, ale też ze względu na to, że krypto i blockchain zazwyczaj służy temu, żeby ktoś, kto się w to pakuje, oderwał się od państwa, ukrył się przed państwem, ukrył swój stan posiadania, swoją tożsamość, a tymczasem w przypadku polskim doszło do oszukania przez właściciela tej giełdy, właśnie tych, którzy chcieli w krypto poinwestować. Krypto to jest zazwyczaj, kryptowaluty są zazwyczaj bardzo korzystne dla kogoś, kto chce zrobić rebelię, kogoś, kto handluje narkotykami, jest na przykład reprezentantem jakiegoś ruchu, takiego jak ruch talibski, czy na przykład Hezbollah. I to zazwyczaj ten, kto się w to krypto pakuje, jest tą stroną cwaniacką. Tą, która jest w stanie wykiwać państwo, uciec przed nim. Tymczasem tutaj doszło do jakiegoś takiego kuriozalnego odwrócenia ról, gdzie ci wszyscy, którzy chcieli pozostać anonimowi ze swoim stanem posiadania, po prostu zostali oszukani
0: Bo sprawdziłam te dane, że jedna ciekawa rzecz jest tutaj, iż szacowano, że kilkanaście tysięcy osób powinno być poszkodowanych, a zgłosiło się najpierw tylko 1,5 tysiąca, potem zaczęto mówić, że może kilka tysięcy, czyli zapewne więcej niż połowa w ogóle się nie zgłosiła do prokuratury jako osoby pokrzywdzone.
1: No właśnie,
0: w tej aferze.
1: Bo mieli pewnie jakieś intencje w tym, żeby pakować się w krypto. Tylko zrobili to moim zdaniem strasznie głupio, bo ten, kto rozsądnie inwestuje na giełdach kryptowalut, czy to w tych tradycyjnych, czy powiązanych w

0: z walutami realnymi, takimi jak dolar, ludzie zazwyczaj robią to po prostu bardziej umiejętnie. A tutaj okazało się, że ten drobny cwaniak, jakim jest kral, po prostu odczytał właściwie intencje tych, którzy wchodzili w układ z nich i okradł tych, którzy chcieli się po prostu właśnie oderwać od oficjalnego obiegu. I to jest w pewnym sensie sytuacja bezprecedensowa, jeśli chodzi o skalę światową. I też zupełnie nie dziwi mnie to, że obecna władza spróbuje wykorzystać każdy element tej afery, żeby PiS i prawicę pogrążyć, bo to nie chodzi tylko o PiS, chodzi też o wielu polityków Konfederacji, którzy w sposób oczywisty lobbowali za pewnymi rozwiązaniami. Natomiast jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o te wszystkie wątki pisane cyrylicą, bo to jest tak samo jak w przypadku afery podsłuchowej, w spółek węglowych. Pamiętam wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, w którym mówił, że ten scenariusz jest pisany cyrylicą. Do dziś nie udowodniono tego, że ten scenariusz był pisany cyrylicą. Udowodniono, że gdzieś tam była wrocławska delegatura CBA, która pomagała nagrywać polityków Platformy. Nie wykluczono, że ten scenariusz z kralem jest po prostu bardziej prozaiczny, że tam nie ma żadnej mafii tambowskiej.
1: Tam są po prostu gangsterzy, ale polscy gangsterzy, którzy lokalni, operowali też za granicą,
0: Lokalni cwaniacy, pojawił się też ten wątek o mafii tambowskiej, która miała za tym stać. Po pierwsze, mafia tambowska już nie istnieje. To jest pierwsze założenie. Ona w związku z tym jakby koncentracją władzy przez Putina została, jej kręgosłup przetrącony, weszło gdzieś tam w skład państwa rosyjskiego i po prostu w te takie głębokie powiązania, gdzieś tam ślady rosyjskie, tropy. Myślę, że to jest zawsze zhiperbolizowane w tych narracjach politycznych. To jest przydatne.
1: Oczywiście nie można ich wykluczyć, no bo świat gangsterski potrafi być ponadgraniczny, nazwijmy to,
0: prawda,
1: jeśli chodzi o robienie interesów.
0: Ale nieprawosławny, czy też w bardziej zachodni świat gangsterski, on ma bardzo wiele sprzecznych interesów z tym światem rosyjskim, którego się obawia i...
1: Musimy kończyć.
0: Po prostu boi.
1: Bardzo wam dziękuję. Chyba, że Magda, ostatnie zdanie, ale...
2: Nie, bo ja mam dłuższą wypowiedź, już nie będę...
1: No przepraszam, już żeśmy się tak zapędzili, to przeze mnie oczywiście i moją wypowiedź też zbyt długą pewnie. Bardzo wam dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, Magdalena Chrzczonowicz, Oko Press.
2: Dziękuję.
1: Czwartkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Są zarzuty m.in. płatnej protekcji dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto, potwierdza to minister sprawiedliwości. Amerykańskie zapasy rakiet do systemów Patriot w Europie są poniżej poziomu krytycznego, informuje o tym agencja Associated Press. Po zniszczeniu przez Rosję elektrociepłowni w Chersoniu władze proszą mieszkańców o wyjazd z miasta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Taki komunikat przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek w związku z zatrzymaniem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wcześniej doprowadzony do prokuratury w Katowicach w sprawie afery Zonda Krypto. Przypomnę, Wirtualna Polska i TVN24 wcześniej publikowały ustalenia wspólnego śledztwa, z którego wynikało, że Radosław P. miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysława Krala, m.in. zegarek warte 40 tysięcy euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Amerykańskie zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot w Europie są poniżej poziomu krytycznego w wyniku zużycia ich podczas wojny z Iranem, podała agencja Associated Press, powołując się na urzędników USA i NATO. Agencja dodaje jednak, że to również efekt przekazywania pocisków Ukrainie, choć ten proces był planowany i miarowy. Według źródeł Associated Press, amerykańskie wojsko w Europie zmaga się również z poważnymi niedoborami rakiet balistycznych ATACMS. Rozmówcy zaznaczyli jednak, że ogólna sytuacja w tej kwestii w Europie jest mniej dramatyczna niż w przypadku samej obrony powietrznej, bo istnieją alternatywy, jak niemieckie pociski Taurus i brytyjskie Storm Shadow. Doniesieniom agencji zaprzeczyli przedstawiciele NATO i Pentagonu. Po całkowitym zniszczeniu przez siły rosyjskie elektrociepłowni w Chersoniu na południu Ukrainy władze zaapelowały do mieszkańców o wyjazd z miasta. Prądu i ogrzewania nie będzie przez dłuższy czas, ostrzegł szef chersońskiej administracji obwodowej Oleksandr Prokudin. Wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrociepłownię w Chersoniu 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Cherson został zajęty przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę w marcu 2022 roku. Wojska ukraińskie wyzwoliły miasto po ponad 8 miesiącach okupacji. Od tego czasu Cherson jest regularnie ostrzeliwany przez siły rosyjskie z zajmowanego przez nie lewego wschodniego brzegu Dniepru. Wicepremier Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solnej w Krakowie i zapewnia, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych. Radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
2: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
1: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje przyjęte zostały na poziomie ogólnokrajowym. Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym życie stracili rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Skończyła się absurdalna sytuacja, w której znalazła się para kobiet z Lublina. Wzięły ślub w Portugalii, sąd nakazał transkrypcję ich aktu małżeństwa, a urzędnicy tej transkrypcji dokonali, ale tylko częściowo. Kobiety w rejestrach PESEL nadal figurowały jako panny. Po interwencji TOK FM, m.in. w Urzędzie Miasta i w MSWiA, dane ostatecznie zostały zmienione. Potwierdziła to w rozmowie z naszą reporterką Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz.
3: W końcu się udało. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zmienił nam stan cywilny. Sprawdziłyśmy to, wszystkie dane się zgadzają. Szkoda, że dowiedziałyśmy się tego od osób dziennikarskich, od ciebie, Aniu. Urząd Miasta nie poinformował nas oficjalnie, nie dostałyśmy też takich zwyczajnych przeprosin.
1: Według danych kampanii przeciw homofobii w Polsce dokonano już około 250 transkrypcji. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Polityka skutecznie utrudnia naprawę państwowych finansów, mówią ekonomiści. Zgadzają się z diagnozą agencji ratingowej Fitch, która podkreślała ostatnio, że największym problemem dla naszych finansów publicznych są weta prezydenta Karola Nowrockiego do rządowych ustaw. O szczegółach opowie Wojciech Kowalik.
4: Te działania widzą już światowe instytucje finansowe, mówi ekonomista profesor Bogusław Grabowski.
5: Ten prezydent blokuje te rozwiązania, które mogłyby naprawiać te finanse publiczne. Taką ocenę czytają inwestorzy na całej kuli ziemskiej i oni to widzą. Mówią tak, ponieważ jest źle, to oni się domagają wyższych rentowności.
6: Czyli mamy prawie mamy dwa...